0: takie przeglądanie, tak? Wchodzenie w jakieś posty, wychodzenie, jakieś dawanie kciuka w górę, w dół, odpowiadanie na komentarze, bo takie rzeczy na Reddicie się robi. No jednego użytkownika to wychodzi $2.50 miesięcznie, czyli dwa razy tyle, ile aktualnie kosztuje subskrypcja, więc no tutaj no nie ma jak tego wyrównać. No mówi, że będzie starał się jakoś to zrobić, ale no z tymi realiami za bardzo nie ma co zrobić, więc no jest duże rozczarowanie. Tutaj mówi, że no właśnie to miało być obiecane, że to miało być jakoś takie realistycznie ocenione, ale ale tutaj nawet biorąc pod uwagę koszty reklam i tak dalej, to wychodzi 20 razy tyle, ile taki średni użytkownik generuje ruchów na przykład w kosztach reklam czy coś, więc te ceny są takie no niestety bardzo mało realistyczne. Na razie do lipca przynajmniej to API w takim kształcie, jakim jest, jeszcze będzie działać, ale co będzie potem, trudno powiedzieć. Tutaj słyszałem już takie głosy, że może aplikacje będą pozwalały nam wpisać własny klucz. Zobaczymy, jak wtedy będzie z tymi zapytaniami, czy wtedy też na przykład nasze posty nie będą oznakowane jako spam czy coś. Miejmy nadzieję, że nie. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało w przypadku tej aplikacji. No Apollo to jest taka najbardziej popularna aplikacja, ale przypuszczam, że taka dystopia to też trochę tego ruchu generuje. No i jeśli autor tej aplikacji nie jest zainteresowany jakoś jej rozwojem, dlatego też ludzie zaczęli pisać do twórcy Apollo zresztą, no to można się spodziewać, że to może być koniec dystopii, no i innych tego typu aplikacji, a szkoda, no bo stronę to jeszcze się da używać, ale na przykład aplikacja na iOS-a Reddita jest bardzo niedostępna. Nie zaetykietowała ten przyciski. No, generalnie są z nią niestety duże problemy.
1: A co ciekawe, to gdzieś tu mi mignął na Hacker Newsie właśnie wpis o tym, że stary kod Reddita został udostępniony na GitHubie.
0: Tak.
1: To więc prawda, tam to ciekawe, czy ktoś będzie chciał na jego bazie coś stworzyć, jakąś alternatywę dla tego serwisu i
0: to jest tak? To jest jedno, a druga rzecz jest taka, że mamy już fediverse'ową alternatywę do Reddita, nazywa się Lemmy, no i działa bardzo podobnie, tylko no tutaj tak samo jak Mastodon czy innego tego typu usługi, to jest zdecentralizowane, więc są różne, każdy może postawić swój własny serwer i rozmawiać z innymi serwerami, więc może to rozwiązanie stanie się popularne. No i tam oczywiście można jak najbardziej aplikacje zewnętrzne pisać, no i raczej będzie się dało zrobić, bo to jest wszystko otwartość źródła.
1: No tak, kwestia tylko po prostu społeczności, która wokół Reddita przez te lata się nagromadziła jednak.
0: Dokładnie.
2: No i ostatni temat, już nieco bardziej, mam wrażenie, optymistycznie będzie. Emma wróci. Kto pamięta Emmę?
1: Tak, Emma to taki asystent dla iOS-a, zrobiony na skrótach. Ktoś by mógł zapytać, po co coś takiego robić? Ano po to, żeby po polsku mieć takiego asystenta. Na razie Emmy nie ma w ogóle, bo Apple jakiś czas temu tak namieszał w tych mechanizmach skrótów, że po prostu przestało mieć sens używanie tych skrótów, bo przestały działać. Natomiast dziś na grupie Apple Shortcuts Polska pojawił się taki wpis autorstwa Jaromira Koppa, który to zresztą był autorem czy współautorem spolszczenia do Emmy, który wspominał o tym, że Emma powróci. Powróci jako aplikacja, którą trzeba będzie sobie zainstalować, i skróty to będą tylko uzupełnieniem tej aplikacji, więc to będzie inna forma działania. Nie wszystko oparte na skrótach, ale to, co się da, zostanie upakowane w apce, a po prostu skróty będą rozszerzeniami, które pozwolą na zrobienie tego, czego natywnie aplikacja nie będzie w stanie wykonać. No i być może
0: wywoływanie jej z każdego miejsca na przykład.
1: I być może to właśnie spowoduje, że Emma wróci. Po pierwsze, że jej instalacja będzie prostsza, bo pamiętacie być może, że gdzieś tam w naszych tyflopodcastowych archiwach jest podcast zatytułowany Instalacja Emmy. To zdaje się z Piotrem Malickim robiliśmy tę audycję i chyba przez 2 godziny o tym opowiadaliśmy. No to nie było najprostsze pod słońcem, żeby to wszystko sobie poinstalować, pokonfigurować i żeby to działało. Jak to się już raz zrobiło, no to to funkcjonowało do następnej aktualizacji iOS-a oczywiście. Natomiast być może teraz, kiedy to się pojawi, kiedy zostanie zmieniona forma tej asystentki głosowej, no to cóż, to się... To Emma po prostu, miejmy nadzieję, że będzie z nami na dłużej. No chyba, że iOS 17 przyniesie nam polską Siri, ale w to już chyba nikt nie wierzy.
2: Tak jest. No i to tyle, jeżeli chodzi o newsy przygotowane przed audycją. Pytanie, czy pojawiły się jakieś newsy w trakcie audycji? Cisza. No, w związku z powyższym chyba kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd skromnie, ale newsów jak zwykle nie brakowało i telefonów nie brakowało, co nas jak zwykle niezmiernie cieszy. W związku z powyższym dzisiaj niecałe 3 godzinki. No i chyba się czas pożegnać. Jeszcze tak tylko jest. Przypomnę, że dzisiaj w audycji brali udział Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Dobrej nocy.
0: No i dobra
2: do usłyszenia w kolejnym Tyflo Przeglądzie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A w kolejnym spotkaniu z Tyflo Podcastem na żywo, tym razem we wtorek 7 października 2014 roku, wita wszystkich razem i każdego z osobna serdecznie Michał Dziwisz. Ponownie się spotykamy, aby mógł opowiedzieć o kolejnych narzędziach, dzięki którym można ułatwić sobie życie sobie, a przede wszystkim także i innym, jeżeli chcielibyśmy zająć się czy to zarobkowo, czy po prostu jakoś tak hobbystycznie, żeby troszeczkę się podszkolić różnego rodzaju naprawami komputerów. Ja w ostatnim czasie pokazuję takie wypracowane, szczerze mówiąc, przez siebie i odnalezione gdzieś tam narzędzia i rozwiązania, które mi ułatwiają życie na co dzień w jednej z prac, jakie wykonuję, czyli właśnie w serwisowaniu komputerów. Mam nadzieję, że to komuś będzie również przydatne. Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Ja także mam nadzieję, że później, kiedy te audycje ukażą się na stronie internetowej www.tyflopodcast.net, to także i wy dorzucicie swoje cegiełki do tego i też się podzielicie jakimiś ciekawymi rozwiązaniami, narzędziami, z których korzystacie na co dzień, jeżeli ktoś właśnie zajmuje się tego typu rzeczami. No, niestety, prawda jest taka, że nie wszystko dla nas w tej materii jest dostępne, chociażby słynna kwestia okiełznania BIOS-ów komputerów. Na to nie mam jeszcze sposobu, ale no, mam nadzieję, że kiedyś, szczególnie w czasach, kiedy tak zwane UEFI zastępuje komputerowe BIOSy, a to UEFI no, ma więcej wolnego miejsca na różnego rodzaju dane, no to może coś w tej materii drgnie i może jakiś producent płyt głównych pójdzie po rozum do głowy i jakoś nam te BIOSy tak zwane, albo te współczesne właśnie UEFI udźwiękowi. Czas pokaże, póki co no, to jest niedostępne, ale coraz więcej takich typowo systemowych rzeczy dostępnymi się staje. Ostatnio pokazywałem, jak można bez użycia wzroku, bez większych problemów zainstalować system Windows. Jakiś czas temu także pokazałem, jak stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi można pracować zdalnie za pomocą jednego komputera na innym komputerze. No to już jest takie rozwiązanie nieco bardziej skomplikowane, wiąże się też z inwestycjami finansowymi. Nie jest ono dostępne dla każdego, bo trzeba wyposażyć się w syntezator sprzętowy, ale rozwiązania są, możliwości są, więc można z nich korzystać. A dziś opowiem o stosunkowo prostym narzędziu i audycja będzie raczej krótka, bo dziś opowiem o tym, z czym spotyka się każdy, kto ma
4: jakiś tam komputer i kto przeinstalowuje często system operacyjny, no wiadomo, zainstalowanie systemu to nie jest wszystko. Później jeszcze dużo czasu spędza się na instalacji wszelkiego rodzaju sterowników, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą się instaluje i którą po prostu no, zainstalować trzeba, a która wiąże się z koniecznością poświęcenia dosyć sporej ilości czasu, mianowicie aktualizację systemu Windows. System Windows i jego aktualizacje, no to jest rzecz, myślę, że doskonale znana, tak zwany Windows Update, który pozwala nam na pobieranie nowych różnego rodzaju poprawek bezpieczeństwa, czy też usprawnień dla nowszych systemów, które Microsoft jeszcze w tej materii wspiera. Ale wiadomo, no, kiedy mamy świeży komputer i zainstalowaliśmy sobie system Windows z jakiejś tam płyty, którą mamy w posiadaniu, no to nie mamy tych wszystkich najnowszych poprawek zintegrowanych. No i trzeba by było coś w tej materii zrobić. W tym celu warto skorzystać z narzędzia, które nazywa się WSUS Offline Update. Od razu podam stronę internetową, z której można to pobrać. download.wsusoffline.net, download.wsusoffline.net, albo wystarczy wpisać po prostu w Google WSUS spacja offline spacja update. Teraz informacja istotna dla użytkowników systemu Windows XP. Niestety najnowsze wersje tej aplikacji nie posiadają już wsparcia dla systemu Windows XP. Z tego co wiem, to Microsoft na swoich serwerach trzyma jeszcze poprawki bezpieczeństwa dla tego systemu, więc to żaden problem skorzystać z wersji starszej. Na przykład z wersji oznaczonej numerkiem 9.2.1, bo najnowsza wersja WSUS w momencie nagrywania tej audycji to jest 9.4.2. Natomiast jeżeli ktoś miałby jakiś jednak mimo wszystko z tym problem, to ja swego czasu pobrałem sobie taki cały zestaw i w komentarzach podzielę się linkiem do pobrania takiej paczki, którą można sobie ściągnąć i skopiować chociażby na pendrive'a i w ten sposób instalować aktualizację. Od razu powiem, że nie wszystkie aktualizacje zawiera ten WSUS Offline Update. Części aktualizacji nie zawiera, natomiast zawiera znaczną ich ilość i zdecydowanie usprawnia nam to kwestie związane z korzystaniem z tych aktualizacji i z aplikowaniem tych aktualizacji na komputery. Szczególnie jeżeli tych komputerów jest wiele, bo tam jeżeli tylko korzystamy z naszego własnego peceta, to nie jest problem. Nie reinstalujemy tego systemu jakoś tak bardzo często, ale jeżeli no, zajmujemy się tym na co dzień, no to jednak warto z takiego WSUS Offline Update'a skorzystać. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo innych narzędzi do tego. Ja zdecydowałem się na używanie tego właśnie programu, bo jest prosty, robi to, co ma robić i jest zautomatyzowany. A właściwie może być zautomatyzowany. Na dobry początek zaprezentuję możliwości aktualizacji tego programu, to znaczy co tam właściwie możemy za jego pomocą zrobić, a później oczywiście ja nie będę teraz przechodził tego, bo to wiadomo, że to by zajęło mnóstwo czasu, nie będę przechodził samego procesu aktualizacji, ale pokażę okienko kreatora takiej aktualizacji, które się pojawia i kilka uwag swoich popartych praktycznym doświadczeniem także w tej kwestii powiem. Zatem teraz już uruchamiam komputer, a właściwie podłączam go do naszego radiowego miksera, za pomocą którego będzie przeprowadzana dziś ta instalacja. To jest cały czas ta moja stacja robocza HP. Kilkuletnia, zainstalowałem dziś po raz kolejny, który to już raz zresztą, na niej Windows 7, tym razem w wersji Pro 64-bitowej. Musiałem to zrobić, bo wczoraj musiałem sprawdzić kilka rzeczy, które zresztą przydadzą się w kolejnym podcaście, bo w kolejnym podcaście to już mogę obiecać teraz, że opowiem nieco o pracy zdalnej, ale nie o, w przypadku programu Windowize, tylko o Josie w środowisku zdalnym, jak on sobie radzi. O tym opowiem, to już obiecuję za tydzień, natomiast teraz przejdźmy do WSUS Offline Updatera, a właściwie Update'a. Program pobiera się w formie pliku skompresowanego, pliku zip, więc wystarczy sobie ten katalog

0: drive'a otwartego, więc go sobie zamknę. Dobrze. I mamy katalog WSUS Offline. Ja może sobie od razu włączę jeszcze rozszerzenia, bo to jest świeżo zainstalowany system, więc nie ta opcja. Opcje folderów. Tak, włączamy sobie wszystko. Nie. Od razu jeszcze włączymy to. Dobrze. I teraz już mogę przystąpić do działania. Katalog z programem jest umieszczony w głównym katalogu dysku twardego, jedynego w tym komputerze, dysku C. No i co my tu mamy? Tu mamy kilka folderów, kilka plików. I tu już zaczynają się pliki i te pliki będą dla nas istotne, a szczególnie jeden. UpdateGenerator.exe. Właśnie ten plik służy do skonfigurowania sobie takiej instalki aktualizacji. Uruchamiamy ten plik.
1: Otwierania pliku, ostrzeżenia o zabezpieczenia, dialog nie można zweryfikować.
0: No właśnie, nie można zweryfikować. Zawsze odpytaj, odznaczamy sobie to od razu. Uruchom. I teraz musimy chwilkę poczekać, bo niestety ten program ma taką jedną niemiłą przypadłość. Mianowicie ta przypadłość jest taka, że przynajmniej w wypadku programu NVDA w momencie jego uruchomienia zamraża nam się to całe jego okienko. No ale później działa już prawidłowo, więc myślę, że nie jest to jakiś wielki problem. Mamy tutaj trzy zakładki. Pierwsza zakładka to jest Windows.
1: Office, zakładka,
0: druga zakładka to jest Office.
1: Legacy, produkt, zakładka, naznaczony.
0: A ta zakładka to są produkty, którym już się kończy wsparcie techniczne, więc takie już wycofywane przez Microsoft. Natomiast tu już nawet nie ma Windowsa XP w tej najnowszej wersji. Jeszcze właśnie, tak jak powiedziałem, w wersji 9.2.1 Windows XP jest na pewno, natomiast tam później on został wycofany przez twórców. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, no ale w każdym razie tak zrobili. Nas przede wszystkim zakładam, że będzie interesowała zakładka Windows. Po tej zakładce przechodzimy sobie klawiszem Tab i wybieramy sobie spośród następujących opcji.
1: Windows Vista / Server 2008/60/60x64 grupa x86 Global Multilingual Update pole wyboru nieoznaczone.
0: Dowiedzieliśmy się, dla jakich systemów możemy instalować tutaj aktualizację i ta zakładka jest podzielona właśnie na takie grupy. Najpierw mamy najstarsze wspierane systemy, czyli Windows Vista i korespondujący z nim system serwerowy.
1: X60.
0: I tu mamy dwa pola wyboru. X86, czyli dla architektury 32-bitowej i X64, czyli dla architektury 64-bitowej. Przechodzimy dalej.
1: Windows 7/Server 2008/61/61x64 grupa X86 Global Multilingual Update pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu mamy znowu pola wyboru dla Windowsa kolejnego, czyli dla Windowsa 7.
1: X64.
0: I znowu X86/64.
1: Windows 8/Server 2012/62/62x64 grupa X86 Global Multilingual Update.
0: Znowu mamy takie dwa pola X86/64.
1: Windows 8.1/Server 2012/62/63x64 grupa X86.
0: I nawet mamy osobne poprawki dla Windowsa 8.1, proszę zwrócić uwagę. Windowsa 10 jeszcze nie ma, no ale to dlatego, że to jest jeszcze taka wczesna wersja i to wersja testowa. Tu mamy jeszcze 64 i to są wszystkie systemy, które sobie możemy wybrać. Możemy pozaznaczać wszystko, możemy pozaznaczać tylko to, no, co będzie nam gdzieś tam potrzebne. Te pakiety później zostaną odpowiednio skopiowane na nasz do katalogu, do którego będziemy sobie życzyć, albo wypalone na płytę ISO, do obrazu ISO właściwie, skopiowane w formie obrazu ISO, który będziemy sobie mogli wypalić. Ja nie polecam tego drugiego rozwiązania, szczerze mówiąc. Lepiej skopiować to sobie na pendrive'a. Pendrive'y są większe od płyt. przy okazji nie trzeba będzie.

0: gdzie wtedy martwić się o to, że jak zrobimy sobie kolejną aktualizację, to będziemy musieli, nie wiem, albo kasować płytę, jeżeli jest wielokrotnego zapisu, albo po prostu inwestować w następną płytę. A tego się no jednak z czasem może troszkę zrobić.
1: Options grupa. Clean up download directory jest pole wyboru oznaczone.
0: Clean up download directories. To jest do czyszczenia katalogów po poprzednich pobraniach.
1: Verify download etupta jest pole wyboru oznaczone.
0: To pole wyboru to jest, mówi, czy mają być sprawdzane te aktualizacje, czy na pewno się wszystko pobrało. Ja bym radził to pozostawić zaznaczone.
1: Include service pack, pole wyboru oznaczone.
0: No i tu mamy jeszcze takie dodatkowe opcje, czyli co tu właściwie oprócz tych takich standardowych poprawek ma być również pobierane. Include service packs, czyli wszelkiego rodzaju service packi, tak.
1: Include C++ runtime libraries and.net framework z pole wyboru nieoznaczone.
0: No i właśnie, przechodzimy tu dalej. Ja radzę to zaznaczyć.
1: Oznaczone. Include Microsoft Security Essentials, pole wyboru nieoznaczone.
0: To już jak kto woli, jeżeli ktoś korzysta z Microsoft Security Essentials, to trzeba zaznaczyć, jeżeli nie, to nie.
1: Include Windows Defender Definitions, Windows Defender pole wyboru nieoznaczone.
0: No i to zależy, czy ktoś używa, czy nie. Ja osobiście na wszystkich komputerach, które mam, jednak widzę, że są inne programy antywirusowe, więc nawet nigdy tego nie zaznaczałem.
1: Create ISO images, grupa, per selected product and language, pole wyboru nieoznaczone.
0: No i właśnie, tu możemy sobie wybrać, żeby tworzył nam obrazy ISO dla konkretnego produktu i konkretnego języka.
1: Per selected language, x86 cross product desktop only, pole wyboru nieoznaczone.
0: Albo właśnie, albo dla języka tu dotyczące właśnie konkretnej architektury. Ja tego nie wybieram, ja z tego nie korzystam, tak jak mówię, ja korzystam z obrazu, nie z obrazów ISO, tylko właśnie po prostu wybieram następne pola.
1: USB Medium grupa.
0: Właśnie, USB Medium.
1: Product Synthony Restory. Pole wyboru nieoznaczone.
0: To jest nieoznaczone, ja sobie to zaznaczam.
1: Spacja oznaczone.
0: I w tym momencie pojawia mi się kolejne pole.
1: Pole edycji, pusta.
0: To pole służy do wprowadzenia ścieżki do katalogu, do którego ma być zapisana dana paczka aktualizacji, którą będziemy sobie pobierali. Tu mamy oprócz tego pola jeszcze taki przycisk, który umożliwia nam po prostu wskazanie tego katalogu, bo można tę ścieżkę albo wpisać ręcznie, albo na przykład właśnie skorzystać z tego przycisku i pojawi nam się takie okienko. Target Directory i mamy tu już taki standardowy, systemowy mechanizm wyboru katalogu. Wyszedłem z tego, oczywiście WSOS na momencik się przywiesił, ale już jest.
1: Cleanup Target Directory, pole wyboru nieoznaczone.
0: Cleanup Target Directory. Dzięki tej opcji, jeżeli będziemy robić aktualizację, to nam się po prostu teoretycznie wyczyści z tych poprzednich plików, które instalowaliśmy wcześniej, które pobieraliśmy wcześniej. Ja mam na to inny sposób, o którym opowiem za momencik. On jest nieco może i każący chodzić naokoło, ale to jest dosyć istotne. Dlaczego? Też za chwilkę opowiem.
1: Start przycisk.
0: Tu mamy przycisk start, który możemy sobie wcisnąć. Gdybyśmy to wcisnęli, gdybym to skonfigurował w tym momencie, to zaczęłoby się wszystko pobierać. Trwałoby to przy moim łączu 20 megabitów, kilkadziesiąt minut. Nie jakoś bardzo krótko, ale też nie jakoś bardzo długo. Warto z tego korzystać z jednej prostej przyczyny. Także, to jeszcze opowiem. Bo system Windows Update, który jest wbudowany w Windowsa, niestety ja zauważyłem, że on nie pobiera pełnym łączem. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że system uznaje, że no, użytkownik coś pewnie jeszcze robi w tym czasie i dlatego celowo gdzieś tam ogranicza ten download. Natomiast w tym przypadku sprawdzałem sobie prędkość pobierania, wycisnęło mi całe łącze bez większego problemu, także robimy to raz albo raz na jakiś czas, więc można sobie na to pozwolić, a na pewno będzie to szybciej. To pole służy do tego, że jeżeli już mamy pobrane te wszystkie dane, to możemy najzwyczajniej w świecie z tego skorzystać i on nie będzie nic pobierał, tylko po prostu przygotuje te katalogi i pliki.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, do czego to pole wyboru służy, bo nigdy z tego nie korzystałem. Od razu powiem, mogę się jedynie domyślać, że on po prostu tworzy sobie tu jakieś skrypty, które później są wykorzystywane i nic więcej nie robi, ale nie wiem, nie miałem nigdy potrzeby, aby z tego korzystać, więc po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie będę wymyślał jakichś teorii dziejowych, bo po prostu nie wiem. Tu mamy jeszcze przycisk do zdefiniowania serwera proxy. Jeżeli potrzebowalibyśmy korzystać z takiego rozwiązania w naszej sieci, zazwyczaj już się tego nie stosuje, ale być może jeszcze jakieś egzotyczne lokalizacje korzystają z proxy. Tu mamy jeszcze przycisk, którego też nigdy nie wciskałem, więc go teraz wcisnę. Prawdopodobnie on przenosi na stronę, albo to jest jakieś about. Aha, to jednak służy do czegoś zupełnie innego. I tu przy okazji trzeba powiedzieć o czymś takim, co to jest w ogóle ten WSUS. Skąd ten skrót? WSUS to jest Windows Update Service. A jaka była jeszcze ta jedna literka? Aż sobie muszę przypomnieć, bo nie pamiętam. Proszę o chwilkę cierpliwości. Oj, już sobie przypomniałem tę literkę. Windows Server Update Service. Windows Server Update Service to jest coś takiego, co administratorzy niektórych sieci większych, firmowych, mogą sobie zaimplementować na własny rachunek. To jest serwer, za pomocą którego w lokalnej sieci możemy dystrybuować poprawki Microsoftu. Wtedy komputer nie musi tego pobierać każdorazowo z łącz Microsoftu, zapychając łącze internetowe, a po prostu pobiera sobie to w sieci lokalnej. I na bazie tego właśnie stworzony jest WSUS Offline Update Tool. Co my tu mamy? Adres serwera WSUS, czyli tego Microsoftowego prawdopodobnie, ale możemy, no nie, właściwie tu nawet nie jest nic wprowadzone, czyli domyślnie pobiera z Microsoftu, a możemy sobie tu wprowadzić nasz własny serwer, jeżeli z tego byśmy korzystali i chcemy na podstawie naszego własnego serwera korzystać. Tak jak mówię, nawet się tu nie zapuszczałem nigdy, więc nie jest to w żadnym wypadku potrzebne. To, o czym mówię, w zupełności wystarcza, żeby z tego narzędzia korzystać. Donate, czyli możemy wspomóc autorów aplikacji jakąś mniejszą lub większą kwotą.
1: Exit,
0: wyjście z aplikacji. Jeszcze taka jedna rzecz, kiedy sobie wybierzemy jakieś konkretne pliki, które będziemy chcieli aktualizować, aplikacja to pamięta, zapisuje sobie te wszystkie dane w pliku konfiguracyjnym. Jeszcze może pokażę, co my tu mamy w tych pozostałych zakładkach.
1: Office, zakładka zaznaczony.
0: Zakładka Office.
1: Office 2007 od Maca 7 grupa. English pole wyboru nieoz. French, po, Spanish, Japan, Korea, Rus, Portu, Brazylia, German.
0: To są konkretne języki.
1: Polish pole wyboru nieoznaczone.
0: Jest też polski.
1: Hungarian.
0: Co cieszy?
1: Sweni, Turk, Grek, Arabic, Hebrew, Danish, Norwegia, Finnish. Office 2010 od Maca 10 grupa. English pole wy. French.
0: I mamy następny Office 2010 tym razem.
1: Tut, Italia, Chinese, Chines, Polish, Hungary, Czechole, Swedish, Turki, Grek, Arabic, Hebrew, Danish, Norwegia, Finnish. Office 2013 od Maca 13 grupa. English pole wyboru nieoznaczone.
0: I najnowsza wersja Office'a także jest.
1: Spanish, po, Japanese,
0: i także
1: Korea,
0: mamy języki.
1: Rusia, Portugu, Brazil, German, Tut, po, Italia, Chine, Chines, Polish, Hungar, Czech, po, Sweni, Turki, Grek, Arabic, Hebrew, Danish, Norwegian, Finnish. Options grupa. Clean book download direct. To jest pole wyboru.
0: Analogiczne pole wyboru.
1: Verify download.
0: Pobieranie, weryfikacja.
1: Insube service pack z pole wyboru.
0: Także oznaczone. Możemy sobie wybrać, czy chcemy serwis paki do ofisów, bo oczywiście do ofisów są.
1: Insube C++ room emailing. Insube Microsoft Security Essence.
0: No i to jest już, to już jest jakby, to są pola wyboru z tej poprzedniej zakładki, które są tu zdublowane. Więc sobie to przejdziemy. Przejdziemy. Jeszcze pokażę tę ostatnią zakładkę. Jeszcze. I jeszcze mamy jedną zakładkę. I zobaczmy, co tu mamy. Tu głównie już tylko serwerowe systemy.
1: Windows Server 2003 2K3 grupa. English pole wyboru. Nieroz. Friend. Spani. Japane. Korea. Rus. Portug, Brazil, German, Dutch, Pol, Italian, Chinese, Chinese, Polish, Hungary, Czech, Polew, Swedish, Turkish, Windows Server 2003x64 Edition, ZUTMAKA3x64 Grupa, English, Pol, French, Pol, Spanish, Japanese, Korea, Rusia, Brazil, German.
0: No i znowu powracamy już do tych samych opcji, więc ja teraz to zamknę. Oczywiście, gdybym to skonfigurował, kliknął w przycisk Start, to rozpoczęłoby się pobieranie za pomocą takiego konsolowego narzędzia, które nazywa się WGET, znane przede wszystkim użytkownikom systemu z rodziny Linux, Unix, pod Windowsa także jest oczywiście, a jakże, i właśnie tu WGET jest zastosowany, żeby te aktualizacje nam szybko pobrał. Zamykam i teraz przechodzę do katalogu WUpdate, czyli do katalogu poprawek, które zrobiłem już sobie wcześniej, przygotowałem, żeby pokazać, jak wygląda sam proces instalacji. Więc pobieramy sobie to wszystko, na sam koniec pokaże nam się takie okienko, które powie o tym, że proces jest już ukończony, czy chcemy przejrzeć log, czyli dziennik operacji. Na wszelki wypadek, gdyby zdarzyły się tam jakieś błędy, można sobie to sprawdzić jeszcze. To otworzy się w notatniku najzwyklejszym w świecie systemowym. Następnie, tak jak powiedziałem, wybieramy sobie najbezpieczniej, żeby nam się to kopiowało do jakiegoś innego katalogu. Ja sobie wybrałem katalog WUpdate. I teraz w tym katalogu WUpdate mamy następujące rzeczy.
1: CPIN 1 z 20, CMD 2 z 20, CPP 3 z 20, .NET 4 z 20, XSUBE 5 z 20, MD 6 z 20, MSE 7 z 20, OPT 8 z 20, SOFTFARE 9 z 20, STATIC 10 z 20, U61 11 z 61 X64 12 z 20, WDEF 13 z 20, WIN 14 z 20, SUS 15 z 20, autorun.inf 16 z 20, build.txt 17 z 20, update.cmd 18, update.installer.exe 19 z 20, update.installer.ini 20 z 20.
0: I to jest wszystko. Nas interesuje plik
1: update.installer.exe. Bezpieczny pól.
0: Naciskamy Enter. No i właśnie, tu jest coś, czego jeszcze nie zrobiłem, a powinienem zrobić i co stanowczo zalecam, przy okazji to pokażę. Wyłączamy obsługę kontroli konta użytkownika. Ja wiem, ci wszyscy, którzy mają, powiedziałbym tak, cenią sobie bezpieczeństwo komputerowe, to w tym momencie powiedzą, że ja namawiam do złego, ale mówiąc szczerze, ja nie lubię, jak system mnie pyta o za dużo rzeczy, wolę sobie to od razu wyłączyć, więc wchodzimy w narzędzie msconfig, przechodzimy do narzędzi, zmiana ustawień kontroli konta użytkownika, uruchom i wybieramy sobie poziom na 0, teraz alt T i OK. O. I teraz można pracować. Oczywiście później można sobie tę kontrolę konta użytkownika włączyć, jeżeli ktoś by chciał. Czemu nie?
1: Sus of Line Update 9.4.2 Installer Dialog Select Desired Options and Click Start to Install Missing Microsoft Updates on Your Computer Build 2014.10.07 Dialog z zakładkami Updating zakładka zaznaczony.
0: Czy my tu mamy jeszcze jakieś zakładki?
1: Software, nakładka zaznaczony.
0: A mamy jeszcze software. Więc po kolei. Przejdźmy sobie najpierw przez updating.
1: Installation grupa, update rod, certyfikaty z pole wyboru oznaczone.
0: To są różnego rodzaju certyfikaty, podpisów cyfrowych i podobnych rzeczy, więc zostawiamy.
1: Install Internet Explorer 9, pole wyboru nieoznaczone.
0: I teraz możemy sobie wybrać, jakie Internet Explorery chcemy, żeby system nam zainstalował. Możemy sobie wybrać od razu 11, a możemy sobie pozaznaczać na przykład wszystkie.
1: Install Internet Explorer 10, install Internet Explorer 11,
0: ja sobie wybiorę, żeby instalował od razu 11.
1: Update C++ Runtime Library z pole wyboru oznaczone.
0: Tak, oczywiście.
1: Install Microsoft Silverlight, pole wyboru nieoznaczone.
0: Silverlight jest niezaznaczony, natomiast ja bym to zaznaczył.
1: Spacja oznaczone.
0: To jest taki protokół, ja go trochę nazywam konkurencją Flasha, bo to jest rzeczywiście do różnego rodzaju przesyłania multimediów i do aplikacji multimedialnych. Takie Microsoftowe narzędzie. Przez część osób wykorzystywane, dostępne różnie. Może być dostępne, może być niedostępne, podobnie jak Flash.
1: Install.ntframework 4.x pole wyboru nieoznaczone.
0: I mamy tu net frameworki, czyli rzeczy, które i tak prędzej czy później zainstalują nam się w systemie z powodu jakiejś aplikacji.
1: Spacja,
0: więc zaznaczam
1: framework 4.0,
0: oczywiście management framework też.
1: Spacja,
0: możemy sobie zaznaczyć. Dlaczego nie?
1: Install Microsoft Security Essentials, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tego akurat nie będę zaznaczał.
1: Update remote desktop klient, pole wyboru oznaczone.
0: Aktualizacja klienta pulpitu zdalnego.
1: Control grupa, verify installation packages, pole wyboru oznaczone.
0: Verify installation packages. Niech sobie weryfikuje, tak, lepiej to zostawić.
1: Automatic remote and control, pole wyboru nieoznaczone.
0: Bardzo przydatna opcja, proszę Państwa. Bardzo, bardzo fajna, ja ją bardzo lubię. Zaznaczam oczywiście.
1: Automatic remote and control, temporary release, deuser, at sound, control, watch, if required.
0: Oczywiście, że tak. Pojawił się komunikat, że to nam tymczasowo wyłączy kontrolę konta użytkownika, ale ja sam ją wyłączyłem. Tak, chcę kontynuować. Przechodzimy dalej.
1: Shutdown on completion, pole wyboru nieoznaczone.
0: Po tym możemy poznać, że komputer nam się zaktualizował. Ja dla osób niewidomych polecam, żeby to zostawić, żeby to zaznaczyć. Ja to bardzo lubię, bo jak czasem przychodzi mi jakiś komputer typu laptop i jest dość cichy, to czasem się przydaje taka informacja. Kiedy się nic nie dzieje, to wiem, że,
1: spacja,
0: że się po prostu skończyło aktualizować.
1: Start przycisk.
0: Możemy sobie wybrać tu przycisk Start, a ja sobie jeszcze przejdę i zobaczę, czy mamy coś w tej drugiej zakładce.
1: Software, zakładka, Start, przycisk.
0: Nie, nie mamy nic. Więc ja mogę po prostu wcisnąć w tym momencie przycisk Start.
1: C. Windows System 32.cmd.exe do update.cmd/update/11/11.net/4/inst/inst.net/verify/autoremote/shutdown/terminal. Pusta, pusta. Extracting files dialog, verifying file.
0: I teraz będzie nam tu instalował i jeszcze raz instalował. Teraz jeszcze ja oczywiście mogę to sobie gdzieś tu wrzucić tak w tło, niech on sobie tam od czasu do czasu coś powie. Jeszcze sprawdzimy, co nam tu się dzieje. No i po prostu pojawiło się okienko wiersza poleceń, które od czasu do czasu będzie się tam zapełniać jakąś nową treścią. Natomiast ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej dosyć istotnej rzeczy, jeżeli chodzi o aktualizację. Czasem po pierwszym uruchomieniu, po pierwszym restarcie tej aktualizacji, może nam się pokazać komunikat, że plik nie jest właściwie podpisany i czy na pewno chcemy uruchomić ten plik. No i niestety na to trzeba być po prostu czujnym, bo w takiej sytuacji, jeżeli tego nie zaakceptujemy, no to najzwyczajniej w świecie w tym momencie nam ten system nie pójdzie dalej, nie zaaktualizuje tych wszystkich komponentów, które zaktualizować powinien. Ale jeżeli to zaznaczymy, czyli uruchomimy program NVDA, na przykład przez Windows R NVDA Enter, bo dodam jeszcze, że ta instalacja tworzy sobie takie tymczasowe konto, więc NVDA zachowa nam się jak zupełnie świeżo zainstalowany produkt na zupełnie nowym koncie. To będzie takie konto tymczasowe, które po prostu po całej tej operacji zostanie zdeaktywowane. No i wtedy uruchomimy sobie NVDA, odpowiemy twierdząco, że tak, oczywiście chcemy to instalować i uruchomić ten plik i później wystarczy tylko odznaczyć to pole wyboru, aby nie pytał więcej o to. No i już możemy przechodzić dalej, już możemy sobie śmiało instalować i nie będzie żadnych problemów. Widzę, że mam pytanie jakieś, zdaje się pojawiło. Zwonimir do nas napisał, skąd to można pobrać. Już za momencik powiem, z jakiej strony to można pobrać. To jest tak, download, czyli download. www.vsusoffline.net. Tam można pobrać najnowsze wersje tego narzędzia. Są też starsze, tak jak wspominałem na początku tej audycji, no niestety najnowsze wersje nie wspierają systemu Windows XP, więc trzeba sobie pobrać na przykład wersję 9.2.1, która wspiera jeszcze Windowsa XP, jeżeli komuś będzie to potrzebne. I tu jeszcze jedna ważna rzecz co do takich aktualizacji. Proszę Państwa, czasem dzieje się tak, że Microsoft pewne aktualizacje wycofuje, więc w związku z tym raz na jakiś czas warto sobie pobrać zupełnie na nowo taki pakiet instalacyjny. Ja to robię w ten sposób, żeby mieć absolutną pewność, że nic złego mi się z tym nie stanie, że pewne aktualizacje no mimo wszystko nie zostaną gdzieś tam zapisane, takie, których bym sobie nie życzył, które mogą być szkodliwe w jakikolwiek sposób dla komputerów, które instaluję, na których instaluję system i na których ten system aktualizuję. Ja sobie po prostu kasuję ten cały folder z WSUS-em, kasuję sobie z pendrive'a ten folder, do którego skopiowały mi się te instalacyjne pliki i po prostu pobieram to zupełnie na świeżo, jako świeżą instalację. Wyjątek tej operacji jest tylko w przypadku Windowsa XP, no, który wiadomo, że nie będzie miał już żadnych dodatkowych aktualizacji, bo po prostu nie ma już wsparcia dla Windowsa XP. Mamy telefon od Patryka. Witaj, Patryku.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy Cię.
2: Ja mam w zasadzie takie jedno podstawowe pytanie, bo ja nie widzę sensu, po co właściwie miałbym na przykład użyć tą aplikację do tego, żeby zrobić sobie aktualizację systemu, skoro ja mam, nakład ja mam w Windowsie 8 i mam Windows Update, który po pierwsze jakoś tam strasznie wolno te update'y się nie robią. Po drugie, można sobie wybrać na przykład, czy chcemy to zrobić automatycznie, czy chcemy to robić ręcznie i raczej te wszystkie aktualizacje też są sprawdzane, więc nie wiem, w czym ta aplikacja jest lepsza od Windows Update, bo właśnie tak zacząłeś tą audycję i tak, no nie bardzo wiem, w jakim celu miałaby to być alternatywa dla Windows Update.
0: Patryku, jeżeli masz jeden komputer, to nie masz problemu. Oczywiście, zgodzę się z tobą. I ja to nawet o tym powiedziałem, że jeżeli mamy jeden komputer, na którym od czasu do czasu instalujemy te aktualizacje i robimy to stosunkowo rzadko, no bo wiadomo, że systemu nie przeinstalowujemy co kilka dni, tak? To oczywiście ja się z tobą zgadzam, że nie ma potrzeby korzystania z tej aplikacji. Natomiast jeżeli masz, powiedzmy, na tydzień kilka do kilkunastu komputerów, które trzeba zrobić w miarę szybko, a ta aplikacja wgrywa aktualizację na zasadzie takiej, że on po prostu, że ona instaluje wszystko, samodzielnie zrestartuje ci komputer, kiedy trzeba i wznowi to instalowanie tych aktualizacji, no to już jest sprawa dyskusyjna i dla mnie działa to znacznie szybciej niż w przypadku Windows Update i znacznie jest to dla mnie znacznie bardziej efektywne.
2: To znaczy, ja też zauważyłem w przypadku usługi Windows Update taką czasami rzecz, że czasem się pojawiają jakieś ważne aktualizacje do Microsoftu i jest zaznaczone, żeby on sprawdzał te aktualizacje automatycznie. I niekiedy się dzieje po prostu tak, że te aktualizacje, one się jakoś, jakimś tam cudem, on tego nie wykrywa, że są aktualizacje, mimo że te aktualizacje tam są. I czasami Windows Update jest na tyle złośliwy, że nawet jak już sobie coś pobiera w tyle, to on sobie potrafi czasem zresetować komputer. W 8 tak jest, ja nie wiem jak jest w 7, ale on sobie czasem potrafi zresetować komputer.
0: Też zwłaszcza
2: nie informuje w nocy. Mnie o tym.
0: Tak, tak, oczywiście, masz rację. Dlatego jeżeli ktoś na przykład ma tych komputerów więcej albo chce mieć jednak kontrolę jakąś nad tym, kiedy i jak są te aktualizacje instalowane, oczywiście mam na myśli bardziej grupy aktualizacji, nie koniecznie aktualizacje pojedyncze, bo tu jak pokazywałem w tej prezentacji, jak zapewne słyszałeś i pozostali słuchacze również, nie mamy możliwości wybrania sobie, że na przykład tę poprawkę bezpieczeństwa instalujemy, tej poprawki bezpieczeństwa nie instalujemy. No on po prostu instaluje te najbardziej typowe poprawki i tyle. Natomiast też od razu muszę powiedzieć, że on nie instaluje wszystkiego. Czasem zdarzy się tak, że Windows Update jeszcze coś tam nam dogra, jakieś dodatkowe aktualizacje, które mogą być potrzebne w danym momencie, czy na przykład dla danego sprzętu, czy dla danego systemu, ale to już znacznie lepiej działa i znacznie mniej czasu nam na to potrzeba, niż w wypadku instalacji za pomocą Windows Update, która moim zdaniem, a to zdanie jest poparte paroletnią praktyką, jest usługą stosunkowo wolną.
2: Wolną i w ogóle też dziwną, bo nawet pamiętam dla Windowsa 8 były tak zwane wtorkowe aktualizacje, że Microsoft robiło jakieś wtorkowe tam update'y i niby co wtorek te aktualizacje były, ale po pierwsze nic się mi automatycznie nie pobierało, po drugie jak dałem sprawdź aktualizację, tam wyszukaj aktualizacji, to była informacja, że nie ma żadnych do pobrania, co mnie zdziwiło, no bo jednak te aktualizacje były niby przez Windows Update możliwe do pobrania. To tak też teraz zbaczając z tematu, też zastanawiam się, w jaki sposób coś takiego miało miejsce, skoro te aktualizacje były, na Windows Update jakoś twierdził, że ich nie ma.
0: No czasem się tak zdarza, wiesz co, ja spotkałem się kilka razy z takimi sytuacjami, że po prostu pewne aktualizacje nie chciały się instalować, a w Windowsie 8 to już w ogóle, ja pamiętam taką sytuację, kiedy poszedłem do znajomych, bo prosili mnie, żebym zrobił komputer, żebym tam zainstalował wszystkie jakieś niezbędne rzeczy i żebym to pokonfigurował wszystko, a tam był Windows 8, świeżo zakupiony laptop, instaluję te aktualizacje, zajęło to no, dużo czasu, około tam godziny to się chyba wszystko pobierało i instalowało, tylko po to, żeby pojawił się komunikat, że instalacja aktualizacji się nie powiodła, wycofywanie ustawień, które to wycofywanie trwało też mniej więcej z dobre pół godziny, a później jeszcze raz godzinę trzeba było czekać na to, żeby te aktualizacje ponownie się zainstalowały, już tym razem bez błędu.
2: No bo tak teraz ja nie mam na przykład pewności, czy ja mam rzeczywiście wszystkie aktualizacje zainstalowane, czy Microsoft coś jest, a coś jest ukryte i może po prostu bym tym programem sprawdził.
0: Możesz sprawdzić, myślę, że nic się stać nie powinno, co prawda ja przede wszystkim tego używam do takiej wstępnej instalacji aktualizacji, to znaczy na zasadzie takiej, że jest sobie komputer z czystym systemem.
2: Ale mogę się
0: nie
2: zdziwić.
0: Nie ma tam żadnych aktualizacji i nie ma tam nic, to znaczy wiesz, on nie instaluje niczego, co by nie pochodziło od Microsoftu, więc...
2: No tak, ale mogę się zdziwić, że właśnie ani nic automatycznego, ani Windows Update nawet dzisiaj twierdzi, że nic nie ma. I mogę się dziwić, jeżeli ten program jednak coś wyłapie.
0: No całkiem być może, warto spróbować. Nigdy nie wykorzystywałem go w tym celu, bo do takich pojedynczych aktualizacji to moim zdaniem Windows Update spokojnie wystarczy, bo on tam sobie to regularnie sprawdza. Ja przynajmniej nie mam i nie miałem nigdy problemów z Windows Update'em, przynajmniej na swoich maszynach.
2: Ale on chyba też działa
0: innych,
2: tak, że on...
0: Na innych maszynach owszem, czasem problemy się zdarzały, u mnie nie.
2: On działa tak chyba, że on sobie... Raz, że co jakiś czas sprawdza i on sobie wybiera, które aktualizacje mają być automatycznie, a które nie. On chyba ma coś takiego, że tam rozdziela te typy.
0: To znaczy typy aktualizacji, z tego co ja pamiętam, to są typy aktualizacje, te ważne aktualizacje i one są instalowane automatycznie, natomiast aktualizacje opcjonalne tak zwane, instalowane automatycznie nie są. Trzeba je zaznaczyć, żeby one w ogóle zostały zainstalowane.
2: Aha. No nic, to w takim razie dziękuję bardzo za odpowiedź. Sprawdzę to u siebie, jak to u mnie działa.
0: Dziękuję również, Patryku. Do usłyszenia, pozdrawiam. Może jeszcze ktoś będzie mieć jakieś pytania? Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam. 123-834-835 Skype to tyflopodcast.net. Jestem na Skype'ie, więc można jeszcze zadzwonić i o coś zapytać, bo tak naprawdę opisałem wygląd tej aplikacji, opisałem jej możliwości i to wszystko. Proszę Państwa, tu nie ma nad czym się specjalnie rozwodzić. Aplikacja jest naprawdę banalnie prosta, a przydatna, przynajmniej mi przydaje się na co dzień. Zobaczmy, co tu u naszego Windowsa słychać. O, chyba się nawet zrestartował. Tak, zrestartował się w międzyczasie. I zobaczmy właśnie, czy automatycznie podjął aktualizację. Jestem ciekaw.
1: Witaj NVDA dialog, witaj NVDA.
0: Tak,
1: darmowy.
0: Nowe konto, tak jak mówiłem.
1: Uruchom NVDA po zalogowaniu do systemu Windows, pole wyboru nie oznacza spać.
0: Możemy sobie zaznaczyć.
1: Spacja, nie oznacza, nowy układ, otwierania pliku.
0: No i właśnie, nie zrobił tego, więc teraz musimy sobie...
1: Zawsze pytaj się z otwarciem tego pliku, pole wyboru oznacza spacja, nie oznacza.
0: Odznaczyć to pole.
1: Jak uruchom,
0: wybrać uruchom,
1: Windows,
0: kontynuuje aktualizację i już teraz, ile on tam razy będzie się musiał restartować, już więcej nas o to nie zapyta. Czy jesteśmy pewni, że chcemy, że uruchomić ten plik, już takiego pytania nie będzie, to po prostu już dalej będzie działać. No a to zajmie chwilę. Aktualizacja Windowsa, Windowsa 7 w tym wypadku, no chwilkę będą się na pewno robić, więc nie będę oczywiście czekał, aż one się zrobią. Pokazałem to, co chciałem pokazać i co było tematem dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że komuś to się na coś przyda. Tak więc dziękuję za uwagę. Mówi te słowa prowadzący dzisiejszą audycję Michał Dziwisz. Przypominam, że dzisiejsza audycja była poświęcona narzędziu WSUS Offline Update, a jest to narzędzie do automatycznej instalacji aktualizacji dla systemów z rodziny Windows. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam Was w kolejnym Tyflo Podcaście z moim udziałem, Killer of God. Dzisiaj program, o którym myślałem, że spełnia strasznie archaiczne zadanie, no bo przecież mamy dyski twarde, które mają ponad 500 GB, mamy pendrive'y chociażby, które są już bardzo duże, mamy płyty CD chociażby. No i do tej pory myślałem, że zadanie, które wykonuje ten program, wcale się do niczego nie przydaje i należy tego typu aplikacje wyrzucić do kosza, po prostu do lamusa oddalić w przeszłość. Tymczasem jeden z programów, który dzieli pliki, bo dzisiaj o dzieleniu plików, uratował mi życie kilka dni temu, kiedy musiałem zainstalować program, który miał około 16 MB na laptopie, który nie miał wcale CD-ka. No jakiś antyk muzealny, w każdym bądź razie i takie się zdarzają. Oczywiście dzielenie plików nie ma tylko i wyłącznie tego typu zastosowań. Możemy na przykład używać dzielacza w momencie, kiedy na przykład nasza skrzynka wysyła tylko 10 MB danych, a my chcemy przesłać na przykład 30. Można taki plik podzielić, oczywiście wcześniej wysyłając program drugiej stronie. Możemy taki plik podzielić i spokojnie go w częściach przesłać. Oczywiście ktoś powie, że rare, przecież rarem można też dzielić pliki, zipem też można dzielić pliki i nawet fajnie to się odbywa, no ale przecież nie każdy musi mieć kobyłę, nie każdy musi używać kobyły do wykonywania takiej prostej operacji, jaką jest dzielenie i łączenie plików. Ja jestem zwolennikiem takich małych programów, które naprawdę zużywają niewiele RAMu, a dają dokładnie to samo, co potężne kobyły, które są do wszystkiego i często do niczego. Tak więc przechodzimy do prezentacji samego programu. Niestety jest to program, który niekoniecznie chce współpracować z gadaczami. Za chwilę zresztą to zobaczycie, ale na pewno ludzie, którzy używają Windows Eyes, sobie z jego obsługą dadzą radę, dlatego że z pozycji myszki można wszystko pięknie obsłużyć. Dzielacza można pobrać z internetu. Ja zrobiłem to poprzez Torrenta. Nie wiem, jak są inne źródła. Na pewno jest to program darmowy, także jest na pewno gdzieś na jakimś serwerze FTP. Ok, zaczynamy już konkrety. Oczywiście przepraszam za dźwięk, pomimo tego, że nasz naczelny, czyli Michał D., interweniował w którymś z odcinków. Niestety nie udało się sprawić, żeby syntezator szedł przez kartę dźwiękową. No i chyba tak przez jakiś czas jeszcze będzie, z tej racji głównie, że no nie mam specjalnie dużo czasu na grzebanie, prawda, matura, trzeba się uczyć. No i tak to jest życie. No ale mam nadzieję, że kiedyś mi się ten problem uda rozwiązać, bo zdaje się, że jest nieco poważniejszy niż myślałem na początku. Okej, uruchamiamy teraz program. Już trzeci raz to powtórzyłem, do trzech razy sztuka, a więc już do konkretów. Menu starts. Ten program składa się z dwóch zakładek. Jest bardzo prosty w obsłudze w sumie. Pierwsza zakładka to jest dzielenie plików, druga zakładka to jest łączenie plików. Ta pierwsza zakładka ma taki plus, że bardziej można się przemieszczać tabem. Nie trzeba używać myszki Windowsowskiej. No tab tutaj jakoś jeszcze zdaje egzamin, natomiast zakładka łącząca pliki już no jest, wymaga myszki do działania przez osobę niewidomą oczywiście. Ok, teraz podzielimy sobie jakiś plik. No niestety nie przygotowałem się, a więc trzeba będzie wynaleźć jakiś plik. Ściągnąłem ostatnio z internetu pewien program, który zainstalowałem, pięknie chodzi, ale instalka została. Zaraz zrobimy krótką prezentację dzielacza, ale trzeba wcześniej przygotować plik do podziału, czyli skopiować go do jednego foldera, ponieważ może do innego folderu, bo ja tutaj mam troszkę tych plików. A jest jeszcze prezentacja, ale jest pusta prezentacja. Chyba jest już skopiowany. Jest już skopiowany, a więc możemy zacząć prezentację już bez jaj. A więc... No Jezu. Okej. Okay. Mamy już dzielacza. Teraz możemy spokojnie podzielić plik instalator programu DC. Tak sobie złożyło się, że taki plik mam akurat, nie chciało mi się szukać. A więc przechodzimy do zakładki dzielącej pliki. Jest to pierwsza zakładka, która się nam otwiera w momencie, kiedy uruchamiamy dzielacza. Jeżeli macie starą wersję, to wam się pokaże okno update'u. Oczywiście, jeżeli klikniecie tak, to wam się otworzy strona z tego, nie, wam się właśnie ściągnie aktualizacja i no jest wskazane, żeby tą aktualizację mieć, dlatego że ta stara wersja jakoś tak dziwnie się zachowuje. Dobrze, za dużo gadam, a więc dzielimy w końcu ten nieszczęsny plik. trzeba najpierw go wybrać, czyli przycisk wybierz. Wybierz. Tutaj klikamy spacją i mamy prezentację. Tutaj już troszkę grzebałem. Ok, to jest ten plik. Klikamy na nim. Otwórz. Ja jestem pewien, że ten plik jest już na liście, ale zobaczymy. Wybierz rozmiar 2, 8, 9, MB, 3 miliony 30 tonen grupy, przycisk opcji, ilości, tonen grupy, plik podzielić według. Plik podzielić według. Możemy zdefiniować, teoretycznie, przynajmniej chyba takie było założenie autora, możemy zdefiniować, według jakich kryteriów ma program nam dzielić plik. To znaczy, czy według ilości części, czy według ilości bajtów, kilobajtów, megabajtów lub gigabajtów w poszczególnej części. Jeszcze nie udało mi się podzielić według rozmiaru, dlatego że ten program jakoś tak jeszcze jest chyba niedopracowany, ale według ilości jak najbardziej dzieli. A więc zaznaczamy opcję według ilości. Oznaczone. I mamy tutaj jeden, bo jest tak fabrycznie, jakby domyślnie ustawione. My zmieniamy to na 4 na przykład. 4. No i coś tu jednak jest niedobrze. To jest podziel plik, to wcześniej. O, to jest ścieżka do tego pliku, nieważne. Aha, jeżeli nie zdefiniujemy rozmiaru sami, to nam się sam rozmiar określi, jaki ma być w poszczególnej części rozmiar pliku. No nie pozostaje nam nic innego, jak tylko kliknąć na podziel plik. Podzielił, ok. Teraz zobaczymy, czy rzeczywiście podzielił. Czyli otwieramy folder, w którym... Ojej, zamkniemy to, bo to tylko zajmuje okienko. No i mamy 4 części. Ten piąty plik to jest plik źródłowy. Teraz go usuniemy. Tylko który to jest który? Jestem ciekaw. To chyba będzie to, ale zobaczymy jeszcze we właściwości. Ok. To jest aplikacja, a więc ją robimy out. I mamy już tylko 4 pliki, czyli części, które nam dzielacz utworzył. Teraz by się przydało, żeby te części znowu stały się jednym plikiem. W tym celu z zakładek dzielacza, które są w głównym oknie, po prostu, kiedy usłyszymy zakładkę, przemieszczamy się kursor w prawo i usłyszymy łączenie plików.
5: Łączenie plików.
4: Tak, łączenie plików.
5: Wiele wyborów, pole listy, lista plików do połączenia, nie wybrano obiektów.
4: Oczywiście teraz przemieściłem się tabem, niestety nie ma żadnych plików do połączenia, nie zdefiniowaliśmy tych plików. Teraz klikamy 3 razy tab na przyciskach. Raz, dwa, trzy. I mamy, tutaj niestety nam nie chce mówić, ale możemy już teraz kliknąć spację, żeby wybrać plik, który mamy podzielić, żeby połączyć. Plik 1 i plik 2, znaczy ten plik 2 był taki słyszalny, że to jest plik 2. Oczywiście ten program nadaje numery częściom, żeby nie było wątpliwości. I jeżeli wybierzemy pierwszy plik z listy tych części, to nam się automatycznie dopasują pozostałe 4 i w ten sposób plik się połączy w jeden. Teraz wybrałem pierwszą część i klikam Enter. I na liście już jest... No, mamy 4 części, czyli możemy już kliknąć przycisk Połącz. Myszką oczywiście. Skoro zakończył już łączenie plików, no to możemy sprawdzić, czy rzeczywiście połączył pliki. Jest! I to jest ten plik. Ja teraz może pokażę, że naprawdę to działa i że naprawdę nie ma żadnych komplikacji, jeżeli idzie o łączenie. Nawet program można w ten sposób skleić. Klikam teraz Enter na tej instalce. O, proszę. Proszę bardzo. Pięknie, pięknie, pięknie. Klikamy na wstecz, czy też jak to tam się nazywa. No i generalnie tyle na temat tego programu, bo ten program tak naprawdę niczego innego już nie potrafi, ale jest bardzo przydatny, jest bardzo lekki, szybki, mały, niewymagający, no mały, rzeczywiście mały, bo zmieści się nawet na dyskietce, co jest, myślę, plusem. Jeśli ktoś nie ma WinRara ani żadnego innego archiwizera, a chciałby w ten sposób, nie wiem, nie chce tworzyć torrenta, żeby pliki wysyłać w częściach, czy też inne ma przyczyny ku temu, żeby dzielić pliki, no to myślę, że jest to jeden z ciekawszych programów, jakoś tam dostępny dla gadaczy. Nie wiem jak z JAWS-em, ale na pewno Windows Eyes, jak słyszeliście zresztą, sobie z nim radzi. No to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania związane z jakimkolwiek programem, który prezentuję w tym Tyflo podcaście, to możecie pisać potepiony666op.pl. Również możecie dzwonić na Skype'a pod nick Killer of God, oczywiście z myślnikami. Na razie żegnam do następnego odcinka.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Proszę Państwa, dziś swój podcast zacznę od pytania. A mianowicie, jakie było Państwa odkrycie roku 2014? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że teraz mi Państwo nie odpowiedzą, ale ja Państwu odpowiem, Państwu i sobie odpowiem na to pytanie. Otóż moim osobistym odkryciem, bo wiem, zdaję sobie sprawę, że nie był to produkt wymyślony w roku 2014, ale moim osobistym odkryciem roku 2014 było wprowadzenie obsługi Braille'a do urządzeń mobilnych. Czy to mówimy o iOS-ie, czy to mówimy o Androidzie i o programie mBraille. I o tym programie właśnie chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Program mBraille powstał na Androida również w roku 2014. Przeszedł burzliwą drogę, zresztą cały czas ją przechodzi, jest udoskonalany i w końcu można powiedzieć, że da się bardzo skutecznie z tego programu korzystać. Bardzo serdecznie polecam, tak więc dlatego pomyślałem sobie, że dłużej się na tym programie zatrzymam i o nim Państwu opowiem. Oczywiście należy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest to klawiatura natywna, czyli Nie pojawi się mBraille w każdym polu edycyjnym. Nie wpiszemy hasła przy pomocy mBraille'a. Nie będziemy nawigować na przykład po stronach internetowych, tak jak to możemy robić za pomocą fizycznej klawiatury. Jest to aplikacja, w której piszemy i dopiero później to, co napisaliśmy, udostępniamy poprzez opcję udostępnij, którą oczywiście później Państwu pokażę, bądź też to, co zostaje napisane w aplikacji mBraille i kiedy mBraille zostaje zamknięty, przechodzimy na ekran główny, wchodzimy do aplikacji na przykład Hangouts i chcemy wysłać SMS-a. To, co zostało napisane w mBraille'u, jest w schowku. W związku z tym możemy to wkleić do konkretnej aplikacji, w której chcemy z tego tekstu skorzystać. Sam mBraille jest aplikacją dość trudną. Jest to aplikacja, która nie jest udźwiękowiona przez TalkBacka. Zawiera ona własne swoje udźwiękowienie, które zaraz oczywiście pokażę. Także kiedy chcemy korzystać z mBraille'a, musimy wyłączyć TalkBacka. Musimy sobie ustawić TalkBacka w ten sposób, aby się on dobrze wyłączał. Dlaczego dobrze wyłączał? Android 5.0 wprowadził taką opcję, że TalkBacka możemy wyłączyć poprzez globalne menu kontekstowe, opcję wstrzymaj reagowanie, ale później on musi, mówiąc kolokwialnie, wstać. I teraz te opcje wstania się tutaj troszkę różnią, bo wcześniej było tak, że po zablokowaniu i odblokowaniu ekranu TalkBack nam się budził. Tutaj jest tak, że musimy sobie zaznaczyć, czy TalkBack ma wstawać po odblokowaniu ekranu, czy po tym, jak się pokazuje ekran blokady. Tak więc może być tak, że jeśli to ustawienie nie jest prawidłowe, po wyłączeniu, po zawieszeniu, wstrzymaniu reagowania TalkBacka, kiedy ponownie odblokujemy ekran, okaże się, że TalkBack do nas nie mówi. Także zalecam sobie sprawdzenie tej opcji, tego ustawienia. Jak to zrobić? No oczywiście bardzo prosto.
7: 8.18.
6: Musimy udać się do ustawień urządzenie naszego TalkBacka, czyli globalne menu kontekstowe, czyli gest przesunięcia palca w dół i w prawo. Szukamy ustawienia TalkBack. Tutaj mogę powiedzieć, że
7: czytanie dotykiem.
6: Tu jest zaznaczono opcja jedna z ostatnich.
7: Czytanie dotykiem. Wybieranie jedne. Uruchom zarząd inne. Otwórz TalkBack. Warunki usługi. Polityka prywatna. Wznów ze stanu zawieszenia, gdy włącza się
6: w sekcji inne mamy opcję, która się nazywa, pan powtórzy.
7: Wznów ze stanu zawieszenia, gdy włącza się ekran.
6: O właśnie, wznów ze stanu zawieszenia, gdy włącza się ekran. Takie ustawienie jest najbezpieczniejsze. Wtedy wiemy, że kiedy TalkBacka wstrzymamy i później zablokujemy ekran i ponownie go odblokujemy, TalkBack na pewno nam się odezwie. Tak więc teraz sam mBraille, czyli przechodzimy na
7: home.
6: Ekran główny.
7: Home.
6: O nie tak.
7: mBraille.
6: Mamy mBraille'a.
7: 3 z 5.
6: Wchodzimy sobie w mBraille'a.
7: mBraille.
6: Oj, tu powinniśmy dostać kod.
7: mBraille pod systemem Android jest udźwiękowiony i niekompatybilny z TalkBack. Powinieneś wstrzymać TalkBack.
6: Powinieneś wstrzymać TalkBack. TalkBack, proszę pana, tutaj można to oczywiście sobie w słowniczku poprawić, ale to nie teraz i robimy to, co wcześniej.
7: Kliknij ekran i zacznij przeglądać jego zawartość.
6: Kładziemy paluszka i jedziemy do lewego górnego
7: wstrzymaj
6: rogu. Nie mamy już TalkBacka. I teraz naszym udźwiękowieniem zajmuje się mBraille.
7: Ustawienia.
6: Teraz ja mam telefon ułożony klawiszem Home w stronę prawą w pozycji poziomej i teraz sobie takimi samymi gestami jak w przypadku TalkBacka przemieszczam się po ekranie.
7: Or subscribe.
6: Pozdrawiamy kolegę, który spolszczał program. Oczywiście kup albo zasubskrybuj. Program mBraille może być bezpłatny, może być używany bezpłatnie, natomiast możemy sobie jego funkcjonalność rozszerzyć, na przykład za 4 zł z kawałkiem miesięcznie, bądź za 104 zł na stałe już i dochodzi tam kilka opcji, na przykład synchronizacja z Dropboxem, na przykład wysyłanie maila z poziomu mBraille'a i wysyłanie SMS-ów, na przykład telefonowanie z poziomu mBraille'a i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj pokażę wersję darmową. Kto będzie chciał, może sobie 4 zł na miesiąc przeznaczyć i oczywiście z tych rozszerzonych opcji skorzystać. Tak więc pierwszą rzecz, jaką zrobimy...
7: Klawiatura brajlowska.
6: to wejdziemy sobie w klawiaturę brajlowską i tutaj pierwsza uwaga moja. Niestety mBrajl nie nadaje się do szybkiej obsługi, czyli...
7: Ust pomoc.
6: No i właśnie, kliknąłem pomoc, kliknąłem dwukrotnie, nic się nie stało.
7: Ustawienia, klawiatura brajlowska.
6: Musimy odczekać i teraz...
7: Ustawienia,
6: oj, też nie
7: klawiatura brajlowska.
6: Jeszcze raz.
7: Ustawienia, klawiatura, no, znajdź wszystkie punkty, układając na nich palce.
6: Nie zawsze zachowuje się on tak jak
7: pisać
6: TalkBack. Nie zawsze zachowuje się on tak jak TalkBack, także niestety musimy mieć cierpliwość do programu. Jeszcze raz, żeby tutaj powiedział.
7: Klawiatura brajlowska. Znajdź wszystkie punkty, układając na nich palce. Gdy będziesz już gotów, by zacząć pisać, napisz lwu.
6: Mamy tutaj pierwszy z układów. Układ maszyny brajlowskiej, czyli są 6 punktów przed nami. Nie ma spacji. Zaraz powiem, jak się robi spację. Kładę sobie telefon na kolanach, bo potrzebne mi są dwie ręce do tego. Mniej więcej na środku ustawiam dwa palce wskazujące, czyli punkty 1 i 4.

0: To jest test pisania na mBrailleu. Jak robimy spację? Spację robimy przesunięciem palca w prawo. O właśnie, i jest czytane nam ostatnie słowo, zresztą to też możemy sobie ustawić. Natomiast gest przesunięcia palca do góry odczytuje nam to, co zostało napisane. Gest przesunięcia palca w lewo kasuje nam to, co zostało napisane. Gest trzech palców przesuniętych do góry usuwa nam cały tekst. Natomiast gest przesunięcia trzech palców w stronę lewą powraca do menu. I na razie tutaj się zatrzymamy. Przejdziemy sobie do ustawień.
1: Ustawienia. Tutaj możesz zmienić ustawienia mBraille.
0: Tutaj mogę zmienić ustawienia mBraille'a.
1: Wybrano poziomy układ klawiatury. Stuknij dwukrotnie, aby zmienić.
0: Wybrano poziomy układ klawiatury, czyli tak jak mówiłem, klawisze są ułożone w pozycji poziomej. Po stronie lewej mamy klawisze 1, 2, 3. Po stronie prawej klawisze 4, 5, 6. Spacji nie ma, gdyż ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, spację wykonujemy poprzez przesunięcie palca w prawo. Ale jakie my tu mamy jeszcze układy klawiatury?
1: Punkty nie są. Wybrano poziom układ klawiatury. Stuknij dwukrotnie, aby zmienić. Wybrano automatyczny układ klawiatury. Układ jest poziomy dla tabletów, siatka dla telefonów, jak ustalony przez rozmiar ekranu.
0: Wybrano automatyczny, czyli w zależności od tego, jak telefon będziemy trzymać, tak nam się układ klawiatury dostosuje. No w przypadku układu Perkinsa pisanie na ekranie pionowym, no to ktoś musi mieć bardzo, bardzo małe paluszki. Podejrzewam, że moja 8-letnia córeczka nie dałaby rady. Ale można.
1: Punkty nie są przestawione. Wybrano automatyczny układ klawiatury. Stuknij dwukrotnie, aby zmienić.
0: Tu trzeba mieć dużą cierpliwość do tego programu.
1: Tutorial Madison. Wybrano automatyczny układ. Punkty nie są przestawione. Wybrano automatyczny układ.
0: Jeszcze raz.
1: Stuknij dwukrotnie, aby zmienić. Tutorial Madison. Wybrano automatyczny. Wybrano układ siatki. Układ w formie siatki 2/3.
0: Układ w formie siatki 2/3. Ten układ zaraz oczywiście też pokażę, bo tutaj muszę się...
1: Punkty nie są przestawione w układzie siatki.
0: Punkty nie są przestawione.
1: Zmienić. Wybrano układ siatki.
0: Mamy układ siatki.
1: Powrót do menu.
0: Powrócimy sobie do menu i zatrzymamy się na układzie.
1: Okay.
0: Teraz muszę sobie wyjąć telefon z futerału, a już mówię dlaczego. Zablokowałem sobie ekran, czyli będę musiał jeszcze raz wstrzymać TalkBacka, gdyż układ siatki, jeśli chodzi o układ siatki, pisze się dość osobliwie. Użytkownicy iPhone'a już to znają, ale nie wiem, jak to jest z użytkownikami Androida. Wielu miało z tym problem. Przyznam się szczerze, że ja też. Tak więc, jeszcze raz odblokowujemy sobie
1: urządzenie zostało telefon. Klawiatura brajlowska.
0: Wstrzymujemy TalkBacka.
1: Wstrzymaliśmy
0: reagowanie. TalkBack już nas się nie pyta, bo nie kazałem mu o to, żeby się pytał. Wiem o tym, że chce wstrzymać reagowanie. Wchodzimy w klawiaturę brajlowską.
1: Zerozna, nowa linia.
0: OK, i teraz tak.
1: Powrót do menu.
0: Mamy puste pole edycyjne. I teraz musimy telefon odwrócić tyłem do nas, czyli patrzymy się na plecy naszego telefonu. Ekran jest do przodu. Łapiemy telefon, chwytamy telefon, może tak, w kłęby. Pozdrawiam masażystów śródręcza. I tak jakbyśmy wystukiwali od dołu nasze punkty. I żeby Państwo dokładnie zrozumieli, jak te punkty są ustawione, także ja jeszcze raz uruchomię sobie
1: mBraille'a.
0: Żeby
1: przycisk,
0: było wszystko.
1: Usuń
0: stąd mBraille.
1: mBraille zamknie.
0: Bardzo dobrze.
1: Home screen 3. mBraille.
0: Ok, i tak. Jeszcze raz.
1: mBraille.
0: Zaczynamy całą zabawę od początku.
1: mBraille.
0: Dobrze, mamy klawiaturę brajlowską.
1: Znajdź wszystkie punkty, układając na nich palce. Gdy będziesz już gotów, by zacząć pisać, napisz lewo.
0: I teraz mamy naszą regułkę, czyli tak jak mówiłem, śródręcza, bierzemy telefon ekranem do przodu, patrzymy sobie na plecki telefonu i tutaj palec wskazujący lewej ręki.
1: 2,

0: 1, musimy sobie ustawić, o,
1: 2, 1,
0: tu jest 1,
1: 2,
0: tu jest
1: 3,
0: 2, tu jest 3,
1: 5, 4,
0: 4,
1: 5, 6, 4, 5, 6.
0: O właśnie, i teraz piszemy literkę.
1: L, W, możesz teraz zacząć pisać. Wielka litera T, E, R, A, Z, teraz, M, O, Z, E, M, I, możemy, E, I, E, S, A, usunięto I,
0: o, i się pomyli.
1: Usunięto L, P, I, S, A, C, kropka. Teraz możemy pisać. 19
0: I teraz
1: znaków.
0: Wszystkie gesty, jakie wykonujemy, tak jak mówiłem wcześniej, przesunięcie w prawo, dalej przesuwamy palec w prawo, z tym, że w prawo tak jakby na przesuniętym ekranie, na przestawionym ekranie, bo home jest na dole, ekran jest do przodu, a my przesuwamy oczywiście palec w prawo.
1: Pisać.
0: O, i mamy napisany tekst.
1: Teraz możemy pisać.
0: Teraz
1: 20
0: możemy,
1: znak.
0: Możemy pisać. Tekst ma 20 znaków. Oczywiście, jeśli ktoś chce, może pisać w ten sposób w układzie poziomym. Tak więc musimy znowu udać się do ustawień, czyli trzy paluszki.
1: Powrót do menu. Ustawienia.
0: Ustawienia. Musimy zmienić opcję.
1: Tutaj możesz zmienić ustawienia en braille.
0: Bardzo dobrze.
1: Powrót do menu. Tutorial model. Wybrano układ siatki. Studii.
0: Mamy siatkę.
1: Nie są przestawione w układzie siatki.
0: Możemy
1: Studii
0: sobie zmienić punkty,
1: zmienić.
0: Przestawić punkt 1 z punktem 3 zamienić.
1: Klawiatura zablokowana w pionie.
0: O właśnie, klawiatura zablokowana w pionie.
1: Zmienić.
0: Możemy tutaj sobie ustawić.
1: Klawiatura obraca się automatycznie.
0: Obracaną automatycznie.
1: Klawiatura zablokowana w poziomie.
0: Albo klawiaturę zablokowaną w poziomie. I wtedy w przypadku Nexusa 5, na którym pokazuje to ten program,
1: punkty nie są przestawione w
0: pisze się
1: siatki.
0: Dość dziwnie, a już...
1: Automatyczne wstawianie słowa i znaki sprawdza słowa czułość. Klawiatura za blok. Punkty nie są wybrano u tutorial modelisa. Powrót do menu.
0: Wracamy do menu.
1: Your subscribe. Klawiatura brajlowska.
0: Mamy klawiaturę.
1: Ustawienia.
0: Brajlowską.
1: Klawiatura brajlowska. Apostrof.
0: Ok, i teraz...
1: Usunięto tekst.
0: Tak samo łapiemy telefon, z tym, że w układzie poziomym śródręcza. Z tym, że właśnie tutaj zakrywamy sobie centralnie głośniczek. O, właśnie. Dobrze, i teraz usunięto tekst, no ale... Widzi Państwo. To się pisze dość trudno, bo tak naprawdę się nie słyszy, co się pisze. Ale jeśli ktoś ma na przykład głośnik na tylnej ściance telefonu, bądź na bocznej ściance, to wtedy będzie miał problem z układem pionowym i z pisaniem, jeśli telefon jest ułożony ekranem do przodu. Da się. Najważniejsze, że jest wybór. Moim osobistym zdaniem najwygodniejsza jest opcja układu Perkinsa.
1: Klawiatura ustawienia. Klawiatura Braille'owska ustawienia. Tutaj możesz zmienić ustawienia en Braille. Wybrano układ siatki. Stuknij dwukrotnie, aby zmienić. Punkty nie są przestawione w układzie siatki. Wybrano układ siatki. Stuknij dwukrotnie, aby zmienić. Wybrano poziom układ klawiatury.
0: O,
1: układ
0: właśnie.
1: Jak na maszynie brajlowskiej typu Perkins lub klawisza fortepianu.
0: Ten układ dla mnie jest najwygodniejszy.
1: Punkty nie są przestawione. Klawiatura zablokowana w poziomie.
0: I klawiatura zablokowana w poziomie, czyli wtedy układamy sobie telefon na kolanach. Klawisz home skierowany jest w stronę prawą. Jakie my tu mamy jeszcze ustawienia w tymże naszym programie?
1: Czułość przesuwania jest duża.
0: Czułość przesuwania. Tutaj niestety nie mamy kalibracji, tak jak to ma miejsce w przypadku iOS-a, gdzie możemy sobie stuknąć 6 palcami naraz i te nasze kropki się ustawiają tam, gdzie my właśnie stuknęliśmy. Także tutaj zalecam ustawienie czułości przesuwania na dużą.
1: Pismo skrótowe jest wyłączone.
0: Pismo skrótowe jeszcze niestety nie działa w języku polskim, ale jest taka ewentualna możliwość.
1: Automatyczne wstawianie wielkich liter jest wyłączone. Stuknij
0: automatyczne wstawianie wielkich liter. No myślę, że tutaj tego nie muszę tłumaczyć.
1: Słowa i znaki są czytane podczas pisania.
0: Słowa i znaki są czytane.
1: Aby zmienić.
0: Tutaj możemy sobie pozmieniać.
1: Tylko słowa są czytane podczas pisania.
0: Tylko słowa.
1: Tylko znaki są czytane podczas pisania.
0: Tylko znaki.
1: Słowa i znaki są czytane.
0: Słowa i znaki są czytane podczas pisania. W związku z tym, że nie ma tej kalibracji, kiedy się pisze na telefonie dość szybko, on się niestety przesuwa i fajnie słyszeć, co się pisze, żeby nie robić ewentualnych błędów. Oczywiście te błędy można poprawić, do tego dojdziemy.
1: Sprawdzanie pisowni jest wyłączone.
0: Możemy również sprawdzać naszą pisownię, jak napisaliśmy dane słowo, czy jest błąd, czy też nie.
1: Używanie listy do wyboru poprawnej pisowni. Stuknij dwukrotnie.
0: Mamy dwie opcje do sprawdzania pisowni, czyli używanie listy.
1: Używanie gestów do wyboru
0: i używanie gestów.
1: Ojej,
0: jeszcze coś po angielsku.
1: Używanie listy do wyboru
0: zostało.
1: Synchronizacja z Dropbox jest wyłączona.
0: Możemy synchronizować Embraila z Dropboxem.
1: Powrót do menu.
0: I mamy powrót do menu.
1: Ustawienia. Klawiatura brajlowska.
0: I znowu Embrail wita nas swoim ekranem głównym, gdzie mamy klawiaturę brajlowską.
1: Ustawienia.
0: Ustawienia.
1: Pomoc.
0: Pomoc mamy też.
1: Biur subskrybę.
0: I kup albo zasubskrybuj.
1: Klawiatura brajlowska.
0: Tutaj trzeba się bardzo
1: ustawienia.
0: Skupić.
1: Klawiatura brajlowska. Ustawienia. Klawiatura brajlowska.
0: Nie lubimy program.
1: Spacja.
0: O właśnie, dobrze.
1: Usunięto tekst.
0: Mamy włączoną klawiaturę brajlowską, układ Perkinsa, czyli klawisz Home bądź przycisk Home, bo tutaj w przypadku Nexusa 5 jest on wirtualny, mamy ułożony w stronę prawą. No dobrze, bo ja tu dużo mówię, jak z tego programu korzystać. Załóżmy, że chcę napisać wiadomość na WhatsApp. Chcę powiadomić grupę Andek, która jest na WhatsAppie, dotyczy systemu Android i wszystkiego tego, co z tym systemem związane, że właśnie nagrywam podcasta o programie Embraer. Tak więc kładam się...
1: C. Usunięta C. Wielka litera. W. E. A. S. N. I. E. Właśnie. A. G. R. N. J. Usunięto N.
0: Właśnie.
1: N. Usunięto Y. W. A. M. Nagrywam. P. O. D. C. A. S. T. Podcast. O. O. Wielk M. Wielk B. E. A. I. LLE.
0: Embrail, napisałem tekst, który brzmi.
1: Właśnie nagrywam podcast o Embraille. 36 znak.
0: 36 znaków i teraz mógłbym zamknąć Embraila i przejść do innej aplikacji, po prostu ten tekst wkleić, ale nie jest tak prosto, bo po każdym tekście, który napisaliśmy, który chcemy udostępnić w ten sposób, musimy zrobić
1: Embraille.
0: Spację. I teraz wygląda to tak, że blokujemy ekran. Ekran został zablokowany. Odblokowujemy ekran.
1: Urządzenie zostało odblokowane.
0: Wrócił nam Braille. TalkBack.
1: Home.
0: Wyszukujemy sobie.
1: Home Braille. Folder. Komunikacja.
0: WhatsApp naszego.
1: Przycisk menu. Pole edytor. WhatsApp. Czaty. Andek. 7.08. Bogdan. 4.46.
0: Mamy Antka. Wchodzimy do Antka. I teraz, żeby wkleić naszą wiadomość,
1: 20 styl pole edytowania.
0: Odszukujemy nasze pole edytowania,
1: by
0: klikamy
1: tekst.
0: I przytrzymamy
1: kliknięć.
0: I przesłamy.
1: 20 stycznia 2001 wklej. Właśnie nagrywam podcast o Embraille.
0: W związku z tym, że się troszkę zestresowałem, wyszło mi to dość długo.
1: Przycisk wyślij.
0: Ale zawsze zajmuje mi to zdecydowanie mniej czasu. I muszę Państwu powiedzieć, że właśnie w ten sposób piszę na Embrailu i wysyłam to poprzez różne aplikacje. I żebym nie był gołosłowny, że ta wiadomość się nie wysłała,
1: pole edytowania.
0: Mamy tu pole edycji, lekko palec do góry.
1: Właśnie nagrywam podcast o Embrailu 8.42.
0: O właśnie, tak pochwaliłem się, że właśnie nagrywam podcasta o Embrailu. Wracamy do Embraila, pokazujemy kolejny sposób udostępniania tego, co się napisało.
1: Przegląd. Przycisk usuń stąd WhatsApp. Przycisk wyszukiwań Embraille.
0: Embraille. Wyłączamy TalkBacka.
1: Wstrzymał.
0: Żeby było prościej, usuwamy sobie.
1: Usunięto tekst.
0: tekst, który napisaliśmy, czyli trzy palce do góry, kładziemy telefon z powrotem na kolanach i piszemy
1: C. Usunięto C.
0: Sprawdzamy.
1: Wielka litera T, R, A, Z, teraz I, N, N, I, inny, S, P, O, S, ukres P, sposób U, D, O, S, T, E, P, N, I, A, N, I, A, kropka.
0: Teraz inny sposób.
1: Teraz inny sposób udostępniania.
0: Udostępniania.
1: 32 znak.
0: Tak więc, spacja.
1: Udostępniania.
0: Robimy gest nowej linii, czyli przesunięcie palca w dół.
1: Nowa linia.
0: I piszemy komendę.
1: Przecinek. Usunięto przecinek. Kropka.
0: Kropka. S, H, A, R, E. I robimy znowu gest nowej linii, czyli palec w dół.
1: Udostępnianie Twojej wiadomości. Spychnij w ekran raz, aby zamknąć tą wiadomość, a następnie włącz talk back, naciskając przycisk zasilania dwa razy.
0: Słyszymy właśnie oto taki komunikat. Stuknij w ekran raz, aby usunąć tą wiadomość. Z tym stukaniem ekranu wraz, przyznam się szczerze, że mnie ta opcja nie wychodzi, dlatego ja to robię w sposób nieco inny. Biorę sobie telefon tak, jak się go używa, blokuję, odblokowywuję.
1: Urządzenie zostało odblokowane. Alert
0: udostępnia. Właśnie, mam ten alert na
1: stuknij w ekran raz,
0: ekranie.
1: Udostępnia. Embraille, share,
0: WhatsApp. I mamy opcję share i nam się tu pokazuje pierwszy program, z którego korzystaliśmy, czyli WhatsApp, drugi Hangout, czyli drugi program, z którego korzystaliśmy. Tak to jest w przypadku Androida 5.0, w przypadku Androida 4.4. Ta kolejność zawsze była jednakowa. Tutaj on sobie wybiera, z którego programu korzystamy. Najczęściej trzeci był Gmail. No i znowu WhatsApp, prawda?
1: WhatsApp. Andek, Armand, Barbara, Bogdan. Alert udostępnić dla Andek. Anuluj oka.
0: I pyta nam się, czy udostępnić dla Antka.
1: Przycisk anuluj. Przycisk oka.
0: Oczywiście, że tak.
1: WhatsApp.
0: Wiadomość została.
1: Teraz inny sposób udostępniania. 847.
0: O, właśnie Państwo słyszą, że teraz inny sposób udostępniania. Taką wiadomość otrzymali nasi Antkowicze. Wracamy z powrotem do naszego Embraila.
1: Przegląd. Embraille.
0: O, właśnie, mamy naszego
1: Embraille.
0: Embraila. Znowu wyłączamy talkbacka.
1: Wstrzymaj.
0: I teraz pobawimy się opcją.
1: Usunięto tekst.
0: W jaki sposób można sprawdzać to, co zostało napisane.
1: Wielka litera G. Usunięto G. T. U. T. A. I tutaj. C. O. E. Coś. T. E. E. A. Z. Teraz. M. U. E. I. M. Y. Musimy. N. A. P. I. E. A. Cie. Przeć. Napisę. Prze. E. B. Y. Żeby. P. O. K. A. Z. A. Cie. Przepokaz. J. A. K. Jak. S. I. E. Sie. N. A. I. G. U. E. Nawiguje. P. O. P. T. E. K. Eś. C. W. E. Kropka. Usunięto C. Usunięto Eś. Cie. Usunięte S, C, I, E, przecinek.
0: Nie przecinek, tylko kropka, dobra.
1: Tutaj coś teraz musimy napisać, żeby pokazać, jak się nawiguje po tekście. Wiesz. 74 znak.
0: I teraz tak, punkt trzeci musimy sobie przytrzymać. Kładziemy palca na punkcie trzecim.
1: Przeglądaj znakami.
0: O właśnie, przeglądaj znakami.
1: Przeglądaj akapitami.
0: Przeglądaj akapitami.
1: Przeglądaj liniami. Przeglądaj zdaniami. Przeglądaj słowami. Przeglądaj znakami.
0: Jak ja to robię? Trzymam punkt trzeci. Trzymam sobie punkt trzeci i prawym palcem wskazującym, gestami w dół lub w górę.
1: Przeglądaj słowami.
0: Wybieram sobie opcję, którą
1: przeglądaj
0: chcę
1: zdaniami.
0: Użyć.
1: Przeglądaj
0: na przykład
1: słowami. Przeglądaj znakami.
0: Znakami.
1: Nowa linia. Spacja. Kropka. A. I. N. A. I. N.
0: Cały czas trzymam punkt trzeci.
1: S. S. T. E. P. N. I. A. N. Przeglądaj słowami.
0: A słowami?
1: Udostępniania. Sposób. Tekście teraz, bo tekście teraz.
0: O, tekście teraz nie zrobiłem spacji.
1: Przeglądaj znak spacji N, N, Y, spacji Y, N, N, I, Z, A, R, E. Wielka litera T, kropka, kropka.
0: Mamy kropkę. Puszczam punkt trzeci.
1: Tekście.
0: O, właśnie, i trafiłem. Ustawiłem się na kropce i dodałem spację, żeby nasz tekst był kompletny.
1: Wielka litera T, E, E, A, Z, sp- I, N, N, Y, sp- S, P, O, S, U, B, sp- U, D, O, S, T, E, P, N, I, A, N, I, A, kropka.
0: Tak.
1: Przeglądaj słowami.
0: Słowa.
1: Ostatnie słowo.
0: Ostatnie słowo mamy.
1: Udostępniania.
0: Udostępniania.
1: Przeglądaj zdania.
0: Zdaniami.
1: Teraz inny sposób udostępniania.
0: Pierwsze zdanie, drugie w sumie.
1: Tutaj coś teraz musimy napisać, żeby pokazać, jak się nawiguje po tekście. Pierwsze zdanie.
0: A właśnie.
1: Tutaj coś teraz musimy napisać, żeby pokazać, jak się nawiguje po tekście. Pierwsze zdanie.
0: Nawet Vocalizer Krzysztof intonuje, że jest wstawiony przecinek.
1: Tutaj coś teraz musimy napisać, żeby pokazać, jak się na teraz inny sposób udostępniania.
0: Teraz inny sposób udostępniania.
1: Przeglądaj słup, przeglądaj liniami.
0: Liniami.
1: Tutaj coś teraz musimy napisać, żeby pokazać, jak się nawiguje po tekście. Teraz inny sposób udostępniania.
0: No, długa ta linia. Coś długa ta linia, no ale...
1: Przeglądaj akapitami.
0: Akapity. Gdybyśmy mieli więcej tekstu, możemy nawigować akapitami. Cały czas trzymam punkt trzeci.
1: Tutaj coś teraz musimy napisać. Przeglądaj znakami.
0: I alternatywnie wróciliśmy do początku listy. Lista jest okrągła, czyli chodzi się po niej naokoło. Tak więc to musimy, o tym musimy pamiętać. Puszczam punkt trzeci. Punkt drugi natomiast przytrzymany powoduje...
1: Wklej.
0: Opcję wklej, czyli możemy wkleić jakiś dowolny tekst napisany gdzie indziej, czy skopiowany skądś do programu Embraille, albo jeśli przesuniemy palec do góry, czyli trzymamy punkt drugi i palec wskazujący prawej ręki przesuwamy do góry, usłyszymy, co aktualnie zawiera schowek.
1: Schowek zawiera teraz inny sposób udostępniania.
0: O właśnie, teraz inny sposób udostępniania. Tą treść zawiera schowek, czyli jeśli byśmy teraz wyszli z Embraille'a, przeszli do jakiejkolwiek innej aplikacji, w jakiekolwiek inne pole edycyjne moglibyśmy wkleić tenże właśnie tekst. Program Embraille jest na tyle inteligentny, że zdarza się tak, że nie trafimy od razu w punkt trzeci czy w punkt drugi. Kładziemy sobie palec na ekranie i teraz
1: wklej.
0: Jesteśmy na punkcie drugim. Przesuwam palec na punkt trzeci.
1: Przeglądaj akapitami.
0: Mamy tutaj nasze znaki. Przechodzę sobie do punktu drugiego.
1: Wklej.
0: Mamy wklej. Punkt pierwszy, nie ma nic. Punkt czwarty.
1: Przyjąłem gest history comment, ale nie jest to prawidłowe miejsce, by wstawiać komendy kropkowe. Przejdź do początku nowej linii.
0: O właśnie. Jeszcze raz pan.
1: Przyjąłem gest history comment, ale nie jest to prawidłowe miejsce, by wstawiać komendy kropkowe. Przejdź do początku nowej linii.
0: To punkt czwarty to jest historia comment, czyli nasza komenda share by tutaj się pojawiła. Sprawdzimy, czy się pojawi.
1: Nowa linia
0: i nasz...
1: Koniec historii. Kropka szare.
0: O, i mamy nasze szare. Już nie musimy go wpisywać. Możemy sobie tą komendę uaktywnić. Czyli jeśli wybierzemy sobie komendę...
1: Koniec historii. Kropka szare.
0: Mamy kropka szare. Jeśli puścimy punkt czwarty, komenda zostanie wprowadzona. Jeśli naciśniemy nową linię, pokaże nam się słynny alert.
1: Udostępnianie twojej wiadomości.
0: No właśnie.
1: Stuknij w ekran raz, aby zamknąć.
0: Ja w ekran raz. Nie stukam, bo nie umiem. Blokuję sobie
1: dwa razy.
0: Telefon odblokowywuję.
1: Urządzenie zostało odblokowane. Alert udostępnianie twojej wiadomości. Stuknij.
0: Wykonuję
1: w ekran
0: gest
1: raz, aby zamknąć
0: talkbackowy
1: wiadomość.
0: Wstecz, czyli palec w dół i w lewo.
1: Szare.
0: Mamy szare.
1: Szare. WhatsApp.
0: Znowu nasz WhatsApp.
1: WhatsApp, Andek, Armand, Barbara, Bogdan, Dorota, alert
0: i tutaj
1: dla Andek, anuluj, oka, przycisk oka.
0: Znowu to, cośmy tutaj
1: WhatsApp
0: napisali, mam nadzieję, że mnie z grupy nie wyrzucą, zostaje...
1: Teraz inny sposób udostępniania.
0: Piszemy, zostaje wysłane na Antka. Wracamy z powrotem do
1: przegląd
0: naszego
1: Embraille.
0: Wyłączamy talkbacka.
1: Wstrzym.
0: A punkt szósty służy do włączenia lub wyłączenia
1: wyłączono pismo skrótowe.
0: Pisma skrótowego. Program Embraille wydaje się na początku dość trudny. Wydaje się bardzo taki nieokiełznany. Też wynika to z tego, że troszeczkę się tutaj stresuję. Chcę to zrobić szybko, ładnie, pięknie, ale to też nie zawsze się tak da. W związku z tym, że się stresuję, nie zawsze mi to wychodzi. Dlatego słyszycie powielokroć wybierane przeze mnie opcje. Zapewniam Państwa, musicie mi tutaj uwierzyć na słowo, że to nie jest tak, że ja się męczę z tym programem. Ja dokładnie robię na nim to, co chcę. On się czasami, mówiąc kolokwialnie, zaczka, ale generalnie robi to, co ja mu każę. Pisze się dość wygodnie. Zdarzają się pomyłki, właśnie jeśli chodzi o przesuwanie tego telefonu, bo on zawsze tam się minimalnie przesunie. Co jeszcze mogę powiedzieć o programie mBraille? Jest to pisanie bardzo wygodne. Podejrzewam, że wielokrotnie. Godzina dziewiąta. Wielokrotnie szybciej pisze się na mBraille'u niż na klawiaturze zwykłej. Podejrzewam, że pisze się szybciej niż osoby widzące. Co prawda nie robiłem takich zawodów, ale pisze się naprawdę szybko. I bardzo, bardzo serdecznie tą aplikację polecam. Zresztą, tak jak mówiłem na początku, to jest odkrycie roku, bynajmniej dla mnie. Braille, urządzenia mobilne, pisanie Braillem na urządzeniach mobilnych, to jest odkrycie roku. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że z mBraille'a nie wszędzie się skorzysta, no bo trudno raczej skorzystać z mBraille'a stojąc w autobusie. No, gdzieś musimy ten telefon, prawda, położyć, jakoś musimy go ewentualnie przytrzymać. Być może da się pisać jedną ręką, ja nie umiem. Możemy pisać stojąc w układzie pionowym, taki jak pokazywałem wcześniej. To jest prostsze. Niemniej jednak to też jest średnio wygodne, gdyż ktoś może nas potrącić, prawda, i telefon nam wypadnie. Także mBraille jest to urządzenie mobilne, ale nadaje się do pisania jak najbardziej stacjonarnego. To na razie tyle, jeśli chodzi o mBraille'a. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, jeśli o czymś nie powiedziałem, zachęcam do umieszczania komentarzy pod audycją, która niebawem pojawi się na stronie www.tyflopodcast.net. Ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji chciałbym Państwu przedstawić dwie mobilne aplikacje, czyli programy na nasze telefony komórkowe. Będą to Ginger Blue oraz mobilne MPK. Obie te aplikacje mają podobne zadania oraz możliwości. Obie są darmowe, nie generują dodatkowych kosztów oraz współpracują doskonale z programami odczytu ekranu. Dzisiejsza audycja ma za zadanie przybliżyć Państwu oba te programy i pozwolić dzięki temu wybrać dla siebie właściwą aplikację. Zacznijmy więc od Ginger Blue. Ginger Blue jest to odmiana amerykańskiego projektu Ginger, przeznaczona specjalnie dla osób z dysfunkcją wzroku. Skrót BLU oznacza Blind and Low Vision Users, czyli niewidomi i słabowidzący użytkownicy. Aplikacja jest zoptymalizowana do współpracy z programami odczytu ekranu. Niestety swoim zasięgiem obejmuje tylko 4 miasta w Polsce, a więc Białystok, Poznań, Wrocław i Tychy. Mieszkańcy tych miast lub ktoś, kto się do nich wybiera, może aplikację pobrać ze strony ginger.gsm.pl/blue, czyli www.ginger.pasjagsm.pl/blu. Program napisany jest w języku Java, więc działa na wszystkich udźwiękowionych telefonach komórkowych. Instalacja jest standardowa, więc nie będziemy jej omawiać w naszej audycji. Nie pozostaje nam zatem nic innego, tylko uruchomić aplikację.
5: Wybierz. Okno, poda linię.
4: Po włączeniu Ginger Blue automatycznie program prosi nas o podanie linii autobusowej lub tramwajowej, jaką chcemy sprawdzić. Wpiszmy więc jakąś
5: 74.
4: linię, powiedzmy 74. Tutaj jeszcze informacja, że obecnie prezentuje Ginger Blue wersję dla Poznania. Po wpisaniu linii możemy wcisnąć sobie klawisz wyboru lub F1.
5: Wybierz B. dalej, 1 z 5.
4: I mamy do wyboru pierwszą opcję, dalej.
5: Wybierz, knapoda linie, okno w stronę, osiedle, orła białego, 1 z 2.
4: W tym momencie Ginger Bloom prosi nas o wybranie kierunku, w którym chcemy się poruszać. Albo Sobieskiego Dworzec, albo Osiedle Orła Białego. Powiedzmy, że będziemy jechali w stronę osiedla.
5: Osiedle Orła Białego, 1 z 2, wybierz okno przystanek, 00 Sobieskiego Dworzec, 1 z 31.
4: Nacisnąłem klawisz wyboru, wybierając interesującą pozycję. Teraz pojawiła mi się lista przystanków, z której powinienem wybrać przystanek, który interesuje mnie, z którego będę jechał.
5: 04 osiedle, Wadolego I, 05 osiedle, Wadolego I, 531, 06 Strugarka, 631, 07 Stolińskiego, 731, 08 Sarnacka, 830, 10 Multowska, 930, 11 Połapska Sam, 10 30, 12 Połapska, 11 30, 14 Rondo Solidarności.
4: Powiedzmy, że wybieramy sobie Rondo Solidarności i na wybranym przystanku wciskam ponownie klawisz joysticka, czyli klawisz wyboru.
5: Wybierz. Okno Winterglu, okno 74, niedziele i święta, czas 13.33, 1 z 8.
4: Teraz, jak zwróciliście uwagę, jak nie, to ja wam na to zwracam uwagę, że program automatycznie poinformował mnie, jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia, i automatycznie dobrał do niego rozkład, czyli niedzielę i święta. Poruszam się teraz strzałką w dół. I tak, na pierwszej pozycji mamy aktualną godzinę. Idę dalej w dół strzałką. Mam informację o najbliższym odjeździe.
5: 34, 3,
4: dalej strzałką w dół. To jest oczywiście wszystko w formie listy, tak, aby nam było wygodnie korzystać z tego rozkładu. Najbliższy odjazd słyszymy.
5: Kolejne odjazdy, 4 z 8.
4: Dalej mamy kolejne odjazdy.
5: 13.54, 5 z 8. 14.14, 6 z 8. 14.34, 7 z 8. 14.54, 8 z 8. 13.33, 1 z 8.
4: Co w sytuacji, jeśli chcemy sprawdzić autobusy przed aktualną godziną? W tym celu wchodzimy sobie w opcję, czyli klawisz F1.
5: Opcja plus 1 godzina. 1 z 9.
4: I tu mamy dwie takie bardzo ciekawe opcje. Plus 1 godzina oraz minus 1 godzina. Czyli możemy sobie sprawdzić odjazdy autobusów godzinę wcześniej i godzinę po aktualnym czasie. Sprawdźmy sobie wcześniejsze autobusy.
5: 12.35, 1 z 7. Najbliższy odjazd, 2 z 7. 12.54, 3 z 7. Kolejne odjazdy, 4 z 7. 13.14,
4: i mamy jak gdyby rozkład jazdy sprzed godziny. Ale czy to są wszystkie możliwości, jakie posiada Ginger Blue? Oczywiście nie. Jeśli w tym miejscu ponownie wejdziemy w opcję klawiszem F1,
5: opcja plus 1 godzina, 1 z 9,
4: oprócz godzin,
5: kreska 1,
4: które
5: 2,
4: możemy
5: 2,
4: sobie
5: 9,
4: wybrać, czyli godzinę w przód, godzinę do tyłu,
5: dzień tygodnia, 6, 9,
4: możemy wybrać sobie dzień tygodnia, na jaki chcemy sprawdzić sobie rozkład. Przykładowo dzisiaj mamy niedzielę, a ja bym chciał sprawdzić, jaki rozkład będzie jutro o tej samej porze.
5: Przystanki 4 z 9.
4: Na pozycji przystanki mogę ponownie wrócić do listy przystanków danej linii autobusowej lub tramwajowej.
5: Przesiadki 5 z 9.
4: Przesiadki. Jest to bardzo interesująca funkcja, po wciśnięciu której możemy dowiedzieć się, jakie inne autobusy odjeżdżają z danego przystanku.
5: Wybierz okno 70, okno linie 69, 1 z 3. Okno 70, okno linie 69, 1 z 3. 74, 2 z 3, 82, 3 z 3.
4: Jak słyszymy, trzy linie odjeżdżają z tego samego przystanku. Jeśli chcielibyśmy się przesiąść na którąś z tych linii, nie ma żadnego problemu. Możemy wejść sobie na, powiedzmy, tą linię i sprawdzić, o której mamy najbliższy odjazd.
5: 12.37, 1.7.
4: Oczywiście mamy godzinę przestawioną do tyłu, więc już ją przestawiamy z powrotem.
5: Plus 1 godzina, 1 wybierz, okno 70, okno Winterblue, okno 74.

0: Niedziela i święta. Czas 13.37. Jest najbliższy objazd. 27.13.54.37.
1: No jak widzimy, nie musielibyśmy długo czekać, aby wsiąść do najbliższego autobusu. Sprawdźmy zatem kolejne opcje, jakie mamy do dyspozycji.
0: 1 kreska, dzień tego przesłanki. 4.9. Przesiadki. 5.9. Przybliżone przesiadki.
1: 6, kolejną 9. Pozycją są przybliżone przesiadki. Różnica między przesiadkami a przybliżonymi przesiadkami jest taka, że przesiadki dotyczą tylko i wyłącznie tego przystanku, którego rozkład sprawdzaliśmy przed chwilą, a więc tylko tych autobusów, które zatrzymują się na danym przystanku. Przybliżone przesiadki pokazują nam także inne linie, które zatrzymują się na przystankach, do których dotrzeć możemy w krótkim czasie pieszo od przystanku, którego rozkład aktualnie sprawdzamy.
0: Rozkład chronologiczny 7-9.
1: Kolejna pozycja, a więc rozkład chronologiczny, jest to oczywiście nic innego jak pokazanie chronologicznie od aktualnej godziny odjazdy wszystkich autobusów danej linii aż do końca dnia. Sprawdźmy, jaka ostatnia opcja nam została. Ostatnią opcją jest pozycja kierunki. Wybierając tę pozycję, możemy po prostu jeszcze raz wybrać sobie kierunek, w którym chcemy się poruszać i ewentualnie możemy wybrać sobie kolejny przystanek, który możemy sobie sprawdzić pod kątem rozkładu jazdy danej linii autobusu lub tramwaju. Jeśli wrócimy do momentu, w którym wpisywaliśmy linię autobusową, której szukaliśmy, mamy tutaj w tym miejscu do dyspozycji inne dodatkowe opcje. Wejdźmy więc w opcję F1. Jak pamiętamy, pierwsza pozycja dalej, której wcześniej używaliśmy do rozpoczęcia wyszukiwania przystanków.
0: Historia 2.6.
1: Historia. Ta opcja pozwala na zapamiętywanie 10 ostatnio sprawdzanych połączeń, dzięki czemu, jak w nią wejdziemy,
0: okno poza linii, okno historia, 74 rondo Solidarności do osiedle.
1: Możemy sobie szybko dotrzeć do ostatnio sprawdzanych połączeń, nie musząc wpisywać całej informacji o numerze linii, kierunku i wybierać przystanek.
0: Wróć, okno poza linię, tekst, wybry, opcje, dalej, 1-3, historia, 2-6, przystanki, 3-6.
1: Kolejnym ułatwieniem jest trzecia pozycja, czyli przystanki. Jeśli nie znamy jakiejś linii autobusowej albo nie wiemy po prostu, jakie linie autobusowe czy tramwajowe odchodzą z danego przystanku, możemy po prostu wpisać sobie nazwę samego przystanku i w ten sposób odnaleźć interesujące nas połączenie. Podobnym ułatwieniem jest kolejna pozycja, czyli nazwa dowolna. Po wybraniu tej pozycji nie musimy martwić się o to, jak wpisać różne nazwy połączeń specjalnych, na przykład nocne kursy oznaczone często w różnych miastach literą N. Normalnie byłoby to niemożliwe do wpisania w programie Ginger Blue, ale ta pozycja umożliwia nam także edycję znaków alfanumerycznych.
0: Ustawienia zegarka 5-6.
1: Ustawienia zegarka są oczywiście tutaj do regulacji, ale po instalacji program szczytuje wszystkie niezbędne dane z pamięci telefonu. Tak więc jeśli nie musimy, to w ustawieniach programu nic nie zmieniamy. Ostatnią pozycją jest pozycja o Ginger, czyli możemy się w tym miejscu dowiedzieć, jakiej wersji programu używamy i kiedy była ona aktualizowana. Jak więc widzimy, Ginger Blue jest stosunkowo prostą aplikacją, łatwą w obsłudze, doskonale współpracuje z programami odczytu ekranu. Tak więc jeśli ktoś z Państwa mieszka w Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu lub Tychach, zapraszam do testowania i do korzystania z darmowego programu Ginger Blue.
2: Tyflo Podcast.
1: Teraz zajmiemy się drugą z prezentowanych dzisiaj aplikacji. Mobilne, a właściwie Mobile MPK. Jest to polski projekt. Nie był on tworzony w ogóle z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Na szczęście autorzy programu byli na tyle elastyczni, że zareagowali na uwagi kilku niewidomych użytkowników i do aplikacji wprowadzili odpowiednie poprawki. Dzięki temu program w 100% dostępny jest dla screenreaderów komórkowych. Mobile MPK można pobrać ze strony www.mmpk.info. Na stronie znajduje się kreator, przy pomocy którego sami konfigurujemy własną wersję programu. Wybieramy, jakiego miasta ma dotyczyć rozkład jazdy, czy ma obejmować wszystkie, czy tylko wybrane linie. Wybieramy wersję Lite lub wersję Pro. Wersja Lite nie posiada na przykład opisów przystanków oraz innych dodatkowych informacji, na przykład, że dany kurs jest kursem niskopodłogowym. Dalej wybieramy, czy program powinien posiadać wsparcie dla telefonów z ekranem dotykowym. I na koniec wybieramy sobie nazwę dla naszej aplikacji. Jest to o tyle wygodne, że jeśli chcemy używać kilku rozkładów, to możemy je odpowiednio nazwać. Na przykład MPK Kraków, MPK Warszawa czy MPK Wrocław itd., itd. Do dyspozycji, tak jak w przypadku Ginger Blue, mamy dwie wersje aplikacji końcowej. Na telefonach udźwiękowionych instalujemy wersję z rozszerzeniem YARA. Instalacja jest identyczna jak w przypadku Ginger Blue. Na uwagę zasługuje jedynie możliwość zainstalowania i skonfigurowania wcześniej aplikacji z poziomu telefonu. Aby tego dokonać, wchodzimy przy użyciu przeglądarki telefonu na adres www.m.mpk.info na mobilną wersję strony samego projektu. Cała strona wraz z kreatorem aplikacji dostępna jest w 100% dla programów odczytu ekranu komórkowych oczywiście. W ten sposób możemy najszybciej zainstalować aplikację Mobile MPK w naszych telefonach. Mobile MPK swoim zasięgiem obejmuje 19 miast Polski, w tym także Trójmiasto oraz dodatkowo cały GOP, czyli dla niewtajemniczonych Górnośląski Okręg Przemysłowy, w którym funkcjonują setki linii autobusowych i tramwajowych. Przejdźmy zatem do prezentacji samego programu. Włączmy więc naszą aplikację. W tym przypadku będziemy testować właśnie aplikację dla całego GOP-u, głównie dlatego, że jest tutaj właśnie tak dużo połączeń i dzięki temu będziemy mogli zaprezentować połączenia autobusowe czy tramwajowe między innymi miastami.
0: Wyszukaj połączenia, dwa połączenia, 1 z 9.
1: Pierwsza pozycja połączenia. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że ta pozycja, ta funkcja działa bardzo różnie i aby jej używać, należy korzystać z funkcji generowania połączeń na stronie internetowej projektu Mobile MPK.
0: wyszukaj połączenia, zazwieńcz.
1: Druga pozycja, wyszukaj połączenia. Robi ona dokładnie to, co sugeruje. Po jej włączeniu
0: okno przystanek początkowy, tekst duże.
1: Program prosi nas o podanie nazwy przystanku początkowego. Wpiszmy więc sobie jakąś nazwę przystanku początkowego.
0: A, W, J, K, L, E, A, W, A, T, J, K, N, N, N, O, W, A.
1: Wpisamy nazwę ulicy.
0: Ok. Okno M, P, K, okno wybierz przystanek. Miechowice dla Radkowa. 1 z 1.
1: I wśród propozycji odnalezionych pokazał mi program przystanek na osiedlu Miechowice na ulicy Bławatkowa. Potwierdzam ten wybór. W tym momencie program pyta mnie, gdzie chciałbym dotrzeć. Wie już, skąd chcę wyruszyć i teraz pytanie, dokąd chcę dotrzeć. Wpiszmy więc nazwę innego przystanku. Korfantego.
0: Okay. Okno wybierz przystanek. Bykowina Korfantego. 1 z 6.
1: Tutaj mam 6 propozycji.
0: Jarosław Korfantego. 2 z 6. Katowice Aleja Korfantego. 3 z 6. Jasniki Korfantego. 4 z 6.
1: Powiedzmy, Katowice Aleja Korfantego. 3 z 6. Interesują mnie Katowice i Aleja Korfantego. Wybieram
0: okno ustawienia.
1: Ten przystanek.
0: Tylko polaczenia bez przesiadki. 1 z 1. Tekst 20. Cyfry. Tylko połączenia bez przesiadki.
1: I tu program proponuje mi połączenia bez przesiadki. Wydaje się, że jest to błąd w samym nazewnictwie, ponieważ program zaproponuje mi na pewno połączenia z przesiadkami, a liczba 20 w tym miejscu oznacza chyba liczbę linii, jaka po prostu ma być brana pod uwagę.
0: Okay.
1: Wybieram klawiszem F1.
0: Okno trwa wyszukiwa 15%, 65%, 90%. Okno polaczenia. Miechowice dla Watchowa do Katowice Aleja Korfantego. 1 z 1.
1: I w tym momencie tutaj program pokazał mi, że znalazł zadaną trasę, więc sprawdźmy sobie ją klawiszem wyboru.
0: Okno Miechowice dla Watchowa do Katowice Aleja Korfantego. Niedziela, 14.50, numer 623 za 4 minuty, 61, 1 z 7.
1: Pokazał nam 7 propozycji. Najpierw linia 623 za 4 minuty. Dalej.
0: 15.06, numer 169 za 20 minut, 48, 2 z 7. 14.50, numer 623 za 4 minuty, 64, 3 z 7. 15.08, numer 623 za 22 minuty, 46. 15.06, numer 169 za 20 minut, 75.
1: No, sprawdźmy sobie, powiedzmy, ten numer 169, dokąd on by mnie zawiózł i w jaki sposób.
0: 169, 15.06, Miechowice dla Watchowa do 15.23, Bytom, dworzec PKP, 1 z 2.
1: Czyli otrzymujemy informację, że najpierw, gdy wsiądziemy do tego a tego autobusu, tej i tej linii, o tej i tej godzinie na tym przystanku, mamy jechać nim aż do wskazanego przystanku, w tym przypadku jest to do samego dworca. Dalej strzałką w dół.
0: 15.39, Bytom, dworzec PKP do 16.21, Katowice, Aleja Korfantego. 2 z 2.
1: Otrzymuję kolejną informację, że powinienem wsiąść do autobusu linii 820, który przyjedzie o tej godzinie i wysiąść na przystanku Aleja Korfantego o tej i o tej godzinie. Jak widzimy, jest to dość proste i intuicyjne. Gdyby to połączenie mi nie pasowało, wracam się klawiszem F2 i mogę wybrać sobie, powiedzmy, jakiś inny numer, powiedzmy, taki, który będzie jechał na przykład za te 4 minuty. Daję tutaj ponownie klawisz wyboru.
0: 14.50, Miechowice dla Watchowa do 15.06, Bytom, dworzec PKP, 1 z 2.
1: I na tym połączeniu ponownie klawisz wyboru, aby zobaczyć opis połączenia.
0: 820, 1524, Bytom, Dworzec, PKP, Dowie, 623.
1: Czyli tutaj też na pierwszej pozycji mam informację, o której powinienem wsiąść na przystanku Bławatkowa do linii numer 623, dojechać nim do samego dworca.
0: 820, 1524,
1: przesiąść się na autobus linii 820 i dojechać aż do Alei Korfantego. Ponownie jesteśmy na pozycji opcji, tuż po włączeniu programu. Trzecią pozycją jest rozkład linii. Rozkład linii, co zresztą postaram się zaprezentować, nie różni się prawie niczym od funkcjonalności, jakie oglądaliśmy przed chwilą w programie Ginger Blue. Najpierw aplikacja prosi nas o podanie linii, która nas interesuje. Powiedzmy, że będzie to ta linia, o której słuchaliśmy sobie przed chwilą, 623. I teraz wciskam albo klawisz wyboru, albo klawisz F1.
0: Opcje. Okay, jeden z trzech.
1: I tutaj mam do wyboru także OK, czyli idziemy dalej, ale także
0: wybierz listy. Dwa z trzech.
1: Mogę wybrać Matka, sobie linię z listy, czyli całą listę w danym mieście, czy tak w tym przypadku w całym GOP-ie. Mogę sobie przejrzeć i wybrać taką linię, która mnie interesuje.
0: Maska alfanumeryczna.
1: I mogę włączyć maskę alfanumeryczną, czyli tak jak w przypadku Ginger Blue. Tutaj mamy taką samą opcję do dyspozycji, czyli jakbyśmy chcieli sprawdzić albo połączenia oznaczone dodatkowo literkami, albo tak jak w przypadku GOP-u, jeśli chcielibyśmy sprawdzić połączenia tramwajowe, numer musimy poprzedzić literką T. Tak akurat jest w przypadku GOP-u, ponieważ tutaj numery autobusów i tramwajów dublują się. Na przykład zupełnie inna sytuacja jest na przykład w Krakowie, gdzie linie tramwajowe wszystkie posiadają numery niższe od 100, a autobusowe zawsze wyższe od 100, więc w przypadku Mobile MPK nie trzeba w Krakowie wpisywać żadnych dodatkowych oznaczeń. Ale my idziemy dalej, więc wciskamy klawisz OK.
0: Wybierz okno, podaj nazwę, okno 623, wybierz kierunek. Bytom, Dworzec, PKP, 1 z 2. Miechowice, Bezla, 2 z 2.
1: Tak jak w przypadku Ginger...
0: P, 1 z 2. Miechowice, Bezla, 2 z 2.
1: Tak jak w przypadku Ginger Blue, pyta nas program Mobile MPK o wybór kierunku, w którym chcemy jechać. Wybieramy Dworzec.
0: 623, wybierz przystanek. Miechowice, Bezla, 1 z
1: 9. I analogicznie jak w Ginger Blue,
0: Miechowice, Ośrodek,
1: mamy wybrać sobie
0: Bladatkowa.
1: Przystanek. Wybierzmy więc ten przystanek Bławatkowa.
0: Okno 1, 4, 5, 1, 6.
1: I w tym momencie mamy inną sytuację niż była w Ginger Blue. W Ginger Blue, przypominam, mieliśmy podany czas aktualny oraz pierwszy odchodzący autobus i kolejny. Jeśli chcieliśmy sprawdzić wcześniejsze połączenia lub dużo późniejsze, musieliśmy przedstawiać czas jak gdyby domyślny. Tutaj wszystkie połączenia mamy wyświetlone jak gdyby w jednej linii i między godzinami przełączamy się strzałką góra-dół. Tak więc nie ma problemu, jeśli chciałbym sprawdzić poprzednie 13, połączenia.
0: 02A20A30A56A11A02A26A44A10.
1: Tak samo ja chciałbym sprawdzić 13, późniejsze 15, połączenia.
0: 16A20A38A56A17A14A32A50A15A20.
1: Wszystkie połączenia możemy sobie sprawdzić. W tym miejscu może zwróciliście uwagę, że TOX odczytuje mi
0: 16, przy 02, 20, a 30,
1: połączeniach
0: 56,
1: literkę
0: 14,
1: A.
0: 21.
1: To są właśnie te dodatkowe informacje, o których mówiłem. Możemy je sobie sprawdzić w opcjach,
0: opcje,
1: co to właściwie 12, oznacza.
0: Rozkład przystanku,
1: zaraz.
0: Opisy symboli. 3, 12.
1: Opisy symboli.
0: Wybierz okno P, K, okno komentarze. A, kurs wykonywany pojazdem niskopodlogowym 1 z 1.
1: Jak widzimy, dany kurs jest wykonywany pojazdem nisko, podłogą. Oczywiście mamy tutaj do dyspozycji różne dodatkowe opcje. Przykładowo jestem ustawiony na jednej godzinie, wciskam klawisz wyboru i w tym momencie mam wyświetlone w liście, czyli jedna godzina nad drugą, poszczególne odjazdy. Dokładnie tak samo jak było w przypadku Gina.

0: Messengera Blue i powiedzmy interesuje mnie kurs o 13.38. W tym miejscu na tym kursie wciskam klawisz wyboru.
1: Wybierz okno kurs 623, 13.38 Niechowice dla Natchowa, 6.10. 13.40 Niechowice, plac szpitalny.
0: I w tym momencie, oprócz tego, że mam pokazaną całą listę przystanków, to przy każdym przystanku mam podaną informację, o której godzinie autobus, do którego wsiądę o 13.38, będzie się znajdował.
1: 13.45,
0: także mogę sobie dokładnie sprawdzić, o której godzinie będę na konkretnym przystanku.
1: Okno 1, wstecz, okno 623, wybierz przystanek. Niechowice dla Natchowa, 6.10.
0: Wchodzimy w opcję.
1: Wybierz okno MPK, okno 1, 4, 5, opcje. Pokaż cały kurs, 1.12.
0: Mogę tutaj sobie obejrzeć cały kurs, czyli dokładnie to samo, co robiłem klawiszem wyboru.
1: Rozkład przystanku.
0: Mogę obejrzeć sobie rozkład przystanku. Jest to funkcja podobna do tej, jaką oglądaliśmy w Ginger Blue, ale działa nieco inaczej. Jeśli wybierzemy sobie tę opcję, rozkład przystanku, otrzymujemy informacje o najbliższych autobusach w danym przypadku, które odjeżdżają z danego przystanku.
1: 15.06, numer 169, Dobytom, Dworzec, PKP, za 11 minut, 27.
0: Mamy informacje nie tylko, jaki autobus odjeżdża, dodatkowo w jakim kierunku oraz za ile minut.
1: 15.08, numer 623, Dobytom, Dworzec, PKP, za 13 minut, 37. 15.08, numer 623, do Miechowice, Petla, za 13 minut, 47. 15.14, numer 734, do Tarnowskiego, Rydworzec, PKP, za 19 minut, 57.
0: Jak więc widzimy, jest to bardzo wygodna i praktyczna forma sprawdzania ewentualnych przesiadek. W Ginger Blue opcja ta nazywała się właśnie przesiadki, tutaj nazywa się rozkład przystanku.
1: Wstecz, okno 1, 4, 5, 4, 6, opcje. Pokaż cały kurs, 1, 12, rozkład przystanku, 2, 2, opisy symboli, 6, 12, inne linie, 4, 12.
0: Inne linie, jest to dokładnie ta sama funkcjonalnie opcja, którą mieliśmy w Ginger Blue, czyli możemy sobie sprawdzić, jakie linie odchodzą z danego przystanku. Tyle, że tak jak w przypadku Ginger Blue, musimy dopiero później zagłębić się w każdą z tych linii, aby sprawdzić, w którą stronę ona jedzie i za jaki czas.
1: Dodaj do ulubionych 5.12.
0: Dodaj do ulubionych. Jest to funkcja podobna do historii w Ginger Blue. Tutaj także, jeśli znajdujemy się na rozkładzie jakiegoś przystanku, możemy sobie wybrać z opcji dodaj do ulubionych i później zaraz po włączeniu programu możemy wejść sobie w pozycję ulubione i tam, dokładnie tak samo jak w przypadku Ginger Blue, możemy bez szukania, zagłębiania, wpisywania, jaki to numer linii i tak dalej, i w jakim kierunku, od razu sprawdzić aktualny rozkład dla danego przystanku i danej linii.
1: Poniedziałek, 6.12.
0: W dalszej kolejności Mobile MPK umożliwia nam wybranie dnia, tygodnia, w jakim chcielibyśmy sprawdzić rozkład jazdy. W przypadku Ginger Blue jest to nieco estetycznie rozwiązane, ponieważ mieści się to pod jedną opcją. Tutaj niestety to menu jest przez to o wiele dłuższe.
1: 8.12, czwartek, 9.12.
0: Ponieważ te 7 dni tygodnia się nam wyświetla. Oczywiście tak samo jak w przypadku Ginger Blue, program sam sprawdza, jaki mamy aktualnie dzień, tygodnia i na ten dzień podaje nam aktualny rozkład.
1: Okno 623, wybierz kierunek.
0: Wróćmy sobie do podstawowych opcji programu.
1: Tekst 620, wstecz, okno mobile MPK. Rozkład linii 3-9. Rozkład przystanku 4-9.
0: Rozkład przystanku to już omawialiśmy przed chwilką. Jest on dostępny

0: ustawienia czasu, podobnie jak z samymi ustawieniami. Program szczytuje domyślne ustawienia z pamięci telefonu, więc lepiej, abyśmy tam nie grzebali.
1: Aktualizacja aplikacji 8 z 9.
0: Aktualizacja aplikacji. Jest to pozycja, która działa dla zalogowanych na stronie projektu użytkowników. Przy pomocy tej opcji możemy sobie sprawdzić, czy nie pojawiają się przypadkiem nowsze wersje i co za tym idzie, uaktualnić program Mobile MPK.
1: O programie 9 z 9.
0: O programie tradycyjnie jest to zwykła informacja na temat wersji i tego, z którego dnia pochodzi nasz rozkład. Jak więc mogli się Państwo przekonać, obie aplikacje Ginger Blue oraz Mobile MPK są niezwykle proste i przyjazne dla użytkowników. Jak wspomniałem na początku dzisiejszej audycji, oba omawiane programy są darmowe oraz oba nie generują dodatkowych kosztów. Dzięki temu, że rozkłady MPK znajdują się w samym telefonie, telefon nie musi łączyć się z internetem i pobierać dodatkowych danych, a co za tym idzie, nie generuje dodatkowych kosztów. W tym miejscu trudno jest mi wyrokować, która z omawianych dzisiaj aplikacji jest lepsza dla osób z dysfunkcją wzroku. Obie aplikacje mają zbliżoną funkcjonalność i obie doskonale współpracują z programami odczytu ekranu. Najistotniejsza różnica między nimi to zasięg ich działania, to znaczy ile rozkładów MPK polskich miast sobą obejmują. Przypominam, że Ginger Blue 4 miasta w Polsce, czyli Białystok, Poznań, Wrocław oraz Tychy, a Mobile MPK aż 19 plus cały GOP. Listę miast obsługiwanych przez Mobile MPK można sprawdzić na stronie projektu. Tych, co mają możliwość przetestowania obu aplikacji, serdecznie do tego zachęcam. Dzisiaj dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli ktoś z Państwa miałby do mnie jakieś pytania, zapraszam do korespondencji na adres e-mailowy witek.piotr@wp.pl. Można także do mnie trafić za pośrednictwem strony internetowej www.piotr-witek.neostrada.pl. Na dziś to już wszystko i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: A konkretniej minęła 19 minut temu 5. To jest Tyflo Radio, to jest Tyflo Podcast robiony na żywo. Patryk Waliszewski, witam się dziś z wami ja w roli prowadzącego, a obok mnie po wirtualnym łańcuchu połączony specjalista od sprzętów różnej maści, czasem tańszych, czasem droższych, z reguły grający, Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
5: Dzień dobry, Patryku.
4: Wyprzedzę cię, bo z reguły powinienem w tym momencie zadać takie pytanie, o czym dziś będziemy rozmawiać, ale ja Państwu powiem, o czym dziś będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o radioodbiorniku, małym, poręcznym i okazyjnym, krótko mówiąc.
5: Mały, ale wariat.
4: Tak, mały, ale wariat, to jest, myślę, dosyć potoczne, ale bardzo oddające sprawę określenie. Przypomnę, że audycja jest interaktywna, realizują Michał Dziwisz i to on będzie siedział i stróżował tam przy telefonach i zapewne wpuszczał Państwa na antenę. Wszystko to pod numerem 663-883-600, chyba dobrze? Tak, na pewno dobrze.
6: Bardzo dobrze.

0: Możecie też oczywiście nagrywać tam to, czego ja osobiście nie lubię i nie cierpię, ale wiem, że wy, słuchacze, bardzo lubicie, więc proszę bardzo. Wiadomości głosowe na WhatsAppie, 3-2-1. Zaczynamy. Mam nadzieję, że telefon jest gotowy. Możecie do nas również pisać kontakt tyflopodcast.net, tak? Czy tyflopodcast.net kontakt? Zawsze zapominam.
1: kontakt.tyflopodcast.net. YouTube, Facebook też się polecają.
0: Też się polecają, też komentarze będziemy czytać. Tak, tak jak powiedziałem, mały, ale wariat, odbiornik radiowy i nie tylko radiowy, również odtwarzacz MP3, do czego pewnie gdzieś w dalszej części omówienia przejdziemy. No i teraz właśnie. Jak on się nazywa?
2: Retekes V115.
0: Ale także Kaito K bodaj 110, także Hanrong Da 600 ileś. Mam gdzieś nawet w ściągawce konkretną listę całych wszystkich modeli. W zasadzie to samo radio, tylko w innej obudowie. Więc tak, oczywiście będziemy mówić o relatywnie tanim Chińczyku. Tak, nie wybraliśmy go przypadkowo, bo w naszych testach wypadł fajnie. Tyle audycji na krótko. Natomiast Krzysztofie, czym charakteryzuje się to radio i jakby dlaczego twoim zdaniem, dlaczego się zdecydowałeś jakby na jego zakup, na jego test w ogóle? Co jakby takiego, jakie właściwości... No, tak na start,
2: może
0: na szybko, na gorąco.
2: Może powiedzmy historię posiadania tego radia przeze mnie, bo to ty pierwszy je nabyłeś.
0: Tak.
2: Ja będąc na spotkaniu z tobą wziąłem to do ręki i mówię, fajne. Pobawiłem się tym, stwierdziłem fajniejsze, po czym włączyłem i stwierdziłem, że zarąbiste. I ja chcę to mieć. No i co? No i poprosiłem cię, żebyś mi to zamówił.
0: Tak było. Więc co tak naprawdę ma to w radiu? Jakie funkcje tak jesteś w stanie wymienić na szybko, na gorąco? Wyciągasz z pudełka i?
2: Wyciągam z pudełka. Mamy jedynie kabelek do USB i to radio. Kabelek do USB spełnia dwie funkcje. Może być kabelkiem zwykłym do ładowania, albo tak jak, nie wiem, czy tutaj prezentowane były wcześniej innego producenta podobne odbiorniki, mam tu Sencora na myśli.
0: Tak, audycja o Sencorze.
2: Tak więc,
0: się, że nawet tak, była u nas.
2: Tak więc tak samo jak Sencor, on może robić za kartę dźwiękową. To jest dla niego bardzo dużym plusem. No i co? Przede wszystkim bardzo, bardzo jak na takie radio czuły odbiornik. Zarówno jak chodzi o... Ja sobie tu wyłączę. Bardzo czuły odbiornik, zarówno na UKF-ie, jak i na farach krótkich, średnich i tak,
0: tak
2: dalej.
0: Tak, do tego zaraz dojdziemy. Więc może opisz tak pokrótce, poproszę cię, przyciski, jak wyglądają, jakby co po kolei mamy, jak to radio wygląda, ja tutaj też mam przed sobą, więc mogę ci oczywiście dopowiadać i część też... doopisać. Natomiast myślę, że możemy zacząć spokojnie od... Wybierz sobie od której strony. Chciałbym zacząć opisywanie.
2: Sam odbiornik to jest pudełko wielkości kasety magnetofonowej mniej więcej. Grubością przypomina paczkę papierosów. No i cóż, jak to wygląda teraz? Z przodu patrząc. Po lewej stronie mamy głośnik dość dobrej jakości. Nawet pokusiłbym się, chociaż ty się ze mną, Patryku, nie zgadzasz, ale ja się jednak pokuszę, porównując przynajmniej moje, że tak powiem, sprzęty, że ten głośnik tu w Retekesie jest dużo lepszy od głośnika w Sencorze.
0: Jako, że jest to audycja również dla technicznych entuzjastów, to pozwolę ci się wtrącić. Głośnik, tak, ja uważam, że jest troszkę gorzej wykonany niż w SRD 215 testowanym kiedyś tam, gdzieś tam, dawno, dawno temu. Ale to jest podobny design głośnika, czyli to jest mały głośnik normalny z mikro, nazwijmy to w cudzysłowie, subwooferem, membraną pasywną. To jest taki design, który już w państwie środka od kilkunastu lat w ten czy inny sposób jest jakby nawet w taniej elektronice wprowadzane. I tutaj mamy do czynienia z podobną rzeczą. Ten głośnik jest ładny. Tam ta moc jest ważona, nie wiem, na chyba 1 W, huczny 1 W. No. Wiadomo, że to różnie z tym bywa. Dosyć głośny. Sporo przenikliwego hałasu robi i na pewno wygra z telefonem komórkowym. No, wiadomo.
2: Pokażemy. I teraz jak chodzi o przyciski. Mamy 10, 2, 4, 6, 8, 10 przycisków numerycznych, z których to wybieramy sobie na piechotę. Jeśli ktoś zna na pamięć częstotliwości, to tutaj możemy sobie wbić daną częstotliwość do danej stacji. Z tym, że przycisk 0 jest przyciskiem jakby wielofunkcyjnym.
0: Do tego zaraz dojdziemy. Warto tutaj nadmienić po niewidomemu, że układ jest 10-przyciskowy, czyli są dwa rzędy po 5. W górnym rządku jest 1, 2, 3, 4, 5, w dolnym 6, 7, 8, 9, 0.
2: Dokładnie.
0: To tak. Nie jest zbyt poręczny układ do wpisywania. To nie jest układ ten T9, taki klasyczny telefoniczny. Trzeba się do niego przywyknąć odrobinkę, przyzwyczaić. To nie jest tak, że to działa od razu.
2: Dokładnie. I teraz niżej mamy przyciski strzałek prawo-lewo, a między nimi mamy znowu wielofunkcyjny przycisk, który raz naciśnięty powoduje nam po prostu wyłączenie dźwięku, zwykły muting. Przytrzymany robi więcej. To do tego dojdziemy. Z tym, że tutaj no, o tyle fajnie i niefajnie są pewne rzeczy zrobione. Fajnie, bo jakby po nauczeniu się tego wszystkiego na pamięć, co robi się po naciśnięciu i przytrzymaniu tego środkowego przycisku, można się tego nauczyć po prostu, nie wiem, strzałkę raz w lewo to coś tam, raz w prawo to coś tam. I jak się tego nauczymy, to nie będzie nam to sprawiało żadnych problemów. Radio ma kilka menu albo podmenu, nie wiem jak to nazwać. Ma jedno główne menu i kilka pomniejszych menu. Także no, warto się tego nauczyć. Dobrze, to mamy trzy. Potem mamy przycisk obok prawej strzałki okrągły. To jest przycisk do wznawiania i zatrzymywania nagrywania w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Jeśli jesteśmy akurat w funkcji radio, to przytrzymanie tego przycisku powoduje nam nagrywanie z radia. Jeśli jesteśmy na funkcji karta, odtwarzamy z karty, to ten przycisk powoduje nam nagrywanie z mikrofonu, który jest wbudowany w tym urządzeniu. Następny przycisk, taki trochę wklęśnięty, okrągły, to jest przycisk do zatrzymywania wszystkiego, co się dzieje w danej chwili, jak chodzi o nagrywanie, tylko i wyłącznie.
0: I też usuwanie bodaj pliku, przytrzymany chyba dłużej, z tego co pamiętam.
2: Tak, ale tutaj zaraz dojdę do tego, bo to nie jest takie proste, ze względu na to, że to radio no niestety nie jest radiem mówiącym, chociaż takie też są, i tutaj trzeba jakby polegać na swojej intuicji.
0: Tak, w ogóle menu nie będziemy pokazywali krok po kroku, bo sprzęt, jak wiemy, nie jest sprzętem mówiącym i po prostu najlepiej sobie naprawdę użyć, szczególnie, że on już coraz lepiej sobie radzi z różnymi rzeczami. Jeśli ktoś jest jakby w zasięgu, no to użyć sobie albo chwili z człowiekiem, widzącym, albo oka w postaci Be My Eyes, czy to Be My AI, jakby asystenta nawet bardziej. On sobie nawet dosyć dawał radę, jak testowałem z tym jego wyświetlaczem. Wyświetlacz jest bardzo jasny. Nawet jak się podświetlenie wyłączy, to powiedzmy, jak już tak sobie słońce zajdzie, to ja jestem w stanie go nawet dojrzeć, że on coś pokazuje. Oczywiście wiadomo, nie stwierdzę co. Natomiast ten wyświetlacz jest niezły.
2: Tak. Teraz następnym przyciskiem to jest taka kołyska, która służy nam do podgłaszania i ściszania tego radia. Nad tą kołyską mamy następny okrągły przycisk, który służy nam do głównego menu. Później mamy już zakresy. Nad kołyską mamy krótkie fale. Pewnie chyba cały zakres, bo nie pamiętam. I nad tym mamy kolejne zakresy, czyli UKF i średnie. I nad tym wszystkim mamy przycisk Mode, który nam przełącza między radiem, kartą, no tymi funkcjami odtwarzania. I nad tym wszystkim jest duży przycisk do włączania i wyłączania. Z boku radia, od góry mamy gniazda jackowe.
0: Takie dodajmy z prawego boku radia.
2: Z prawego. Górne gniazdo służy nam do podłączenia słuchawek. Dolne, zaraz pod nim, służy nam do
0: podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku. Line out.
2: Odsłuch liniowy. I pod nim jest właśnie rzeczone USB, które służy do ładowania i do przełączenia go w tego radia w tryb. Karty dźwiękowej.
0: I jeszcze jest slot karty pamięci. I mikrofon po drodze mijamy, taki wybruszony, tak.
2: Tak jest.
0: Tak, i na tym, czyli mamy wstępny opis, jeszcze jest spód i bateria, do której zaraz dojdziemy. Zaraz się o nie zapytam. Natomiast na tym etapie warto nadmienić, że przyciski tej zasadniczej dziesiątki od 1 do 0 to są takie dosyć wygodne prostokąty. Ich nakładki zrealizowane są na dwóch paseczkach po pięć, jakby takich w cudzysłowie gumek, po pięć takich naciskaczy tutaj, które...
2: One są plastikowe z tego co.
0: Tak, tam w środku są izostaty po prostu zrobione i... Znaczy sensory w zasadzie bardziej.
2: To jest nawet na mikroswitchach.
0: Tak jest. Taką mają fakturę klikającą. Całkiem przyjemne. Tak łatwo się nie zniszczą. Natomiast na szczęście od strony sprzętu każdy ten przełącznik ma osobny kontroler. Znaczy, kontroler jest jeden, ale wiecie o co chodzi. Zniszczenie się nakładki od jedynki nie jest problemem, bo dwójkę i tak dalej nadal można wciskać. Choćby paznokciem, choćby długopisem, ale jedynkę też się wciśnie. One, te kontrolery są tam jakby niezależne na do płytki. Tak, także można. To jest fajne. I to są takie prostokąty dosyć miłe w dotyku, takie dużo szersze niż dłuższe prostokąty. To są cyferki. Poprzedni play i następny, czyli te trzy przyciski, te trzy kółka, o których Krzysztof mówił wcześniej, są na takich samych kontrolerach, ale mają fakturę jakby taką inną zupełnie i mają narysowane ikonki. Poprzedni, ikonkę play łamane na stop i następny, bo w przypadku karty pamięci, tak jeszcze tu zobaczę, wyczuwam, tak, na tym środkowym jest też napisany stop, także znaczy pauza. Play? Tak, pauza. Play pauza, dobrze. Zwracam honor. I to są wyczuwalne, normalnie ładne rzeczy. One też służą w radiu do skanowania i wybierania częstotliwości. O tym, co w tym radiu jest fajnego i co jest niefajnego, też postaramy się, myślę, powiedzieć. Natomiast pozostałe kółeczka to są takie małe kółeczka. Takie kółeczka gładkie, bez jakby oznaczeń, bez rys. I są to kółeczka mniejsze. Głośność jest kołyską, więc jest bardzo charakterystycznym przyciskiem dzielonym na dwa. Jeden plus, drugi minus. Też jest napis wytłoczony, odpowiednio plusik i odpowiednio minus. I potem znowu mamy...
2: Kółeczko.
0: Te prostokąciki jakby wąskie, tylko odwrócone troszeczkę.
2: A, bo taki już wyżej.
0: Kolejny rząd góra-dół tych przycisków do wyboru fal, czyli tam, gdzie Krzysztof mówił, że są długie, znaczy średnie, krótkie.
2: Długich tu nie ma.
0: Nie ma długich, niestety, a szkoda. W sumie...
2: A szkoda, tak.
0: Też lato z radiem z takiego małego odbiorniczka na działce, no klimat byłby.
2: Byłby.
0: Teraz tak, Krzysztof, jest spód i co mamy na spodzie?
2: Może jeszcze, najpierw jeszcze wyświetlacz omówmy, bo wyświetlacz jest to dość sporej wielkości szybka.
0: Wyświetlacz zajmuje w ogóle zaskakująco dużo jak na tak małe urządzenie. Nie mam tu pod ręką wymiarów takich, wiecie, specyfikacyjnych. Długość, szerokość, wysokość je sobie zawsze można sprawdzić.
2: Ale, to są 2 cale.
0: Ale ten wyświetlacz zajmuje całkiem sporą część odbiornika.
2: To są
0: tak
2: dwa
0: samo
2: cale.
0: Jak i głośnik.
2: To są 2 cale.
0: Więc

0: Nie wiem, jak tam jest z wielkością czcionki, czy ona jest przejrzysta i czytelna dla ludzi słabowidzących. Na pewno jest jasny i dosyć kontrastowy z tego, co rozumiem. Ale czy to wystarczy? Nie no umiem się wypowiedzieć.
1: Tutaj co do wyświetlacza, to ja się mogę wypowiedzieć. Wyświetlacz ma 5 rodzajów podświetlenia, więc można sobie dostosować do siebie. Ma również negatyw, jakby komuś było mało. Ma zielony, niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy. No, jest tych kolorów tam. I przede wszystkim jest to, tak jak powiedziałem, wyświetlacz dwucalowy, więc każda funkcja, jeśli ktoś, że tak powiem, chce się wczytywać we funkcję tego radia, to każda funkcja jest tutaj tak zrobiona, że załóżmy, nie wiem, korektor, mamy napisane equalizer i mamy na tym wyświetlaczu wyświetlony ten equalizer, te suwaki, więc dlatego to jest takie duże. Mamy później na przykład, powiedzmy, nie wiem, ustawienie jakości nagrywania, to mamy low high, ale obok low high mamy opisane cyframi, co ile jakby zmniejszamy lub zwiększamy tę jakość. Także no, informacji jest dużo. To jest takie jakby funkcja i obok jest opis tej funkcji.
0: Czyli mówisz dosyć przejrzysty.
1: Tak.
0: Teraz tak, co mamy z tyłu, jak to tutaj wygląda? Tylna ścianka, ostatnia nieumówiona. Tył, spód, zależy jak patrzeć na...
1: Z tyłu mamy niewiele. Z tyłu mamy tylko klapkę na baterię i kratki od wywiecznika, od wydechu, że tak powiem.
0: Dodajmy tutaj chwila dla zakręconych technicznie. Radio jest na baterię BL5C, wiadomo, na te taką klasyczny akumulatorek alanokiowy.
1: Tak, w starych
0: nokach. Tak. Domyślnie dostajemy chyba 1000 mAh. Testowałem 1200, spokojnie poszło, ale po prostu miałem taką pod ręką, że pasowała. Generalnie, jeśli naprawdę nie wiecie, żeby to brzydko nie zabrzmiało. Jeśli wiesz, co robisz, to testuj z większą baterią, natomiast ogólnie nie polecamy tutaj kombinować, bo producent nie zaopatrzył tego radia w zbytnie zabezpieczenia, na przykład przed przeładowaniem.
1: Tak.
0: Dostajemy w zestawie taki manual, instrukcję obsługi w języku Hinglish, bo tego się w sumie inaczej nazwać nie da. Ale między wierszami możemy wyczytać, że producent zaleca ładowanie prądem pomiędzy 500 a 1000 mAh, najlepiej z komputera z portu USB. I z tym związanych jest kilka rzeczy, na które też musicie uważać. To jest Chińczyk, wiadomo, to jest budżetowe chińskie radyjko, oparte na bardzo dobrym chipsecie firmy AKC, chińskim, mniej znanym i trochę ciekawszym, trochę lepszym od popularnego Silicon Labsa. Natomiast przez to, że jakby no jest to radio zrobione uczciwie mówiąc po kosztach, może być tak, że to, co dostaniecie za pierwszym razem, będzie się różniło delikatnie parametrami od tego, co dostaniecie kupując znajomemu za 3 miesiące.
1: Tak, bo ja ostatnio bardzo często słyszę narzekania, że ja to mam szczęście i rękę do sprzętu, że mi się zawsze coś dobrego trafi, bo wiem, że te retekesy nie są sobie równe. Jedne są bardziej lub inne mniej czułe, jak chodzi o odbiornik. Do mnie się trafił bardzo dobry egzemplarz i bardzo się z tego cieszę, ale znam ludzi, którzy no, na ten odbiornik potrafią narzekać.
0: I teraz a propos ładowania. Były w ogóle wersje, które były zrobione bardzo niechlujnie, niestabilnie i tak dalej. I można je chyba jeszcze, z tego co rozumiem, kupić nadal. I na AliExpress, i na Allegro. Pierwsza generacja ze starszym, bardziej błędnym firmwarem zawierała gniazdo micro USB. W nowszej wersji na płytce zamieniono je na USB-C.
1: Tak, ja mam.
0: Więc to jest udogodnienie, to jest fajna rzecz. Natomiast z tego, co rozumiem, zabezpieczenie z tego tytułu jest niewiele lepsze i nadal osobiście radzę się trzymać tego 1 ampera jako max do ładowania tego radia, bo nigdy nie wiadomo, co tam się stanie, czy w jednej baterii temperatura wytrzyma i w ogóle nie będzie problemu, inna akurat będzie ładowana w upał, no
1: i będzie nieciekawe.
0: Po co sobie ją, krótko mówiąc, niszczyć, tak? Natomiast wskaźnik rozładowania baterii jest podany na wyświetlaczu jako bodaj 4 różne stadia naładowania i piąte to jest chyba kompletnie rozładowana, ale no nam to, wiadomo, niewiele powie. Z komputera nie jesteśmy w stanie odczytać aktualnego stanu baterii.
1: A szkoda,
0: tak.
1: Tak.
0: Podłączeniu do ładowarki, której to urządzenie nie uznaje za kompatybilną, może się stać tak, że po 2-3-5 minutach prąd i woltaż przede wszystkim, bo to jest głównie mierzone tam, będzie tak wysoki, że on uzna, że bateria jest naładowana. Nie jest. Prawdopodobnie nie jest.
1: To po odłączeniu się okaże.
0: No tak, ale w razie czego mówię, że ten chip po prostu lubi, gdy jest do komputera podłączone urządzenie, to on lubi sobie zmyślać. Jak nie, to on całkiem ładnie mierzy baterię. Szczególnie tę fabryczną 1000 mAh. Ale jak coś tam się dzieje niestandardowo, no to już niestety różne nieoczekiwane zachowania mogą się pojawić, tak?
1: Dokładnie tak. Co jeszcze mamy? Mamy antenę teleskopową, która się składa z 5, 6 elementów.
0: Antenka kiwana i obrotowa.
1: Tak, jest taka dość jak w radioodbiornikach lepszej klasy, że tak powiem, jakichś radiomagnetofonach.
0: Tak, antenka, mówię, rusza się na wszystkie strony, jest z tym dobrze. Antena moim zdaniem troszkę za krótka, szczególnie do zakresów krótkofalowych.
1: To prawda.
0: Ale no, dopasowana do wymiarów radia, tak żeby nie było. Natomiast no, myślę, że odrobinę dłuższa by się nie...
1: Brakuje mi tutaj gniazda, tak jak było w radiu, które już prezentowaliśmy w Texunie, takiego dedykowanego krótkim...
0: No nie ma gniazda na zewnętrzną antenę, nie ma. Zresztą ten chipset, ja ci powiem, że ten chip by się zadławił niestety, gdyby on dostał bardzo mocny sygnał. On już... Dotarły do mnie słuchy, że w bliskiej obecności stacji długo, znaczy średnio lub krótkofalowej, on potrafi się przytkać nieco. Że tam mimo tej krótkiej anteny, to jest tak, że to jest słabo, dobrze, za dobrze. Bardzo łatwo zrobić, żeby było za dobrze. Szczególnie będąc w okolicy takiej stacji.
1: Natomiast
0: no, w Polsce jest to trudne, wiadomo, w Polsce z racji terenu jest to trudniejsze, ale ja już dostawałem raporty, że da się to przedobrzyć. Ten potencjał mocy, mimo tego, że radio wydaje się nieczułe i antena wydaje się za krótka, to nie jest nieskończony. To prawda.
1: Tak.
0: Co tam jeszcze, Krzysztofie? O co jeszcze się miałem ciebie zapytać?
1: Teraz jeszcze nie koniec.
0: Jeszcze nie koniec, oczywiście.
1: Mamy z lewej strony tegoż urządzenia smycz.
0: Znaczy... Właśnie o nią cię miałem pytać.
1: I ta smycz jest ciekawa, bo to nie jest smycz do noszenia na szyi czy na ręce. No, na ręce w zasadzie
0: na ręce
1: można.
0: Tak, na ręce, na nadgarstku tak.
1: Ale na szyi nie bardzo, nie polecamy. Nie wiem, kto by tutaj włożył.
0: Chyba, że ktoś ma małą szyję. Ktoś, i głowę.
1: Ale przez głowę musiał, elastyczną głowę musiałby mieć. Na końcu tej smyczy mamy taki plastikowy cosik. I ten cosik...
0: I cieszę się, że go nie oderwałem, bo wyjąłem z pudełka, no, smycz z dędzelkiem.
1: Tak. I ten cosik nie jest na tej smyczy przywieszony bez powodu, ponieważ pod anteną tego radia w tylnej części jest taki prostokątny otworek, do którego to otworka pasuje takie wycięcie w tym cosiku, że tak to nazwę, plastikowym. I to radio może nam w tym momencie bardzo ładnie oprzeć się na stole. To
0: taka stać pod ukosem, zrobić po prostu taka kawałek podpórka. Plastiku. Ten kawałek plastiku robi za nóżkę,
1: Taka podpórka, chociaż radio w pionie też może stać, bo ma pod spodem gumowe takie...
0: Tak, oczywiście ono ma i da radę, natomiast można je tak pod skosem, jeżeli komuś wygodniej czytać, na przykład z wyświetlacza, to chyba to będzie dosyć ergonomiczna pozycja do czytania.
1: To nawet nie chodzi o czytanie. Ja tutaj słyszałem różne opinie i uwagi na temat takich podpórek, chociażby prócz tego, że czytać owszem, tak, ale jeśli na przykład jesteśmy w jakimś pomieszczeniu ciasnym albo nie wiem, nawet na powietrzu, to radio wychylone jakby w ten sposób, dźwięk z tego radia rozchodzi się dalej.
0: No tak, jest fajniejszy taki, no bo nie jest tak jest położone, dalej, stłumione, tylko jest
1: Bo jak postawimy radio w pionie, to ten dźwięk idzie po prostej i ono gdzieś tam, ten dźwięk się gdzieś tam po prostu zawikła, to radio gra nawet ciszej wtedy, czy coś takie się robi, ma wrażenie. A jak ono jest wychylone, gdzie głośnik jest po prostu cały odkryty i w górę, no to mamy całe spektrum tego dźwięku, tak? Zwłaszcza, że ten głośnik jest fajnie gra. Także no, do tego raczej te podpórki służą. No bo i w Texunie one są, i w Degenie one są, wszędzie w tych odbiornikach są stosowane. Tyle, że tutaj na smyczce, a tam są wbudowane w obudowę. I to jest ta różnica. I cóż jeszcze można by o nim powiedzieć? No i jest kratka wydechowa od głośnika, od tego subwoofera, który daje dobry basior.
0: No całkiem sporo tego jest. Tak, to mówię, chyba SRD215 był w tym troszkę lepszy, ale no z drugiej strony nie można mieć wszystkiego. Tu mamy choćby długie, znaczy co ja z tymi długimi, średnie i 9 par krótkich fal dostajemy w zestawie, więc...
1: No a propos krótkich, to w związku z tym, że one są, to brakuje mi emisji SSB.
0: Tak, SSB nie ma, SSB, ale na to nie tylko my narzekamy. No z drugiej strony, czego oczekiwać po radiu, bo o tym nie powiedzieliśmy, które to się zmienia, ale kosztuje no maks 100 zł, z reguły około 85-89.
1: Mniej więcej tak.
0: Więc jakby z drugiej strony też należy...
1: No...
0: Troszkę pewne rzeczy wybaczyć, bo zwyczajnie w tej cenie to jest i tak okej.
1: Okay. No dobrze. Zawsze się mówi, że jak chcesz coś porządnego, to musisz zapłacić, nie? Więc tutaj trochę jakby w drugą stronę, bo radio naprawdę jest fajne.
0: Tu w drugą stronę. Tu jak chcesz coś tańszego, to musisz i porządnego, to musisz się zgodzić na pewne kompromisy. Po tak. prostu.
1: Dokładnie tak. No, także mniej więcej wygląd tego radia opisaliśmy. Czas na praktykę, myślę.
0: Karta pamięci działa. Karty pamięci znowu równie od chipsetu. Zależy, jaki firmware się trafi. Na moim spokojnie szła karta 128 GB, choć nie szła tak sprawnie i nie... Jakby eksplorator Windows, gdy radio było podłączone do komputera, wcale nie komunikował się tak sprawnie z tą kartą, jak gdy była włożona tam 16. Producent twierdzi, że ile? 32 czy 64? 32.
1: 32.
0: Teraz. No tak. I to jest takie spokojne maksimum, że pójdzie. Natomiast 64-128, tak, udawało mi się, ale jakby bez gwarancji może by także nie zadziała. Player MP3 pokażesz raczej, Krzysztofie, ty, bo ty go chyba trochę bardziej zgłębiłeś niż ja, mi on nie był aż tak potrzebny. Mhm. Więc teraz praktyka.
1: No to co, włączamy, zobaczymy, jaka jest czułość tego odbiornika, bo jest dość ciekawa.
0: I też masz sprzęt komputerowy, więc...
1: Tak, momencik. Momencik, bo coś mi się tutaj jeszcze jedna rzecz zrobiła.
0: Cały czas oczywiście można do nas dzwonić, jest. Choćby na WhatsApp, na telefon, tak, 663 883 600.
1: Dobra, mamy, tylko jeszcze znajdę, który to suwak był w mikserze, żeby to radio poszło na antenę.
0: Uruchomić, mhm.
1: To? Nie to.
0: To.
1: to.
0: Zwłaszcza tam słychać.
2: Żeby, nie wiem, po handle czy po coś.
0: O, Polskie Radio chyba.
2: Strzeliło w kręgosłupie. O.
3: No i to jest druga grupa pacjentów.
0: Tak jest, dobrze.
3: Zdecydowanie, żebyśmy szacować procentowo.
1: No to teraz sprawdzimy odbiornik FM-owy.
0: Nic nie działa.
1: Działa, proszę pana.
0: I na tym etapie warto powiedzieć jedną rzecz.
2: Grim.
4: A mądrze mówisz o...
1: Ja chcę znaleźć...
5: Pan Kuśląskiego, a aplikacja mojej...
1: Nie, coś nie tego, na przykład Czechy.
6: Powi Janssonowi zespołu.
0: Na tym etapie warto powiedzieć kilka rzeczy. Na przykład to, że przyciski w prawo i w lewo domyślnie niestety nie stroją. Czyli nie możemy sobie tak łatwo lecieć 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5 i tak dalej, bo przyciski lewo-prawo poruszają się po zapamiętanych stacjach. A stacje można zapamiętać na dwa sposoby. Sposób pierwszy. Wpisać częstotliwość z klawiatury. To ja na przykład teraz mogę to zrobić o.
1: Może, Patryku, bo ty jesteś człowiek, który wie wszystko. Podaj mi częstotliwość jakiegoś czeskiego radia.
0: Spróbuj, Krzysztofie, 101,9 na przykład.
1: 101,9. Co to jest to? Nie wiemy, bo to jest muzyka.
0: Więc na razie musimy ją unieszkodliwić. Natomiast, jak już słyszeliście, można wprowadzać częstotliwości z klawiatury. I w odróżnieniu do odbiorników bardziej profesjonalnych działa to tak, że musimy... O, ja przykładam w tym momencie głośnik i mikrofon do tego, a zaraz można.
7: Hey,
0: 101,9, a wpisałeś 106,9, Krzysztof.
1: Oj, okej. Okay. 101,9. Mamy Czechów.
8: Jestli pomáhá vlastně už před tím, než člověk se dozví takovou tu diagnózu. I to
1: právě jak na lokálu.
8: Byl už dlouho.
0: Dodajme, že máme povolčané komputery i tak dále, więc.
9: Ano, já to řeknu takhle.
0: My do toho nadajníka Krzysztof má okolo 107 km.
9: To znamená, že se nevěnujeme pohybové aktivitě. Má velký význam pro to, aby vlastně
1: rozložena do polovy mniej więcej.
0: No, czyli wprowadzamy kolejno 1019 play. I w taki sposób mamy podaną konkretną częstotliwość. Natomiast gdy chcemy, nie wiemy czego szukać, gdy chcemy sobie wyszukać automatycznie częstotliwość, przytrzymujemy długo strzałkę w prawo lub w lewo, czyli poprzedni lub następny. Nie możemy sobie niestety, tak jak już mówiłem, tak łatwo stroić 101.1, 101.2, 101.3, acz znowu. Z tego co rozumiem i z tego co wyczytałem pośród wielbicieli i grzebaczy mądrzejszych ode mnie, taką funkcję sam ten chip jakby udostępnia. Kwestia jest taka, że w tym konkretnym firmware'ze i w tym konkretnym odbiorniku jej nie zinterfejsowano, jej nie złapowano jakby do przycisków. Co wcale nie oznacza, że jeżeli ktoś kupi, nie wiem, takie radio dzisiaj czy za tydzień, to nagle jej nie będzie miał. Bo to radio, mówię, tak jak wychodzi z produkcji, tak ono jest i można się spodziewać wszystkiego. Do tego stopnia, że za chwileczkę przejdziemy do menu nagrywania i tam też będzie bardzo ciekawa rzecz, o której powiemy. W każdym razie, wpisywanie częstotliwości jest proste, zapamiętywanie tych częstotliwości też jest dwojakie. Po pierwsze, możemy przycisnąć długo przycisk play, czyli ten, który Krzysztof mówił, że jest też do wyciszania głosu.
1: Dźwięku, tak.
0: Tak. I wtedy poczekamy chwilę i on sam sobie przejedzie skalę automatycznym wyszukiwaniem i zaprogramuje nam stację. Ale można też przytrzymać po prostu długo numerek, na przykład dwójkę, i zaprogramować sobie stację na dwójkę.
1: Możemy też potem w dwojaki sposób wybierać te stacje. Albo strzałkami prawo-lewo, albo po prostu tymi 10 przyciskami na górze, wciskając konkretną cyfrę, odczekujemy chwilę i nam się radio przełączy na...
0: Tak,
1: stację.
0: Dlatego, że radio teoretycznie może zapamiętać 99 presetów, 99 stacji dla każdego zakresu. Więc jest to rozwiązane ładnie, bo jeżeli wpisujemy 877, radio samo wie, że prawdopodobnie chcemy dwójkę z Wrocławia, czyli 877,7. Jeżeli wpiszemy 52 i play, powinniśmy znaleźć się na pozycji 52, acz to znowu z tego co wiem, zmienia się z chipsetem, bo na przykład widziałem stary egzemplarz Retekesa V115, o nim dzisiaj mowa, to tak przy okazji przypomnimy, bo ta nazwa nie jest zbyt oczywista. I na przykład widziałem egzemplarz, w którym tylko od jedynki do dziesiątki działały. Zero to była dziesiątka. I już jak się wpisywało na przykład 1, 4, play, lądowała czwórka.
1: Mhm, ciekawe.
0: Tak, my z Krzysztofem mamy to szczęście, że mamy te egzemplarze działające tak jak należy, ale już widziałem taki egzemplarz też, że miał problem z tymi numerkami. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, menu, bardzo chętnie byśmy je pokazali po kolei, ale ono jest dość widzące, więc powiemy tylko, napomkniemy na tym etapie po strojeniu, tak, po strojeniu na FM-ie, możemy napomknąć o tym, że menu ma też kilka opcji dotyczących FM-u.
1: Tak.
0: I znowu, chipset, specyfikacja chipsetu mówi o tym, że to jest chipset teoretycznie 87,1 MHz do 108 MHz FM. No, niestety, tam jest zastosowany chipset dużo szerszego zastosowania i podobnej modyfikacji, którą panowie w firmie Tekes zaproponowali nam tutaj i można to zmienić w menu jako tryb FM, FM1 lub FM2 i nagle odbiornik działa o 64 MHz do 108. Jedyna wada jest taka, że w paśmie OIR 56 do 73 MHz nie respektuje rastru tego co 3, tego 65,71, 65,74 i tak dalej. Nie mieszkam zbyt blisko granicy wschodniej Polski, gdzie mógłbym to przetestować w praktyce. Może zapytamy kolegę Roberta Łabęckiego, który ma dostęp zarówno do Retekesa V115, jak i do stacji nadających w tym paśmie, bo nie mam pewności, czy jeżeli z palca wpiszemy 66,73 na przykład, czy tam 69,44 częstotliwość zgodną z rastrem, czy on weźmie najbliższą, czy on ogarnie tak jak trzeba w paśmie niskim, bo jestem w stanie stwierdzić, że powinien to ogarnąć, że wtedy tak naprawdę sam chipset umożliwia bardzo precyzyjne strojenie. Pytanie, jak jest zaprogramowane tu w Retekesie, w odbiorniku. Tak.
1: Wspominaliśmy też, że to radio potrafi być kartą dźwiękową, tylko że to będzie prezentacja z Patryku z twojej strony.
0: Tak, i za chwileczkę do karty dźwiękowej przejdziemy. Karta dźwiękowa jest trybem omijającym przycisk mode. Jak już mówiliśmy, pod włącznikiem mamy przycisk mode do wybierania źródła i on wybiera pomiędzy kartą, pomiędzy radiem FM, ale nie kartą dźwiękową, i pomiędzy line out, znaczy line in, czyli możemy sobie zewnętrzne źródło podłączyć do tego radia i słuchać w głośniczku radia też.
1: Dokładnie tak.
0: Także to jest wygodne, to jest fajne. Natomiast w nowszych wersjach firmware'u line in, zarówno jak i karta dźwiękowa, wymykają się z tego, czyli z karty dźwiękowej na radio przełączymy, ale wrócić do karty dźwiękowej musimy podpinając ponownie kabel, a nie przesuwając cyklicznie przyciskiem.
1: Znaczy naciskając go, bo tu nie ma przesuwaczka.
0: No tak, no ale nie możemy jakby, no, nie możemy się przesunąć przez radio, kartę pamięci, coś i dojść do karty dźwiękowej, tylko trzeba odłączyć kabel, podłączyć kabel, radio zostanie nadpisane kartą dźwiękową. Windows oczywiście będzie szalał, że znalazł nowe urządzenie, ale z powrotem jesteśmy w stanie korzystać z audio karty dźwiękowej.
1: Dokładnie tak.
0: Więc teraz tak, menu. Zanim karta dźwiękowa, to jeszcze pokrótce menu. W menu mamy kilka użytecznych funkcji. Nie będę omawiał wszystkich, tak jak już mówię, bo jest to menu dosyć widzące i dosyć niedostępne. Szczególnie, że domyślnie podświetlenie znika chyba po 5 sekundach, więc nawet ciężko asystentem to złapać. Ale jak się już to ustawi, żeby podświetlenie znikało tam po 30 czy po minucie, no to już jest dobry czas dla asystenta i spokojnie można go pytać o najróżniejsze rzeczy. W menu z ciekawszych opcji możemy zmienić tryb FM-u. Opcja nieopisana w ogóle w manualu, w instrukcji. możemy wybrać jakość nagrywania. I tu zaczynają się chocki klocki, ponieważ jakość nagrywania jest tam opisana, że low, że medium, że high i w ogóle, a obok jest napisana jakość. I bodaj high to jest 128, medium to jest 64, a low to jest 32 kilobity. No, ktoś pisząc ten interfejs miał zdezaktualizowane dane. Otóż low high to jest 320 w przypadku radia, medium to jest bodaj 128 i low to jest 64 kilobity na sekundę.
1: Ja mam to poprawnie wyświetlone.
0: Ale teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, pliki wynikowe nagrane w ten sposób na kartę pamięci, bo to jest też atutem tego radia, że ono może nagrywać bezpośrednio na kartę pamięci i nawet relatywnie mało zakłóceń przy tym robiąc, bo to wiecie państwo, jak to jest z nagrywaniem na kartę pamięci, na przykład choćby w Sansie Clip Plus, to jest takie urządzenie, które wielu z nas gdzieś tam miało, używało i pamięta, że nagranie czegokolwiek z radia wiązało się z dodatkowymi zakłóceniami. Tu oczywiście, że też, szczególnie jeżeli karta jest tam w gorszym trochę stanie, ale nie powinny te zakłócenia być aż tak duże, jak w innych tego typu odbiornikach. Jest nawet nieźle. Do zakłóceń w ogóle jeszcze przejdę, ale to już bliżej podsumowania, myślę. I teraz, dziwnością jest to, nie jest dziwnością dla ludzi posiadających ileś takich odbiorników, ale niech was, słuchacze, szanowni, nie zdziwi, że plik wynikowy nagrany z radia będzie miał rozszerzenie .mp3, będzie perfekcyjnie odtwarzalnym plikiem i nawet nie zauważymy, że coś z nim jest nie tak, podczas gdy strukturalnie to będzie 320 kilobitów, przepiękna MP2. To będzie plik w formacie MP2. Dlaczego? Nie pytajcie się mnie, nie wiem, prawdopodobnie chodziło o, w razie czego, uniknięcie ewentualnych konsekwencji patentowych. MP2 z MP3 tak naprawdę dzieli niewiele, to jest... Dekoder umiejący odtwarzać MP3 umie odtwarzać MP2, odwrotnie nie. Więc po prostu ktoś uznał chyba taką opcję, to tak trochę pół żartem, pół serio mówię, ktoś mam wrażenie wyszedł z założenia, a i tak nie zobaczą. No to my jesteśmy tu od tego, żeby wam na to zwrócić uwagę, że tak jest. To są MP2-ki, stereo bodaj, nie joint stereo, no bo w 320 już joint nie możemy mieć. 40... chyba 400, ale teraz nie mam pewności, 320 tak. kilobitów na sekundę.
1: 40-400, tak.
0: Nagrania z mikrofonu zaś, też ktoś wziął to pod uwagę, w najwyższej jakości są 32 kHz, mono 160 kilobitów. Po prostu ktoś posłuchał tego mikrofonu, który tam jest, uznał, że on i tak zbyt wysokich częstotliwości to nie ma i nagrywa w 32 kHz, czyli odcięcie jest na 16. Z linii tej podłączonej zewnętrznej jej zawartość też można nagrać i wtedy jest bodaj normalnie 320, tak jak z radia stereo, z tego co pamiętam. Czy coś jeszcze odnośnie nagrań? Tak, nagrania są wyraźnie cichsze niż gdybyśmy to samo nagrywali na przykład przy użyciu Virtual Audio Cable albo bezpośrednio z oprogramowania słuchającego radia. Czyli jakbyśmy mieli, nie wiem, na komputerze jakieś coś do obsługi radia i włączyli w nim nagrywanie i RetekS-a, w którym włączamy nagrywanie, plik będzie nie dość, że ciszej, to troszeczkę tak jak RetekS to słyszy, czyli delikatnie więcej basu, preemfaza będzie 75 mikrosekund, czyli amerykańska, a w praktyce będzie to oznaczało to, że będzie mniej tonów wysokich, mniej góry, po prostu. W nagraniu z Radia FM, no, nie powinno to generalnie przeszkadzać, ale zwracam na to uwagę, że tak jest. Gdy włączamy nagrywanie, radio tak na chwileczkę się jakby zawiesza, o sobie inicjuje tam wszystko, zrobi, na chwileczkę przerywa audio i dopiero wtedy, nagrywa. Od wtedy zaczyna się nagrywanie. Głośnością można, czy nie można ruszać? To też było zależne od firmware'u.
1: Można
0: ruszać głośnością i nie wpływa ona na to, co się nagra.
1: Tak.
0: Więc jest dobrze.
1: Mamy tutaj dwie próbki, możemy zademonstrować.
0: Tak, masz Michale?
7: Jak najbardziej mam te próbki.
1: No to zaprezentujmy te dwie próbki, może najpierw radio.
7: Najpierw radio, dobrze, tutaj mam. To będzie dźwięk monofoniczny, co ciekawe, i to od razu zapytam cię, Krzysztofie, o to, czy to było tak, że to radio grało w mono, czy po prostu on potrafi tylko w mono nagrywać?
1: on chyba potrafi tylko w mono, bo nie ma tam ustawień.
0: On ma, on ma bardzo wysoką czułość do stereo. To stereo musi być, sygnał musi być naprawdę niezły, żeby on pełne 100% stereo uruchomił. W miarę jak sygnał opada, jest ten tak zwany stereo blend, czyli ono się coraz bardziej zwęża do zera, gdzie już stereo po prostu nie ma.
1: No ja to tutaj nie mam aż takiego ucha, żeby to stwierdzić. Dla mnie nagrałem jak było.
0: Mocny sygnał spokojnie da się nagrać w stereo i nie jest to problemem.
7: No to proszę bardzo, posłuchajmy przynajmniej fragmentu.

0: To mamy radio.
1: I już tutaj bardzo wyraźnie słychać tę zmianę w korekcji, nawet pomimo naszego procesora, co on z tym zrobił. No jest ten dźwięk delikatnie taki przytłumiony.
2: Tak,
1: taki...
2: to nagranie jest takie matowe.
1: Tak.
0: Mhm. No i teraz poprosimy cię o próbkę z mikrofonu.
2: Proszę bardzo.
3: To jest próbka nagrania przy pomocy mikrofonu wbudowanego w Retekesa V115.
1: Jak słychać, mocno klika, mocno, dużo hałasu można tym narobić. Mikrofon jest w takim jakimś mało wdzięcznym miejscu i całą tę obudowę po prostu tak słychać. I ja to zresztą, słuchajcie, już teraz myślę, że możemy zdradzić tę małą niespodziankę za jakiś czas. I ja to Państwu zresztą pokażę. Ponieważ, jak się okazuje, Retekes, na szczęście, nie jest tylko kartą odtwarzającą, jak pokazywano jakiś czas temu SRD215 Sencor, a ku mojemu ogromnemu zdziwieniu mikrofon też może być użyty jako wejście. Linia, z tego co pamiętam, też może być użyta jako wejście.
0: Tak, to jest wszechstronny odbiornik do różnych zastosowań.
1: I dlatego nam się tak spodobał, bo on doskonały to nie jest, ale to jest po prostu scyzoryk, wszystko w jednym. Jakieś, ale wszystko w jednym. I za to gdzieś tam go polubiliśmy i dlatego dziś Państwu o nim mówimy. Tym bardziej, że już dotarły do mnie słuchy, że kilka osób kupiło w ogóle wcześniej, poza w ogóle tutaj kręgiem naszego zainteresowania ten odbiornik, co tylko mnie utwierdziło w przekonaniu, że przynajmniej sprawie trzeba się przyjrzeć.
0: Tak, to jest plusem tego radia przede wszystkim jest to, że jest to radio kieszonkowe, to można zabrać wszędzie. To nie jest jakiś problem, jeśli chcemy gdzieś, nawet nie mając za wiele miejsca, upchnąć, nawet w spodnie w głębszą kieszeń wejdzie.
1: Bez problemu.
0: I można sobie po prostu to zabrać. Gra to dość porządnie. Ja tutaj strojąc odbiornik, mam podłączony to pod mikser, ale nie wiem, czy ja, czy ty, to zaprezentujemy, jak w ogóle sam głośnik brzmi.
1: To możemy zaraz tutaj.
0: Jest dość przyzwoity.
1: Zaraz tutaj włączę. O, proszę bardzo. Na tym głośniku dźwięk też jest przytłumiony.
0: Jakąś
1: ja w
0: stację?
1: Tym momencie wyłączę wszelkie procesory, które mi tu...
0: Znajdź stację jakąś może, bo to tylko szumi.
1: Wyłączę wszelkie procesory, które mi tu pomagają, żeby było fajniej. I wybieramy na przykład...
4: Większego stada słoni indyjskich. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po... procent.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go?
0: Tak, Marian, pięknie to brzmi. Więc głośnik jest dość solidny.
1: I to i tak była tam jedna któraś jego głośności. Nie mam odwagi, żeby się bawić więcej.
0: No tak, bo jeśli w tym menu pogubisz, to nie wrócisz potem.
1: Nie, no to w menu to nie mogę. Głośność jest przecież przyciskiem kołyski, tylko chodzi o to, że...
6: Ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pokrwy. Zastosuj Iladian Direct Plus.
1: Aha. Super. Mamy dzisiaj szczęście do reklam. Ja może jednak zmienię na muzykę.
0: Jak znajdziesz?
7: Znała, bo było dietę znów.
0: Aż się przesterowuje.
1: Ano. Ten głośnik, tu chłopaki nie szczędzili prądu do głośnika i jego się da przesterować delikatnie.
0: Tak. Tutaj ważna rzecz w radiu, niestety, dla mnie bardzo niestety, że tak jest, nie działa wbudowany korektor.
1: Tak, korektor jest tylko do plików MP3 i w ogóle odtwarzaczem MP3 zajmiesz, omówieniem odtwarzacza MP3 więcej o nim powiesz ty. Ja mogę powiedzieć jedynie tyle, że pan Chińczyk jeden z drugim postarali się i przynajmniej w naszych firmwareach, u nas w obu testowanych egzemplarzach, nie ma żadnych problemów z ucinaniem początków MP3. On nawet jest w stanie otworzyć plik, który w środku zrobiłem mu kilka celowo zniszczonych ramek. Był w stanie sobie pobrzęczeć, po czym się nastroić z powrotem tak jak trzeba i kontynuować odtwarzanie. Także znowu, to nie jest wybitne, to nie jest zbyt praktyczne odtwarzać, jak chodzi na przykład o audiobooki, bo nie ma funkcji typowo audiobookowych, jak przyspieszanie czy coś, oczywiście.
0: Ale ma zakładki.
1: Ma zakładki, tak. I o zakładkach mówię, o odtwarzaczu MP3 ty powiesz więcej, tak, ma zakładki. Z których w razie czego, jak coś, to można zawsze zrobić użytek. Wracając do menu. W menu mamy jakość nagrywania, to już mamy omówione. Chaos, jak chodzi o to, co on tam twierdzi, co on tam wyświetla, że jest, w porównaniu do tego, co realnie jest. Mamy wybór FM-u, o którym też już mówiłem, czyli z zakresu, do jakiego chcemy sobie ograniczyć radio. Mamy długość podświetlenia, mamy jasność podświetlenia, mamy kontrast i ten właśnie typ podświetlenia, tam kilka kolorów, co Krzysztof mówił wcześniej. Natomiast do fal średnich mamy zakres strojenia europejski 9 kHz lub amerykański. Czyli też możemy sobie użyć odpowiednio tam 531, 540, 549 kHz albo po amerykańsku 540, 550, 560 i tak dalej.
0: Tak. Co jeszcze w tym menu możemy?
1: W menu możemy jeszcze ustawić część funkcji globalnych odtwarzacza MP3, na przykład odtwarzaj jeden utwór w kółko, odtwarzaj całą playlistę w kółko lub nie powtarzaj w ogóle nic, tylko po prostu odtwarzaj i skończ. Możemy też jakoś ustawić, tylko czy to nie był osobny przycisk, generalnie radio ma jeszcze funkcję sleep timera. Takiego po prostu, że sobie możemy ustawić na godzinę i za godzinę samo nam się wyłączy.
0: Tak.
1: Tylko ona gdzieś tu jest, tylko nigdy nie pamiętam gdzie, bo to są właśnie takie opcje widzące, a ja z nich też niezbyt korzystam, więc...
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że niestety to są opcje dla widzących.
1: Tak, one są niestety niezbyt poręczne, to takie te małe menu do poszczególnych opcji typu wybór korektora, typu sleep timer, one się tam szybko wyłączają, nie respektują tego ustawienia głównego menu. No i jeszcze jedna rzecz. Nie mam pomysłu na razie, czy da się po ludzku, bez wielkiej kombinacji, uaktualnić oprogramowanie do tego chipu, jeśli by kiedyś się jakieś znalazło. On podaje wersję aktualną oprogramowania, natomiast niestety nie znalazłem opcji pokojowego uaktualnienia go.
0: Może przez USB jakoś?
1: No właśnie, jest to USB i to daje mi trochę nadziei, szczególnie, że on jest i kartą, i kartą pamięci, może, i w ogóle, więc...
0: Może tak jak w Sansie nagrywasz plik na kartę, wrzucasz, odpalasz.
1: I on go na przykład wyczaja i już. No nie wiem, musimy temat zgłębić, ale zanim zgłębimy temat karty dźwiękowej, o której już mówiłem, to może jakaś piosenka, Michale, przerwa. No i oczywiście telefony od was, od słuchaczy, czekamy na nie cały czas. 663-883-600 to jest numer do nas. Pięć minut po 19 zaczęliśmy pierwszą godzinę, 5 minut po godzinie 20 zaczynamy godzinę drugą. I oto on, oto naprawdę nie najładniejszy, ale działa. Mikrofon w tym urządzeniu, w Retekesie V115, w dodatku mnóstwo sprzętów tu obok, więc od wszystkiego ten dźwięk się odbija. Słychać to, krótko mówiąc, chyba troszkę jak z puszki, ale tu nam procesor pomaga, poprawia. Ciekawe, jak to będzie na audycji potem pod koniec, jakby w pliku. No w każdym razie, ten mikrofon w systemie pokazuje 44 lub 48 kHz 16 bitów. Chyba nawet nie daje wyboru możliwości tego próbkowania i w ogóle ignoruje Windowsowy suwaczek głośności. On podaje po prostu jeden poziom. Ale lepszy ryc niż nic, jak to się mówi. I z tego spokojnie można korzystać. Nie mam tu jak wpiąć w tym momencie urządzenia liniowego. Gdybym je wpiął automatycznie, też ono byłoby jakby wejściem mikrofonu karty dźwiękowej. choć z tego co rozumiem, to zależy od firmware'u i są

0: Ten typ tak ma, nie dostał wam się bubel. Wyświetlacz. Wyświetlacz, choć jest piękny, kontrastowy i ponoć całkiem przejrzysty, bardzo dużo daje do audio. Wpisując częstotliwość, po prostu słyszymy, jak tam zaczyna nam skwierczeć, a jeżeli jeszcze przytkniemy rękę do tego wyświetlacza, jakby mocniej dotkniemy, bo na przykład solidnie trzymamy w ręku odbiornik, ten pisk się zgłaśnia.
1: Ale tutaj znowu, Patryku, sytuacja wygląda w ten sposób, że też jedno drugiemu nierówne, bo u mnie to nie występuje.
0: Występuje, nawet wpisywałeś dzisiaj, jak wpisywałeś częstotliwość, było to słychać. Jest, no, jak zaczynasz wpisywać, to on od razu tam troszkę zaczyna świerczeć.
1: Ale u ciebie bardziej.
0: Może tak być. No właśnie o tym mówimy. To jest nierówne radio. Fajne, ale nierówne. Co tam jeszcze z takich ciekawostek? No, im niższe pasmo, tym bardziej jest to... Znaczy nie. Im niższe pasmo używające anteny tej teleskopowej, czyli im niżej na falach krótkich, tym ten przypisk jest bardziej jakby słyszalny. No i same fale krótkie. No, fajnie, że są. I tyle mogę o nich pozytywnego powiedzieć. Kilka stacji udało mi się złapać.
1: Czy ty testowałeś to radio na zewnątrz?
0: Tak. Bo i wtedy sprawa jest... oczywiście wygląda dużo lepiej, wiadomo. No ale w bezpośrednim zestawieniu jakiś mały, profesjonalny odbiornik, a Bretekes, to nie jest Dawid i Goliat. Ale różnica klas jest znacząca. Niestety. Za to falami średnimi, w internecie dużo opinii, że fale średnie są przeciętne, mogą być lepsze. Tak, są przeciętne w tym sensie, że bardzo mocny sygnał, jeżeli mieszkamy blisko nadajnika kilkuset kilowatowego średniofalowego, no może to radio poddławić. Natomiast są dobre w rozumieniu takim, że na przykład tak jak w Polsce do najbliższego nadajnika jest w ogóle kilkaset kilometrów i to na Węgrzech gdzieś tam, co prawda 2000 kW, na bardzo niskiej częstotliwości, więc on się bardziej zachowuje, jak fale długie i tak dalej. Tam kilka czynników trzeba wziąć pod uwagę. W Polsce w zasadzie nic nie jest w stanie przytkać tego Retekesa nawet w nocy, kiedy słuchamy miszmaszu stacji, a wręcz to są optymalne poziomy do słuchania tego w Polsce. Jeżeli tylko jesteśmy na jakiejś odludnej działce i nam komputer i sprzęt nie ingeruje w to wszystko, no to tak naprawdę zostajemy tylko sam na sam z brzęczącym wyświetlaczem przy wpisywaniu częstotliwości. Ale samo audio z Retekesa jest ładne. Co więcej, on ma sporo szersze filtry. To ludzie lubią, ludzie nie lubią. Jeżeli my chcemy sobie po prostu posłuchać fal średnich, a nie wytłumieć za wszelką cenę jedną stację od drugiej, bo po środku jest jeszcze trzecia, no to ma całkiem ładne, ładnie brzmiące, komfortowe filtry do słuchania. Takie po prostu, a, posłucham sobie fal średnich. Filtry mówiące o tym, jak dużo wysokich częstotliwości przenosi dane radio, kosztem tego, że jest mniej selektywne, czyli stacje, które są obok siebie, trudniej złapać i trudniej ustawić. Ale te filtry brzmią ładnie, tak bardziej amerykańsko niż europejsko, sporo tej góry jest. I naprawdę stacji na przykład niskiej mocy holenderskich lub części Brytyjczyków słuchało się całkiem ładnie. To tyle o radiu i o AM-ie. I to jest, myślę, czas na tę drugą piosenkę. Wrócimy do normalnej jakości już, tak żeby państwa nie męczyć. Przy akompaniamencie wielu buczących dysków, za to w studyjnej jakości witamy się z powrotem po teście mikrofonu odbiornika Retekes V115 i wszystkiego, co zawiera w zasadzie to samo, bo to, tak jak już mówiłem, możecie znać pod różnymi nazwami. Model Retekesa jest po prostu łatwo dostępny w Polsce i to o nim dziś robimy audycję.
1: A propos kontaktu, ja myślę, że po Zoomie chyba też mogą się kontaktować ludzie.
0: Czy już nie? Już chwilowo nie. Facebook, YouTube i wszystkie inne social media też dla was zostają i są dostępne. Mamy coś w ogóle, Michale? Bo tak nie pytałem, a...
2: Na ten moment nie.
0: Na ten moment nie. No dobrze. To skoro na ten moment nie, możemy przejść do następnej funkcji tego pięknego odbiornika. Już w tym momencie mniej związanej z radiem, a mimo wszystko z multimediami. Krzysztofie, odtwarzacz MP3 ponoć jest.
1: Jest.
0: Co możesz o nim powiedzieć?
1: Jest

0: dość fajny, ponieważ, no, że tak powiem, nie jestem w stanie w tej chwili, tak jak tutaj poza anteną mówiłem, zaprezentować wszystkiego, ponieważ mój dysk trochę umarł i nie miałem jakby skąd nabrać multimediów, ale jakiś tam mam, chociażby do pokazania korektora. Natomiast co ma ten odtwarzacz? Jak już wspominaliśmy, da się na tym odtwarzaczu robić zakładki, ale to nie są takie zakładki typu mark w postaci plików, tylko są to zakładki wirtualne, które nie pozostawiają po sobie śladów, ale są. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, omawiany już pokrótce przez nas, omawiana już przez nas pokrótce opcja zmiany folderów, którą realizuje się przy pomocy przycisku 0 w tym 10-przyciskowym rządku, w tych dwóch rządkach, 10 po 5 przycisków. Przytrzymujemy 0 i musimy tutaj znowu zaufać intuicji, że to się stało. I kiedy już ta nasza intuicja powie, że teraz, to strzałkami prawo-lewo poruszamy się po folderze, po folderach, jeśli mamy ich więcej na naszej karcie. I jeśli wybierzemy folder, wciskamy play, muting i przechodzimy w tym momencie do następnego folderu. I tak to wygląda, jak chodzi o foldery. Można też poruszać się między folderami na piechotę, czyli strzałkami sobie przechodzimy po nagraniach, następne. Skończy się folder, to automatycznie przenosi nas do kolejnego folderu i znowu następne i aż do końca.
1: Czyli może, czyli nie ma takich przeszkód, jak niektóre odtwarzacze, że po prostu na końcu folderu się zatamuje, zablokuje i koniec.
0: Nie, to jest zapętlone po prostu. Ile mamy nagrań, to będzie nas tak w kółko przełączać między
1: folderami. A to jest akurat bardzo miłe, bo wiem, że niektóre właśnie takie budżetowe odtwarzacze tego typu mają problem, gdy się folder skończy, one uznają, że no, skończyły swoje dzieło i do widzenia.
0: Nie. I w tym menu jeszcze mamy opcję, tak jak tu już wspominałeś wcześniej, wybrania, w jakim jakby trybie chcemy odtwarzać te multimedia, czyli możemy sobie odtworzyć całą playlistę i on wtedy będzie sam chodził po folderach, aż się nie skończy. Jak się skończy, to się zapętli. To nie ma tak, że nagle się stanie cisza. Będzie grało, aż go nie wyłączymy. Bez względu na to, ile tego tam na tej karcie mamy. Ale można też pojedynczy utwór sobie wybrać, żeby nam się w pętli odtwarzał. Możemy sobie wybrać playlistę, która będzie się odtwarzała w pętli losowo. Możemy sobie wybrać też...
1: Jeden utwór chyba po prostu, ciągle w kółko, ten sam, na którym jesteśmy.
0: No to tak jak mówiłem właśnie, że można jeden utwór zapętlić. Możemy też sobie wybrać jeden folder tylko, żeby tylko z tego folderu się odtwarzało w koło.
1: I wtedy go ograniczyć jakby do tego, że jeżeli my strzałką, to on zmieni folder, ale sam już nie...
0: Nie zmieni.
1: Nie wyjdzie poza aktualny folder jakby.
0: Można też zrobić tak, żeby zablokować go w ogóle w obrębie jednego folderu, że nawet strzałką nie wyjdziesz do drugiego folderu.
1: I to niestety ustawia się w menu. Polecamy skorzystać po prostu ten raz czy dwa.
0: Z oka.
1: I zrobić sobie tak, jak będzie najwygodniej.
0: Tak.
1: Co tam jeszcze? Na pewno odtwarza MP2 z rozszerzeniem MP2, MP3 z rozszerzeniem MP3, MP2 z rozszerzeniem MP3, czyli takie zakamuflowane, jakie sam nagrywa.
0: Tak.
1: Ale tu warto powiedzieć o jednej rzeczy. Nagrania z radia i mikrofonu, z tego co pamiętam, nie liczą się do plików na karcie. Czyli chcemy sobie nagrać jakąś audycję z radia. 16:40, wciskamy długo, przytrzymujemy rekord i nam się nagrywa. Tak. Kończymy o 17:40, również bodaj długo przytrzymując rekord, pyk. I on wtedy wycisza nam radio, zaczyna grać od początku zapętlony ten plik z naszą audycją, którą nagraliśmy. No to dobra, stop, nie chcemy tego. Przełączamy się na radio, słuchamy sobie radia, a ja bym chciał jednak teraz odsłuchać tej audycji na spokojnie. Włączam tryb, wydawałoby się z logiki, karty pamięci.
0: A tam tego nie ma.
1: A tam nie ma nic. Domyślnie, tak.
0: Mamy
1: względnie jak włączymy, wgramy dwie swoje piosenki, to tam mamy nagle tylko dwie piosenki.
0: Tak.
1: Chip jest ustawiony także, żeby słuchać nagrań z radia, trzeba po prostu najpierw coś samemu jakby nagrać z radia, z tego co rozumiem. Albo użyć funkcji, o której mówił Krzysztof.
0: Tak. I teraz tak, na karcie, pomimo tego, że w samym odbiorniku, w samym tym urządzeniu nie dostaniemy się do tego tak po prostu, to mimo to, jeśli wyjmiemy kartę z urządzenia i włożymy ją do komputera, to tam tworzą nam się dwa foldery, dwa podfoldery, bo główny folder jako taki nazywa się rekord. W środku mamy rekord, mamy folder rad, czyli radio.
1: I folder mic, czyli mikrofon.
0: Mikrofon, dokładnie.
1: I ty jeszcze mówiłeś o jakimś magicznym zadziałaniu długo przytrzymanego klawisza zero w takiej sytuacji.
0: Tak. I jeśli przytrzymamy ten klawisz zero i będziemy się przemieszczać po tych folderach, to tam znajdziemy ten folder, ale nie znajdziemy go pod przyciskiem mount, tutaj gdzie przechodzimy na kartę.
1: Tak, folder 0, znaczy długo przytrzymane 0, uruchamia kolejne menu, czyli takie niewidome coś, gdzie strzałeczkami możemy sobie od razu wybrać folder radio, folder mikrofon, folder jazz, folder blues, a słuchamy sobie bluesa, pyk.
0: Dokładnie.
1: I wybrać plik. Czyli to jest taki zero przytrzymane, to jest taki mały, no, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, eksploratorek plików na tym radiu.
0: Mniej więcej.
1: To totalnie też niedostępny siłą rzeczy.
0: To jest trzeba wiedzieć, że minęły 3 sekundy, bo mniej więcej tyle się przytrzymuje każdy przycisk w tym urządzeniu, żeby dostać się do danej funkcji. Tutaj, Patryku, jeszcze jest pod tym przyciskiem przytrzymanym play. To co wymieniłeś w głównym menu, to mamy to jeszcze pod ręką, czyli na przykład zmiana FM-u, zmiana podświetlenia i tak dalej, strzałkami prawo-lewo mamy również właśnie tutaj w
1: tej takie opcji. Szybkie menu, żeby sobie tu i teraz szybko zmienić podświetlenie, nie wchodząc w menu główne.
0: Dokładnie tak.
1: Mhm. No i to jest ten mało niewidomy aspekt radia, niestety sporo takich kontrolek jest pogmatwanych. Natomiast uczciwie nie są one nam jakby konieczne, one nie są nam jakoś super potrzebne.
0: Raz ustawione, jeszcze wyświetlacz można, jakby ktoś bardzo żydził na bateriach, że tak to nazwę, to można wyświetlacz w ogóle wyłączyć, podświetlenie tego wyświetlacza.
1: Pytałem się osoby widzącej, mówi, że nawet z wyłączonym podświetleniem ten wyświetlacz jest całkiem czytelny. Pytanie, jak jest naprawdę?
0: No nie jest źle, przynajmniej na tyle i na ile ja widzę. Może nie na tyle, żebym przeczytał tam coś, ale jest dość wyraźny, jak dla mnie.
1: No jak na te ceny odbiornika, nie? No bo to też jakby miejmy to cały czas mimo wszystko na uwadze, tak? Że to jest odbiornik, który ja i Krzysztof kupiliśmy za coś około 85 zł.
0: No można sobie zrobić kontrastowy wyświetlacz i w tym momencie będzie jeszcze lepiej, nie?
1: Tak, tak, można. Tam ten kontrast jest dosyć chyba taki spory.
0: Taki on jest stopniowany, także można sobie to według własnych upodobań zrobić. Cóż jeszcze? No i tak jak tutaj wspomniałem, korektor jest również wbudowany. To nie jest korektor taki z prawdziwego zderzenia, są to presety.
1: Lista kilku predefiniowanych ustawień dźwięku po prostu i one niestety działają tylko do odtwarzacza MP3.
0: Do MP3, tak.
1: Do tego, czego słuchamy z karty.
0: I przede wszystkim też nie działają na nagrania z radia, znaczy w sensie takim, że możemy tym korektorem się bawić tylko na nagraniach, które sami wrzuciliśmy. Taka ciekawostka. Te nagrania, które poczyniliśmy na tym urządzeniu, są odporne na korektor. Czyli mikrofon, czyli nagranie z radia bezpośrednio z tego urządzenia, tu korektor nie obowiązuje. Obowiązuje korektor tylko na tym, co sami na daną kartę wrzuciliśmy i potem odtwarzamy. Także no, tak jakoś to jest dziwnie rozwiązane, nie wiem dlaczego akurat tak. Ale tak,
1: też tego trochę nie rozumiem. Ja wiem, z czego to wynika. To wynika z ograniczeń, że jakby radiem jest... Radio to jest osobny jakby chip w tym odbiorniku, a MP3 to jest inny układ jakby. To są jakby dwa urządzenia w jednym poniekąd, połączone wspólnym głośnikiem i wspólnym wejściem słuchawkowym. I stąd też choćby przerwa w radiu, że radio jest elektrycznie, po prostu musi być znaczy elektronicznie przesłane do tego drugiego układu. Co ciekawe, nie ma opóźnienia. Tam jest jakieś mikro, dosłownie kilka milisekund opóźnienia, ale to wynika z tego, że to jest odbiornik na bazie po prostu DSP, ogólnie cyfrowego przetwarzania sygnału, odbiorników z tych nowoczesnych, czyli na przykład jeżeli będziemy mieli dwie stacje obok siebie na 90, tam nie wiem, 3 i 8 i 93 i 9, jesteśmy w stanie, mimo tego, że to jest taniutki chiński odbiornik, osiągnąć rezultat lepszy, niż byśmy tego oczekiwali nawet na takim skalowym, klasycznym radiu, tak z gałką, krótko mówiąc, bo on już tam jednak coś sobie ingeruje w to audio, dostosowuje tam szerokość i tak dalej do tego, co uzna, że powinien.
0: Dokładnie, także no, myślę, że z odtwarzacza, oprócz korektora, który za chwilę pokażę,
1: to może właśnie przystąpmy do prezentacji tego korektora. Tak, odtwarzacz chyba mamy omówiony. W komentarzu mogę jeszcze zrobić w sumie osobno test.
0: Może zrobić jeszcze linka do aukcji, może ktoś by chciał.
1: Nie zrobiłem testu odnośnie niestandardowych formatów, czy on obsługuje na przykład format AAC albo Windows Media.
0: Ale Wave obsługuje.
1: A w sumie powinienem to zrobić. Tak, Wave obsługuje. Natomiast no, wolałbym też wiedzieć o tym.
0: No, jasne. Włączamy.
1: I co robisz po kolei, żeby osiągnąć korektor?
0: I teraz tak. Ja muszę to ściszyć, bo ja nie słyszę was, jak włączę sobie muzykę, bo mi tutaj strasznie to głośno daje po uszach. Więc zanim włączę muzykę i pokażę, to powiem tak. Wciskamy dłużej przycisk play, czyli ten do wyciszania, no bo na przykład naciśnięty krótko wycisza nam dźwięk.
1: Pauzę robi.
0: Nie, wycisza.
1: Na moje to jest pauza.
0: Nie. A może?
2: Pauza.
0: No dobrze, niech będzie, że pauza. No to w każdym razie przytrzymujemy ten przycisk wielofunkcyjny pomiędzy strzałkami i przechodzimy dwa razy w prawo. I tam musimy zatwierdzić jeszcze raz i znajdziemy się w funkcji korektora. Teraz będę musiał tutaj, żeby was, nie będę was słyszał za bardzo przez muzykę. Momencik, bo chyba sobie aha, już wiem, co się stało. Dobra.

0: tyle, i to już są te...
1: I tyle.
0: Tak. I jest tam 6 albo 7 tych presetów.
1: Tak. I tak działa korektor. Muszę przyznać, że jak na wbudowany głośnik w to radio i zabawa tym korektorem, no to nie wiem, Patryku, czy się tym bawiłeś, ale można naprawdę tym korektorem zrobić cuda. Dlatego powiedziałem na początku, że głośnik w tym radiu jest lepszy od Sencora.
0: Tak, bo ten głośnik dostaje niezbyt ładne audio jakby na wejściu, cały ten chip, w sensie mówię o radiu głównie, bo ja akurat z radia głównie korzystam, całe radio jest takie delikatnie przytłumione i nie wykorzystuje pełnego powera tego głośnika. Ten bas w radiu też jest taki troszeczkę bardziej, no, to jest wysoki bas, ten taki, który jedni lubią, ja na przykład za nim nie przepadam osobiście.
1: Ja odłączyłem to od miksera teraz i spróbujemy zrobić jedną rzecz. A, się skończyło, ale zaraz się od początku zacznie. Mamy. I teraz włączę ten korektor.
2: Gdzie kończy się świat? Na to pytanie może odpowie słońce i wiatr.
1: Moment, bo się zagubiłem.
2: Odpowiedź już znasz i wszystko już wiesz.

0: słońce i wiatr. I
1: nawet ten głośnik da się przestrachować, jak państwo.
2: Oczywiście. Tylko teraz popatrz, co można zrobić. Powiedzmy, że tu była gdzieś taka optymalna.
0: Szukałem cię tam.
2: I teraz zrobimy takie coś. O, nie wiem, dlaczego mi nie działa teraz pogłaszanie.

0: że takie ustawienie korektora w tym momencie, chcąc słuchać głośno, już wyłączymy, jest najoptymalniejsze, bo nie jest tak łatwo przesterować ten głośnik, wbrew pozorom.
1: No ja bym powiedział, że wcale, tak sądząc po tej próbce, jaką pokazałeś. Krzysztofie, to wcale nie jest to takie trudne. Przede wszystkim jedno ustawienie korektora to jest zupełnie niedadające się do słuchania, bo tam jest po prostu przester z automatu, a tu jak miałeś ten dźwięk rozkręcony, no prawie że na maksa, to też już się jednak przester pojawiał.
0: Był, oczywiście, ale można ustawieniami doprowadzić do tego prawie znikomego przesteru.
2: Ja powiem inaczej, jeżeli chcemy słuchać głośno, to właśnie ja bym na przykład w ogóle odciął bas.
0: Da się, oczywiście, że tak, ale wtedy to będzie trochę tak dziwnie brzmiało, jak naprawdę radio na baterie takie, wiesz, ale...
2: Z drugiej strony dokładnie tym jest.
0: Paradoksalnie, dokładnie. Nie, no ale wiesz, chodziło mi o to, że da się wysterować ten korektor tak, że...
2: żeby brzmiał głośniej niż jest w rzeczywistości, żeby sprawiał wrażenie, tak, to
0: tak
2: prawda.
0: Tak jest, dokładnie, o to mi chodziło z tym głośnikiem.
2: Tak, w sprawieniu wrażenia ten odbiornik jest niezły i to nas skłania chyba do podsumowania. Nie było telefonów słuchaczy, z tego co rozumiem nie ma, więc...
1: Nie ma.
2: Więc chyba przejdźmy do podsumowania.
0: Myślę, że tak. Radio polecam, przynajmniej ja, jak najbardziej. Poręczne, kieszonkowe, przydatne w każdych okolicznościach, zwłaszcza na jakichś biwakach, czy gdzieś tam, jak ktoś nie chce wydawać pieniędzy na różnego rodzaju głośniki bluetoothowe, jakieś takie, to radio, myślisz, spełni.
2: I nie potrzebuje bluetootha, bo to radio nie ma bluetootha.
0: I tak, bo nie ma bluetootha, tak.
2: Żeby też wybrzmiało dosyć jasno. Tu stary dobry AUX, stary dobry kabel jack-jack i tak. Jedziemy.
0: Tak, na działeczkę, na ognisko, gdziekolwiek, żeby tam jakaś muzyczka plumkała ulubiona. Do tego można sobie nagrać imprezę, że tak powiem, jak ktoś lubi sobie plenery nagrywać, to mikrofon jak znalazł, bo jest dość wrażliwy.
2: Bo jest pod ręką przede wszystkim. To nie jest, no zresztą...
0: No nie jest, nie jest to demon jakości, aczkolwiek mikrofon pojemnościowy i zrobiony na tyle fajnie.
2: Tak, ale
0: jest na tyle fajnie zrobiony, że po prostu gdziekolwiek w obrębie 10 metrów, a może nawet dalej, się ktoś znajduje, to on go złapie. I to dość dobrze go złapie.
1: Chociaż wiecie co, ja bym szczerze mówiąc to chyba wolał jednak smartfonem nagrywać.
2: Myślę, że plener i biwak tak, natomiast...
0: Druga rzecz, no tutaj pewnie też zwolenników znajdzie się wielu nagrywaczy różnego rodzaju telefonami, aczkolwiek ze względu na to, że ten mikrofon dość ładnie ściąga, to jak nie ma nic pod ręką konkretnego albo w ogóle nic, tylko to nawet na wykłady się nadaje ponagrywać jakieś.
2: No właśnie, dla mnie to jest jedyne zastosowanie takie. Wykłady, bardziej nawet notatki głosowe, takie naprawdę zapisać sobie numer do...
0: Ja pamiętam w szkole, jak jeszcze do liceum chodziłem, to nagrywałem wykłady Sansą. Myślę, że tutaj Retekes by mi się bardziej sprawdził wtedy, gdybym go miał.
2: Od Sansy na pewno, a z drugiej strony przynajmniej nie czerpałby baterii smartfonu, więc to akurat zastosowanie rozumiem, tak. Co mogę powiedzieć od siebie? Od siebie mogę powiedzieć, że jest to radio nierówne. Jeden egzemplarz niestety może mieć delikatnie inne parametry, inne osiągi.
0: Inne czułości.
2: Parametry techniczne będzie miał niby te same, ale właśnie inną czułość FM-u, inną czułość fal średnich, inną czułość fal krótkich. A propos, o falach krótkich. Kilka słów, bo raczej nie będzie tutaj zbytnio zainteresowania. No nie mamy SSB, tak? Nie mamy modulacji jednowstęgowej, wiadomo. To, o tym już powiedzieliśmy. Trudno się jej spodziewać w takim sprzęcie.
0: Czego obejrzałujemy.
2: Zakres fal krótkich jest niestandardowy, 4750 do 21 MHz z dużym groszem. Ja podejrzewam, czemu nie ma niższych zakresów fal krótkich, choć chipset jak najbardziej, skoro obsługuje fale średnie, to i tamte zakresy mógłby obsługiwać. Podejrzewam, chodzi niestety o typowo czysto chińskie interesy, żeby odbiornik nie wydostawał się do Korei Północnej.
0: Aczkolwiek podejrzewam, że jak rozgryziesz oprogramowanie, jak się to robi, to może da się rozblokować.
2: Sam chipset upartego obsłuży nawet częstotliwości telewizyjne. To jest znowu chipset bardzo szerokopasmowy, którego oni tu użyli do radia. Można by nawet się pokusić, spróbować jakąś kartę taką a la na RTL-u, jak są te SDR-owe karty telewizyjne, natomiast nie wiem, jaką to ma wydajność, czy jest sens w ogóle, bo to jest inny typ scalaka. No w każdym razie, fale krótkie, średnie, bardzo średnie, to jest truja minus. Natomiast jeżeli chcemy posłuchać sobie silnych stacji i chcemy w ogóle na przykład zacząć się bawić falami krótkimi, no to zawsze coś. Co tam jeszcze? O nierówności mówiłem. Funkcjonalne, żeby nie było, że ja tak same wady. Jest to funkcjonalne, bo jest to, mówię, scyzoryk, wszystko w jednym. Nie jest to demon jakości, ale mamy wszystko na jednym miejscu. Co tam jeszcze? Jak już o stereo załapię na FM-ie, jest ładne. Szeroko, ładnie. Ten przytłumiony ogólny dźwięk troszeczkę może irytować, ale...
0: Ale to jest głośnik, bo na słuchawkach jest lepiej.
2: Też troszkę jest przytłumiony właśnie. No pokazałeś choćby próbkę, że jakby sam układ scalony podaje tak, a nie inaczej tam ten... To audio. Ale z drugiej strony to jest po coś. Chodzi o to, żeby szum FM-u był trochę mniej drażniący, jak sygnał jest słaby. Mój producent miał taki zamysł, a że kosztem trochę normalnego odbioru jakości, no to...
0: No to...
2: No to cóż. Nagrywanie z radia fajnie, bo jest pod ręką. I tu faktycznie słuchając sobie na przykład, nie wiem, jakichś dalekich sygnałów, jeżeli coś tam złapiemy, a bywają egzemplarze dosyć czułe, więc na jakieś tam nawet malutkie DX-y z kanapy można się pokusić. Albo zwyczajnie po prostu, krótko mówiąc, w radiu zagrali fajną piosenkę. Rekord, bo i tak karta jest włożona. I mamy pamiątkę przynajmniej do znalezienia sobie później piosenki.
0: Albo jak mamy w kieszeni gdzieś w spodniach, jesteśmy gdzieś, nie wiem, w jakimś Lidlu, tam zawsze jakaś muzyczka gra i coś nam się spodoba z tych głośników, to też można sobie...
2: No to już wszędzie tym mikrofonem, ale też teoretycznie można, dokładnie. No czyli to jest takie radio kieszonkowe po prostu. I tym, myślę, zakończymy nasz dzisiejszy program, naszą dzisiejszą audycję. Gdybyście Państwo mieli oczywiście jakieś wątpliwości, pytania, zostaję do dyspozycji.
0: Ja również.
2: I w komentarzach się odniesiemy do sprawy. Mam nadzieję, że to, czy jakby zakupicie, czy nie, to już jest typowo. Zależy tylko od Państwa, natomiast myślę, że jest to ciekawa rzecz w niewielkich pieniądzach.
0: Cena mieści się w 100 zł, więc
2: tak, do stówki. Im taniej, tym lepiej, aczkolwiek nie szukałbym wersji za tanich z jednego prostego powodu. Może wam przyjść wersja stara z micro USB i ona ma jeszcze więcej błędów i niedoskonałości. Miałem egzemplarz u człowieka, który też się tym zainteresował, że zostało w ogóle podczas wpinania ładowarki po prostu w USB micro wpadło do środka. Także i tak zrobili postęp, bo tutaj widać chińską jakość, ale jest jakby znośnie, jest fajnie.
0: No nie ukrywajmy, że obudowa wiele
2: dałoby do życzeń. Się, żeby była lepsza, oczywiście.
0: To jest taka... jak ja to mówię, boję się wziąć to w ręce, żeby mi to nie wypadło w ogóle z rąk, bo
2: nie, to aż tak to nie, ale da się solidniej.
0: Da się. Także, no, ogólnie mówiąc, polecamy.
2: Tak, ostatecznie polecamy. Ostatecznie polecamy, ale jakby, żeby nie było, że nie mówiliśmy, gdyby któreś z rzeczy u was wystąpiły. Tak,
0: tak, ostrzegaliśmy. Po zakupie. Ostrzegaliśmy, tak.
2: Tak, tak.
0: No co, to
2: dziękujemy w takim razie całym zespołem w imieniu swoim i realizującego tę audycję Michała Dziwisza. Dziękuję za uwagę, Patryk Waliczewski i
0: Krzysztof
2: mój gość
0: Gruda.
2: Po drugiej
0: Dziękuję
2: stronie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A skoro minęła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Dziś w Mikołajki, 6 grudnia. Taki prezent świąteczny od nas dla Was, mikołajkowy prezent, bo będziemy rozmawiać o rzeczach wybitnie rozrywkowych, czyli będzie o grach audio. Podsumujemy sobie to, co działo się w mijającym już powoli 2016 roku na tym rynku. A z kim można by było rozmawiać o grach audio, jeżeli nie z Tomkiem Tworkiem, który zna się na tym, gra i grał i grać będzie w niejedną produkcję, no i jest z nami ponownie. Witaj, Tomku.
4: Witam serdecznie wszystkich. Dobry wieczór.
1: No to tak pokrótce, na razie nie wdając się w szczegóły, jak oceniasz ten rok 2016 z perspektywy gracza audio? Było fajnie, było słabo? Jak było?
4: Było różnie, zależy kiedy. Były te słabsze momenty, ale były też te silniejsze i zdecydowanie o tych silniejszych chcę dzisiaj więcej opowiedzieć niż o tych słabszych. Z reguły o tych słabszych, no cóż, wolelibyśmy nie mówić, ja też wolę nie mówić, aczkolwiek coś wspomnę, bo jednak trzeba podkreślić pewne słabe strony tego roku. No cóż, byłoby zbyt kolorowo, żeby takie słabe strony się nie pojawiły, no ale... Nie wymagajmy zbyt dużo. Na szczęście w tym roku sporo, chociaż może to duże słowo, ale jak na scenę gier audio to naprawdę chyba pasuje. Sporo całkiem ciekawych produkcji się pojawiło w tym roku i myślę, że najbardziej wybredny gracz będzie miał w czym wybierać, żeby zadowolić swój apetyt. W każdym razie, no myślę, że będzie dzisiaj ciekawie, przynajmniej mam nadzieję. Oczywiście jeśli o czymś bym zapomniał, to mam nadzieję, że nasi słuchacze będą tutaj przypominać. Mam nadzieję, że jednak nie. W każdym razie działo się no dość sporo.
1: I jeszcze a propos słuchaczy, to oczywiście dodam, że nasz Skype jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, zapraszam tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli jeszcze nie macie nas w swoich kontaktach, to gorąco zachęcam do tego, żeby nas dodać. Wyszukujecie sobie tyflopodcast.net, znajduję Wam taki kontakt, który nazywa się pierwszy podcast, polski podcast dla niewidomych. No i dodajecie sobie nas i możecie z nami rozmawiać. Albo pisać do nas też możecie, bo będziemy tam co jakiś czas zaglądać również na te okienka czatowe, żeby sprawdzić co ciekawego, kto do nas napisał i o czym. Przed audycją wynotowałem sobie tak hasłowo kilka produkcji, o których będziemy dziś mówić, które powstały w tym roku. No i ja będę czytał hasła, ty będziesz o nich opowiadał, ja postaram się także to i owo dorzucić, bo miałem okazję w kilka z nich zagrać. Zaczynamy od produkcji, która już jest na naszej stronie w formie podcastu. Można sobie posłuchać, jak też grać w tę grę, a przynajmniej w pewne elementy tej gry, bo chyba nie sposób było opisać całego Crazy Party w formie jednej audycji, prawda?
4: Nie, nie bardzo. Materiału całkiem sporo i myślę, że gdybym miał to opisać nawiasem mówiąc zresztą, co nie miałoby większego sensu, to jeden podcast w zupełności by nie wystarczył, nawet 3-godzinny, więc musiałbym to rozbić naprawdę na no, kilka ładnych podcastów. Ale to nie jakby, wiadomo, nie o to w tym chodzi, żeby całość opisać, rozpisać i jeszcze dodatkowo przedstawić na talerzu, bo wtedy cały smak znika, wiadomo. Pokazałem w tym podcaście, mam nadzieję, że się oczywiście spodoba, pokazałem same najważniejsze aspekty, a przynajmniej starałem się pokazać tą grę od każdej z możliwych stron, przynajmniej po łebkach w miarę, nie zagłębiając się już w dalsze aspekty. W każdym razie powiem szczerze, że przy nagrywaniu tego podcasta miałem pewien problem, to znaczy problem pod tytułem chciałem dużo pokazać, pokazałem może troszkę mniej niż dużo, aczkolwiek naprawdę trudno było wybrać mi odpowiednie partie, odpowiednie momenty z tej gry, takie, które pozwoliłyby naprawdę oddać ten klimat. Niemniej jednak mam nadzieję, że mi się to udało, mimo że słyszałem, że gdzieś tam nie pokazałem jakiś dokładniej, chociażby Battle Mode, aczkolwiek jak mówiłem, to też wymaga, nawet skusiłbym się o stwierdzenie osobnego podcastu, jeśli chodzi o sam Battle Mode i w ogóle o każdy z tych trybów, który w swoim wykonaniu, no, jest, można powiedzieć, tak naprawdę czymś zgoła odmiennym, osobnym.
1: No dobrze, Tomku, ale właściwie czym jest Crazy Party dla tych, którzy nie słuchali
4: właśnie
1: podcastu?
4: Właśnie tak, właśnie może tak powinniśmy od tego w zasadzie zacząć, no ale że zaczęliśmy od czegoś innego, to w zasadzie można przejść do tego, czym jest. A nuż właśnie Crazy Party to produkt stworzony przez Francuza ukrywającego się pod takim tajemniczym nickiem Pragma Pragma. Jest to w zasadzie projekt łączący w sobie dwie gry, chociaż można byłoby się skusić nawet o stwierdzenie, że trzy, chociaż ta trzecia to jest połączenie tych dwóch. Jest to połączenie, które na początku wywołało szok, jeśli o mnie chodzi, bo to coś zupełnie nowego, co jeszcze nie zdarzało się na naszej skromnej scenie gier audio i co na pewno zasługuje na uwagę i na docenienie pomysłowości. Ano ten projekt składa się, jak mówiłem, z dwóch osobnych, powiedzmy, gier, które to cechują się tym, że jedna z nich to, nazwijmy to, zestaw minigierek, w których gracz ma za zadanie wykonywać różne, naprawdę różne rzeczy. Ty oczywiście w to grałeś, Michale, więc wiesz.
1: Tak, dokładnie. Wiem, jaka tam jest rozpiętość. Od chronienia kaczki przed deszczem, przez wybieranie odpowiedniej trasy, poruszania się jakiegoś samochodzika, który
4: do zadań matematycznych, tak? Gdzie musimy na czas rozwiązywać zadania matematyczne.
1: Tak, tak. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
4: Oczywiście, jak każdy wie. Tak, i naprawdę jest cała rozpiętość tych różnych rzeczy, z którymi przyjdzie wam się zmierzyć, jeśli spróbujecie, a tych, którzy jeszcze nie spróbowali, bardzo do tego zachęcam. Mimo tego, że wszystkie te minigierki, wszystkie te zadania są podane tak naprawdę w bardzo prostej formie. W każdej grze niby robimy coś innego, aczkolwiek to wszystko jest bardzo proste do ogarnięcia, że tak się wyrażę.
1: Co nie znaczy, że prosto jest zdobyć 20 punktów, które w danej grze zazwyczaj jest maksimum.
4: A tak, pomijając właśnie te, w których to maksimum nie jest, a wtedy można się wykazać.
1: Oj tak.
4: Tak, nawiasem mówiąc, słyszałem, że ktoś zdobył w matematycznych zadaniach ponad 150 punktów.
1: Gratulujemy
4: i tutaj
1: szczerze.
4: Gratulujemy wszystkim tym, którym się to udało. Ja osobiście powiem, że matematyczne gierki w Crazy Party u mnie kończą się wciśnięciem i przytrzymaniem klawisza J.
1: Tak zwany Joker.
4: Tak, pozwalający na ominięcie danej gry, to znaczy nie zagranie w nią. Aczkolwiek powiedziałem, że jest też drugi tryb. Oczywiście, Battle Mode. Jest to tak naprawdę osobna gra, można ją najprościej nazwać karcianką, ale nie. Zanim zaczniecie myśleć o karciance, od razu powiem, że to wcale nie jest taka karcianka, jaką możecie mieć na myśli. To nie jest Thousand Miles, to nie jest Uno, to nie są wszelkie inne karty pokero podobne, czy coś w tym stylu, w co mogliście grać na Ares Gamesie, czy na Playroomie od Quentina. Absolutnie nie. To karcianka z zupełnie innej bajki i bardzo wzorowana na, można byłoby powiedzieć, bajkach, czyli na anime w większości, bo to tam, czyli w kraju kwitnącej wiśni, tak naprawdę zapoczątkowało, ten trend został zapoczątkowany i te właśnie karciane rzeczy, w których to postać tudzież grupa postaci walczą między sobą, używając kart, które to mają wszelakie różne statusy. Od ofensywnych po defensywne, tudzież jeszcze kilka innych dodatkowych. Więc można powiedzieć, że to karcianka, w której tak naprawdę chodzi o walkę. Więc wyobraźcie sobie, że na przykład zadajecie komuś cios, rzucając w niego ognistą kulą. A ta ognista kula to oczywiście jest konkretna karta, którą musicie wyłożyć Więc tym charakteryzuje się Battle Mode, który oczywiście jest bardziej złożony, a tych kart do skompletowania, gdyż tam kompletujemy właśnie karty, z których układamy talię, w której tak naprawdę możemy budować i mieszać sobie style, jeśli chodzi o różne żywioły, tak, ogień, woda, czy jeszcze wiele, wiele, wiele innych. Oczywiście ja nie muszę tutaj dodawać, że każda inna karta, tudzież zestaw kart
1: ma różny wpływ.
4: Ma różny wpływ, dokładnie. Różny wpływ na różne inne zestawy. Wiadomo, że ogień i woda na siebie będą miały wpływ, ale ogień na ogień... No, ognia ogniem nie pokonasz, więc jest tutaj trudniej. I to w zasadzie tym się charakteryzuje. Tutaj można, mówię, się wgłębiać bardzo w to, co tam jest dokładnie, natomiast myślę, że to nie jest teraz najważniejsze. Jest również trzeci tryb, czyli board mode w sumie, który jest tak naprawdę najmniej rozwinięty obecnie, a charakteryzuje się on mniej więcej czymś w stylu po prostu gry planszowej.
1: Mamy plansze i sobie chodzimy i dostajemy jakieś gry z danej kategorii bardzo często.
4: Dokładnie. Rzucamy kostką i tyle oczek, ile wyrzucimy, o tyle pól przesunie się nasza postać. Więc możemy natrafić na monety, możemy stracić monety na danym polu, ale możemy też wylosować jakąś minigierkę. Dlaczego najsłabiej rozwiniętym mówię? Dlatego, że no niestety najmniej tam się dzieje i mam nadzieję, że twórca jednak weźmie to pod lupę bardziej i postara się jakoś zainwestować swój czas i całkiem imponujące jak dla mnie umiejętności, chociaż tutaj pomysłowość wychodzi jednak na pierwszy plan, bo gra, jak mówiłem, jest dość prosta, natomiast pomysłowość wylewa się z niej litrami. I to jest w tym najpiękniejsze. Mam nadzieję właśnie, że ten tryb będzie rozwinięty, jak i trochę innych też rzeczy, o których tutaj powiedziałem w podcaście. W każdym razie beta obecnie znajduje się w fazie, znaczy gra znajduje się w fazie beta, co jest dość może zaskakujące, a może szokujące, bo mamy teraz obecnie betę 44 i szczerze powiem, że jeśli to jest beta, jeśli oczywiście doczekamy się kiedyś wersji, która będzie miała pełnoprawny numerek 1.0, to zastanawiam się,
1: ciekawe, co tam będzie
4: za wersja. Tak. Powiem wam szczerze, że w obecnej becie i nawet w tych wcześniejszych jest sporo i można się bawić i to do upadłego. I dodając jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, tak, Crazy Party, proszę państwa, zawiera multiplayer. I to jest w tym najpiękniejsze. I właśnie tu rozpoczyna się najlepsza zabawa, grając ze znajomymi. Tu naprawdę wychodzi wszystko, co najlepsze, jeśli chodzi o tą grę.
1: Tak, bo można postawić swój serwer, można postawić prywatny, publiczny, można zaprosić ludzi zupełnie nieznanych też do gry, a też ostatnio pojawiła się możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, tak zwany czat, który umożliwia konwersację między sobą na serwerze, co też jest dość fajną sprawą.
4: Który jeszcze nie jest do końca tak dopracowany, jak bym chciał, natomiast mam nadzieję, że to się zmieni.
1: Dajmy temu czas. Tymczasem właśnie a propos czasu, mamy telefon, jest z nami Patryk, może o Crazy Party będzie chciał powiedzieć, a może o czym innym. Witaj, Patryku.
5: Witam cię, Lirinie, witam wszystkich słuchaczy, Michale, ciebie też jako prowadzącego. No, chciałem tutaj powiedzieć właśnie też o Crazy Party głównie. Co by mi się akurat podobało, zostało wprowadzone.
1: Patryku, gdybyś mógł wyłączyć tylko to, co ci tam tak dość intensywnie się odzywa w tle.
4: Prosimy ściszyć czy zbiorę.
1: Radio przede wszystkim, tak, bo...
5: Wiecie co, to jest akurat telewizor, bo ja nie jestem u siebie i...
1: Bo to dość mocno słychać, wiesz?
5: To ja może zadzwonię trochę później.
1: Dobrze, to zadzwoń za chwilkę, żeby po prostu, żebyś był słyszalny i żeby nie było problemu i nie było kłopotów ze zrozumieniem tego, co nam chcesz powiedzieć. Także dziękujemy ci przynajmniej na razie za telefon, a czekamy na kolejne. Pamiętajcie tylko, no, kiedy dzwonicie do nas, to starajcie się jednak mimo wszystko jakąś taką w miarę ciszę mieć tam w pokoju, bo... No po prostu, żeby... Chodzi o to, żeby, tak, żeby było was dobrze słychać. Tak. Czy coś jeszcze, Tomku, o Crazy Party? Warto powiedzieć. O, ja wiem, o co warto ja wiem, o czym warto powiedzieć. Ja mam do ciebie pytanie, bo już pokazywałeś to w wersji...
4: Chciałem to powiedzieć.
1: ...prezentacyjnej.
4: Ja właśnie chciałem
1: jak
4: do
1: spolszczenie,
4: tego.
1: Jak spolszczenie.
4: Spolszczenie jest, się, znaczy się produkuje, może tak to określę. Ostatnio troszkę stanęło w martwym punkcie, ale to za sprawą tego, że albo czas, albo no też nie każdy z teamu jakoś może się razem zgadać i nad tym usiąść. Natomiast spolszczenie ma się dobrze i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić jak najszybciej, jest to możliwe. Natomiast nie wszyscy są zawsze aktywni, a sam wiesz, jak to z tym bywa. I no niestety, co mogę powiedzieć więcej? Nie chcę podawać dat na pewno, bo jakby nie chcę tutaj podać daty, a potem się z niej nie wywiązać. To jakby oczywiste. Powiem tylko tyle. Materiału jest sporo. Uwierzcie mi na słowo.
1: I tego materiału przybywa.
4: I tego materiału właśnie przybywa. Powiem wam, że ja zaczynałem tłumaczenie od pliku, który miał bodajże... to było kilka wersji temu i to był plik, który zaczynał od 100 kilobajtów. I to wcale nie jest tak mało.
1: No to nie jest mało, 100 kilobajtów
4: to jest ileś kartek.
1: To taka niewielka, dość chuda, ale jednak książka.
4: Książeczka.
1: Tak.
4: A teraz jest już trochę więcej. I teraz chyba, jak pamiętam, to dochodzi tam do 130-140.
1: No, się książeczka rozrasta.
4: Słuchajcie, no to jest sporo roboty. Ja z ludźmi, z którymi to robię, też robimy to zupełnie hobbystycznie, zupełnie jakby po godzinach, że tak się wyrażę. I tutaj też, no mówię, nie chcę wam obiecywać żadnych dat, natomiast to, co chcę powiedzieć, na pewno to, że spolszczenie się pojawi.
1: Może przy tej okazji, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy dobrze włada angielskim,
4: tak, bo to tutaj jest wymagane.
1: Tak, to może chciałby pomóc.
4: Jeśli ktoś posługuje się w stopniu bardzo dobrym językiem angielskim, zapraszam do kontaktu. Jeśli chciałby pomóc w tłumaczeniu, bardzo chętnie. Tutaj oczywiście no, prosiłbym, jeśli już przy tym jesteśmy, osoby, które faktycznie chcą się temu w miarę oddać. Ja oczywiście rozumiem, tak jak wszyscy z mojego zespołu, którzy tłumaczą, że każdy z nas ma na to mniej lub więcej czasu. W każdym razie osoby, które naprawdę chcą tego i wiedzą, na co się piszą, tak? Tutaj zupełnie poważne propozycje. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo chętnie. Przyda nam się oczywiście każdy, kto tylko będzie chciał dołożyć jakąś taką małą cegiełkę do tego projektu, bo myślę, że warto. Myślę, że to jest świetny projekt.
1: Tak, bo gra jest naprawdę
4: sobie
1: fajna.
4: Zdaję sobie sprawę z tego, że no nie każdy jakby włada tym angielskim. I no dla niektórych to może być pewna bariera. I może być to coś, co będzie jednak sprawiało, że ta gra no nie będzie aż tak przyjemna, jak mogłoby być, jeśli każde słowo byłoby normalnie zrozumiane, bez potrzeby wyjaśniania przez kogo innego wszystkich rzeczy krok po kroku, bo tak też się zdarzało. I właśnie dlatego to robimy. Właśnie dlatego to robimy, żeby wszyscy, którzy z angielskim jakoś no, nie są za pan brat z tego czy innego powodu, mogły spokojnie cieszyć się rozgrywką, jakby nie zastanawiając się nad tym.
1: A gra jest naprawdę fajna i także spokojnie mogą w nią grać najmłodsi, bo
4: oczywiście
1: większość tych gier to są takie naprawdę bardzo przyjazne rzeczy, no gdzieś tam może powiedzmy chodzące te zombiaki to takie,
4: ale
1: to może być przerażające
4: wersji,
1: dla niektórych, ale...
4: Wersji...
1: Tak, ale to nie jest jakieś straszne.
4: Nie, to nie jest brutalne w żaden sposób, to raczej jest w takiej wersji łagodnej bardzo, więc nawet jakieś zombie czy zabijanie duchów czy coś tam, to wszystko jest takie naprawdę...
1: Takie łagodne, tak. Takie, że tam powiedzmy dziecko nawet kilkuletnie nie powinno jakoś ucierpieć na tym bardzo, bardzo mocno.
4: Nie, nie.
1: Tak, a tam jest jakaś...
4: Gra dla każdego.
1: Gra dla każdego, absolutnie.
4: To tak jak w nazwie, słuchajcie, jest Crazy Party, czyli gra typowo imprezowa, gra typowo, nie wiem, rodzinna, typowo... taka, że można, no mówię, jak to nawet przez internet jest z przyjaciółmi, czy w ogóle z ludźmi. Powiem wam tyle, no Michał, myślę, że ma podobne zdanie na ten temat. Ja się świetnie bawię.
1: Ja
4: i
1: też.
4: Powiem wam, że mi nie sprawia już jakby żadnej frajdy granie w single player, w sensie w pojedynkę. Granie w pojedynkę to dla mnie było, żeby odblokować jakieś minigry, żeby sobie to przejść, żeby coś tam. A teraz jakby to już w ogóle nie ma dla mnie sensu. I jeśli gram w Crazy Party, to gram w multiplayer, bo to jest cała esencja tej gry.
1: Proste. Ja powiem szczerze, ja się zatrzymałem na odblokowanych iluś tam grach i nawet nie mam kiedy odblokować sobie całej reszty, bo zawsze wśród nas znajdzie się ktoś, kto ma odblokowane wszystko. Niemal wszystko,
4: wszystko.
1: Bo jeszcze dodajmy, że aby postawić serwer z odpowiednią liczbą gier, to znaczy z większą liczbą gier, to trzeba je mieć odblokowane. Jeżeli nie odblokuje sobie tych gier, no to po prostu nie możemy ich hostować jako znaczy, ktoś, kto robi serwer.
4: W ogóle zaczynając od tego, że w ogóle, żeby zacząć móc hostować, to trzeba mieć odblokowane ileś na wstępie.
1: A pamiętasz, jak to jest? Ile?
4: Nie pamiętam. Nie mam pojęcia.
1: Może wiem, powiedzmy
4: jeden,
1: też...
4: Czy dwa światy, ale
1: może
4: to jest
1: powiedzmy
4: kilka
1: też, że aby w ogóle odblokować daną grę, to trzeba uzyskać w niej co najmniej 10 punktów.
4: Tak. I to się tyczy każdej. Bez wyjątku.
1: Tak. A niektóre gry zaczynają nam się liczyć od minus 20.
4: Dokładnie.
1: więc to nie zawsze jest proste.
4: No nie jest to proste, zwłaszcza jeśli ktoś, no...
1: Dopiero
4: jest
1: zaczyna.
4: Jest kiepski, dajmy na to, w tym, w czym ja, czyli w matematyce. W matematyce. Zazwyczaj kończy na minus...
1: Iluś punktach.
4: W dobrych układach minus tam 5, 10. No.
1: Dobrze, Patryk do nas dzwoni i miejmy nadzieję, że już teraz jest wszystko w porządku. Patryku, słuchamy.
5: Tak, witam. No tyle na ile ciszy udało mi się załatwić, tyle załatwiłem.
1: Super.
5: Ja chciałem powiedzieć w ten sposób. Jak ja pierwszy raz zobaczyłem to Crazy Party, to sobie powiedziałem, ojejku, aż sobie normalnie musiałem tak... Normalnie stwierdziłem, że to jest, że ta gra to jest zjawisko i jak ja usiadłem i się wciągnąłem, tak powiem szczerze, że naprawdę najbardziej mnie wciągnął Battle Mode, bo to jest tryb, który po prostu mi się spodobał najbardziej z tego wszystkiego.
4: A to widzisz, każdy chyba... ma tu odmienne zdanie.
5: No, natomiast co ja bym chciał w ogóle w tym Crazy Party, żeby było co, fajnie było wprowadzone. I od razu jak zobaczyłem Battle Mode, to mi się przypomniała taka gra RPG dla widzących od Blizzardu, która się nazywa Hearthstone. I mi się od razu coś takiego skojarzyło, że fajnie by było, gdyby można było wprowadzać mody do tej gry na przykład, czyli zmieniać karty na przykład, zmieniać ich właściwości, modyfikować pewne rzeczy. W ogóle bardziej by mi to odpowiadało, gdyby to albo powstała gra, która działa podobnie, tyle że jest RPG-iem. RPG-iem na zasadzie takim, że mamy postać, wybieramy sobie profesję i mamy odpowiednie karty. I dostajemy poziom doświadczenia. Oczywiście mamy na przykład coś, co otrzymujemy po walce, z czego możemy tworzyć inne karty. Albo możemy na przykład je kupować. Coś jak właśnie w Hearthstone od Blizzardu. Bardziej właśnie coś takiego by mi się podobało, gdyby taki był aspekt.
4: Przede wszystkim Hearthstone jest grą czasową, co jest też trochę... Jest to też trochę inna gra niż taki Crazy Party. Hearthstone jest grą, w której mamy konkretną ilość czasu na wykonanie jakiegokolwiek ruchu. Poza tym jest to trochę inaczej zrobione, jeśli chodzi o wygląd map, przeciwników i w ogóle kart, więc to trochę się różni, ale nie będę się teraz zgłębiał w te szczegóły. To mi przypomniało a propos Crazy Party tego, że w Crazy Party przecież są levele, co jest na razie najśmieszniejsze z tego wszystkiego, bo da się levelować tam i zbierać żetony. Tylko niestety jeszcze, no prawda jest taka, że ani ten level, ani te żetony do niczego nam nie posłużą. Więc jeśli ktoś by z was się zastanawiał nad tym, że macie przecież tych żetonów już tak z 5000, a ten level to już jest taki 14, no to muszę tam powiedzieć, nie czujcie się jakoś wyjątkowo.
1: Może w przyszłości do
4: to
1: czegoś
4: nie
1: to zostanie
4: znaczy.
1: Wykorzystane.
4: Może w przyszłości, mam nadzieję, że zostanie, szczerze mówiąc, z oficjalnego źródła... Wyczytałem, że sam Pragma nie bardzo ma pomysł na razie, do czego mógłby to zastosować.
1: Ale jemu kreatywności to nie brakuje, więc myślę, że coś wymyśli.
4: Nie, chociaż mówię, wrzucił ten mechanizm i nie wiadomo, czy ten mechanizm nie zostanie wyrzucony. Jeśli nie uda mu się nic z tym zrobić. Nawiasem mówiąc, a propos kreatywności. Crazy Party jest po części zrobione na wzór jednej gry. Nie wiem, czy wiecie. w ogóle. Crazy Party jest stworzone, to tak w ramach ciekawostek, jest stworzone tak naprawdę na wzór gry Mario Party z konsoli Nintendo. Mario Party to seria gier o jakże popularnym bohaterze gier. I polega ona w zasadzie na tym samym. To znaczy, jesteśmy sobie tym Mario i musimy pokonywać...
5: No to chyba na konsole jest.
4: ...i różne minigierki. Tak, to jest na różne konsole Nintendo, od chyba GameCube'a przez Wii i tak dalej, i tak dalej.
5: Tak, bo wiem.
4: I to zostało zrobione tak naprawdę na bazie tego. Oczywiście te minigierki, które są w Crazy Party, są mniej lub bardziej wzięte stamtąd, chociaż raczej mniej, bo to wszystko jest z tego, co widziałem, oryginalne. Tak samo jak muzyka, którą usłyszycie w Crazy Party, jest brana z tych właśnie klasyków różnych. Z gier z Nintendo, z klasycznych gier z Nintendo, bo właśnie ona tak brzmi. Brzmi czasem 8-bitowo, czasem 16-bitowo. Tak jakbyśmy mniej więcej mieli do czynienia z grą z lat 90.
1: No tak, w jednej z gier, teraz już nie pamiętam w której, ale ewidentnie jest muzyczka wzięta z Mario. Tam, kiedy chodzi się chyba po tych kanałach, czy gdzieś
4: tak,
1: tam.
4: Tak, a jeszcze inna jest. Nie wiem, czy kojarzysz w Pierwszym Świecie.
1: Chyba
5: jest,
1: nie.
5: Jest.
4: Pływanie.
1: A
5: to pływanie rytmiczne.
4: W sensie wiosłowanie.
1: Wiosłowanie. Mhm.
4: Tak.
5: To jest...
4: I to też jest wzięte stamtąd. To tak w ramach ciekawostek a propos Crazy Party właśnie.
5: No to tak, właśnie to o Crazy Party chciałem powiedzieć. No ja myślę, że to się będzie dalej rozwijało, bo czekam na to, co się będzie z tym dalej działo. Natomiast ja chciałem powiedzieć, żeby takiego tutaj zamętu nie wprowadzać za bardzo.
4: Chciałbym, szczerze mówiąc, logikę tutaj jakąś mieć. Więc...
5: Znaczy, ja chciałem powiedzieć... Z racji tego, że powiedzieć o tym, co nadejdzie i o tym, co jakby nie zostało powiedziane w zeszłorocznej audycji, a co też się ukazało. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, co się na pewno pojawi, co ja osobiście testuję i co wiem, że się pojawi. A propos symulatorów, ma się pojawić symulator pociągów od autora, który stworzył grę Park Boss, o której tu już było wspominane na którejś audycji.
4: Tak, Nick Adamson.
5: Nick Adamson, symulator pociągu, w zasadzie pociągu londyńskiego o nazwie, gra się nazywa Tube Sim. Ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to całkiem ładnie zrobione dźwiękowo, przynajmniej mi się podoba. No może nie jest to jakaś realistyczna symulacja pociągów, że tam jest

0: że dziś do 2 miesięcy powinniśmy otrzymać wersję stabilną tego symulatora. Symulator ma być darmowy, także...
1: Tak, słyszałem o tym, symulatorze. Natomiast ja tego nie testuję, więc tutaj dobrze, że wspominasz o tym akurat. Czyli kolejny symulator, bardzo ładnie.
0: Tak, kolejny symulator.
1: Tak obrodziło w tym roku, obrodziło. W każdym razie bardzo dobrze, że coś takiego powstaje i no ja bardzo chętnie, bardzo chętnie się tym, że tak powiem, zajmę, jeśli to się ukaże. No, jedna rzecz, która mi się nie podoba w grach Nicka Adamsona, niestety, to jest tylko to, że to wszystko jest self-voiced i on nagrywa te sample.
0: Mi też, to znaczy ja mu zgłosiłem mhm. jedną rzecz bardzo fajną, bo tam jest tak zwany tryb szkoleniowy. I ja powiedziałem, że no nie każdy rozumie angielski tak precyzyjnie, żeby jednak te szkolenie o tym, jak jeździć pociągiem, było w plikach tekstowych.
1: Ten brytyjski
0: było w plikach angielski. Tekstowych. I autor powiedział, że on to zrobi. Także zobaczymy. Także to zgłosiłem i przynajmniej ten tryb tekstowy powiedziałem, żeby był ten tutorial właśnie jako tekst, żeby można było sobie tłumaczyć, ewentualnie kopiować i żeby to było i autorowi się ten pomysł spodobał.
1: Tylko ja mam takie pytanie odnośnie tutaj a propos tego symulatora. Co wiesz na temat długości tej gry? Czy to ma być jakieś sporawe, czy to raczej jest mniejszy projekt?
0: Wiesz co, powiem szczerze, że no te misje, które tam się robi, które ja w zasadzie zrobiłem, no nie jest to jakoś strasznie długo. I też właśnie, no nie wiem, czy autor... A dobrze, że mi to podsunąłeś, wiesz, bo ja zapytam go w takim razie.
1: Czy będzie dodawał po prostu content i czy to się będzie rozwijało? Tutaj jakby o to
0: czy to będzie się rozwijało, czy tak jak z Parag Bossem, on wypuści jedną wersję? No dobrze, że mi to podsunąłeś, bo nie wpadłbym na to. Także ja się tego dowiem, także to jest jedna rzecz, która wyjdzie. Natomiast ja też lubię powiedzieć o rzeczach, których nie warto mówić, a które niestety mam przyjemność testować, niestety. A mianowicie powiedzieć o pewnej firmie, o której ty się, myślę, wypowiesz. Mówiło się tu o firmie Ticon Blue już, ale ja muszę powiedzieć o czymś gorszym. To też jest firma, która składa się z widzących ludzi, którzy próbują robić gry dla nas. Próbują, to jest bardzo dobre określenie. Mowa tu o Breaker Box Studio i o grze, którą niestety testuję, czyli Edge of Winter. To ma być, przygodówka. Nie będę tutaj dokładnie zdradzał historii, o czym to ma być. No, szczerze powiedziawszy, naprawdę nie warto o tym mówić. Ja powiem tylko tyle, że myślę, że wypowiesz się o tytułach typu Eric the Cleric, bo to jest zupełnie dla mnie kopia. W ogóle każda gra, którą ten człowiek stworzył, to mam wrażenie, że to jest kopia kopii tak naprawdę. Dźwięki, beznadzieja, taka sama po prostu. Nazwy kroków, wszystko, nawigacja. No
1: to pewnie do tego przejdziemy. Jako że Edge of Winter testowałem, chociaż miałem wersję, którą on oficjalnie umieścił jakiś czas temu na stronie i to była
0: powiem
1: wersja
0: ci, że niewiele się to różni. Demo. Ja mam betę i powiem szczerze, że to się to niewiele tak różni. Generalnie autor jest bardzo dziwnym człowiekiem i bardzo dziwnie się z nim współpracuje i nie wiem, czy ja po prostu nie zrezygnuję ze współpracy z nim, bo...
2: Patryku, w międzyczasie pojawiło się pytanie o to, skąd można pobrać ten symulator pociągów. Ja rozumiem, że go na razie nie można pobrać.
0: Skąd, bo na razie jest to beta niepubliczna. Więc ja jestem testerem i na razie z gry jeszcze nie ma.
1: Do testów, więc.
0: Tak. No dobrze, to jeszcze powiem o jednej rzeczy, o której nie zostało powiedziane. A myślę, że warto o tym powiedzieć, bo i ty w tą grę miałeś duży wkład. Mam tu na myśli tytuł od Dragon Apps Org. Ostatnio było Halloween, czyli horrory i tym podobne. Myślę, że każdy z nas oglądał i myślę, że każdy chciałby sobie pograć w jakiś horror. Od czasu do czasu coś strasznego. Dragon Apps zrobiło grę, która jest w zasadzie adaptacją popularnej gry o słynnej postaci Slenderman. Ja myślę, że każdy,
1: znaczy,
0: kto interesuje...
1: Nawet z popularnej gra to jedno, ale przed grą jeszcze były memy wszelkie w internecie i różne legendy,
0: tak,
1: opowiadania.
0: Tak, część... Aha.
1: O tej
0: to
1: postaci.
0: Ja nie widziałem.
1: Ale ta gra już jakby wyszła jakiś czas temu, to już nie jest ten rok, dlatego
0: wiem,
1: też
0: ale
1: nie
0: było
1: o tym
0: mówione, więc... A jest to
1: możliwe,
0: fajny
1: że faktycznie, możliwe, że pominąłem.

0: No tak, to dla wszystkich, którzy faktycznie chcą chwilę takiej małej zgrozy, że tak powiem, i grozy, to tak. Faktycznie mogą sięgnąć po Slendermana. Jak to tutaj było powiedziane, to jest adaptacja gry wideo o tym samym tytule i w zasadzie, w której chodzi dokładnie o to samo, gdzie poruszamy się po lesie postacią i musimy zbierać kartki jakiegoś tam skryptu. No tylko, że goni nas Slenderman, to znaczy nie tyle goni, co pojawia się nawet przed nami, to w ułamku sekundy, i jeśli popatrzymy na niego zbyt długo, no to...
1: To mamy problem.
2: I to jest jeszcze ważne, trzeba powiedzieć, że im więcej kartek zbieramy, tym muzyka robi się coraz bardziej brutalniejsza i Slender jest coraz bardziej agresywny i raczej powinniśmy uważać. Musimy ich zebrać 8.
0: Mało komu się udało zebrać wszystkie, tak. Nawiasem,
2: aby się udało?
0: Tak.
2: Ja zabrałem 6.
0: Udało mi się raz.
2: Aha, ja
0: trzeba jeszcze powiedzieć, że gra jest pierwszoosobowa, więc tutaj do gry używamy myszki i klawiatury. Myszka do obracania się wokół własnej osi.
2: Dobrze, no to myślę, że to jest to fajne. Natomiast ja się chciałem ciebie zapytać o jedną rzecz, a w zasadzie o dwie rzeczy, czy żeś testował, bo dużo słyszałem na Twitterze akurat tutaj o czymś takim, tylko akurat ten, jakoś nikt tego autora nie bardzo mnie zachęca do tego, żeby testować jego rzeczy, bo to jest chyba, nie wiem, człowiek, który te wszystkie deathmatche zrobił i tym podobne. Natomiast jest coś takiego, jakiś FPS, jakiś, nie wiem, MMO, który się nazywa Cosmic Rage chyba. Bo to jakoś to się tak nazywa i ja się chciałem dowiedzieć, czy ty żeś miał z tym coś wspólnego akurat, znaczy czy żeś testował to?
0: Nic, zupełnie nie miałem z tym nic wspólnego i nie mam nic wspólnego z żadną z produkcji tego Daniego, czy jak tam on ma.
2: Ale jest, bo jest jeszcze jedna rzecz.
0: Słyszałem coś o tym i natomiast... Mm-hmm.
2: Dobrze, no ja tylko po prostu tak spytałem. Jest jedna rzecz, której w zasadzie nie testowałem, bo mi się no nie bardzo udało, bo różne rzeczy z tym były. Mówię tu o chińskiej grze akurat, o chińskim MMO, które się nazywa The Return of the King. Mi się tam kiedyś udało coś zrobić, ale z tym się działy różne problemy, bo tam się
0: powiem
2: serwer...
0: Tak, testowałem to, ale zanim cokolwiek zrobiłem, dostawałem szewskiej pasji. W zasadzie długo nie potrwały moje testy, w zasadzie...
1: Ale ze względu na co? Ze względu na chiński język interfejsu?
0: Ze względu na chiński język, który w tłumaczeniu nawet, w porównaniu do gier robionych przez Japończyków, jest po prostu fatalnie zaprogramowany. Wyobraź sobie, że musisz wciskać skrót klawiszowy typu Ctrl-G, żeby ci coś skopiowało do schowka, tak? Mm-hmm. W grze.
2: I to, te, i to.
0: No, coś takiego. No nieważne. W każdym razie to naprawdę nie jest dobrze zrobione. Już pomijając sam system, jeśli chodzi o grę, poruszanie się postacią po świecie, czy w ogóle wchodzenie w interakcję i atakowanie, jest to po prostu porażką. I po prostu się poddałem. Zważając, że... Powiem ci tak. Wyobraź sobie Crazy Party, tak? I plansze, no. w których masz ścianę. Ale wiesz, że za dwa kroki w prawo w tej ścianie jest wyrwa i przejście. Wiesz, o czym mówię, prawda?
1: No wiem.
0: Ale ty oczywiście tego nie słyszysz. Ty nie wiesz, że ona tam jest. Trzeba, w tej grze trzeba tak wiedzieć. Wygląda cały świat.
1: Ojej, no to nie. To
0: jeśli rzeczywiście... stoi budynek, jeśli stoi ściana, to ty musisz sprawdzać, gdzie to wszystko jest.
1: Czy tam aby nie da się przejść.
0: Czy tam aby się tak. I to mnie na tyle odrzuciło, że o ile w Crazy Party to jeszcze są malutkie mapy i to jeszcze można, no to grać w taką grę, która w zasadzie tak wygląda całościowo.
1: No to nie.
0: Absolutnie.
1: Męczące po prostu.
2: To jest coś nie jak Inquisitor Heartbeat, tak? To jest mniej więcej coś podobnego.
0: Coś w tym stylu.
1: Dobrze, Patryku, to czy jeszcze o jakichś grach byś chciał opowiedzieć? Coś nowego?
0: Ja mamy też trochę...
1: Tak, bo mamy listę
0: mamy też,
1: i wiesz.
0: Mamy też już trochę rzeczy.
2: Dlatego posłucham i ewentualnie napiszę, jeżeli o czymś nie
0: powiem. Dobra, jakby coś napisz, jeśli coś, natomiast my może przejdziemy za...
2: Dobrze, długo, to dziękuję bardzo.
1: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie. A jeżeli ktoś miałby ochotę jeszcze coś dorzucić, to zapraszamy. tyflopodcast.net, to jest audycja interaktywna, więc czekamy na was również. Kolejną pozycją na liście, jaką mam, jest tytuł mi znany, ale w nowej wersji. Shadowline, trójka.
0: Shadowline. To było uderzenie na początku roku 2016. To było wielkie uderzenie, wielkie wejście smoka, a raczej Shadowline. Powiem wam, że ja wyczekiwałem, ja wiedziałem, że ta wersja nastąpi, że tak się wyrażę. Już wiedziałem o tym w tamtym roku. Myślę, że nie tylko ja wyczekiwałem, kiedy to się stanie. Na pewno możecie spodziewać podcastu. Wiem, że podcast o Shadowline był, natomiast chcę zrobić o Shadowline 3.0 podcast, w którym będę chciał powiedzieć troszkę więcej, trochę pokazać, czego nie pokazałem w tamtym podcaście. Chcę omówić nowy sposób tłumaczenia tekstu z nową wtyczką do NVDA. Na razie nie zdradzę wam szczegółów. Podcast pojawi się
1: za jakiś czas.
0: W tym miesiącu. Zwłaszcza, że podcast myślę, że jutro już będzie sporządzony, więc myślę, że za niedługo się pojawi i będziecie mogli to sprawdzić. Shadowline 3.0 ma sporo nowości. Może nie jakichś strasznie nowatorskich, jakichś, nie wiem, przełamujących wszelkie granice, natomiast ma wystarczająco dużo nowości, żebym stwierdził, że przegrałem w tym roku znowu w Shadowline około 100 godzin. Tak. To jest tak mniej więcej. I powiem wam, nie nudziłem się ani chwili. Dodanych zostało sporo rzeczy, które można odblokować. Sporo takich w sensie, które są ukryte, tak zwanych w grach i w ogóle w, że tak powiem, języku i słowniku gier wideo i nie wideo. Jak się okazuje, sporo takich znajdziek, które są porozrzucane po świecie, poukrywane bardzo skrzętnie i bardzo dobrze, więc nagłowić się też można w poszukiwaniu tychże różnych przedmiotów. Powiem wam szczerze, że mój wynik na razie maksymalny to 70% znalezionych wszystkich rzeczy na świecie. I uwierzcie mi, ja już nawet zacząłem rozpisywać mapę całego świata i jak się okazuje, no brakuje mi jeszcze 30. I naprawdę były momenty, w których zastanawiałem się, no ale gdzie? Ale jak to? Przecież ja już wszystko sprawdziłem. Ja już wszystko przeszukałem, a mam 70%. To jest właśnie, to są właśnie Japończycy i to mi się bardzo podoba, a że ja lubię eksplorację, to tym bardziej jest to coś niesamowitego. Przy okazji, jeśli ktoś słuchał podcasta, jeśli chodzi o Shadowline 2.0, tudzież te wersje 2X dalsze, który też powstał właśnie jakiś czas temu, o którym mówiłem, lub grał w Shadowline'a, ten wie, że w Shadowline 2.0 i 2X Shadowline, to znaczy Last Hope, czyli miecz główny w grze, mógł być wylewelowany tylko do konkretnego levela, bodajże do 20 chyba, co zostało podniesione, o ile mi wiadomo, do 99 w wersji 3.0.
1: No to jest co levelować.
0: Jest co levelować, mój jest na 26 i naprawdę uwierzcie mi, sporo tutaj to wszystko zajmuje. Poza tym, no cóż, Shadowline 3.0 posiada trochę nowych materiałów, jeśli chodzi o takie nawet
1: Tomku,
0: miłe dodatki.
1: A tak w skrócie, jeżeli ktoś nie wie, czym jest w ogóle Shadowline, na czym ta gra polega?
0: Dobra. Shadowline jest przedstawicielem gier action RPG. Z elementami tak zwanego gatunku visual novel, o czym za moment. Action RPG jest tak naprawdę RPG-iem, który różni się od klasycznych RPG-ów, powiedzmy, a zwłaszcza z Japonii, czyli takich turn-based, czyli turowych RPG-ów, tym, że właśnie jeśli na przykład graliście w gry typu Entombed, to możecie sobie wyobrażać RPG-a jako coś w stylu chodzimy po mapie, a jeśli rozpoczynamy walkę, to mamy menu, z którego wybieramy konkretne opcje. Atak, jakiś tam magic, items, equipment i tak dalej. Action RPG jest RPG-iem, w którym cała walka i wszystko odbywa się, jeśli chodzi o... W ogóle całościowo, wszyściutko jest w real time, czyli to jest wszystko na żywo, bez żadnych tam tur czy odczekiwania, więc tutaj w dużym stopniu to od nas zależy, jak sobie poradzimy. Od naszych umiejętności. Wiadomo, że no tutaj to jest RPG, więc wpływamy na statystyki naszej postaci, wpływamy na naszą broń, jak jest skuteczna i to ma naprawdę ogromne znaczenie, ale nasze umiejętności również, reagowania w konkretnych sytuacjach, obierania strategii na konkretnych przeciwników, czy radzenia sobie z konkretną mapą, na której się znajdujemy.
1: Bo my w tej grze jesteśmy kim?
0: W tej grze tak naprawdę ciężko powiedzieć, kim się jest. Rozpoczynając grę, tworzymy postać, to znaczy nadajemy jej imię w zasadzie i to jest wszystko, co robimy, jeśli chodzi o naszą postać. Natomiast z samej fabuły dowiadujemy się, że zostaliśmy sprowadzeni do świata Kareshi. W sensie Kareshia to nazwa świata, do którego zostaliśmy przyzwani i trafiamy do świątyni, w której to dowiadujemy się, że potrzebują naszej pomocy, gdyż no niestety ten świat jest zagrożony i tylko my jesteśmy w stanie pomóc. Także jesteśmy postacią, która to...
1: ma szansę stać się bohaterem.
0: Tak, i w zasadzie jest to tak, fabuła jest tak skonstruowana, że w zasadzie nasza główna postać jest wykreowana trochę tak, jakbyśmy to my byli tą postacią. Dlatego, że większość ważniejszych rzeczy to postacie, z którymi my przemierzamy świat. Bo oczywiście nie jesteśmy w tej grze sami. Nasz miecz ma taką właściwość, która jest w stanie ożywić, albo raczej wessać duszę zmarłych istot. Więc jeśli, dajmy na to, umrze postać, to nasz miecz, czyli Last Hope, zdobyty w świątyni na samym początku, tą duszę zaabsorbuje. I w tym momencie kolejna postać jest już z nami. Tak jakby była żywa. I tutaj jest w ogóle ciekawy system, o czym warto powiedzieć. Bo możemy kierować wszystkimi postaciami, które, że tak powiem, znajdują się w naszej drużynie. Tylko że system ten jest bardzo sprytnie rozwiązany. Możemy się po prostu między tymi postaciami przełączać. I co jest jeszcze ciekawsze, to to, że każda postać ma swoje umiejętności. Swoje umiejętności, bez których nie zrobimy pewnych rzeczy. Nasza główna postać, czyli ten główny bohater, którego stworzymy, jest postacią, która w zasadzie może atakować. I tyle. No oczywiście poruszać się, wiadomo, wchodzić w interakcje z obiektami dookoła, ale to tak jak każda postać. Natomiast posiada tylko atak i nic więcej. Natomiast dla przykładu Ilia, czyli Ilia, którą zdobywamy no, w danym momencie gry, atakować już nie potrafi, ale potrafi skakać, a nawet powiedzmy sobie, to nie jest do końca skakanie, tylko takie szybowanie przez jakąś chwilę w powietrzu. Oczywiście, jak możecie się domyślać, z każdym levelem, bo tam każdą postać można levelować, w sensie każda z umiejętności postaci się leveluje, ona z czasem szybuje coraz to dłużej, co oczywiście się przydaje. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której to jesteście w sytuacji, w której macie tylko bohatera i nikogo innego, a tutaj pojawia się przepaść. Więc nie zrobicie nic. I musicie, jeśli możliwe, znaleźć drogę dookoła. Bo nie przeskoczycie sobie przez przepaść, dajmy na to, żeby przejść na skróty. To samo tyczy się postaci, które potrafią pływać i można się w taki sposób dostać do sekretnych, tudzież ukrytych lokacji, albo po prostu przejść dalej, bo w innym wypadku no niestety się nie uda. I to się tyczy do takich właśnie kilku sytuacji, co dodaje grze naprawdę dużo różnych rozwiązań, i to strategicznych, i po prostu ciekawych, bo świat w tej grze jest, nazwijmy to, otwarty. Możemy tam w zasadzie pójść prawie wszędzie. Znaczy, powiedziałbym w sumie może półotwarty, bo do końca to on nie jest właśnie otwarty przez te umiejętności i ich brak. Czyli od początku gry, jeśli nie śledzimy historii, jeśli jej nie zrozumiemy, co jest jednak istotne, możemy się pogubić w tym świecie, bo tam trzeba wiedzieć, gdzie pójść, co zrobić konkretnie. Więc świat jest spory, tyle powiem. Naprawdę spory.
1: A ta historia jest spisana i to wszystko jest w języku japońskim, tak?
0: Tak. Wszystko jest w języku japońskim. Tłumacz radzi sobie na tyle, że ja spokojnie jestem w stanie zrozumieć większość. jeśli chodzi o fabułę.
1: Są już jakieś plany, podobnie jak z Bokurano, żeby ta gra się pojawiła już, po angielsku? Szczerze mówiąc,
0: już całe menu i system jest po angielsku i początek historii również.
1: No to ambitnie.
0: Plany już są, nawet mówię, zostało to wcielone w życie. Strona Shadowline'a oficjalna ma również swoją angielską wersję już, więc można spokojnie tam zajrzeć, co jest naprawdę, naprawdę istotne. Więc myślę, że to będzie kolejny projekt, który zostanie przetłumaczony na angielski, bo warto. Chciałbym jeszcze tylko na chwilę wrócić do tego, co powiedziałem a propos visual novel. A no tak, to jest jakby drugi element tej gry. W tej grze jest jednak sporo dialogów, sporo tekstu. Tutaj kluczową rolę gra historia, w której bierzemy udział. Czym jest visual novel? Visual novel to oczywiście, jakby nie inaczej, gatunek gier, który został zapoczątkowany w Japonii. Tak naprawdę charakteryzuje się tym, że nie wymaga od użytkownika prawie nic. Wyobraźcie sobie, że czytacie książkę, tylko ta książka ma ilustracje, ma animacje, jest muzyka, dźwięki, no i zdarzają się już coraz częściej pełne udźwiękowienie na zasadzie głosy do postaci i tak dalej, i tak dalej. Ale w kluczowych momentach wybieramy po prostu daną opcję spośród iluś. Czyli decydujemy o tym, co się stanie i oczywiście na samym końcu gry decydujemy o zakończeniu. To znaczy, inaczej, myślę, się wyraziłem. Przez całą grę, dokonując wyborów, decydujemy o jej zakończeniu tak naprawdę. I Shadow Online ma właśnie ten element również. Powiem wam szczerze, że jak ja się doliczyłem, to gra ma jakieś 6 zakończeń. Minimum.
1: Pytanie, czy to są wszystkie?
0: Chyba tak, bo z tego, co pamiętam, jest good ending, bad ending, true ending i jeszcze ze 3 do 3 postaci konkretnych. Plus osobny good ending i... Znaczy, tak, good ending i bad ending, jeśli gramy w after EP, czyli w grze po grze, tak. Shadowline ma coś takiego, słuchajcie. Jeśli chcecie to odblokować, musicie przejść Shadowline'a w odpowiedni sposób i z odpowiednim zakończeniem, czyli true endingiem, prawdziwym zakończeniem. I wtedy będziecie mogli sobie odblokować After EP, czyli kolejną część Shadowline'a. Kolejny scenariusz, co dzieje się dalej. Więc słuchajcie, jest kontentu tam ogrom. Uwierzcie mi na słowo, ogrom. Gry, powiem tak... Ja w tym momencie, jak gram Shadowline'a i mniej więcej, no w większości znam ten świat, wiem co gdzie jest i nawet znam historię, więc zazwyczaj omijam ten tekst jak najszybciej mogę, bo już wiem co i jak. To 10-15 godzin na przejście głównego trybu fabularnego. Dodatkowy tryb to jest jakieś od 3 do 5 godzin.
1: No to rzeczywiście, gra jest złożona i...
0: Oczywiście mówiłem o sytuacji, w której ja wiem już co, gdzie
1: jest. Ty już
0: jest.
1: Wiesz co, gdzie jest, a ktoś, kto gra w to pierwszy raz, no to myślę, że zdecydowanie
0: 20-25 godzin na spokojnie. O. To możecie być przygotowani na to naprawdę. Myślę, że więcej rozwinę i pokażę wam w podcaście o nowym Shadowline'ie, gdzie będziecie mogli w praktyce to usłyszeć. Będę się starał wyjaśniać ten system, jak to działa i naprawdę dokładnie pokazywać na konkretnych przykładach, to jest tutaj co mówiłem w tym momencie, czyli tych umiejętności różnych postaci. Specjalnie już się zacząłem do tego jakby szykować, więc zrobiłem sobie kilka takich konkretnych zapisów gry w konkretnych miejscach na świecie, żeby móc wam pokazać po prostu tą grę od różnych stron i w różnych sytuacjach, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, czego można się spodziewać. I myślę, że no, będziecie się świetnie bawić, zwłaszcza, że gra jest darmowa, co jest naprawdę niespodziewane, bo nie jeden by sobie za to zażyczył i to całkiem niemało.
1: I nie jedni sobie życzą, wydając produkty, które nie przystają w ogóle.
0: Dokładnie, a to jest gra, która naprawdę cieszy. Więc ja bardzo zachęcam. Jeśli wytrwacie, jeśli lubicie japońskie klimaty, bo wiem, że nie każdy lubi. Nie każdy jakoś się może przełamać do specyfiki, że tak powiem, japońskich rzeczy. No cóż, ale powiem wam jedno, jeśli się przełamiecie, jeśli dajmy na to wam coś przeszkadza, dźwięk, głosy postaci, nawiasem można je wyłączyć, jeśli ktoś nie chce, nie polecam, bo dużo się traci, jeśli chodzi o atmosferę, no ale preferencje są różne, to myślę, że jeśli na takie coś przymkniecie oko, to potem już zostaniecie wciągnięci do samego końca, uwierzcie mi na słowo. Jeśli oczywiście oczekujecie od gry masy kontentu na długie, długie godziny i ciekawej rozrywki. To na pewno.
1: A jeżeli ktoś nie lubi japońskich produkcji, to może coś ze Słowacji go zadowoli i przechodzimy tym samym do kolejnej gry, czyli do Eurofly'a, do gry, która również ma swój podcast w Tyflo Podcaście, jest prezentacja i to dosyć rozbudowana.
0: To tutaj, Michale, ty będziesz chyba mógł więcej, bo ja...
1: Ty jesteś na etapie rozbijania się chyba, tak? Czy już
0: nie,
1: jakoś,
0: ja
1: czy już jakoś lepiej poszło?
0: Ja jestem na etapie utraconego save'a.
1: A, to ci współczuję.
0: A nie, ja byłem na misji na drugiej, byłem na misji 2 coś.
1: A, no to, 3, już, 2, to już całkiem nieźle. Ja na
0: miałem,
1: razie...
0: O, miałem pierwszą misję, gdzie musiałem ominąć jakieś tam coś, żeby polecieć dokądś.
1: Rozumiem. W każdym razie, no ja jestem troszeczkę dalej, aczkolwiek też jakoś tak utknąłem na razie, bo po prostu brak czasu, żeby siąść za sterami samolotów linii Eurofly. Jest to gra stworzona przez Słowaka, przez Stefana Kisa. Swoją drogą ciekawa rzecz, bo ten człowiek jest z swojej profesji księdzem tak naprawdę.
0: Żartujesz?
1: Nie, on jest, z tego co wiem, księdzem.
0: Ja
1: on jest księdzem. Fakt, że...
0: O kurczątko.
1: No, także fakt, że to jest... Fakt, że to jest, no, tam wyznanie, to nie jest ksiądz katolicki, natomiast, no, teraz nie pamiętam, która to dokładnie religia, w każdym razie jest kapłanem, zajmuje się takimi rzeczami religijnymi, no, ale oprócz tego lubi sobie popisać różnego rodzaju programy i to już kilka popełnił, ma na swoim koncie różne programy, a tymczasem postanowił wziąć się za grę. Za grę...
0: Która to grą nie miała być.
1: Która nie miała być grą, to miała być początkowo mapa. I rzeczywiście...
0: Taki atlas.
1: Tak, taki atlas światowy. A potem się okazało, że w sumie fajnie by było ten atlas podać w jakiejś takiej strawnej formie. No i wyszło Eurofly. Eurofly, symulator lotu.
0: Mówiąc, to już wiem, skąd te misje o tych...
1: Pielgrzyma. No widzisz.
0: To już wszystko mi się poskładało, słuchaj.
1: Tak, to jest jedna misja, w której wieziemy pielgrzymów. I to jeszcze, żeby było ciekawie, to z Polski.
0: Dokładnie.
1: Tak, na spotkanie z Ojcem Świętym.
0: Nie z tego, z...
1: Nie, z Polski.
0: Z
1: Warszawa, startujemy bodajże z Warszawy, potem Katowice, Kraków albo Kraków, Katowice, no a później to już lecimy sobie do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Natomiast co do samego Eurofly'a, tu Patryk napisał przed chwileczką i rzeczywiście słuszna uwaga, gra dostępna jest już w języku angielskim, powstało tłumaczenie tej gry na język angielski. Ja szczerze powiedziawszy...
0: Poprawione jest to tłumaczenie już, bo miało pewne błędy.
1: Ja szczerze powiedziawszy, to i tak będę grał w grę w języku słowackim. Jakoś tak ma to klimat. Moim skromnym zdaniem.
0: No ja wolę jednak po angielsku, ale to...
1: No co, zastawienie letadlo.
0: No właśnie, i jakby tak już... To mnie przekonuje, żeby wybrać angielsko.
1: Nie, jakoś mi się...
0: Oczywiście nie mam nic przeciwko słowackiemu czy Słowakom. Absolutnie. To jakby... żeby nie zostało źle odebrane. Po prostu bardziej rozumiem angielski.
1: Rozumiem. No i akurat co jakiś czas mam do czynienia z klientami ze Słowacji, więc z Czech zresztą
0: to ty
1: również.
0: Bardziej więc... jesteś tutaj zbiegły w tym i przyzwyczajony.
1: Więc się przyzwyczaiłem. Nie to, żebym jakoś...
0: Chciałbym doświadczeniem.
1: Nie to, żebym jakoś tam bardzo rozumiał, ale jakoś...
0: Ale rozumiesz więcej ode mnie,
1: tak,
0: na pewno.
1: Ale jakoś dogadać się trzeba. No i co? Latamy sobie, dostajemy różne misje. Dostajemy misje, w których mamy polecieć z punktu A do punktu B przez różnego rodzaju jeszcze międzylądowania. Zdarza się tak, że musimy omijać pewne kraje, nie możemy gdzieś wlecieć, albo musimy polecieć jakąś konkretną trasą. Im dalsze levele, tym jest trudniej. I więcej musimy gdzieś tam, dalsze odcinki musimy pokonywać, więc jeżeli ktoś nie gra na tak zwanej turbosprężarce, to naprawdę trwa to długo. Ja przyznam się szczerze, wszystkie misje przechodziłem na turbosprężarce, bo to przynajmniej jakoś tak sensowne odcinki czasu zajmuje.
0: No mało to realistyczne niestety.
1: No tak, no mało realistyczne, no ale wiesz, leć sobie przez taką Australię na przykład, gdzie tam no. woda i się nic nie dzieje i jest woda i się dalej nic nie dzieje.
0: No właśnie no. W tej grze właśnie największym, przynajmniej to tak jak tutaj jesteśmy przy tym, to właśnie największym minusem dla mnie jest to, że w tej grze właśnie się nic nie dzieje. I to jest coś, co mnie bardzo...
1: No bo to jest tak naprawdę taki symulator, który rzeczywiście poniekąd odzwierciedla pracę pilota. Pilot napracuje się na starcie, przy lądowaniu, a później no, włącza sobie autopilota i w zasadzie no, musi oczywiście kontrolować to, co się z jego samolotem dzieje, bo to nie jest tak, że może sobie pójść spać. Ale najwięcej pracy ma w tych dwóch odcinkach czasu właśnie, kiedy samolot startuje i kiedy samolot ląduje.
0: Grałem w Eurofly, to tak zrobiłem 3-4 misje i tak byłem bardzo znużony i to ja przynajmniej nie mogłem więcej, musiałem sobie zrobić przerwę i to tak mnie bardzo, nie wiem, a dlaczego mówię, że to taki minus, wiesz Michał, to mogłoby być inaczej. Nie ma tam żadnych takich rzeczy losowych, typu nie wiem, palący się silnik, pożar na pokładzie, nie wiem, sytuacje, które faktycznie wymagają interwencji, jakieś awaryjne lądowania, gdzieś wodowanie.
1: A spróbuj nie zatankować paliwa.
0: No, już próbowałem.
1: No właśnie.
0: Ale to jakby błąd pilota, tak? A tutaj mówię o jakichś takich rzeczach, wiesz, zupełnie losowych, awarie maszyn, albo nawet, nie wiem, wodowanie mówię, albo startowanie z tankowców, czy lądowanie na tankowcach. Rzeczy, które naprawdę są, kurczę, no ciekawe mogły być i tą adrenalinę można byłoby poczuć. Bo wiesz, na początku tą adrenalinę czułem, ale to...
1: Tak, no bo na początku momentu, uczysz się latać
0: i
1: na początku...
0: To jak leci, wiesz, jak startuje, jak ląduje, to już później, to już tam...
1: I na początku dostajemy samoloty, które są w zasadzie w całości sterowane ręcznie. Na początku dostajemy male lietadla, niewielkie samoloty, które nie mają żadnego wspomagania typu automatyczny pilot, jakaś tam nawigacja i tak dalej, i tak dalej. Musimy wszystkim sterować ręcznie. I proszę mi wierzyć, że naprawdę jest co robić. Ale potem, kiedy dostajemy samoloty drugiej albo trzeciej kategorii, znaczy samoloty trzeciej kategorii to w zasadzie prowadzą się same, bo włączamy sobie autopilota i po prostu nie musimy robić nic, bo to leci samo za nas, no to rzeczywiście bywa tak nudnawo w trakcie tej gry, ale no poniekąd tak jest rzeczywiście gdzieś tam przy tym sterowaniu samolotem. Inna rzecz, że na przykład w Microsoft Flight Simulatorze, jeżeli wyłączamy autopilota, to osoba niewidoma naprawdę no, raczej dość krótko się utrzyma w powietrzu.
0: No tak.
1: Bo tam po prostu trzeba bardzo szybko różne parametry sprawdzać i zresztą sam Stefan Kiss pisał i mówił, że no to nie jest tak do końca wiernie odzwierciedlone tak to, jak samolot funkcjonuje, bo po prostu dla niewidomego byłoby to, działoby się to wszystko zbyt szybko, za dużo parametrów tak. Różnych, za dużo zmiennych, no i to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby żeby mieć zabawę po prostu.
0: Także nie jest to aż tak realistyczne, jak moglibyśmy oczekiwać. Po prostu ostatnio się przyłapuję coraz bardziej na tym, że symulatory mnie nudzą. I to chyba nie jest dla mnie.
1: Wiesz co, właśnie mi się jakoś symulatory podobają, bo to są takie może...
0: Podobałby mi się jeden, gdyby taki istniał, ale jeszcze dla nas taki nie istnieje, więc myślę, że to jeszcze sporo.
1: A jaki byś chciał? Z ciekawości?
0: Też jeśli chodzi o samoloty, tylko tu wolałbym jakieś F-22.
1: Jakieś takie myśliwce.
0: Bojowe maszyny. Mm-hmm. Bojowe maszyny i bojowe misje, tak? To jak najbardziej.
1: No
0: to
1: tak, pionowy start.
0: Byłoby... To by było, słuchaj, mistrzowskie, tak? Odrzutowce i inne rzeczy nawet. No, niestety myślę, że prędko się nie doczekamy. Próby oczywiście były, bo jakżeby inaczej był cały ten Zero Side, tudzież nieszczęsny 3D Velocity, które... No, z symulatorem, a już na pewno realistycznym, to miało tyle wspólnego, co Mario z pokerem. Chociaż może Mario gdzieś ma wspólnego coś z pokerem, ale wątpię. No, niestety, myślę, że się tego nie doczekamy. Przynajmniej nie tak szybko, a szkoda, bo to mogłoby być coś, co mnie naprawdę zainteresuje.
1: No, pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli ktoś chce sobie polatać, to może popróbować swoich sił jako pilot linii Eurofly. Polecam. Można sobie pograć. I myślę, że no, dla jednych będzie to fajne, dla innych nie.
0: Zależy, co kto lubi,
1: oczywiście.
0: Ale spróbować warto. Ja może nie przepadam, ale spróbowałem i nie żałuję, szczerze mówiąc.
1: No to przechodzimy do...
0: Zabawa jest całkiem.
1: To przechodzimy do kolejnego symulatora, który... No tym razem to już będzie produkcja płatna, zdaje się. Dreamy Train,
0: tak. Jest już płatna produkcja, tak nawet mówiąc bardziej oficjalnie, bo już jest. Kosztuje ona 3000 jenów, czyli jest to w przeliczeniu jakieś $26, czyli na nasze to będzie...
1: No tam około stówki.
0: Ile tam dolar dzisiaj stoi? No plus minus, tak?
1: Tak.
0: Myślę, że minus.
1: Nawet niecałe 100 zł.
0: No myślę 8-9 dyszek. I teraz tak. Nie wiem, jakie są oczekiwania ludzi co do tego symulatora. Powiem tak. Symulatorem to jest. Czy realistycznym? W miarę. Czy realnym? Absolutnie nie. Już tłumaczę wszystko po kolei. Jest to symulator, który tak naprawdę... Oczywiście to wszystko ma swoje jakby uzasadnienie i Japończycy no, mają swoje różne dziwne pomysły, więc jakby oni nie stworzyli czegoś, co do końca normalnym nie jest, no to chyba...
1: To nie byliby sobą.
0: Nie istniał. Tak. W każdym razie jest to symulator, który rozgrywa się zupełnie w świecie fantasy, nie w naszym. Pociągi nawet, które tam są zupełnie wykreowane, że tak powiem, podsuwając autorom różne rzeczy, jeśli chodzi o wyobraźnię, więc faktycznie, co mogę powiedzieć tak, mechanika jak najbardziej jest w porządku, jest świetna. Nie spodziewajcie się jednak realistycznych dźwięków wszelkich rzeczy związanych z pociągami. Z tego co nawet wiem, to pociągi w jakiejś tam części, albo nawet nie wiem, czy nie wszystkie zostały robione na Yamasze. Czy tam na jakimś innym Rolandzie.
1: Aha.
0: Powiem tak, jeśli już założymy i pogodzimy się z tym i jakby zaakceptujemy i jakby nie będziemy mieli nic przeciwko, że to jest wszystko fantasy i to jest wszystko wyimaginowane, to brzmi to jak na to, brzmi to ładnie. Absolutnie.
1: Ale to jest, jeździsz tam pociągiem, który obsługuje się jak prawdziwy pociąg, jak rozumiem, tak? Czy nie?
0: Nie, dobra, to wyjaśnij mi teraz, co rozumiesz poprzez obsługę jak prawdziwy pociąg.
1: No, wiesz, nie jestem maszynistą z zawodu, ale...
0: Wiesz, jak obsługujesz ten pociąg w Dreamy Train?
1: No
0: możesz
1: jak?
0: Możesz go przyspieszać, zwalniać, hamować i tak dalej, a nic więcej.
1: No to nie, to nie jest symulator. No właśnie. To nie jest symulator.
0: No właśnie, dlatego mówiłem. To nie jest do końca tak. To jest bardziej, jak to nazwać? Styl arcade'owy, tak zwany.
1: I co tam jakby w tym Dreamy Train może być, co może być? Jedynie jakieś przeszkody możemy mieć, które po prostu... Czy co my w tym robimy, bo...
0: Trasy, które trzeba pokonywać, zatrzymywać się w odpowiednich miejscach, na stacjach i tak dalej. Mhm, mhm. I w zasadzie to tyle byłem w stanie z tego jakby wydobyć, bo grałem tylko w trial, grałem tylko w takie początkowe misje, które są szkoleniowymi.
1: Bo jak rozumiem, na przykład takiego urządzenia, które jest w niektórych lokomotywach, jak chociażby czuwak aktywny, który musisz odbijać co minutę, powiedzmy, czy tam co ile, żeby maszynista nie zasnął, to nie masz.
0: Nie.
1: Okej, okay. No to już widać, że z realizmem
0: mówię,
1: nie ma
0: to nie, mówię, to jest wszystko jakby wyimaginowane, więc tutaj nie, jeśli założymy sobie i pogodzimy się z tym faktem, to wszystko inne, że tak powiem, to co tu zostało wymienione, jeśli to zignorujemy i nie będziemy się tym przejmować, to no cóż, gra się całkiem przyjemnie. A z tego co wiem, to jest coraz trudniej, tam już nawet pod koniec tego treningu gdzieś tam było trochę trudniej, bo oczywiście trzeba się na tą stację wyrobić, żeby na nią wjechać i żeby nie przejechać i tak dalej. Z tego co wiem, a wiem to od naszego, że tak powiem, kolejnego twórcy audiogier z Japonii, czyli od Yukio, że jednak tych kursów, misji jest sporo, bo chyba ponad setka.
1: No to rzeczywiście sporo. Jest w co grać.
0: Na pewno jest zapowiedziane, a Yuki już to trochę gra i mówi, że dopiero jest gdzieś tam, nie wiem, zrobił tam 20-30 dopiero. Ale chyba jest koło setki, chyba tak. W każdym razie, z tego co autor MM zapowiedział, to od daty wydania gra będzie aktualizowana ciągle i to regularnie przez rok.
1: No to skoro teraz już jest setka tras, to myślę, że może.
0: Te update'y będą
1: więcej.
0: Bardzo regularne z tego co wiem, więc myślę, że tu będzie dużo rzeczy, dużo się pojawi. Więc mówię, jeśli zignorujecie ten fakt, że to jest, to nie ma nic wspólnego z takim realizmem, ale chcecie się po prostu pobawić,
1: to może.
0: Jak za, nie wiem, za starych czasów, nie wiem czy pamiętasz mi, ale te stare gry arcade'owe, takie, czy tam jeździłeś samochodzikiem.
1: Tak, pamiętam.
0: Chciałeś przeszkód unikać, jakieś takie, wiesz. Po prostu odrzuciłeś to wszystko, że to przecież nie jest realistyczne, to zabawa była przednia i tu jest nie inaczej.
1: Gra jest po japońsku czy po angielsku?
0: Gra jest po japońsku, ale uwierzcie mi, oczywiście działa z NVDA i z dodatkiem, który wam zaprezentuję w najbliższym podcaście, który będę robił. Tam tego angielskiego, znaczy japońskiego naprawdę nie ma wiele. Tam nie
1: to,
0: ma
1: może, to może Tomku podaj nazwę tego dodatku, gdyby ktoś już sobie chciał tam coś potestować.
0: Właśnie, masz rację, bo może ktoś w tej chwili... to jest pisane JGT i możecie ten dodatek do NVDA znaleźć na blindgamers.com, czyli blindgamers.com. Tam musicie założyć konto, które wam się przyda. Konto oczywiście jest darmowe, bardzo szybko się je zakłada. I możecie pobrać JGT, czyli ten Japanese Game Translator, który właśnie i który w ustawieniach nawet nie trzeba go konfigurować, tylko trzeba się zalogować. Tam będzie JGT login, wpisujecie swój e-mail, wpisujecie hasło, klikacie OK, zalogujecie się, włączycie tylko sobie auto translation, tam w sensie tym skrótem, przynajmniej standardowym w NVDA, czyli Ctrl Shift Insert Y. Dobrze mówię? Y? Chyba tak, dobrze mówię. I jeśli już uruchomicie grę, która typu Shadowline, typu właśnie Dreamy Chain, która obsługuje NVDA, to tekst będzie tłumaczony w locie od razu. Bez żadnych skrótów, bez niczego.
1: Super sprawa.
0: Bardzo dobra rzecz i bardzo polecam, bardzo ratuje życie i naprawdę jest to... Ja to będę prezentować oczywiście w podcaście, w razie gdyby ktoś z was miał z tym problem, to będzie mógł się tym posiłkować, gdyby czegoś nie zrozumiał lub po prostu miał z tym jakiś kłopot. Dreamy Train oczywiście możecie pobrać ze strony mm-galabo.com/dreamytrain. Oczywiście strona jest po japońsku, więc tutaj polecam użyć jakiegoś tłumacza Google czy czegoś innego. Myślę, że sobie poradzicie. Na razie gry kupić nie można, w sensie można, ale mogą ją kupić tylko Japończycy, bo tam jest Japan Bank i tak dalej. Natomiast z tego co wiem, pojawi się niedługo opcja kupowania, w ogóle kupienia tej gry na całym świecie, bo będzie PayPal, więc będzie można to kupić. Powiem wam szczerze, kupię Dreamy Traina i powiem wam dlaczego. Kupię Dreamy Traina, bo twórcy zasługują po prostu na wsparcie, przede wszystkim przez to, co pokazali mi w poprzednich grach, czyli głównie w Shadowline. Shadowline jest robiony już ładnych kilka lat, bo jak się nie mylę, od 2013-2014. I naprawdę tyle pracy, ile zostało w to włożone, i jeszcze dodając, że to gra za darmo, to myślę, że kupię. Dla samego wsparcia, bo to są ambitni deweloperzy, którzy naprawdę robią ciekawe rzeczy. AMM, słuchajcie, napisał mi, jak rozmawiałem z AMM, napisał mi wprost, napisał mi zupełnie uczciwie. Mówi, słuchaj, to jest dla tych, którzy gdzieś tam lubią klimat pociągów, więc może ci się nie spodobać i ja zrozumiem, jak coś tam, nie spodziewaj się czegoś w stylu Shadowline. Bo po prostu to jest gra dla takich ludzi, dla konkretnych fanów takiego czegoś. I to jest uczciwe i fair podejście, co jest przeze mnie bardzo cenione, i oby więcej deweloperów tak podchodziło do gracza i do graczy w ogóle do nas. Myślę, że to jest, myślę, że się z tym zgodzisz, ale
1: zgodzę się,
0: bardzo
1: oczywiście.
0: Dobra postawa. I on stwierdził, że jeśli ja nie kupię, to on to zrozumie i mówi, że spokojnie, to nie jest gra dla wszystkich, to nie jest Shadowline, to nie jest nic w tym stylu, więc...
1: Zresztą też myślę, że Shadowline to nie jest gra dla wszystkich, no żadna gra nie jest dla wszystkich.
0: Dokładnie, każdy ma...
1: Nawet Crazy Party nie jest dla wszystkich.
0: No nie.
1: Znamy przecież takich, znamy takich ludzi, pozdrawiamy cię, Robercie,
0: który jesteś dalej oporny, a mam nadzieję, że przestaniesz.
1: No.
0: Co, Robercie, dzisiaj Crazy Party? Po audycji gramy.
1: Tak. Przechodzimy do kolejnego tytułu, który też za jakiś czas ukaże się w formie podcastu. Bo jak dobrze pamiętam, to ty go już przygotowałeś. Muszę tam jeszcze zajrzeć do notatek, ale chyba on już nawet jest przygotowany. Manamony.
0: Manamon oczywiście jest przygotowany i czeka już w kolejce. Manamon, to jest niespodzianka tego roku, wam powiem szczerze. Dla mnie osobiście też ukazała się w czerwcu, dokładnie nie pamiętam którego. Chyba w czerwcu, bo tak. No nieważne. W każdym razie ukazała się mniej więcej na okres wakacyjny i to jest naprawdę niespodzianka jak... Ho, ho, ho. A to już powiem dlaczego. Została zrobiona przez tak zwane VG Storm. VG Storm zapoczątkowało kilka lat temu swoją, wydawać by się mogło, malutką, niepozorną produkcją, jaką było Adventure at Sea, Colin. Nawet bym dodał.
1: Tak, bawiliśmy się w doktora leczącego pliki.
0: Tak, był to side-scroller po prostu, dość masakrycznie trudny, szczerze mówiąc. Tak, żeby... I było to darmowe, i było to dobre. Powiem wam. Znaczy miało to swoje minusy w sumie. Ale ogólnie, jako że w ogóle gra była za darmo, to ja nie będę się tego czepiał. I tak wystartował VG Storm. Założony przez, no to jest głównie taka jednoosobowa, myślę, ta ekipa. Chociaż teraz to już tam kilka osób bierze udział właśnie w produkcji tych gier, ale o tym za moment. Aaron Baker to jest właśnie główny człowiek odpowiedzialny za VG Storm. I to był dobry start, który potem przemienił się w trochę gorszy start. Znaczy już oni niestety nie radzili sobie już z tymi grami tak, jak ja bym przynajmniej chciał, żeby to wyglądało. Oni zrobili omawiany przeze mnie na łamach Tyflo podcastu przecież Paladin of the Sky, czyli grę turowego RPG, który, no cóż, klimatem był ciekawy. Historię, mimo że tej gry nie przeszedłem, powiem wam szczerze, historia też ciekawie się zapowiadała. Natomiast system, no niestety, katastrofa. Postanowili jednak, że po Paladin of the Sky jeszcze bardziej pogorszą swoją markę i wydadzą kolejne gorsze rzeczy. To i padło na Psycho Strike. Grę, która została określona jako strategia, przygodówko, gra akcji, czy cokolwiek takiego tam jeszcze można było wymyśleć. Powiem wam jedno. W tak nudną grę rzadko kiedy zdarza mi się grać. Oczywiście już od Paladin of the Sky, żeby była jasność. Każda gra spod szyldu VG Storm jest że była i jest płatna. To wcale nie płatna po 5 dolarów, tylko minimum 25. Wzwyż, zazwyczaj. A więc Psycho Strike była grą, w której było się po prostu gangsterem, to znaczy szefem mafii. Wynajmowało się jakichś tam gangsterów, rekrutowało i tak dalej. No i można było z tymi wszystkimi wyruszyć na misje typu, nie wiem, zrabować bank, typu tam no, odbić kogoś z celi. I jeszcze mógłbym wymienić kilka innych rzeczy, ale po co? Nie ma sensu, bo powiem wam jedno, wszystkie te misje i wszystko to wyglądało dokładnie tak samo. Kalka, kalka i jeszcze raz kalka.
1: Tylko inaczej się nazywały.
0: Podam przykład. Gra w dużej części to było zarządzanie, czyli wiesz, wszelkie menu, z których wybierałeś rzeczy, co tam, nie wiem, typu chcesz kupić to i to, chcesz tam, nie wiem, zrobić to i to, chcesz tam kogoś przydzielić tu i tu. I tego typu rzeczy. Wszystko jakby działo się
1: poprzez... Taki menedżer tak naprawdę, tak jak kiedyś były popularne te menedżery piłkarskie.
0: No tak, to właśnie coś w tym stylu. Taki menedżer. Ale jeśli przychodziło do akcji, już wybieraliśmy się powiedzmy tam na jakąś misję, to oczywiście był side-scroller, czyli lewo-prawo, i to nawet nie byłoby problemem, gdyby nie to, że chcąc zrobić napad na bank, no to biegliśmy, mieliśmy kilka broni, które działały tak, a nie inaczej. Oczywiście zabijać musieliśmy po drodze tam jakichś gliniarzy czy innych zakładników. I słyszeliśmy sobie, jak przebiegaliśmy, dajmy na to, sejfy różne, które należało rozwalać, mówiąc delikatnie. Więc siekało się w to z pasją. Im szybciej, tym lepiej. I się czekało, kiedy to się w końcu, że tak powiem, podda. No jak się już poddało, to tylko się zbierało pieniądze. I do kolejnego sejfu. I tak do końca. Oczywiście można było w każdym momencie opuścić, że tak powiem, lokację, biegnąc na maksa w lewą stronę do samego początku i wychodząc przez drzwi. Jeśli oczywiście zdążyło i tam się nie zginęło. Ale przykładem teraz jest to, że idziemy uwolnić kogoś z więzienia. Ten sam scenariusz. Idziemy, słyszymy drzwi od celi. No to pakujemy w spację, ile tam nam w mięśniach dali. No i jak już otworzymy, no to nasz więzień wychodzi i do kolejnego i pum, znowu. I sytuacja jest zupełnie taka sama. Jeśli chcemy uciec, no to biegniemy na maksa w lewo i wychodzimy, o ile zdążymy. I wyobraź sobie, że w zasadzie wszystko tak wyglądało. Wszystko.
1: No to rzeczywiście nie zachęca, bo to tak naprawdę trzeba ustalać te wszystkie wskaźniki, a potem tylko w prawo, spacja.
0: I nawet, tak, i to nawet to, że gdzieś tam można było nowe bronie zdobyć jakieś i coś tam, to uwierzcie mi, nie zachęcało do niczego. Absolutnie. No i to był, tutaj już nie będę o tym mówić więcej, bo to już szkoda słów i czasu przy okazji, bo przechodzimy do Manamonów w końcu, ale to jeszcze zanim do Manamonów, to przejdziemy jeszcze przez The Gate. Kolejna produkcja VG Storm. O zgrozo, znowu zła. Nie na darmo mówię o zgrozo, bo to przecież z opisu miał być side-scrolling adventure horror game.
1: Z opisu brzmi ładnie.
0: Jedyne, co to miało, to side-scrolling. Nie było to ani adventure, a już tym bardziej...
1: Horror.
0: Nie horror. Bardziej boję się tego słowa niż faktu. Powiem tyle. Gra w pokrótce zupełnie. Przedstawia tam sytuację, że jesteś jakimś chłopaczkiem, któremu mama umiera i on tam się wybiera gdzieś po jakieś lekarstwo, ale nagle dostaje w łeb i trafia do jakichś tam... Nie wiem... co to, już nie pamiętam, lochy, czy inne i tam oczywiście...
1: Musi
0: no i
1: się
0: do czego
1: wydostać.
0: Się sprowadza... Tak, i do czego się sprowadza rozgrywka? Ano, kurczę, przecież do czegoś nowatorskiego, myślę, że w to nie graliście.
1: W prawo i spacja?
0: Oczywiście. A nie, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest strzałka w górę, żeby sobie skiknąć przez przepaść.
1: Wow, no nie, no to jest innowacja, słuchaj, innowacja.
0: No ja mówię, słuchajcie, teraz tu na tej audycji sypią się prawdziwe skarby jasy z rękawa. Nie omińcie, naprawdę, bo dużo stracicie. A tak szczerze mówiąc, omijajcie szerokim łukiem, błagam was bardzo. Powiem tylko tyle. To było przerabiane setki razy. Nie dość, że dźwięki broni, które mamy, bo aż trzy, przez całą grę, aż trzy bronie, i to prawie na samym początku zdobywamy wszystkie, poza tym gra nie jest długa. Znaczy jest, bo ja szczerze mówiąc nad jedną planszą się męczyłem, bo ta gra jest bardziej frustrująca niż dobra. Dźwięki noża, ataku nożem, czy co to tam już było, nie pamiętam, brzmi... Nie wiem... No może nie jest to kreskówka, ale nazywanie to horrorem to... Tudzież dziwne potwory, typu, nie wiem, gobliny czy orki, których dźwięk przypomina, o Boże, nie wiem... Jakieś naprawdę bajkowe coś, znaczy do bajki to jeszcze daleko.
1: No to może były orki z Majorki. Coś...
0: Nie wiem. Ewentualnie gobliny spod wędliny, bo brzmiało to co najmniej dziwacznie, zwłaszcza, że te gobliny jakoś tak miały się śmiać tak potępieńczo, wiesz, tak jak takie chochliki, a brzmiało to... Tutaj żadne słowo nie jest w stanie oddać mojego uczucia, jeśli chodzi, wiesz, którym darzę tą produkcję. Natomiast gra, no, była po prostu katastrofalnie źle zrobiona pod każdym względem, pod każdym. I powiem szczerze, jeśli oglądałem let's play'e z tej gry, w sensie słuchałem, jak inni gracze, to powiem wam, wszyscy myśleli to, co ja, wszyscy. Tylko że niektórzy byli na tyle wytrwali, że doszli gdzieś tam prawie do końca, a ja nie. Bo no, stwierdziłem, że to po prostu jest... Nie wiem, to jest dla masochistów. Dla ludzi, którzy naprawdę, nie wiem, już albo są tak zdesperowani, albo lubią taką rozrywkę, że po prostu frustracja osiąga poziom maksymalny. I to wcale nie mówię o takiej dobrej frustracji, bo nie wiem, czy wiesz, ale są gry, które są cholernie trudne, diabelnie trudne. I są wręcz frustrująco trudne,
1: że
0: ale
1: nie,
0: ta
1: da
0: trudność
1: się ich
0: nie polega w
1: ich...
0: Nie, to się da przejść.
1: Ale to wymaga czasu. I
0: umiejętności faktycznie, tak, zdobywanych. I poświęcenia czasu. I wtedy wiesz, że naprawdę coś robisz, że kurczę,
1: i grasz
0: jest satysfakcja.
1: Coś. No tak.
0: A tutaj cały system jest krzywy, jest źle zrobiony. Tutaj po prostu jest to wszystko, no, bardziej frustrujące niż cieszące. No i pewnego dnia sprawdziłem i jest VG Storm Presents Manamon. I coś tam full i coś tam RPG, już teraz nie pamiętam tematu. No to mój sceptyzm już podpowiada, już podszeptuje.
1: Będzie słabo.
0: Na ucho. Oj!
1: Będzie
0: oj,
1: spacja i w prawo.
0: No ewentualnie coś.
1: Może teraz jeszcze strzałka w dół. Oprócz strzałki w górę.
0: Słuchaj. No ale postanowiłem pobrać to i pograć w wersję demo, bo oczywiście no płatny produkt. I to wcale nie mało, bo 40 dolców. I wiecie co? Kupiłem. Pierwsza gra VG Storm, którą nabyłem. Wcale nie żałuję. Absolutnie. Ani trochę. Na szczęście... Przynajmniej dla mnie, może ktoś uważa inaczej. Nie jestem fanem Pokémonów. Gdybym był... myślę, że pewnie też by mi się podobała i może też bym kupił, ale myślę, że miałbym do tej gry dużo więcej jakby różnych ale niż mam obecnie, a mam w sumie niewiele. I myślę, że byłbym bardziej zniesmaczony. Manamony to... Co by nie pisali autorzy, co by nie pisali inni, to klon Pokémonów. I nie łudźcie się, że to oryginalne coś. Nie, to czysty klon. Oczywiście musieli zmienić nazwę gry.
1: Bo prawa autorskie.
0: Musieli zmienić nazwę Pokemonów. Musieli zmienić nazwę wszystkich postaci, świata, miast i wszelkiego tam innego. Chociaż podobno nie wszystko do końca zmienili, bo są pewne podobieństwa. Z tego, co słyszałem. No ale musieli prawa autorskie, jednak Nintendo by sobie na to nie pozwoliło. Na pewno nie. Nintendo i nie tylko zresztą, bo tam teraz nie wiem już jak to co tam z tą licencją, bo to tam się różnie z nią dzieje. W każdym razie to typowy klon i wcale nie zły. Naprawdę, nie jest zły. Jest to turowy RPG. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi w Pokemonach, tudzież właśnie tutaj w Manamonach, może skupię się po prostu na Manamonach, a wy będziecie wiedzieli, że to Pokemony to coś w tym stylu, tylko lepsze.

0: łapiemy je w sieci różne, a potem je szkolimy. W sensie po prostu przekładając to na mechanikę, walczymy nimi, levelujemy je, dodajemy im różne zdolności, punkty doświadczenia zdobywamy, więc możemy tutaj sobie dodawać punkty do różnych atrybutów. I to jest, powiem wam, dobre. Naprawdę. Manamonów jest 158 chyba. Wszystkich. Sporo kombinacji, naprawdę sporo możliwości. Ba! Ukryte manamony, ukryte rzeczy, ukryte itemy. Legendarne manamony, mityczne manamony. A jak się okaże, jak skończycie grę, to wcale nie będzie koniec gry. I nawet po zakończeniu gry możecie zdobyć jeszcze jeden albo dwa, już nie pamiętam, takie naprawdę potężne manamony. Przegrałem w tą grę, nie kłamiąc, jakieś... już wam mówię. No, myślę, że na pierwsze przejście gry całościowo... Oczywiście starałem się, jak mogłem, gdzieś tam eksplorować to wszystko, nie wiem, znaleźć jak najwięcej. Znaczy, nawet się nie poświęcałem, żeby wszystkie manamony zdobyć. Teraz planuję drugie przejście i tutaj się już skupię nad tym, bo oczywiście za to są odpowiednie nagrody, jak uda nam się wszystko zdobyć i w ogóle. Ale zajęło mi to no, około 70 godzin. 60 coś na pewno.
1: No to już
0: gra mi wyrzuciła na samym końcu 3 dni i tam kilkanaście godzin.
1: Tak, bo gra pokazuje, ile czasu gramy.
0: Tak, widać. Więc całkiem sporo,
1: gdybyśmy za dużo grali, to mamy też taką kontrolę wtedy, że no już tak. Czas by może odejść od tego komputera, bo już czwarty dzień siedzimy. I...
0: Tak, a to tak jeszcze perfidnie widać, jest load game i od razu po tym widać
1: tak.
0: Playing time. Wad to ma kilka, jak powiedziałem. Oczywiście zaraz do nich przejdę, ale jeszcze kończąc o pozytywach. Byłem bardzo zaskoczony, jak to ładnie jest zrobione. Muzycznie brzmi pięknie. Dźwiękowo również. Wszystkie manamony zostały zrobione od zera. I to brzmi naprawdę kreatywnie. Te takie wszystkie odgłosy tych manamonów. W ogóle ten świat, który jednak brzmi już jakoś, to zostało zrobione poprawnie. W końcu. W końcu VG Storm pokazał, że się da. I naprawdę tutaj, no... kupiłem, bo słuchajcie, właśnie doceniłem dobrą pracę, bo ja jestem człowiekiem, który uwielbia wspierać deweloperów, jeśli tylko coś jest ambitne, a to jest ambitne i dlatego to zrobiłem. Wady? Tak, kilka ma. Przede wszystkim jedna, która może nie jest wielką wadą, ale od niej zacznę. Szkoda, że jest jeden slot. Można mieć tylko jeden stan gry zapisany i polecałbym wam klikać New Game przez przypadek, jeśli macie zapisaną grę i nie macie kopii tego pliku. Bo już nie pamiętam, czy jest zapytanie, czy na pewno chcemy, bo się wymarzę ten save, ale nie proponowałbym. Więc należy też od czasu do czasu, tak na wszelki wypadek, zrobić sobie kopię zapisu gry, żeby mieć w razie czego pod ręką, w miarę aktualną. W grze oczywiście jest powiedziane i w grze też jest, to jest nawet niezłe, tylko nie do końca się sprawdza, że każdego z naszych podopiecznych możemy zaopatrzać w różne przedmioty, w ekwipunek. Jak to testowałem? Oczywiście jeszcze będę testował bardziej, bo jeszcze nie skończyłem przygody z manamonami na pewno i nieraz do nich wrócę, bo sposobów na przejście tej gry jest ileś. Biorąc pod uwagę, jakimi manamonami chcemy to zrobić w ogóle. W każdym razie ten ekwipunek wypadł jakoś blado. W sensie nie widziałem jakiegoś aż tak wielkiego... aż tak wielkich efektów, jeśli chodzi o obdarowywanie przedmiotami naszych uroczych stworków, które tam sobie walczą w taki lub inny sposób. Bo najmy na to jest Belard, który jest manamonem, już Belard w sumie to już jest jego ewolucja, który jest manamonem muzycznym, tak? Są tutaj nowe rzeczy, faktycznie których nie ma w Pokémonach, bo są Sound Type, A tutaj akurat widzicie, nawiążemy może troszkę do Crazy Party, bo to jest właśnie coś w stylu.

0: tych typów jak Crazy Party. Macie ogniste manamony, macie lodowe, elektryczne, wodne, no i właśnie na przykład jest dźwiękowy, który atakuje dźwiękami różnymi, falami dźwięków, jest w stanie przez jakiś tam dźwięk uśpić wroga, nadajmy na to turę czy dwie, i tak dalej. I na przykład do tego manamona można zdobyć, jak się domyślam, znaczy jest chyba kilka szelest, megafon. Jeśli mu go damy, z tego co pamiętam, odblokujemy naszemu manamonowi kolejny atak specjalny, który może używać, z tego co pamiętam. I to takie chyba bardziej użyteczne przedmioty, natomiast niestety nie jest ich za dużo. I to jest trochę wadą, bo są te przedmioty, ale one aż tak tej rozgrywki nie poprawiają. Przynajmniej ja jeszcze tego nie odczułem. Może się mylę.
1: No
0: nie
1: i
0: wiem,
1: też jest jeszcze coś ocena takiego, że nie wszystkie manamony możemy zabrać ze sobą. Możemy tylko zabrać określoną ich ilość.
0: Dokładnie, to możemy ich zabrać... żebym teraz się nie pomylił. 6 albo 5.
1: Możemy sobie oczywiście te manamony chyba zmieniać, ale nie jest
0: nie grałem,
1: tak,
0: więc...
1: ale nie jest tak, że...
0: Nie możemy ich zmienić, kiedy chcemy.
1: Tak, musimy w hotelu.
0: Tak,
1: je
0: musimy
1: zmieniać.
0: Wrócić do miasta jakiegoś najbliższego, tak, na przykład. Co na początku wymaga od nas jednak wędrówek.
1: Tak.
0: Potem już się trochę zmienia, ale nie chcę wam aż za tyle mówić. Potem się będziemy mogli jednak przemieszczać szybciej, ale na początku to troszkę trzeba powędrować po świecie. I to ma oczywiście, powiem wam, swoje uzasadnienie, dlaczego tak jest. Ano dlatego, że tutaj każdy manamon na innego manamona działa inaczej. Więc dajmy na to, ogień na ogień się nie sprawdzi. Trzeba zamienić na co inne. Więc wyobraźcie sobie, gdybyście mogli podczas walki albo między walkami sobie od tak zmieniać manamony jak chcecie, to byłoby po prostu zbyt prosto i niefajnie. A tak jest ciekawie. I wtedy budujecie strategię konkretną. Jakich manamonów, w jakim momencie i gdzie chcecie używać. I to fajnie działa, naprawdę. Tutaj balans, z tego co wiem, jest poprawiany. Nie wiem, czy nadal jest jakieś aktualizacje. Jakiś czas temu wyszła aktualizacja, z tego co pamiętam. Natomiast coś tam się działo faktycznie z tym balansem i chyba coś się faktycznie poprawiało.
1: No i
0: natomiast
1: jeszcze...
0: ja nie odczułem jakichś problemów.
1: I jeszcze jedna rzecz związana z manamonami. Można sobie przynajmniej częściowo pograć w to online.
0: Częściowo, bardzo częściowo. I co jest dobrą i złą wiadomością? Dlatego, że możemy, tak jak w przypadku Crazy Party, działa to tylko na zasadzie, że jedna lub druga osoba hostuje, a ktoś się łączy przez adres IP. Tylko tak. To ma tylko złe strony, moim zdaniem. Tylko złe. Oczywiście ta funkcjonalność online jest bardzo ograniczona. Możemy walczyć z kimś, ze znajomym, możemy zrobić sobie takie wyzwanie i wystawić nasze manamony i powalczyć. Aczkolwiek możemy się ze znajomymi wymieniać, czyli robić trady. I tutaj rzecz, która jest najgorsza. I tutaj jest, to po prostu jest totalna katastrofa i błąd fatalny, jeśli chodzi o twórców. Niestety, jeśli chcecie zdobyć wszystkie manamony, wszyściutkie, to ich nie zdobędziecie. W sensie, nie zdobędziecie ich, jeśli chcecie zrobić to sami. Nie ma takiej opcji. Pewne manamony można zdobyć tylko, pewne ewolucje manamonów można zdobyć tylko tradując z kimś. Innej opcji nie ma. Jest takich kilka. I niestety, to jest najgorsze, bo nie każdy może hostować, nie każdy akurat chce hostować i myślę, że wielu takich, mnie do tego wliczając, jest, że wolałbym jednak to zdobyć na własną rękę. Po co mi do tego multiplayer, internet i tak dalej, i tak dalej. No, niestety tak to jest.
1: Uczy to, wiesz, jakiegoś działania zespołowego poniekąd też, może. To taki bonus.
0: Może, gdyby może to byłoby fajne, gdyby tam był publiczny serwer i można było się kontaktować.
1: Tak, a tu jest niestety problem. Tak, a tu jest niestety problem taki, że to każdy musi postawić serwer, a nie każdy ma publiczne IP i nie każdy jest odnotowany.
0: Ale wyobraź sobie nawet sytuację, gdzie jest sobie tak na nazwę pseudo, tak w cudzysłowie, taka szara myszka przed komputerem, która ma no dość kiepski kontakt z ludźmi dookoła. I jeszcze nie ma znajomych za bardzo, ale gra jej się tak podoba, że gra i gra i gra. To z kim ona się ma wymienić?
1: No to jest no, problem.
0: Nie można nawet sprawdzić, czy ktoś po tym świecie chodzi, czy są gracze zalogowani na serwerze, czy cokolwiek. Nawet nie tyle pisać, co funkcja typu trade, lista, with, lista, who, tak? Wybierasz użytkownika i tradujesz. Po prostu, jak w normalnej grze online, gdzie masz serwer globalny, taki na przykład jak w RS Gamesie czy Quentinie. Da się? Oczywiście, że się da.
1: No tutaj tylko tu ktoś czegoś nie dopracował, zwyczajnie.
0: No niestety. I to jest jeden z większych, poważniejszych minusów tej gry. Naprawdę poważniejszych. Oprócz tego, gra fajna. Może historia w tej grze jest sztampowa dość. W sensie taka... Nie zaskakuje niczym. Nie jest jakaś... Nie wiadomo jak dobra. Jest po prostu wystarczająca. Inaczej, jeśli chodzi o historię, stanowi przynajmniej dobry pretekst pod to wszystko, co się dzieje, a to wystarczy. Nie jest na tyle, żeby odpychała, więc no... Ja mało razy miałem takie, nie wiem, wrażenie, że gdzieś tam mnie znużyła ta historia czy coś. Nie, raczej wszystko w porządku i nie narzekałem specjalnie na to, co tam zrobili. Każdy inny aspekt, jak już mówiłem, naprawdę fajnie to zrobili, bardzo ktoś miał całkiem niezły pomysł, jak to przede wszystkim zrobić, żeby było dobrze. I pomijając ten nieszczęsny multiplayer, czy średnio dopatrzony i dobrany equipment, to bardzo polecam. No, swoje to kosztuje, bo jak mówiłem, niecałe 40 dolców.
1: Ale też zabawy na trochę czasu jest.
0: Ale jest, na bardzo dużo czasu, więc myślę, że... A gra posiada różne jakieś minigierki, posiada zagadki, gdzie będziecie musieli jakoś otworzyć sobie przejście, przesuwając różne rzeczy i układając z nich jakieś literki, wyrazy, w sensie... są różne przeszkody na naszej drodze, nie tylko walki, więc trochę się dzieje. I myślę, że warto, bo gra zasługuje na to. I oby tak dalej, panowie, z VG Storm. Oby. Oby jeszcze lepiej nawet. Tak. Miejmy nadzieję. W każdym razie hit tego sezonu, na pewno.
1: To teraz słów kilka o tym, co już było i co zostało pokazane zresztą w Tyflo Podcaście. Blind Legend na Steamie tym razem się pojawiło, tak?
0: Tak, tak. Dokładnie. Blind Legend w tym roku również wylądowało na platformie Steam. Kosztuje chyba 7 euro albo 6, już nie pamiętam. Chyba w tych okolicach. Gra się nie różni w zasadzie niczym od wersji na telefony, na Androida i iOS-a. No oprócz tego rzeczywiście możemy sterować klawiaturą lub padem. Dźwięk jest jednak na dużo lepszym i wyższym poziomie. Jakość dźwięku w porównaniu z telefonami. Co jest akurat, no... dużym plusem, tak? Bo na telefonie brzmiało to, jak brzmiało.
1: Mimo tego, że było binauralnie, że było wszystko niby fajnie...
0: Tak, to troszkę niższa jakość była tych dźwięków. Tak. W każdym razie tutaj brzmi to naprawdę już fajnie. Dodany jest jeszcze tryb hardcore mode. Nie wiem, czy taki hardcore, bo jakoś ja tam nie czułem, żeby to było bardziej trudniejsze, jeśli chodzi o poziom trudności. No ale...
1: Co kto
0: pojawiło się coś takiego, co kto lubi. W każdym razie tylko informacja, że to jest dostępne na platformie Steam, jeśli ktoś chciałby zanabyć.
1: A teraz na naszej liście mam tytuł, który kompletnie nic mi nie mówi, więc mikrofon w twoją stronę, Tomku. Grief. Co to jest Grief?
0: Patryk nam mówił o filmie Breaker Box. A Grief to... z pewnością gra, o której należy powiedzieć sporo i to sporo złego. Tylko myślę, od której strony ugryźć to na początku.
1: Może na początku powiedzmy, Co to jest za gra? Na czym ona polega?
0: Może zacznę tak. Grief to kolejny tytuł tej firmy. Nie wiem, iloosobowej. W zasadzie niewiele wiem o tej firmie. Która bardzo skutecznie mnie do siebie zraziła i zraża nadal. I każdy z tytułów tej firmy działa na mnie jak płachta na byka przysłowiowo coraz bardziej. I ta gra jest tego najlepszym dowodem. Otóż Grief jest to gra, która jest side-scrollerem. Czyli no znane ci oczywiście strzałka w prawo.
1: No tak, spacja, idziemy, jeszcze, idziemy w prawo tam. Spacja, tak?
0: No prawie. Wiesz co, jak ja wiele rzeczy widziałem w życiu. Wiele tego typu side-scrollerów grałem. I one były kiepskie, one były naprawdę mizerne. Gameplay był naprawdę bardzo straszny, ale nie były przynajmniej tak zabagowane jak to. Myślę, od której strony tutaj...
1: W czym jest problem? Może tak, no bo co? No, co można popsuć właśnie... w side-scrollerze?
0: Dobra, może tak. Wyobraź sobie, że twoja postać ma skrzydła.
1: No.
0: Tudzież skrzydełka, no, bo może nie może, w sensie nie może frunąć cały czas. Może tylko tak...
1: Od czasu do czasu się wzbić.
0: Chwilę tak, podszybować i opaść. Mhm. Więc jedno kliknięcie spacji, skaczesz, kolejne kliknięcie spacji, wzbijasz się w górę.
1: W górę.
0: Mhm. Brzmi dość logicznie, nie?
1: No tak.
0: Szkoda tylko, że w praktyce to... W praktyce to się ma trochę inaczej. Wyobraź sobie, że biegniesz i słyszysz tą przepaść. I skaczesz. I jeszcze raz klikasz spację, żeby szybować, bo przepaść szeroka. Ale możesz jeszcze raz kliknąć spację. I dziwnym razem, znaczy dziwnym trafem będziesz znowu szybować. A jak klikniesz spację znowu, to znowu będziesz szybować.
1: No czyli możesz sobie tak lecieć i lecieć.
0: A
1: i
0: jak
1: całą
0: spadniesz w przepaść i a jak spadniesz w przepaść i naciśniesz spację, to jak już będziesz umierał, to będziesz słyszał, że znowu szybujesz, ale to już nieprawda.
1: Nieźle.
0: Ale oczywiście możesz dalej szybować, umierając. To chyba twój duch.
1: No tak.
0: Tylko to... już nie wiadomo, co się dzieje dalej. Jakby. I oczywiście no tutaj zero balansu, jeśli chodzi o rozgrywkę. To jest najlepszy przykład z tym szybowaniem. Atakowanie przeciwników to już w ogóle jest ciekawa historia. I w zasadzie nie wiem, co autor miał na myśli, bo... Słyszysz jakiegoś tam przeciwnika, który sobie stoi, macha, podejdzie, macha, i on tak tam gdzieś tak się rusza. Jak się do niego podejdzie, to on tam coś macha i ty klikasz ten atak. Oczywiście ten atak to na zasadzie klikam sobie ten przycisk na klawiaturze, klikam. O, zaatakował raz, o, drugi, o, jest atak. Jakby ta postać nie bardzo się mogła zdecydować, czy ona już powinna zaatakować, czy to może jeszcze
1: czy
0: poczeka.
1: Tak,
0: i ten atak jakiś taki zamulony strasznie. To nie wiem, od czego to zależy. Możesz postać uderzyć w ogóle tylko w konkretnym momencie. No tutaj okej, wiadomo, bo musisz być blisko, to jeszcze mogę w stanie zrozumieć, ale to tak... Oczywiście każde uderzenie, z tego co ja przy okazji zauważyłem, odpycha postać trochę do tyłu, robisz krok do przodu, klikasz ten przycisk tam. O, uderzyłeś, podchodzisz.
1: Tak.
0: O, uderzyłeś. No i generalnie walka jest taka, że jeśli z dziwnej przyczyny coś cię nie zaatakuje i nawet nie wiadomo co, i nie wiadomo skąd, i nie wiadomo dlaczego cię to zaatakowało, a ty próbujesz to oczywiście zaatakować, ale nie możesz. I tym bardziej nie wiadomo dlaczego nie możesz, przecież to jest przy tobie. I to cię atakuje. I ty to też niby atakujesz, tylko nie słychać.
1: Tylko jakoś nie ma efektów.
0: Zaatakujesz, bo tak machasz, ale tak w powietrze jakby i nic się nie dzieje. I
1: no nie, no
0: miałem
1: to...
0: kilka takich przykładów, gdzie siedziałem, a dobra, Boże, umrę. Więc szybowanie i przeskakuję nad tym czymś i lecę dalej, bo tego się po prostu nie dało ruszyć. Grałem tylko w demo. Grief
1: A, bo
0: 2.
1: Gra jest płatna.
0: Ależ oczywiście. Wyszły tego nawet dwie części. Grief i Grief 2. I wiesz, jaka jest między nimi różnica?
1: Jaka?
0: Żadna.
1: To po co ta dwójka wyszła?
0: Nie wiem.
1: Aha. Tak, po prostu.
0: Żadna. W sensie niby jakieś tam są, że tam jakaś historia chyba ciąg dalszy, co... Nie wiem nawet, bo ja w jedynkę nawet jakoś tak tego...
1: Ale dalej latamy, przeciwnik tak, nas atakuje, samo. My go tak nie bardzo.
0: I dalej szybujemy w przepaści, dalej są błędy, jakich mało. I od początku istnienia tego, tego całego Breaker Box, to jest tak w każdej grze. Oni zaczęli od gry Eric the Cleric. Takiego RPGa, w którym się takim jakimś kimś tam był, tym całym Ericiem, czy kimś tam się było, on miał jakiś tam przy sobie, nie wiem, komputer, czy jakiś robot to był, nie wiem, co, bo już nie pamiętam, to było dawno temu i chyba nie chcę tego pamiętać, niestety. Oczywiście wy to wszystko usłyszycie w akcji, ja wam o to obiecuję i przykłady też usłyszycie, bo powiem wam teraz tak troszkę zdradzając, pracuję nad pewnym podcastem, który się pojawi, mam nadzieję. Który właśnie będzie miał zadanie rozjaśnić nieco bardziej mój sposób oceniania gier, czego ja szukam w gier, a co gry oferują. Będzie to też trochę podcast nawiązujący do historii samych gier, od starych czasów po te najnowsze, oczywiście w pigułce. I wszystko to w tle będzie przyprószone przykładami, o których będę mówił. Więc będziecie mogli też słyszeć, jak to wszystko brzmi, jak to wygląda. I tutaj wezmę na pulpit, że tak powiem, kilka różnych przykładów i na tych przykładach właśnie będę starał się wam opisywać różne mechaniki, jak to działa i dlaczego działa to tak, a nie inaczej i dlaczego tak to działać nie powinno albo powinno. I to
1: bo różnie być może. Przykłady,
0: bo różnie być może i będę starał się w tym podcaście porównywać pewne rzeczy. To jest dobrym przykładem takiej mechaniki, a natomiast to nie powinno tak w ogóle działać. Chcę zrobić taki podcast przede wszystkim jako w ramach takiej ciekawostki, takiego eksperymentu, a także żebyście troszkę może spróbowali innej formy podcastów, a może czegoś się nowego dowiedzieli, jeśli chodzi o same gry, o samo ich odbieranie, o samo interpretowanie. To oczywiście będzie moja subiektywna ocena tychże różnych rzeczy, o których będę mówił. Natomiast mam nadzieję, że czegoś się ciekawego dowiecie z tego podcastu i będziecie też mogli w stanie trochę inaczej na to popatrzeć. Mając jednak już trochę więcej wiedzy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy taką posiada, a może też będę mógł w jakimś stopniu przybliżyć wam, jak to wszystko tak naprawdę wygląda za kulisami, na co człowiek na co dzień, no... czasami nie zwraca uwagi i potrafi wpaść w grę, która niby jest dobra, a potem stwierdzić, że niestety, ale zmarnował pieniądze. Na przykład, bo jeszcze jak gra jest darmowa, to pół biedy, natomiast jeśli jest płatna, no to niestety.
1: To już jest gorzej, no i pieniędzy nam nikt nie odda, bo w końcu tytuł kupiliśmy.
0: Dokładnie, a na sekundę tylko nawiązując do Eric the Cleric, Michale, wyobraź tak sobie taką sytuację bardzo cudną. To była gra, powstała ta gra, to ja nawet nie będę się zagłębiał, pozwolisz, w historię, już nie pamiętam, jakieś szczępki zupełne. W każdym razie było to tak ciekawe, że zapomniałem.
1: A, no to już wiele świadczy o tym tytule.
0: Tak, znaczy może byłoby to nawet ciekawe, gdyby nie to wszystko, co mnie denerwowało i to sprawiało, że historia jakby wtedy naprawdę już nie miała dla mnie żadnego znaczenia i tylko ostatkami sił starałem się brnąć dalej, żeby po prostu przekonywać się, że to nie ma sensu, aczkolwiek ciągle miałem tą cichą nadzieję.
1: Że jak gdzieś tam jednak coś będzie.
0: Tak, jak się okazuje, wszystkie gry Breaker Box robione są dokładnie tak samo, nawet poruszane dzisiaj Edge of Winter przez Patryka. Z tego co grałem w wersję jakąś tam rozwojową demo, a słyszałem, że jak mówił beta, nie różni się wiele, no to ładnie. To jest kalka po prostu, istna kalka, tylko zmieniony setting, tak? Czyli czasy, postacie, historia, coś tam, ale wszystko wygląda podobnie. W każdym razie, no dobra, z pewnymi dodatkami, ale to nieważne. W każdym razie wyobraź sobie taką sytuację, że masz postać, możesz się nią poruszać, tak jak dajmy na to w Shadowline, czy w Crazy Party w niektórych grach, góra, dół, lewo, prawo. Bez obracania się, czy coś tam, tylko północ, południe, wschód, zachód.
1: Aha.
0: I to nie miałoby oczywiście... To nie byłoby złe, wręcz przeciwnie. Shadowline udowadnia najbardziej, że z dobrą nawigacją i z dobrym podejściem To może być coś niesamowitego. Eric the Cleric pokazuje natomiast zupełnie coś innego. A to tylko dlatego, że... Tak jak w Crazy Party, ale Crazy Party, jak mówiłem, na to można przymknąć oko z uwagi na małe mapki, lokacje, bo to minigierki, więc jeszcze można, ale w takiej grze absolutnie nie powinno się. Nie widać dookoła nic. Ścian. Znaczy ściany widać.
1: Tylko nie wiadomo, gdzie jest przerwa.
0: Tak, przynajmniej tyle, że ściany w sumie widać. Ale gdzie są przejścia? Zapomnij. Ale to jest nic. Uwierz mi, to jest dopiero początek góry lodowej. Ja już ci wyjaśnię dlaczego. Bo nawet z pomocą przychodzi nam też ten nasz pomocnik, nie wiem, ten robot, czy jak mu tam... Generalnie skaner. Wyobraź sobie, że stoisz przy ścianie, masz ją za plecami, czyli od strony południowej. Po lewej ileś kroków masz ścianę, po prawej ileś kroków masz ścianę. I oczywiście na północ przed sobą, tak jak stoisz, masz też coś. Możesz tam oczywiście podejść i sprawdzić, co tam jest. No ale jest skaner. Klikamy przycisk. Klik, pyk i słyszymy dźwięk taki specyficzny, taki i ten dźwięk leci, się oddala od nas, bo to jest skaner i on nam skanuje, teraz jest przed nami, tak? No i jeśli jeszcze uda mu się, bo to jest oczywiście skaner, który ma swoją odległość, więc zadziała w konkretnej odległości, a jak jest za daleko, to już nie dowiemy się,
1: to co tam. To już się nie dowiemy, no tak, to taki bardziej sonar nawet w sumie.
0: No coś w tym stylu, tak. Taki sonar. Więc jeśli ewentualnie coś tam jest, to powie, że trafił na ścianę, albo na drzwi, albo na ścianę, albo na drzwi, albo ewentualnie na ścianę, bo tak też może być. I na drzwi też. Dlaczego tak mówię? No nie no, zdarzyło się kilka razy w jakieś łóżko, nie wiem, coś tam. Ano tylko dlatego, że nawet jeszcze gdyby to tak było, to powiedzmy, że jakoś bym to wytrzymał. Problem leży w tym, że w grze można zbierać przedmioty. Różne. Znaczy niewiele ich chyba, ale jednak przedmioty, których nie słychać wokół w ogóle. Jeśli na niego wejdziesz, to masz szczęście,
1: to masz
0: i go podniosłeś.
1: I zebrałeś, ale jeżeli nie,
0: ale no jeśli to... chcesz je pozbierać, to skanuj. A wiesz, jak tam wygląda skan? Oprócz tego, że wyjaśniłem jego mechanikę, postać nie obraca się dookoła. Jeśli idziesz na południe i klikasz skan, to on ci skanuje na południe. Jeśli zrobisz krok na północ, to on się nie odwróci oczywiście. Znaczy, odwróci, ale od razu robiąc krok na północ. I wtedy skanujesz na północ. Tak samo działa wschód-zachód. Więc wyobraź sobie, że chcesz przeskanować sobie ze wschodu na zachód, od południa na północ idąc. No więc stoisz w lewym dolnym rogu mapy. No ale teraz będziesz puszczał sonar albo na południe, albo na zachód. Musisz zrobić krok na wschód, kliknąć sonar. Leci, nie ma nic. Dobra, cofamy się zachód. Krok na północ, krok na wschód, żeby nie zrobił skanu na północ.
1: Na północ.
0: Na wschód.
1: No tak.
0: I krok po kroku skanujemy mapę.
1: No to jest gra dla cierpliwych.
0: Uwierz mi, to jest katastrofa. To jest tak frustrujące jak nic, w co grałem w życiu, dosłownie nic. Po prostu to sprawia, że człowiek przestaje chyba myśleć jak człowiek. I takie gry powinny być karą dla skazańców. Nie wiem, dla ludzi, którzy popełnili jakieś przestępstwo. Nie wiem, to powinien być sądownie coś takiego powinno być ustalone, bo ja... Szczerze ci powiem, odebrałem to jako karę. Tak, nie wiem, za co byłem tak skarany, natomiast zostałem tak skarany z własnej woli, no pewnie niestety, ale byłem okrutnie zmęczony, mówiąc już zupełnie poważnie. Może ktoś się dziwić tutaj, jeśli chodzi o moje ironie, ale uwierzcie mi, jeśli spróbujecie w to zagrać, znaczy oczywiście musicie najpierw kupić, żeby nie było, bo gra jest płatna.
1: A nie ma jakiegoś dema?
0: Nie jestem pewien, czy jest teraz obecnie demo. Może jest jeszcze, jeśli oczywiście linki żyją, bo... Demo, czy w ogóle... Z tego co wiem, demo na pewno, ale z tego co wiem, pełna wersja też tak była rozsyłana. Na Sandspace'ie, słuchajcie.
1: Aha, to bardzo profesjonalne podejście. To...
0: Tak, więc ja nie wiem, czy jeszcze linki żyją nawet. I tylko powiem, każda gra, nawet ta nowsza, nawet ten Edge of Winter, większość dźwięków zawiera tych samych z wcześniejszych gier.
1: Mają jedną bibliotekę.
0: Oczywiście tam... Tak, oczywiście tam twórca mówi, co high quality sounds, high quality audio. No, z tą wysoką jakością to ja bym nie przesadzał, skoro tam jeden dźwięk jest w jakości 32 kHz, drugi 44, a trzeci 22, tudzież 11 jeszcze się zdarzy po drodze. Już o wyrównaniu głośności poszczególnych dźwięków i tak dalej już nie będę wspominał, bo to jakby myślę, że już nie ma sensu o tym mówić. W każdym razie... No,
1: może się ktoś skupił za bardzo na tym, żeby było tak bardzo high quality, to tam...
0: I żeby ten system rozgrywki był dopracowany.
1: Tak, tak, tak.
0: Na dźwiękach się woleli nie skupiać.
1: No.
0: Także wybaczcie mi wszyscy za tą mocną ironię i ten akcent. Natomiast uwierzcie mi, że inaczej się nie da. Jeśli sami postanowicie spróbować w nawiasie na własną odpowiedzialność wykrzyknik, to zrozumiecie moje podejście i dlaczego tak, a nie inaczej reaguję.
1: No chyba, że ktoś, będzie miał inne zdanie, no to wiesz, czemu nie?
0: Można, nie, no, oczywiście
1: można zawsze, a może ktoś grał już w to i do nas napisze teraz,
0: i teraz się
1: zadzwoni
0: dziwi.
1: I powie...
0: I teraz zadzwoni i stwierdzi, że jakie tutaj straszne bluźnierstwa.
1: Przecież to najlepsza gra roku.
0: Jak roku, jak dekady.
1: No,
0: no
1: więc jeżeli
0: może
1: ktoś,
0: być różnie.
1: Więc jeżeli ktoś ma inne
0: słuchajcie,
1: zdanie,
0: jeżeli się to... nie zgadzacie, to bardzo chętnie wysłuchamy waszej opinii i ja oczywiście nie jestem tutaj mistrzem żadnym, więc mogę się mylić. Więc jeśli ktoś ma inne zdanie i chce mi powiedzieć coś, czego nie wiem, a może nie wiem jakimś sekrecie, który czyni tą grę jakoś wybitną, nie wiem, kurczę. Ciężko stwierdzić.
1: To tyflopodcast.net, można dzwonić. Można dzwonić. Jeszcze chwilę jesteśmy, bo jeszcze coś tu mamy do powiedzenia. To może przejdźmy, już nie pastwmy się.
0: Tak, już końcówka już nam została w zasadzie.
1: Code 7 mam na liście.
0: Tak, więc jeśli ktoś jeszcze chce, to jeszcze ma troszkę czasu.
1: Tak. Code 7, co to jest? Bo też coś, czego nie znam.
0: A to szkoda, zapoznaj się. Mam nadzieję, że po tym, co powiem, sięgniesz po to i sprawdzisz. Code 7, słuchajcie, jest produkcją, która mnie osobiście rozłożyła na łopatki i pozwoliła uwierzyć w świat elektronicznej rozgrywki. Code 7, o ironio losu mogłoby się wydawać, paradoksalnie nawet, jest grą wideo.
1: O!
0: Jest grą wideo i tak i nie zresztą. Ale no powiedzmy sobie, że jest to gra wideo. Zaraz zrozumiecie, dlaczego i tak, i nie. Code 7 jest projektem dwóch postaci sceny niemieckiej gier wideo, którzy to postanowili stworzyć takie piękne dzieło, jakim jest Code 7, czyli gra tekstowa. Ale... To jest gra tekstowa, która z tego co wiem zawiera śladowe ilości grafiki, jakieś mapa chociażby i tak dalej. Zresztą no, myślę, że sam fakt, że jest napisana w Unity, sporo ci powie. Jeśli mniej więcej orientujesz się w tych wszystkich językach i silnikach i tak dalej.
1: No wiesz co, nie orientuję się jeszcze,
0: Unity
1: że
0: generalnie,
1: ale...
0: Unity jest używany generalnie do gier bardzo. Tak jak Unreal Engine. Mhm. Unity jest generalnie takim silnikiem gamingowym, stworzonym na potrzeby gier głównie. I mającym mało wspólnego z grami audio, co na szczęście się zmienia ostatnio. Ale to może dodam za moment. Więc gra jest tekstową grą przygodową, tylko i wyłącznie tekstową, która zawiera pełne udźwiękowienie, pełny soundtrack i pełny voice acting, profesjonalny zupełnie. Co ta gra ciekawego oferuje? Wyobraźcie sobie pomieszane dwa gatunki. Jesteśmy hakerem i to w dodatku w kosmosie.
1: O proszę.
0: Czyli nie dość, że science fiction, to jeszcze hakerskie.
1: Tak, to jeszcze ten tak zwany cyberpunk.
0: Tak, dokładnie tak. To jest cyberpunk pełną parą i jest science fiction i jest hakerstwo. Jest świetne. Fabuła, słuchajcie, jest naprawdę mistrzowska. Oni tutaj dokonali czegoś niemożliwego i co jest najciekawsze, była kampania kickstarterowa. Oczywiście zdobyli, osiągnęli co chcieli. Tam było chyba 15 tysięcy. I oczywiście na szczęście zebrali. I gra jest w fazie produkcji, a wy wszyscy możecie przetestować pierwszy epizod, epizod 0, Code 7, który jest dostępny za darmo. To jest jakaś godzina gry mniej więcej. Są też, oczywiście są zagadki, jak, gdzie się włamać, jakich haseł użyć, co i tak, i gdzie, i w ogóle. Są wybory w historii, które możemy wybrać, co ma powiedzieć nasza postać. Z tego co wiem, te wybory będą później przechodziły z poprzednich epizodów dalej, więc będzie później, że tak powiem, konsekwencje będą i to dość moralne, bo historia, powiem wam tyle, historia jest ciężka. Jest bardzo, jak to nazwać, zawiesista wręcz bym się wyraził w ten sposób i naprawdę taka, na początku się może wydawać, że to nic takiego, ale uwierzcie mi na słowo. Wszystkich, generalnie ja zachowałem się tak i wszyscy ci, których obserwowałem jak grali, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, mówię o graczach niewidomych, o graczach widomych nawet, reagowali dokładnie tak samo. Są dwie wersje obecnie. Jedna to jest normalna wersja dla widzących, a druga to jest Blind Accessibility. Więc po prostu odpalając grę, wszystko menu i tak dalej jest odczytywane przez SAPI. Więc spokojnie sobie poradzicie, tam nie ma jakichś wielkich problemów z nawigacją.
1: A skąd grę można pobrać?
0: Powiem tyle. Jeśli to będzie dobrym pomysłem, albo dokleimy link ten pod opisem w audycji, albo ja wrzucę go w komentarzach, nie wiem co będzie lepsze. Adres jest po prostu długi, no.
1: Okej, no to...
0: Bo tam jest coś tam .com /coś tam, tak?
1: Okej.
0: Ale ja już tego jeżeli nie pamiętam
1: ktoś,
0: w tym
1: jeżeli
0: momencie.
1: Ktoś bardzo chce odnaleźć to teraz, no to po prostu przez Google'a Code 7.
0: Niech pisze Code 7, tak? Code 7. I spokojnie znajdzie wersję do pobrania. Tylko uważajcie, tam jest wersja z wyraźnie zaznaczonym visually impaired, czyli dla niewidomych. Jest specjalnie ona oznaczona, ten plik do pobrania. I z tego co wiem, już jest na PC-ta osobna i na Maca również.
1: No, więc jeżeli ktoś posiada system Apple'a, to też sobie może pograć. Wiesz dokładnie coś na temat tego, czy będzie ta gra w kolejnych epizodach darmowa rozprowadzona, czy będzie płatna?
0: Nie będzie darmowa. Będzie płatna, nie wiem dokładnie ile, ale na pewno będą preordery i to będą preordery, ja na pewno zamówię, bo niestety wesprzeć kampanii, no nie dałem rady, a chciałem. Wiem, że będą preordery, ja na pewno dam znać, kiedy będą otwarte zamówienia. Dlaczego zamówienia są dobre? Bo na pewno będzie zniżka i na pewno będzie tak zwany Season Pass. Season Pass to jakby często tutaj znaczy taką przepustkę, więc jeśli zapłacimy raz, to już dostaniemy później po prostu karnet na wszystkie epizody, które będą się ukazywać za darmo. Więc to też jest bardzo fajne. Na pewno będę powiadamiał. Na pewno pierwszy epizod jest zapowiadany chyba na kwiecień.
1: To już całkiem niedużo czasu.
0: A epizodów ma być 6 albo 7, plus ten zerowy.
1: No tak.
0: Czyli ma być jakieś 7-8 godzin rozgrywki do 9. Zakładając kilka różnych zakończeń, alternatywnych, wyborów.
1: To będzie jeszcze
0: i tak dalej.
1: Więcej.
0: Myślę, że na pewno będzie coś niesamowitego. Plus oczywiście całościowo pełny voice acting, profesjonalny. Więc...
1: Zatem...
0: Bardzo polecam. Oczywiście angielski wymagany.
1: No tak, no, inaczej się nie da. Ale na jakimś takim mocno zaawansowanym poziomie, czy podstawy wystarczą?
0: No wiesz co, nie jest to może gra, która ma cię nauczyć hackingu, tak? Nie jest to gra, która ma cię nauczyć obsługi. No ale te wszystkie rzeczy musisz wpisywać typu sys. Tam, nie wiem, lunch... jakieś tam rzeczy typu, no nie wiem, wiesz, takie pojęcia, które są bazowane na tych takich, wiesz, linii z linii komend.
1: Na Shellu. Mhm.
0: Tak. Oczywiście tam są podpowiedzi, tam wszystko, masz jakieś wskazówki, także to wszystko jest do zrobienia, natomiast no musisz to w miarę gdzieś tam ogarniać. Oczywiście jeszcze uproszczona jest opcja dla tych wszystkich, że jest autofilling, w sensie uzupełnianie jest. Że na przykład spiszesz jedną, dwie literki, już ci podpowiada gra komendę, jaką, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jaką możesz tam wpisać, więc no jednak angielski tam się przydaje, no. Myślę, że no jednak trochę bardziej zaawansowany niż początkujący, na pewno. Bo jednak trzeba tam wszystko rozumieć. A uwierzcie mi, nawet są zagadki czasowe, w których trzeba reagować szybko.
1: Dość szybko. Mhm.
0: Tak.
1: Z rzeczy, które mam jeszcze na liście i została ostatnia, jeszcze być może o czymś będziesz chciał powiedzieć, coś jeszcze może ci przyszło do głowy w międzyczasie, no ale teraz ostatnia kwestia. RS Games, który jest, myślę, że znaną aplikacją, znanym klientem
0: RS
1: do
0: Games,
1: prostych gier.
0: RS Games, a jeśli ktoś nie wie, bo może są takie osoby, RS Games ukazał się w tym roku również jako, no, bo to jednak nowość tegoroczna, ukazał się na iOS-a. Nazywa się to Blindfold RS Games, bo Blindfold, czyli to taka firma, która wydaje te różne te serie gier swoich na iOS-a, może znacie, to oni też steamowali się z ekipą od RS Gamesa i wydali go na iOS-a. Jeśli chcecie pograć 7 dni w trial na RS Gamesie, jeśli chodzi o iOS-a, a potem zapłacić za cały pakiet gier około 30-40 euro, to zabierajcie się do roboty, ale mi się nie spieszy. Ja jednak sobie daruję. Zwłaszcza, że na peceta czy Maca mam to za friko i nie zupełnie nie rozumiem tego, co zrobili. Oczywiście możecie kupować sobie gierki pojedynczo, tak? Nie musicie kupować wszystkich, możecie wykupić jakąś za 2 euro, tam 3, no i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że najbardziej opłaca się kupić cały ten pakiet i wtedy się zaoszczędzi
1: wtedy
0: najwięcej niż kupować to. Dokładnie, ale no powodzenia płacić tyle. To był krok, który jest moim zdaniem zupełną katastrofą. No ale widzicie, nawet niewidomi na niewidomych muszą wyzyskać trochę grosza. Niestety.
1: Tak, tym bardziej, że
0: tak to już bywa w tym świecie.
1: Tym bardziej, że te gry to naprawdę no, nie są jakieś mocno skomplikowane, nie dają nam jakiejś długiej rozgrywki, no chyba,
0: dokładnie,
1: że jesteśmy fanami i faktycznie chcemy grać.
0: No, ale jak jesteśmy fanami, to możemy sobie to w to pograć na, nie wiem, na komputerze, tak?
1: No chociażby.
0: Nie płacić za to nic.
1: Dokładnie.
0: Chociaż gdzieś mi się obiło, mam nadzieję, że to jest tylko plotka, że chcą w ogóle zrobić płatne wszędzie.
1: No to...
0: Ale
1: myślę,
0: mam nadzieję, że
1: że
0: to plotka. No.
1: Myślę, że liczba użytkowników, ilość użytkowników się
0: to
1: zmniejszy,
0: na pewno
1: i to diametralnie.
0: To na pewno. W każdym razie istnieje to na platformie iOS, jeśli ktoś był zainteresowany, można wpisać Blindfold RS Games. Nawet jak piszecie RS Games, prawdopodobnie to wam znajdzie. Więc myślę, że spokojnie. Przez 7 dni możecie na pewno potestować za friko. A dalej no.
1: To już wasz wybór.
0: Jak mówiłem. Dokładnie tak.
1: Tomku, czy coś jeszcze przyszło ci do głowy? Czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć?
0: Z większych tytułów, które naprawdę zasłużyły sobie na trochę słów, myślę, że to już, myślę, że nic chyba nie zostało i powiedzieliśmy w zasadzie o wszystkim. Pomijając jeszcze może kwestię, że Bakura no Daibouken 3, o którym to też podcast miałem zrobiony i o którym możecie się spodziewać, tak jak wam obiecałem, kiedyś zresztą reedycji tego podcastu. I myślę, że w następnym roku, bliżej początku, myślę, możecie się spodziewać tego podcastu, jako że tłumaczenie zbliża się ku końcowi.
1: Super.
0: I Bakura no trójka jest przetłumaczona już naprawdę w większości i zostało jeszcze tylko trochę rzeczy do zrobienia i myślę, że niedługo będzie całość.
1: To ja jeszcze tak zapytam, co z Undead Assault? Miało
0: nie
1: być
0: wiem.
1: Fajnie.
0: Undead Assault jest tym projektem, który postanowił umrzeć, przynajmniej na razie. Ja powiem tak, zupełnie za kulisami włożyłem w ten projekt tyle sił, ile mogłem, nad samym sound designem, nad tym, żeby to brzmiało, zresztą pokazywałem pewnie wam też moją pracę i to wszystko, jak to miało brzmieć mniej więcej, przynajmniej początkowo, która to praca została niestety zmarnowana, autor stwierdził, że jednak nie, on jednak woli, żeby to brzmiało tak, jak to brzmiało wcześniej, bo on chce być bardziej jeśli chodzi o oryginał, że to mu się bardziej podoba. Ale tak w ogóle to on na razie nie wie, kiedy coś z tym zrobi, bo coś tam i tak dalej. No i to wszystko jakoś tam przygasło.
1: Szkoda, bo to też mogło być naprawdę fajne. Szkoda. Potencjał ta gra miała.
0: Był to bardzo fajny pomysł Under the Souls, czyli projekt bazujący na Call of Duty Zombie Mode, w którym to teamowaliśmy się z kumplami i mogliśmy po prostu wybijać w pień wszelkie paskudztwo. Gra zdecydowanie nie dla młodszych, to akurat
1: tak.
0: To tak było.
1: W przeciwieństwie do Crazy
0: Wiadomo. Tak, to na pewno. W każdym razie, no niestety nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę mógł wam osobiście zapowiedzieć, że Undead Assault jednak wstało, ma się dobrze i będzie lepiej. No na razie niestety, na razie nic takiego się nie szykuje. Na razie ja pracuję nad moim własnym projektem, który to jednak myślę, że to dużo jeszcze czasu zanim ukaże się ten projekt, ukaże się, jeśli chodzi o, wiesz, jeśli chodzi o światło dzienne.
1: Gdzieś w ogóle. No ja słyszałem próbki i muszę powiedzieć, że no, robi wrażenie. To, co już jest, a teraz jeszcze dograć do tego fabułę i to wszystko, co masz w planach.
0: Aktorów
1: to, tak,
0: i
1: tak,
0: to resztę, to myślę, że powiem tylko tyle.
1: Tu się nam kolega, tu się nam kolega ambitnie zabrał do dzieła i naprawdę będzie w co grać, jak to wszystko uda się poskładać razem w jedną całość.
0: Tylko że to zajmie akurat sporo czasu pewno nie będzie, na pewno nie wcześniej niż 2018, to mogę wam powiedzieć już teraz. Ale co nagle, to po diable mówi się podobno, a ja wolę jednak jakościowo lepiej.
1: No tak, tym bardziej, że ty też jesteś graczem i chciałbyś stworzyć coś, w co ty sam chciałbyś sobie pograć.
0: Tak. Na pewno, co mogę wam powiedzieć teraz, bo za dużo wam powiedzieć jeszcze nie mogę, ale to, co mogę na teraz powiedzieć na pewno, to na pewno gra, której przejście na pewno będzie wymagało co najmniej 9-10 godzin, jeśli chodzi o pierwszy raz. I gra, która będzie mniej więcej grą w stylu produkcji od Telltale Games, czyli gier przygodowych, w których to wybory są kluczowe do rozgrywki, w których wybory są nawet nie tyle kluczowe, co potrzebne i nawet czasowe, bo jeśli nie odpowiemy postaci, z którą rozmawiamy przez jakiś czas określony, to ona stwierdzi, że przemilczeliśmy kwestię. Więc od tego też będzie zależało, co się stanie. Poza tym gra w pełnym trójwymiarze dźwięku, który będzie wykorzystywał w zupełności tak obecny, wszechobecny teraz i popularny Virtual Reality, czyli ten silnik VR audio, więc 3D w pełni oczywiście wokół głowy, więc będziecie mogli słyszeć nawet rzeczy, które są nad wami i pod wami.
1: I ten silnik to już silnik... nawet miałem okazję usłyszeć. Jest. I
0: tak, silnik jest
1: fajny.
0: Silnik jest, istnieje, tutaj są prace nad tym. Więc ciągle tutaj coś, mam nadzieję, będziemy dopracowywać jakieś tam szczególiki. I mam nadzieję, że się wam spodoba, bo projekt, no, mam nadzieję, będzie ciekawy się i o fabułę, która będzie jednak dość mroczna. Nie będzie się grało tylko jedną postacią, od razu wam powiem, ale co najmniej dwoma. I to będą postacie w zupełnie innych czasach, w zupełnie innych miejscach i tak dalej, ale tutaj nic więcej wam nie mogę zdradzić. I gra będzie na przykład pełna również quick time eventów, tak zwanych, czyli naciskaniu przycisków w konkretnych momentach, w odpowiednich chwilach, tak? Tutaj na przykład, żeby uskoczyć, to trzeba będzie wcisnąć jakąś tam strzałkę, żeby przebiec gdzieś tam, żeby uniknąć, żeby coś innego zrobić, żeby się przeturlać. Będzie sekwencja przycisków, która będzie do wciśnięcia. Także myślę, że będzie ciekawie. Zagadki też się pojawią, jak to w grach przygodowych. Będzie się można oczywiście swobodnie poruszać po lokacjach. Więc mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego. Więc wyczekujcie i sprawdzajcie, czy gdzieś wam nie mignęło Lost Time. Przynajmniej tak to na razie jest, jeśli chodzi o nazwę roboczą, ale ona myślę się nie zmieni, bo już nawiązuje mocno i ściśle do całego scenariusza. Na pewno w następnym roku, znaczy na pewno, no mam nadzieję, że w następnym roku uda mi się uruchomić kampanię crowdfundingową, więc jeśli uda się oczywiście tego dokonać. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wsparcie finansowe od każdego z graczy, bo będziemy wspierać na no, wiele rzeczy, na których z własnych kieszeni nie jesteśmy w stanie wyłożyć i tak już wykładamy, ile możemy. No ale zatrudnienie aktorów chociażby, no to są koszta.
1: Są koszty, niemałe. Tak.
0: Więc o tym na pewno też się dowiecie i o tym na pewno też będą informacje.
1: I będzie podcast. Kampania. Jak już przyjdzie co do czego.
0: Podcast będzie, jak już będzie gra.
1: No właśnie.
0: To chociaż dziwnie będzie mi robić wtedy grę o, znaczy podcast o grze mojej, co dodatku, więc może ktoś wtedy przejmie pałeczkę.
1: Ale to wiesz.
0: Dla odmiany
1: to
0: zrobi coś o mojej grze.
1: Ale to, no wiesz, można w ten sposób, ale z drugiej strony będziesz mógł pokazać kilka takich, wiesz, trików specjalnie dla słuchaczy. Czy Tyflo Podcast.
0: Aha, to, no. To tak, to wiesz co, to może wtedy, wiesz co, może wtedy będzie lepiej zrobić audycję.
1: A czemu nie?
0: Bo jak to już będziemy, będzie jakoś lepiej.
1: Jak już będziemy na tym etapie, że będziemy mieli o czym robić, to na pewno tak, twoja produkcja
0: bo wiesz,
1: się
0: wtedy, jeśli ja zrobię o swojej grze podcast, to jednak będzie mało obiektywne.
1: Okay.
0: A nawet wtedy ja bym chętnie posłuchał, co taki gracz miałby do powiedzenia. Jasne, wiesz, to
1: pewnie.
0: Jednak jest zawsze cenne. Ale nie wybiegajmy aż tak w przyszłość.
1: Bo to temat dopiero, myślę, że na 2018 rok, gdzieś tam w podsumowaniu ewentualnie będziemy mogli o czym, o tym porozmawiać. A na dokładnie dziś, Tomku, tak. Dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszym programie.
0: Ja również dziękuję serdecznie. Jeśli ktoś będzie miał coś do dodania, zapraszam do komentarzy. Pytania również, jeśli coś się pojawi, to zapraszam serdecznie i bardzo wam dziękuję za, że tak powiem, pobyt razem z nami. Mam nadzieję, że się niezbyt wynudzili.
1: A ja przypomnę tylko, że o grach audio w 2016 roku, wyprodukowanych, wydanych, po prostu o rynku tych gier opowiadał specjalnie dla was Tomasz Tworek. Ja też dziękuję już za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić z nami czas w towarzystwie Tyflo Podcastu. Dziś będziemy rozmawiać o zabawach sensorycznych, poprawiających orientację, koordynację, motorykę u dzieci niewidomych. Państwa i moim gościem jest dziś pani Mariola Łyka, tyflopedagog, instruktor orientacji. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji. To może na początek zapytam, dlaczego ta stymulacja multisensoryczna, dlaczego te zabawy, te ćwiczenia w przypadku dzieci niewidomych mają tak duże znaczenie. Ja jeszcze tylko zanim, za chwilę powtórzę to pytanie, natomiast zanim przejdziemy już do odpowiedzi, to chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania związane z tematem dzisiejszej audycji, można się z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także poprzez stacjonarny numer telefonu 123 834-835. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań, tudzież dzielenia się swoimi refleksjami w tym temacie. Cóż, wracam do zadanego pytania. Jak to jest, dlaczego właśnie to te ćwiczenia orientacji, koordynacji są tak ważne?
4: Orientacja przestrzenna tego niewidomego dziecka. Każde dziecko uczy się czegoś przez naśladowanie. Dzieci niewidome niestety nie mogą podpatrzeć swoich rodziców czy otoczenia, jak sobie radzi z różnymi czynnościami. I u nich to zostaje w ten sposób tak jakby odsunięte na drugi poziom. Dlatego ważne jest, żeby dziecko niewidome stymulować poprzez jego inne zmysły, poprzez zmysł dotyku, węchu, słuchu, czyli zastępujemy mu tutaj w ten sposób te wrażenia wzrokowe innymi zmysłami, tak? Czyli ta integracja sensoryczna, która często jest zaburzona u tych dzieci, musi być zrekompensowana, skompensowana czymś innym, o czym teraz właśnie będziemy sobie dokładnie opowiadały na zasadzie różnych właśnie zmysłów, żeby przedstawić Państwu, jak zastąpić dane doznanie wzrokowe dziecku niewidomemu poprzez inny zmysł.
3: Jasne. Tutaj wspomniała Pani o naśladownictwie. To jest jedna ważna kwestia. Druga sprawa jest też taka, że bardzo ważne jest wyrabianie też w dzieciach takiej jakby koordynacji i oceny różnego rodzaju obiektów, odległości w przestrzeni, ponieważ tutaj jakby głównie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, opieramy takie kwestie jak ocenę odległości, to jak wyciągamy po coś dłoń, jak daleko musimy sięgnąć i tak dalej, przejść jaką odległość, na bodźcach odbieranych przez zmysł wzroku. I też w dalszej części porozmawiamy o tym, jak z taką ogólną koordynacją związaną z poruszaniem się, orientowaniem w tym, co nas otacza, ćwiczyć też, tak.
4: Tak, czyli tutaj ta integracja sensoryczna będzie na zasadzie tego naśladownictwa i uczenia się tych różnych rzeczy, które my wykonujemy, czyli jak pokazać dziecku, jak sobie z czymś radzić. I właśnie orientacja, zarówno w schemacie własnego ciała, jak i różne ułożenia rzeczy względem dziecka i samego dziecka względem tych rzeczy.
3: Jeszcze zanim przejdziemy już do tych konkretnych przykładów, chciałabym zapytać, w jakim wieku może być dziecko najwcześniej, kiedy rozpoczynamy właśnie jakby eliminowanie zaburzeń tej integracji sensorycznej, kiedy ta praca będzie efektywna, nie będzie podjęta przedwcześnie i ten jakby proces tej, nazwijmy to jakby rehabilitacji, będzie przebiegał prawidłowo.
4: Najlepiej integrację sensoryczną, czyli te wszystkie doznania, zaczyna z dziećmi już malutkimi, czyli już z noworodkami. Jeżeli zauważymy, że są jakieś obronności dotykowe, to musimy jak najwcześniej zacząć wprowadzać te bodźce, które pomogą dziecku rozwijać się w dalszym życiu. Integracja sensoryczna ogółem u każdego człowieka zaczyna się już w życiu płodowym, prawda? Więc tutaj dziecko, jak już przychodzi na świat i widzimy, że ma jakieś braki, bo na przykład unika nas, czy nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, wtedy musimy zaczynać obserwować przede wszystkim, co jest, co się mogło wydarzyć, czy to dziecko unika naszego kontaktu, bo może ma problemy wzrokowe, a może właśnie jest coś innego, co to spowodowało. Więc to jest ważna ta nasza obserwacja i wprowadzanie tych poszczególnych elementów już po kolei. Integracja sensoryczna też najlepiej rozwija się do 7 roku życia, czyli im wcześniej to wprowadzimy, tym lepiej. Z dorosłymi ludźmi też ważne jest, żeby ćwiczyć, ale to już nie będzie tak efektywne, jak dzieci do 7 roku życia, ewentualnie do końca szkoły podstawowej, czyli do 12 roku życia mniej więcej. Więc tutaj nie jest nigdy za późno, ani nigdy nie jest za wcześnie. Efektywniej, to im młodszy, tym lepszy.
3: Pozwolę sobie w takim razie zapytać o 2 rodzaje diagnozy, taką powiedzmy prostą, polegającą na tym, że rodzic po pewnych symptomach orientuje się, że ze zmysłem wzroku jego dziecka coś może nie w zmyśle wzroku jego dziecka coś może nie działać tak, jak należy. I później zapytam już o tą diagnostykę fachową, która jest prowadzona przez terapeutów. Czyli może od tych symptomów takich najprostszych, które na tym wczesnym etapie, kiedy rodzic czy też inne bliskie osoby obserwują dziecko, powinny nas w kontekście zaburzeń wzroku zaniepokoić.
4: Tutaj przede wszystkim właśnie ten brak nawiązywania kontaktu wzrokowego. Jeżeli wchodzimy do pomieszczenia, w którym jest malutkie dziecko w łóżeczku i na przykład zapalamy światło, to dziecko powinno mimowolnie zwrócić głowę odrobinę w tą stronę, czy powinno wodzić wzrokiem. Jeżeli my do niego podchodzimy, do takiego maluszka, to dzieci zazwyczaj mimiką reagują na naszą osobę. Na matkę powinno się

0: rzeczy, które już nam mogą pokazać, że coś jest nie tak. I zaczynając wprowadzać dziecku małemu jakieś zabawki, na początku oczywiście czarno-białe, to dziecko powinno także reagować na to, co ma blisko siebie. Czyli na przykład do łóżeczka możemy włożyć jakieś takie buźki czarno-białe, żeby sprawdzać, czy dziecko będzie patrzyło w tą stronę, czyli będzie tym wzrokiem poszukiwało tego w najbliższym swoim otoczeniu. Kolorowe zabawki, karuzele. Jeżeli będzie patrzyło na karuzele i wodziło wzrokiem za tymi poruszającymi się elementami, to znaczy, że wszystko jest w porządku. A jeżeli dziecko nie wykaże w ogóle zainteresowania tą zabawką, która powinna być dla niego atrakcyjna, bo tutaj jest coś nowego, kolorowego, rusza się, to też jest kolejny jakiś objaw tego, że coś z tym wzrokiem może być niestety nie tak. U dziecka naturalny jest i czym nie należy się sugerować, taki zes fizjologiczny. I to nie jest jakiś objaw na początku słabego widzenia, bo to jest właśnie po prostu fizjologia, ale te takie reakcje, brak reakcji na nas, na to, co pokazujemy, powinien być już jakoś tam niepokojący.
1: A czy jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy jakiegoś prostego testu sprawdzić, czy to jest kwestia wzroku, czy czegoś innego? Podam taki przykład. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy to jest kwestia jakichś deficytów wzroku, czy też innego rodzaju deficytów, czy możemy robić takie testy na przykład z źródłem dźwięku albo dotyku i na tej podstawie orientować się w reakcji, na które bodźce dziecko odpowiada w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, tylko przesuwa się dłoń przed twarzą dziecka, nie reaguje, a w momencie, kiedy na przykład dotykamy albo gdzieś tam jakąś grzechotką czy czymś w okolicy ucha, które nie pokazujemy, to znaczy jeśli nie reaguje w momencie, kiedy pokazujemy przed twarzą, grzechoczemy gdzieś w okolicach głowy i w tym momencie, jeśli się odwraca, reaguje słuchem. Czy to może być takim przyczynkiem do obaw, że to właśnie ze wzrokiem coś nie działa?
0: Tak, jak najbardziej. I w drugą stronę, jeżeli będziemy też grzechotać, dziecko nie zwróci się, tylko musi być na przykład dźwięk zrobiony tak, że dziecko na początku nie widzi tej zabawki. Czyli mamy jakąś grzechotkę i dziecko nie widzi, a my nagle grzechoczemy powiedzmy z prawej strony, tak? I dziecko powinno się zwrócić w tą stronę. Najlepiej by było, żeby były tutaj też dwie osoby, jeżeli sobie tak nie poradzimy. My obserwujemy, a na przykład druga osoba będzie grzechotała.
1: Tak.
0: Tak. I czy dziecko do tego dźwięku się zwróci, czy dalej mimo wszystko będzie na nas, powiedzmy, patrzyło. To wtedy trzeba to kilkakrotnie oczywiście sprawdzić, bo może akurat w tym momencie nie zarejestrowało, ale jeżeli będziemy w kilku miejscach grzechotać i dziecko dalej nie nawiązuje żadnego kontaktu z tą grzechotką, czyli nie zwróci się w jej stronę, to znaczy, że coś może być nie tak już tutaj ze słuchem. Więc powinniśmy wtedy już zaczynać obserwować dziecko, puszczając mu jakieś kołysanki, śpiewać, bo jeżeli mówimy i jesteśmy twarzą do dziecka, no to ona tam będzie na nas patrzyło, prawda? Nie odczyta jeszcze tego, co nam mamusia próbuje powiedzieć, czy tam tatuś, ale będzie patrzyło i będzie wiedziało, że coś się dzieje koło mnie, do mnie, ktoś próbuje ze mną jakieś interakcje utrzymywać, a jeżeli nie będzie reagowało na te dźwięki, które powinny być atrakcyjne, bo dla dziecka jakieś grzechotanie to jest coś nowego, co oczywiście trzeba by było zbadać, więc wtedy to jest jakiś tam symptom. Tak jak właśnie w drugą stronę, jeżeli wzrokowo nie, a na dźwięk będzie zwracało głowę, no to tutaj obserwujemy ten wzrok i oczywiście szukamy już jak najszybciej jakiejś pomocy i wsparcia, bo lepiej zawsze zapytać, niż zostawić to, że może to jednak nic strasznego nie jest, poczekamy, a później może się okazać, że coś jest za późno. Więc lepiej wcześniej niż coś przegapić.
1: A jak można tutaj zdiagnozować, czy jakby skalę problemu ze wzrokiem? Czy to jest na takiej zasadzie, że jesteśmy w stanie jakoś ocenić, czy dziecko niedowidzi, czy nie widzi zupełnie nic, czy to jest też, są tutaj takie testy proste, które gdzieś powiedzmy, nie wiem, odbicie w lustrze, jakieś puszczanie zajączków, przybliżanie.

0: źródła światła i sprawdzanie, w którym momencie dziecko zaczyna na nie reagować, czy jeszcze jakieś inne też testy możemy wykonać samodzielnie?
1: Możemy zbliżać się z daną rzeczą lub oddalać, bo jeżeli będzie miało obwodowe na przykład widzenie, no to trzeba być z tym dalej. Jeżeli będzie widziało tylko środkiem, to trzeba się odpowiednio ustawiać, więc na początku próbujemy te ustawienia względem tego dziecka, względem oczu, przybliżanie się, oddalanie. Próbujemy w ten sposób, czy dziecko będzie reagowało. Jeżeli nie reaguje nadal, ani jak jesteśmy blisko, ani jak daleko, to już tutaj tylko i wyłącznie specjalista, który, no okulista, który będzie mógł jakoś sprawdzić też
0: oszacować skalę,
1: światło,
0: tak?
1: I okulista już tutaj będzie tak interweniował.
0: Dziękuję bardzo. Co w takim razie jeszcze w kontekście dalej tych diagnoz? Wspomniała Pani o okuliście, o specjalistach. Jak przebiega u dzieci ta diagnoza fachowa? My powinniśmy najpierw zgłosić się właśnie do okulisty i on później skieruje nas wraz z dzieckiem do jakichś placówek, gdzie już ta fachowa pomoc terapeutyczna będzie udzielana, czy też odbywa się to na jakichś innych zasadach?
1: Powinno oczywiście być tak, że tutaj już lekarz będzie kierował. Różnie to z tym bywa. Są takie punkty, które kompleksowo obsługują dzieci z danymi problemami. Jakieś fundacje, które zajmują się diagnozą wczesną interwencją tak zwane, bo to jest zadziałanie od narodzenia do 6 roku życia, nazywa się wczesną interwencją, wczesną rewalidacją, rehabilitacją dziecka. I te placówki świadczą już kompleksowe usługi. Niektóre działają w porozumieniu z NFZ-em, czyli jest dofinansowanie. Niektóre niestety są już tylko i wyłącznie prywatne i trzeba odpłatnie wykonywać wszelkie diagnozy. Ale w tym miejscu wtedy już jest pomoc i okulisty, i różnego rodzaju terapeutów, rehabilitantów, logopedów. Osoby, które prowadzą integrację sensoryczną, czyli które tak bodźcują dziecko, to też są wykwalifikowani specjaliści, którzy przechodzą specjalne kursy. Tutaj przy dzieciach niewidomych idealnie by było, żeby taką integrację sensoryczną prowadziła osoba, która jest po tyflopedagogice, czyli która wie, jak dostosować pomoce dla tego dziecka, bo tutaj integracja sensoryczna dziecka, powiedzmy, autystycznego będzie przebiegała zupełnie inaczej niż dziecka niewidomego, bo u dziecka niewidomego nie wprowadzimy niektórych elementów, bo będą na przykład stwarzały zagrożenie. Nie wprowadzimy jakichś takich rzeczy, które są atrakcyjne wizualnie, bo dla tego dziecka to
0: nie ma sensu.
1: Nie ma sensu, tak? Dla dziecka słabowidzącego też będzie to jeszcze inaczej przebiegało, bo tutaj musimy dostosować to do jego możliwości wzrokowych, czyli musimy przerobić jakąś pomoc na tyle atrakcyjnie dla tego dziecka, żeby faktycznie je zaciekawiła. Więc to już jest taki bardzo złożony proces, ale tutaj, tak jak mówię, tutaj wszystko już w takich placówkach, które będą świadczyły tą kompleksową usługę, i lekarze okuliści najczęściej pewnie będą odsyłali do punktu, który jest w Warszawie i pełni taką kompleksową usługę. Jest to Stowarzyszenie Tęcza. Tam rodzice mogą uzyskać pomoc, tak jak mówię, właśnie kompleksową, zarówno pomoc psychologa, logopedy, rehabilitanta, terapeuty integracji sensorycznej, tyflopedagoga, terapeutów widzenia. Po prostu takie jakie są potrzeby, tak placówka stara się spełnić oczekiwania i potrzeby tego dziecka i jego rodziców.
0: Dobrze, że to też wszystko jest w jednym miejscu, bo też trudno z takim małym dzieckiem co chwilę gdzieś indziej jeździć, żeby spotykało inne osoby, inne miejsca. Myślę, że z dobrym skutkiem też dla przebiegu samej terapii jest to, że właśnie w jednym miejscu ma możliwość skorzystania i z prawidłowej diagnozy, i późniejszej terapii.
1: Tak, dokładnie. Tutaj dziecko już też nabiera zaufania i do tego miejsca, w którym przychodzi mu przebywać, no praktycznie już jeżeli trafi tam od takiego maluszka, to do 6 roku życia będzie tam przyjeżdżał, będzie miał tą rehabilitację taką zwartą, bo to na ogół wygląda tak, że jednego dnia jest tyle, ile dziecko da radę pociągnąć. Nic też te na siłę, prawda? Czyli jeżeli dziecko jest wydolne, powiedzmy, na jedne zajęcia, będzie miało jedne. Jeżeli będzie mogło skorzystać z podwójnych zajęć, czyli na przykład z terapii widzenia i z zajęć logopedycznych, to będzie tutaj taki blok zajęć podwójnych. Jeżeli nie, no to trzeba będzie dojeżdżać częściej, ale zawsze to jest to miejsce, które dziecko już wie, zna i zna te osoby, z którymi będzie tam pracował, czyli te swoje ciocie, które nawiązują ten kontakt taki regularny i, no i skuteczny dla tego dziecka.
0: Jasne. Dobrze, to może przejdźmy do samej już terapii, tej integracji multisensorycznej. Tutaj wspomniała Pani o tym, że polega ona na kompensowaniu deficytów w jednym zmyśle maksymalnym wykorzystaniem pozostałych i ich zrehabilitowaniem. To może na początek chciałabym zapytać o przykłady tego, jak możemy stymulować zmysł dotyku, bo chciałabym, żeby z naszej audycji też słuchacze wynieśli, ci, którzy oczywiście będą tematem zainteresowani, taką wiedzę co do tego, co tak naprawdę sami, oprócz tego, że kierują się wraz z dzieckiem do placówki i tam jest pod opieką terapeutów, co oprócz tego sami możemy zrobić w domu właśnie, żeby te zmysły zintegrować, skompensować, po prostu, żeby swojemu dziecku w ramach własnych możliwości pomóc.
1: No tutaj, zaczynając od zmysłu dotyku, ważne jest przede wszystkim sprawdzenie, czy nasze dziecko nie ma jakiejś obronności dotykowej. Dotyczy to takich rzeczy typu kisiel. Kisiel jest, ma konsystencję taką żelową dosyć, prawda? Kisiel, galaretka. I niektóre dzieci, które mają problemy ze wzrokiem, dzieci niewidome, nie chcą dotykać tego typu rzeczy, bo może stanowią dla nich jakieś pewnego typu obrzydzenie, więc unikają tego. Jeżeli zauważymy, że nasze dziecko właśnie nie lubi dotykać takich rzeczy, musimy je wprowadzać, ale nie na siłę, czyli wplatamy to w jakąś zabawę, tak odrobinę na chwileczkę. Podajemy mu, czy pozwalamy mu się w tym pobawić przez chwilę, albo na przykład wrzucamy go. To też już jest przykład jakiejś zabawy, czyli przygotowujemy kisiel do kisielu, który ostygnie, wrzucamy jakieś ulubione malutkie zabaweczki dziecka z prośbą, żeby wyciągnęło, zanurzyło w wodzie, więc tutaj ma zmysł dotyku i poznaje też konsystencję, tak? Woda
0: dwa
1: będzie
0: rodzaje taka różnych, tak?
1: Tak,
0: woda będzie,
1: tak. I tutaj żelowy kisiel. Powinniśmy te wszystkie zabawy na początku uatrakcyjniać w ten sposób, że stwarzamy dla dziecka jakąś historię. Czyli opowiadamy, że na przykład jakaś ta ulubiona postać, czyli ulubiony bohater bajki szedł przez las i spotkało go jakieś nieszczęście, wpadł gdzieś, no musimy go uratować. Więc dla dziecka w ten sposób, czy staje się też on tak jakby bohaterem, tak? Będę ratował tego mojego ulubieńca, żeby jemu się tutaj nic nie stało, więc ja będę dzielny i mu pomogę. I w ten sposób zachęcamy dziecko bardziej do tej aktywności dotykowej. Możemy wykorzystywać różnego rodzaju kasze, które mamy w domu, ryż, i w to wrzucamy jakieś drobne elementy z prośbą, żeby dziecko to wyciągnęło. Na przykład wrzucamy, dziecko nasze potrafi liczyć do 5, no to wrzucamy 5 kółek do kaszy i prosimy, żeby je wyłowiło. I też oczywiście stwarzamy do tego jakiś scenariusz, który dziecko zachęci, no bo jak powiem, a wyciągnij mi teraz z tego ryżu te kółeczka, 5 ci wrzuciłam, no to dziecko tak, no po co mam to robić, tak? A jeżeli mu przedstawimy jakiś scenariusz taki ciekawy, który wciągnie dziecko, to będzie dla niego z dużą korzyścią, bo tutaj będzie sam się czuł taki dowartościowany, że komuś tam pomagam, i oczywiście sobie w ten sposób ćwiczę. Do tego wykorzystamy kaszę, ryż, mąkę. Możemy się bawić jeszcze z makaronem, różnego rodzaju makarony, czyli na przykład mieszamy i prosimy, żeby wyciągnął tylko wstążeczki. Więc to już jest w jakiś tam sposób też dotykowe ćwiczenie palców, czyli chwyty pęsetkowe, żeby to wyciągnąć. Więc tutaj można naprawdę na różne sposoby to wykorzystywać. Dotyk możemy też ćwiczyć poprzez stworzenie dla dziecka na przykład domina dotykowego. Czyli robimy sobie samo, jakieś takie karteczki, naklejamy karbowany, chropowaty, wykorzystujemy tutaj papier na przykład ścierny, coś co mamy pod ręką, czyli kawałek jakiegoś materiału. Jeans będzie miał inną fakturę niż na przykład jedwab. Jakaś bawełna, jedwab. To, więc tutaj dziecko będzie wiedziało, że to dotykam, sprawdzam, no to jest coś takiego, szukam w pozostałych identycznego. Więc tutaj można to właśnie zrobić samodzielnie, wykorzystując jakieś resztki, ścinki, rzeczy, które mamy w domu. Mhm. Możemy też plastelinę wykorzystywać, ciastolinę, czyli robimy jakieś wzorki i na przykład ja ułożę z plasteliny ciąg kreseczka, kółeczko, kreseczka. Zrób tak samo, czyli już tutaj musi robić wałeczki, tak, żeby zrobić jakąś kreseczkę z plasteliny. Więc tutaj sobie ćwiczy też te dłonie.
0: Możemy też jako towarzyszącą historię temu wyklejaniu zachęcić dziecko do wykonania takiego jakby wypukłego obrazka z plasteliny i wtedy będzie musiało zrobić jakieś tam poszczególne elementy, tak? Słoneczko, czyli takie kółko, odchodzące od niego promyczki, czyli jakieś tam wałeczki szersze w jednym miejscu, węższe przy końcach i tak dalej, i tak dalej. I to będzie sprawiało chyba, że dziecko będzie miało większe poczucie sensu takiej pracy, że nie klei kulek, wałków czy czegoś tam dla samego klejenia i turlania, tak?
1: Tak, czyli tutaj też znowu ten scenariusz jest potrzebny. Możemy też powiedzieć dziecku, no to wcześniej ja dla ciebie coś zrobiłam, ty to powtarzasz, to teraz ty przygotuj dla mnie jakąś zagadkę, ja spróbuję zrobić to, co ty. Więc to też będzie dla dziecka jakieś takie poczucie tego, że ja teraz przygotowuję dla mamy, czy dla taty, czy dla kogoś tam najbliższego jakieś zadanie i to teraz rodzic będzie wykonywał. Więc dziecko też się w ten sposób rozwija się jego wyobraźnia, bo musi coś dla nas wymyśleć. I będzie ciągle tutaj będzie coś ćwiczył i wykonywał, prawda? Do tego dotyku możemy też wykorzystywać na przykład lód, czyli coś zamrożonego. Wcześniej samodzielnie oczywiście poprosimy dziecko, żeby pomogło nam to przygotować. Przygotujemy na przykład wspólnie masę solną i z tej masy solnej będziemy tworzyli jakieś rzeczy, wypieczemy i to będzie dla dziecka jakaś zabawa. I do tej masy solnej można wykorzystywać przyprawy typu goździki, pieprz niezmielony. I dziecko będzie na przykład tworzyło sobie samodzielnie bałwanka, jeżeli zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia i w ten sposób będziemy robić ozdoby na choinkę. Więc dziecko samodzielnie wykona coś, co będzie wisiało na tej choince, będzie się mogło tak jakby szczycić, że to ono samodzielnie wykonało i to ozdabia choinkę, która stoi w naszym domu i wszyscy będą ją podziwiali.
0: Więc bo ja myślę, że
1: w ten sposób to wykorzystać.
0: Tutaj poza tym aspektem stricte terapeutycznym w kontekście dotyku, niemniej ważne są też te aspekty psychologiczne takie, że po pierwsze spędzamy z dzieckiem czas, ma okazję robić coś z nami, nie pozostaje samo sobie. Po drugie, robiąc coś właśnie dla nas, czy też na choinkę, jakby jest rozbudzona taka jakby cecha bardziej, takie cechy bardziej społeczne, że też ma świadomość tego, że właśnie jest w stanie zrobić coś dla kogoś i co ma też jakąś wartość. I także te kwestie, że też to podnosi jakby jego poczucie własnej wartości, że jest w stanie, nie wiem, czy to właśnie wykonać jakieś ozdoby, czy to jakieś broszki z masy solnej, właśnie ozdoby choinkowe, czy cokolwiek innego, gdzie ma jakby poczucie takiej samodzielności, czy nie wiem, sprawstwa, że samo jest w stanie coś tam przygotować, tak?
1: Tak, właśnie. To jest też ważne w takiej edukacji włączającej. Jeżeli na przykład nauczyciele mają dziecko z problemami wzrokowymi, które nie jest w stanie wykonywać perfekcyjnie, idealnie takich rzeczy, które wymagają takiej precyzji.
0: Tak?
1: I może też to w taki sposób wykorzystać. Dzieciaki na przykład będą kolorowały, a ta część koloruje, a ta niech robi kolaż. I niech nie robi to tylko ten dany uczeń, żeby się czuł, a no tylko ja robię. Tylko dzielimy grupę na połowę. Ta maluje farbami, druga połowa robi kolaż. I to dziecko słabowidzące będzie w pełni włączone. I tak samo dziecko niewidome, wykonując jakiś kolaż przy pomocy tego nauczyciela, poczuje się, że takie spełnione, że wszyscy do tej pory to robili. Dzisiaj mogę też i ja. I zaistnieje, moja praca będzie wisiała, wszyscy rodzice będą mogli to podziwiać i nie będę w ten sposób jakoś naznaczony, że a wszystkie dzieci pokolorowały, a ja mam inną pracę. Tylko pół na pół, prawda? I to dla tego dziecka jest ważne i dla rodziców przede wszystkim, którzy widzą, że widzą efekty pracy tego swojego dziecka. No i widzą jego sukces i tą pracę końcową, którą zrealizuje. Tutaj oczywiście, też przy pomocach dotykowych tak? Można robić na przykład razem z dzieckiem książeczki dotykowe. Czyli jeżeli są teraz takie słynne, robione przez panią z Lublina, książeczki, które można wypożyczać, takie tyflo edukacyjne. Na przykład jeżeli mamy legendę o złotej rybce, możemy przygotować z dzieckiem tą złotą rybkę, naklejając jakieś cekiny. Czyli tą rybkę wyklejając, zrobimy dziecku na przykład włóczką o ten kształt ryby i niech dziecko przykleja sobie te cekiny, będzie dotykało, to będzie tak jak te łuski, prawda? Czyli w pewien sposób będzie odzwierciedlało to, jak ryba faktycznie wygląda, czyli to 3D, które trzymamy, czyli jak my widzimy tą rybę, wiemy jak wygląda, dziecko będzie miało na papierze, czyli ten 2D poziom, będzie widziało, będzie mogło dotknąć, czyli tak jakby zobaczyć to, co dzieci widzą wzrokiem, ja zobaczę dotykiem. Więc uczenie dziecka czegoś takiego też jest bardzo ważne i potrzebne. Tworzenie na przykład koguta. No koguta dziecku pewnie byśmy nie pokazali tak od razu, no bo kogut to jest zwierzę, tak? Czyli może szybko nam uciec, może podrapać, podziobać. A jeżeli dziecku na papierze przygotujemy jak najbardziej odzwierciedlające faktyczny stan, czyli weźmiemy pióra, które przykleimy. Dziecko będzie wiedziało, że na przykład kogut ma taki duży ogon z piórami, czyli że ma takie nogi nie do końca upierzone, tylko ma te pazury, które są twarde, czyli wykorzystamy tutaj coś twardego. Tą nogę swoją, którą ma, to ma taką dosyć śliską. Więc tutaj coś śliskiego wykorzystamy, czy nawet taką rurkę zwykłą do picia napoju. Przekroimy, przykleimy i już dziecko będzie miało to doznanie, które dzieci mają wzrokowe, ono będzie miało wzrokowe tylko, że na papierze i sobie to sprawdzi dotykiem. Więc tutaj można naprawdę na różne sposoby wykorzystywać to, co mamy w domu, co możemy szybko, po co możemy sięgnąć. Nie musimy specjalnie jeździć i kupować tych pomocy, które są typowo przeznaczone już, bo już jest ich coraz więcej, przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych wzrokowo, tylko w swoich warunkach możemy tanim kosztem przygotować coś atrakcyjnego dla naszego dziecka.
0: I jeszcze na dodatek spędzić z nim czas. Tutaj w kontekście tych stymulatorów zmysłu dotyku ważne jest także takie kontrastowanie, że uczymy dziecko rozpoznawania ciepła, zimna, też w pewnym sensie wyrabiamy jakieś mechanizmy obronne, to akurat możemy przy pomocy świecy spróbować taką metodą, żeby dziecko nauczyć, na jaką odległość może się zbliżać do źródeł ciepła. Tak samo też przez różnego rodzaju rozmiary, jakby różnicować, poznawać wielkość, powiedzmy przez ziarna, groch, fasoli będą większe i tak dalej. Przez wszystkie tego typu zabawy, tak samo koordynację ruchową, na przykład przez wrzucanie odpowiedniej wielkości elementów do odpowiedniego kształtu czy wielkości otworów, tak?
1: Tak, to jak są najbardziej. Bo są do tego też już takie różne przeznaczone zabawki, ale my też możemy samodzielnie to zrobić. Bierzemy pudełko chociażby po butach. Wycinamy tak, jak mamy klocki, bo klocki to zazwyczaj już dla dziecka mamy. Jeżeli nie, no to na przykład bierzemy elementy, które mamy, korki. Czy bierzemy coś, co jeszcze takiego możemy wykorzystać, jakieś pudełeczka po kremach. Wycinamy w pudełku po butach odpowiednie wielkości, tak żeby ta rzecz, którą przygotujemy, czyli na przykład korek, czy jakieś pudełeczko po kremie, żeby się tam zmieściło. I wtedy dziecko będzie musiało dopasować. Oczywiście, tak jak z każdym jednym, nawet taką zakupioną zabawką, może próbować wpychać to nie w nieodpowiednią przegródkę.
0: Albo przerzucić wszystkie przez największy, tak?
1: Tak, ale to wtedy pokazujemy, że a popatrz, tutaj wygląda to tak, spróbuj tutaj przerzucić. I oczywiście musimy dziecko nagradzać jakimiś dobrymi komentarzami, pozytywnymi. Takie wzmocnienia pozytywne są naprawdę bardzo ważne. tej kwestii. I jak dziecko wie, że no coś mi tam się nie udało, ale zaraz naprawimy wspólnie, tak? Więc pokazujemy dziecku, że no trudno, każdy ma jakieś niepowodzenia, ale już zaraz pokażę ci, jak możesz coś zrobić, żeby faktycznie odnieść ten sukces. I wtedy dziecko będzie bardzo chętnie do tego sięgało.
0: Tak samo też bardzo pomocną taką zabawą przy ocenianiu kształtów obiektu i na przykład odwzorowywaniu pewnego schematu ich ułożenia może być zabawa w nakrywanie do stołu. Przynosimy duży talerzek, mały talerzek, duży widelczyk, mały widelczyk, dużą łyżkę, małą łyżkę. Układamy w jakiś schemat, tak jak to powinno być ułożone. Oczywiście to nie jest zabawa dla zupełnego malucha, bo i trzeba zapamiętać, jak ten schemat będzie wyglądał i też nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby dziecko tymi przedmiotami zrobiło sobie krzywdę, tak? Ale już w przypadku starszych dzieci można właśnie w ten sposób ćwiczyć przez to różnicowanie i przez zapamiętywanie tego schematu właśnie w jakiej odległości, w jakim położeniu względem siebie określone przedmioty powinny być kładzione, tak?
1: Dokładnie. I tu już jest też ważny aspekt taki, że dziecko jest włączane w te czynności dnia codziennego, tak? W ten sposób będzie dziecko nakrywało stół, więc pomogę mamie przygotować do obiadu. Skoro nie potrafię ugotować czegoś, bo jestem jeszcze za mały czy za mała, ale mogę nakryć do stołu, w ten sposób odciążę mamę i będę miał wkład w przygotowanie posiłku. I to też jest takie wzmacniające dla tego dziecka i potrzebne.
0: Oczywiście, zwłaszcza, że też daje jakiś tam aspekt niezbędnej wiedzy na przyszłość poza tym, bo po prostu dziecko, tak jak inne dzieci przez naśladownictwo, widząc jak wzrokiem, tak, mogąc zobaczyć jak odbywa się nakrywanie, tutaj dziecko właśnie przez to naśladownictwo też uczy się od małego, jak powinno to wyglądać. Dobrze, to myślę, że z tym dotykiem tyle. Czy coś jeszcze chciałaby pani dodać?
1: Tutaj możemy jeszcze wspomnieć tylko o tym, że to nie tylko ręce, ale też na przykład i nogi. Możemy przygotować dziecku wycieraczki. Wycieraczki te do butów są też z różnych faktur. Są gumowe, są na przykład z takim włosiem wystającym, czy takie wykładziny PCV. Tak, słomiane. Są też wykładziny PCV, które można kupić na metry i można też poszukać różnych faktur. Czasami mamy na przykład... To moja mama miała jakieś tam futro, czyli tutaj to można wykorzystać takie jakieś włosie, które też może być atrakcyjne, ale też niekoniecznie. Ale w ten sposób, jeżeli dziecku ułożymy taki jakiś labirynt, że musi przejść powiedzmy tylko i wyłącznie po gumowych, więc i co drugie będzie gumowe, no to dziecko będzie musiało też dawać dużego kroka, jeżeli się nauczy, tak? Pierwsze przejdzie po tych różnych, które mu przygotujemy. Więc tutaj też stopy są włączone w to i dotyk to nie tylko ręce, ale też i nogi, więc tutaj można to naprawdę na różne sposoby wykorzystać i umilić dziecku czas i sobie przede wszystkim.
0: Ja jeszcze powiedziałabym więcej, że to nie tylko ręce i nogi, ale i całe ciało. Można też przygotować sobie na przykład wraz z dzieckiem zabawę z nagrodami. Na zasadzie, że dziecko zgaduje, czym jest, nie wiem, dotykane czy łaskotane. Może to być piórko, może być chusteczka, może być pędzelek i różne tym podobne rzeczy. Najpierw pokazujemy dziecku wszystkie te przedmioty, a później po samym ich dotyku na rękach, na plecach można bawić się z dzieckiem w ten sposób, że będzie zgadywało właśnie jakiego rodzaju przedmiotem jest przez nas łaskotane czy tam dotykane.
1: Tak. Takich pomysłów może być naprawdę bardzo dużo. Zawijanie dziecka w różnego rodzaju też faktury, w koc, w wykładzinę, w dywan. Więc tutaj dziecko też w ten sposób uciskane też przez nas. Robi się z niego naleśnika, więc się tam obraca, zmienia swoje miejsce położenia. Dziecko może nas zawijać, czyli też ćwiczy sobie i dotyk taki popychający nas. I tutaj ćwiczy sobie nie tylko właśnie ten dotyk popychania, ale też dotyka tych faktur, czyli odwrażliwia się, jeżeli któraś mu tak nie do końca pasuje.
0: Jasne. To może teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak możemy stymulować ten nasz mityczny słuch niewidomych, tak? Wokół którego mitów jest co niemiara. Większość osób widzących sądzi, że każdy niewidomy ma słuch absolutny. Tutaj u jednych rzeczywiście ten słuch absolutny występuje, u drugich jest to kwestia kompensacji właśnie zmysłu wzroku zmysłem słuchu. To jak ten słuch możemy stymulować, bo oczywiście jest tutaj absolutną prawdą to, że w przypadku braku bodźców zmysłu wzroku, te pochodzące ze zmysłu słuchu są nam bardzo pomocne.
1: Tak, tutaj słuch możemy wspierać na przykład poprzez nagrywanie różnego rodzaju dźwięków z otoczenia. Czyli nagramy na przykład jak ptaki śpiewają, jak szum ruchu ulicznego i będziemy dziecku to puszczać też na zasadzie na przykład zagadek takich dźwiękowych, czy muzyka ogólnie, że tą muzykę włączamy w nasze zabawy, jakieś piosenki i wspólnie na przykład bierzemy sobie jakieś instrumenty i próbujemy grać. Robimy sobie różnego rodzaju samodzielnie grzechotki. Bierzemy jakieś pudełko, do którego włożymy groch, fasolę, czyli tutaj znowu ten dotyk będzie włączony. Robimy sobie grzechotkę i sobie gramy do jakiejś rytmy. I naśladujemy wspólnie, czyli ja na przykład zagram dwa razy grzechotką, raz o cymbałki. I dziecko, żeby powtarzało to, co ja stworzyłam. I w drugą stronę, dziecko gra, ja powtarzam to, co dziecko zrobiło. Więc tutaj dobrze by było, żeby były takie podwójne zestawy. Jak robimy grzechotkę, no to żeby były dwie, i dla mnie, i dla dziecka, żeby faktycznie można było tutaj różnego rodzaju zabawy wymyśleć.
0: Dobrą taką dwusmysłową zabawą jest też granie na bębenku, bo oprócz tego, że ćwiczymy słuch, to ćwiczymy też dotyk przez to, że dziecko powtarza jakby natężenie stukania w ten bębenek. Powtarza po nas lekkie i mocniejsze stuknięcia i samo słuchem musi ocenić, które były lżejsze, a które mocniejsze. Natomiast też ten zmysł dotyku ćwiczy przez to, że po prostu wyrabia koordynację w sobie, że powtarzając te mocniejsze i słabsze uderzenia, tak?
1: Tak, dokładnie. Możemy też wykorzystywać różne rzeczy, które mamy na stole, nawet uderzenia o stół, jeżeli nie mamy bębenka, o garnki. Wykorzystywać to w każdej dostępnej chwili. Plusk wrzucanych przedmiotów do wody, że któreś będą głośniejsze. Na przykład mamy kartkę papieru, którą możemy pognieść i tutaj też będzie jakiś inny dźwięk wydawała. Możemy ją porwać, no to znowu coś innego. I na przykład na zasadzie bawiliśmy się raz w darcie kartki i w gniecenie i zgadnij, co teraz zrobiłam z kartką, przerwę. No i dziecko w ten sposób musi wyostrzać ten słuch i wiedzieć, jaką czynność wykonałam, żeby zgadnąć. I właśnie tutaj znowu jakieś nagradzanie czymś fajnym. Oczywiście nie jakimiś słodyczami czy tego typu rzeczami materialnymi, ale na przykład buziakiem. I wtedy dziecko już też ma tą bliskość rodzica i poprzez spędzanie czasu i jakąś tam nagrodę, która oczywiście tutaj pełni rolę takiego zachęcacza do tej zabawy.
0: Jasne. Druga kwestia jest ze słuchem też taka. Mi osobiście bardzo się spodobał pomysł, kiedy przygotowywałam się tutaj do audycji wraz z panią, na zabawę taką słuchową, służącą też temu, że ćwiczy się trochę słuch, a trochę mowę w momencie, kiedy mówimy do dziecka różnym tonem, mówimy do dziecka ciszej raz głośniej i ono też ma powtarzać. I to jest właśnie po pierwsze ćwiczenie zmysłu słuchu, a po drugie też tej koordynacji takiej w mowie właśnie.
1: Tak, możemy też dziecku zaproponować, żeby na przykład zakrywało sobie tak odrobinę uszy mocno i wtedy też ten dźwięk będzie docierał z inną intensywnością i dziecko będzie mogło rozróżnić tutaj też tą głośno, cicho, jak będzie z zatkanymi uszami, jak z odsłoniętymi. Więc tutaj naprawdę też można różnorakie zabawy wymyśleć związane ze słuchem.
0: Kwestią taką związaną też z koordynacją, orientacją i słuchem jest zabawa taka, że na przykład tylko do tego jest potrzebne już więcej osób, że stają na przykład cztery osoby w różnym miejscu pokoju, dziecko jest po środku i te osoby wydają jakiś dźwięk, na przykład klaszczą albo gwiżdżą albo zaczynają nucić. I dziecko musi pokazywać, z którego kierunku ten dźwięk do niego dobiega, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Możemy też się bawić w chowanie rzeczy, które cykają. Zegarek.
0: Ciepło-zimno.
1: Ciepło-zimno, tak, dokładnie. I wtedy dziecko będzie podążało i poszukiwało tej ukrytej rzeczy. I tutaj możemy przygotować mu labirynt z jakimiś przeszkodami. Ale też o tym będziemy dalej miały, jak będziemy rozmawiały.
0: Jasne.
1: O tych labiryntach i różnych przeszkodach orientacji względem dziecka.
0: To tutaj myślę, że mniej więcej, oczywiście liczę tutaj też na intelekt naszych słuchaczy i inwencję oraz wyobraźnię. To, o czym mówimy, to są tylko przykłady, ale właśnie na ich bazie myślę, że te osoby, które będą w potrzebie, generalnie nie powinny mieć większego problemu z wymyśleniem podobnych zabaw do tych, o których opowiadałaś przed chwilą. To cóż, może teraz zmysły węchu i zmysły smaku, one może jawią się nam jako takie mniej kompensujące niż dotyk i słuch w kontekście wzroku, ale też nie zaszkodzi stymulacja tych zmysłów właśnie w kontekście takiego ogólnego rozwoju dziecka. Jakie tutaj propozycje ewentualnie mogłaby Pani przedstawić?
1: Ze zmysłem węchu to jeszcze dodam, że jest bardzo często wykorzystywany mimo wszystko w orientacji przestrzennej. Mm-hmm. Jeżeli na przykład zmieniamy okolice miejsca zamieszkania i chcemy znaleźć piekarnię, to zmysł węchu bardzo nam w tej kwestii na przykład pomoże. Czy sklep mięsny, one mają takie specyficzne zapachy. Więc tak, łatwiej jest je też zlokalizować dodatkowo właśnie korzystając ze zmysłu węchu.
0: Poza tym użytkownicy tacy powiedzmy zmysłu węchu bardziej zaawansowani, jednak zmysł węchu jest tym, który ma duże powiązanie z naszą pamięcią. My mniej lub bardziej świadomie, oczywiście teraz przez ustawiczne czyszczenie, dezynfekowanie wszelkiego rodzaju pomieszczeń, mówię dezynfekowanie w cudzysłowie oczywiście, wszelkiego rodzaju pomieszczeń użyteczności publicznej i tak dalej, i tak dalej. On troszeczkę jakby przestał wspierać tą naszą pamięć, ale jest coś takiego w nas, że zapamiętujemy zapach nawet tych miejsc, w których byliśmy bardzo dawno temu i na przykład w tych miejscach, które pachną podobnie do naszego domu z dzieciństwa albo do takich miejsc, które mile wspominamy, automatycznie zaczynamy się czuć dobrze, a też są takie miejsca, które jednoznacznie kojarzą się nam źle. Na przykład kto lubi zapach szpitala albo zapach przychodni, tak? Więc tutaj jakby ten zmysł węchu no nie jest tak legendarny w kontekście osób niewidomych, ale myślę, że jednak właśnie przez to takie powiązanie z pamięcią może być nam bardzo pomocne.
1: Tak, na pewno nie zaszkodzi. Więc tutaj wśród tych zabaw, które możemy zaproponować dziecku związanych z węchem, to możemy przygotowywać różnego typu posiłki, czyli na przykład jeżeli przygotujemy dziecku kanapkę z wędliną, no to ta wędlina będzie miała specyficzny zapach, tak? Możemy poprosić, żeby bez dotykania odgadło, na którym talerzyku jest kanapka z wędliną, a na którym będzie kanapka z serem. Tu będą dwa zróżnicowane zapachy, które można wykorzystać. Herbaty różnego rodzaju, czy herbata i sok. Żeby nie posiłkowało się na początku smakiem, tylko węchem. Jeżeli na przykład sobie węchem nie poradzi, że tutaj jest herbata miętowa, a tutaj herbata cytrynowa, to możemy zaproponować, że może spróbować. Czyli już tutaj włączymy zmysł smaku, prawda? Czyli próbowanie i nazywanie czegoś. Tak samo z owocami.
0: Tutaj też jest, wytwarza się takie jakby połączenie na zasadzie identyfikacji, że później dziecko sobie dopasuje, że ten zapach i ten smak to jest cytryna i później już wystarczy tylko na przykład zmysłu węchu, który automatycznie będzie kojarzyć się ze smakiem cytrynowej herbaty, tudzież miętowej, abstrahując już od tego, którą polubi, tak? Ale rozpoznawać będzie, nie musząc próbować. Ja na przykład, kiedy miałam przez pewien czas cukier i sól w jednakowych puszkach i odkleiły mi się naklejki, na których mogłam sprawdzać, które jest solą, a które cukrem. Po prostu przez pierwszy czas nawet tego nie zauważyłam, bo jakby odkręcając, odróżniałam bez problemu zapach cukru i zapach soli. Myślę, że większość osób niewidomych tak ma i pomyłka mi się nie zdarzyła. I już tak zostało. Naklejek nie mam do dzisiaj na tych dwóch puszkach, mimo że są jednakowe, bo po prostu odruchowo wiem, która z nich zawiera sól, a która cukier.
1: Tak z innymi przyprawami można też robić.
0: Tak, przyprawy są świetne do ćwiczeń, dlatego że one mają bardzo intensywny ten zapach i są na tyle aromatyczne, że właściwie można je wykorzystywać już w pierwszej fazie tego typu ćwiczeń węchowych.
1: Tak, i tutaj będziemy też, dziecko na pewno będzie miało pewnego rodzaju preferencje, że coś woli od czegoś, tak jak będzie też ze smakiem, że na przykład będzie wolało próbować słodkie owoce niż kwaśne, czy będzie wolało owoce niż warzywa, ale po zapachu również może rozpoznać, jaki to jest owoc, jakie to będzie warzywo. Możemy wrzucić do miseczki, że ma znaleźć jabłko, czy znaleźć wszystkie jabłka, które znajdują się w koszyczku. Więc tutaj i dotyk będzie włączony, i zmysł węchu, ale też, jeżeli sobie z tym nie poradzi, no to na koniec na przykład, no to spróbuj, czyli już tutaj smak włączymy, dziecko będzie znało różnego rodzaju smak. Czy to jabłka, czy to cytryny, którą też oczywiście możemy dać do spróbowania, czy marchewkę. Po prostu w różny sposób możemy to połączyć, nawet z gotowaniem, czyli będę gotować, no to podaj mi teraz marchewkę. Więc dziecko zarówno po dotyku, po zapachu może rozpoznać, co to jest za warzywo. Na przykład pietruszka i marchewka będą miały kształt zbliżony, prawda? Więc tutaj już będzie ten zmysł węchu jak najbardziej zasadny do wykorzystania i pomocny.
0: Myślę, że zaczynając wcześniej, mamy szansę w ten sposób wychować nie tylko świetnie zrehabilitowaną osobę niewidomą, ale również bardzo zmysłowego człowieka, który przez całe życie będzie się cechował ogromną wrażliwością i na wszelkiego rodzaju faktury, i na dźwięki, i na ich brak, i na zapachy najróżniejsze, bardziej lub mniej intensywne. Może też zostanie smakoszem.
1: Tak, albo i kucharzem. Im wcześniej, tym lepiej. Tutaj właśnie to nie zaszkodzi, a wprost przeciwnie, pomoże dziecku otworzyć się na świat.
0: Oczywiście, zresztą myślę, że im więcej mamy wszelkiego rodzaju doświadczeń, tym oczywiście mamy szersze horyzonty i większe spektrum jakieś w przyszłości przy podejmowaniu jakichkolwiek wyborów, tak, dotyczących tego, co lubimy, nie lubimy jeść, gdzie i w jakich okolicznościach czujemy się bezpiecznie, jakiego rodzaju zadań jesteśmy się w stanie podjąć i tak dalej, bo zwyczajnie jesteśmy bardziej świadomi swoich umiejętności sensorycznych.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, to zmysły te podstawowe tutaj poza zmysłem wzroku zostawmy. Chciałabym porozmawiać teraz przez chwileczkę o takiej koordynacji motoryki, równowagi i tak dalej. Jak tutaj możemy ćwiczyć właśnie zmysł równowagi, właśnie i tą ogólną taką koordynację ruchową, motorykę. Bo oczywiście no, w większości przypadków jest tak, że po prostu pod tym względem my jako osoby jakby mniej aktywne fizycznie jako dzieci my jako osoby niewidome, no tutaj też jakoś te deficyty musimy sobie kompensować, musimy więcej ćwiczyć, żeby po prostu dojść do sprawności takiej, która nie tyle uczyni z nas wyczynowych sportowców, co pozwoli nam już jako osobom dorastającym czy dorosłym normalnie funkcjonować, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj jak dziecko uczęszcza na zajęcia z integracji sensorycznej, to są specjalistyczne huśtawki, hamaki, które można sobie zawiesić w domu na oczywiście przygotowanym odpowiednio haku i z tego korzystać, ale to już jest taki sprzęt typowo specjalistyczny. My natomiast jako rodzice możemy dziecko wziąć w koc i obydwoje, dwie osoby mogą dziecko pochuśtać samodzielnie, czyli bierzemy koc, dziecko się kładzie na kocu. Tutaj też już będzie ćwiczona orientacja, bo musi się położyć na, nie obok, nie pod, tylko na. I my będziemy to dziecko huśtali, żeby dziecko nabywało takiego zmysłu, że może coś tam się kołysać, prawda? Może poskakać na piłce. Taka piłka zwykła do pilatesu, którą można często, taka duża, którą można często kupić za nieduże pieniądze, może być wykorzystana na wiele różnych sposobów, zarówno właśnie przy tym zmyśle równowagi, jak i podczas takiej zwykłej zabawy i przy nauce orientacji.
0: Jasne, tutaj możemy też, tak? Zabezpieczając dziecko, pozwolić mu się kłaść na piłce i bujać w ten sposób, na brzuchu, na plecach. Tylko to oczywiście wymaga od nas uwagi, no bo piłka to piłka i trzeba oczywiście przez cały czas mieć się na baczności, żeby dziecko nie spadło. Pomocne są też karuzele. One pozwalają też właśnie poczuć dziecku, jak działają siły dośrodkowe, odśrodkowe, pozwalają mu poczuć ruch, to przemieszczanie się po okręgu, uświadomić sobie, na jakiej zasadzie to się odbywa, więc tutaj też w pogodny dzień do parku na karuzele chyba jak najbardziej, prawda?
1: Pewnie, że tak. Jeszcze są też karuzele takie, które mają montowane pedała, czyli nie trzeba dziecka kręcić samodzielnie, tylko dziecko siada na stanowisku, gdzie ma zamocowane pedały i sobie kręci, więc uczy się też tego, że można sobie tymi nogami kręcić, tak jak jazda na rowerze. Czyli kręcąc nogami wprawiam to w ruch. Mogę kręcić zarówno do przodu, jak i do tyłu. Więc dziecko uczy się dodatkowo jakichś tam umiejętności pracy tymi stopami. Więc to też jest bardzo ważne i pomocne. Możemy dziecko my samodzielnie pokręcić. Dziecko może pokręcić nas, bo siadamy z nim. No to ja pokręciłam ciebie, to teraz pokręć mnie. Więc też tutaj my się włączamy w tą jego zabawę. I jesteśmy z nim w trakcie tej akcji takiej, kiedy ono się czegoś tam uczy. Więc to jest bardzo korzystne.
0: Wspominała też pani wcześniej o tych takich, tutaj z kolei połączymy trochę zmysł równowagi ze zmysłem dotyku. Wspominała pani o tych takich ścieżkach wykonywanych z różnego rodzaju materiału. Możemy wykonać taką wąską ścieżkę i dziecko na bosaka będzie musiało przejść, nie schodząc z niej. Więc tutaj jest jakby i ten zmysł dotyku, gdzie idzie po jednego rodzaju materiale i schodząc z niego orientuje się, że ma do czynienia pod stopami już z inną fakturą, a tak samo też idąc po takim wąskim, jakby po namalowanej kresce, powiedzmy tak obrazowo, idąc po takim wąskim, gdzie może postawić powiedzmy obie stopy, tylko jedną obok siebie, też ćwiczy sobie zmysł równowagi, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Również możemy wykorzystać na przykład deskorolkę. I tutaj my będziemy dziecko popychać, czy dziecko będzie się odpychało rękami, nogami, musi tutaj też zachowywać koordynację ciała, żeby nie spaść, bo deskorolka mimo wszystko jest wąska, więc jeżeli na nią usiądzie, no to musi uważać, żeby się nie przechylić ani na prawo, ani na lewo, żeby się z tej deskorolki dziecko nie upadło, tak. Tutaj jeszcze można wykorzystać, są często na takich, co teraz stało się bardzo modne, takie osiedlowe siłownie, na których są różnego rodzaju sprzęty i są też takie jakby wahadła, czyli dziecko sobie staje, po prawej i po lewej stronie ma takie uchwyty do trzymania i może się wprawić w ruch poprzez odpychanie się nogami. I w ten sposób jest ruch wahadłowy, dziecko się kołysze na prawo i na lewo, tylko i wyłącznie, bo tutaj nie da się do przodu, do tyłu, tylko w prawo i w lewo. Są też takie, że dziecko staje nogami i też ruchem rotacyjnym kręci się na boki, bo jest taka okrągła platforma, która pozwala dziecku się pokręcić. Więc tutaj sprzęty, które są tak jakby na wyciągnięcie ręki na zewnątrz, można też wykorzystać w celu rozwijania tego zmysłu równowagi.
0: Jasne. To dziękuję bardzo. O zmysłach na razie tyle. Na koniec wrócimy jeszcze ewentualnie do tych jakichś kwestii związanych ze zmysłami, z ćwiczeniem zmysłów u osób niewidomych. Teraz dla równowagi chciałabym, żebyśmy porozmawiały chwilę o osobach niedowidzących. Jeśli będę mogła poprosić ewentualnie o jakieś przykłady. Tutaj na początek może chciałabym spytać, czy takie zabawy służące dzieciom niedowidzącym do oceny położenia siebie względem innych osób albo innych osób względem siebie.
1: Czyli taka nauka kierunków dla dzieci słabowidzących.
0: Tak, tak.
1: Tutaj możemy też wykorzystywać różnego typu zabawki, zabawy i też tworzenie scenariuszy przez nas. Czyli na przykład, jeżeli uczymy dziecka określania zmian położenia innych osób i przedmiotów względem dziecka. Czyli na przykład bierze dziecko swoją ulubioną zabawkę. I to jest ważne, żeby dziecko miało na początku też to takie poczucie bezpieczeństwa, przewidywania tej sytuacji, która nastąpi, więc ta ulubiona zabawka będzie na pewno potrzebna. Dziecko tutaj jest punktem odniesienia i na przykład mówimy, żeby posadziło sobie misia na kolanach, czy na ramię, czy na głowę. Więc dziecko tutaj wykorzystuje tą swoją zabawkę, ale my tutaj tworzymy scenariusz, no bo jeżeli będziemy ciągle mówić, a posadź na kolanach, a tutaj jeżeli powiemy, że o zobacz, twojemu misiowi na przykład skaleczyła się łapka, jest mu bardzo smutno, weź go na kolana, żeby poczuł się lepiej, pogłaskaj go po głowie. I dziecko wtedy będzie wiedziało, że coś tam się dzieje i wykorzysta to, wykona nasze zadanie tak, jak my tego oczekujemy i sprawdzimy, czy faktycznie wie, gdzie to jest na, gdzie to będzie obok, czyli posadź mi się obok siebie. I dziecko w ten sposób wykonuje nasze polecenia, tak jak tego oczekujemy.
0: Możemy też tutaj wykorzystać normalne meble, tak? Jeśli mówimy tam, że miś potrzebuje się teraz schować, schowaj misia pod stół, albo schowaj pod krzesło, albo posadź misia za drzwiami, czy coś takiego. To są takie najbardziej podstawowe kwestie, ale w przypadku małych dzieci niedowidzących warto jest ćwiczyć, żeby wyrobić taki automatyzm, bo oczywiście wiadomo, że już większe dzieci czy osoby dorosłe, nawet jeśli są osobami bardzo niedowidzącymi, nie mają problemu z określeniem takich kwestii jak nad, pod, za, przed i tak dalej, ale w przypadku małych dzieci to też jest chyba kwestią bezpieczeństwa, wyrobienie takich odruchów automatycznych, bo w momencie, kiedy mu mówimy uważaj, nie wiem, za tobą jest otwarta szuflada albo coś takiego, to lepiej by było, gdyby dziecko po prostu jakby automatycznie reagowało na te nasze ostrzeżenia, tak?
1: Tak, żebyśmy tutaj my nie musieli podbiegać i ratować tego dziecka, tylko...
0: Albo za każdym razem tłumaczyć, tak?
1: Tak.
0: To jest za i tak dalej.
1: Jeżeli odpowiednio wcześniej zwrócimy na to uwagę, to dziecko już będzie wiedziało, czego się spodziewać, że za tobą. Więc właśnie tutaj już, jeżeli dziecko widzimy, że sobie radzi z ustawianiem tego misia, czyli tego obiektu, to a ty się ustaw obok szafy, stań koło szafy. Stań przed szafą, usiądź na krześle, więc tutaj już dziecko określa kierunki, jest ono w tym centrum i określa kierunki względem innych obiektów.
0: Jasne. To teraz porozmawiamy chwilę o kierunkach i dystansie, też o takim właśnie poczuciu odległości, dystansu do pewnych obiektów. Jakie zabawy tutaj możemy jakby zaproponować w przypadku właśnie dzieci niedowidzących?
1: Czyli, że my tutaj ustawiamy, żebym też dobrze odpowiedziała, to może jeszcze
0: tak. Raz. To znaczy chodzi o to, że jak możemy wyrabiać w dzieciach coś takiego, że poczucie odległości, uczymy dziecko prawo, lewo i tak dalej, że tam na początek mówimy, że tam przejdź ileś tam kroków,
1: tak, więc tutaj
0: takie
1: do
0: jakby
1: tego...
0: ścieżki.
1: Tak, do tego będą te tory przeszkód wykorzystywane, labirynty różnego rodzaju. Czyli żeby pokonać jakąś przeszkodę, no to musisz przejść na przykład 3 kroki w prawo, 3 kroki w lewo i tam odnajdziesz jakąś ukrytą rzecz. Czyli tutaj tworzymy sobie scenariusz i robimy, rozmieszczamy różne ważne dla dziecka rzeczy, żeby mogło sobie pozbierać. Czyli na przykład bawimy się, nie wiem, w zbieranie grzybów, i dajemy dziecku polecenia konkretne, żeby wykonywało, bo jeżeli na przykład idź 3 kroki w prawo, bo w lewo jest jakieś jezioro, żebyś nie wpadł. Więc tutaj tak też wymyślamy coś, żeby sprawdzić, jak dziecko sobie z tym radzi, żeby wzmacniać w nim to, czyli raz, że wyobraźnia, że coś tam może się zadziać, ma jakiś ciąg dalszy ta nasza historia i dziecko będzie w ten sposób sobie ćwiczyło te prawa, lewa, 3 kroki do przodu, czyli gdzie jest przód, gdzie jest tył, tak? Tam gdzie moje plecy, to będzie mój tył, bo jeżeli się obrócę, jeżeli dziecko się obróci o ileś tam stopni, to też będzie już w innym kierunku ustawione, więc tutaj można wszystko po kolei stopniowo wplatać, żeby dziecko mogło się w ten sposób też rozwijać. I tutaj też będziemy używali na początku znanych dziecku rzeczy i te zabawy powinny być w znanym dziecku otoczeniu, czyli na początku robimy to w pokoju, a później w pokoju, w domu, a później wychodzimy z tym na zewnątrz, czyli wprowadzamy powoli odległości większe, czyli większy dystans do pokonania i wprowadzamy stopniowo dalsze otoczenie, nieznane dziecku, żeby mogło się mierzyć z tą przestrzenią, która w życiu dorosłym też je będzie spotykała. Czyli będzie musiało wiedzieć, że czasem trzeba się schylić, żeby na przykład nie dostać gałęzią w głowę, jeżeli wiem, że ta gałąź będzie na mnie czyhała. Więc tutaj jest ważna ta stałość i stopniowanie trudności. Nie od razu rzucamy dziecko na tak zwaną głęboką wodę, tylko dajemy mu czas na to, żeby tego wszystkiego stopniowo mogło się nauczyć.
0: Kolejnym takim krokiem jest uczenie dziecka pewnej takiej jakby dalszej perspektywy, w kontekście takim, że nie tylko uczymy go, że na przykład coś jest w odległości od niego 3 kroki na prawo, ale takim już bardziej zaawansowanym schematem jest ten, kiedy opisujemy dziecku, że coś jest ode mnie ileś tam na prawo, że uczymy dziecko, że najpierw do jednego punktu, później do drugiego punktu. To znaczy nie uczymy go tylko odniesienia w przestrzeni co do własnej osoby, że coś mam po mojej lewej, coś mam po mojej prawej za mną, czy też przede mną, ale też uczymy odniesienia obiektów względem siebie. Mówimy, że na przykład jakiś tam smakołyk, zabawka, czy cokolwiek innego jest schowane, powiedzmy, nie wiem, na półce obok, nie wiem, szafy. Coś innego zostało położone na półce nad łóżkiem, coś i tak dalej. W ten sposób właśnie też jakby już nie jest to tylko ćwiczenie tego schematu takiego w tej najbardziej uproszczonej formie, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. I też stopniując trudność, pozwalamy dziecku na to, żeby to ono nam stworzyło taką zabawę, czyli żeby ono sobie opracowało tą drogę.
0: Koncepcję, tak? Własną
1: tak,
0: miało.
1: Tak, tak, czyli żeby ono było świadome tej przestrzeni, która jest tutaj w najbliższym otoczeniu i żeby potrafiło nam powiedzieć, udzielić jakichś wskazówek, żebyśmy znaleźli ukrytą przez niego rzecz. Więc to też będzie bardzo, bardzo dobrze wpływało na rozwijanie i orientacji i kreatywności tego dziecka. Więc tutaj będzie bardzo dużo efektów w jednym.
0: Też taką kolejną rzeczą jest stawianie na przykład jakiegoś obiektu pomiędzy innymi, które dziecko będzie musiało znaleźć. takim kolejnym małym kroczkiem, że już nie tylko, że mówimy, że jest na półce obok szafy, ale na przykład, że jest w małym kubeczku pomiędzy większymi kubkami i tutaj dziecko musi najpierw przejść drogę do szafy, później do półki obok, a później jeszcze pomiędzy jakimiś dużymi pojemnikami czy też kubkami w mniejszym naczyniu znaleźć ten schowany przez nas przedmiot, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Więc tutaj to stopniowanie i urozmaicanie tego o nowe pojęcia jest bardzo ważne, żeby dziecko faktycznie miało świadomość tego, że to nie tylko mamy te podstawowe pojęcia na przed, tylko może być między, może być gdzieś tam bardziej ukryte. Dziecko musi się nauczyć rozróżniać te pojęcia, które do niego tak jakby kierujemy.
0: Mm-hmm. To wszystko oczywiście w momencie, kiedy słucha tego osoba dorosła, może się wydawać banalne, no bo cóż to za trudność, odnalezienie czegoś w półce, na półce obok szafy albo w jednym z pojemników stojących na półce. Natomiast w przypadku małych dzieci niedowidzących właśnie takie ćwiczenie kierunków, ćwiczenie też tej koordynacji, świadomości dystansu, jaki dzieli poszczególne obiekty od siebie albo

0: odpowiedni sposób względem nich się ustawią, albo jeśli podejdą odpowiednio blisko, więc tutaj te ćwiczenia mają jakby fundamentalne znaczenie do tego, jak będą, dlatego jak będą funkcjonować w przyszłości, tak? Gdzieś w różnych miejscach znanych, nieznanych. To też sprawia, że na przykład w miejscach, w których znajdują się po raz pierwszy, jest im łatwiej się orientować, jeśli ktoś na przykład im coś tam opisze, że potrzebują dojść w ten sposób, albo taką drogą trzeba przejść, albo skręcić, wyrabia się taka jakby troszeczkę pamięć, jakby to nazwać, no topografia będzie trochę może tutaj zbyt dużym słowem, ale jednak tutaj resztki wzroku, czy jakieś ta część widzenia, która zostaje pomimo schorzenia, jest owszem pomocna, ale tutaj wydaje mi się, że też taki zmysł dotyczący właśnie odległości, czy też wyobraźni, którą potrafimy w sobie obudzić odnośnie tego, gdzie jakiś przedmiot, wejście dokądś się znajduje, z opisywanej drogi też będzie nam bardzo pomocne.
1: Tak, jak najbardziej. Więc tutaj ważne jest też to, żeby jak jesteśmy na etapie przygotowywania tych zabaw, wymyślania, żeby temu dziecku dodatkowo pomóc, czyli wspomóc je dodatkowym oświetleniem, wysyceniem danego przedmiotu, czyli nie możemy kłaść na przykład czerwonej książki na czerwonej kanapie, tylko musimy też pomóc temu dziecku, żeby to było bardziej wysycone, czyli biała książka,
0: kontrastowane, tak?
1: Żeby ten kontrast jednak tutaj zaistniał. W ten sposób ułatwiamy dziecku i ono się nie zniechęci do poszukiwania czegoś. I zawsze to będzie coś nowego, atrakcyjnego, ciekawego dla niego, co jeszcze rozbudza tą wyobraźnię i ciekawość tego świata.
0: Myślę, że też dobrym pomysłem będzie zapytanie terapeuty, który prowadzi zajęcia z naszym dzieckiem, na przykład jakiego rodzaju przedmioty dla naszego dziecka są trudne do zobaczenia, jakiej wielkości przedmioty dostrzega bez trudu, czy i na ile rozróżnia kolory, jakiego oświetlenia wymaga właśnie to miejsce, w którym przebywa, pokój i tak dalej, bo to też są takie istotne sprawy. Wiadomo, że później w rzeczywistości już jako dorastające dziecko czy osoba dorosła, no nie będą wnętrza czy całe jego otoczenie dopasowane do jego potrzeb, ale na etapie tych zabaw, żeby zminimalizować stres i ryzyko niepowodzenia w trakcie danego ćwiczenia, myślę, że warto jest takiej informacji zasięgnąć od terapeuty w placówce, gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia.
1: Tak, terapeuta powinien samodzielnie już wyjść z taką inicjatywą i opowiedzieć rodzicom, pokazać to, jak to dziecko widzi poprzez taki symulator widzenia, jeżeli to jest dziecko na przykład z ograniczonym polem czy z mroczkami centralnymi. Jeżeli nie posiada takich profesjonalnych, to może samodzielnie przygotować taki symulator, żeby ten rodzic też tak jakby mógł wczuć się w tą sytuację mojego dziecka. Mając ten symulator na oczach, próbując przeczytać tekst, czy cokolwiek zlokalizować, rodzic będzie miał tą możliwość wczucia się w sytuację dziecka i tej jego bezradności w danych sytuacjach. Więc terapeuci na ogół powinni idealnie przedstawić to, jak wygląda ta rehabilitacja, jakie są zalecenia, jakieś możliwości właśnie tego typu zabaw z dzieckiem w domu, żeby rehabilitować i wyciągać tyle z tego dziecka, ile się da, żeby tutaj nic nie zostało zaniedbane.
0: Dobrze, to myślę, że to tyle. Czy tutaj jeszcze w kwestii czy to stymulowania innych zmysłów u osób niewidomych, czy też niedowidzących, jakieś propozycje? I jeszcze chciałabym zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Czy pani zdaniem, chciałabym o taką jakby osobistą refleksję zapytać, czy pani zdaniem bardziej efektywne jest stymulowanie u dziecka tego zmysłu dominującego, oczywiście poza wzrokiem, tak? Czy też ważniejsze jest, żeby stymulować te pozostałe słabsze, gdzie po prostu będzie większa przydatność, w którym schemacie dla późniejszego stopnia

0: właśnie rozwoju tej integracji sensorycznej.
1: Ja myślę, że ważne jest, żeby stymulować dziecko tak kompleksowo, czyli jeżeli widzimy te deficyty w różnych tych zakresach, to powinniśmy je wzmacniać od początku, wszystkie na tym samym poziomie. U dzieci niewidomych ważny jest ten zmysł dotyku też, żeby przygotowywać dziecko do nauki Braille'a, czyli takie ubrajlowienie. I tutaj te palce, ich manualność jest niezmiernie ważna, żeby było dobrze, żeby dziecko dobrze odpowiednio sobie radziło z tym Braille'em. Ale moim zdaniem, jeżeli widzimy, że dziecko ma potrzebę w różnych zakresach, czy to chodzi o kompensacje jakieś w zakresie zmysłu dotyku, czy węchu, czy smaku, to żeby to wszystko równomiernie wzmacniać od początku. Im wcześniej zaczniemy, tym większa korzyść dla dziecka i im bardziej tutaj to wyrównamy ten poziom, tym dziecku będzie łatwiej w dalszym życiu i w dalszym rozwoju.
0: Jasne. To jeszcze jedno pytanie takie już z czystej mojej ciekawości, bo też nie sądzę, żeby jakoś nadmiernie wniosło coś do tego, o czym mówiliśmy, ale chciałabym zapytać, czy z Pani praktyki też mogłaby Pani podzielić osoby niewidome na takie grupy, no bo ogólnie ludzie tam dzielą się na osoby, na wzrokowców, słuchowców, kinestetyków i tak dalej, i tak dalej. Czy po wyłączeniu tego zmysłu wzroku osoby niewidome również dzielą się właśnie na takie grupy, gdzie jest jednak ten zmysł dominujący i tutaj mimo tej stymulacji on zawsze będzie pozostawał tym nadrzędnym?
1: Z mojego doświadczenia tak. Na ogół właśnie u osób z niepełnosprawnością wzrokową faktycznie bardziej dominuje tutaj słuch. I jeżeli przy orientacji przestrzennej będzie to słuch, który jest im niezmiernie potrzebny do tego, żeby sobie radziły w poruszaniu w przestrzeni, no i dotyk, którym nie oszukujmy się, ale te osoby będą mogły sobie cokolwiek sprawdzić. Dlatego ważne jest, na co ja bardzo często zwracam uwagę wszystkim ludziom, żeby jeżeli chcemy pokazać coś osobie niewidomej, to mamy to w rękach. Powiedzmy, a kupiłam sobie nową rzecz, jakąś nową bluzkę, no i jak się zwrócę do tej osoby niewidomej? No niektórzy mówią dotknij sobie, jaką rzecz sobie kupiłam. Najnormalniej w świecie mówimy zobacz, bo tutaj w ten sposób ten dotyk zastępuje wzrok, ale to jest taka naturalna sytuacja i ta osoba czuje się moim zdaniem bardziej komfortowo, a jeżeli powiemy dotknij, no to jest takie właśnie skrępowanie. Więc
0: myślę, że to jest chyba tak, że ludzie z własnego zakłopotania nie mówią zobacz, bo mają opory przed tym, czy nie urażą osoby niewidomej, mówiąc w ten sposób. A z kolei z drugiej strony jest osoba niewidoma, która właśnie nie chce być stygmatyzowana w ten sposób, że wszyscy mówią do niej dotknij, czy tam podotykaj sobie, czy coś takiego. To taki trochę swoisty dysonans jest wtedy, ale...
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że lepiej, bardziej naturalnie wygląda, jak mimo wszystko powiemy, no zobacz sobie, tak samo jak nie powiemy, żegnając się z kimś, do usłyszenia jutro, no do zobaczenia jutro mówimy, więc to jest taka naturalna sytuacja, którą naprawdę trzeba stosować i nie ma co się obawiać. Więc jeżeli ktoś się boi, że to źle zabrzmi, jeżeli powie do zobaczenia, to niech się nie boi, bo właśnie bardziej naturalne jest powiedzieć do zobaczenia niż do usłyszenia. Chyba, no że cóż, rozmawiamy przez telefon. To
0: tak, chciałam powiedzieć właśnie, że w naszej, to znaczy mojej i pani sytuacji jednak mimo wszystko będziemy musiały powiedzieć do usłyszenia. Tak. Przynajmniej na razie. Cóż, bardzo dziękuję za to, że przyjęła pani nasze zaproszenie, że przygotowała pani tyle propozycji najróżniejszych właśnie mogących być wsparciem dla rodziców, którzy chcieliby stymulować sensorycznie swoje dzieci niewidome. Bardzo też dziękuję, że w tak obrazowy sposób o tym zgodziła się Pani opowiedzieć. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem była dziś Pani Mariola Łygas, tyflopedagog, instruktor orientacji. Raz jeszcze bardzo dziękuję Pani.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że pomogłam komuś zrozumieć tutaj potrzeby niewidomego dziecka, którym się zajmujemy lub z którym żyjemy na co dzień, i żyjmy jak najlepiej, pomagajmy w taki sposób, żeby to było atrakcyjne i dla nas, i dla tego naszego dziecka.
0: Jasne. Ja też tutaj przyłączam się do tych życzeń, a Państwu w imieniu pani Marioli, realizującego dzisiejszy nasz podcast Michała Dziwisza, i swoim własnym oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych Tyflo podcastów. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Będzie dużo powietrza generowanego przez różne urządzenia. W kalendarzu 17 dzień lipca 2025 roku. Mamy czwartek, mamy godzinę 19:05. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
4: Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie, Michale. Dawnośmy się nie słyszeli.
3: Dawnośmy się nie słyszeli i w sumie mogliśmy tę audycję zrobić w czerwcu, tak ci powiem szczerze. Większa okazja ku temu była, bo było zdecydowanie cieplej. Teraz to ta pogoda jest taka bardziej w kratkę.
4: Od niedzieli się zacznie.
3: Zacznie
4: spokojnie
3: się? No to.
4: Tego, co mówią, od niedzieli się zacznie. Ja będę cierpiał bardzo, inni może mniej, bo ja upałów po prostu nie znoszę.
3: Ale Suwałki to biegun zimna Polski, to tam macie też tak ciepło.
4: Mamy też tak ciepło, ostatnio mieliśmy oberwanie chmury w ogóle, ale mamy też ciepło i mniej więcej właśnie od takich, od mniej więcej końca lipca do końca sierpnia zazwyczaj jest taki tydzień, znaczy taki miesiąc takich hiper UV-ów po 30 parę stopni, także. I z tego, co mówią wszelkie media, do nas to idzie od niedzieli. Także myślę, że ta audycja nie będzie pozbawiona sensu.
3: No, z pewnością nie, i myślę, że wszyscy ci, zwłaszcza którzy wzięli sobie urlopy na ten czas, to sobie tego zdecydowanie życzą, tak, żeby tak było cieplutko, żeby się można było wygrzać, a jak się wygrzać, to i przy okazji też od czasu do czasu można się schłodzić. A jak tak ktoś nie ma klimatyzacji, to może sobie kupić wentylator. I o wentylatorach tak dzisiejsza audycja będzie. I teraz już słyszę te głosy, które gdzieś tam się zastanawiają, oszaleli, audycje o wentylatorach będą robić. Przecież to każde urządzenie można sobie kupić i będzie działać. No otóż okazuje się, że jak mi zacząłeś opowiadać przed wejściem na antenę o tych wentylatorach, co one tam teraz mają, to jest...
4: Tak. Mają pomiar wilgotności, mają pomiar otoczenia, no,
3: proszę,
4: pomiar temperatury.
3: Proszę.
4: Mają menu piękne, ładne, mają regulację nawiewu taką w trybie jakby real time. I można sobie
3: czasu
4: tą regulację
3: rzeczywistego, tak.
4: Tak. Można tą regulację sobie regulować też w czasie rzeczywistym. I to wszystko na pięknym, dotykowym panelu. Myślę, by to był jeden taki, ale tak naprawdę...
3: Ale jest ich więcej.
4: Więcej. Jest ich, ja bym powiedział, że ich większość. A znaleźć teraz coś, co jest bez panelu dotykowego... No, powiem szczerze, jest już raczej trudniejsze niż łatwiejsze.
3: Wszyscy idą w ekrany dotykowe, a nie wszyscy idą w dostępność tych ekranów, no, dla nas. W zasadzie
4: ja
3: wśród wentylatorów to pewnie nikt nie idzie.
4: Nikt nie idzie. Też mi się tak wydaje, że nikt nie idzie. A naprawdę są piękne wentylatory, które nie dość, że są bardzo ciche, pobierają bardzo mało energii, na przykład 9 W tylko. 9 W to jest bardzo mało. a niestety mają 4 przyciski dotykowe i jeszcze jakby jeden przycisk dotykowy, no to pal licho, ale 4, no to już jest troszeczkę problemu dla nas, że tak powiem. A jeszcze są takie, które mają menu, pod menu i różne rzeczy sobie można na przykład na panelu dotykowym wyświetlić. A to obroty wiatraka, a to pomiar otoczenia, a to pomiar wilgotności powietrza, bo czemu nie? Pomiar jonów dodatnich, pomiar jonów ujemnych i takie różne fajne rzeczy. Oczywiście za to wszystko się płaci, bo nie, bo tak. A no i oczywiście wentylatory regulowane aplikacją jak najbardziej. 100 poziomów prędkości. No dobrze, za taki wentylator trzeba zapłacić 400 zł. Ale też są.
3: Znaczy aplikacja jest dostępna?
4: Była.
3: Aha. Ale się popsuła.
4: Ale się popsuła. Tak, mówię tu o Xiaomi Standing Fan 2 na przykład, albo Standing Fan 1. Ale mówię też o tym oczyszczaczu powietrza. Nie wiem, czy było o nim podcast, czy nie. Pokupowało u nas parę osób. To inteligentny, no między innymi u nas też stoi, u mnie, inteligentny oczyszczacz powietrza Compact Xiaomi, Compact 4. I była aplikacja dostępna i już dostępności nie ma.
3: To chyba dobrze, że ja zainwestowałem w oczyszczacz akurat Levoita, czy jak tę firmę się wymawia. Jest obsługiwany przez taką masową aplikację do wielu, wielu różnych urządzeń. Ona się nazywa WSync przez V. Ją piszemy. I tam, no może nie bez jakichś problemów, bo tam są czasem jakieś dziwnie podpisane przyciski, tam się czasem trzeba czegoś domyśleć, ale to generalnie co do zasady działa. Więc, więc tu jest pod tym względem lepiej. Aplikacja jest aktualizowana bardzo regularnie, w zasadzie chyba nie ma tygodnia albo miesiąca, żeby nie była aktualizowana i tam jakoś nie psują. Też nie mogę powiedzieć, żeby zasadniczo coś naprawiali, ale jest taki status quo, bym powiedział.
4: Wiesz, jeszcze możesz spróbować Google Home, tak? W tej chwili to jest tak, że częściowo używam Google Home'a, częściowo używam aplikacji Xiaomi, bo dodatkowe ustawienia są dostępne, ale te podstawowe nie. Za to podstawowe trzeba robić Google Home'em, no a są też ustawienia, które są w ogóle niedostępne.
3: A no widzisz, tak, ale my tak sobie tu ogólnie rozmawiamy, dywagujemy. Ja dodam jeszcze, że jeżeli słuchacie nas w dniu premiery tej audycji, czyli 17 lipca 2025 roku, to możecie do nas zadzwonić na 663-883-600. Możecie napisać na kontakt.tyflopodcast.net, na Facebooku, na YouTubie, gdzie sobie tylko chcecie. WhatsApp też jest do waszej dyspozycji, jak chcecie zadzwonić albo głosówkę nam na niego zostawić. To też nie ma najmniejszego problemu. Natomiast teraz myślę, że możemy już przejść do omawiania poszczególnych wentylatorów. Od czego zaczniemy?
4: Może inaczej. Ja jeszcze jedną rzecz. W dzisiejszej audycji, bo co jest jeszcze ważne, postanowiłem, że wszystkie wentylatory, które będą brać udział w dzisiejszej audycji, będą to wentylatory po pierwsze przenośne, nie podłogowe, stojące, tylko przenośne, po drugie ładowane. Ładowane, po prostu. Albo przez USB, generalnie przez USB, staram się, żeby było przez USB-C.
3: No czyli to takie mniejsze wentylatorki.
4: Tak, takie mniejsze po to, żeby łatwo można było to ze sobą wziąć, łatwo sobie można było to łatwo to ustawić, łatwo, żeby można było sobie to, że tak powiem, naładować, żeby to było takie, że tak powiem, przystępne, tak? A jednocześnie, no żeby można było spokojnie sterować tym wentylatorkiem i nie była to zabawka, którą ostatnio dostałem z Republiki PRC, że tak powiem, która się rozleciała po tygodniu.
3: Czyżby jakieś Temu albo inne takie atrakcje?
4: Nie, nie, Allegro akurat, ale ale miało być fajne, wyszło jak wyszło, no.
3: Okej.
4: Po tygodniu wentylator zaczął opętańczowyć po prostu, ale ale urządzenie miało potencjał, bo można było go w pionie i w poziomie stawiać i mógł ochładzać i nawet miał potencjał, no ale wykonanie chyba coś nie bardzo.
3: No to dobrze, to od czego zaczynamy?
4: No to zaczynamy od wentylatorków raczej tańszych, a nie droższych. Na pierwszy ogień może pójdzie wentylator od Savio. Marka Savio to jest marka polskiej firmy z Rzeszowa Elmag. I Savio robi różne rzeczy, transmitery jakieś, bluetooth, inne tam takie, i zrobił też taki wentylatorek. Strona to jest savio.net.pl, to jest Savio przez V, dlatego mówię Savio można też, no nie wiem. Wentylator nazywa się AD01. I mamy tutaj wentylator, antypoślizgową podstawę, to znaczy dokładnie wygląda to tak, że są cztery nóżki, takie gumowe, gumowane, na których wentylator stoi, ładowanie USB-C, cicha praca, bo na maksymalnym trybie mamy tylko 36 decybeli głośności. Za chwilę to zaprezentujemy. Akumulator, który tam jest, to 1200 mAh. Starczy to na pracę w tym największym trybie jakieś 1,5 godziny. Długość przewodu, który dostajemy w zestawie, to jest 0,8 metra. I teraz jak ten wentylator wygląda? Ten wentylator wygląda, nie wiem czy widziałeś globus.
3: Zdarzyło mi się niejednokrotnie w szkole.
4: Tak.
3: Później to już tak gorzej.
4: I wyobraź sobie, że jak przetniesz ten globus, to w tym miejscu, gdzie jest przecięcie, to tam jest wentylator. Tam jest ta kratownica.
3: Czyli on ma taki tyłu... kulisty kształt.
4: Tak, on jest taki kulisty, dokładnie. I on jest w takiej obejmie, coś jak Blue Yeti, no nie do końca, ale coś jak Blue Yeti. I on w tej obejmie sobie może działać.
3: I można, jak rozumiem, nim po prostu sterować na różne strony, góra, dół, boki, tak?
4: Dokładnie.
3: Dzięki tej obejmie.
4: Dzięki tej obejmie możemy sterować góra, dół, a jeśli chodzi o boki, to możemy go sobie przekręcać.
3: Oto ten kulisty kształt, jak rozumiem.
4: Co jak?
3: Po to ten kulisty kształt.
4: Tak, po to ten kulisty kształt. No na przodzie mamy tą kratownicę tak zwaną. Kratownica jest demontowalna, można ją zdemontować, jak się chce. Łopatek tutaj mamy 5, łopatek wirnika. 4 tryby pracy, to za chwilę pokażę. Pierwszy to jest 25% mocy, drugi 60% mocy, trzeci 100% mocy, a czwarty to jest tak zwany tryb zmienny. Od 25% do 60%. Średnica grilla w tym wentylatorze to jest 14 cm. Więc to nie jest tak dużo. Ale dzięki temu, że on jest mały, jest on po prostu... bardzo poręczny. To może zajmijmy się unboxingiem tego urządzenia. Urządzenie przychodzi do nas w takim kartonie. Słychać karton? Słychać?
3: Słychać.
4: Otwieramy. Karton jest wielorazowy. Otwieramy karton. W folii stosownej jest nasz wentylator. Mamy jeszcze tutaj przewód USB-A, USB-C i papiery, instrukcje obsługi. No i kartę gwarancyjną, wiadomo. 3 lata gwarancji daje nam Savio na to cudo techniki. Wentylator jest zbudowany z plastiku. Taki ma dźwięk. Z tyłu ma też kratki. Z przodu ma kratki. Z tyłu ma wylot powietrza, z przodu ma wlot. I teraz na tej kuli mamy przełącznik. przełącznik, przycisk mikroprzełącznik i port ładowania USB typu C. No i teraz teraz ja tutaj w swoich notatkach szukam wymiaru. Akumulator 1200, poziom hałasu 36, moc 5 W, APS PP budowa, kolor biały lub czarny. O, w tej chwili mam 160, 115.
3: Ale...
4: Dokładnie, 160, 115, 150.
3: To są 160. Wymiary.
4: Tak, z całego wentylatora.
3: Mhm. I to jest w
4: także nie jest duży. 16, 15 na 15 centymetrów.
3: No tak.
4: No i teraz włączamy, jak mówiłem, jest jeden mikroprzełącznik i on służy do sterowania całym tym wentylatorkiem. Czas ładowania mniej więcej 4 godziny, czas pracy też mniej więcej w tym największym trybie to około 1,5 godziny, w najwolniejszym trybie to około 4 godzin. No ale dobrze, więc wrzucam pierwszy bieg. Tak słychać na pierwszym biegu. Wrzucam, tak, to jest tak. To jest dźwięk z tyłu, to jest dźwięk z przodu.
3: Oj, oj, oj, oj, dmucha i to mocno w mikrofon.
4: Drugi bieg z przodu, a to jest z tyłu. Bieg trzeci. To jest z tyłu, a to jest z przodu. I pewnie mocno dmucha.
3: Tak, i już po prostu zniekształca twój głos, jak dmucha w mikrofon.
4: A teraz będzie tryb czwarty. Czyli kolejne naciśnięcie. I teraz...
3: A co to się właściwie stało teraz?
4: To jest czwarty tryb.
3: Tryb automatyczny.
4: Tak, który sobie wentylator dopasowuje jak se chce i zmienia sobie prędkość nawiewu. Tak jak słychać.
3: A czy wiadomo na podstawie czego on to zmienia?
4: Chyba na podstawie jakiegoś swojego programu, który ma w sobie, że tak powiem,
3: Bo ja mam wrażenie, że on cały czas jakby przechodzi pomiędzy tymi wszystkimi trybami, że to nie jest tak, że on na przykład dostosowuje sobie do czegoś tę prędkość, tylko to jest bardziej na zasadzie wolno, szybciej i wolniej. Wolno.
4: Tak, tak, tak, dobrze tak, mówisz. Tak. Dobrze mówisz. Ale to jest tak zwany czwarty tryb.
3: Nie, bo tam
4: tak?
3: mu machałeś, klaskałeś, to myślałem, że na
4: nie,
3: podstawie
4: czegoś...
3: Nie,
4: bo chciałem dlatego machać, klaskać i pokazać, że to się dzieje bez udziału moich rąk, bez udziału naciskania przycisku, tak? Mhm. Ta zmiana prędkości.
3: Okej, okay, myślałem, natomiast... że na podstawie tego machania jakoś...
4: Nie. To po prostu się dzieje beze mnie i to samo sobie zmienia te tryby. Dla niektórych osób może być to wygodne, ponieważ może to symulować jakiś tam naturalny powiew, że jest mocniej, słabiej, lepiej, gorzej.
3: Mnie to by chyba irytowało, szczerze mówiąc.
4: To swoją drogą. No ale są ludzie i ludziki, gusta i guściki.
3: Oczywiście.
4: Prawda? Więc trudno. No i kolejny raz wyłączamy. To jest... I teraz z każdego z tych trybów możemy bez problemu wyłączyć, no tam trochę pierwszy załóżmy, drugi, trzeci, tak? No to jest najsilniejszy, a chcę wyłączyć, no to naciskam i przytrzymuję. O, i mogę bez problemu wentylator włączyć z każdego z tych trybów do zera. Po prostu przytrzymując dłużej przycisk. Jeden i ten sam przycisk. I co? I co mogę powiedzieć? To jest Savio, to jest wiatraczek od Savio, AD01, ustawny, malutki, przenośny.
3: Około 15 centymetrów, tak, w każdą stronę, tam 15, 16.
4: Tak, dokładnie. Niewielki. Bardziej bym sugerował, jeżeli miałbym być szczery, idziemy gdzieś do jakiejś czytelni, w zestawie nie ma ładowarki, to już mówię od razu, jak dostajemy, nie ma ładowarki. Idziemy do jakiejś czytelni, do jakiejś, nie wiem, biblioteki, gdzie nie ma klimatyzacji, albo do jakiegoś pomieszczenia, gdzie nie ma, musimy coś tam zrobić. Spokojnie taki wentylatorek możemy wziąć. I teraz tak, co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Cena, bo to jest najważniejsze. Od 36 zł. W tej chwili widziałem za 56, bo teraz ceny wentylatorów nagle zaczęły skakać, no bo się zbliża nam niestety, co się zbliża. Więc sprzedawcy czekają tylko, aby podnieść cenę. Taka jest prawda, niestety. No cóż, takie życie jest. Co zrobić? Ale 36 zł to jest to, co ja widziałem na portalach i można spokojnie za te 36 zł próbować ten wiatrak znaleźć, jak kogoś zainteresuje.
3: No, drogo nie jest.
4: No i jeszcze mogę powiedzieć wagę. 278 gram. Niewielki. I nieduży. I ładny. No taki. Taki.
3: Tak. Taki jest. Zaglądamy taki do jest. Waszych komentarzy.
4: Savio AD01.
3: Zaglądamy do komentarzy. Tu DJ Wolter 80 się do nas odzywa i pisze nam tak. Ja mam wentylator marki ETA, firmy, która jest od 80 lat na rynku europejskim. Ma dostępność fizyczną i dźwiękową. Ja się dowiedziałem od Pawła Błaszkowskiego z kanału Łowcy Busz na YouTubie, z kanału Paweł i Marta. Oni tam reklamują markę ETA. Witam Roberta, pozdrawiam. Kiedy będą audycje, Robercie? Czyli kiedy będzie więcej ciebie, Robercie? Prawdopodobnie tu kolega się pyta, bo już się pytał niejednokrotnie. Kiedy będzie więcej Roberta Łabęckiego?
4: No proszę, to który tylko kolega Wolter?
3: Tak, DJ Wolter, czyli Sylwester nasz tu słuchacz stały.
4: A, DJ Wolter.
3: Tak jest. I Sylwester nam jeszcze pisze, że do 20 będzie nas tylko słuchał, bo potem mecz Polska Kuba. Siatkarze grają w Gdańsku. No cóż, no to miejmy nadzieję, że jeszcze do 20 o czymś ciekawym zdążysz posłuchać od nas. A potem
4: dokładnie
3: będziemy trzymać jeszcze kciuki za Polskę.
4: Natomiast nie znam wentylatorów firmy ETA. Jestem ciekawy, chętnie się do tego odniosę. Nie znam, uwierzcie mi. Natomiast też jest kwestia taka, że no nie brałem tutaj wentylatorów, które kosztują 1000 zł, tak? Czy 700, czy 800, bo to też można klimatyzator w tej cenie kupić, powiem szczerze, jakiś tam byle jaki. I wydaje mi się, że poza tym wydaje się, że budżet osób tutaj słuchaczy jak na razie nie jest zbyt duży, mocny, więc próbowałem wybrać rzeczy budżetowe, takie, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Oczywiście wolność wyboru, proszę Państwa, wolność wyboru. Następny wentylator, o którym chciałem powiedzieć, to wentylator biurkowy z baterią, z powerbankiem, 10 tysięcy miliamperów.
3: Czyli i schłodzi, to... i doładuje.
4: Słucham?
3: I schłodzi, i doładuje.
4: I schłodzi, i doładuje, tak. Do tego wentylatora mamy dołączony kabel USB. Oczywiście też jest ładowany na USB-C. Też jest dołączony statyw. I powiem wam więcej. Ten statyw, który jest dołączony do tego wentylatora, może nam też posłużyć jako statyw do naszego nagrywadła, do nagrywadła na przykład Zoom H1 czy H1E. on ma ten gwint taki, że te wszystkie Zoomy i Olympusy na to się wkręcają. Dobra. Także jeżeli nie używamy wentylatora, to możemy użyć sobie statywu do Zooma i do nagrywania. Statyw ma wysokość 30 cm. To jest taki trójnóg regulowany, znaczy trójnóg regulowany z góry, na takiej jakby kulce. I dzięki temu można tym wentylatorem sobie regulować. I ten wentylator jest reklamowany jako idealny wentylator na każdy biwak i wycieczkę. Jest to wentylator firmy, i teraz nie wiem, czy ja dobrze wiem, Heckermann? Pisze się Heckermann przez 2N.
3: To chyba Heckermann właśnie.
4: Heckermann.
3: Przez samo H, tak?
4: Tak, tak, mhm. Tak. Strona jest heckermann.pl. Jest, jak najbardziej. Marka Heckermann jest to marka spółki Big 5 z Częstochowy. I oni mają też swój sklep newelectric.pl. I tam też sprzedają Heckermanna i inne rzeczy też ze swojego portfolio. W każdym razie ten model tego wentylatora Heckermann DQ212. Ten model wentylatora to niezbędnik każdego miłośnika outdoor, który ceni sobie komfort i świeże powietrze w każdej sytuacji. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj baterię 10 000 mAh. I tutaj może troszeczkę specyfikacji technicznej. Marka Heckermann. Moc 5 W. Pojemność baterii 10 000 mAh. Czas pracy na baterii to 25 godzin na jednym biegu, na biegu pierwszym. Natomiast 7,5 godziny na biegu ostatnim. No wiadomo, że czas ładowania to będzie 5,5 godziny, trochę więcej, to jednak 10 tysięcy mAh troszkę trzeba podładować. I teraz tak, z tyłu mamy gniazdo USB-A i USB-C pod gumową taką zaślepką, a na dole mamy taką rączkę do przyczepienia karabinczyka, który jest też w zestawie, ponieważ możemy sobie ten wentylator zawiesić na czymś, nie wiem, na gałęzi, albo na, nie wiem, na jakimś kablu, albo na jakimś sznurku, albo na czymkolwiek. Wentylator wymiary ma 18 cm na 11 cm. 11,5 dokładnie. I ze statywem akurat to wzrasta, no, o 30 cm więcej. Bo wiadomo, to jest składane. I teraz tak. Wentylator. Co on jeszcze ma? Bo on nie tylko ma powerbank, proszę Państwa. On ma też timer. Czyli możemy mu, bo tam są trzy przyciski z tyłu, ja go będę za chwilę opisywał. Mamy oprócz przycisku włączania i regulacji trybów, mamy przycisk do timera. I teraz mamy wyłączenie po jednej godzinie, po trzech godzinach i po pięciu godzinach. I mamy jeszcze lampkę. Oświetlenie. Ponoć lampkę nocną. Trzy rodzaje oświetlenia mamy do wyboru. I wybaczcie mi, nie powiem wam jakie.
3: No trudno, nie. Żeby.
4: No nie wiem, jak je określić. Ponoć to oświetlenie dodaje nastroju i funkcjonalności w ciemnych warunkach. Tak to jest opisane. Ja tutaj korzystam troszeczkę ze swoich ściąg, bo tu jedni piszą, że jest teleskopowy statyw. Ja powiedziałem, że to nie jest teleskopowy, jest to taki stojak, jest to taki trójnóg. I teraz Heckermann DQ212 Waga 470 gram to już troszkę większe, więcej ze względu na te baterie. Trzy prędkości. Mamy tutaj powerbank i USB-C i USB-A. Preferowane USB-A. Ładujemy USB-C, ale też możemy rozładowywać USB-C. Rozładowujemy tylko USB-A. Prąd ładowania 5V 2A, taki standardowy. Cudów nie ma. Motorola E30 Fusion nie naładujemy, bo on chce 60W ładowarkę. Więc tutaj no nie mamy takiego aż, ale przeciętny telefon naładujemy. Nawet iPhone'a najnowszego naładujemy. Długo, bo długo, ale naładujemy.
3: Ale się uda.
4: I teraz może drobny unboxing. W takim kartonie ładnym nam to przychodzi. Ładny, gładki. Tutaj za ten wentylator trzeba zapłacić w granicach 80 zł. Można zapłacić taniej. Ja zapłaciłem taniej, ale teraz wiadomo, ceny podskoczyły. W zestawie wentylator, statyw, karabinczyk, instrukcja obsługi. I teraz tak. Wentylator jest obsługiwany. Też ma właśnie kierownicę z przodu, ale to nie jest takie kółko, to nie jest kółko, tylko to jest wentylator z silnikiem z tyłu. Tak to mniej więcej wygląda, z takim walcem.
3: Aha.
4: Na górze tego walca jest zaślepka, taka gumowa, o. Ona jest przytwierdzona na stałe. No można ją urwać, ale po co? Pod nią mamy dwa wyjścia. Wyjście USB-A i USB-C. To ładujące. Na górze mamy trzy przyciski. Przycisk pierwszy od początku to jest wentylator. Drugi to jest timer. A trzeci to jest ta lampka. Lampka to jest przycisk najbliżej kratownicy. Najbliżej grilla. Grill jest z tyłu i z przodu. Średnica 18 cm wentylatora. Przyciski są takie. Mikro. Jak ja włączam, nic się nie dzieje. Dlatego, że żeby uruchomić czy timer, czy lampkę, to trzeba włączyć wentylator. Potem można ten wentylator wyłączyć i ewentualnie lampka zostanie.
3: Czyli ten wentylator będzie gdzieś tam jakby ten pierwszy impuls musi wysłać tak naprawdę, tak, do całej,
4: tak,
3: reszty.
4: Tak. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Ale powerbank działa bez tego. Bez włączania przycisku. No i teraz włączymy naszego Hackermana DQ212. Tryb pierwszy. Hackerman też ma ładowanie przelotowe. Pierwszy bieg. To jest pierwszy bieg. Mhm. To jest ten, na którym może pracować ten wentylator 25 godzin. A tak brzmi z tyłu. Teraz drugi. To jest z tyłu. A z przodu? Tak. Jest to jakoś czytelne?
3: No tak. Na razie tak. Teraz nie dmuchasz jakby w tym wentylatorem aż tak bardzo w mikrofon.
4: No chcę, żeby... No mogę zadmuchać, o. Może być?
3: A co ciekawe, ten wentylator nie robi czegoś takiego, co ten poprzedni. Nie wprowadza takich zakłóceń. Aż takich. Być może to jest kwestia jakiegoś, nie wiem, intensywności strumienia albo jeszcze czegoś.
4: Silnika.
3: Może.
4: Wszystkiego różnego dziwnego. No i zaraz pokażę trzeci bieg. To jest trzeci bieg. Mhm. Z przodu.
3: O, teraz już się coś zaczyna.
4: I z tyłu. Tak, to słychać. Mhm. I to jest Checkerman.
3: Heckerman.
4: Heckerman, dokładnie. Heckerman DQ212. I teraz ten wentylator możemy tak samo wyłączyć z każdego z trybów, przytrzymując przycisk do włączania. Natomiast jeżeli naciśniemy czwarty raz, też krótko, też nam się wyłączy. Ale na przykład jesteśmy w jednym, na przykład mamy tryb pierwszy, tak? Jesteśmy na pierwszym trybie i chcemy go wyłączyć. No to naciskamy, przytrzymujemy, o, i nam się wyłącza wentylator. Jeszcze tu zobaczę w mojej ściądze, czy coś mają. Wentylator jest w kolorze czarnym.

0: No to chyba o Checkermanie chyba powiemy, chyba wystarczy, tak mi się wydaje. No bo co tu więcej powiedzieć o nim?
1: Dokładnie, bo jak rozumiem, no lampka to wiadomo, nie jest dla nas dostępna, bo i jak?
0: A na timer byśmy musieli trochę czekać.
1: A w jaki sposób się ten timer ustawia? Czy możesz powiedzieć coś na ten temat?
0: Bardzo prosto, naciskamy jeden raz, to jest wyłączenie po godzinie, naciskamy jeszcze raz, po 3 godzinach, naciskamy jeszcze raz po 5 godzinach, czyli
1: A jak naciśniemy kolejny raz, to...
0: Wyłączony,
1: okej.
0: Przy czym resetujemy ten timer tak samo na zasadzie takiej, że wyłączamy wentylator i tak samo timer się zresetuje.
1: Okej, czyli po prostu można sobie wcisnąć...
0: Jeżeli chcemy 5 godzin, to 3 razy wciskamy pyk, pyk, pyk i mamy timer na 3 godziny, znaczy na 5 godzin, tak? Mhm. Bo są 3 ustawienia tego timera. Jest jakiś tu wyświetlacz chyba LED czy coś, ale to ja nie wiem do końca.
1: Dla nas powiedzmy...
0: No w każdym razie koszt tego całego urządzenia to bagatelka 89 zł. Może być troszkę droższy, może być gdzieś troszkę tańszy.
1: No ale tu już mamy też powerbank.
0: No mamy powerbank 10 tysięcy. Ja wiem, że ten wentylator używa też tego powerbanka jako baterii, bo używa, bo nie mogę powiedzieć, że nie. No, trzeba to sobie powiedzieć. No ale mamy ten powerbank, tak? To może być bardzo wygodne w pewnych kwestiach.
1: Dobra.
0: To uczciwie mogę powiedzieć. Więc to jest Checkerman, Checkerman. Też można zdemontować ilość łopatek, tutaj mamy 5, tak samo jak w Savio, więcej tutaj nie dali. Tak to wygląda.
1: Czyli możemy przejść do kolejnego urządzenia.
0: Tak, możemy przejść do kolejnego urządzenia. Mozos F29. To jest wiatrak bezprzewodowy z akumulatorem. Jest to tak samo wiatrak biurkowy, tak samo ma 4 prędkości. Jest przenośnym wentylatorem chłodzącym. Według producenta cichy i skuteczny sposób na obniżenie temperatury otoczenia. 4 tryby regulacji mocy za pomocą intuicyjnego przycisku. W podstawie, który jest, w podstawie też mamy timer do tego Mozosa, też tu jest timer, też taki prosto ustawiany. Na zasadzie raz przyciskamy, no to po 1 godzinie wyłącza i tak dalej, i tak dalej. Konstrukcja lekka. Silnik tutaj w tym Mozosie jest bezszczotkowy ponoć, tak tutaj mówi nam producent.
1: Czyli powinien teoretycznie mniej hałasować.
0: Tak, ponoć ma mało hałasować. I teraz co mogę powiedzieć? Tutaj mamy 7 łopatek wirnika, bo tak samo grill można zdemontować.
1: Tam było 5 w tych poprzednich.
0: Tak, tam w tamtych było 5, a tutaj jest 7. Średnica wentylatora to jest 19 cm, więc tu jest więcej. Obudowę wykonano tutaj z plastiku, z tworzyw sztucznych. I to jest wentylator, który jest zrobiony na takiej podstawie. Jest podstawa, na której są przyciski, potem jest takie ramię i potem na tym jest wentylator. Waży to 490 gram. Mamy też regulację pochylenia tego wentylatora w zakresie 90 stopni.
1: Czyli można po prostu regulować tym ramieniem, tak?
0: Tak. Tą tarczą. Bo można przestawiać to całe, można przestawiać ten wentylator, tak? I można też regulować górę, w górę i w dół, tą tarczą wentylatora, tym co się kręci. Jakby.
1: Jasne.
0: Wszystko jest zabezpieczone odpowiednimi kratkami. I tutaj, no wiadomo, rodzaj wentylatora to jest stołowy, no bo stołowy biurkowy. Napięcie to jest 5 V. 3,7 V to jest napięcie akumulatora. baterii 1800 mAh.
1: Ale czy to też jest jakiś tam powerbank w tym, czy...
0: Nie, tutaj nie ma. Nie. Tu nie ma powerbanku. W tamtym było 10 tysięcy.
1: No właśnie, więc tu 1800 to mnie trochę zaskoczyła, gdyby tu miało coś jeszcze się ładować z tego. To ten wentylator za długo by nie podziałał sam z siebie.
0: Nie. Tutaj mamy, ale tutaj mamy za to większy ten wentylator. Bo tu mamy 19 centymetrów średnicy. Ja bym powiedział, że to jest chyba więcej niż te wszystkie. No i mamy 7 łopatek wirnika. W ogóle rozmiar całego to jest 19, 27, 25 centymetrów. Tak? Całego wentylatora. No wiadomo, waga 479 gram. Połączenie USB typu... Ładowanie typu C, regulowanie... I teraz tak, pierwszy bieg to jest 400 minut, drugi bieg 300 minut, trzeci ale 150 czekaj, minut, ale... czwarty to jest 95 minut, ten największy.
1: Ale jakich,
0: na baterii.
1: Jakich, a, na baterii.
0: Okay. Tak, na baterii.
1: Na baterii.
0: Tak, czasu. Na baterii. Mhm.
1: Tyle na czasu baterii. Pracy.
0: Tak, czas pracy. No i teraz spróbuję go, że tak powiem...
1: Wypakować? Tak, będziesz wypakowywał, to w międzyczasie przeczytam to, co tu do nas przyszło. Kot do nas napisał. Co do popów na mikrofonie, to najpewniej jest to kwestia ułożenia kratek w samym wentylatorze i rozprowadzania powietrza. Dodatkowo może być po prostu słabszy nawiew względem poprzedniego. Tak do nas napisał kot. No więc... Cóż, to całkiem możliwe, że to właśnie tak jest, że po prostu kwestia tego strumienia powietrza, które wydobywało się z tego wentylatora. No, warto gdzieś tam mieć tego świadomość, że one się inaczej zachowują, aczkolwiek no prawda też jest taka, że my tu pokazujemy działanie tych wentylatorów, ale nikt, kto pracuje z mikrofonem i kto będzie na przykład nagrywał cokolwiek, no to nie postawi tego wentylatora tuż przy mikrofonie i nie będzie do niego mówił, no bo to żaden wentylator nie pozwoli na pracę w ten sposób.
0: Dokładnie. Jeszcze jakieś komentarze?
1: Na razie nie.
0: Wentylator przychodzi w ładnym, opakowanym kartonie takim. Ludzie lubią, jak stukam kartonami. Już zdążyłem się przyzwyczaić. W pudełku mamy wentylator Mozos F29. Kabel USB typu C na USB typu A na C. Tak? Wiadomo. Instrukcje obsługi. Wszystko zapakowane w folii. I mamy tutaj cały ten wentylator. Tu mamy podstawę. Podstawa ma trzy nóżki, takie gumowe. Mamy dwa przyciski na podstawie, takie mikro. Ten jeden przycisk to jest timer.
1: Aha.
0: I tutaj mamy 15 minut, bodajże godzina 2 i 4. A mamy przycisk po lewej stronie, to jest od wentylatora i od tego. On w ogóle, można go tak, on jest na takiej kulce jakby. Można go do góry, do dołu. Ale można go też, bo ta podstawa jest okrągła i można go sobie przewracać. Znaczy przekręcać dowolnie, jak się chce. No i teraz pozwolić, że uruchomię.
1: A proszę bardzo.
0: Z tyłu czy z przodu?
1: Dowolnie, jak ci wygodnie. Tylko powiedz po prostu.
0: Pierwszy bieg. Bieg z tyłu. Tak działa licznik. Znaczy nie licznik, tylko silnik.
1: Taki nie wiem, czy słyszysz. Cichy faktycznie. Słyszę, ale...
0: Tak, a teraz przewracam, jaki mamy nawiew.
1: No wydaje się taki dosyć mocny ten nawiew.
0: Pierwszy bieg.
1: Aha.
0: Drugi bieg z przodu. To jest z przodu.
1: A jak z tyłu?
0: A z tyłu, proszę bardzo, taki dźwięk silnika.
1: No już go słychać, ale też wydaje mi się, że tak w miarę w porządku.
0: Ale to wszystko jest, ja informuję, że wszystko to jest po to, żebyście zobaczyli, bo ja ten wentylator normalnie opieram o mikrofon. To jest bardzo, wiecie, tego naprawdę to tak prawie mało co słychać. Dobrze, trzeci, z tyłu. To jest z tyłu.
1: Okay.
0: I teraz,
1: o, już zaczyna atakować mikrofon.
0: Tak. No i czwarty. To jest z tyłu. A to? Z przodu.
1: A to z przodu.
0: Tutaj nie ma zmiennych trybów. I to jest czwarty ten. Moim zdaniem jest największy. Potem jak naciśniemy następny raz, to nam się wyłącza. Ale tak samo możemy z dowolnego trybu, naciskając i przytrzymując, wyłączyć. Szybko.
1: No to większość tak, widzę wentylatorów, to wszystkie w zasadzie, które jak na razie zaprezentowałeś, mają te funkcje. Dobrze, bo...
0: Czy wszystkie?
1: Pytanie, czy reszta?
0: Czy wszystkie?
1: Tak. Te, które prezentowałeś, to tak.
0: Chyba tak.
1: A pytanie,
0: chyba,
1: czy reszta będzie miała tak?
0: Chyba masz rację.
1: Możliwość.
0: Chyba masz rację. I tutaj mogę powiedzieć Mozos F29. Strona producenta to mozos.pl. Ja mogę powiedzieć, że ja ten wiatrak mogę wam polecić z całym tym. Ponieważ on jest nie dość, że jest przenośny, to jeszcze jest optymalnie duży. Optymalnie. Nie jest wielki, jest optymalnie duży i naprawdę może dawać dużo radości, wytchnienia, odprężenia.
1: I chłodu.
0: I chłodu, tak. Autenty. Mozos F29 za nami.
1: A cóż przed nami?
0: A cóż przed nami? A przed nami Blow. Przed nami wiatrak Blow, który jest chyba najtańszy z tych wszystkich. 44505 ze znaczkiem hash. Taki jest znaczek kodowy tego wiatraczka. Mhm. Cena 45 zł. I uwaga, też ładowany
1: USB-C. No to ten pierwszy był chyba tańszy, bo tam 30 parę.
0: Od 36, w tej chwili 50, bodajże 5 zł.
1: Okay.
0: Od 36 tutaj cena jest 45 zł, taka standardowa. Może być, podejrzewam, że jeszcze tańsza.
1: Jasne.
0: W sklepie Blow. Mamy tutaj taki, na pudełku mamy tutaj taki zaczep plastikowy. Taki. Nie wiem, tak zrobili. Minęła 20, tylko powiem. Kompaktowy wentylator biurkowy z klipsem ładowany na USB-C i z podstawką. Cztery prędkości, nawiewu regulowane jednym przyciskiem oraz obrotowy wiatrak. To jest wentylator podobny do Savio. Trzy łopatki.

0: który się reguluje.
1: Rozumiem.
0: On ma z tyłu i z przodu kratki.
1: Aha.
0: Tak samo jeden przycisk mamy do obsługi. Akumulator 2400 mAh. I powiem tak, on na te 2400 to za długo nie chodzi. On chodzi tak w granicach godziny na największym trybie.
1: Na nadchodzące ufały może być to trochę mało, ale oczywiście wiadomo...
0: Ale ma przelotowe ładowanie.
1: No tak, czyli warto gdzieś tam...
0: Nie każdy ma przelotowe ładowanie. Na przykład ten Mozos, który przed chwilą pokazywałem,
1: no,
0: ma o tyle ładowanie dziwne. Ja odczepiam ten... O tyle ma dziwne ładowanie ten Mozos, że słuchaj, gdy ładujemy, nie dostaniemy tego trybu największego. Najsilniejszego trybu nie damy.
1: To ciekawe, dlaczego?
0: Nie wiem, tak zrobili. Nie wiem, może chcieli chronić swój silnik bezszczotkowy. Nie mam pojęcia, ale tak to jest. Dlatego mówię, ten ma pełne przelotowe ładowanie, w związku z tym możemy, że tak powiem, możemy o nim powiedzieć, że tak powiem, osiąga pełną moc nawet na prądzie. I teraz tak, z tyłu mamy na dole, tym razem nie na górze, tylko na dole mamy przycisk po prawej stronie, mikroprzycisk do obsługi, potem mam port USB-C. Tak samo mamy grill, też mamy tutaj grill, ale nie jest to kulka, tylko jest taki jakby kulka spłaszczona. I teraz pójdę do tego klipsu. On ma na dole klips. Na tym klipsie też się może obracać wokół swojej osi. Czyli na tym klipsie.
1: Ten klips to jest po prostu inny sposób mocowania, że możemy do biurka go przypiąć.
0: Tak, dokładnie. Normalnie to coś takiego. W takiej sprężynie. Tutaj są dwa takie piankowe, te piankowe takie szczypce, więc nie rysuję to w ogóle mebli. To jest o tyle fajne. I co jeszcze? Na spodzie tego klipsa są cztery nóżki piankowe, więc możemy sobie spokojnie ten wentylator postawić. Nie musimy go przyczepiać klipsem, możemy go postawić, ale możemy go też klipsem przyczepić. To jest bardzo fajne, bo jest podstawka, która umożliwia i przyczepienie klipsem, i jednocześnie
1: postawienie
0: go. I to jest fajna sprawa. I to uważam, że bardzo dobra konstrukcyjny, bardzo dobrze konstrukcyjny pomysł. Marka Blow to jest marka firmy Prolech, spółka z o.o. z Starego Puzynowa koło Karwolina. Oni tam mają też swój sklep internetowy blow.com.pl. No generalnie wszystkie te wiatraki, które dzisiaj przedstawiam, to są polskie sprzęty, tylko w Chinach robione, wiadomo. Ten tutaj Blow jest o tyle też fajny, że go można obracać na tym klipsie i można go wyginać w górę i w dół w 360 stopni na tej obejmie. Naprawdę można sobie go fajnie skierować. I choć nie jest duży, to naprawdę może dać dość dużo. Teraz przystępuję do prezentacji tego wentylatora. Mniej więcej średnica grilla, no wiadomo, trzyłopatkowe, ale duże łopatki. No i zobaczycie, jak to działa. Pierwszy bieg. Jestem z przodu.
1: Okay.
0: To jest z przodu. To jest z przodu, a to z tyłu. To jest pierwszy bieg. Drugi bieg. To jest z tyłu, a to jest z przodu. Trzeci bieg. To jest z tyłu, a to jest z przodu. To jest z przodu. No i mamy też czwarte. Naciskam po raz czwarty.
1: To będzie jakiś automatyczny tryb?
0: Tak.

tak jak w Savio, tylko tu w Savio zmieniał od 20 do 60%, tutaj zmienia od, że tak powiem, od 1 do 100. Sobie sam to robi, jeszcze z przodu dam. Dobrze.

0: No i tak może. I teraz jak naciśniemy kolejny raz, no to się nam wyłączy. Wiadomo. Ale ja spróbuję. Mamy tu największy tryb. I teraz jak nacisnę i przytrzymam. I widzisz, i tutaj nie mamy tej funkcjonalności. Widzisz, Michale?
1: No tak.
0: Tutaj nie możemy, tu musimy przejść przez te wszystkie cztery tryby, żeby wyłączyć wentylator.
1: A, to nie możemy, szkoda, zwłaszcza w nocy.
0: Tak, nie możemy jakby wyłączyć z każdego trybu. Nie. Tu musimy przejść przez cały, że tak powiem, ten... musimy cały tryb
1: przejść przez wszystkie tryby po prostu.
0: Przez wszystkie tryby. No i tutaj mamy... tutaj mamy takie specyfikacje drobne. Hałas. Poziom hałasu. 36 decybeli. Czy to jest 36 decybeli? Mi się zdaje, że więcej, ale... ale.
1: No nie wiem, trzeba by to było zmierzyć, ale... chyba nie mamy sprzętu do tego.
0: Klips jest bardzo fajny. Ta pianka, te piankowe takie obejmy. Mówię, nie rysuję to mebli. Można też sobie postawić. No, naprawdę fajny sprzęt. Nie wiem, jak długo działa. Nie wiem, jak długo będzie działał. Będzie trzeba to zobaczyć, ogarnąć. Zobaczyć. W praktyce. Dość długi kabel USB, bodajże chyba 0,8 cm, ale nie mierzyłem. Ale to nie jest jakiś taki krótki, nie wiadomo co to, że to do niczego się nie nadaje. Nie, nie, nie, nie. To jest sprzęt. Niestety 2400 mAh akumulator, ale za długo na nim nie działa. Za to ma przelotowe ładowanie, co jest jego plusem. Cena 45 zł. Na dzień dzisiejszy. Blow, cały czas nie pamiętam tego kodu. 44, 505 czy 55, jakoś tak. Że tak powiem i jakoś tak to idzie. I to możemy powiedzieć o Blow.
1: Okej, okay, to teraz... zanim przejdziemy do kolejnego urządzenia, to odbierzmy tu połączenie z naszym słuchaczem, z Marcelem, człowieka, który się do nas tu podłączył i z którym zresztą będziemy się słyszeć jutro, nie jako słuchaczem, a jako prowadzącym, ale dziś jeszcze do audycji coś chcę dodać. Słuchamy cię, Marcelu.
2: Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że jestem w ogóle słyszany.
1: Jesteś.
0: O, dobry wieczór. Przede wszystkim, pan jest słyszany.
2: Przede wszystkim pytanie, czy mam oryginalny dźwięk w ogóle, bo nie wiem.
1: Nie masz.
2: Pewnie nie.
0: A, dla mnie dobry, ale dobra.
2: Teraz jest włączony oryginalny dźwięk, okej. Tak więc, no tak sobie przysłuchuję się audycji. Już czas jakiś, no parę minut tylko z początku mi uciekło, a chciałem dorzucić jeszcze jeden sprzęt a propos wentylatorów, bo przynajmniej w moim przypadku zdał egzamin i tak dość krótko powiem. Wy tutaj prezentujecie dzisiaj wentylatory biurkowe, w dużej mierze takie, które można ładować i one sobie działają, a ja chciałem powiedzieć parę słów o sprzęcie, który tak w zasadzie jest na zwykłe zasilanie, ale jak dla mnie naprawdę zdaje egzamin i mogę go polecić, chociaż obecnie na Allegro jest chwilowo niedostępny, ale wiadomo, to się może zmienić, może po prostu wszyscy wykupili ofertę, no bo wiadomo, lato przyszło. A chciałem wspomnieć o sprzęcie pod nazwą WT04C, to jest wentylator również polskiej firmy, to jest firma LTC. No i czym on się wyróżnia? Jest to wentylator podłogowy akurat w tym przypadku, na podstawce. Jego moc to jest 50 W. Taka ciekawostka. I w zestawie jest napisane, że dostajemy hak do montażu na ścianie. Można sobie go postawić na podłodze, można sobie go ponoć w jakiś sposób również postawić na biurku, ale tego nie wiem, jak to zrobić.
1: I można sobie go powiesić.
2: Można sobie go powiesić, dokładnie.
0: Ciekawe, jaki ten hak jest.
2: Tego ci nie powiem, bo montowałem to chyba 2 lata temu. Montaż jest trochę trudny, bo instrukcja, no wiadomo, jest graficzna.
0: No właśnie, te wiatraki podłogowe są o tyle inne. Ja wiem, bo ja kupiłem w Action jakiś czas temu, że trzeba samemu to poskładać. I to jest takie, można, ja nie mówię, że się nie da, bo się da. Ale to tak, nie jest takie, że wyjmiesz z pudełka i od razu używasz. Nie, to trzeba poskręcać,
2: trzeba zmontować,
0: to wszystko.
2: Trzeba tak, najpierw, jak po ślepemu się chce to zrobić, to trzeba po prostu najpierw rozkminić w ogóle, co do czego tu może być, i trochę na logikę.
0: No tak,
2: ja na szczęście,
0: tak,
2: ja na szczęście tak. miałem opcję, że mi po prostu szwagier to ogarnął, bo próbowała też siostra, ale ciężko było to jakkolwiek ogarnąć.
0: Tak, bo trzeba odpowiednio te wszystkie grille pozmontowywać, żeby to wszystko nie obcierało.
2: Tak,
0: odpowiednio
2: tak.
0: te łopatki, te pierścienie trzeba zdjąć, taki pierścień zabezpieczający, nałożyć śmigło, bo to nie jest wszystko pomontowane. Potem drugi pierścień zabezpieczający, nałożyć nakładkę plastikową i to jeszcze tak nałożyć, żeby ona nie ocierała o ten grill, który jest z wierzchu, ten grill też trzeba odpowiednio. To nie jest takie hop-siup. Da się, ja nie mówię, że się nie da. Osoba widząca zrobi to szybko, osoba niewidoma zrobi to też, ale zrobi to znacznie wolniej, po mnóstwie różnych pomyłek, ale...
2: Ewentualnie można zadzwonić na jakiegoś Bimaja i zapodpytać, ale to też nie zawsze zda egzamin.
0: Raczej proponuję kogoś do pomocy.
2: Tak,
0: łatwiej
2: raczej
0: będzie.
2: Faktycznie, bo ja też mówię, zrobiłem to dzięki temu, że po prostu umiem kogo zapytać, kto mi tam ogarnął temat. No ale kilka słów, cóż to ma? Bo ma to całkiem nieźle, jak na 99 zł, czyli no przynajmniej wtedy, rok temu czy dwa, tyle kosztował. To jest to całkiem mocarny sprzęt, bo tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, moc jest 50 W, więc dość mocno to potrafi dawać. I tutaj ciekawostka, średnica śmigła to nie jest standardowe 16, a 18 cali.
1: Mhm. I to czyli więcej.
2: To też wpływa, faktycznie producent pisał, że to wpływa, że to jest lepsze i w ogóle. Ja sobie pomyślałem wtedy, no dobra, pewnie po prostu marketing, ale istotnie w porównaniu z innymi wentylatorami, które miałem, to naprawdę mocno daje.
1: Bardziej
2: to faktycznie, dmucha. Tak. Faktycznie na dalszą odległość przede wszystkim. Ja mam ten wentylator postawiony stricte przy szafce na drugim końcu pokoju, pod ścianą. I jak siedzę sobie przy biurku, no to jest trochę kroków do przejścia jest, to faktycznie dalej czuję ten nawiew, ten chłód. Wentylator również jest wyposażony w chromowane elementy, chociaż nie do końca wiem, co to znaczy, bo się na tym po prostu akurat nie znam. Producent informuje, że konstrukcja jest stalowa, ale z tym nie do końca się zgodzę, bo może w niektórych miejscach jest, ale nie we wszystkich. I wentylator ma również automatyczną oscylację. Ma dwie rzeczy do wyboru. Albo automatyczną oscylację, czyli to, że się kręci, albo możemy też pstryczkiem elektryczkiem do góry wyciągnąć, żeby stał w miejscu pod tym kątem, jak sobie go ustawimy. Regulacja wysokości również istnieje, natomiast tego jeszcze nie testowałem, bo ta wysokość, którą mam istotnie od tylu lat, jest dla mnie w porządku. Nie mam temu nic do zarzucenia. Jest również 3-stopniowa regulacja siły nadmuchu i tutaj uwaga drobna, ja szukałem przede wszystkim wentylatora, który nie będzie miał jakichś przycisków, nie będzie miał za dużo elektroniki, jakichś tam wynalazków. Chciałem po prostu mieć zwykłe pokrętło, żeby to działało jak najdłużej i jak najstabilniej, bo wiadomo, elektronika może się kiedyś posypać. No tu wiadomo, może się silnik posypać czy inne rzeczy, ale mimo wszystko jakoś tak bardziej dla mnie przynajmniej wygodne było sterowanie na pokrętle. Pokrętło, do tego zaraz też przejdę. Producent pisze, że wentylator jest cichy, wydajny i solidny. Z tym, że wydajny i solidny, to się mogę zgodzić. Nie musiałem go jeszcze do tej pory, mimo tych 2 lat użytkowania, poprawiać, gdzieś tam dokręcać, etc. Ale z tym, że jest cichy, zgodzić się nie mogę. Ci, którzy gdzieś tam ze mną czasami rozmawiali i akurat chodził w tle, no nawet Robert, obstawiam, może potwierdzić,
0: no mam nadzieję, że
2: zbyt cichy to
0: nam
2: nie jest.
0: Zaprezentujesz, bo ja nie pamiętam.
2: Tak, ale on zbyt cichy niestety nie jest. I tutaj producent pisze jeszcze, praca wentylatora z włączoną oscylacją korzystniej wpływa na chłodzenie powietrza w pomieszczeniu i zapobiega i co, odwrotnie, nie zapobiega. Po prostu sam siebie słyszę i trochę nie umiem czytać. I zapewnienie w nim większej ilości świeżego powietrza. Dzięki oscylacji powietrza z kątem obrotu 90 stopni wentylator obraca się na boki, chłodząc równomiernie całe pomieszczenie. I tu jest jeszcze informacja, możesz wyłączyć funkcję oscylacji, jeśli chcesz. No to do tego
0: też. Mnie te funkcje oscylacji denerwują, ale niektórzy to lubią, jak niektórzy to lubią, no to przy termowentylatorach.
1: Ja rozumiem, ta oscylacja polega na tym, że ten wentylator się po prostu obraca, tak?
2: Tak.
0: Dokładnie. Tak, ale... on się obraca na lewo i na prawo. Mhm. Tak, na lewo i na prawo. Wokół swojej osi.
2: Dokładnie. I co mogę powiedzieć? Ja raczej mam ustawiony stały nawiew pod kątem na biurko, bo jak siedzę przy biurku, to po prostu chcę, żeby mi było chłodno.
0: Oczywiście.
2: Ale ta oscylacja sprawdza się w przypadku, jak na przykład ostatnio miałem gości po prostu i trzeba było gdzieś tam schłodzić całe pomieszczenie, bo siedzieli w różnych miejscach i istotnie to zdawało egzamin, to mogę potwierdzić. Mhm. Wentylator stojący, którego wysokość regulowana jest od 102 do 130 cm.
0: No, to już taki solidny.
2: Jak się ją reguluje, nie mam zielonego pojęcia, przyznam szczerze, bo po prostu nie było mi to jeszcze potrzebne. No i wentylator oferuje również możliwość regulacji kąta nachylenia czaszy, która pozwala lepiej ukierunkować strumień nadmuchiwanego powietrza. Czyli to jest to, o czym mówię, mogę sobie po prostu położyć dłoń na górze wentylatora i obracać sobie tą czaszą zgodnie z tym, co bym chciał osiągnąć. I tutaj jest właśnie wspomniana jeszcze w specyfikacji, tak, moc 50 W, o tym już mówiłem, średnica też już wspominałem, wysokość 55 do 130 cm, chyba tak to się czyta, bo jest 55 myślnik 130 cm, no może być faktycznie to z tą regulacją, nie? Podstawa okrągła, średnica podstawy 800 mm, materiał plastik, metal, plastikowa jest akurat podstawa, tak jak mówiłem, no nie jest on w pełni metalowy. Regulacja nawiewu jest 3-stopniowa i to w zasadzie tyle, co ze specyfikacji. Tak opisując, faktycznie to jest dość taka owalna czasza, złączona jakby w ogóle z dwóch elementów. Pamiętam, jak żeśmy to montowali, to trzeba to było bardzo dokładnie dopasować, żeby takimi zaciskami się to złączyło, ścisnęło.
1: To o czym mówił Robert, że to niestety...
2: Tak, to jest utręka.
1: Nietrywialna rzecz dla nas.
2: Żeby to podoginać, to musiał przyjść szwagier i to zrobić, bo po prostu miał najwięcej siły.
0: No to nie tylko o siłę chodzi, żeby to ładnie było spasowane.
2: No żeby to było spasowane, żeby to się trzymało, nie rozleciało podczas wentylowania, bo wiadomo, wydarzyłaby się katastrofa.
0: Nie, ale przede wszystkim też, żeby nie hałasowało nam, bo jednak wentylator jakoś tam wibruje i w tym momencie, jak to jest źle skręcone, ten cały grill nam po prostu hałasuje dodatkowo.
2: Dokładnie.
0: Robiąc niefajne hałasy, to...
2: I teraz tak, jak wygląda sam kabel? Od wentylatora idzie taki okrągły, można powiedzieć, kabel. On jest chyba wlutowany, jak mniemam. Nie będę rozbierał, żeby się tego dowiedzieć, bo już nie pamiętam. I na tym takim jakby okrągłym, grubszym kablu przechodzi... No, jakby go opisać, ten kabel? Taka RJ-ka, jakby RJ45 do internetu. Tak to wygląda. No i po pewnym czasie jest takie prostokątne... takie trochę prostokątne, ścięte w taki trójkąt do góry, jak to powiedzieć, no przełącznik taki duży po prostu, i od niego wychodzi znowu już zwykły kabel, który też jest wmontowany, taka zwykła koniczynka, wiadomo o co chodzi. I jak to brzmi? Wentylator ma 3 tryby, nie wiem, czy zacznę od największego, czy od najmniejszego, bo nigdy nie pamiętam, w którą stronę to się kręci. Sam kabel też jest wystarczająco długi, on nie jest jakoś giga długi, tak, że możemy sobie to przez pół pokoju przeciągnąć, ale tak, żeby wpiąć do gniazdka, trochę odstawić od ściany, postawić go w dogodnym miejscu, da się zrobić, bez najmniejszego problemu. No więc może przejdźmy do tego, jak to brzmi. Jeszcze jedna rzecz, kiedy jesteśmy w miejscu właśnie wyłączenia, to możemy sobie iść parę razy o... i nic się nie dzieje. I on dopiero tutaj zaczyna... Chyba... Moment. Jeszcze muszę parę razy przejść.
0: Jak to ma takie puste przekręcania?
2: Ma takie puste przekręcania.
0: Ale
2: dokładnie.
0: Numer.
2: Ja trochę oddalę, bo on faktycznie wieje w mikrofon.
1: Albo zaczęło dmuchać.
2: No nie mam po filtru chwilowo. To jest pierwszy tryb. Jego istotnie nie słychać gdzieś tam, jakby to rzec, nie słychać go gdzieś tam przy biurku i tak dalej. Z tyłu, jak już prezentowaliście, też postaram się to zrobić. O!
0: To takie C trochę.
2: Tak.
0: No, bardziej H.
2: Dla osób zastanawiających się, na czym ja to prezentuję, też żeby mogli sobie gdzieś tam liniowość dźwięku pojąć, na to jest mikrofon T-Bone'a, tylko teraz nie pamiętam, czy to jest 75 czy 85. Drugi tryb to już faktycznie lepiej nawiewa. Warto dodać, że faktycznie przez prawie cały wentylator przechodzi ten nawiew. Jedynie gdzie go nie ma, no to jest środek, gdzie jest takie okrągłe coś, wgłębienie.
0: Tam jest logo, tak. Też powinien być logo producenta.
2: Dokładnie. Z tyłu brzmi to w ten sposób. No teraz jest z przodu, tylko trochę oddalone, wiadomo, żeby nie wiało w mikrofon. I faktycznie z tego wentylatora, w przeciwieństwie do większości, które miałem, idzie naprawdę zimne powietrze, że jak człowiek siedzi przy tym i sobie rozkręci na maksa, to może mu się autentycznie zrobić nawet zimno. I tryb trzeci, najmocniejszy. Brzmi to w ten sposób, z tyłu w ten. No i ma jeszcze tą obrotową czaszę. Generalnie jak to wygląda? Z tyłu za wentylatorem, na obudowie, znaczy obrotową chciałem powiedzieć, nie okrągłą, bo okrągła to wiadomo. Z tyłu za wentylatorem na obudowie jest taki grzybek. Jak my go sobie podciągniemy do góry,
1: to ta oscylacja wtedy zostaje tak uruchomiona.
0: Nie, ona wtedy nie, sorry, się wyłącza.
2: Się wyłącza. Jak go spuścimy na dół, to on się wtedy istotnie obraca. Zresztą teraz tak słyszycie. Nie będę przez chwilę nic mówił.
1: Jak ja widziałem jakiś wentylator, w którym to działało w drugą stronę, dlatego tak zgadłem, ale jak widać, to różnie
2: teraz
1: funkcjonuje.
2: Teraz przyszła druga strona, teraz znowu się obraca. Ten kąt nie jest pełny, to nie jest tak, że on się obraca na lewo i prawo, on się obraca na prawo i na środek jakby.
0: No on jest w granicach tam od 90 do 70 stopni, tak. To zależy, bo no jednak te mechanizmy są trochę upośledzone. Ja jeszcze nie znałem wentylatora, który by się obracał 360 stopni w trybie oscylacji.
2: No i gaśnie, żadnego, słuchajcie, gaśnie w ten sposób. Dość szybko, no tak, jak na wentylator.
0: Dość szybko, dość zamachowo.
2: On się szybko rozpędza, tak generalnie, można powiedzieć. No więc no, taka ciekawostka. Tak jak mówiłem, obecnie nie ma go w sprzedaży, natomiast on gdzieś tam kosztował mnie 99 zł. I uważam, że jak na stojący wentylator, w tej cenie robi mega robotę.
0: Mhm. Ja dlaczego nie brałem stojących wentylatorów pod uwagę tutaj? Bo po pierwsze, jak wiesz, samemu jest je dość trudno zmontować. To nie znaczy, że się nie da.
2: To prawda.
0: Po prostu, ale jest je trudniej zmontować. Po drugie, ich jest dość dużo tak naprawdę. I w stojących wentylatorach już jest łatwiej znaleźć takie dostępne wentylatory bez paneli dotykowych. Ja wziąłem pod uwagę te przenośne, dlatego że po prostu z nimi jest łatwiej. Je wyciągamy z opakowania, od razu mamy przystosowane już do pracy i że tak powiem, one nie mają oscylacji, ale są na tyle przenośne, że tej oscylacji mieć nie potrzebują generalnie.
1: Ale coś za coś i mamy problem coraz większy z tymi włącznikami, tak jak mówiłeś.
0: Tak. Tak, mamy problem z włącznikami. Ja nie mówię, też są przenośne wentylatory, ale niestety i z oscylacją, z pomiarem temperatury, z pomiarem wilgotności powietrza, z różnymi innymi bajerami.
1: Ale swoje tak kosztują zapewne.
0: Swoje kosztują i są niedostępne, bo są z panelem dotykowym.
2: Tak, tak? Widziałem coś takiego u kogoś i jakoś sobie radził na zasadzie zlokalizujmy, gdzie to jest i klikajmy po ekranie tak, jak ja sobie to robię. W sensie, no można sobie w ten sposób poradzić. Generalnie po prostu ja, gdy to widziałem, to myślałem, że to jest jedyny sposób. Tak samo jak mam na przykład w airfryerze w domu. Że istotnie nakleiłem sobie kiedyś naklejki, żeby wiedzieć, gdzie nacisnąć, żeby to działało.
0: Tak, natomiast pół biedy, jeśli każdy z przycisków robi co innego. Natomiast problem jest też taki, że czasami mamy podmenu i w tym momencie mamy różne rzeczy. Na przykład nie możemy łatwo wyłączyć tego wentylatora, jakbyśmy nawet chcieli, no bo w tym momencie nacisnęło nam się pod menu i na przykład mamy wyświetla nam wilgotność powietrza, albo wyświetla nam aktualny stan baterii, albo wyświetla nam aktualne obroty wiatraka.
2: No tak samo, tak samo jest u mnie w airfryerze. Ja się wziąłem na sposób, po prostu odłączam dziada od prądu, bo lepszego nie wymyśliłem. Niestety.
0: A no cóż, no. Więc ja chciałem jednak tego uniknąć w tych prezentacjach, tak?
2: Tak, ale gdyby ktoś szukał jeszcze właśnie podłogowych czy innych wentylatorów, warto zwracać uwagę na jeden parametr, który jest dostępny na Allegro. Wiadomo, parametry czasami sprzedający wpisują losowo, natomiast polityka zwrotów Allegro obejmuje, z tego co mi wiadomo, zwrot na zasadzie, że oferta miała niepoprawne parametry. Inna jeszcze kwestia, zawsze na zwrot mamy 14 dni, więc no nie
1: nawet
2: zawsze,
1: nie musimy,
2: ale
1: się specjalnie tłumaczyć, tak?
2: Tak. Natomiast co ja bym polecał użytkownikom chcącym właśnie kupić sobie wentylator na Allegro? W parametrach jest takie coś. Tam jest zasilanie sieciowe i pod tym jest od razu, czy tam sieciowe, czy jakiekolwiek, pod tym jest od razu sterowanie mechaniczne. Jeżeli sobie wejdziemy pewnie w kategorię wentylatory, wiatraki, no to możemy sobie również pewnie w tych parametrach dla danej kategorii wybrać mechaniczne. I wtedy mechaniczne albo przyciski, nie wiem czy są przyciski, na pewno jest mechaniczne. I dzięki temu unikniemy wentylatorów dotykowych, a jeśli nawet nie, no to zawsze też warto patrzeć na opis i warto również zwracać uwagę, czy sprzedawca ma darmowy zwrot. Bo jeśli ma darmowy zwrot, to możemy kupić cokolwiek, wkurzymy się pewnie, ale później możemy to zwrócić i wszystko będzie w porządku. Tak więc, no tyle ode mnie, tak się chciałem podzielić, bo myślę, że sprzęt również jakby ciekawy. O podłogowych tutaj nie było, a naprawdę daje radę na moje potrzeby. Chociaż i tak
0: podłogowe
2: niedługo
0: są zawsze silniejsze i to nie mam porównania. Natomiast mi chodziło o przenośność, o to, że można załadować, że można gdzieś wziąć, o to, że można stosunkowo łatwo, bezproblemowo postawić sobie za głową na przykład, albo podstawić sobie nad głową, albo wiem, jakkolwiek przypiąć sobie do półki, na przykład jak ten ostatni blow, który żeśmy tu
1: przypiąć. Klips akurat na to by pozwalał.
2: Wiesz, tak, nawet prosta rzecz. Padnie prąd i jesteś bez wentylatora. Z takim wentylatorem, jak prezentujesz, możesz sobie wiać, ile tylko dusza zapragnie, jeżeli masz...
1: Na ile bateria pozwoli.
0: Ogniwa.
2: No tak, ale jeżeli masz ich kilka, to w zasadzie możesz sobie wytrzymać parę dni w gorących upałach bez problemu, typu, nie wiem, wziąć to gdzieś pod namiot, czy coś w tym rodzaju, jeśli
1: też
2: potrzeba.
1: Prawda.
2: Tym bardziej, że nie wiem, czy już prezentowałeś, czy dopiero będziesz prezentować ten, o którym mi mówiłeś ostatnio, ten składany taki.
0: Będę jeszcze prezentował, on pójdzie na koniec, bo jest najdroższy. Teraz będę prezentował...
2: Ale to jest właśnie chyba najfajniejsza opcja dla ludzi, którzy podróżują i chcieliby sobie gdzieś to zabrać.
0: Wiesz co? Tu bym polemizował. Bo to jest kółko, ale to kółko jednak ma swoją objętość. Natomiast taki blow, o którym mówię, to jest malutkie i to możesz sobie wszędzie włożyć i to ma klipsa, gdzie możesz sobie wszędzie tego klipsa przypiąć. To się obraca jeszcze na tym klipsie w lewo, w prawo, jak dookoła swojej osi. Tak samo się obraca na obejmie, do którego to jest przystosowane. Naprawdę pod względem funkcjonalności całkiem fajna sprawa i nie mogę nic złego o tym powiedzieć. No fajny jest ten też, to jeśli chodzi o podróż, tak? Gdzieś jakoś tak.
2: Natomiast powiedz mi jeszcze w takim razie, na jaką odległość mniej więcej to wieje, bo mnie prowokujesz do zakupu w tym momencie.
0: A to
2: bo
0: zależy,
2: czasami,
0: który chcesz.
2: Bo czasami jadę gdzieś na wakacje i jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać.
0: Ale jeżeli ci chodzi o przedział na przykład, jeżeli chcesz na przykład kupić sobie to do przedziału, jedziesz sobie i chcesz przedziale odpalić.
2: Znaczy bardziej, wiesz, jak gdzieś tam wynajmuję sobie pokój czy mieszkanie na Airbnb i siedzę w salonie i chciałbym, żeby mi było chłodniej. Bardziej na tę zasadę.
0: Jeżeli na tę zasadę, to bardziej proponuję ci Mozosa tego F29. On kosztuje 65 zł. I naprawdę z tego, on co prawda nie ma klipsa, ale ma dużą średnicę wiatraka tego. Ma dużą średnicę wiatraka, ma 19 cm.
2: A ma jakąś podstawkę, żeby sobie to gdzieś postawić?
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ma podstawkę, nie ma klipsa. tak? Ja to wszystko mówiłem, ile ma tam tych ogniw, to jest chyba 1800, czy nie pamiętam.
2: To mi po prostu akurat musiało umknąć istotnie.
0: I naprawdę jest cichy i naprawdę daje ładne chłodzenie. To muszę, no reklamują go, że ma silnik bezszczotkowy i może służyć przez lata. Jeszcze tego nie sprawdziłem, więc nie wiem jak, ale jeżeli zależy ci na Airbnb i na czymś takim, no bo mówię, no chyba, że ci zależy na czymś takim, żeby to było naprawdę małe i poręczne.
2: Znaczy mi zależy, ale... żeby było małe i poręczne i dobrze chłodziło.
0: Ale widzisz, no to jakbyś to się chciał wyklucza, mieć ciastko i dostać
2: tak,
0: ciastko.
2: To się trochę wyklucza.
0: To się wyklucza, niestety. Więc jeżeli chcemy, żeby to naprawdę fajnie chłodziło, tak moim zdaniem naprawdę super, to polecam Mozosa, tego F29. Natomiast jeżeli chcemy mieć małe, to polecam tego z klipsem, ewentualnie Savio AD01. Natomiast jeszcze mogę o tym Sencorze to jeszcze powiem. On jest dosyć drogi, bo kosztuje 199 zł na dzień dzisiejszy. Ja nie wiem, dlaczego aż tyle. On ma parę fajnych funkcjonalności, na przykład obracanie grilla, że grill się obraca, może się obracać, oprócz tego, że się obracają śmigła, więc daje to większy nawiew. Niby 15 godzin na baterii, ale jak dla mnie to tam 15 nigdy nie było, żebym szczerze powiedział. No, jest składany, to jest jego plus, bo to jest takie kółko, ale to kółko też ma swoją objętość. To nie jest tak, że to kółko jest... Ono jest z grubości 10 cm, to kółko. Po złożeniu. Więc swoje też zajmuje.
2: No także... 10 centymetrów, powiem ci, jeszcze nie jest źle. Kaseta magnetofonów ma chyba 6.
0: Ja nie, mniej. Znacznie mniej.
2: Mniej.
0: Mniej, około 3.
2: Okej. Ale grubości, szerokości?
0: A z szerokości to, no, to może mieć... To
1: no będzie te 6.
0: To będzie nawet więcej.
2: No tak, bo właśnie na tej podstawie mogę sobie tylko zobrazować, bo w centymetrach jestem dość słaby.
0: No to powiem, no to grubości to kółko będzie kasety magnetofonowej, jak ją sobie postawisz, tak od dołu do góry.
2: Okej. Okay. A szerokość, no to... szerokość tego kółka?
0: Szerokość tego kółka to jest 17 centymetrów. Mm-hmm. No to jest takie mniejsze niż ta twoja czasza, no. Natomiast mówię, no jeżeli chcesz mieć coś naprawdę takiego, bo ten Mozos, no tak samo możesz sobie go wziąć nawet w tym kartonie i wtedy jak go postawisz na tej podstawce, która tam jest z nim i włączysz, to naprawdę daje dużo. No przede wszystkim dlatego, że ma to śmigło takie. Nie dość, że ma 7 łopatek, to jeszcze ma szerokie, no ma to 19 cm średnicy.
1: Ja myślę, że po prostu najlepiej będzie
0: 65 zł to nie 199.
1: Tak, że jak Marcelu zostaniesz z nami, jeszcze posłuchasz, być może któryś z tych modeli prezentowanych przez Roberta wentylatorów cię zainteresuje.
2: Zostanę, bo istotnie poszukuję czegoś takiego. Okay. Teraz.
0: Jeszcze mamy ten i jeszcze mamy jeden.
1: To, okay. To w takim razie zostań z nami i my słyszymy się jutro. Z tobą, z Pauliną i z Arkiem o 19.
2: Tak, o 19. Zapraszam. Będzie o Windowsie, będzie o instalacji Windowsa, takich trochę technikaliach. Przeprowadzimy ludzi przez cały proces, więc ktoś później będzie mógł sobie odsłuchać tego podcastu i robić razem z nami. To będzie, myślę, pierwszy chyba taki szczegółowy podcast w temacie instalacji 11.
1: A wziąwszy pod uwagę, ile śmieci jest w nowych wersjach Windowsa.
2: I ile z nich można się pozbyć tym naszym generatorem.
1: Myślę, że może się ta audycja przydać. Okej, okay, ale to jutro, dziś się chłodzimy. Tak. Dzięki Marcelu za głos w dyskusji, w naszej dzisiejszej
2: Dzięki,
1: audycji.
2: Do usłyszenia.
1: A my, Robercie, wracamy do chłodzenia.
0: Dziękujemy Marcelowi, a mam kolejny w ręku wentylator, tym razem wentylator kolumnowy, bezłopatkowy, wentylator marki Hoffen. Hoffen to marka, która jest rozprowadzana w sieci Biedronka i oni zresztą o tym piszą, oni tego nie tają. Za markę Hoffen jest odpowiedzialna spółka Joinko albo Joinco z ulicy Cybernetyki z Warszawy. Natomiast wiadomo, że wentylatory czy inne rzeczy z Hofena są robione w Chinach, no bo gdzie indziej, tak? I mamy tutaj wentylator, tym razem kolumnowy, wentylator F1B, Hofen F1B. Dlaczego mówię? To jest dość dziwna konstrukcja, ponieważ on miał być chyba przeznaczony do sklepów Biedronka, ale chyba się w nich nie pojawił z jakiegoś powodu. Natomiast pojawił się u różnych sprzedawców internetowych. I tutaj mamy wentylator kolumnowy, zapakowany w taki stropian. Wentylator tak samo mamy w zestawie, mamy, żeby nie było, w zestawie mamy kabel USB-C, USB-A, USB-C. I powiem wam więcej. Instrukcja obsługi oczywiście też jest jak najbardziej papierkowa. Nie za duża, ale jest. Tutaj powiem wam jedną ciekawą rzecz, moi drodzy. Z tym wentylatorem jest jeden mały problem, jeśli go gdzieś dorwiecie, że tylko można go ładować z kablem, który jest dołączony do zestawu. Inny kabel USB, jak chcę nim naładować, wentylator nie ładuje. Dlaczego? Nie wiem. Ale tak jest. Moc 10 W. Ten kabel, który jest dołączony do zestawu USB-A, USB-C, dosyć długi, nie jest źle tutaj pod tym względem. Moc 10 W, 2200 mAh bateria. I teraz jak ten wentylator wygląda? To jest imitacja, taka nieudolna podróbka wentylatorów firmy Dyson.
1: Czyli marki, tym, że wentylatory premium. Firmy,
0: tak, marki premium. Wentylatory firmy Dyson to są wentylatory, które jeszcze grzeją, one nie tylko chłodzą. Ale ja kiedyś mówiłem w innym podcaście o wentylatorach bezłopatkowych, tak zwanych, bo są bezłopatkowe turbinowe i są bezłopatkowe one są oparte o tak zwaną tą konstrukcję pierścieniową, że tam to się nazywa air player czy coś takiego, że tam przez jedno przechodzi powietrze, przez jedno, przez drugie, przez trzecie i tak dalej, przez takie pierścienie. I ten wentylator Hofena, on podobnie wygląda, bo od dołu mamy nóżki na samym dole, z tyłu mamy port USB-C, z tyłu mamy też kratownicę, taką. To jest w ogóle taki prostokąt, a potem mamy właśnie jakby taką okrągłą, nie, może inaczej, dziurę w kształcie jajka. I przez tą dziurę wychodzi prąd. Ja mówiłem o tych bezłopatkowych bardziej w podcaście o tym wiatraku top. Jakiś taki mówiłem. Nie wiem, czy pamiętasz, przenośny.
1: Oj, nie pamiętam.
0: Ale mamy to w Tyflopodcaście. I wtedy tłumaczyłem, na czym polega ta technologia bezłopatkowa, która opiera się właśnie na tym przepływie przez te pierścienie. To się nazywa Air Player bodajże, czy Air Multiplayer. No ona jest generalnie opatentowana przez Dysona, a tutaj ten wentylator zrobiono na zasadzie nieudolnej kopii, nie mogę powiedzieć, że dobrej, ale nieudolnej. Zresztą wentylator kosztuje 60 zł, moc 10 W, 2200 mA. No i ten wentylator ma przełącznik dotykowy, ale tylko jeden. Dlatego go prezentuję, bo jest tylko jeden i mało tego, on jest w takim wklęśnięciu, więc nie pomylimy go z niczym innym. No więc teraz odpalę pierwszy tryb. To jest pierwszy tryb. Z przodu, a teraz z tyłu. To jest pierwszy tryb. Drugi tryb Z tyłu. Jest z tyłu. Z przodu. Z przodu.
1: Aha.
0: I trzeci tryb. Z tyłu. I z przodu.
1: Czy z tyłu, czy z przodu mam wrażenie, że ten szum i ten hałas jest dość równy.
0: Aha,
1: w przypadku tego wentylatora.
0: O, widzisz. I teraz mamy jeszcze... No i jak kolejny raz naciśniemy, no to wyłączamy. Ale mamy też jedną rzecz. Bo jak naciśniemy raz, włączymy i teraz... Naciśniemy i przytrzymamy. O. To mamy teraz coś takiego. Nie mamy tego trybu wyłączania. Zobaczę, czy mi się uda. Zaraz zobaczę, czy mi się udało, czy nie. Nie mamy tego trybu wyłączania.
1: No i istotnie nie wyłączył się.
0: Tak, ale mamy tryb taki, który chcemy. Bo już... No niestety, to jest przełącznik dotykowy. Nawet jak jest jeden, to ile włączanie, wyłączanie nie jest problemem, to...
1: I cisza.

0: Może się uda? Chodzi o to, że jak naciśniemy i przytrzymamy, to tak samo mamy ten tryb zmienny. Że on nam będzie działał na zasadzie zmiennych trybów, zmiennych obrotów. Spróbujemy tutaj z tym. Włączyłem. Dobrze, działa. Czyli tutaj ten też ma ładowanie przelotowe. I teraz nacisnę i... O, zobaczymy. Nacisnę i przytrzymam. Zobaczymy. Czy zadziała? Powinien. O, działa.
1: Tylko trzeba dłużej przytrzymać ten przycisk, tak?
0: Czy... Tak, tak. Dłużej przytrzymać. Tylko jak widzisz, ten ma dłuższe te interwały.
1: Tak.
0: Ten ma troszkę inaczej. O, i tak samo zjeżdża.
1: No, to rzeczywiście dłużej to wszystko trwa.
0: Tutaj jest dłużej?
1: Tak.
0: Ale może to jest specjalnie. Że tak powiem.
1: O. Jeżeli teraz, o, jeżeli teraz chcesz to wyłączyć, to co, po prostu dotykasz...
0: Tak.
1: Tego dotykam... przycisku? A, najpierw już. Musi przejść w ten jakiś tak. tam maksymalny tryb.
0: Tak, dokładnie. Jeszcze raz sprawdzimy. Raz. No musimy przejść przez... Tak. Nie mamy wyłączania...
1: No tak, bo dłużej takiego... przytrzymane dłużej, to po prostu jest zarezerwowane dla tego trybu zmiennego.
0: Tak. Dokładnie. I nie mamy tutaj takiej możliwości. Jak widzisz, nie we wszystkich wentylatorach mamy tą możliwość, że naciśniemy dłużej i nam zadziała. Nie. Może to być źle, może to być dobrze, ale tak jest niestety. I takie życie. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym Hofenie? To jest lekkie, waży 240 gram. 2400 jest ogniwo. Czas pracy to jest 1,5 godziny na tym ogniwie na największej szybkości, tej maksymalnej. No i cóż, no co powiedzieć więcej? No jest to taki wentylator kolumnowy po prostu. On jest ustawny. Go łatwo sobie tam gdzieś, tutaj gdzieś, tu.
1: Jak ustawić. Rozumiem, z racji tego, że on jest kolumnowy, to on jest taki wąski i dlatego też dość łatwy w ustawieniu gdzieś, tak?
0: On jest, czy on jest wąski? On nie jest wąski, on jest kwadratowy.
1: Aha.
0: Ale on nie jest... To jest taki kwadrat szerokość. Nie udało mi się danych znaleźć, ale wysokość to jest jakieś 28 cm, szerokość 10, długość.
1: No jak mówisz, że kwadrat 5. to też 10.
0: To nie, no to może nie kwadrat.
1: Prostokąt
0: bardziej, wiesz. Prostokąt. Ale to jest przenośka.
1: No jasne.
0: To jest przenośka i to jest taka typowo kolumnowa. To jest taka, mówię, taka typowa podróba nieudana Dysona. Taka totalnie nieudana, bo Dyson mówi jeszcze chłodzi i ma mnóstwo regulacji, to nie ma.
1: Dyson grzeje raczej.
0: Tak, grzeje. Też chłodzi. Też grzeje. Też.
1: A ten tylko chłodzi
0: i no i nie ukrywamy ten mechanizm multi air player Air Player, tak, to się jakoś tak nazywa, czy, no coś takiego, to tutaj też jest podrobiony i nie jest taki dopracowany jak w Dysonie, tak? No nie łudźmy się, to jest coś, co miało imitować, że to nasze i dobre i super. Chińczycy tak czasami mają, to w Chinach jest to było robione. Mówię, nieudolna kopia Dysona. Nieudolna kopia. W tej chwili oni robią, ale wentylatory łopat, takie turbinowe, kolumnowe, ale turbinowe. Czyli, bo są turbinowe i te Air Player.
1: Mhm. Czyli przed nami teraz ostatni wentylator.
0: Ostatni Sencor. Tylko ten złożę jakoś. A będę musiał złożyć.
1: Ten najdroższy. A ile ten kosztuje, tak swoją drogą?
0: A ten kosztuje 65 zł.
1: 65, no podejrzewam, że Dyson to bardziej w tysiące.
0: No w tysiące, tak. Dyson to są tysiące, to są no, minimum 2000 trzeba zapłacić, jak nie więcej. Swoją drogą chciałbym kiedyś kupić takiego Dysona dla siebie, ale z drugiej strony szkoda mi pieniędzy na wentylator za ponad 1000 zł.
1: No mi też by było akurat szkoda na wentylator za tyle pieniędzy, aczkolwiek odkurzacz, to muszę przyznać, że sprawdza się bardzo dobrze.
0: Masz? Posiadasz?
1: Tak, V12.
0: O, i co możesz o nim powiedzieć, o Dysonie?
1: Że się bardzo, że się bardzo dobrze, że sprawdza, zwłaszcza jak w domu jest kot.
0: Kosztował cię?
1: Wiesz co, ja już teraz nie pamiętam, ile on kosztował, ta dwunastka, ale około 3000.
0: Aha. Ale mówisz, ale to jest taki ręczny.
1: Tak, to jest ręczny. To jest ręczny, ręczny i muszę powiedzieć, że w zasadzie nie używamy już w tym momencie niczego innego. Rumba kupiona gdzieś tam wcześniej, no, ma dość dużo odpoczynku. Bo w zasadzie tym po prostu można wszystko ogarnąć bez problemu.
0: To jest zdecydowanie lepsze.
1: Tak.
0: Mówisz, zdecydowanie lepsze.
1: Tak, natomiast no wiadomo, są też, jest na przykład też ten odkurzacz, który prezentował Tomek Bilecki u nas w Tyflo Podcaście. Też nim się myślę, że warto zainteresować. Jaki to był, już teraz nie pamiętam, czy to był Jimmy? Czy to był jakiś innej firmy, ale w każdym razie też właśnie taka podróbka Dysona. No i Tomek był z niego zadowolony. To pytanie, czy jest z niego zadowolony po tych kilku latach, bo to jest kwestia tego, że no tych podróbek, że tak powiem, Dysona też i w kwestii odkurzaczy, nawet całkiem dobrze działających, tych odkurzaczy pionowych, też jest całkiem sporo, tylko kwestia tego, jak to działa za na przykład 2 lata, tak? Kwestia części zamiennych.
0: I jeszcze jest inna kwestia, na przykład tutaj. To jest zabawka, to jest podróbka Dysona, ale to jest zabawka. Znaczy, to nie jest nawet dobrze podrobione, wiesz? To jest takie, no... Jakby to powiedzieć.
1: No kiedyś trzeba będzie o Dysonie też pogadać swoją drogą. Bo to jest, no jest to urządzenie na pewno po prostu robiące to, co ma robić i się sprawdzające. Dobra, to przejdźmy do tego kolejnego odkurzacza.
0: To może
1: nie,
0: tak.
1: Wentylatora odkurzacza.
0: Przejdźmy do kolejnego wentylatora. No i mamy wiatrak firmy Sencor. Wiatrak to jest, żebym nie powiedział... SFE 0773WH. I to jest wentylator. Tak on brzmi. On jest w tej chwili złożony. Dlaczego to się chlapie? Bo to jest ten grill, który się obraca.
1: No tak, część ruchoma, więc wszystko jasne.
0: Tak. Można to wyłączyć, czyli dokręcić to. Na środku jest taka śruba. Można to bez problemu dokręcić. Ale powiem szczerze, jak to jest odkręcone, to mamy lepszy nawiew, lepszy powiew.
1: Okay.
0: Średnica tarczy to jest już nie 18, nie 19 cm, tylko. A, jeszcze inaczej. Waga to jest 660 gram. I teraz tak, wysokość 28 cm po rozłożeniu, 4 poziomy mocy, pobór mocy 5 W, bateria 4000 mAh, a długość kabla USB-C 1.5, nie 1.8, tylko 1.5. Dobrze, 18,7 cm to jest średnica tego śmigła. Nie ma oscylacji, bo wiadomo, mamy tutaj, nie dostajemy tutaj ładowarki w zestawie, niby ma działać przez 15 godzin, ale przez 15 godzin to nigdzie nie działa. Firma Sencor, marka Sencor jest tego wentylatorka.
1: No, marka znana z innych urządzeń.
0: I teraz tak, może ja go tak powoli rozłożę, spróbuję lekko go rozłożyć. I o ile da się go ładnie rozłożyć tutaj do góry, o tyle już z tym rozłożeniem go do góry maksymalnie od dołu, to już się tak nie da, on jest lekko pochylony. Można to zrobić, ale wtedy wyłamiemy ten jakby pręt, bo to jest metaloplastyka. Z tyłu mamy ten taki pasek, gdzie można sobie zawiesić ten wentylator. Zobaczymy, czy on w ogóle nam teraz zadziała. Bo faktem dawno go nie odpalałem. Dwa przyciski mamy tutaj. Jeden do włączania, mikroprzyciski, a drugi do regulacji trybów. Działa.
1: Działa.
0: Taki ten jeden. To jest tylko włączanie i wyłączanie. I teraz może tak. To jest pierwszy tryb. Teraz naciskam. To jest drugi tryb. To jest trzeci tryb. To jest czwarty tryb. I to jest z powrotem pierwszy tryb.
1: A tryb automatyczny tak. Też jest, czy nie ma?
0: Nie.
1: Nie ma.
0: I teraz tak. To jest jak ten grill się obraca, ja to palcami w tej chwili dotykam. Człowiek się nie porani, bo to jest podmuch, to obraca tym grillem, podmuch śmigła. I to jest tak, śmigło się obraca w lewą stronę, a podmuch obraca tego grilla w przeciwną stronę. No i teraz mamy do przodu. Drugi, trzeci, czwarty. I też nie mam żadnych trybów zmiennych. Mamy antypoślizgową podstawę. Nie mamy nóżek, tylko mamy takie paski przyklejone na spodzie tego wentylatora. Tak on brzmi z przodu, tak brzmi z tyłu. Na największym trybie. I teraz Bo ten grill się obraca tutaj. To może kogoś irytować. Można to oczywiście wyłączyć.
1: Czyli dokręcając po prostu tę śrubę, o której wspominałeś.
0: Tak, dokładnie. Można to wyłączyć, ale lepiej wie, jak jest włączone. No i jest to na baterię. Jak widzę, się nie rozładował przez tyle lat ten wentylator. Kosztuje bagatelka 199 zł.
1: Tak.
0: Szczerze? Drogo.
1: No, tak dość.
0: Szczerze, mało efektywnie.
1: Porównując do tych pozostałych wentylatorów,
0: tak.
1: To...
0: Ale dlaczego, bo ktoś może mi zarzucić, ale po co ci to? Wtedy, kiedy ja to pozyskałem, ten wentylator, ten... Ja nie wiedziałem o tamtych, bo on już ze mną jest przynajmniej ze 2 lata, jak nie więcej, ten Sencor.
1: I cały
0: ja
1: czas jest w sprzedaży.
0: Sencorze. Tak, jest cały czas w sprzedaży, ale no to mówię, bo to jest tak, że zachwyciliśmy się Sencorem i innymi produktami Sencora, nie wiem, czy pamiętasz to radio i tak dalej, i tak
1: oczywiście.
0: Dalej. No to znalazłem wentylator, tak? No i myślę, może mi się uda go kiedyś tego. No i miałem ten wentylator, ale przy okazji kiedyś tam, rok temu, kiedy już ten wentylator był używany, ten tutaj, nagle rzuciły mi się inne wentylatory, o których tutaj opowiedziałem, które są zdecydowanie lepsze niż ten tutaj. I tańsze niż ten tutaj. Ten ma też ładowanie bezprzelotowe, to jest jego plus. Znaczy ładowanie przelotowe. Też to jest jego plus, także można go ładować i jednocześnie z niego korzystać. Tutaj jest silnik mocny. To mogę powiedzieć z całą stanowczością, bo on był bardzo mocno eksploatowany i tutaj jego nic tutaj nie bierze. Bo są takie wentylatorki, co włożymy tak do prądu i one pochodzą tydzień i po wentylatorze.
1: To dlaczego w takim razie mówisz, że w sumie mało wydajny, mało efektywny?
0: No bo wieje jakoś tak słabiej, wiesz, niż te inne.
1: A w sumie ma dwa elementy, dzięki którym może wiać.
0: Tak, ale widzisz, już jest tarcza, te śmigło jest mniej ma średnic. Nie wiem, ile ma łopatek, bo do tego niestety nie mogę się dobrać. Aha. Dlatego, że w momencie, gdy wykręcę, znaczy przede wszystkim nie da się tej śruby wykręcić. Jeżeli wykręcimy tą śrubę, to uszkodzimy jakiś gwint czy coś tam, co jest napisane w instrukcji obsługi, więc można tą śrubę odkręcić lekko, ale nie można jej wykręcić na siłę. Więc nie mogę się dostać do...
1: Bo ona ma
0: do...
1: jakiś, w trakcie wykręcania, jak rozumiem, jakiś opór w pewnym momencie.
0: Tak, dokładnie. Ona tam jest na jakiejś podkładce, czy innym czymś takim. I problem jest taki, że ja nie wiem na przykład, ile tam jest, jaka tam jest średnica śmigła. Ale wiem jedno, że to śmigło jest mniejsze niż na przykład w takim Mozosie. To śmigło nie ma 7 łopatek na pewno, może ma 5. No i dlatego on jest mniej efektywny.
1: No ja.
0: Że tak powiem. Jeśli chodzi o nawiew. Powiem szczerze, jak lubię firmy Sencor, to ten akurat wiatrak oceniłbym na 3 z plusem. No ale tylko dlatego, że

0: naprawdę czegoś małego, co was schłodzi, ale co jest ustawne, fajne, takie, jednocześnie nie wydawać pieniędzy na to. Polecam tego Blowa z klipsem. Ponieważ ten klips daje naprawdę duże możliwości ustawiania. Duże.
1: No tak, bo to można i postawić, i zawiesić, jak kto chce.
0: Jak kto chce, ale przede wszystkim można to wszędzie przyłapać. Tak? To no jest tak. Też ważne. No przynajmniej jak dla mnie.
1: Nawet gdzieś tam, powiedzmy, pod namiotem, tak? Do jakiejś rurki czy do czegoś i można to sobie przyczepić i chłodzi.
0: Jeśli chcemy mieć wiatraka, też chłodzącego, ale chcemy mieć powerbank przy okazji. Chcemy sobie na przykład przyoszczędzić na jakichś tam rzeczach. No nie wiem, mamy tego bagażu ileś tam, no potrzebny jest powerbank, bo, ale wiatrak by się też przydał, bo polecam Shakermana, bo tam jest powerbank. 10 tysięcy. Ja wiem, że 10 tysięcy to nie jest jakoś tam ten, ale...
1: Ale już ten telefon się naładuje z tego i jeszcze zostanie.
0: Dokładnie, i jeszcze zostanie. Mamy też tam od razu lampkę nocną przy tym Shakermanie. Aha, no super.
1: Jak ktoś potrzebuje, to jak najbardziej.
0: Tak.
1: A nawet my możemy potrzebować, jak będziemy chcieli sobie coś doświetlić, żeby zrobić zdjęcie na przykład.
0: No, nie wiem, czy aż tak dobre jest to światło, ale no niech tak będzie, bo...
1: Bo nie testowałem. Szczerze,
0: no, już tutaj nie bardzo dam radę, tak powiem.
1: No tak, to teraz...
0: Chodzi o rzeczy świetlne.
1: Tak.
0: Tu jestem trochę zerowy. Natomiast, jeśli chcemy kupić coś taniego, fajnego, chcemy się schłodzić i chcemy jednocześnie, żeby to było ustawne, tylko mówię, to nie ma klipsa, to ma tylko podstawę, to ma tylko, no to ja polecam tego Mozosa. Dlaczego? Dlatego, że jest relatywnie cichy, jest naprawdę bardzo cichy. Jest... Ma największą średnicę z tych wszystkich śmigła. Ma 7 łopatek, poza tym to śmigło ma 19 cm. I to naprawdę ładnie chłodzi. To naprawdę ładnie przy tej możliwości postawienia tego. To nie jest składane, ale to ma, relatywnie fajną wysokość.
1: No tak.
0: Także w zależności, co potrzebujemy, czego potrzebujemy.
1: Te wszystkie wentylatory są przenośne, są
0: tak,
1: zasilane
0: ładowane
1: bateryjnie.
0: Tak, dokładnie.
1: Jest.
0: Wszystkie są. Ten Hofen to jest dotykowy panel, ale to jest tylko jeden przycisk.
1: No więc
0: także spokojnie
1: można sobie poradzić.
0: Ogarniemy. Jak jest jeden przycisk, to nie ma problemu. Gorzej, jak jest więcej niż na przykład 2 albo 3.
1: Tak.
0: To wtedy już jest, troszeczkę fatalnie. Żaden z tych wentylatorów nie ma oscylacji. No ale one są za małe, żeby mieć oscylacje jakiekolwiek. Co tu jeszcze mamy? Nie wspomniałem o Savio. Nie wspomniałem o Savio tylko dlatego, że...
1: Czyli o tym pierwszym.
0: O tym pierwszym. Tylko dlatego, że jak dla mnie on jest fajny, ale on przez swoją małość jest w pewnym sensie ograniczony, bo jeśli chodzi o tego z Blow, to tutaj tą małość jego naprawia klips. Bo dzięki temu klipsowi możemy go sobie na odpowiednią wysokość przypiąć. Tego wentylatora z Blow. A tego wentylatora od Savio nie możemy przypiąć, bo on ma podstawkę taką plastikową. Więc może być tak, że to chłodzenie może nam nie do końca się spodobać.
1: Tu mamy jeszcze taki komentarz od Kota. Silnik Sencora brzmi średnio, może to już zużycie, ale brzmi jakby był dość przeciętny.

0: taki komentarz.
1: Nie. Tak ten silnik brzmi od 2 lat. To mogę powiedzieć z całą stanowczością. Ten wentylator był używany cały poprzedni jeszcze sezon, jak nie miałem Mozosa. Był używany bardzo mocno i bardzo silnie, jak się tylko da. Ale mówię, no taki on po prostu taki jest. Ja mogę powiedzieć, że ten silnik jest mocny. Jego tam, on może brzmi jak brzmi, ale on jest mocny, jeśli o to chodzi. O to bym się nie bał. Bardziej bym po prostu tutaj za mała średnica śmigieł. Niby jest ten grill obracany, niby to jest składane, niby to, ale no fakt faktem jest to średnie.
0: Tak. Czegoś tam powiem. Jeszcze brakuje.
1: Ja nie mówię, że jest złe. Ja mówię, że jest średnie, po prostu, zwyczajnie średnie. Tak, czegoś tam jeszcze brakuje.
0: Także no to miejmy nadzieję, że po tej audycji każdy, kto ma taką potrzebę, znajdzie jakiś wentylator dla siebie. Wentylatorów było kilka i zaprezentował je dziś Robert Łabęcki. Dziękuję Ci bardzo, Robercie.
1: W komentarzach znajdziecie wszystkie dane zbiorcze, tak skomasowane. Znaczy, ja tu dam dla Michała te moje notatki nieudolne i no Michał, nie wiem, kopiuj, wklej, zrobisz czy coś takiego.
0: Tak,
1: no.
0: po prostu wkleję.
1: Ja po prostu tam to ogarnę i ten.
0: Bo jeżeli to już... ktoś będzie chciał i potrzebował konkretnych informacji na temat danego urządzenia, to znajdzie.
1: No bo tych wentylatorów jest kilka.
0: No jest ich żeby kilka,
1: to,
0: tak.
1: Wiadomo, że to nie wszystko da się zapamiętać. I jest to chyba z 6, chyba przedstawiłem, albo z 5, już nie pamiętam.
0: W każdym razie dużo, jest się czym chłodzić. No jest. Cóż, dzięki Robercie za udział w dzisiejszej audycji.
1: Kłaniam się uprzejmie, życzę miłego wieczoru.
0: Ja również.
1: Świetnego dnia i w ogóle.
0: Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, a witają Was Michał Dziwisz
3: i Michał Brajer.
0: Dziś będziemy czytać i skanować, i to w dodatku na iOSie, bo zaprezentujemy Wam aplikację, dzięki której możliwe jest zeskanowanie drukowanego tekstu, rozpoznanie go i odczytanie za pomocą mowy syntetycznej naszego urządzenia z iOS-em, czyli najczęściej iPhone'a, a będzie to aplikacja Voice Dream Scanner, którą dziś zaprezentuje dla Was mój imiennik. No cóż, aplikacja jest to płatna, ale jak pamiętam i Ty, Michale, zresztą również to potwierdziłeś, to nie były jakieś wielkie pieniądze. Koło 30 zł Voice Dream Scanner kosztował.
3: Dokładnie tak. Ja się złapałem jeszcze na... jak on nawet był w cenie chyba promocyjnej, jak wchodził, bo była taka promocja bodajże
0: tak,
3: na niego.
0: Były promocje tak. I te promocje nawet od czasu do czasu jeszcze gdzieś tam się pojawiają. Zatem jeżeli będziecie mieli odrobinę szczęścia, to się może jeszcze na jakąś dodatkową promocję załapiecie. Natomiast no jeżeli nie, no to po prostu te 30 zł spokojnie myślę, że można wydać na aplikację, która naprawdę działa całkiem dobrze. Może nie jest to aplikacja, która działa najlepiej, ale jej mechanizm OCR, który oferuje, jest naprawdę przyzwoity i do jako takiego rozpoznawania drukowanych tekstów to spokojnie może być używany.
3: Ze spokojem tak. Ja uważam, że tak jak druga aplikacja tej firmy, czyli Voice Dream Reader, jest to aplikacja dobra.
0: Zgadza się. No to skoro jesteśmy już po takim teoretycznym wstępie, to teraz myślę, że możemy już śmiało przechodzić do praktyki. Michale, do dzieła.
3: To w takim bądź razie odpalamy aplikację. Voice Dream Scanner. I proszę, mamy Voice Dream Scanner. I w tle słychać takie charakterystyczne piszczenie. Jest ono wyraźne?
0: Tak, słychać.
3: To jest sygnalizacja, czy mamy jakiś tekst, czy go nie mamy. Aktualnie tekstu nawet nie ma, czyli po prostu sygnalizuje nam nawet wolną przestrzeń. Spróbuję całkowicie zlikwidować coś z tego, ale mam go skierowanego akurat ku biurku. I przysłaniamy aparat i o dziwo piszczenia nie słychać. Także to jest na pewno wywołane tym, że urządzenie nam się chce kalibrować.
0: Tak, on coś widzi. To nie musi być tekst, ale on coś widzi, oko kamery coś widzi i on po prostu to nam sygnalizuje.
4: Menu, przycisk.
3: Menu, znaczy pierwsze mamy podgląd obrazu. Czyli możemy zrobić taką próbkę obrazu.
4: Menu, przycisk.
3: Czyli wszystkie opcje różnego rodzaju, schematy OCR, język rozpoznawania, to do tego za moment przejdziemy.
4: Importuj zdjęcie, przycisk.
3: Importuj zdjęcie, czyli tutaj importujemy zdjęcia z wszelkich rodzajów aplikacji, czyli na przykład z rolki naszego aparatu w iPhone'ie.
0: Czyli na przykład, jeżeli mamy jakieś zdjęcie w mediach społecznościowych, chociażby na Facebooku, to możemy je sobie zapisać w naszej galerii zdjęć, a następnie po prostu zaimportować do Voice Dream Scannera i je rozpoznać.
3: I to w sposób, jak to żeśmy wspomnieli już, przyzwoity.
0: Owszem, zwłaszcza jeżeli nie jest to tekst tabelaryczny, tylko po prostu jakikolwiek taki tekst, bo ja zauważyłem, że niestety większość tych programów OCR ma problem z interpretowaniem tabelek.
3: Oj, większość niestety, to widać, to można zaobserwować, że jak jest właśnie tekst tabelaryczny, no to wtedy mamy dziwny odczyt.
4: Przechwyć obraz, przycisk.
3: Przechwyć obraz, czyli tutaj wykonujemy zdjęcie ręcznie, bo proszę Państwa, Voice Dream Scanner wykonuje też zdjęcia automatycznie.
0: O, to bardzo ciekawa sprawa.
3: Czyli wygląda to następująco. Kierujemy nasz iPhone nad książką i słyszymy charakterystyczny właśnie dźwięk, że program coś widzi, a widzi tekst. Jest ten dźwięk taki wydłużony. Odczekujemy parę sekund i słyszymy dźwięk migawki naszego iPhone'a.
0: I później on będzie to robił automatycznie, tak? Robił kolejne zdjęcia.
3: Dokładnie tak.
4: Wykrywanie krawędzi włączone. Przycisk. Aby automatycznie wykrywać krawędzie strony do kierowania.
3: Wykrywanie krawędzi wyłączone. To powiem szczerze, się zastanawiałem, o co tu chodzi.
0: To znaczy, no prawdopodobnie chodzi o to, żeby ułatwiał Voice Dream Scanner rozpoznawanie tego, czy masz całą kartkę w kadrze.
3: Tylko że ta opcja, jak ją sobie włączymy, to ja to potem zademonstruję. My nic kompletnie nie słyszymy dźwiękowo, co się dzieje.
0: No to ciekawe.
3: Także to jest jakieś, myślę, że do zgłoszenia dla twórców.
4: Latarka włączona, przycisk.
3: Latarka włączona, czyli krótko rzecz biorąc, lampa błyskowa.
4: Tryb wsadowy włączony, przycisk.
3: Tryb wsadowy.
4: Aby szybko przechwycić jedno zdjęcie za drugim. Nie zostanie poproszona o edycję każdego obrazu po jego zarejestrowaniu.
3: O, i to jest ta opcja.
0: Czyli to skanowanie automatyczne.
3: Automatyczne, tak.
4: Automatyczne przechwytywanie włączone, przycisk. Włącz, aby automatycznie przechwytywać obraz po wykryciu krawędzi strony i stabilizacji aparatu.
3: O, żeby automatycznie przechwytywać obraz po wykryciu strony i stabilizacji aparatu.
4: Tryb wsadowy włączony, przycisk. Włącz tryb wsadowy, aby szybko przechwycić jedno zdjęcie za drugim. Nie zostanie poproszona o edycję każdego obrazu po jego zarejestrowaniu.
0: I czyli to jest wszystko tak, na ekranie głównym, jak rozumiem.
3: Tak, to jest wszystko na ekranie głównym, a jeszcze o tym trybie wsadowym, bo tutaj jeszcze doczytałem, że tam to jest opcja, że wtedy, w czasie, gdy program nam wykona zdjęcie, od razu następuje rozpoznawanie wszystkiego.
0: A, czyli po prostu już wtedy nie wykonuje samego zdjęcia, ale tę całą procedurę OCR.
3: Dokładnie, a nawet jeśli czasem nie wykona, no to zauważyłem, że po zrobieniu to naprawdę OCR tutaj działa w trybie błyskawicznym.
0: A to akurat prawda i to dotyczy w ogóle większości programów na iOS-a działających w tym trybie OCR. To rzeczywiście naprawdę bardzo szybko działa.
3: I ułatwia sprawę.
0: Owszem.
4: Latarka, wykrywanie, przechwyciłby, importuj zdjęcie, menu, przycisk.
3: Menu, czyli wchodzimy do menu. Wchodzimy.
4: Menu. Skaner.
3: I co tu widzimy? Skaner. Mamy pierwsze menu.
4: Skaner. Zamknij, przycisk, ustawienia, przycisk.
3: Ustawienia. Czyli tutaj wchodzimy w ustawienia naszego skanera. To myślę, że najpierw zaczniemy od tego.
4: Ustawienia, przycisk, język, automatyczne wykrywanie, przycisk.
3: Język, automatyczne wykrywanie. Czyli jak mamy książkę na przykład w języku angielskim bądź niemieckim, to nie musimy się martwić o ustawienie języka rozpoznawania.
0: Czy z twojego doświadczenia rzeczywiście działa to dobrze, czy lepiej jednak ustawić sobie ten język na przykład na polski, jeżeli planujemy skanować tylko i wyłącznie polskie teksty?
3: Powiem, że nie sprawdzałem akurat tego, bo nie miałem niczego w języku obcym, ale na dzisiejszej audycji coś takiego będzie. Specjalnie przygotowałem sobie akurat Nowy Testament w językach polskim i angielskim.
0: Okej.
4: Skrętone. Przełącznik. Włączone. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawienie.
3: Nieprzetłumaczona opcja scan tone, czyli tony skanowania, czyli to jest ten pisk.
0: Tak, ten pisk, który mieliście okazję usłyszeć przed momentem.
4: Scan tone to dźwięk, który reprezentuje ilość rozpoznawalnego tekstu w polu widzenia kamery. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania przekazu na żywo z kamery pod kątem tekstu, kąta, obrotu i krawędzi dokumentów. Głośniej jest lepiej.
0: No właśnie, i tu już mamy taką od razu informację odnośnie tego, o co chodzi.
3: Także im głośniej, tym lepiej.
4: Zawsze poprawiaj obrazy. Przełącznik. Włączone. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawienie.
3: Zawsze poprawiaj obrazy, czyli chyba jeżeli jakieś nasze niedociągnięcia będą, to program to za nas jakoś poprawi.
0: Podejrzewam, że tak, że to też jakaś inteligentna korekcja obrazów i tego, co moglibyśmy zrobić źle, a no nie ukrywajmy, że nie widząc mamy zdecydowanie większą predyspozycję do tego.
4: Tutaj tekst automatycznie po przechwyceniu. Przełącznik. Wyłączony. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawienie.
3: Ja to mam akurat wyłączone, czyli to jest czytaj tekst po automatycznym przechwyceniu, dlatego że to by troszkę utrudniało sprawę, czyli to jest na tej zasadzie. Robimy sobie skan i nagle w locie jest odczytywana strona, którą zeskanowaliśmy.
0: To tak sobie myślę, że to może być przydatne dla tych, którzy skanują jakieś pojedyncze kartki. Jeżeli mamy na przykład jakąś jedną kartkę i tam jest jakieś pismo, chcemy się z tym zapoznać, no to ewentualnie możemy sobie to włączyć. Natomiast jeżeli ktoś planuje zeskanowanie jakiegoś dłuższego dokumentu albo nawet książki, no to chyba jednak tę opcję warto pozostawić wyłączoną.
3: Owszem, dlatego ja tą opcję na razie wyłączę, bo pierwsze co pójdzie na warsztat to ulotka od leków.
0: Okej.
3: Okay. Zobaczymy, jak sobie Voice Dream Scanner z tym poradzi.
4: Pokaż zwykły tekst po rozpoznaniu. Przełącznik. Wyłączone. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawienie.
3: To chyba jest dla osób widzących. Pokaż zwykły tekst po rozpoznaniu.
0: Też mam takie wrażenie.
3: To można tak objaśnić dla osób słabowidzących, znaczy na tyle, ile nam się wydaje. Czyli po prostu zrobimy zdjęcie i nagle pokaże się tekst na ekranie.
0: Po prostu ten tekst, który zostanie rozpoznany przez aplikację.
4: Pokaż zwykły tekst po rozpoznaniu.
3: No i tu powiem Fajrant. Patrzymy, co tu dalej
0: co
3: w
0: opcjach. Co mamy dalej?
4: Ustawienia. Skaner.
3: Żegnamy się z ustawieniami skanera. Wychodzimy z nich.
4: Skaner. Zamknij. Ustawienia. Inne aplikacje Voice. Nagłówek.
3: Inne aplikacje Voice. Śmiesznie to nazwano, ale w sumie wszystkie się zaczynają od Voice. Więc.
0: No tak, Voice Dream Reader, Voice Dream Writer chyba jest jeszcze.
3: O.
0: I Voice Dream Scanner.
3: To z Writerem nie miałem się jeszcze okazji.
0: No to jest aplikacja raczej nie dla nas. To jest aplikacja dla osób z innymi jakimiś takimi potrzebami udogodnień i ma pomagać w pisaniu. Natomiast ja się bawiłem nią tam ileś lat temu, ale to już to dawno, dawno temu było.
3: A to tak trochę poza. Pomogłoby to osobie niewidomej samej w nauce pisania?
0: Nie, nie, myślę, że nie. To bardziej dla dyslektyków chyba jakaś taka aplikacja była. Już też naprawdę nie pamiętam dokładnie, na co ona tam pozwalała, co dodatkowo jeszcze, jakie miała opcje, natomiast no ja po prostu w przypadku tej aplikacji absolutnie nie widziałem zastosowania jej dla siebie.
3: To dzięki za informacje również w imieniu słuchaczy, bo tak to ktoś by kupił i by się mógł nieźle naciąć z naszych.
0: No to prawda, bo aplikacje ze stajni Voice Dreama, no to są raczej takie z myślą o nas.
3: Oj tak, więc dlatego warto, że o tym powiedzieliśmy. Popatrzymy, co my tu mamy. Voice Voice. Reader. Otóż to jest fajne w tych aplikacjach. Aplikacje Voice Voice ze sobą są zsynchronizowane jak mało które. Czyli jak mamy zakupionego Voice Dream Readera, to zeskanowany tekst, zeskanowaną książkę możemy sobie dodać od razu jako książkę do odczytu w Voice Dream Readerze.
0: No i to rzeczywiście robi się z tego całkiem ciekawy tandem.
3: Wtedy tak. I to jak najbardziej polecam. Writer. Jest writer.
4: Pomoc. Nagłówek.
3: I pomoc.
4: Wyślij wiadomość do wsparcia technicznego.
3: Wyślij wiadomość do wsparcia technicznego. Czyli to, co właśnie mówiliśmy, że trzeba by było się skontaktować z twórcami w sprawie tej opcji wykrywania krawędzi, to tu można to uczynić.
0: Zgadza się.
4: Pomocne wskazówki.
3: Pomocne wskazówki.
4: Napisz recenzję. Pomocne wskazówki.
3: Powiem, nie patrzyłem. Sprawdzimy w to. Wejdziemy.
0: Możemy zobaczyć, co tam nam ciekawego podpowiedzą.
4: Pomocne wskazówki.
0: A, po angielsku, nieprzetłumaczone, niestety.
3: Oj nie, ciekaw jestem, kto tu działa w tłumaczeniu.
0: W każdym razie pozdrawiamy i przypominamy o jeszcze tym brakującym fragmencie.
3: Tak, jakby nas ktoś usłyszał, to przypominamy, że jeszcze trzeba przetłumaczyć tu parę rzeczy.
0: A przynajmniej warto by było, bo może komuś rzeczywiście te wskazówki by jeszcze w czymś pomogły, na przykład w lepszych wynikach skanowania.
3: Tak, i to by było fajno.
0: Może kiedyś będzie lepsze tłumaczenie i wtedy rzeczywiście ktoś będzie mógł sobie z tego skorzystać. W każdym razie wiadomo, że to tu jest i można spróbować się z tym zapoznać. To teraz, Michale, skoro przeszliśmy przez ustawienia i tak naprawdę to jest już chyba wszystko, jeżeli chodzi o interfejs tej aplikacji, to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić parę testów.
3: Dokładnie tak, ale tutaj mamy jeszcze coś na końcu, ale chyba takie bardziej...
0: Jakieś informacje prawne zapewne albo podobne rzeczy.
3: Tak, dokładnie o recenzję można napisać.
0: Tak, w App Store.
3: Więc nie pozostanie nam nic innego, jak tylko ustawień wyjść i wejdźmy sobie w Readera, chociaż zobaczymy, co on nam oferuje za ustawienia pod kontekstem samego Voice Dream Readera. Mamy Readera. To można z tego już śmiało wyjść. Jak wejdziemy w Readera, to nas przekierowywuje do samej aplikacji Voice Dream Reader. Ale dobrze wiedzieć, że taka możliwość jest. Czyli jak wchodzimy w ustawienia i są inne aplikacje Voice, to klikamy sobie Reader i jesteśmy przekierowani bezpośrednio do Voice Dreama.
0: Okej, okay. No to teraz co? Skanujemy.
3: Tak, teraz przechodzimy już do testów. Nie pozostanie nam nic innego, jak tylko wyciągnąć naszą testową ulotkę.
0: Tak jest.
3: Tak jak już mówiliśmy w poprzedniej audycji o urządzeniu do skanowania, o Read Easy Evolve, co zachęcamy do zapoznania się, to z ulotkami jest pewien problem, gdyż bywają zagięcia.
0: Zagięcia, tak. One są zwykle złożone na ileś części i później jak je rozprostowujemy, no to potrafi to być naprawdę różnie. I ja szczerze mówiąc, ja to mówiłem w poprzedniej audycji i w tej audycji powiem też, zdecydowanie radziłbym, jeżeli chodzi o ulotki, to zapoznać się z ich wersją elektroniczną, która bardzo często dostępna jest w sieci. Z jednego prostego powodu, w ulotkach też jest informacja odnośnie dawkowania. No i tu ważna jest każda tak naprawdę cyferka, każdy znak, żeby na przykład się nie okazało, że nam przeczyta, że nam coś zinterpretuje źle i będzie informacja, że na przykład, nie wiem, mamy łykać za jedną dawką powiedzmy 3 tabletki, a tak naprawdę powinniśmy łykać 1. No to jest bardzo abstrakcyjna wersja tych wydarzeń, bo raczej 1 do 3 jest mało podobna, ale lepiej naprawdę na tego typu rzeczy uważać i ja bym na skanowaniu ulotek jako takich, a zwłaszcza informacji dotyczących dawkowania danego leku, no to bym tak do końca nie polegał.
3: Także tak jak właśnie usłyszeliśmy przed chwilą, lepiej jednak rzeczywiście wejść do internetu i znaleźć
0: informację. Inna rzecz, że zazwyczaj to nam i tak lekarz powie, ile powinniśmy brać danego leku, no ale gdyby była sytuacja taka, że będziemy się posiłkować ulotką, no to warto wiedzieć.
3: Tak, i po prostu wtedy posłuchać rady Michała. Albo jeszcze jest druga opcja, która się nazywa tak zwana ulotka audio, czyli dzwonimy na odpowiedni numer i dostajemy informacje przez telefon na temat tego leku.
0: To się zgadza. O ile on jest w bazie tych ulotek, to rzeczywiście fajna rzecz. I
3: uwaga, teraz mamy przed sobą ulotkę, która jest w stanie takim jak mówiliśmy, znaczy ja ją próbowałem rozprostować tak jak się ino tylko dało, ale no niestety ma faktycznie zakładki porobione, zagięcia, ale zobaczymy jak nam to pójdzie. W końcu to nie konkurs najlepiej zeskanowanego tekstu.
0: Dokładnie, niemniej jednak być może niektórzy na podstawie tego co my tu pokażemy to zadecydują czy w ogóle aplikacja jest warta chociażby tych 30 zł.
3: O, uwaga! O, po cichu było słychać aparat, migawkę. Właśnie zdążyliśmy wykonać zdjęcie. I teraz jedziemy. O, właśnie próbuję. O, I słychać, że ten dźwięk jest najpierw cichy, a teraz coraz głośniejszy.
0: O! O, i było słychać migawkę.
3: I teraz już tłumaczę. Słychać było dźwięk. Ten pisk, który wcześniej na początku audycji nam się odezwał. I ten pisk na początku audycji był bardzo cichy. Ale teraz, w trakcie robienia zdjęcia, było słychać, że jego tony się stopniowo zwiększały.
0: Czyli było po prostu głośniej.
3: Tak. I im jest głośniejszy ten sygnał, tym zdjęcie wychodzi lepsze.
0: To teraz jak możemy sprawdzić efekt?
3: Efekt sprawdzamy w bardzo łatwy sposób, czyli na głównym ekranie.
4: Strona 1. Uki, snie, ki, informacji, e. Leki stosowane już hormonalne, leku, patrz, antykoncepcyjny zawiera, AC estrogeny, pigułki antytłuszczów, koncepcyjne oraz pomenopauzalna hormonalna terapii. Zastępcze mogą zwiększać zapotrzebowanie na lewotyroksynę, krzepowymi, NP, leczyca, NP, amiłosowany w lecze. W celu uzyskania oksyjne leki, elamer. Lekarz TSH wykrwi glekaną, patrz też, sertralina, chlorochina ukośnik wygłanie, sertralina, lek stosowany w leczeniu depresji oraz chlorochin wygłanie, leki z Facebook, teraz.
3: To według mnie to jest jakoś w miarę.
0: Tak, Facebook to było, nie dotyczyło tej ulotki. To tak tylko powiemy. Natomiast no, da się z tego coś rozpoznać. Tam mam wrażenie, że jednak jak pokazywaliśmy na Read Easy i Wolwie, to chyba trochę to lepiej było. No ale tam mieliśmy kamerę, mieliśmy ten tekst statycznie ułożony pod tą kamerą, a tu korzystamy z telefonu, który jest w dłoni, no i siłą rzeczy, który się po prostu trzęsie.
3: Tak, a bądźmy też szczerzy, chociaż jakbyśmy chcieli, no to po niewidomemu nie da się zrobić idealnego zdjęcia.
0: No niestety, to jest duża różnica między tym, jak zdjęcie wykonuje osoba niewidoma, a jak zdjęcie wykonuje osoba widząca. I to już kilka osób potwierdziło, chociażby w kwestii później tekstu, który wrzucamy na przykład na program OCR, żeby go rozpoznać. To jeżeli osoba widząca wykona to zdjęcie, to mamy zdecydowanie lepszy efekt. No niestety, mamy taki los.
3: Taki los, ale my się tym nie przejmujemy i lecimy dalej.
0: No dobrze, to teraz co? To teraz może kilka stron, żeby pokazać, jak to działa.
3: Dobrze.
0: Bo tu już mamy jedną stronę.
3: To obrócimy sobie ulotkę, bo ulotki są pisane dwustronnie. Jeszcze tak tylko dodam, zanim tutaj ułożę, to tak, był też taka aluzja, że się tym nie przejmować, ale jeszcze jednak trzeba tutaj coś dodać, że no po prostu, jeżeli chodzi o faktycznie skany telefonem, no to warto czasem poprosić osobę widzącą jednak, żeby nam jakąś książkę perfekto zeskanowała.
0: Tak, no zwłaszcza jeżeli nam na tym zależy, a nie mamy niczego innego oprócz telefonu.
3: Tak, bo jak mamy jeszcze zwykły skaner, no to tam...
0: To sami jesteśmy w stanie to zrobić, ale z telefonem, no to już tak trochę gorzej jednak.
3: To już trochę gorzej, dokładnie.
0: Więc to co najwyżej, ja powiem tak, ja zawsze tego typu skany za pomocą telefonu wykorzystuję tylko i wyłącznie do tego, żeby się zorientować, co to za dokument, co mi tam przyszło pocztą na przykład, jakie to jest pismo, czego dotyczy, no i tyle.
3: Ale można czasem kogoś, mi się zdarzyło, to taką anegdotę opowiem a propos skanowania samego telefonem, bo pojechałem kiedyś do mojego przyjaciela. Jego synek myślał, że zrobi mnie w balona w kwestii, że ja nie umiem czytać czarnego druku. Mhm. A ja mówię, słuchaj, przynieś mi z kurtki mój telefon. No poszedł, no on ma teraz 9 lat. I poszedł po mój telefon, a ja odpaliłem Voice Dream Scannera i idealnie zeskanowałem mu książkę, którą położyłem sobie na kolanach. Znaczy stronę z książki.
0: I jak widać, można.
3: Można i potem przyjaciel mówi, no i co, szczena ci opadła?
0: I tak się zdarza. Dobrze, Michale, to co dalej? Sprawdzamy drugą część tej ulotki, tak?
3: Tak. Jest. Trochę za wysoko. Musi być... A, to jest ważna opcja. Od razu o niej powiem, zanim zacznę skanować. Mhm. Jeżeli mamy kursor na stronie, czyli na przykład strona 1 i zaczniemy sobie tą stronę przeglądać, taki podgląd po naszemu, czyli przesunięcie dwóch palców w dół, to po prostu nie jesteśmy w stanie zeskanować.
0: Musimy znaleźć palcem ten obrazek, podgląd obszaru, podgląd obrazu. Tak, więc trzeba go albo sobie znaleźć eksploracją, albo po prostu za pomocą gestów przejść w odpowiednie miejsce.
3: I teraz aktualnie jesteśmy przygotowani, no to próbujemy.
0: Owszem.
3: trzeba było podać voiceoverowi, że jednak chcemy rzeczywiście skanować, bo coś musi... O, chwila.

0: I ty w tym momencie nie nacisnąłeś niczego, tylko po prostu ten skan dokonał się sam.
1: Sam z automatu.
0: No i się rozpoznało.
2: Przycisk. Strona 1, strona 2. Ewarysce 1, Petku, Kowa, Niemoj, Nadec, Niepec, Przerywatami, Przedwcześnie, Zekochczy. I czyna lekiem Illetrix bez konsultacji lekarza. Ponieważ dolegliwości MOK 4 peronownie powrócić, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, kto ten aspirajst powinno być zwiększany DS, ma DE, Tchagich, odstępach czasu, z jednoczesnym czystym mąd, a nie wsterzenia hormonów tarczycy i wartości PSH i TORO. Możliwe działania niepożądane. Każdy lek, ten może powodować działania niepożądane. Ciężnie u każdego one wystąpią. Zmniejszenie masy ciała, drżenia nadmierna, potliwość, goraczka, nadwrażliwość na substancje czynne u innych.
0: No tak, jakoś da się rozczytać, ale...
1: Jakoś tak, ale jest to sobie dziwna kompozycja tej strony.
0: Owszem, to teraz może spróbujmy się zmierzyć z jakąś książką.
1: Tak, ale jeszcze myślę, żeby na podstawie tego, co już mamy, omówić opcje, które mamy...
0: Eksportu, tak?
1: No właśnie. A raczej samej eksploracji, jako przesuwając palcem góra-dół pod stroną.
2: Odzyskać.
1: Sprawdzimy. Ale najpierw możemy tak aktywować tą stronę. Czyli możemy ją otworzyć.
2: Odzyskać.
1: To nie wiem, zaraz to sprawdzimy. I usunąć.
0: A może chodzi o ponowne rozpoznanie?
1: A może zaraz to sprawdzimy na tej drugiej stronie. Odzyskać. Klikniemy.
0: Czy coś się stało? Jakoś... Chyba nie. Nie bardzo wiadomo, co to robi.
1: No to uwaga. Odpalamy sobie teraz stronę pierwszą i omówimy menu, które mamy.
2: Strona 1. Uki, cnie, ki, informacji, leki stosowane hormonalne, leku, patrz, antykoncepcyjny, zawiera, zeestrogeny, pigułki anty, tłuszczów, koncepcyjne.
0: No tak, i tu masz zaznaczone, zaznaczyłeś tę stronę. I co teraz?
1: Czyli okazało się, że... Bo tak, aktywacja to jest właśnie zaznaczenie, więc... Także my te strony z tej ulotki teraz usuniemy. I przejdziemy do książki. Chyba, że spróbujemy to rzeczywiście wyeksportować.
0: No.
1: Dobra, to zobaczymy, czy się coś zmieniło. Podgląd obrazu to już było.
0: Było.
1: Ale mamy strony, czyli tego przedtem w ogóle nie widzieliśmy.
0: Owszem.
1: I mamy dodatkowe opcje.
2: Wyczyść przycisk.
1: Wyczyść. Tego nie trzeba tłumaczyć, czyli generalnie wyrzuć wszystko do lasu.
2: Zapisz przycisk.
1: Zapisz.
2: Przechwyć obraz, przycisk.
1: I mamy następne opcje, czyli przechwyć obraz, latarkę.
0: Ale ważne jest to zapisz.
1: Zapisz. I na tym zapisz się teraz skupimy.
2: Zapisz, przycisk.
1: Klikamy zapisz.
2: Zapisz, uwaga, zapisz voice diameter, przycisk.
1: O, i powiem, to nas interesuje najbardziej, jeżeli ktoś ma voice dream readera.
0: Tak, bo dzięki temu możliwy jest bezpośredni eksport z Voice Dream Scannera do Voice Dream Readera. Czyli nie oszukujmy się, oprogramowania, za pomocą którego najwięcej książek osoby niewidome na iOSie czytają.
1: Tak, i czytają w sposób naprawdę fajny.
0: Owszem.
1: To przechodzimy dalej.
2: Zapisz jako plik PDF. Przycisk.
1: O, możemy sobie z tego zrobić plik PDF.
2: Zapisz jako plik tekstowy. Przycisk.
1: Zapisz jako plik tekstowy, czyli chyba możemy go wtedy odczytać.
0: Po prostu zwykłe TXT, które zapewne można zapisać chociażby na Dropboxie i w innych miejscach tego typu. W jakiejś chmurze na przykład.
1: I skopiuj tekst.
0: I można wkleić gdzieś.
1: Czyli możemy komuś go spokojnie wysłać w SMS-ie.
0: Chociażby. Albo na innym komunikatorze.
1: I anuluj. To... Myślę, że zapiszemy sobie to.
0: Spróbujmy.
1: Na razie go zapiszemy jako plik do Voice Dream Readera.
0: Dobrze.
2: Przycisk. Uwaga, tytuł.
1: I co mamy? Tytuł.
0: Pierwsze znaki z ulotki ci się wstawiły jako tytuł, więc tu pewnie trzeba by było wpisać jakieś może coś bardziej znaczącego, jakaś ulotka.
1: Ulotka.
2: Ulotka, wstawione, ulotka. Okej, przycisk.
1: Okej.
2: Uwaga, zapisany dokument. Czy usunę wszystkie zastanowane strony? Trzymać, przycisk.
1: A, i to jest dobra opcja, bo mamy zapis w jednym miejscu, ale przykładowo sobie myślę, chciałbym tak zapisać jeszcze w PDF-ie. To wtedy nie usuwamy wszystkich zeskanowanych stron, tylko klikamy trzymać. Akurat tu jest tak przetłumaczone. Nie wiem, czy to tak powinno być, ale tak jest.
0: No, albo możemy usunąć.
1: Usuń. Ja myślę, że my z tym nie będziemy się bawić dalej. Klikamy usuń.
2: Podgląd obrazu. Dotknij dwukrotnie, aby przechwycić.
0: To teraz możemy zabierać się za książkę.
1: I tak też zrobimy. Ale weźmiemy sobie tą książkę, która jest dwujęzyczna, to sprawdzimy, jak to będzie wyglądać.
0: Okej.
1: Okay. Obrócę sobie którąkolwiek stronę.
0: Tak, bo to przecież nie będziemy skanować całej książki, tylko tam parę stron, żeby zobaczyć w ogóle, jaki jest tego efekt.
1: Ja jeszcze zademonstruję, jak się zachowuje aplikacja z włączeniem tej opcji wykrywanie krawędzi.
0: Dobrze.
1: Bo to opcja, która mogłaby nam pomóc, a tak no, zasadniczo zaraz zobaczycie.
2: Wykrywanie krawędzi włączone. Przycisk. Wykrywanie krawędzi włączone.
1: Otóż i to. Wykrywanie krawędzi włączone. Czy coś słychać? O, a jednak...
0: Aha.
1: Chwila. Jeśli to poprawiono, to ja serdecznie przepraszam, że wprowadziłem was w mały błąd. Chyba jednak stanowczo po niewidomemu jest sobie wyłączyć to wykrywanie krawędzi. Bo
0: ja powiem szczerze, z KNFB Readerem miałem podobny problem. Ja bardzo rzadko za pomocą KNFB Readera byłem w stanie zrobić jakiekolwiek zdjęcie, dlatego że tam też jest to wykrywanie krawędzi i tam była zawsze informacja, że jakieś krawędzi nie widzi, że jakaś krawędź jest niewidoczna. Tak próbowałem, machałem tym telefonem w jedną, w drugą stronę, raz gwałtowniej, raz spokojniej. No i niestety bardzo rzadko mi się udawało cokolwiek zrobić. To być może moje jakieś nieumiejętności manualne i rzeczywiście z tym wykrywaniem krawędzi ten telefon chce dobrze, tylko my jesteśmy dla niego chyba za słabym zawodnikiem.
1: Tak, bo ja sobie kupiłem KNFB Readera, to powiem wprost, ale stwierdziłem, bo mi zależało, że tak jak to podkreślałem w poprzedniej audycji, ja jestem no mul książkowy do entej potęgi i mi po prostu zależało na czymś, gdzie mógłbym sobie te książki spokojnie skanować, fajnie rozpoznawać samemu.
0: Mm-hmm. No ja powiem szczerze, KNFB Reader to moim zdaniem jedne z gorzej przeze mnie wydanych pieniędzy. I to nie małych pieniędzy.
1: Powiemy cenę?
0: Wiesz co, ja na całe szczęście kupiłem za jakieś mniejsze pieniądze, bo tam była jakaś promocja, ale to też nie były wcale takie małe pieniądze. Nie pamiętam, ile teraz KNFB Reader kosztuje, tak szczerze powiedziawszy.
1: To, uwaga, szanowni państwo, 475 zł.
0: Ja tam kupiłem chyba za 300 coś albo za 200 coś, bo była swego czasu taka dość duża promocja, natomiast no na tyle, jak ta aplikacja się we współpracy ze mną zachowywała, no to powiem szczerze, nie za dobrze to zainwestowałem. Ale to niekoniecznie musi być wada aplikacji, tylko może być problem ze mną jako z użytkownikiem, bo no, okazuje się, że niektórzy sobie naprawdę całkiem dobrze radzą z KNFB Readerem i są zadowoleni z tej aplikacji. Ja nie jestem, z kolei naprawdę Envision. Na Envision, który kupiłem sobie w ramach tego dożywotniego abonamentu tam za 180 zł, bodajże kiedy była ta promocja w zeszłym roku, to nie żałuję ani jednej złotówki, które na tę aplikację wydałem, bo po prostu ona działa.
1: A i tu my jesteśmy też od tego, żeby polecić rozwiązanie działające. Ja powiem też o swoich wrażeniach, jak już z KNFB Readera. Ja go kupiłem. No i tak mówię, kurczę, no kupić można, ale w Apple jest ta dobra opcja, że można czasem aplikację zwrócić.
0: To prawda.
1: I mówię, dobra, kupię sobie tą aplikację, potestuję i zwrócę. Kupiłem. Próbowałem, nawet za pomocą kika do selfie, takiego prymitywnego statywu, który tak naprawdę do skanowania książek to no nie nadaje się zupełnie, nic. Jakoś mozolnie coś się udało. Mówię, ja i jego, także Michale mamy... No,
0: dość podobne odczucia.
1: Dość podobne. Ja tak sobie myślę, że jeżeli trzeba by było kupić, no to ja tylko wtedy, kiedy znajdzie się mądra głowa, która wymyśli odpowiedni statyw do książek.
0: Są statywy do Kane'y w Beeridera i które sobie całkiem nieźle z nim radzą ponoć. Ja mam ten jeden statyw, o którym swego czasu rozmawialiśmy z Tomkiem Wardęgą, który go stworzył. To jest taki statyw tak naprawdę z takich drutów i z takiego kartonu grubszego. I jakoś to nawet działa, natomiast no, ten statyw ma taką wadę, że to trzeba rozstawić, to położyć ten telefon i tak dalej, i tak dalej. No, a i tak to nie będzie to samo, co skaner.
1: A i tak, ale jeszcze, jak już mówimy o samych statywach, to kto wie, czy w Voice Dream skanerze taki statyw by nam nie umożliwił rzeczywiście roboty fajnie. To Michale, ile tak, jak się może orientujesz, cena takich statywów?
0: Nie pamiętam już, a nie chcę wprowadzać w błąd.
1: To warto wygooglować, powiem szczerze.
0: Dokładnie. No dobrze, Michale, to spróbujemy, działajmy jeszcze z książką. Tak,
1: to
0: spróbujmy, zobaczmy, jaki będzie efekt.
1: Krawędziami. Zobaczymy, jak się uda. Spróbuję po prostu nie fruwać. Może jakoś spróbuję się wstrzymać. Zobaczymy. Podgląd obrazu. O. Jeszcze raz. O. Chwila. Także od razu powtarzam jeszcze, ta opcja działa, ale niekoniecznie dla nas.
0: Co nie oznacza, że dla wszystkich niewidomych będzie bezużyteczna. Warto popróbować.
1: Warto. Próbuję. No i chyba widać bez rezultatu.
0: Może takich po prostu dwóch manualnych ignorantów się spotkało w tej audycji i tyle.
1: Tak, o, chwila. Dokładnie. Bo to jest też mała książka, więc ja wyłączę to wykrywanie krawędzi. O,
0: poza tym jednak... jest to książka.
1: Tak.
0: A być może to lepiej działałoby na przykład na pojedynczych kartkach.
1: O, wtedy tak.
0: No ale dobrze, to już zobaczmy. Ta? Zobaczmy Uwaga. Książkę.
1: Weźmy sobie pierwszą taką stroniczkę. Cyk. Oby nam zeskanowało, bo to ma jeden błąd, proszę państwa, to pipczenie. Dlatego, że czasem ta kamera nie potrafi zidentyfikować, czy to tekst, czy na przykład nasza bluzka. I potrafi zrobić zdjęcie czasem w ciemno, jeżeli w porę nie zabierzemy. Mhm. Ale spróbujmy. A nie, ale kiedyś mi się zdarzyło, że zrobiło mi zdjęcie mojego palca, ale chyba wtedy, kiedy go trzymałem nad tekstem. I mamy właśnie zeskanowaną stronę. Zobaczymy.
0: I zobaczmy, co wyszło. No, jest. I to jest? Już całkiem sobie radzi. A czy jesteś w stanie znaleźć teraz na przykład jakiś polski tekst?
1: Jestem, on jest zaraz obok, także zaraz go sfotografujemy.
0: Dobrze.
1: Ale ja jeszcze chciałbym powiedzieć o początkach Voice Dream Scannera, bo nie wiem, czy ty, Michale, miałeś takie podobne odczucia, ale ja w pewnym momencie jeszcze myślałem, że ten Voice Dream Scanner, to on się tak udoskonalał, bo on na samym początku to tak... Już był dobry, ale jeszcze niekoniecznie.
0: Ja powiem szczerze, nie śledziłem Voice Dream Scannera jakoś tak totalnie. Ja go kupiłem, bo była promocja i jako po prostu jeden z programów, które kiedyś mogą mi się przydać, ale tak jak być może mówiłem już w tej audycji, a na pewno mówiłem zanim weszliśmy na antenę, ja przede wszystkim korzystam z Envision. Ta aplikacja działa naprawdę bardzo dobrze i w zasadzie nic poza Envision nie jest mi potrzebne, natomiast wychodzę z założenia, no, że lepiej mieć jednak w swoim arsenale jakąś alternatywę, gdyby kiedyś coś jednak nie działało i gdybym miał jakiekolwiek problemy kiedyś ze skanowaniem za pomocą Envision, no to ten Voice Dream Scanner może się zawsze przydać.
1: Może. I powiem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli mamy włączoną lampę, to oczywiście warto mieć przy sobie jakiegoś powerbanka, jeżeli nam się szykuje no tak. na skanowanie, bo raz, że lampa się rozgrzewa do czerwoności.
0: I nasza bateria jest dość intensywnie drenowana.
1: Tak. Więc teraz próbujemy kolejną stronę. O, chwila. O.
0: Cóż nam z tego wyszło?
1: Ja tylko jeszcze dodam a propos samego skanowania. Niestety aplikacja nie robi tak jak Read Easy Evolve, też to coś przestał robić, ale w kwestii, że na przykład nie informuje nas, że to jest ta sama strona, albo na przykład nie zapętla nam jakiegoś jednego zdania w tekście.
0: Aha.
1: Bo czasem na Evolve się to zdarzyło, jak dwie strony się zeskanowało, no to on tak jakby nam zapętlał jedno słowo.
0: No tak. No dobrze.
1: O, uwaga.
2: Strona 2. Jan Gram, prawdziwie Jezus i niepewny słuchaczy WP 6 godzin 25, wtedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimy zaczęli się zastanawiać, czy to nie jest ten, którego próbują zabić? 2. Oto otwarcie przemawia i nikt mu nic nie mówi. Czyżby przełożeni naprawdę doszli do wniosku, że on jest Chrystusem? 270 dni jednak wiemy, skąd jest. Gdy natomiast przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie znał jego pochodzenia. On 28. Tymczasem Jezus ucząc w świątyni zawołał. Znacie mnie i wiecie, skąd jestem, a jednak nie przyszedłem pokłem przez siebie samego. Lecz wia, wygodny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. 29. Go znam, ponieważ od niego jestem.
0: No tak, tu jest jeszcze ten problem, że w Biblii mamy te numery wersetów, tak? Jest ta cała numeracja i to co chwilę nam się tu pojawia, ale to jest już po prostu, no, dlatego, że to jest w tekście.
1: W tekście, tak, ale jak tak widzę, to aplikacja robi postępy, bo jest to czytelne.
0: Tak, jest to czytelne.
1: Nie wiem, czy można by tu było się do czegoś przyczepić. Może po...
0: Są jakieś literówki, zwłaszcza na samym początku tego tekstu. Potem jak on się już rozpędzi, to już jest coraz lepiej, więc faktycznie to działa. Także, no co można powiedzieć? Voice Dream Scanner jest programem, który warto mieć, bo dobry program OCR za niewielkie pieniądze, bo przypomnijmy, to jest około 30 zł, to naprawdę jest coś. Kiedyś za programy OCR płaciło się znacznie, znacznie więcej, a jeszcze do tego konieczność posiadania skanera. No teraz wiadomo, jeżeli chcemy skanować książki, to skaner warto mieć, jeżeli zależy nam na jakości. Natomiast jeżeli OCR głównie ma być nam pomocny w takim codziennym domowym życiu. Na przykład przychodzi do nas jakieś pismo urzędowe. My chcemy się dowiedzieć, o co w ogóle chodzi, kto czego od nas chce. No to w takiej sytuacji właśnie tego typu programy są nieodzowne i nieocenione.
1: Są nieocenione, dokładnie. Ja tutaj mam jeszcze, bo ta Biblia w dwóch językach miała na celu pokazanie, że jak widzicie, ja nic nie przestawiałem Voice Dream Scannerowi. On sam się nam przesterował, że ten tekst jest po angielsku.
0: Zgadza się.
1: Ale teraz mam książkę bez żadnych wersetów, bez niczego, zwykłą książkę, notabene historyczną, ale otworzymy ją i tutaj sobie pozwolimy, poskanujemy parę stron.
0: Dobrze.
1: I odczytamy to.
0: I zobaczymy, jaki będzie efekt.
1: Przewrócimy sobie tak parę kartek dalej. I wykasujemy to, co mamy.
2: Wyczyść, zapisz, przechwyć obręb, wywołanie, przechwyć obręb, zapisz, wyczyść, przycisk, strona, wyczyść, przycisk. Wyczyść, uwaga, czy usunąć wszystkie zeskanowane strony? Trzymać, usuń, trzymaj, usuń, przycisk. Podgląd obrazu, dotknij dwukrotnie, aby przechwycić obraz.
1: Okej.
0: Okay. I skanujemy.

0: 4 strony.
1: O, i słyszycie? To jest jeden ciąg tego pisku. O, i tu jest błąd.
0: No właśnie. I Voice Dream się wysypał.
1: Tak, niestety.
0: Natomiast Michale, teraz moje bardzo ważne pytanie. Czy jak odpalimy go, to dostaniemy rezultat tych 4 stron?
1: Tak, powinniśmy tak, bo aplikacja nam się wysypała, ale nie zamknęła.
0: Okej.
1: O, przepraszam, no to bardzo, dawno mi się to nie zdarzyło.
0: To powiem ci, że to właśnie w tym momencie zniechęciłeś mnie i myślę, że nie tylko mnie, do tego, żeby upaść tej aplikacji i skanować nią książki. Nie, zdecydowanie nie.
1: Oj nie, to tu akurat nie sprawdziłem, znaczy zdarzyło mi się, że mi się aplikacja wysypała, ale w tym sensie, że ona jakoś w ten sposób, że w miarę się to dało odzyskać.
0: Odzyskać,
1: ale
0: a tu się w ogóle nie dało odzyskać, tu się po prostu wszystko wykasowało, co zeskanowaliśmy do tej pory. Dobrze, spróbujmy może zeskanować jeszcze raz te 4 strony, zobaczymy, czy to przypadkiem nie jakaś czarna seria.
1: Spróbujemy, miejmy nadzieję, że jednak. Uwaga. Dobra.
0: Pierwsza. Druga. Powiedzmy do 6 spróbujmy dobić.
1: Dobrze. A nie, zaraz, że ja teraz spróbuję sobie przypomnieć, czy mi się kiedyś. Nie, chyba powiem, że to wszystko jest na żywo. To mi się chyba dopiero teraz pierwszy raz zdarzyło.
0: Tak, my te aplikacje, my nagrywamy te prezentacje, my ją później będziemy delikatnie przemontowywać, natomiast na pewno no, tego typu rzeczy zachowamy, bo nie robimy materiału reklamowego, tylko rzetelny materiał prezentacyjny.
1: Tak, to próbujemy dalej.
0: Tak.
1: Musimy włączyć mu podgląd. O. Ej. Ty. O, jest. Czasem trzeba poruszyć kartką. Czasem się zdarza, że ja to w ogóle kiedyś myślałem, że ta aplikacja jest zepsuta, bo nie wydawała mi pisku w pewnym momencie. No, ale jak na razie w ogóle coś jej się... Coś chyba dostaniemy. Dobra.
0: Trzecia. Czwarta.
1: I się nie wysypał. No to aktualnie 2 strony, żeśmy sobie machnęli te same. Zdarza się.
0: No to teraz jeszcze 5.
1: I szóstą.
0: O. No dobrze, to spróbujmy przynajmniej jakiś fragment przeczytać. Zobaczymy, co wyjdzie.
1: Właśnie Voice Dream się znowu wysypał, proszę państwa.
0: No, nie. Nie. Michale... Przepraszam bardzo, ale nie namówisz mnie do tego, żeby tą aplikacją skanować dłuższe teksty.
1: Teksty, ale ja to powiem wprost. Tu jakiś błąd przy ostatniej aktualizacji musiał wystąpić, bo ja powiem, Voice Dreamem już dawno nie skanowałem, no bo jak miałem i Evolva, jeszcze był czas Owińsk, jeszcze ośrodek był otwarty, no to mam tam Read Easy Move'a, no to nie było mi to potrzebne, ale tu ktoś musiał naprawdę, musiano spartaczyć, jakiś błąd zrobić.
0: Dobrze, zróbmy chociaż dwie strony.
1: Dwie.
0: To działa.
1: Tak. Chwila.
0: Ile mamy stron?
1: Tak się stało śmiesznie, że 2 strony nam się uchowały.
0: Dobrze, to zobaczmy może po prostu, jaki jest efekt tego, bo teraz to już tak naprawdę, już wiemy, na co stać te aplikacje. Nas interesuje tylko jakość.
1: Znaczy jeszcze spróbuję machnąć te dwie, niech będą.
0: No dobrze. Czy się znowu nie posypie?
1: Okej.
0: Okay. Dobra.
1: I teraz sprawdzimy, jak to czyta.
2: Relacji do plebnej daty próby zamachu pod Wydgoem, który zmarł września 1976 roku. Tekst wynika tylko, że było to na krótko przed Wiązaniną. Nie jest więc dzisiaj możliwe ustalenie, czy w tych niepociach specjalnych Hitlera pojawił się na którejś z Berlin z Prusami Wschodnimi, gdzie znajdowała się najwojenna kwatera Fuchlera, Wilczy Szaniec. Być może planowano, że w lipcu 1943 roku na spotkanie z Benitą we Wloszech Hitler do Salzburga pojedzie pociągiem, ale wybrano samolot na całej trasie z regionu mazurskiego Raste, S, Ketrzyna, aż do Treviso. Co? Zagalinie, oprócz wykoślawionej przez brakista, cudzy zbylów pamięci, pozostała jeszcze tablica ze znakiem W, walczącej w styczniu
1: 1943. No nie, ja ci powiem...
0: Tak sobie.
1: Tak sobie.
2: 1995 koru, K, kilka miesięcy, SPL.
1: Spróbujemy coś zrobić jeszcze jednego z tą książką teraz. Czyli spróbuję kliknąć aktywuj i tapnąć dwa razy i przytrzymać. Zobaczymy, czy coś nam się pokaże.
0: Okej.
1: Okay. Chyba jednak...
0: Nie.
1: No to sprawdzimy teraz, spróbujmy to sobie wrzucić do Voice Dreama i odczytać.
0: No tak.
1: Chwila, bo gdzieś tu mi tym razem zniknęło zapis.
0: Może dlatego, że masz zaznaczoną tę jedną stronę.
1: Odznaczamy ją. O, ktoś źle przetłumaczył. Ta opcja odzyskać znaczy odznacz.
0: A, okej.
1: Okay. Właśnie kolejna rzecz od nas niezależna, proszę państwa, zniknęło okno zapisu. Spróbuję nacisnąć home i włączyć jeszcze raz aplikację, znaczy z zachowaniem danych, ale po prostu odpalimy go jeszcze raz.
0: Tak jakby... A co masz po przechwyć obraz?
2: Strona 1, strona 2, strona 4, Lewandowski, przechwyć obraz, przycisk. Wykrywanie krawędzi włączone, przycisk.
0: Jeszcze?
2: Latarka włączona, przycisk. Automatyczne przechwytywanie włączone, przycisk. Automatyczne
1: przechwytywanie. O, wszystko oprócz zapisu. Dobra, spróbujemy zrobić jeszcze jeden myk. Doskanujemy jedną stronę, już nieważne którą. I sprawdzimy, co się stanie. A może tu jest jakiś... Dobra, mamy. I teraz patrzymy, co tu się... O! Właśnie teraz zahaczyliśmy akurat aplikację.
3: Ze względów oszczędnościowych nienwania miały tylko posiadać obudowę z klocnek założoną, że roczna długość korytarzy podziemnika metrów. Najcięższe roboty górnicze wykonywali NM70 stale, zwłaszcza specjalistyczne prywatne firmy, ile prace te nadzorowali, koordynował majster wyznaczony strat. Zresztą, zarząd miasta wielokrotnie omawiał spraw schronów, próbując zaradzić piętrzącym się trudnościom.
0: I teraz w ogóle ustawienia tej aplikacji się zresetowały. Mam wrażenie.
1: Chyba właśnie tak. Ale teraz żeśmy się dostali do kolejnego okna, czyli samego odczytu strony.
0: Tak, ale to, tak jak wspominaliśmy, to jeżeli ktoś ma jakąś jedną stronę i będzie chciał ją sobie rozpoznać, jedną kartkę, to się może przydać, ale tak poza tym to niekoniecznie.
1: Myślę, że to okno jeszcze opiszemy, jak już nam... Jak
0: no
1: już
0: to
1: nam
0: jak już jest, to pokaż.
1: Taki numer zrobiła.
2: Zaakceptować.
1: Możemy to... A, już wiem dlaczego. Dlatego, że ja po zrobieniu zdjęcia poruszyłem palcem. I co się okazało, to jakiś dziwny gest wystąpił, że aplikacja stwierdziła, że ja jednak chcę tą stronę przeczytać.
0: Okej.
2: Okay. Zaakceptować.
1: Nie rozumiem tego za zbytnio, ale... O, tutaj mamy opcję zaakceptować, czyli czy ten otóż odczyt nam się podoba.
2: Anuluj. Przycisk.
1: Anulować.
2: Odtwarzaj. Przycisk.
1: Odtworzyć.
2: Ustawienia głosu. Przycisk.
1: Ustawienia głosu.
2: Wyświetl tekst lub obraz. Wyświetlanie obrazu. Przycisk. Popraw obraz włączony. Przycisk. Przyknij zdjęcie. Przycisk.
1: Popraw obraz. To jest dla osób widzących zdecydowanie.
2: Lecę ciągle. Przyknij zdjęcie.
1: I przytnij zdjęcie. Czyli dla nas tutaj...
0: Czyli
1: te
0: też raczej dla osób widzących. Czyli co? Zaakceptuj.
1: Akceptujemy tą stronę.
2: Zaakceptować. Przycisk. Przechwyt obraz. Wykrywanie latarka. Tryb wsadowy. Automatyczne.
1: O. Jest. O, zapisz.
0: Mamy w końcu teraz... zapisz.
2: Zapisz. Uwaga. Zapisz w voice diary. Przycisk. Zapisz jako plik. Zapisz jako PDF. Przycisk. Zapisz jak. Zapisz w voice diary. Przycisk. Uwaga. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Znowu z takiem zaznaczone.
0: No.
1: Lepiej, nie?
2: Zaznaczenie usunięte. Cyfry.
1: Książka.
2: Wstawione. Książka. Pole tekst. Anuluj. OK. Przycisk. Uwaga. Zapisany dokument. Czy utrzymać? Zapisany dokument. Czy usunąć wszystkie zastanowane strony?
1: No oczywiście, klikamy usuń.
2: Usuń, przycisk. Podgląd obrazu. Dotknij dwukrotnie menu. Import zdjęć, przechwyć obraz.
0: No i teraz no i możesz teraz otworzyć Voice Dreama, nawet z poziomu tej aplikacji.
2: Przechwytywanie krawek, latar, typce, automatyczne przechwyty, podgląd menu. Przycisk.
1: Menu.
2: Menu. Skaner, zamknij, ustawienia, przycisk. Inne akcje, voice, nagłówek,
1: reader.
0: Reader.
2: Voice Dreama, reader. Dodaj, przycisk, flip, wszystko, edycja, szukaj. Nowy, książka, 4 minuty i 49 sekund, 0% przeczytane, PDF.
0: Tu możemy sobie otworzyć.
2: Więcej, lista pozycji i przemieść do folderu.
1: Czasem po niewidomemu można zeskanować i to potwierdziła mi osoba właśnie widząca, nasza pani bibliotekarka,

0: te, od której zaczęliśmy. Także rzeczywiście to działa.
1: A też może mnie się wydawać, że działa, a jeszcze, że te parę stron może tyle czasu zajmować.
0: Całkiem możliwe i całkiem możliwe, że po prostu nie wszystko udało się zeskanować. No to jest skanowanie telefonem. No proszę państwa, to nie ma cudów, że to będzie działać nie wiadomo jak. To jest coś, co można używać jako takie narzędzie tymczasowe do skanowania jakichś tam dokumentów, ale książek to ja bym chyba tym jednak nie skanował.
1: Nie, absolutnie. Ale jeszcze poczytamy kawałek, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
0: Dobrze.
2: Zresztą zarząd miasta wielokrotnie omawiał sprawę schronów, próbując zaradzić piętrzącym się trudnościom w uznaniu wygłoszonym 28 grudnia 1944 roku na sesji rad na burmistrz Hirschbergu poinformował radnych o budowie jeleniogórskich schronów przeciwlotniczych zero zapewne zabrakło pieniędzy i materiałów.
0: Widać, że nam coś z polskimi literami ma trochę problem, ale tak to nawet dał radę.
1: Tak to nawet dał radę. Także ja myślę, Michale, że a propos aplikacji Voice Dream Scanner, to już powiedzieliśmy.
0: Powiedzieliśmy wszystko. I tak teraz podsumowując. Zalety na pewno jest tania. Prosta w obsłudze, to z pewnością też zaleta. Integracja z Voice Dream Readerem, łatwe eksportowanie książek do tego drugiego. I w ogóle książek, dokumentów, no czegokolwiek, cokolwiek byśmy nie skanowali. To na pewno zalety aplikacji. Czy jeszcze jakieś dostrzegasz?
1: Przede wszystkim to informowanie dźwiękowe i skanowanie automatyczne, ale jak widać, nie w pełni nas to informowanie dźwiękowe informuje o tym, czy aby na pewno złapaliśmy całą stronę.
0: Do wad
1: zostało udowodnione.
0: Do wad ja bym zaliczył no przede wszystkim niestabilność. Niestabilność tej aplikacji, którą mieliśmy okazję uświadczyć teraz. Miejmy nadzieję, że zostanie to poprawione. Być może jest to też po prostu kwestia telefonu Michała. O, być może na innych telefonach będzie sprawowało się lepiej. I prosimy bardzo, żebyście dali nam znać w komentarzach, jak wam się ta aplikacja sprawuje, jeżeli używacie. Czy na przykład też macie z nią takie problemy? To jest ciekawe.
1: To jest ciekawe. Ja tylko powiem, jakiego ja modelu iPhone'a używałem.
0: I jakiego systemu?
1: Czyli iPhone 8 i najnowszy system iOS 13.4?
0: Czy 5?
1: 5, 13.5, przepraszam.
0: 5.1
1: bardzo.
0: Chyba nawet.
1: 5.1, tak.
0: W wersji stabilnej dodajmy, to nie jest żadna beta, tak. To jest stabilny iOS. No więc tak to wygląda, proszę państwa. To już każdy sobie musi gdzieś tam we własnej głowie zastanowić się, czy warto, czy nie warto tej aplikacji używać. Moim zdaniem nie jest ona zła, jeżeli chodzi o ten silnik rozpoznawania OCR do rozpoznawania dokumentów. Podkreślam, książek bym tym nie skanował, ale jak ktoś potrzebuje czegoś podręcznego do skanowania parostronicowych dokumentów, nada się.
1: Ja jeszcze tylko podkreślę a propos też wad, no to bez wątpienia, no nieinformowanie człowieka, czy jest strona cała, czy jej nie ma. No jak widać, niestabilność aplikacji potrafi nam się w różnych momentach wysypać. Teraz mi się jednak przypomniało, że rzeczywiście zdarzyło mi się, że miałem zeskanowane sporo stron, ale to przy chyba 19 stronie mi się wysypała i wszystko poszło.
0: No więc jak sami widzicie, większych dokumentów lepiej tym nie skanować, bo po prostu no, może się okazać, że praca nasza pójdzie na marne. A szkoda, że tu nie da się w żaden sposób, bo się chyba nie da zapisywać na przykład tego, co jakiś czas w jakiejś wiązce. To w KNFB zdaje się tego typu rzeczy są możliwe. Tu niestety nie. Tu po prostu mamy jedną otwartą wiązkę, pracujemy na żywym organizmie, no i dodajemy sobie te strony, dodajemy, a jak się aplikacja wysypie, to potem po restarcie to pozostaje tylko mieć nadzieję, że cokolwiek odzyskamy.
1: Dokładnie, to bez wątpienia ta wiązka to jest zaleta KNFB, a tutaj no jedyne co możemy sobie tak zapisywać to tylko do Voice Dreama, do Voice Dream Readera tym samym tytułem, no to po kawałku to samo, dokładnie. Ale myślę, że to nie ma, nie wiem, czy to ma jakiś sens.
0: No to chyba też nie o to do końca chodzi. To po prostu będziemy wykonywać dwa razy tak naprawdę tę samą pracę albo po kilka razy tę samą pracę. Dobrze, Voice Dream Scanner, przypomnijmy, tak nazywa się aplikacja, którą dziś prezentowaliśmy na antenie Tyflo Podcastu. Michał Brajer pokazywał tę aplikację. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za udział w audycji.

0: I ja również bardzo dziękuję i też dziękuję Tobie, Michale, za to, że mogliśmy wspólnie opowiedzieć i wymienić się poglądami na temat tej aplikacji
1: i
0: wrażeniami.
1: Owszem, ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania, do kolejnego Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z Tyflo Podcastem, tym razem nie na antenie Tyflo Radia, ale również w takiej bardziej żywej formie, choć będziemy dziś prezentować aplikację. Dziś, czyli 9 kwietnia 2018 roku, to jest w poniedziałek. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Witam także mojego gościa i współprowadzącego zarazem tę audycję, Krzysztof Bruzda jest po drugiej stronie. Hej Krzysztofie.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś będziemy prezentować aplikację, jaką właściwie zaprezentowaliśmy już wcześniej.
3: Już.
1: Tak, ale no jednak okazało się, że po prostu tę audycję lepiej będzie zaprezentować jeszcze raz w całości, bo po prostu twój telefon tego no nie przeżył tej prezentacji.
3: Nie przetrzymał.
1: Sobie szczerze.
3: Nie przetrzymał tego. Chociaż żeby jakby... nie było, to niby jest nowy telefon, jeszcze nawet ma gwarancję, a jednak nie przetrzymał.
1: Przetrzymał, ale miejmy nadzieję, że wasze telefony przetrzymają aplikację, o której dziś będziemy mówić, tym bardziej, że to nie jest jakaś aplikacja nieznana, to jest program z autoryzowanego źródła, jakim jest sklep Google, więc nie powinno być z tym żadnego problemu. To nie powinna być żadna złośliwa aplikacja, a zresztą ty używasz Blackboxa na co dzień.
3: Ja używam, tak. Przynajmniej od jakiegoś czasu, bo powiem szczerze, że prezentując onegdaj aplikację Autocall Recorder, byłem skłonny używać tej aplikacji dożywotnio. No ale no cóż, zmieniając poszczególne telefony, doszedłem do takiego momentu, gdzie okazało się, że ta aplikacja niestety z jakichś tam przyczyn nie chciała zadziałać mi na Androidzie 7.0, jaki to Android posiada właśnie Huawei, który nam wysiadł w tamtej audycji. Na tym nie próbowałem. Będę prezentował to na telefonie Land Rover, którego chciałem uniknąć, a o którym będzie mowa niebawem w innej audycji, bo jest ciekawy, ale nie o tym mowa dzisiaj. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, na tych nowszych Androidach Autocall Recorder się nie sprawdził, szukałem innego nagrywacza i znalazłem właśnie tą czarną skrzynkę. A Blackbox nie bez powodu, ponieważ, jak już to wspomniałem w audycji na żywo, jest to aplikacja, która generalnie prezentuje się w czarnych barwach. Żeby nie zabrzmiało zbyt groźnie, no to tło aplikacji jest właśnie czarne, ma to białe napisy.
1: Czyli takie bardzo minimalistycznie.
3: Tak, dla osób, które coś widzą, to myślę, że będzie bardzo pomocny taki kontrast, bo czasami są tak aplikacje robione, że naprawdę ciężko czegokolwiek się tam dopatrzeć. No ta aplikacja będzie dość wygodna. No i cóż, no i okazało się, że to działa i na 7.0 i nawet na 8.0 jakoś tam. I zastanawiałem się nad wykupieniem, ale jak zobaczyłem cenę, o której wspominaliśmy już też na żywo, no to odeszła mnie ochota na kupienie tej aplikacji.
1: No cena nie jest mała, to jest ponad 100 zł.
3: Przypomnijmy, 124 zł.
1: Tak.
3: To jest 124 zł, to jest aplikacja, to jest licencja dożywotnia. Natomiast subskrypcja roczna kosztuje 52 zł. To też nie jest mało, żeby nie było, podczas gdy tutaj nie pamiętam już, ale chyba od naszego redakcyjnego kolegi Roberta Łabęckiego dowiedziałem się, że Audio Call Recorder kosztuje jedyne 6 zł. Więc no 124 zł, a 6 zł no to tak jakoś...
1: No różnica jest nie dość bardzo znaczna.
3: Nie bardzo się to ma.
1: Tym bardziej, że tak naprawdę w przypadku Blackboxa to dostajemy przede wszystkim, no, pozbywamy się reklam, tak, z aplikacji i też chyba odchodzi nam limit nagrań, bo w przypadku wersji darmowej to mamy jakiś tam określony limit nagrań. Ten limit jest co prawda dość spory, natomiast no, jeżeli ktoś dużo rozmawia i chciałby mieć w telefonie całą bazę tych nagrań, no to może jednak na tym ucierpieć.
3: 250 albo 500, już teraz nie pamiętam. Ja to mówiłem o tym w audycji na żywo. Ten limit, ale już teraz sobie nie przypomnę.
1: No w każdym razie jakoś to nie tak są jakieś trzy rozmowy, tak? To jest jednak trochę więcej.
3: No nie.
1: Także jeżeli ktoś...
3: Udało mi się dojść na razie do 48 bez kasowania, bo ja raczej staram się rozmowy, które są mało istotne, kasować na bieżąco.
1: Aha.
3: Natomiast no, któregoś dnia po prostu przestałem kasować i na razie doszedłem do 48 rozmów, które dzisiaj na poczet audycji skasowałem, żeby jakby od początku zacząć całą tą prezentację, żeby nam się tutaj nie pomieszały nagrania. Teraz powiem chwilkę o udźwiękowieniu, ponieważ mamy w tej chwili, jak pewnie się orientujesz, Michale, dwa screen readery na Androida.
1: Owszem.
3: Mamy Shine'a, tak, i mamy TalkBacka. O ile w TalkBacku, o ile TalkBack próbuje coś tam zrobić z tymi przyciskami, żeby one jakoś tam się nazywały, no i jakoś mu to wychodzi, bo tych przycisków tam mamy 5 chyba. No to się zaraz okaże, bo już też jakby nie pamiętam, ale to się zaraz okaże. Chodzi o to, że odtwarzanie, udostępnianie, jakieś tam informacje o nagranym pliku i tak dalej, TalkBack interpretuje to jakoś, ponieważ każdy przycisk, który dotkniemy, jest poprzedzany takim prefiksem playback i potem jest playback play, playback call, playback delayed i tak dalej, i tak dalej. Ale to TalkBack. Shine niestety nie jest taki mądry. No i tutaj trzeba się przycisków nauczyć na pamięć i trzeba zapamiętać, że na przykład przycisk 8 to jest odtwarzanie, 9 to jest dzwonienie do osoby, która się nagrała, 10, no i tak dalej, i tak dalej. To pokażę w trakcie. Niezmienne są te przyciski, więc tak jak powiedziałem, łatwo się ich nauczyć na pamięć i nie ma z tym problemów większych. To tak.
1: No tyle dobrego, że te etykiety się nie zmieniają, że one po prostu cały czas są takie, jakie były, więc można się gdzieś tam tego nauczyć. Nie jest to może wygodne, ale jeżeli ktoś używa Shine'a, no to...
3: No ja używam właśnie Shine'a na co dzień, więc zostanę przy Shine'ie nawet przy obecnej audycji. Nie będę się spinał z TalkBackiem, żeby nie tracić czasu na poszukiwania ze względu na to, że Land Rover, no niestety to menu ma trochę rozbudowane, albo stety, no i dotarcie tam do różnych ustawień, przedarcie się przez ustawienia, żeby dojść gdzieś, coś, to za dużo czasu by nam to zajęło, więc ja używam Shine'a od dawna, odkąd praktycznie się pojawił, no i przy Shine'ie zostanę w tej audycji również, także no cóż, myślę, że nie będzie to wielką przeszkodą.
1: Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy przeszli do prezentacji tej aplikacji, żeby nasi słuchacze mogli ją poznać i mogli się dowiedzieć, co nam Blackbox oferuje. Jeszcze może warto o tym wspomnieć, że no sama aplikacja w sklepie Google no nie jest tak łatwo odnajdywalna, bo jeżeli wpiszemy samo Black Box, no to wyskoczy nam mnóstwo różnych podpowiedzi, natomiast sama aplikacja to bardziej dostępna jest, kiedy wpiszemy rejestrator połączeń Black Box albo coś w tym stylu. Producentem jest firma, która się nazywa Cryok, to pisze się ich Cryok, więc pod tym hasłem możecie
3: szukać. Ja nawet nie wiem, czy właśnie po wpisaniu Black Box nie pokaże nam się aplikacja pod tą właśnie nazwą. Cryok Rejestrator Dźwięku.
1: Być może, ja to akurat sprawdzałem z poziomu przeglądarki, bo nie mam telefonu z Androidem, więc sprawdzałem z poziomu przeglądarki, to w ten sposób to nie wygląda tak standardowo.
3: Ale bardzo łatwo jest sprawdzić, czy akurat aplikacja, o którą nam chodzi, to właśnie ona. Po prostu wejść w tą aplikację w sklepie i przeczytać sobie nagłówek, co ona nam oferuje. Niewiele aplikacji jest akurat w ten sposób opisanych, jak właśnie Black Box, bo tam praktycznie nic nie ma. Tam jest napisane aplikacje do nagrywania rozmów, tyle. Niektóre to tam mają, że służy do tego i do tamtego, tam jakiś taki małą rozpiskę. Ta akurat nie ma nic. Po prostu jest napisane, że aplikacja do rejestracji rozmów. Jak ją zainstalujemy, to dopiero nam się pokaże ikonka Black Box na naszym pulpicie telefonu. No i wtedy jesteśmy już na pewno, że tak powiem, pewni, że to to. I tyle. Przypomnę to, o czym mówiliśmy w audycji na żywo, ponieważ wtedy naszym telefonem do prezentacji był Huawei, który się zbuntował nam był i cóż, wyszło jak wyszło. A zatem aplikacja w ustawieniach ma pewne funkcje, których nie ma Land Rover, ponieważ Land Rover nie ma czytnika linii papilarnych, więc aplikacje zabezpieczające w Land Roverze, no powiedzmy te, które odpowiadają za odcisk palca, odpadły i ich tu nie ma.
1: Działa tylko hasło i działa kod cyfrowy.
3: Kod PIN, tak. Więc tutaj jakby będą nieaktywne. Parę funkcji, które może na bieżąco powiem i przypomnę, też mogą nie działać. Aczkolwiek powiem Ci ciekawostkę. Bawiłem się tą aplikacją na Land Roverze jakiś czas przed audycją, parę dni wcześniej. I udało mi się podpiąć to pod chmurę, ale tylko googlową.
1: Aha.
3: A z tego, co wiem, to można przy wersji płatnej podpiąć ją pod jakiś dysk TM, cokolwiek to jest.
1: Być może jest to coś zewnętrznego, co wiesz, co oferuje własne miejsce, może więcej niż dysk Google'a, albo jeszcze oferuje jakieś dodatkowe kopie bezpieczeństwa. No za coś tam podejrzewam płacimy, tak? To nie
3: za
1: jest,
3: coś płacimy,
1: tak.
3: I to nie mało.
1: I to nie mało, tak? Więc...
3: 124 zł to piechotą nie chodzi, jakby nie patrzył, tak? No dobrze, no to ja odpalę może tego Land Rovera. Dobra.
1: No na razie jeszcze nic nie słyszymy, ale mam nadzieję, że zaraz do nas telefon przemów.
3: Już wiem dlaczego. No niestety wyciszyłem telefon niechcący na mikserze. No i sam się...
4: Blackbox.
3: Sam się złapałem na czymś,
4: zezwolić
3: czego chciałem uniknąć.
4: Zezwolić aplikację, zezwól Blackbox.
3: Tym się nie należy przejmować, tymi komunikatami, które przed chwilą wystąpiły, ponieważ na Land Roverze te komunikaty za każdym odpaleniem będą występowały, no z powodów różnych.
1: To taka uroda tego telefonu po prostu.
3: Dokładnie. Natomiast jeśli raz je zatwierdzimy na naszym telefonie, one się nie powtórzą. To tylko jest uroda Land Rovera. Ale już jesteśmy w aplikacji. Ja sobie tutaj pozwolę, bo robiliśmy testy, Michale, to...
4: Dziennik połączeń jest pusty.
3: O, okej.
1: Okay. Wykasowałeś, tak.
3: Wykasowałem.
4: Open przycisk. Open.
3: I wchodzimy do naszych ustawień.
4: Usuń poleć.
1: Jak rozumiem, ten
4: usuń
1: przycisk
4: reklamy,
1: open
4: ukrycia,
1: to jest
4: poleć.
3: Open to jest
4: problem. Blackbox TM
3: otwarcie
4: 2,
3: menu.
4: 90. Mhm. Prawo autorskie CRYOK 2017. Wszystkie no prawa zastrzeżone.
3: Tutaj mieliśmy nazwę firmy nawet.
4: Tryb ukrycia. Usuń reklamy. Tryb ukrycia. Usuń reklamy.
3: A właśnie, skoro już jesteśmy przy tych cenach, żebyśmy nie byli gołosłowni, Michale.
4: Mhm. Usuń reklamy.
3: To ja sobie pozwolę
4: wszystkich
3: tu wejść.
4: LMNTUW. Miesięczna subskrypcja. Niezaznaczone pole wyboru.
3: To sobie wybieramy, co nas interesuje.
4: Kup Blackbox TM. Miesięczna. Roczna subskrypcja. Niezaznaczone pole wyboru. Zakup dożywotniej licencji. Niezaznaczone pole wyboru.
3: No i powiedzmy, że cóż, możemy sobie może tą dożywotnią zaznaczymy.
4: Ja zakup dożywotni
3: potem
4: licencji.
3: Wycofam.
4: Zakup rejestrator rozmów. Aktualna cena 124 zł i 99 groszy.
1: No, prawda? Prawie 125.
3: Tak. Dobrze, ja się z tego wycofam.
4: Blackbox. Blackbox. Open przycisk.
3: Wejdę tutaj.
4: Open.
3: Jeszcze raz. No i dobrze, skończyliśmy na ustawieniach.
4: Usuń reklamy. Zgłoś, poleć. Usuń reklamy. Zgłoś, Blackbox T. Usuń reklamy.
3: Moment, ja sobie go wezmę do ręki,
4: ustawienia.
3: Bo on tak leżał.
4: Poleć. Zgłoś problem. Oh. Zero nie do... Usuń reklamy. Tryb ukrycia. Ustawienia. Ustawienia.
3: Mamy ustawienia.
4: Wszystkich LMNTUW 10.
3: Tu mamy 10, tam było 8, zauważyłeś?
1: No tak. Bo to i inny ekran.
4: Przejdź wyżej przycisk. Ustawienia. Nagrywanie połączenia. Automatyczne nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących. Właściciel zaznaczone.
3: Tu mamy to, co tam. Właściciel.
1: Właśnie to powiedzmy, o co chodzi z tym właścicielem, bo to może ludzi mylić. Mnie zmyliło.
3: To jest komunikat, że ta opcja w tej chwili działa, że bo to jest WEU.
1: Jak włączone
3: WEU, włączone. Właściciel, no niestety TTS googlowski jest tak mądry, że stwierdza, że to jest właściciel. No dobrze.
4: Widget. Wyświetlaj na ekranie widget nagrywania. Był niezaznaczone.
3: WEU tu mieliśmy, jak zauważyłeś. Mhm. No to jest taka, to jest coś takiego, żeby nie wchodzić za każdym razem do tego Blackboxa, żeby cokolwiek z nim zrobić czy coś, to możemy sobie od razu z widgetu jakby odpalić nagrywanie.
1: Ale to się chyba bardziej nawet
4: kopia
1: przydaje,
4: zapasowa. Kopia zapasowa nagrań
1: jeżeli...
4: została utworzona codziennie.
3: To niech już, dobrze,
1: to się
3: mówić,
1: przydaje. To się przydaje głównie wtedy, kiedy mamy... no nie mamy włączonego nagrywania wszystkich rozmów. Tak mi się wydaje.
3: Tak, tym bardziej, że ten Blackbox, ta aplikacja pozwala nam na nagrywanie oprócz rozmów telefonicznych, pozwala nam na stworzenie, jakby na zrobienie z tego takiego jakby dyktafonu, tak? Bo tam będzie opcja źródła dźwięku. Wybieramy mic, jak mikrofon. No i wtedy słychać tylko nas, bądź rozmówcę, który... jest obok nas, więc możemy jakiś wywiad zrobić albo coś za pomocą tego mikrofonu wbudowanego w telefon.
4: Przejdź wyżej przycisk. Ustawi kopia. Biała lista. Blokada bezpieczeństwa. Blokada bezpieczeństwa jest wyłączona.
3: Tak. Blokada bezpieczeństwa jest wyłączona. Wejdziemy tu.
4: Blokada bezpieczeństwa. Anuluj. Blokada bezpieczeństwa. Brak zaznaczone pole wyboru.
3: Albo...
4: Hasło, niezaznaczone pole wyboru. Wzór, niezaznaczone pole wyboru.
3: Wzór. O tym już mówiliśmy. Nie polecamy dla osób niewidomych. Ze względu na to, że no wzór musi być bardzo dokładnie odwzorowany. To, co narysowaliśmy, tak musimy to narysować potem przy odbezpieczaniu. No niestety, bo nie uda nam się tego jakby odpalić, jeśli coś jakąś kreseczkę, czy cokolwiek źle narysujemy.
1: To... Czyli co, po prostu rysujemy sobie palcem na ekranie i później musimy tak samo narysować, jeżeli chcemy
3: identycznie,
1: odblokować.
3: Identycznie, tak. Dokładnie.
4: Anuluj przycisk. Ustawienia.
3: Anuluj.
1: To jeszcze może, jeszcze może powiedzmy a propos tych innych trybów blokady.
4: Biała lista. Kontaktów na białej liście.
1: Bo tam mamy jeszcze możliwość zablokowania pinem, tak? I ten...
3: Pinem, ale tutaj tego zauważyłem, nie widzę.
1: No tutaj tego... Tak,
3: jest
1: tutaj,
3: hasło.
1: Tak, tutaj tego nie ma. Jest hasło, czyli ten...
3: Jest hasło, jest rysunek.
1: Nie ma pinu.
3: Ale pinu nie widzę. Pin był chyba w Huawei. Podejrzewam, że to wiąże się z odciskiem palca.
1: Być może. No to zobaczmy, zobaczmy na razie dalej, jak to wygląda.
3: Zobaczmy dalej.
4: Opóźnienie nagrywania. Nagrywanie połączeń zostało opóźnione o 4S.
3: Ja to zrobiłem celowo tutaj, bo generalnie było ustawione fabrycznie na brak. Natomiast chciałem, żeby jak nikt nie odbiera, bo jak jest ustawione na brak, to od razu nam się i sygnał ten oczekujący nagrywa, kiedy jeszcze nikt się nie zgłosił. Więc ja opóźniłem to o 4 sekundy, żeby jakby jak najkrócej ten sygnał wybrzmiewał, a chodziło mi o nagranie samej rozmowy jakby. Dobrze.
4: Konfiguracja. Zaawansowane ustawienia i preferencje. Konfiguracja.
3: I teraz,
4: wszystkich LMNTUW6. Przejdź wyżej przycisk konfiguracja. Czujnik zbliżenia. Zmiana głośników odtwarzających na podstawie bliskości. Właściciel zaznaczone.
3: To działa dziwnie, ponieważ jeśli przyłożymy telefon do ucha, owszem, zadziała nam to, ale jak oddalimy telefon od ucha, to już tak zostanie. Nie przełączy się na głośnik. Nie ma takiej opcji. Tu jest jakieś niedopracowanie moim zdaniem. Może w iPhone'ie, jak będzie ta aplikacja na iPhone'a, bo przypomnijmy, nie ma jej jeszcze.
1: Nie ma. Nie ma i raczej nieprędko będzie, bo pamiętajmy, że Apple no, nie wprowadziło w ogóle możliwości w swoim systemie nagrywania rozmów. Nagrywać można za pomocą albo takich aplikacji, które zestawiają nam tak zwane połączenie trójstronne, czyli połączenie konferencyjne, i wtedy po prostu łączymy się jeszcze z dodatkowym numerem telefonu i on nam to nagrywa. Albo jest też specjalny sprzętowy rejestrator do rozmów na iPhone'ie i ja to urządzenie pokażę w najbliższym czasie.
3: Okej, okay, dobrze. Czyli mamy tutaj...
4: Przejdź wyżej przycisk konfiguracja. Czujnik zbliżenia. Nieznana biblioteka. Ukryj nagrania w odtwarzaczach multimedialnych. Właściciel zaznaczone.
3: Szczerze, że nie testowałem tego ukrywania w odtwarzaczach i w zasadzie nie wiem, prawdę mówiąc, czym się to nawet wiąże, co to znaczy ukryj nagrania w odtwarzaczach multimedialnych. Moim zdaniem powinny być jednak pokazane, skoro chcę je odsłuchać na innym urządzeniu, prawda?
1: No wiesz co, ale może chodzi o to, że na przykład w odtwarzaczu, żeby one się nie mieszały z piosenkami i tego typu rzeczy.
3: No to może.
4: Katalog z plikami Storage Emulated 0 Cryog Blackbox.
3: Tutaj możemy tą ścieżkę zmienić.
1: Na przykład
3: możemy
1: na kartę przerzucić.
3: Na kartę pamięci. Ja mam, nie mam karty pamięci, więc domyślnie jest to w pamięci telefonu w jakimś tam folderze. No i tyle, jeśli chodzi o zaawansowane, chociaż nie, jeszcze nie.
4: Przejdź wyżej przycisk. Konfigura, czujnik zbliżenia, nieznana biblioteka, źródło audio.
3: Źródło audio.
4: Anuluj. Wszystko. Źródło audio. MIC, niezaznaczone pole wyboru.
3: I teraz to jest to, o czym mówiłem. Możemy zrobić sobie z telefonu dyktafon w ten sposób. I zrobić sobie jakiś na przykład z kimś tam wywiad, prawda? I będzie słychać tylko człowieka obok nas i nas. Albo tylko nas. Powiedzmy, chcąc zrobić jakąś notatkę szybką.
4: Voice podkreślenie downlink, niezaznaczone pole wyboru.
3: Tutaj nagrywamy tylko naszego rozmówcę. Nas wtedy nie słychać.
4: Voice podkreślenie UPL i NK, niezaznaczone pole wyboru.
3: Uplink. Nie pamiętam,
1: czyli
3: co to
1: nas,
3: było.
1: Nas,
3: tak.
4: Voice podkreślenie communication, zaznaczone pole wyboru.
3: Tutaj słychać i mnie, i rozmówcę w tym momencie.
4: Voice podkreślenie recognition, niezaznaczone pole wyboru.
3: I tutaj właśnie, tak jak w audycji na żywo mówiłem, To jest funkcja, która generalnie działa dziwnie, ponieważ ja ją uruchomiłem i próbowałem dzwonić do ludzi z tą funkcją, to albo nie było połączenia, znaczy nie było nagrania, albo po prostu nie było słychać jednej strony, więc nie wiem, na czym to polega tak do końca. I ostatnia funkcja jest ciekawa.
4: CAMCORDER, niezaznaczone pole wyboru, ładowanie zatrzymane, BATER, ładowanie
3: może
4: rozpoczęte,
3: BATER
4: i A56%.
3: Camcorder. Wyglądałoby na to, że jest to w stanie nagrywać rozmowy wideo, ale jako, że ja w swoim jakby abonamencie nie mam tych rozmów włączonych, bo nie chciałem, więc nie mam jakby możliwości sprawdzenia, czy to aby na pewno działa i czy aby na pewno do tego to służy.
1: Ja mam bardziej podejrzenia, że to chodzi o po prostu inicjowanie mikrofonu w pewnych trybach. W trybie rozpoznawania głosu albo w trybie kamery. Bo
3: te, a to masz ten recognition.
1: Tak, tak, tak, coś. Ale no camcorder to właśnie ten tryb nagrywania wideo, bo pamiętaj, że na przykład kamera trochę inaczej inicjuje mikrofon i na przykład może być lepiej ten dźwięk słyszalny, albo też czasami i gorzej, w zależności od telefonu i w zależności od tego, co tam mamy. Więc to są takie dodatkowe, jeżeli coś by nam nie działało i na przykład gdybyśmy chcieli, no myślę, że chyba nawet bardziej chodzi o to, że gdybyśmy chcieli nagrywać i używać tego jako dyktafonu, to można poeksperymentować z tymi ustawieniami, z tymi parametrami.
3: Być może, ale tak jak mówię, nie mam jakby możliwości sprawdzenia, o co tak naprawdę chodzi w tym camcorderze. I teraz nam się tutaj ekran zablokował.
4: 8:46 wieczorem.
3: Wieczorem.
1: Wieczorem, no. Niewątpliwie
4: konfiguracja.
1: Wieczorem.
3: Tak, to jest też, że tak powiem, przypadłość Shine'a z niektórymi telefonami, w tym też, bo zaznaczone jest 24 godziny, a on i tak mówi, że 8 wieczorem. No i dobrze.
4: Przejdź wyżej przycisk. Konfiguracja.
3: Czy mamy coś tu jeszcze?
4: Czujnik zbliżenia. Nieznana. Źródło audio. Format pliku. Rozmiar czcionki.
1: Format pliku.
4: Anuluj. Wszystkich.
1: Mamy.
4: Format pliku. Default. Niezaznaczone pole wyboru.
3: Default. To nagranie w ustawieniu default jest bardzo marnej jakości, więc podejrzewam, że to nagrywa w tej pierwszej opcji AMR, która tu jest. Można ją wybrać osobno.
4: AMR, niezaznaczone pole wyboru.
3: Albo.
4: M4A, niezaznaczone
1: M4A.
4: Pole wyboru.
1: No albo. To już lepiej.
4: AAC, zaznaczone pole wyboru. Mhm. 3GP, niezaznaczone pole wyboru.
3: I to są wszystkie formaty, 3G. Których nagrywa. Audio Call Recorder chyba miał podobne, chyba że miał tam jeszcze MP3, ale nie pamiętam. Tutaj MP3 nie ma, ale ten AAC sprawdza się doskonale, więc myślę, że MP3 tutaj zbędne jest. Widzimy.
4: Konfiguracja. Przejdź wyżej przycisk. Konfiguruj czujnik. Nieznane źródło. Format. Rozmiar czcionki. Rozmiar czcionki. In katalog z plikami. Storage emulated.
3: Dobrze. Rozmiar czcionki.
4: Rozmiar czcionki interfejsu został ustawiony na domyślne.
3: To jest fajna rzecz dla osób, które jednak coś widzą, ponieważ można sobie tą czcionkę powiększyć, albo zmniejszyć, albo no, zrobić z nią różne rzeczy.
4: Rozmiar czcionki. Anuluj. Wszystko. Rozmiar czcionki. Małe. Niezaznaczone pole wyboru.
3: Małe.
4: Domyślne. Zaznaczone pole wyboru. Średnie. Niezaznaczone pole wyboru. Duże. Niezaznaczone pole wyboru. Olbrzymie. Niezaznaczone pole wyboru. Anuluj przycisk.
1: Olbrzymie.
4: Konfiguracja.
1: Szkoda olbrzymie. Swoją drogą, że nie jest to jakoś tak określone w punktach, no bo to jest taka bardzo umowna nazwa tych rozmiarów. Tam jak zawsze to mamy na przykład w Wordzie albo gdzieś, że tam mamy, nie wiem, na przykład 16 punktów, 24 punkty i tak dalej, i tak dalej. A tu to mamy to tak bardzo, bardzo umownie.
3: No to
1: nie
3: powiem
1: wiadomo,
3: ci, włączyłem to olbrzymie któregoś dnia.
1: No.
3: No, to jak na moje oko, które cokolwiek widzi, to jest taka 80.
1: A, no proszę. I nagle, zacząłeś widzieć te napisy.
3: Nagle zacząłem widzieć te napisy, tylko niestety nie w całości, tylko wiesz, po dwie literki maksymalnie.
1: A to już gorzej.
3: By się więcej na wyświetlaczu się nie zmieściło, jak tylko dwie literki. Niestety. No dobrze, co nam tu jeszcze pozostało?
4: Ustawienia.
3: Stąd już możemy wyjść, bo ustawienia generalnie omówiliśmy.
4: Blackbox.
3: Wejdziemy jeszcze open, raz do przycisk. Open.
4: Open. Usuń reklamy. Zero niedostęp. Usuń reklamy. Tryb ukrycia.
1: O, no i tu tryb mamy ten zero. Kod chyba z tym trybem ukrycia.
3: I tu nam się włączyła reklama, jak słyszysz.
1: Aha! I to jest,
3: żeby nie było.
1: I to jest wada tej aplikacji, bo prezentuje reklamy dźwiękowe.
4: Włączenie trybu ukrycia spowoduje ukrycie aplikacji Blackbox TM na twoim urządzeniu, choć nadal będzie ona działać w tle.
3: Tak, tu będzie
4: skrót
3: ten kod
4: ikona
3: PIN.
4: I powiadomienia aplikacji Blackbox TM zostaną ukryte, aktualizacje wyłączone. Ukryta aplikacja Blackbox TM może zostać włączona. PIN. Ustaw PIN, aby aktywować tryb ukrycia.
3: Ja może dla wygody wyłączę ładowanie z telefonu.
1: Okay.
3: Jest na tyle naładowany, na tyle że na powinien nam tutaj...
4: Ładowanie zatrzymane, bateria 56%.
3: Powinno nam wystarczyć prądu. I teraz tak.
4: PIN. Ustaw PIN, aby aktywować tryb ukrycia.
3: Tutaj możemy sobie ustawić PIN, który będzie nam służył do tego, żeby...
4: Ukryj aplikację Blackbox R na swoim urządzeniu. Niedostępne. PIN. Ustaw PIN, aby aktywować
3: jest...
4: tryb ukrycia. PIN. PIN. Anuluj.
3: O.
4: Anuluj przycisk. PIN. PIN. Mocny sygnał Wi-Fi. Daj, Chris.
3: A.
4: PIN.
3: To nie to.
4: PIN pole edycji. Stuknij dwukrotnie, aby wprowadzać.
3: Tutaj mam wygodę, bo mogę sobie na klawiaturze ten PIN ustawić. Nie muszę się bawić w dotyk.
1: Aha.
4: 5. 8.
3: O.
4: Anuluj przycisk. OK, niedostępne przycisk.
1: Bo musisz chyba więcej tych
4: PIN.
1: Cyfr.
3: Tak, muszę powtórzyć.
4: 5500. Anuluj przycisk. OK, niedostępne przycisk. PIN. 5500. Anuluj przycisk.
3: Jest to drugie pole. Nie
4: PIN. Anuluj przycisk. 5000. Anuluj przycisk. PIN. 5500. Poniedziałek 9 kwietnia 2000.
3: Teraz dojdę. PIN.
4: 5500. Anuluj przycisk. OK, niedostępny przycisk. PIN.
3: A, dobrze. Poczekaj, bo tutaj jest niewyjaśniona rzecz.
4: 8, 5, 5. Usunięto
3: chyba
4: wszystko.
3: Chyba wiem, o co chodzi. To tak dobrze nie będzie. Zrobimy tak.
4: 2, 5, 8. 220. Anuluj przycisk. OK, przycisk.
3: Widzisz? Za mało cyfr.
1: Za mało cyfr, tak.
4: Tryb ukryty.
3: Tutaj nie wyjaśniono, nie ma takiej notki, że tam PIN powinien składać się z...
1: No właśnie, to ile cyfr powinniśmy wpisać?
3: 6.
1: 6 cyfr, okej.
3: Okay. Dobra.
4: Przejdź wyżej przycisk,
1: no to teraz,
4: tryb ukryty.
1: To teraz mamy ten tryb ukryty,
4: tryb
1: włączyłeś to.
4: Ukryj aplikację Blackbox R na swoim urządzeniu. Był niezaznaczone.
3: To mamy wyłączone.
1: Tak.
4: PIN 225588.
1: No, jest PIN.
4: Włączenie trybu ukrycia spowoduje ukrycie aplikacji Blackbox TM na twoim urządzeniu, choć nadal będzie ona działać w tle. Skrót ikona i powiadomienia aplikacji Blackbox TM zostaną ukryte, a aktualizacje wyłączone. Ukryta aplikacja Blackbox TM może zostać włączona przez wpisanie PIN-u i zadzwonienie na niego za pomocą klawiatury numerycznej, tak jak podczas dzwonienia na zwykły numer telefonu niedostępne.
3: To ja go teraz ukryję.
1: Okej.
3: Okay. To ma aplikację.
4: PIN 202. Tryb ukrycia. Ukryj aplikację. Tryb ukryty. Przejdź wyżej przycisk. Był niezaznaczone.
1: Włączyć.
4: Potwierdź dostęp. Musisz włączyć aplikację Blackbox TM w ciągu 10 minut po włączeniu trybu ukrycia po raz pierwszy. Jeśli aplikacja nie zostanie włączona, tryb ukrycia zostanie wyłączony.
1: Aha,
4: anuluj.
1: To dosyć ciekawe.
3: Tak?
4: Potwierdź dostęp.
1: To
4: musisz
1: będzie
4: włączyć,
1: okay.
4: Anuluj przycisk. Home.
3: Zniknęła nam aplikacja.
1: Zniknęła aplikacja, teraz
3: muszę
1: no to teraz próbujemy
3: włączyć.
1: Ją włączyć, odblokować.
4: Edytuj. Blackbox.
3: Ciach. I nic nam się nie stało, ale...
4: Shazam. Tap-tap-si. Mobilemp.
3: Ikonka zniknęła.
4: Edytuj. Tap-tap-si.
3: No nie mam ikonki.
1: Aha. To co teraz trzeba zrobić?
3: Teraz jeszcze, zanim przejdziemy dalej, to ja jeszcze zrobię jedną rzecz.
4: Aplikacje.
3: Wyjdę
4: aplikacje.
3: Do aplikacji.
4: Speak. czytnik kart bankowych.
3: I sprawdzę aparat, wśród robot, moich dysk, aplikacji,
4: czytnik kart, które tu są. Aparat.
3: Nie ma. Dobrze.
4: Home.
3: Teraz trzeba wejść w telefon.
4: Telefon.
3: I
4: wszystkich LMNT.
3: No cóż, trzeba teraz jakby zadzwonić. Wybrać tak jakby numer do kogoś w tym momencie.
1: No to dzwoń.
3: Więc wybieramy 2.
4: Pokaż kontakt LKB dla Leksiora.
3: 5588.
4: Zapisz w kontaktach 225588. Dodaj kontakt 225588. SIM 1 karta główna, SIM 2 karta zapasowa, 225588.
3: Okaże się, że zadzwonimy gdzieś.
1: Zobaczymy.
4: 225588. 225000, zapamiętaj wybór obrazek. 225000, anuluj przycisk.
1: Jakąś kartę,
4: 225000,
1: tak?
3: Jeszcze muszę kartę
4: zapamiętaj
3: wybrać.
4: Wybór obrazek.
3: Tak.
4: 225588.
3: Momencik.
4: SIM 1, karta główna, telefon.
3: Trafić w ikonkę jest problemem.
4: Zezwolić aplikacji Blackbox na nawiązywanie połączeń telefonicznych i zarząd. Zezwól przycisk. Zezwolić aplikacji Blackbox na zezwól przycisk. Zezwolić aplikacji. Zezwól przycisk. Zezwol Blackbox.
3: I już ją mamy z powrotem.
1: Tak. No to może wyłącz. Jesteśmy... To może sobie od razu wyłącz ten kod, przynajmniej na razie.
3: To zabezpieczenie.
1: Tak, bo po co?
4: Open przycisk.
1: Przynajmniej nam to na Open. Razie.
4: Usuń reklamy. Zero niedostęp. Usuń reklamy. Tryb ukrycia. Ustawienia. Tryb ukrycia. Tryb ukryty. Tryb ukrycia. Ukryj aplikację Blackbox R na swoim PIN 225. Tryb 850. Tryb WL zaznaczone. Niezaznaczone.
3: Tak, już z powrotem mamy przywrócony tryb poprzedni.
4: Blackbox.
3: I możemy to zamknąć. Tak w skrócie wyglądają funkcje tej aplikacji. Myślę, że ktoś, kto się zdecyduje na zainstalowanie tego programu, tej aplikacji właśnie, będzie mógł na własnym telefonie potestować, ze względu na to również, ponieważ, no tak jak powiedziałem, jest to telefon Land Rover, który różne niespodzianki robić może. Tego telefonu w Polsce chyba jeszcze nie ma.
1: Nie ma. To jest, nie jest telefon dostępny w Polsce.
3: Jest to telefon zupełnie z innego rynku jakby i tutaj po nim można się wszystkiego
1: rynek
3: spodziewać.
1: Rynek chiński, a sprowadzany z Rosji.
3: Dokładnie. Więc proponuję potestować na własnych urządzeniach. Aplikacja nie gryzie, więc wbrew temu, co się stało z Huawei'em,
1: no tak, no to raczej
3: nie grozi
1: ciężko,
3: to takimi wypadkami
1: w tej kwestii. Tak.
3: Proponuję, Michale, żebyśmy przeszli do testów praktycznych.
1: Tak.
3: Pokażemy, jak to działa.
1: To ja do ciebie
3: ja mam ustawioną aplikację na AAC. Ty do mnie zadzwonisz, ja odbiorę, porozmawiamy chwilkę.
1: I zobaczymy, co nam z tego
3: wyjdzie. I zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: To ja dzwonię w takim
3: razie. Ja zamykam. Ty dzwonię, ja zamykam.
1: Krzysztof Bruzda.
5: Łączę z Krzysztof Bruzda, iPhone.
1: Tak, u mnie jeszcze cały czas masz iPhone.
3: Tak. Mamy telefon. Ja sobie odbiorę. Dzień dobry, Michał.
6: Halo, halo.
3: Dzień dobry, nie ma.
6: Dzień dobry.
3: HD Voice nie ma, no cóż. A szkoda, bo...
6: No nie ma.
3: Przydałoby się pokazać słuchaczom, jak nagrywa to w HD Voice. No ale cóż. No,
6: ale tego nie da się mieć na zawołanie, niestety.
3: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się da.
6: Zwłaszcza w połączeniu Plus i T-Mobile. To jeszcze działa różnie.
3: To różnie działa, dokładnie. W każdym razie powiedzmy, że zakładamy, że się to nagrywa. Mówię zakładamy ze względu na to, żeby się przypadkiem nie okazało się, że się nie nagrało, chociaż sprawdzaliśmy to przed programem, że działa, ale urządzenia złośliwymi są i różnie to bywa. No dobrze, pogadaliśmy sobie. Teraz.
6: Dokładnie.
3: Teraz możemy to jakby przerwać i zobaczymy, okay, co z tego wyniknie. No to ja cię żegnam telefonicznie.
6: Żegnam również.
3: Zakończyliśmy połączenie.
1: Krzysztof rozłączył. Ja sobie muszę telefon podładować swoją drogą, bo już tu widzę, że co zresztą słuchacze mogli usłyszeć, że mi się bateria rozładowuje.
4: Mobilemp. Urom.
3: Ale powiem ci ciekawostkę, ikona nie wróciła.
1: Aha.
3: Ikona nie wróciła. Teraz będę musiał poszukać tego Blackboxa, gdzie on jest w tych aplikacjach, prawdę mówiąc.
4: Aplikacje. Aplikacje.
3: No
4: aplikacje.
3: Dobrze.
4: Widżety. Szukaj menu, obraz, aparat. Meme Eyes. Blackbox.
3: Jest.
4: Nieprzeczytane jedno.
1: O, nieprzeczytane jedno, czyli
4: eyes,
1: mamy.
4: Blackbox. Nieprzeczytane jedno.
3: Czyli coś tam się nagrało. No tutaj mamy znowu to, co robi Land Rover.
4: Telefonicznych i zezwól przycisk.
3: Muszę pozezwalać.
4: Blackbox.
3: Dobrze. I teraz mamy...
4: Plus 48 miliardów 690 Michał Dziwisz. Plus 48 miliardów
3: i tutaj Michał należy
4: Dziwisz. Michał Dziwisz.
3: Tutaj należy zaznaczyć jedną ważną rzecz. Nagranie, które nam się pojawi, pomimo tego, że mamy rozmówcę w książce telefonicznej, to na początku, zanim wejdziemy w nagranie, żeby je odtworzyć, no będziemy mieli tylko numer, więc nie będziemy wiedzieć jakby do końca, czy aby to ten rozmówca. Dopiero jak klikniemy w połączenie, które się nagrało, dopiero dostaniemy etykiety z książki telefonicznej i będziemy pewni, że on to on. No i dobrze, no to teraz odtwórzmy. W przypadku Shine'a będzie to przycisk numer 8, znajdujący się zupełnie po lewej stronie wyświetlacza na samym dole.
4: Wróć obrazek. 8 przycisk.
3: I słychać.
1: HD Voice. Trochę cicho, ale słychać.
3: A szkoda, bo... Cicho, bo musiałby, jak podgłoszę, to zaraz
1: no tak, to
3: Shine
1: będzie
3: krzyknął bardzo. Ale na telefonie będzie to słychać normalnie.
7: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
0: Zwłaszcza w połączeniu Plus i T-Mobile.
3: Ja może podgłoszę.
7: To różnie działa, dokładnie. W każdym razie...
1: teraz ty jesteś przesterowany.
7: Powiedzmy, że...
3: Trochę za głośno.
7: Zakładamy, że się to nagrywa. Mówię zakładamy ze względu na to, żeby się przypadkiem nie okazało się, że się nie nagrało, chociaż sprawdzaliśmy to przed programem, że działa, ale urządzenia złośliwymi są i różnie to bywa. No dobrze, pogadaliśmy sobie, teraz,
0: dokładnie,
7: teraz możemy to jakby przerwać i zobaczymy, okay, co z tego wyniknie. No to ja cię żegnam telefonicznie.
6: Żegnam również.
3: To była rozmowa. I teraz tak, nad tymi przyciskami, które mamy pocyfrowane, że tak to nazwę w Shine, mamy pasek postępu, który dla osób niewidomych jest średnio wygodny. Ja może pokażę, jak to mniej więcej działa, odtwarzając jeszcze raz tą rozmowę.
4: 9 przycisk.
3: No już tu nam się Shine podgłosił.
4: 8 przycisk. 2% suwak. Przesuń palcem w górę lub w dół, by zmienić wartość.
7: O. Mówię, zakładamy ze względu na
4: 56%
7: to,
4: suwak. Przesuń palcem w górę lub
1: jakoś
4: w dół,
1: można
4: by zmienić wartość.
7: Ze względu na
4: 8 przycisk.
3: Nie wiem, czy było słychać przeskoki.
1: Było.
3: Ponieważ ja po prostu pukałem palcem w różne miejsca tego paska. Osoba widząca może zrobić to płynnie. Czyli położyć palec na pasku i przy drugim tapnięciu, trzymając palec na wyświetlaczu, przesuwać to nagranie na bieżąco. No ale to tak jak mówię, osoby widzące. Co mamy dalej? Tak jak powiedziałem wcześniej, TalkBack powiedziałby to, że to jest playback play. Pod przyciskiem 9.
4: 9 przycisk. Telefon.
3: Mamy opcję telefonu z wpisanym numerem rozmówcy, także możemy od razu do niego oddzwonić. Po nagraniu, jakby nam się coś przypadkiem przypomniało, że jeszcze coś mieliśmy mu powiedzieć, no to prosto z nagrania możemy do niego zadzwonić. z telefonu wyjdę.
4: Michał Dziwisz, plus 48,8,9 przycisk. 11 przycisk.
3: 9
4: przycisk. 10 przycisk.
3: Co nam daje dziesiątka?
4: 9 przy 10 przycisk.
3: Dziesiątka nam daje opcję dodawania do tak zwanych ulubionych rozmówców.
4: Wróć obraz, ekran główny, 10 przycisk.
3: Jeśli mamy już tego rozmówcę w ulubionych, to dziesiątka nam nie będzie reagowała.
1: Aha.
3: 11.
4: 11 przycisk. Udostępnij nagranie za pośrednictwem.
1: I tu mamy to można wybór. Przerzucić gdzieś sobie po prostu to nagranie.
3: I tu mamy wybór, w jaki sposób je chcemy udostępnić. I mamy.
4: Udostępnij nagranie za pośrednictwem. WhatsApp, Kasia Stiltoka. WhatsApp, Milena Młodzianowska. Tak, Messenger, to są Tomasz Ługowski.
3: Możemy wybrać, komu chcemy udostępnić to nagranie.
4: Messenger, Gabriela Zdyb. Messenger, Patrycja Bat. Messenger, Katarzyna Zawadzka. Wiadomości. Gmail. WhatsApp.
3: I tyle.
4: Michał Dziwisz. Plus 48,6959 przycisk.
3: To jest, to akurat nam się tutaj włączyło menu nagrania.
1: Aha.
3: Tutaj przy udostępnianiu, jak zauważyliśmy, mieliśmy nazwiska, które są w książce telefonicznej.
1: Z kontaktów telefonicznej, po prostu naszych.
3: Z kontaktów, ale żeby nie było, to były nazwiska osób, które posiadają dane rzeczy. Czyli na przykład jeśli taka Kasia Zawadzka nie miałaby WhatsAppa, nie byłoby jej tutaj.
1: No tak, bo,
3: także,
1: bo po prostu to są osoby, którym możemy za pomocą danego komunikatora coś udostępnić. Właśnie za pomocą Messengera, za pomocą WhatsAppa i pewnie jeszcze...
3: Facebooka.
1: Tak, Facebook, tam... jakieś tam inne jeszcze komunikatory pewnie by się znalazły.
3: Jedyna aplikacja, przy której nazwiska nie było, jak zauważyłeś, Michale, to były wiadomości.
1: No tak, bo wiadomości możemy wysłać do dowolnej osoby i możemy wysłać takie nagranie za pomocą MMS-a.
3: Dokładnie. Tak więc myślę, że... no cóż, aha. No i oczywiście przycisk 12.
4: 11, 12 przycisk. Potwierdź,
3: Służy
4: czy
3: nam.
4: Chcesz usunąć to nagranie. Anuluj.
3: Usuń. Do usuwania nagrania.
4: Potwierdź, czy chcesz anuluj, usuń przycisk. Blackbox.
3: I już mamy nagranie usunięte.
4: 4 lista.
3: Sprawdzę.
4: Michał Dziwisz, plus 48 miliardów. Michał
3: tutaj
4: Dziwisz,
3: jeszcze
4: plus 48
3: jeszcze
4: miliardów 695 miliardów. Michał Dziwisz, usuń wszystko.
3: Także.
1: No właśnie, możesz wyczyścić całość.
3: Mogę wyczyścić. I teraz tak. A może inaczej, ja tu zrobię inaczej.
4: Michał Dziwisz.
3: Bo tu jest jedna rzecz, która jest istotna. Ojej, mikrofon. Uderzyłem mikrofonem.
4: Michał Dziwisz.
3: Mamy
4: plus 48 miliardów 695 milionów 918 tysięcy 803 1 min 8 4 lista. Michał Dziwisz. Plus 48 miliardów 690. Usuń wybrane. Potwierdź, czy chcesz usunąć to nagranie. Usuń przycisk. Blackbox. 1 usunięto nagranie. Dziennik połączeń jest pusty.
3: I o co chodzi? Tutaj jest jedna rzecz, która osobom niewidomym może się nie spodobać, ale jeśli ktoś będzie wiedział i zna swoje urządzenie, no to powiedzmy na czuja, ponieważ no, nie mówi jednak tej funkcji. Chcąc usunąć więcej niż jedno nagranie, musimy w każde to nagranie puknąć dwa razy.
1: No czyli tak jakby je zaznaczyć.
3: Tak. Szanujący się screen reader powinien w tym momencie powiedzieć zaznaczone, tak? Nie pamiętam, jak było to z talkbackiem, natomiast Shine nie mówi tego, więc trzeba mu zaufać, że jak puknęliśmy w nagranie, no to ono się zaznaczyło faktycznie. To potem przy usuwaniu wyjdzie, bo jest komunikat, ile tych nagrań usuwamy, tak? Więc tutaj to jest takie trochę nie bardzo. No ale,
4: ekran wyłączony.
3: Tak jak mówiłem, jeśli ktoś zna swoje urządzenie na tyle, że może mu zaufać, to nie jest to aż tak istotne.
1: No tak. Czy coś jeszcze a propos Black Boxa? Bo tak wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do końca prezentacji tego programu.
3: Tak. Ze strony technicznej myślę, że byłoby to wszystko. Tam jeszcze mamy w tej opcji Open różne rzeczy. Powiedzmy, że zgłaszamy problem, możemy ocenić aplikację, możemy sprawdzić, czy jest jakaś aktualizacja, jeśli nam się automatycznie nie pokazała. No i w zasadzie tyle, co można byłoby o niej powiedzieć. Kto chce, będzie używał. Kto uważa, że jest to aplikacja mniej przydatna niż chociażby wspomniany już wielokrotnie tutaj przeze mnie Automatic Cold Recorder, no to będzie używał tamtej aplikacji. Tak na dobrą sprawę to aplikacji nagrywających rozmowy telefoniczne jest bardzo dużo w sklepie zarówno Androida, jak i iOS-a.
1: No z tym z tym iOS-em to wiadomo, że to tak w cudzysłowie możemy powiedzieć, że one są do nagrywania, bo jeszcze i tak musimy tam sobie połączyć coś, jakiś numer telefonu, tak, i kombinować z tym. To nie jest tak, że po prostu włączamy nagrywanie i to już nam się nagrywa.
3: Ja już nie pamiętam, ponieważ ja iPhone'a dawno temu miałem i się go wyzbyłem. Natomiast nie pamiętam, jak wygląda sprawa dostępności aplikacji do tak zwanego API iPhone'a. Czy to możesz mnie
1: No właśnie, Krzysztofie, to jest to, o czym ja mówię. Że po prostu...
3: Ale nie, chodzi mi o to, czy on nie pyta się tak jak tutaj.
1: Nie, no po prostu.
3: Zezwól na to, zezwól na tamto.
1: No oczywiście, że pyta, ale nie masz dostępu do telefonu. Nie masz dostępu do telefonu, do aplikacji telefon. To jest rzecz nietykalna dla Apple'a i Apple po prostu nie pozwala na nagrywanie rozmów. Ot i wszystko.
3: Aha.
1: Taka polityka.
3: Natomiast
1: Android pozwala. No... Też jest to różnie to działa na różnych telefonach, z rootem, bez roota i tak dalej, ale generalnie pozwala system na takie rzeczy.
3: Land Rover, który tutaj był, że tak powiem, używany, jest zrootowany, co mnie trochę martwi, trochę cieszy, ze względu na to, że no cóż, Google Pay na tym telefonie niestety odmawia posłuszeństwa. I mówi, że telefon jest zrootowany, więc nie. Ale poza tym telefon jest niezły. Będę o nim opowiadał niebawem. A dzisiaj na temat Blackboxa to myślę, że tyle.
1: A zatem dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie, za udział w audycji. Tym razem przebiegła pomyślnie. Krzysztof Bruzda opowiadał o aplikacji Blackbox, aplikacji firmy Cryox się pisze. Ich nazwę, jest to aplikacja służąca do nagrywania rozmów telefonicznych w systemie Google Android. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Podcaście.
3: Do usłyszenia.
1: I na antenie Tyflo Radia. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Wtorek, 18 dzień lipca, to w kalendarzu, lato w pełni, a my zamiast jakiś celebrować plażing albo coś innego, no to jesteśmy tu i robimy dla Was audycję, czego się nie robi dla naszych słuchaczy. Witamy bardzo serdecznie, a może i nasi słuchacze nas w jakichś fajnych okolicznościach przyrody słuchają, jeżeli tak, to pochwalcie się koniecznie. Witamy, jeszcze dzień dobry, myślę, że spokojnie możemy powiedzieć. Michał Dziwisz przy jednym mikrofonie, przy drugim mikrofonie Wojciech Dulski. Cześć, Wojtku.
8: Cześć, dzień dobry. Tak, myślę, że możemy jasno za oknami, ale już można się pocieszyć, bo wtorek to jakby już troszkę bliżej do piątku niż na przykład w poniedziałek.
1: Taki miniaturowy piątek, tak? Mówią, że czwartek to mały piątek, no a wtorek to chyba taki piątek miniaturka. A sobota?
8: Już bliżej niż dalej.
1: No tak. Dziś natomiast będziemy opowiadać o aplikacji, którą myślę, że większość zna, więc za specjalnie nie ma sensu jej tu jakoś bardzo przedstawiać, chociaż myślę, że kilka słów na jej temat tytułem wstępu, bo może ktoś po prostu nie wie, czym jest WhatsApp, warto powiedzieć. No to Wojtku, co to jest WhatsApp, do czego nam się może przydać?
8: No myślę, że WhatsApp to taki komunikator, od tego trzeba zacząć, że jest to komunikator, społeczność

0: Przyznam się szczerze, że tych komunikatorów jest troszkę, no bo mamy jeszcze Messengera, tak pewnie jeszcze tam ktoś z Telegrama korzysta, i z Instagrama, i z Vibera, nie wiem czy jeszcze ktoś w ogóle korzysta, no ale jak dla mnie WhatsApp jest takim podstawowym sposobem komunikacji się, tak? Komunikowania się.
1: Bo on
0: Jasne, że
1: przede
0: można.
1: wszystkim jest dostępny.
0: A tak, to jest też jakby dla nas bardzo istotna kwestia, wręcz najistotniejsza, że jest dla osób z dysfunkcją wzroku tak naprawdę dostępny w pełni, jeżeli chodzi o telefon. My dzisiaj będziemy opowiadali o aplikacji desktopowej. Zaprezentujemy tą wersję na Windowsa i na Maca. I ona też jest całkiem przyzwoicie dostępna. I ja powiem, czasami oczywiście można zadzwonić do kogoś, można komuś SMS-a wysłać, ale jakoś też tak zauważyłem, że nawet osoby widzące, które wydawało mi się, że kiedyś no, na tym WhatsAppie głównie tekstowały, tak? Głównie wymieniały między sobą wiadomości tekstowe, no bo wiadomo, że osobom widzącym szybciej te wiadomości po prostu się odczytuje, tak? To teraz mam wrażenie, że również są gdzieś tam te wiadomości głosowe też wśród nich popularne. No bo na przykład jak gdzieś na przykład jedziemy w samochodzie, czy idziemy na przykład, no to nie zawsze możemy pisać, tak? No w samochodzie, no to raczej jeśli się kieruje, nie powinno się wręcz tego robić.
1: Zdecydowanie.
0: No, czy na przykład jak jesteśmy gdzieś na jakimś koncercie, no to no możliwości jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że da się tam wysyłać pliki wideo, tak? No, jest to komunikator naprawdę myślę, że obecny w życiu większości z nas.
1: To się zgadza, natomiast tak powiedziałeś, że twoi znajomi to nie spotykasz się albo rzadko się spotykasz z tym, żeby ktoś tego WhatsAppa nie miał. I ja powiem tak, rzeczywiście to jest prawda. Ja raczej zauważam coś takiego, że jeżeli ktoś nie ma WhatsAppa, to chyba przede wszystkim ze względu na to, że albo po prostu no naprawdę faktycznie nie korzysta z tych rozwiązań smartfonowych, to jest jedna grupa użytkowników, że po prostu nie, no telefon dla niego jest do dzwonienia i do wysyłania SMS-ów, a w sumie te SMS-y to już jest naprawdę wyższa technologia, bo kiedyś tego nie było. Natomiast jest jeszcze druga grupa użytkowników, która świadomie nie ma WhatsAppa, no bo jednak pamiętajmy, kto jest właścicielem WhatsAppa. Właścicielem WhatsAppa jest Meta. Meta, czyli ci
0: Czyli
1: sami, co mają Facebooka, ci sami, co mają Instagrama i ci sami, co mają teraz ten nowy serwis Threads. Więc to jest duży gigant, który, no, jeżeli chodzi o jakieś takie poszanowanie prywatności użytkowników, ich profilowanie i różne inne zagrywki, to, no,
0: bywa z tym różnie.
1: bywa z tym różnie. Można mu zarzucić sporo, więc ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś świadomie nie ma WhatsAppa, to prawdopodobnie właśnie dlatego, że nie chce swoich danych gdzieś tam sprzedawać Facebookowi. Chociaż ja muszę powiedzieć, że akurat w przypadku tego WhatsAppa, to mam wrażenie, że jednak tych danych sprzedajemy stosunkowo mało, bo to jest w zasadzie jedyna dana, no, nasz numer telefonu. No ktoś by mógł powiedzieć dużo, ktoś by mógł powiedzieć mało. Po tym można różnego rodzaju jakieś tam powiązania nas z innymi użytkownikami zapewne czynić i wcale się nie zdziwię, że Meta jakoś to sobie porównuje i podejrzewam, że nie tylko oni. Natomiast no, w WhatsAppie nie wyświetlają się reklamy. W WhatsAppie nie mamy jakichś różnych dziwnych ofert, co któryś post, tak jak jest to chociażby na Facebooku. Ja na
0: Na
1: Facebooku to
0: Facebooku,
1: już
0: tak.
1: zauważam, że to chyba jest co czwarty albo co piąty post, to jest post, który jest ewidentnie sponsorowany. Albo jest to informacja, że ktoś z naszych znajomych lubi coś,
0: Tak.
1: albo jest to ewidentna, po prostu taka bezczelna reklama, która nam wskakuje w ten strumień
0: No
1: aktualności
0: to
1: na
0: jest
1: Facebooku.
0: nagminne, tak.
1: Tak. WhatsApp, no WhatsApp nie ma czegoś takiego. Na WhatsAppie reklamy się nie wyświetlają, chociaż nie wiem, czy ty jeszcze pamiętasz w ogóle, to tak sięgając do historii, kiedy WhatsApp był właścicielem swoich pierwotnych twórców, takich nazwijmy, to nie wiem, czy ty pamiętasz, ale WhatsApp kiedyś miał być płatny.
0: Nie, jakoś mi się to nie obiło o uszy. No.
1: WhatsApp miał być płatny.
0: Na szczęście.
1: WhatsApp miał być płatny. To był pierwszy jakiś taki pomysł i model biznesowy tych twórców. I tam...

0: że można było sobie z tego korzystać przez ileś czasu za darmo, a potem niby miała być pobierana jakaś opłata. Coś, jakaś taka informacja była. Pamiętam, to już było wiele lat temu, tylko wiesz co? Nigdy ta opłata nie została pobrana, bo Meta po prostu zdążyła wykupić WhatsAppa, zanim zaczęli w ten sposób zarabiać.
1: No to akurat dobrze, bo wiadomo, że gdzieś tam jak pojawia się już wizja abonamentu, czy w ogóle jakiś opłat, no to podchodzimy do tego już troszkę z takim bardziej negatywnym chyba nastawieniem. Ale a propos tego udostępniania numeru telefonu, no powiem ci tak, z jednej strony rzeczywiście jest to argument, czyli to nasze bezpieczeństwo w sieci, to nasza prywatność, ale z drugiej strony, popatrz Michał, w ilu by miejscach zostawiamy ten numer tak naprawdę, nie?
0: No. To znaczy, ja powiem szczerze, ja nie mam absolutnie żadnego problemu z udostępnianiem swojego numeru telefonu, on jest dostępny publicznie, każdy kto chce może go znaleźć. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ten numer telefonu będzie na przykład, no jeżeli ktoś go będzie z niego korzystał w sposób nieodpowiedni, bo oczywiście może się tak zdarzyć, mogą się zdarzyć takie sytuacje, no to czego ja mam funkcję blokuj w telefonie?
1: To jest jedna kwestia, no trochę się ewentualnie można obawiać tego, że nasz numer może zostać wykorzystany gdzieś tam do jakiegoś nieuprawnego logowania się, czy do jakichś tam serwisów, tak?
0: No tak, no, ale to... z racji tego, że ten numer należy do ciebie, to ty i tak zawsze musisz potwierdzić jakimś tam kodem z
1: dlatego
0: odpowiedniej
1: tutaj
0: wiadomości.
1: Właśnie WhatsApp na przykład już jakiś czas temu wprowadził weryfikację też dwuetapową, nie? I to jest...
0: Zgadza się.
1: I to jest, też mi się wydaje, a propos różnego rodzaju aplikacji, taki krok w dobrą stronę, żeby to nie było tak, że ktoś ma numer, w jakiś tam sposób przejmie hasło, tylko jeszcze trzeba się zweryfikować, tak? Mhm. No, ja naprawdę, ja sobie bardzo cenię WhatsAppa i tak naprawdę kiedyś zainstalowałem sobie, jakiś czas temu zainstalowałem sobie to nie był Signala, tak, właśnie była jakaś taka afera wyszła z tym, że generalnie WhatsApp jest troszkę mało bezpieczny i tak dalej, no i gdzieś poczytałem o tym, że Signal jest tą aplikacją taką mega, mega bezpieczną, która, no, że wiadomości nie są nigdy na serwerach zapisywane i tak dalej, że dostęp ma tylko osoba ja i osoba, do której to wysyłam i tak dalej, że to może być nawet szyfrowane. No i dobra, no i zainstalowałem tego Signala, no ale co się właśnie okazało, Michał? Okazało się to, że aplikacja była, bo już dawno z niej nie korzystałem, tak? Ale muliła się, bardzo to wszystko powoli się tam działo, no i w wielu miejscach była bardzo niedostępna dla osób niewidomych.
0: To powiem ci szczerze, że ja instalowałem Signala też na komputerze jakiś czas temu, no i nie miałem z tym jakichś większych problemów, zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Ja tego Signala nawet cały czas zainstalowanego mam. Ja generalnie ja mam taką zasadę, jeżeli już mam jakiś komunikator, jeżeli wchodzę w jakiś komunikator, ja go nie usuwam, ja nie kasuję, nie rezygnuję z niego, nawet jeżeli coś tam z jego dostępnością jest nie tak, bo wychodzę z takiego założenia, że może być tak, nawet okej, jeżeli ja nie będę chciał z tego jakoś aktywnie korzystać, nawiązywać połączeń, może być sytuacja taka, że ktoś widząc, że ja jestem zarejestrowany w tej usłudze, będzie chciał się skontaktować ze mną. No to tyle... To jasne, dam radę. Nawet żeby mu odpisać, słuchaj, ale ta aplikacja działa średnio, to może się przenieśmy na coś innego, jeżeli byłoby już tak naprawdę źle z tą dostępnością. Ja no i... powiem szczerze, nie rozumiem takiego podejścia, które cechuje niektórych użytkowników, że pobawią się jakąś aplikacją, zwłaszcza właśnie takim komunikatorem, gdzie my jednak potem jesteśmy tam wyszukiwalni, no i za jakiś czas to porzucają, tak? Potem jest taka sytuacja, że ja do kogoś na przykład piszę na danym komunikatorze, no bo myślę sobie, dobra, ma tu konto, widzę, że ma. Napisałem, a potem się okazuje, ej, ale ja w sumie już z tego komunikatora dawno nie korzystam. No to...
1: I tutaj pełna zgoda, dlatego jeżeli już rzeczywiście nie chcemy korzystać, bo ja rzeczywiście, tak jak mówisz, też się pobawiłem, też zobaczyłem, no mój kurczę, no słabo z tym...
0: Nie jest to komunikator twojego pierwszego wyboru.
1: I jeszcze druga była kwestia, że jak sobie wszedłem w kontakty moje, które mają Signala, no to to był dramat, no tam prawie nikt tego nie używał. I ja swoje konto rzeczywiście usunąłem, czyli jakby no, jeżeli jest opcja usuń, no to ja jakby wnioskuję, że...
0: Że nie będziesz tam widoczny. To jest akurat mądra decyzja. Jeżeli decydujemy się na usunięcie danej aplikacji, jeżeli nie chcemy z niej korzystać, to warto sobie usunąć też z niej konto, bo w takiej sytuacji no, jesteśmy konsekwentni, a nie robimy czegoś takiego, że odinstalowujemy aplikację, zostaje tam to nasze konto, no i my tak naprawdę nie wiemy, że ktoś do nas się odzywał w jakiejś sprawie.
1: Dokładnie. A propos odzywania się, to ja bym, Michale, prosił o sekundkę, może pójdźmy o piosenkę, bo coś mi tutaj się włączyło, co nie miało się włączyć.
0: Zdaje się, że asystentka głosowa jakoś się bardzo odezwała. Dobrze, to ja wyciszę ciebie, a w międzyczasie powiem, że jesteśmy na żywo w tej naszej dzisiejszej audycji i można się z nami kontaktować. I można się kontaktować na kilka sposobów. Przede wszystkim głosowo. tyflopodcast.net/zoom. Jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, no i oczywiście strona kontakt.tyflopodcast.net również jest do waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę do nas napisać, są też aplikacje mobilne, jest na iOS-a aplikacja, no i na Windowsa też jest aplikacja Tyflo Podcastu, więc możecie korzystać, możecie się z nami komunikować. O waszych na przykład doświadczeniach z WhatsAppem możecie nam napisać albo opowiedzieć. Przede wszystkim z WhatsAppem na komputer. Jak wam się z tego korzysta? Czy w ogóle widzicie w tym sens? Bo ja na przykład też się spotkałem parę razy z takim zdaniem i z takim stwierdzeniem, że w sumie no na komputerze to okej, właściwie inaczej. Na telefonie to okej, ale na komputerze to w sumie nie wiem, po co mi to. Ja znajduję dużo zastosowań. Przede wszystkim, no, co by nie mówić, na komputerze pisze się szybciej. I czasem w formie tekstowej zdecydowanie szybciej przekazać jakiś komunikat niż w formie wiadomości głosowej. I to w obie strony, zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy.
1: Albo na przykład, Michał, słychać mnie, tak?
0: Tak, słychać.
1: Super. Albo na przykład, kiedy dużo siedzimy przy komputerze, tak? No nie mamy też czasu, żeby non-stop po telefon sięgać. Wtedy jakby możemy być na bieżąco ze swoimi rozmówcami. I kiedy na przykład piszemy z kimś, no na przykład wyszukując mu jakieś frazy w internecie, to wtedy nam, myślę, też może być łatwiej po prostu wklejać dane, nie wiem, wyniki wyszukiwania, czy dane tam teksty, tak? Od razu po prostu sobie przeklejamy je z danego okna, tam, nie wiem, z przeglądarki, czy skądś tam, tak? Wklejamy do pola edycji i już leci, tak?
0: Zdecydowanie tak, więc moim zdaniem faktycznie zalet taki WhatsApp na komputerze ma sporo i warto z niego korzystać, jeżeli oczywiście korzystacie z WhatsAppa na telefonie również, bo tu trzeba powiedzieć, że nie da się zrobić tak, żeby mieć WhatsAppa tylko na komputerze. Telefon to jest urządzenie nadrzędne, które musi być i które musimy skonfigurować, żeby ten WhatsApp na komputerze się z nim połączył.
1: Tak, dokładnie. No to jest tak, że to jest aplikacja taka troszkę, no nie wiem jak to dobrze określić, czy to będzie klon, ale to nie jest taka aplikacja, która może działać samodzielnie.
0: Taka aplikacja
1: tak?
0: Master Slave, że jeden jest masterem, a inne urządzenia są tym slave'em, który się łączy do tego. To nie jest właśnie coś niezależnego, co będzie działało autonomicznie, ta aplikacja komputerowa. Szkoda. Swoją drogą. Szkoda, bo myślę, że mogłoby być tak, że ktoś miałby ochotę korzystać tylko z WhatsAppa na komputerze. Inna rzecz, że tutaj trochę dziwnie wyglądałoby to, że ktoś autoryzuje się swoim numerem telefonu. No ale czemu by nie tak w sumie?
1: No, no tak, tak. No. Mogłoby tak być. Mogłoby tak rzeczywiście być. Ja tylko przepraszam za te dźwięki. A, to mój kocur tutaj się odzywa, no, nie wiem, co słychać. Kocur również włączył to, czego nie powinien włączać, także... Także tak to właśnie bywa.
0: Dom pełen kotów, to jest właśnie to. Akurat Frediego dziś nie ma. Przy sprzęcie, przynajmniej na razie, zobaczymy, może przyjdzie.
1: Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca.
0: Tak jest, tak jest. No dobrze, Wojtku, zrobiliśmy naszym słuchaczom taki teoretyczny wstęp. To teraz przejdziemy do prezentacji. Ja myślę, że ty możesz zacząć od prezentacji na macOSie tego WhatsAppa, bo to myślę, że ludzie znają mniej niż na Windowsie. Ja też oczywiście potem pokażę przynajmniej troszkę, jak wygląda ta aplikacja, gdzie tam można coś poustawiać, jak wygląda ten cały interfejs i że jest to naprawdę całkiem wygodne narzędzie. Nie pokażę, i to już muszę od razu powiedzieć, nie pokażę procesu parowania. Nie pokażę dlatego, że w moim przypadku byłoby to dość karkołomne, dlatego, że mój komputer, no to jest komputer stacjonarny, on nie ma ekranu. To od razu powiem, bo myślę, że może być to ciekawe dla niektórych, jak ja zrobiłem to, że ten WhatsApp mi działa na komputerze. Otóż, słuchajcie, tam to, co za chwilę pokażesz, to polega na tym, że trzeba zeskanować telefonem kod wyświetlający się na ekranie. No, ja tego nie mogłem zrobić, dlatego że po prostu ekranu nie mam podpiętego do komputera i specjalnie no, nie chciałbym inwestować w monitor, który mi się raczej zazwyczaj nie przyda, a poza tym też i miejsce na biurku to cenna rzecz, mimo że biurko duże, ale jednak. Więc ja posunąłem się do innego działania, mianowicie podłączyłem się z laptopa TeamViewerem. Akurat to było pod ręką, więc skorzystałem, ale tak naprawdę można skorzystać z dowolnej aplikacji. Słuchajcie, można. Otwieracie po prostu sesję TeamViewera czy inną sesję zdalną. No NVDA Remote to oczywiście nie zadziała, ale jakikolwiek program do dostępu zdalnego, otwieracie WhatsAppa na komputerze bez podpiętego monitora, z laptopa skanujecie kod, działa. Także sprawdzone tak, w boju.
1: I to jest o tyle ważne, że rzeczywiście ty mnie tym bardzo zaskoczyłeś, ale jak potem nad tym zacząłem troszkę rozmyślać, no to doszedłem do wniosku, że no kurczę, może tak być, że ktoś właśnie z tego ekranu nie korzysta z różnych przyczyn, tak? No osoby widzące raczej korzystają. Ja się jeszcze zastanawiałem nad tym, czy jakbyśmy sobie zrobili screena właśnie i wysłali tego screena sobie na przykład na Dropbox i ktoś tam by go wyświetlił, czy to by zadziałało. Bo pewnie ten kod jest jakoś tam dynamiczny.
0: Czasowo, tak, on jest tak. Czasowy.
1: Czasowy też może być, ale no jeżeli to zrobimy w miarę szybko, ja mam teraz WhatsAppa otwartego dość długo i zobaczymy, że ten kod...
0: Pytanie, czy on ci jeszcze zadziała właśnie ten kod. Podejrzewam, no, że może być problem, ale sprawdzimy. Sprawdzimy to wszystko w dzisiejszej audycji na żywo. Będziemy się bawić WhatsAppem i będziemy wam pokazywać, jak to wygląda z jego dostępnością.
1: Tak. No ja tutaj od razu zaznaczę, że tacy wprawieni w bojach użytkownicy Maca niechaj mi wybaczą, bo ja dopiero swoją przygodę zaczynam. Ale muszę powiedzieć, że jako porządkujący użytkownik w ogóle macOS-a, no to ten WhatsApp naprawdę jest, słuchajcie, przyjazny. To nie jest tak, że nie wiadomo, co tutaj zrobić. To ja mam zawsze, Michał może potwierdzić, ja mam zawsze ogromne problemy z Zoomem i po prostu po mnie spływa, kiedy się muszę przed audycją podłączyć.
0: No tak, my się spotykamy tak mniej więcej godzinę przed, bo Wojtek chce wszystko przetestować, ale już coraz szybciej to wszystko idzie, także podejrzewam, że za jakiś czas...
1: Wiesz, jasne, że Zoom to jest troszkę bardziej skomplikowana aplikacja, ona też no, ma trochę inny interfejs i o wiele więcej funkcji, ale ten WhatsApp działa całkiem przyzwoicie. Zacznijmy od tego, że trzeba go sobie pobrać, no i ja sugeruję, żeby go pobrać sobie po prostu ze strony WhatsAppa. Ja wpisałem po prostu w wyszukiwarkę Safari pobierz WhatsApp dla Maca i bezproblemowo pobrałem sobie plik, bodajże są pliki z rozszerzeniem DMG, jeśli dobrze pamiętam, na Maca i zainstalowałem sobie w kilka minut tego Windowsa, tego oczywiście WhatsAppa. Więc to jest pierwsza kwestia. Przejdziemy sobie do
2: WhatsApp app. WhatsApp app. WhatsApp app. 2. Kliknij menu ustawienia i wybierz połączone urządzenia. Przestrzeń z WhatsApp app. Zawierająca
1: WhatsApp app. Tutaj mamy na początek taką informację, do której sobie możemy dojść szybką nawigacją. No i może ją po prostu przeczytamy, co tutaj...
2: WhatsApp. Korzystaj z WhatsApp na swoim komputerze. Lista 4 rzeczy. 1. Otwórz WhatsApp app na swoim telefonie. 1 z 4. 2. Kliknij menu ustawienia i wybierz połączone urządzenia. 2 z 4. Menu. Lub. Ustawienia. I wybierz. Połączone urządzenia. 3. Kliknij połącz urządzenie. 3. Kliknij połącz urządzenie. Połącz urządzenie. 4. Skieruj telefon na ten ekran, aby zeskanować kod QR.
0: Ja myślę, lista. Wojtku, że mógłbyś troszeczkę zwolnić tę syntezę jednak.
1: Ale dobra, jasne, nie ma problemu.
0: Bo chyba ją przyspieszyłeś.
2: 70%. 65%.
0: O, myślę, że tyle wystarczy.
1: Okej, no to możemy to jeszcze raz powtórzyć, nie ma żadnego...
2: 4. Lub. Ustawienia. Lub. 1. WhatsApp. Korzystaj z WhatsAppa na swoim komputerze. Lista 4 rzeczy. 1. Otwórz WhatsApp na swoim telefonie. 1 z 4. 2. Kliknij menu ustawienia i wybierz połączone urządzenia. 2 z 4. Menu. Lub. Ustawienia. I wybierz. Połączone urządzenia. 3. Kliknij połącz urządzenie. 3 z 4. Połącz urządzenie. 4. Skieruj telefon na ten ekran, aby zeskanować kod QR. Koniec. Lista. Same obraz. Same obraz.
1: No i to jest tak naprawdę wszystko. Jeśli ktoś jest ciekawy, to bądź takie po prostu rzeczy lubi wiedzieć, to ten kod QR, ta przestrzeń z tym kodem QR znajduje się jakby w prawym górnym rogu. To nie jest na środku na przykład, tylko tak bardziej w prawym górnym rogu. Dlatego to też można wiedzieć. Dobra, i teraz no, musimy sobie, jakby myślę, że instrukcja była dość jasna, klarowna. Przechodzimy sobie do WhatsAppa. Może też... Troszkę zwolnimy. Tak.
0: Swoją drogą mam wrażenie, że właśnie zmniejszałeś głośność, a nie prędkość mowy, bo ona jest w porównaniu do iOS-a jakaś taka i tak mimo wszystko dość szybka.
2: 60%, 55%, 55%,
0: 55%. A to ciekawe, bo tu się zwalnia... A jakaś ona
2: WhatsApp,
0: odczytywana
2: WhatsApp,
0: jest.
2: Korzystaj z WhatsAppa, lista 4 rzeczy.
0: Ale okej. Okay.
2: 1. Otwórz WhatsAppa na swoim telefonie. 2. Kliknij menu ustawienia.
1: Tak, ja też mam wrażenie, że na Macu mowa jest szybsza. A rzeczywiście, przed chwilą mogłem regulować...
2: 70%. 75%.
1: Tak, mogłem regulować rzeczywiście, przepraszam bardzo, mogłem regulować głośność zamiast prędkości.
2: 55%. 60%.
1: Ale to myślę, że będzie okej.
0: Okay. No myślę, że tak.
1: No i przechodzimy sobie
3: 19,
1: do tegoż WhatsAppa.
3: Społeczności. Karta.
1: 3, 5. I przechodzimy sobie na dolną belkę taką narzędziową.
3: Status. Karta. 1 z 5.
1: Później mamy status.
3: Połączenia. Karta.
1: Połączenia.
3: 2 z 5. Społeczności. Karta. Zaznaczone. Czaty. Karta. Ustawienia.
1: I ustawienia.
3: 5 z 5.
1: I tutaj sobie wchodzimy.
3: Awatar. Oznaczone gwiazdką. Połączone urządzenia.
1: I klikamy sobie w połączone urządzenia.
3: Połączone urządzenie. Przycisk. Twoje wiadomości o charakterze osobistym są w pełni zaszyfrowane na wszystkich urządzeniach. W pełni zaszyfrowane. Łączę. Pasek kart. Status. Kart. Połączne urządzenie. Przycisk.
1: No i to jest tyle, co tutaj się dowiadujemy. Musimy sobie kliknąć przycisk połącz nowe urządzenie.
3: Połącz nowe urządzenie. Przycisk. Połącz nowe urządzenie. Odblokuj telefon, aby dodać urządzenie.
1: No i teraz ja się po prostu wyciszę, bo trzeba tutaj w tym miejscu podać swój kod do iPhone'a. Nie wystarczy, nie ma tutaj opcji, żeby się biometrycznie jakoś zalogować. Trzeba po prostu podać kod do iPhone'a.
2: Zomus, wycisz dźwięk. Głos jest wyciszony.
0: O, teraz Wojtek nam się wyciszył, no to czekamy, aż wprowadzi swoje tajne hasło, swój kod. I za chwileczkę będziemy parować urządzenie.
2: WhatsApp, WhatsApp okno.
1: I teraz, moi drodzy...
3: Anuluj. Zeskanuj kod QR. Nagłówek. Przeglądarka zdjęcie wideo. Obrazek. Otwórz web.whatsapp.com albo otwórz aplikację na pulpit lub na innych urządzeniach. Okay.
1: To jest informacja, że no, musimy tego WhatsAppa sobie otworzyć. Albo właśnie aplikację desktopową, taką jaką my mamy, albo aplikację webową, bo taka też w sumie istnieje. No i nakierowujemy sobie...
3: Przeglądarka zdjęcie wideo, obraz, ekran wygaszony.
1: Nakierowujemy sobie jakby kamerę naszego...
2: Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, filtr nieprzeczytanych czatów, lista czatów, twoje wiadomości o charakterze.
1: Właśnie.
0: Poszło. Tak,
1: to jest bardzo szybkie. Nakierowujemy sobie aparat mniej więcej na nasz ekran, na środek tego ekranu. No, jak sami widzicie, zajmuje to chwilkę tak naprawdę, tak? Jasne, że oczywiście trzeba wyłączyć kurtynę. No, to jest, myślę, też taka niby informacja oczywista dość, ale no, trzeba tę kurtynę wyłączyć na Macu i trzeba sobie, no nie wiem, czy tam jaką dokładnie jasność trzeba ustawić, ale myślę, że tak całkiem ciemno to też być nie może.
0: No tak, no bo ten kod musi jednak telefon odczytać.
1: Tak, dokładnie. I teraz co nam się tu pojawiło na ekranie jeszcze WhatsAppa na iPhone'ie?
3: Połączone urządzenie, przycisk. Połączone urządzenia, nagłówek. macOS, urządzenie aktywne, przycisk. Stuknij urządzenie, aby wylogować.
1: I mamy tutaj informację, że naszym urządzeniem jest...
3: macOS, urządzenie aktywne,
1: macOS. I również, jak sobie przesuniemy w dół...
3: Stuknij urządzenie, aby wylogować.
1: Mamy informację, myślę, dość oczywistą, że aby się wylogować z tego urządzenia, klikamy sobie, stukamy sobie dwa razy.
3: Twoje wiadomości o charakterze osobistym są w pełni zaszyfrowane na wszystkich urządzeniach.
1: No i tu oczywiście standardowa informacja.
3: W pełni zaszyfrowane.
1: I to jest wszystko, możemy sobie telefon zablokować i go odłożyć i znajdujemy się teraz w oknie głównym WhatsAppa. Także myślę, że to sparowanie jest proste, szybkie, takie intuicyjne gdzieś i to nie nastręcza większych problemów. Co tutaj mamy w tym oknie WhatsAppa?
2: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona.
1: No to może sobie przejdziemy szybką nawigacją od lewej do prawej.
2: W pełni zaszyfrowane. Twój koń, list, niż wiadomość. Stopka. Koniec, koniec. Sobota, koniec, application. Koniec, czwartek, koniec. Środa, koniec. 10 lipca 2023 roku. Zamknij czat. W pełni zaszyfrowane. Przycisk. WhatsApp na pulpit. Poziom. Odbieraj i wysyłaj wiadomości. Nawet gdy telefon nie ma połączenia z internetem. Puste. Grupa. Odbieraj i wysyłaj wiadomości. Nawet gdy telefon nie ma połączenia z internetem. Korzystaj z WhatsAppa nawet na 4 połączonych urządzeniach. Jeden telefon jednocześnie z 19:30. Odbieraj i wysyłaj wiadomości. Nawet gdy telefon nie ma połączenia z internetem. Jedno pełne szyfrowanie. Koniec. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, filtr nieprzeczytanych czatów, lista czatów, twoje wiadomości o charakterze osobistym są w pełni zaszyfrowane, WhatsApp, PPN, pulpit, odbieraj i wysyłaj wiadomości. Nawet gdy telefon nie ma połączenia z internetem. Korzystaj z WhatsApp nawet na 4 połączonych urządzeniach, jeden telefon.
1: To są takie informacje, które no, są wyświetlane, czy one są jakoś tam do czegoś potrzebne, nie wiem.
2: Szybka nawigacja włączona.
0: No tu jest, myślę, że dosyć istotna informacja taka, że możemy sobie połączyć 4 urządzenia.
1: Jeżeli mamy
0: tak, maksymalnie plus telefon. Jeżeli mamy zatem dużo różnych sprzętów, no to może być kłopot z tym, żeby je wszystkie połączyć, ale wydaje mi się, że do 4 komputery to chyba...
1: No tak, poza tym też wtedy wyskoczy po prostu monitor, że no, limit został przekroczony, tak? Tak to będzie. Teraz się przełączyłem na...
2: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona.
1: Na ten tryb bez szybkiej nawigacji.
2: Przycisk, baner. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, wyszukaj lub rozpocznij nowy baner. Przycisk, grupa, społeczności, zaznaczone przycisk.
1: I przechodzę
2: grupa,
1: sobie przycisk, po prostu...
2: Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, filtr nieprzeczytanych czatów, lista czatów, twoje
1: wiadomości. Używając takiego skrótu wo i strzałki lewo prawo.
2: Baner. Przycisk. Grupa. Społeczności. Zaznaczone przycisk. Status. Przycisk. Grupa. Nowy czat. Zaznaczone przycisk. Grupa. Menu. Zaznaczone przycisk. Grupa. Koniec. Baner. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Filtr nieprzeczytanych czatów. Grupa. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Pole do wprowadzenia tekstu wyszukiwania. Edycja tekstu. Nowy wiersz. Filtr nieprzeczytanych czatów. Przycisk. Grupa. Koniec. Lista czatów. Wiadomość. Edycja tekstu. Nowy wiersz.
1: I kiedy my się znajdziemy na tym polu lista czatów, to on już tutaj automatycznie te czaty nam otworzy. Ten czat się już po prostu rozwinie. Jak teraz sobie tabem...
2: Wiadomość głosowa, zaznaczone przycisk, społeczności, wiadomość, edyt, załącz, zaznaczone, otwórz panel emotikonów, zaznaczone przycisk,
1: po prostu tabem, bądź shift tabem, jak tam komu wygodniej.
2: Ty, dziennikarz, menu, zaznaczone przycisk, grupa banner. Ty, dziennikarz, menu, szukaj, zaznaczone, menu, zaznaczone przycisk, grupa. Ty, otwórz panel, załącz, zaznaczone, wiadomość głosowa, społeczności, zaznaczone przycisk, status, zaznaczone przycisk, nowy czat, zaznaczone przycisk, menu, zaznaczone przycisk,
1: mamy to samo, co też można było uzyskać pod, przesuwając jakby włos strzałkami.
2: pole do wprowadzenia tekstu wyszukiwania, edycja tekstu, nowy wiek, filtr nieprzeczytanych czatów, zaznaczony przez Karol Dzielak, https dwukropek, slash, kreska, slash, youtube.p, slash, kpsn, x, mazeryny, pole list, połączenia wideo, zaznacz Karol Dzielak, https dwukropek.
1: Już mamy listy naszych czatów.
2: I chodzi już wczoraj druga 18.
1: Pole list. I przesuwamy się po prostu strzałeczkami.
2: Karol Dzielak, https dwukropek.
1: Góra, dół.
2: I chodzi już, lotka niedziela 12.07 w nocy. Pole listy. I chodzi już wczoraj druga 18. Pole listy, lista czatów, tabela.
1: I słyszymy, że to jest tabela, słyszymy, kiedy była ostatnia wiadomość, czy była to wiadomość tekstowa, wiadomość audio. Gdybyśmy chcieli wejść, to oczywiście można sobie w to wejść w OSPACJA, można sobie wejść w to z interakcji, poprzez interakcję, ale zauważyłem, że najsensowniej jest po prostu dać Enter. Nie wiem dlaczego, ale to działa tak, że jak sobie nacisnę w OSPACJĘ, to bywa, że on po prostu mnie wrzuca do jakichś takich randomowych czatów. Na to trzeba uważać. W ogóle, no niestety, to trzeba mieć na uwadze, że trzeba sobie zawsze przed wysłaniem wiadomości sprawdzić, zaraz pokażemy jak to zrobić, trzeba sobie sprawdzić, czy na pewno jesteśmy w dobrym czacie. Bo miałem też, jak już kilka razy też, że po prostu wysłałem coś do kogoś, bo myślałem, że jestem we właściwym czacie, no okazało się, że tak do końca nie było.
0: To zanim może przejdziesz, Wojtku, dalej, to ja przeczytam komentarze od naszych słuchaczy. Na naszym panelu kontaktowym napisał do nas Roberto i napisał tak. Cześć, mam doświadczenie z czytaniem kodów QR, że warto na telefonie zaświecić ekran, czyli w iOS-owej terminologii wyłączyć kurtynę. Wtedy działa to jakoś lepiej. Oprócz tego wskazówka, jakbyście chcieli na Windowsie używać WhatsAppa na dwóch numerach jednocześnie, to można pobrać wersję stabilną i beta i połączyć każdą z innym smartfonem. A to jest, myślę, że bardzo fajna wskazówka, Roberto. Dzięki za nią. Aha. Ostatnia rzecz, czy będziecie wspominać o dodatku WhatsApp Plus dla NVDA? Akurat ja tego dodatku nie mam zainstalowanego, ale możesz, Roberto, napisać, jeżeli miałbyś ochotę, co nam ten dodatek daje, bo ja chyba mam wrażenie, że w jednej rzeczy mógłby on pomóc, ale to nam wyjdzie w trakcie, więc...
1: Albo możesz zadzwonić po prostu, tak? Też będzie...
0: To znaczy tak.
1: Jak zadzwonisz to.
0: To znaczy tak, to albo możesz zadzwonić oczywiście do nas, zapraszamy serdecznie. To był komentarz Roberta, a jeszcze mamy komentarz od naszego słuchacza, który się podpisuje jako Pysio i Pysio napisał, że komputery odchodzą do lamusa. No... Cóż, ja bym się kłócił z tym, czy one odchodzą do lamusa. Na pewno coraz więcej rzeczy możemy zrobić z wykorzystaniem smartfonu i to się zgadza. Natomiast no, odnoszę takie wrażenie, że pewne rzeczy no, nadal wygodnie robi się z pozycji komputera.
1: Nie, no jasne, no to... To można by jakby taką debatę też odbyć na ten temat, ale uważam, że no, na przykład pisanie, no to o wiele wygodniejsze jest na takiej klawiaturze. Jasne, że też sobie można podpiąć klawiaturę niby do telefonu, tak? No ale no, to tak różnie z tym bywa. No dobrze, piszcie, komentujcie, bo też jakby każdy ma swój pogląd na tę sprawę i dobrze jest się tym gdzieś tam wymieniać. Nie wiem, czy jeszcze mam, Michale, przejść przez jakiś pasek nawigacyjny, jak ty byś to widział. Czy
0: myślę, że warto zobaczyć, co tam jest.
1: Bo
2: pasek menu.
1: Jak sobie otworzymy pasek menu, czyli używamy do tego skrótu WM jak Maria, to możemy się...
2: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona. WhatsApp, kik. WhatsApp.
1: Możemy sobie wejść w menu WhatsAppa, coś tam jest.
2: WhatsApp, menu. WhatsApp, informacje. Ustawienia komand, przecinek. Usługi, pod menu. Ukryj, wyszerzone komand, H.
1: Nie wiem, czy jeszcze nie zwolnimy tego, nie wiem, co...
0: Myślę, że tak. Można.
2: 50, pokaż wszystko, wyszerzone. 50%. O. Usługi, pod menu. Ukryj, wyszerzone komand, H. Ukryj pozostałe komand, option, H. Zamknij WhatsApp, komand, Q. WhatsApp, ustawienia komand, przecinek.
1: I tutaj jest jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie ustawienie. No to użytkownicy macOS-a myślę, że już mają to we krwi, że w większości aplikacji, jeżeli chcemy wejść do jej ustawień, no to wciskamy właśnie ten skrót z przecinkiem komand.
2: Ustawienia komand, przecinek.
1: Przecinek, dokładnie komand, przecinek. I tam są ciekawe rzeczy. Nawet ja tam nie zmieniałem ustawień, ale byłem bardzo ciekawy, czy są jakieś skróty klawiaturowe, które nam pozwalają jakoś podziałać z tym WhatsAppem. No i okazuje się, że takie skróty są. To możemy za chwilkę też pokazać, bo to się przydaje.
2: Plik menu.
1: Idziemy sobie w prawo strzałeczką.
2: Nowy czat command N. Nowa grupa command shift N. November. Profil o mnie command P.
1: Papa. I od razu też dostajemy tu informację, właśnie też, co jest fajne. No i jak ten skrót wygląda, prawda?
2: Wyloguj. Zamknij okno command W. Nowy czat command N.
1: Nowy November. Czat command M, prawda?
2: Nowa grupa command shift N.
1: Command shift N.
2: November. Edycja men. Cofnij command Z. Ponów command shift Z. Wytnij command X. Kopiuj command C. Wklej command V. Wybierz wszystko command A. Szukaj command F. Rozszerzone wyszukiwanie command K. Uruchom dyktowanie wielokropek. Imodrzy i symbole wielkie E. Cofnij command, wyświetl menu. Powiększ command plus. Okay. Rzeczywisty rozmiar command 0. Pomniejsz command, łącznik. Wyjdź z trybu pełnoekranowego command control F. Develop tools command option. Powiększ command plus. Chat menu. Zaarchiwizuj chat command shift E.
1: A, jeszcze mamy echo. Tak, a propos czatu też fajne opcje.
2: Wycisz command shift M. Przeszukaj chat command shift F. Usuń chat command shift D. Oznacz jako nieprzeczytany command shift U. Przypnij chat command shift P. Panel emotikonów command E.
1: Jest tych skrótów trochę, no. Jak ja w ogóle zacząłem na Macu pracować, to była dla mnie taka troszkę rzecz przerażająca. I tu w WhatsAppie też ich trochę jest, ale myślę, że da się je zapamiętać. Można sobie to menu podejrzeć, więc to też nie jest tragedia.
2: Panel gifów command G. Golf. Panel naklejek command S. Zamknij chat ESC. Zaarchiwizuj chat command shift E. Zadzwoń menu. Znak oznaczenia zawsze na wierzchu, wyszarzone. Znak oznaczenia kamera HD FaceTime wbudowana. Kamera iPhone Wojciech. Znak oznaczenia użyj ustawienia systemowego. Mikrofon zewnętrzny. Mikrofon iPhone Wojciech. Mikrofon MacBook Pro. Znak oznaczenia użyj ustawienia systemowego. Słuchawki zewnętrzne. Głośniki MacBook Pro. Znak oznaczenia kamera HD FaceTime wbudowana. Kamera iPhone Wojciech. Okno, menu. Zminimalizuj, wyszarzone pomoc, menu wynik wyszukiwania, interaktywnie. WhatsApp, PP, ma nowe okno.
1: I to wszystko. No i co? To myślę, że możemy sobie przejść do tych ustawień tego WhatsAppa, bo to jest...
2: Ustawienia. Szukaj w ustawieniach. Edycja tekstu. Nowy wiersz. Kursor tekstowy na początku tekstu. Szukaj w ustawieniach. WMT zajęcia. Powiadomienia, prywatność, zabezpieczenia, motyw tapeta czatu, automatyczne pobieranie multimediów. Poproszę o informację o koncie ustawienia aplikacji
1: no,
2: na pulpit.
1: I na początku dostajemy taką, że tak powiem, skompilowaną masę treści. Niekoniecznie łatwą do przyswojenia. I tutaj...
2: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona.
1: Na razie się...
2: Szukaj w ustawieniach. Szukaj w ustawieniach. WMT. WMT.
1: Będziemy poruszali...
2: Koniec. WMT. Zajęta. Zajęta. Koniec. Powiadomienia. Zaznaczony przycisk.
1: Będziemy się poruszali przy pomocy strzałek w lewo i w prawo.
2: Prywatność. Zaznaczony przycisk. Grupa. Zabezpieczenia. Zaznaczony przycisk. Grupa. Motyw. Zaznaczony przycisk. Grupa. Tapeta czatu. Zaznaczony przycisk. Grupa. Automatyczne pobieranie multimediów. Zaznaczony przycisk. Grupa. Poproszę o informację o koncie. Zaznaczony przycisk. Grupa. Ustawienia aplikacji na pulpit. Przycisk. Grupa. Skróty klawiaturowe. Zaznaczony przycisk. Grupa.
1: I mnie szczerze mówiąc najbardziej właśnie interesowała ta zakładka, to konkretne miejsce w ustawieniach, więc sobie w to wejdę.
2: Skróty klawiaturowe. I dwa inne rzeczy. Grupa.
1: Spację.
2: Oznacz jako nieprzeczytane. Skróty klawiaturowe.
1: I teraz w tym oknie, które się pojawiło, też tutaj standardowo strzałkami się poruszamy i co my tu mamy?
2: Oznacz jako nieprzeczytane. Grupa. Oznacz jako nieprzeczytane. Koniec. Oznacz jako nieprzeczytane. Grupa. CMD shiftu. Wycisz. Grupa. Wycisz. Koniec. Wycisz. Grupa. CMD shiftu. Zaarchiwizuj czat. Grupa. Zaarchiwizuj czat. Koniec. Zaarchiwizuj czat. CMD shift.
1: Tu, jak dobrze pamiętam, to już te skróty się pojawiały, więc ja sobie przecież przebrnę i pokażę wam.
2: Usuń czat. Koniec. Usuń. CMD shift. Przypnij czat. Koniec. Przypnij. CMD shift. Szukaj. Szukaj. Koniec. CMDF. Przeszukaj czat. Koniec. CMD shift. Nowy czat. Koniec. CMDNZ. Następny czat. Koniec. CTRL-tab. Poprzedni czat. CTRL-tab. Koniec. Następny czat.
1: To jest też fajny skrót. Jeżeli mamy już jakiś czat otwarty, nie chcemy sobie wracać na tą listę czatów i tak dalej, możemy sobie właśnie skrótem
2: CTRL-tab.
1: Ctrl-tab przesuwać się pomiędzy jakby oknami kolejnych czatów.
2: Poprzedni czat. koniec, poprzedni czat, CTRL Shift Tab, CTRL Shift Tab, CTRL Shift
1: Tab. Oczywiście analogicznie, jeżeli będziemy chcieli się cofać, to wystarczy Ctrl Shift Tab zastosować. Oczywiście tu w przypadku, ja sprawdzę, bo to może być Ctrl Shift Tab, tak, to będzie Ctrl Shift Tab, a nie Command Shift Tab.
2: Zamknij czat, koniec, SCP, nowa grupa, grupa, nowa grupa, koniec, CMD Shift C, profili o mnie, koniec, CMD PCM, przyspiesz tempo wybranej wiadomości głosowej, grupa.
1: I to, słuchajcie, jest to, czego mi brakowało. Nie wiem, Michał, czy ty wiadomości przyspieszasz, jak słuchasz, czy nie?
0: Czasem tak, chociaż akurat ten algorytm przyspieszania WhatsAppa średnio mi się podoba, powiem szczerze. I jakoś źle mi się tego słucha, jak te wiadomości są przyspieszone. No zwłaszcza na telefonie.
1: Aha, no a ja z kolei nagminnie lubię przyspieszać. Już jakoś takie słuchanie na normalnej prędkości to nie dla mnie. No, więc słuchajcie. Skrót jest jak na Maca bardzo prosty.
2: Przyspiesz tempo wybranej wiadomości głosowej. Koniec. Shift. Zwolnij tempo wybranej wiadomości. Shift.
1: I tutaj warto sobie to sprawdzić, bo to tak czytało Shift. Ja też na początku nie wiedziałem, o co chodzi, dlatego sobie na gładziku po prostu...
2: Nawigacja, znaki, słowa.
1: Słowa wybrałem.
2: Shift.
1: Nawet znaki.
2: Znaki, wielkie, H, I, F, T, kropka.
1: Shift, kropka. To jest ten skrót, który pozwoli nam przyspieszać wiadomość.
2: Zwolnij tempo wybranej wiadomości głosowej. Zwolnij tempo wybranej wiadomości głosowej.
1: Natomiast, żeby zwolnić tempo...
2: Koniec. Zwolnij tempo wybranej wiadomości głosowej. Grupa. Shift. Znaki. Nawigacja. Znak. Wielkie. E. H. I. F. T. Przecinek.
1: Shift. Przecinek. I tak to...
2: Ustawienia. Ustawienia. Koniec. Ustawienia. Command. Panel emotikonów. Panel emotikonów.
1: I tu mamy jeszcze ustawienia dotyczące panelu...
2: Koniec. Panel CMD.
1: Emotikonów, czyli...
2: Panel gifów. CMD.
1: To był Command E, który nam ten panel otwiera. Co my tu jeszcze mamy?
2: Panel gifów. Koniec. Panel gifów.
1: Z tego to ja w ogóle nie korzystam. Przyznam się szczerze, jakoś nigdy nie.
2: CMDG. Panel naklejek.
1: Z tego też nie. O ile emotki to bardzo często się zdarzają, to już gdzieś tam te naklejki, czy... Chociaż one teraz nawet jakoś chyba są czytane, Michał. Nie wiem, jak ty to... jakie masz z tym doświadczenia.
0: Powiem szczerze, też mizerne. Jakoś z emotek korzystam, ale z tych pozostałych gadżetów, typu właśnie gify, naklejki...
1: To rzadko, nie?
0: No, nie.
2: Koniec. CMD. Rozszerzone wyszukiwanie. Koniec. CMDK. OK. Przecinek. Szukaj w ustawieniach WMT. Skróty klawiaturowe. I dwa inne rzeczy. Dialog. OK. Zaznaczony przecinek.
1: Jeszcze mamy w tych ustawieniach, no mamy oczywiście...
2: Ustawienia. Szukaj w ustawieniach WMT. Zajęcia. Powiadomienia. Banner. Przycisk. Społeczności. Status. Przycisk. Nowy czat. Menu. Koniec. Banner. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat. Pole do wprowadzenia tekstu. Filtr nie przy... Koniec. Lista czatów. Grupa.
1: Nie otwaruj się.
2: Zamknij czat. Ustawienia. Szukaj w ustawieniach. Edyt. WMT. Koniec. Zajęta.
1: Tu możemy spójrz. Status oczywiście zmienić.
2: Koniec. Powiadomienia. Zaznaczony przycisk. Grupa. Powiadomienia. Wstecz. Zaznaczony przycisk. Grupa.
1: Powiadomieniami.
2: Powiadomienia. Koniec. Banner. Wiadomości. Powiadomienia o wiadomościach. Pokazuj powiadomienia dotyczące nowych wiadomości. Zaznaczone pole wyboru.
1: No i jak słyszymy, jeżeli to pole będzie zaznaczone, no to będziemy informowani, że coś tam przyszło.
2: Pokazuj podgląd wiadomości. Zaznaczone pole wyboru. Pokaż powiadomienia o reakcjach. Zaznaczone pole wyboru. Dźwięki odtwarzaj dźwięki przy odbieraniu wiadomości. Zaznaczone pole wyboru. Dzwonek połączenia przychodzącego. Zaznaczone pole wyboru.
1: No to jest też myślę dość istotne.
2: Wycisz wszystkie połączenia przychodzące na pulpicie. Niezaznaczone pole wyboru. Koniec. Wiadomości, powiadomienia o wiadomościach. Pokazuj powiadomienia dotyczące nowych wiadomości. Pokazuj pod banner. Przycisk, grupa.
1: No i mówię, jak ktoś chce, to może coś tutaj sobie pozmieniać. Ja jakoś nie widziałem takiej potrzeby.
2: Społeczności, status, nowy czat, zaznaczony menu, koniec, banner. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, szukaj w ustawieniach, edycja tekstu, nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu, szukaj w ustawieniach, koniec, zajęta, koniec, powiadomienia, prywatność, zaznaczony przycisk, grupa.
1: Prywatność. No tutaj...
2: Wstecz, zaznaczone przez prywatność. Koniec. Kto może zobaczyć moje osobiste informacje? Widziano i aktywne, a moje kontakty. Zaznaczony przycisk, grupa.
1: Tylko też warto powiedzieć, że tutaj powinno wszystko wyglądać tak, jak to mamy ustawione na iPhonie. Więc, no.
2: Zdjęcie profilowe, moje kontakty. Potwierdzenie odczytu. Jeśli wyłączysz, nie będziesz wysyłać ani otrzymywać potwierdzenia odczytu. Potwierdzenia odczytu są zawsze wysyłane w czatach grupowych. Potwierdzenia odczytu są zawsze wysyłane w czatach grupowych. Zaznaczony przycisk, grupa. Znikające wiadomości. Domyślny czas do zniknięcia wiadomości wyłączony. Zaznaczony przycisk, grupa.
1: O, to może, nie wiem, Michał, czy uznasz, że to warto o tym wspomnieć, ale powiedzmy o tak zwanych znikających wiadomościach w WhatsAppie, bo
0: no
1: to...
0: No tak, bo co to właściwie jest i na czym to polega, to warto też o tym powiedzieć i warto też powiedzieć, jakie są konsekwencje włączenia tych znikających wiadomości.
1: Ja w sumie nie wiem, po co to zostało wymyślone. Generalnie, jak sama nazwa wskazuje, są to wiadomości i jeżeli taką opcję sobie włączymy, to wiadomości w danym czacie będą znikały po ustawionym jakby interwale czasowym. I z jednej strony chyba myślę, że ma to na celu kwestię bezpieczeństwa, no jeżeli mamy jakiś taki wrażliwy czat, to żebyśmy nie musieli ręcznie go usuwać i tak dalej, no to na przykład ustawiamy sobie, że po godzinie możemy te informacje będą usuwane. Ale może chodziło też o to na przykład, żeby nie zajmowało nam się miejsce na dysku telefonu na przykład.
0: No właśnie, i to jest myślę, że dosyć istotna rzecz, o której warto mimo wszystko pamiętać, że wiadomości na WhatsAppie potrafią nam zająć jednak sporo. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy na grupach różnego rodzaju, a no powiedzmy sobie szczerze, niewidoma społeczność użytkowników telefonów okupuje w większości WhatsAppa. Ja sam jestem na kilku grupach takich właśnie WhatsAppowych. Mam je powyciszane i zerkam tam od czasu do czasu, żeby sprawdzić, co się dzieje, a ruch jest tam spory i jak te wiadomości nam wszystkie tak przychodzą, to tam, no to może się potem zacząć liczyć zajętość tego w gigabajtach.
1: Może, a powiem ci na przykład, że ja też sobie WhatsAppa archiwizuję do iClouda. No i jak ktoś ma na przykład, wiesz, 5 giga podstawowe, no to się może zaraz okazać, że kurczę, czemu mi tutaj pokazuje, że już brakuje mi miejsca, tak? Przecież tam, kurczę, nie mam na tym telefonie żadnych danych, a tu proszę bardzo, WhatsApp się kłania. Więc te znikające wiadomości można sobie włączyć. To się włącza w ustawieniach już konkretnego czatu i ustawiamy sobie właśnie, czy to ma być godzina, tam nie wiem, dzień, tydzień, już tam dokładnie nie pamiętam tych wartości, ale to chyba maksymalnie jest 3 miesiące, 90 chyba dni jest tak.
0: Tak, tego, co tak. Kojarzę.
1: No, więc to warto mieć na uwadze też, żeby tego nie włączać przez przypadek, bo jeżeli chcemy, żeby nam coś zostało, no to się wtedy możemy niemile zdziwić, tak?
0: No dokładnie, może się okazać, chociaż chyba, bo też na WhatsAppie jest taka rzecz, jak oznaczanie gwiazdką wiadomości, tak. Więc jak dobrze pamiętam i tam jest zresztą nawet taka informacja, że wiadomości, które tam zostały oznaczone, nie zostaną skasowane.
1: Nie powinny zniknąć, tak.
0: A to się czasem przydaje, gwiazdkowanie w WhatsAppie jest rzeczą fajną i już parę razy mi się przydało w życiu.
1: Bo zasadniczo nawet nie chodzi o usuwanie, znaczy w moim przypadku. W moim przypadku bardziej chodzi o to, że mam czat z osobami, z żoną na przykład, tak? Gdzieś tam, który ma już 3 lata ponad i tak dalej. No i jakbym teraz się chciał przeszukiwać przez wszystkie informacje ważne dla mnie, no to byłoby tego trochę dość sporo. A tutaj wystarczy, że sobie wejdę w sekcję właśnie tych wiadomości ogwiazdkowanych, że tak to nazwiemy, jak to nazwali autorzy, i wtedy elegancko mamy dostęp do tych właśnie najważniejszych dla nas informacji, nie?
0: Dokładnie.
1: To taka kwestia.
2: Grupy moje kontakty. Domyślny czas do zniknięcia wiadomości wyłączony. Zaznaczony przycisk. Grupa.
1: No właśnie, ja tu mam, że jakby domyślny czas jest wyłączony.
2: Grupy moje kontakty. Zaznaczony przycisk. Grupa. Zablokowane kontakty 3. Zaznaczony przycisk. Grupa.
0: Mamy koledze, już ktoś podpadł.
1: Tak. No to wiesz co, właśnie głównie takie jakieś dziwne numery, które pisały na przykład, jak wystawiałem coś na aukcjach internetowych.
0: Zwłaszcza OLX. To jest
1: tak,
0: niestety,
1: dokładnie.
0: To jest niestety zmora, także uważajcie na to i zresztą w ogóle bardzo często wszelkiego rodzaju skamy potrafią przychodzić nam właśnie na WhatsAppie. Nie wiem, dlaczego akurat sobie upodobali. Być może właśnie dlatego, że jest aplikacja na komputer i można to po prostu robić szybciej niż wysyłać jakieś zwykłe SMS-y, ale ja już się też spotkałem z niejednym takim podejściem mnie, z taką próbą oszustwa właśnie z użyciem WhatsAppa, że ktoś mi wysyła jakąś wiadomość i to naprawdę potrafią być sprytne dosyć te wiadomości, bo ktoś na przykład niby zaczyna wiadomość
1: tak standardowo, od, tak, że tak cześć, jestem zainteresowany.
0: Tak. A potem właśnie zaczynają się jakieś próby wyłudzenia naszych danych, jakiejś płatności, żeby za przesyłkę zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Także uważajcie na to, bo rzeczywiście czasem może się zdarzyć, że jakiś nieznany kontakt do was napisze niekoniecznie z fajnymi zamiarami na WhatsAppie.
1: No to dokładnie, to...
2: Grupy moje zablokowane kontakty, koniec. Kto banner. Koniec. Kto może zobaczyć moje osobiste informacje, widziano i aktywne, a moje konto, banner, no i... przycisk, społeczności, zaznaczone przycisk, grupa. Szukaj w ustawieniach, edycja tekstu, nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu. Szukaj w ustawieniach, WMT, zajęta, społecz, ustawienia. Szukaj w ustawieniach, WMT, koniec, zajęta, koniec, powiadomienia, prywatność, zabezpieczenia, motyw, zabezpieczenia, zaznaczony przycisk, grupa. Wstecz, zabezpieczenia, koniec, zabezpieczenia, poziom nagłówka, 1, koniec, banner. Twoje czaty i połączenia są prywatne. Wiadomości oraz połączenia o charakterze osobistym między tobą a wybranymi osobami są w pełni zaszyfrowane. Nawet WhatsApp nie może ich odczytać ani obsłuchać. Obejmuje to. Lista 5 rzeczy. Wiadomości tekstowe i głosowe. Wiadomości tekstowe i głosowe. Wiadomości tekstowe i głosowe. Grupa 25.
1: Super.
2: Połączenia głosowe i wideo. Połączenia głosowe i wideo. Zdjęcia. Zdjęcia. Film. Transmisje lokalizacji. Transmisje lokalizacji. Aktualizacje statusu. Koniec. Lista. Łączę. Dowiedz się więcej. Niezaznaczone. Pole wyboru. Pokazuj powiadomienia zabezpieczeń na tym komputerze. Otrzymuj powiadomienie, gdy zmieni się kod zabezpieczeń telefonu kontaktu. No. Jeśli masz wiele urządzeń, ustawienie to należy włączyć na każdym urządzeniu, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia.
1: Tak, tylko ja mam to akurat wyłączone, no bo nie mam tych urządzeń zbyt wiele i chyba by mi te komunikaty po prostu irytowały.
2: Łączę. Dowiedz. Koniec. Twoje banner. Koniec. Twoje czaty i połączenia są prywatne wiadomości. Przycisk. Grupa. Społeczności. Zaznaczone przycisk. Grupa.
1: No i nie wiem, myślę, że tutaj jest takich...
2: Szukaj w ustawieniach. Edycja tekstu. Mówię, no, nowy wiersz. Kursor tekstowy na początku tekstu. Szukaj w ustawieniach. WMT. Zajęcia. Powiadomienia prywatności.
1: Myślę, że ja większość tych rzeczy to ustawiam sobie na telefonie, bo no jakby...
0: Tym bardziej, że jakby... pewne rzeczy da się tylko ustawić z poziomu telefonu.
1: No tak, dokładnie. No to co, to może przejdźmy sobie na
0: zacznijmy się tym bawić.
1: No właśnie, bo to już jest takie, jak ktoś sobie będzie chciał pogrzebać w ustawieniach, to zapraszamy, komand przecinek, a my
2: teraz...
1: Ja sobie teraz po prostu tabem wszedłem już od razu w interakcję z listą czatów. Ta lista czatów jest jakby tak bardziej po prawej stronie tego okna WhatsAppa.
2: Michał Dziwisz, wczoraj 2:18. Pole listy, lista czatów, tabela.
1: No i...
2: Pisz wiadomość, edycja tekstu, sobie nowy wiersz, kursor...
1: Michałem. Od razu, co ciekawe, ustawia się na polu edycyjnym, więc możemy pisać, ale tak jak mówiłem...
2: Załącz, zaznacz, otwórz panel emotikonów, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, druga się, szybka nawigacja włączona.
1: Wyłączona.
2: Ty, otwórz wiadomość głosowa. Otwórz wiadomość, ty, otwórz, Michał Dziwisz, otwórz.
1: I sprawdzam sobie, że rzeczywiście jestem na liście wiadomości głosowych, które wymieniałem z Michałem. Mogę sobie je przeglądać.
2: Ty, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową 12 w nocy, ukośnik, 2:18, 23:18. Grupa, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową 12 w nocy, ukośnik, 2:18, 23:18. Grupa.
1: No i jak słyszymy, mamy informację taką jak też na WhatsAppie, że kiedy ta wiadomość była wysłana, ile trwała i tak dalej.
2: Otwórz panel emotikonów, zaznaczony przycisk,
1: a
2: grupa
1: teraz idę tabem.
2: Załącz, zaznaczony przycisk, pisz wiadomość, edycja tekstu, nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu, pisz wiadomość,
1: tu mogę
2: grupa.
1: Pisać.
2: Tu, spacja. Wielkie, nie, mogę. Wielkie, a, wielkie, zaznaczenia zastąpione,
1: a,
2: nowy wiersz.
1: Włączony. Sprawdźmy, że to się wysłało.
2: Otwórz panel emotikonów, Michał Dziwisz, application. Ty, tu mogę pisać, 19:55, wyświetl.
1: No i wysłało się. Michał wyświetlił.
2: Otwórz panel, załącz, zaznacz, pisz wiadomość, wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa stopka. No.
1: I teraz dalej tabem przesunąłem się na przycisk wiadomości głosowej.
2: Społeczności, zaznaczony przycisk, grupa banner.
1: Wyszedł.
2: Wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa stopka.
1: Tutaj niestety, mówię niestety, wygląda to w ten sposób, że kiedy nacisnę sobie już przycisk wiadomości głosowej, to on będzie jakby wciśnięty. domyślnie ten przycisk zmieni swój stan, ta kontrolka, na anuluj, więc tutaj uważajcie, żeby jej nie kliknąć ponownie spacją na przykład, bo to będzie wtedy...
0: Na Windowsie jest tak samo.
1: Dokładnie, i będzie mały problem. A mówię o tym dlatego, że no na WhatsAppie możemy jednak sobie nacisnąć ten przycisk i go puścić. Czym innym jest nagrywanie z przytrzymaniem, czy jakoś tak, tak? Chyba jakoś
0: to znaczy, no, przesuwamy palec w górę, tak? Czy tak. Trzymamy przycisk do nagrywania wiadomości głosowej, przesuwamy palec w górę, więc blokuje się ten przycisk.
1: Blokuje się nagrywanie, a tutaj to nagrywanie jest domyślnie zablokowane. Szczerze, ja nie wiem, jak to zrobić tak, żeby po prostu nacisnąć spację, nagrać kilka słów, puścić i żeby to się wysłało. Jak ktoś wie, to bardzo prosimy o jakąś tutaj poradę. No i dobra, no to myślę, że jak też będziemy nagrywali, to pokażę wam, że też da się fajnie sprawdzić długość wiadomości, będą też przyciski do wysłania i tak dalej. Ale może pokażmy, że rzeczywiście da się odsłuchiwać te wiadomości i da się je odczytywać. Nie wiem, Michale, czy ty mógłbyś coś tam nagrać na przykład, czy odsłuchiwać?
0: Oczywiście, nie ma najmniejszego problemu. Ja już
2: załącz zaznaczone przy otwórz panel emotikonów. Ty
0: za momencik nagrywał, nawet ci odpisałem w międzyczasie.
2: Michał Dziwisz, a ja mogę odpowiadać 19.56. Grupa. Michał Dziwisz, a ja mogę odpowiadać 19.56. Grupa.
0: Tak więc rzeczywiście nagrywam już w tym momencie wiadomość do Wojtka. Nagrywam, wy oczywiście nie słyszycie jeszcze mojej syntezy, bo WhatsAppa na Windowsa pokażę za moment. Swoją drogą zainstalowałem sobie dodatek, o którym wspominał Roberto, więc też będę w stanie co nieco na jego temat powiedzieć. A teraz już wysyłam tę wiadomość do Wojtka.
1: Od razu powiem, że nie słychać tutaj nic u mnie, bo mam włączone, co mnie przeszkadzać na czas audycji, ale to też warto o tym powiedzieć. Niestety, no, jakość nagrań z Windowsa, a tego macOS-owego WhatsAppa jest no, bardzo różna, diametralnie wręcz, no i nie, na korzyść Windowsa, tak? No,
0: ta jakość z Windowsa jest rzeczywiście lepsza, a jakość na macOSie i na iOSie jest taka sama.
1: Tak, tak, taka sama, ale w porównaniu no, z Windowsem, no to jest tragiczna.
0: No zaraz to wszystko pokażemy.
1: Także to niestety, tak, to jest, dobra.
2: Ty, tu mogę, Michał Dziwisz, a ja mogę odpowiadać 19.56. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową 12 w nocy, ukośnik 12.24 w nocy 19.58. Grupa, Michał
1: Dziwisz. Tutaj rzecz, której nie rozumiem, szczerze mówiąc, bo swoje wiadomości, te, które my wysłaliśmy, możemy bez problemu odtwarzać poprzez naciśnięcie spacji, tak? Natomiast z tymi wiadomościami przychodzącymi tak nie jest.
2: Michał Dziwisz, otwórz wiadomość, grupa 19.58.
1: Nic się nie odtwarza. Tu musimy sobie szybko włączyć nawigację tą...
2: Szybka nawigacja włączona. Menu kontekstowe. Zareaguj. Zaznacz menu 19.50. 12 w nocy. Menu kontekstowe. Zareaguj. Koniec. 12. Wiadomość głosowa. Otwórz wiadomość głosową. Michał Dziwisz. Otwórz wiadomość głosową. Zaznaczony przycisk. Grupa. Wstrzymaj
0: wiadomość. Już w tym momencie wiadomość do Wojtka. Nagrywam. Wy oczywiście nie słyszycie jeszcze mojej syntezy, bo WhatsAppa na Windowsa pokażę za moment. Swoją drogą zainstalowałem sobie dodatek, o którym wspominał Roberto, więc też będę w
2: ustawienia.
0: Stanie...
2: Szukaj w ustawieniach. Edycja tekstu. Nowy wiersz. Aby wyświetlić starsze niż wiadomość. Edycja tekstu.
0: Wysyłam tę wiadomość do Wojtka.
1: Oj, przepraszam, bo mi tutaj coś nacisnęło. Jeszcze pokażę jedną rzecz, czyli to przyspieszenie.
2: Mniej niż. Pisz wiadomość. Edycja tekstu. Załącz przycisk. Otwórz panel emotikonów. Szybka nawigacja włączona. Załącz. Otwórz panel emotikonów. Michał Dziwisz. Otwórz wiadomość głosową. Wiadomość głosowa 12. Zareaguj. Koniec. Menu kontekst 19. 12 w nocy. Wiadomość głosowa. Otwórz wiadomość. Michał Dziwisz. Otwórz wiadomość głosową. Zaznaczony przycisk. Grupa.
0: Nagrywam już w tym momencie wiadomość do Wojtka. Nagrywam. Wy oczywiście nie słyszycie jeszcze mojej syntezy, bo WhatsAppa na Windowsa pokażę za moment. Swoją drogą zainstalowałem sobie dodatek, o którym wspominał Roberto, więc też będę w stanie co nieco na jego temat powiedzieć. A teraz już wysyłam tę wiadomość do Wojtka.
1: Do tych poziomów jest kilka, także...
0: Zdaje się, że trzy, normalny i tam...
1: Tak, tam jest jeden i pół
0: jeden
1: chyba
0: i pół
1: dwa.
0: I dwa. Mhm.
1: Tak, bo to nie jest tutaj jakoś zaetykietowane, nie jest to opisane. No wiesz, jak masz jakąś wiadomość półgodzinną, bo to jest też ciekawe, Może o tym też warto wspomnieć, że na WhatsAppie są jakieś tam limity nagrywania tych wiadomości. To nie jest tak, że możemy nagrywać wiadomość przez, nie wiem, 5 godzin. Natomiast kiedyś to było chyba pół godziny. Wydaje mi się, że teraz jest dłużej. Więcej.
0: To nie jest więcej, większy. Więcej. To jest znacznie więcej, mam wrażenie. Chyba do godziny nawet, albo jeszcze.
1: No i właśnie a propos takiego nagrywania, takich dłuższych wiadomości, to ja się przyznam szczerze, że mam parę takich osób, znajomych, bliskich, przyjaciół, z którymi gdzieś tam czasami się zdarza rzadko rozmawiać, bo nie mam czasu ja albo oni. I wtedy naprawdę, Michał, wierz mi, bardzo fajne jest, kiedy sobie mogę telefon właśnie położyć, gdzieś tam robię sobie obiad, przygotowuję albo coś tam innego i sobie na luzie przemawiam, tak? No, ale tak jak mówię, no wtedy odsłuchiwanie tego w takim normalnym tempie dla niektórych może być wkurzające, więc warto, że warto, fajnie, że taka opcja jest dostępna.
0: Swoją drogą też ci się blokuje ekran na iOS-ie, kiedy odtwarzasz wiadomość w przyspieszeniu? To znaczy blokuje ekran. Kiedy odtwarzasz wiadomość w przyspieszeniu na iOS-ie i blokujesz ekran, to czy też ci się zatrzymuje ta wiadomość?

0: coś tam się aktywowało, to taki odruch po prostu już. No i no niestety blokuje się odtwarzanie razem z zablokowanym ekranem, jeżeli jest przyspieszenie.
1: No dobrze, to może pokażemy też, że da się odsłuchiwać wiadomości.
2: Szybka nawigacja włączona.
1: Od tekstu, myśmy wysłali.
2: Michał Dziwisz, ty, tu mogę pisać 19.55.
1: Może ja coś nagram, żebyście też usłyszeli tą kiepską jakość niestety tego.
2: Otwórz panel emotikonów, zaznaczone przycisk, grupa stopka. Załącz, zaznacz, pisz wiadomość, wyślij, zaznaczone społeczności, zaznaczone przycisk, wyślij, zaznaczone przycisk, grupa stopka. Załącz wiadomość, wiadomość głosowa.
1: Tak, już to.
2: Społeczności, status, społeczności, załącz, otwórz panel emotikonów, ty, tu mogę pisać 19.55, wyświetlone. Michał Dziwisz, ty, mniej niż 20.04, wyświetl. Okay. Otwórz panel emotikonów, załącz, zaznaczone przycisk, wiadomość, wiadomość głosowa, zaznaczone przycisk, grupa stopka.
1: Klikam.
2: Anuluj, zaznaczone przycisk, grupa.
1: O, jak słyszycie, kontrolka swój status zmieniła. Można w różny sposób, mi najszybciej na gładziku to jest zrobić.
2: 12.11 w nocy.
1: Przesuwam się lewo, prawo.
2: Anuluj, zaznaczone 12.14 w nocy.
1: Słyszymy.
2: Anuluj, 12.16 w nocy.
1: Jak przebiega czas tego nagrania.
2: Zatrzymaj nagrywanie, przycisk.
1: Możemy
2: grupa.
1: Też go zatrzymać i wnowić.
2: Wyślij, przycisk.
1: I możemy grupa. Wysłać.
2: Koniec, stopka. Wyślij, zatrzymaj nagrywanie, przycisk, grupa. Odtwarzaj, zaznaczony przycisk, grupa.
1: Możemy sobie je odtworzyć i możemy jakby...
2: 12 w nocy, ukośnik, 12.30, znów nagrywanie, przycisk, grupa. Zatrzymaj nagrywanie, zaznaczone. O, anuluj, zaznaczony przycisk,
1: nagrywanie
2: grupa.
1: I uznajemy, że już wysyłamy, więc...
2: 12.35, zatrzymaj nagrywanie, wyślij, zaznaczony przycisk, grupa.
1: No i poszło, panie Michale. Już to patrzymy.
2: 12 w nocy, ukośnik, menu, szukaj, połączenie głosowe, połączenie wideo, Michał Dziwisz, 20.05, Logscreen, grupa. Widziano dzisiaj o 16.21.
1: Okay.
2: Społeczności, wiadomość głosowa, zaznaczone, pisz wiadomość, edyt, załącz, zaznaczone przycisk, otwórz panel emotikonów, Logscreen, otwórz menu, zaznaczone przycisk, grupa banner.
1: O, tu właśnie przeskoczył mi czat, ale możemy spróbować, czy działa ten skrót.
2: Następny czat.
1: O.
2: Logscreen, otwórz wiadomość głosową, wiadomość głosową, Michał Dziwisz, pisz wiadomość, edyt tekstu, nowy wiersz, kursor tekstowy na początku tekstu, pisz wiadomość, grupa.
1: Czat z Michałem.
2: Załącz, otwórz panel emotikonów, ty, otwórz wiadomość głosową, ty, Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową, ty, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, 12.38 w nocy, 20.05 wyświetlono, grupa, ty, grupa, 20.05. Ty, mniej niż ty, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, 12.30. Ty, otwórz wiadomość głosowa 12 w nocy, ukośnik, 12.30, ty, puste, otwórz wiadomość głosową, zaznaczone przycisk, grupa.
1: Czy... O, jak słyszycie, kontrolka swój status zmieniła. Można w różny sposób, mi najszybciej na gładziku to jest zrobić. Przesuwam się lewo, prawo. Słyszymy, jak przebiega czas tego nagrania.
0: No nie słyszymy, bo jesteśmy...
1: Możemy też go zatrzymać i wnowić. I możemy wysłać.
0: Ale rzeczywiście ta wiadomość głosowa...
1: O, wznawiamy nagrywanie i uznajemy, że już wysyłamy, więc... Tak, no nie było słychać syntezy, nie wiem dlaczego.
0: Ja wiem, dlaczego nie było słychać syntezy, dlatego że jesteś w słuchawkach, a udostępniasz syntezę przez Zooma. No to...
1: No racja, no więc wszystko jasne. Tak. Ale powiem wam jeszcze coś, co mnie mega zaskoczyło i mega mnie ucieszyło. Jeszcze tego tak dogłębnie nie badałem, ale wychodzi na to, że można, słuchajcie, nagrywać sobie, włączyć sobie nagrywanie.
2: Otwórz panel, załącz, pisz wiadomość, wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa stopka.
1: I
2: szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja włączona.
1: Można w tym czasie działać coś na komputerze. Czyli tak naprawdę możemy komuś nagrywać wiadomość pracując na komputerze. I to jest rzecz bardzo, Michał, moim zdaniem fajna, no bo na WhatsAppie takim mobilnym, na iPhone'ie tak się chyba nie da zrobić. W momencie, kiedy mamy nawet to nagrywanie zablokowane, no i sobie wyjdziemy na pulpit, no to nam się ono skasuje, tak?
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to różnie się zachowywało na przełomie różnych wersji i WhatsAppa, i iOS-a. Kiedyś to chyba nawet działało, teraz to już nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy to jest możliwe, czy nie.
1: Moim zdaniem nie. Jak to możemy to sprawdzić, możesz coś tam ewentualnie w międzyczasie wysłać i zobaczyć, czy jak sobie po prostu właśnie
0: Jasne.
1: Przeciągniesz palcem w górę. I i zablokujesz nagrywanie i

0: sobie wyjdziesz na ekran, czy na przykład na ekran ostatnich aplikacji, czy to zadziała. A ja wam pokażę, słuchajcie.
1: Społeczności, wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa stopka. Anuluj, zaznaczony przycisk, grupa.
0: Mamy.
1: Ty, anuluj, zaznaczony przycisk, wiadomości? Grupa stopka. Zomus. Zomus, Zoom Share status bar Windows system, płat, Finder, Safari. Safari, były uczestnik Zoom okno, łącze, pomoc.
0: Mamy tutaj, no poruszamy się po komputerze.
1: Zomus, WhatsApp P.
0: Wracamy do WhatsAppa.
1: WhatsApp. Zatrzymaj, anuluj, zaznaczony przycisk,
0: grupa. Nagrywanie cały czas jest aktywne.
1: Zatrzymaj nagrywanie, wyślij, zaznaczony przycisk, grupa.
0: I?
1: 12 w menu, zaznaczone, otwórz wiadomość głosową, 12, szybka nawigacja włączona. Szybka, ty, otwórz wiadomość, ty, otwórz wiadomość głosową, wiadomość głosową, Michał dziwi, Michał, ty, mniej niż 20, otwórz, ty, otwórz wiadomość głosową, 12 w nocy, ukośnik, 12:23 w nocy. Otwórz wiadomość, ty, otwórz wiadomość, ty, pust, otwórz wiadomość głosową, zaznaczony przycisk.
0: Mamy nagrywanie wiadomości. A, no tak, tego nie będzie znowu słychać. Mamy tutaj, no poruszamy się po komputerze, ale właśnie. Wracamy do WhatsAppa. Nagrywanie cały czas jest aktywne. Także myślę, że fajna opcja. I może się przydać, kiedy właśnie chcemy coś zaprezentować komuś, a no nie wiem, nie mamy jakichś tam zaawansowanych narzędzi do nagrywania swojego dźwięku z komputera, tak jak my tutaj teraz z Michałem robimy. No to jest to fajna opcja, myślę.
2: I ja już mogę powiedzieć, że niestety po przejściu na ekran główny to zawiesza się nagrywanie tak. W WhatsAppie. Tak, no niestety... No popsuli. Mam wrażenie, że to kiedyś rzeczywiście działało, można było takie rzeczy robić, ale to się zmienia, to niestety, no, to się w różnych wersjach iOS-a i WhatsAppa po prostu różnie zachowywało.
0: No, nie wiem, teraz tutaj pewnie tacy jacyś doświadczeni makowcy to już pewnie będą wiedzieli, bo ja tutaj tak, odtwarzałem sobie te nagrania poprzez tę nawigację z wo i strzałki.
1: Ty, pust, otwórz wiadomość głosową, zaznaczony przycisk.
0: Może nie wszedłbym w jakąś w taką konkretną interakcję z jakąś grupą czy coś, ale nie jest to jakieś, myślę, mega skomplikowane i nie nastręcza to problemów, no a już osobom, które dłuższy czas siedzą w Macu, no to jest to jakby taki urok też tego systemu, że trzeba tu wejść, tam wyjść, tam kliknąć skrót, który nam połamie ręce, no tak to... Tak to po prostu jest.
2: Jeszcze a propos takich skrótów, które mogą ułatwić życie, nie wiem jak to jest na Macu, czy to będzie Command i cyferki, czy Control i cyferki na przykład, bo od jedynki do dziewiątki mamy pierwszych 9 czatów pod tymi skrótami. Więc jeżeli chcemy się szybko przełączać, to jest to dobra opcja, tylko warto mieć na uwadze to, że ta kolejność się zmienia. Jeżeli ktoś na przykład do nas napisze, to ten czat będzie zawsze na górze i zawsze będzie pod kontrol 1. To musimy o tym pamiętać.
0: Czyli tak jak tutaj jakby to jest odpowiednik skrótu tego command control shift tab, tak? Albo control tab.
2: To znaczy tak, tylko że control tab, control shift tab i jeszcze control shift i lewy kwadratowy i prawy kwadratowy nawias, to też są takie dodatkowe skróty i chyba to działa tutaj chyba command lewy kwadratowy.
0: Ale czekaj, bo tak, żeby się przemieszczać między czatami, to ja stosuję control tab, bądź control shift tab, jeżeli wracam.
2: Tak.
0: A mówisz jeszcze o tym control 1, 2, tak?
2: Jeden od jedynki do dziewiątki.
0: No to już sprawdzimy. No nie. Chyba, że z komandem, ale...
2: A spróbuj z komandem.
0: Spróbujemy.
1: Pisz wiadomość, edycja tekstu. No wybierz. Kursor tekstowy na początku tekstu. Pisz wiadomość. Grupa.
0: O, coś... Tu może być, zaraz sprawdzimy co za czat.
1: Wiadomość, pisz wiadomość, załącz, otwórz panel emotikon, ty, dziennikarskie zero, live balance, kongres, audycja przeznaczona dla osób powyżej 16 roku życia, Krzysztof, liczba stanowi.
0: Reklama kanału sportowego rzeczywiście się pojawiła, ale to jest czat z moją żoną, teraz przełączymy się na dwójeczkę, command 2.
1: Pisz wiadomość, załącz, zaznaczone przy, pisz wiadomość, otwórz panel emotikonów, ty, otwórz wiadomość głosową, otwórz wiadomość, ty, mniej niż Michał dziwisz, otwórz wiadomość głosową.
0: Czyli to też działa.
2: A sprawdź, czy zadziała ci komand lewy i prawy kwadratowy.
0: O, no to już zobaczymy. No, nic tutaj nie dzieje się.
2: Nie działa?
0: No nie.
2: Bo jest jeszcze na Windowsie taki skrót Ctrl Shift, lewy i prawy kwadratowy. Tak jak Ctrl Tab i Ctrl Shift Tab. One działają w ten sam sposób, mam wrażenie.
0: Ale szczerze myślę, że ten dla mnie ten Ctrl Shift Tab jest w miarę wygodny. Mamy to pod jedną ręką.
2: Pod jedną ręką. Oczywiście.
0: To nie ma tragedii.
1: Zamknij czat.
0: I teraz jak sobie dałem escape, to wyszedłem na główne okno.
1: Społeczności, Karol Niedziela, https://.
0: Ale jakby automatycznie, jeżeli mamy to zaznaczone tam w VoiceOverze, w narzędziu VoiceOver, to żeby tab nam wchodził w interakcję, no to jakby automatycznie nam tutaj to się otworzy. Jeszcze może sobie stajmy na takim...
1: Filtr, Karol Niedziela, Michał Dziwisz, 20.09.12.23.
0: I... Wywołajmy sobie...
1: Menu czynności. Pokaż menu. Pokaż menu.
0: To skrót wo command spacja. Możemy sobie menu wywołać.
1: Pokaż menu lista czatów. Pusty tabela. Michał Dziwisz 20.0. Lokskel Niedziela. Michał Dziwisz 20.09. Menu czynności. Pokaż menu. Pokaż menu lista czatów. Lokskel Niedziela 12.07. Szybka nawigacja włączona.
0: Nie wiem czemu,
1: szybka nawigacja włączona. Michał Dziwisz 20.09. Karol Niedziela HTTPS 2.
0: Nie pokazuje.
1: Pole do wprowadzenia tekstu wyszukiwania. Edycja tekstu.
0: No to wiesz,
1: kursor tekstowy na początku. Karol Niedziela HTTPS 2. Michał Dziwisz 20.
0: Wpisywania. Co z tym menu? Nie wiem, czy tutaj coś nie działa? Czy...
1: W. Lista czatów. Pusty tabela. Lokskel Niedziela 12. Michał Dziwisz 20. Menu czynność. Pokaż menu. Pokaż menu lista czatów. Lokskel Niedziela 12. Michał Dziwisz 20. Karol Niedziela HTTPS 2.
0: Ktoś nam coś podpowie mądrzejszy na Macach, ale...
1: Michał Dziwisz 20.09.12.2.
0: Ale cóż...
2: To ja może przeczytam dwa komentarze od naszej słuchaczki Agi, która się odniosła do WhatsAppa na Macu. Z aplikacji na Macu jestem zadowolona. Co ciekawe, to jak się wejdzie w interakcję z wiadomościami, to można pisać sobie dalej w polu tekstowym, ponieważ fokus klawiatury nie podąża za fokusem VoiceOvera, pomimo iż mam ustawioną ich synchronizację. Na przykład na takim Messengerze muszę je specjalnie rozdzielać, żeby móc być w polu konwersacji, a jednocześnie pisać wiadomość i słyszeć, co VoiceOver mówi podczas wprowadzania tekstu. Natomiast przy przyspieszaniu czyjejś wiadomości muszę za każdym naciśnięciem przycisku zamykać reakcje na wiadomości, które się pojawiają nieproszone. Pozdrawiam. No i jeszcze mamy jedną wypowiedź od Agi. Aha, i jedyne, co mnie denerwuje, to to, że nie mogę edytować ani dyktować tekstu w tej aplikacji na Macu. To znaczy za pomocą skrótu klawiszowego to nie działa, trzeba ręcznie to wszystko wprowadzać.
0: Czyli ktoś z tego Maca, ktoś z tego WhatsAppa korzysta. Fajnie, dziękujemy. Agnieszka się podzieliła z nami tą informacją. No, to czy jednak może też dzięki temu jakieś poszerzy się grono WhatsAppowych użytkowników. No, więc tak to wygląda. Nie wiem, czy coś, Michale, chciałbyś, żebym jeszcze pokazał tutaj.
2: No, może spróbujmy rozmowy głosowej. Ja przy okazji sobie sprawdzę, czy dodatek dla NVDA rozwiązał problem i czy mogę już odebrać wiadomość, a właściwie nie wiadomość, tylko rozmowę.
0: Bo był z tym problem. Przed audycją próbowaliśmy i do ciebie niestety na Windowsa jakoś trudno było się dodzwonić. Dobra, no to w takim razie...
2: No to spróbujmy.
1: Michał Dziwisz, 20.09, pisz wiadomość, edycja tekstu. Nowy wiersz, szybka nawigacja, pisz, koń, wiadomo, koniec. Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, filtr nie przeczytaj.
0: Jak tutaj?
1: Otwórz panel emotikonów, zamknij panel, stopka, koniec.
2: To musisz wejść
1: dzisiaj
2: w czat ze mną na przykład i tam jest rozmowa głosowa, zdaje
1: szybka
2: się.
1: Nawigacja, otwórz panel emotikon, application. Dzisiaj, menu, zaznaczony przycisk, grupa banner. Szukaj, połączenie głosowe, zaznaczony przycisk, grupa.
0: Tylko się upewnisz, to ty na pewno, bo...
1: Szukaj, menu, zaznaczony przycisk, application. Otwórz panel emotikon, załącz, zaznaczony przycisk, grupa. Wiadomość głosowa, zaznaczony przycisk, grupa. Pisz wiadomość, załącz, zaznaczony, otwórz panel emotikonów, application. Dzisiaj, grupa, ty, tu mogę pisać, application. Michał Dziwisz, ty,
2: no
1: tu
2: tak,
1: mogę pisać,
2: no tak.
1: Menu, zaznaczone, szukaj, połączenie głosowe, zaznaczone przycisk.
0: I to wystarczy, słuchajcie, shift tabem się przemieścić, nie trzeba tu jakiejś wielkiej filozofii.
1: Połączenie wideo, zaznaczone przycisk,
0: no, mamy
1: grupa.
0: Też połączenie wideo, jakby co ktoś chciał.
1: Połączenie głosowe, zaznaczone przycisk,
0: no to...
1: grupa. Wycisz mikrofon, przełącz przycisk. Pełnia szyfrę.
2: Okej, i teraz ja już
0: słyszę. Słuchajcie, u siebie.
2: A ja słyszę.
0: Dźwięk, połączenia takiego oczekującego, jak to w starych telefonach.
2: I teraz czy mi się uda odebrać tym skrótem?
0: Michała bardzo słabo słyszę. Damy mu jeszcze chwilę.
2: I niestety, mimo tego dodatku... Mimo tego dodatku nie jestem w stanie odebrać połączenia od Wojtka. Więc szkoda. Myślałem, że ten skrót zadziała. Okay. Ale niestety, niestety nie. Po prostu coś zostało popsute. Być może na przykład w wersji WhatsApp beta, bo ja mam zainstalowaną no, tę wersję taką standardową ze sklepu. Być może coś tam zostało poprawione.
1: Szybka nawigacja
2: natomiast
1: włączona.
2: No niestety, tutaj w tym okienku, które się pojawia,
1: wiadomość głosowa.
2: Nie ma absolutnie nic. Po prostu...
0: Ale słyszałeś, tak? Że był dźwięk, tak?
2: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, no to możemy w takim razie spróbować, jak to będzie się zachowywało w drugą stronę.
2: A proszę bardzo, mam już podświetlony kontakt z tobą, więc teraz dzwonimy. Dzwonimy do Wojtka. Może, chociaż nie, dobra, bo będziesz, nie powinno być żadnych zwrotek. Ja już dzwonię do Wojtka.
1: Okno. Michał Dziwisz. Koniec. Koniec. Stop. Wiadomość głosowa. Koniec. Pisz wiadomość. Załącz. Zaznaczone. Otwórz panel emotikonów. Zaznaczone. Rozwinij ikona. Zwiększ głośność. Wyciszaj. Siri. Przycisk. Szybka nawigacja włączona. Otwórz, załóż, pisz, koniec.
2: Z jakiegoś powodu od razu to się rozłączyło, ale spróbujemy jeszcze raz.
0: Chyba wiem czemu, bo mam włączone, nie przeszkadzać
2: włączone.
0: To dajcie mi sekundkę, ja tylko to opanuję sytuację.
2: Dobrze, centrum. No to w takim razie ja skorzystając z tej przerwy, to przypomnę, że czekamy na wasze wypowiedzi, jeżeli chcecie się z nami podzielić swoimi wrażeniami skorzystania z WhatsAppa na komputerze, do czego wy wykorzystujecie te aplikacje, no to dajcie znać, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, kontakt.tyflopodcast.net, też do waszej dyspozycji, no i oczywiście tyflopodcast.net/zoom, także się poleca, tam możecie do nas głosowo się odezwać, możecie zadzwonić i możemy sobie o tym porozmawiać. Czy to w ogóle warto instalować WhatsAppa na komputerze, czy też jednak no, nie ma to sensu waszym zdaniem. Sam jestem ciekaw przemyśleń. Moim zdaniem sens ma i to znaczny. Jeszcze z jednego powodu, o którym myślę, że za chwileczkę też będziemy mieli okazję porozmawiać. O, Wojtek chyba już
1: ukryj szczegóły.
2: Wyłączył.
1: Ukryj szczegóły.
2: Czy jeszcze walczysz?
0: No właśnie, nie dostałem właśnie, jak to.
1: Szybka nawigacja włączona. Wi-Fi zaznaczony. Zomus. Nie przeszkadzać. Tryb mikrofonu. Nie przeszkadzać. Przycisk. No, dostępny. To. Szybka. Stary manager. Przełącz przycisk. Nie przeszkadzać. Przycisk. Wielkie. C. Wielkie. T. A. Włączone do jutra. Szybka nawigacja włączona. Nie przeszkadzać. Przez 1 godzinę. Do jutra rana. Przez. Nie przeszkadzać. Zaznaczone. Przełącz przycisk. Dostępne czynności. Przez. Nie przeszkadzać. Zaznaczone. Przełącz przycisk. Dostępne czynności. Szybka nawigacja włączona. Przez 1 godzinę. Nie przeszkadzać. Przełącz przycisk. Tryb skupienia. Dostępne czynności.
2: To ja to co?
1: Zomus. Mikrofon. Zomus. Wi-Fi. Tryb skupienia. Tryb skupienia. Przycisk.
0: O, jest.
2: Dostępne czynności. Udało się. Dobrze. To ja próbuję w takim razie, Wojtku, do ciebie zadzwonić ponownie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
1: Okno.
0: Okej, słyszę coś.
1: WhatsApp. Okno. Wiadomość głosowa. Zaznaczony przycisk. Grupa. Koniec,
2: ale...
1: Stop, koniec. Wyszukaj lub rozpocznij nowy...
0: Co? Też odrzuciło?
2: Ale chyba odrzuciło, tak. Z jakiegoś powodu odrzuciło to połączenie.
0: No. Już chyba wiem, z czego to wynika. Generalnie chodziło o to, że miałem włączony tryb nie przeszkadzać także na iPhone'ie. Podejrzewam, że o to chodziło. Bo jak go wyłączyłem, to wtedy mogłeś spokojnie zadzwonić. Tylko jeszcze zanim zadzwonisz, powiem tak. Ja sobie odbierałem poprzez wejście... W to powiadomienie z WhatsAppa wszedłem w interakcję i potem już na gwoździku sobie po prostu doszusowałem do tego, do opcji odbierz, ale niestety w trakcie rozmowy z Michałem w ogóle nie słyszałem swojego voice-overa I po rozłączeniu się niestety też jakaś nastąpiła komplikacja, bo VoiceOver mówi bardzo cicho, mimo że jest ustawiony na
1: 100%.
2: Na 100%, tak. No dobrze, to ja teraz próbuję do Wojtka zadzwonić. Nawet będę w stanie Wojtka z WhatsAppa nam puścić. Oszczędzę ci tej podwójnej zwrotki, więc muszę tu sobie, to na mikserze odpowiednio skonfigurować, ale chyba mam to zrobione tak, jak trzeba. No to proszę bardzo, dzwonimy teraz do Wojtka.
1: Okno.
0: I słyszymy.
1: Michał Dziwisz. Pełen szyfr, Michał Dziwisz. Połączenie, ignoruj, odrzuć, odbierz, zaznaczony przycisk, grupa.
0: Okej, okay, jak tam?
1: Okno.
2: No właśnie w tym momencie udało się odebrać.
0: Ojoj. Pierwszy moment jest tak, jak dzwonił gdzieś Mandżuru na przykład.
1: Michał Dziwisz.
0: Ale chyba już trochę lepiej. Ale to też
3: na to uwagę zwracaliśmy, że no ta jakość jest taka sobie, nie?
2: Tak, w tym momencie wyłączyłem Wojtka z Zooma. Macie okazję posłuchać Wojtka z WhatsAppa. Trochę nam się w ogóle kolega przesterowuje, albo to u mnie jakieś ustawienia interfejsu audio, chociaż wiadomości głosowe na przykład u mnie przesterowane nie są, a tutaj Wojtek...
3: No właśnie, to jest ciekawe.
2: A tu Wojtek jest głośno. Bo ja mam teraz naprawdę tę głośność ustawioną tak bardzo delikatnie, chociaż może trochę nawet podgłośnie tu kolegę. Możesz coś powiedzieć do słuchaczy przez WhatsApp?
3: No, tak jak mówię, jedynym takim minusem jest to, że rzeczywiście nie słyszymy. Nie słyszymy za bardzo, co tam VoiceOver gada. Ja teraz niestety zapomniałem skrótu, żeby się rozłączyć, więc ciebie o to, Michale, poproszę. No i zobaczymy, czy ta głośność wróci do swojej pierwotnej. Do tego swojego pierwotnego parametru.
2: No to zaraz zobaczymy, ja już szukam odpowiedniego przycisku, bo co ciekawe, to okno jest bezproblemowo dostępne, więc mogę rozłączyć się właśnie w tym momencie z Wojtkiem, co niniejszym czynię i proszę bardzo, wracamy już na Zooma.
0: Chyba nawet ja się pierwszy rozłączyłem, wciskając Command P.
2: Command P.
0: Bo tak mi się to jakoś przypomniało, ale...
1: Wyszukaj lub koniec banner.
0: No nie, niestety mój VoiceOver, jak Michale słyszysz...
1: 90, 100%.
0: Cichutko.
2: No, niestety.
0: Przestraszył się chłopak całej tej sytuacji. Myślę, że to może być taka podobna sytuacja do tej, kiedy na przykład ktoś dzwoni do nas i się pierwszy rozłączy. Jak skończymy rozmowę z tym kimś i on się pierwszy rozłączy, to często jest tak, że VoiceOver w ogóle milknie. I tu może być taka kwestia, że jak sobie po prostu WhatsAppa wyłączymy, załączymy ponownie, no to już wróci do stanu takiego pierwotnego. Ja VoiceOvera też włączałem. Niestety nie pomogło to nic.
2: No dobrze, to ja myślę, że w takim razie mogę pokazać teraz co nieco tego WhatsAppa na Windowsa. Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać a propos Maca.
0: No, powiem tak. Generalnie trzeba mieć na uwadze, że to jest tylko aplikacja desktopowa. I jak ktoś nie miał w ogóle Maca, nie miał z tym styczności, to pomyśli, kurde, no co oni gadają, jak tu jakieś trzeba interakcje, jakieś takie dziwne rzeczy. Pamiętajcie tylko o tym, to jest bardzo istotne jednak, że to jest Mac. I tutaj wszystko się robi w taki sposób. Dziwny. Na początku pewnie dziwny, bo ja już do tego troszkę przywykam. Natomiast to nie jest nic szczególnego, że akurat tu w WhatsAppie musimy wejść w interakcję, coś tam zrobić za pomocą jakiegoś takiego bardziej skomplikowanego skrótu. To po prostu jest norma.
2: Tak jest. No to,
0: tak jest.
2: To ja teraz kilka słów na temat WhatsAppa na Windowsa. Też się trochę tym WhatsAppem, pozwólcie, pobawimy. Na dobry początek jedna uwaga. Przynajmniej z moich doświadczeń używam Windowsa 10. To też może mieć znaczenie. Przede wszystkim to ja od pewnego czasu przestałem móc odtwarzać wiadomości głosowe na WhatsAppie. Na szczęście naprawiło się to dzięki temu, że wyłączyłem sobie ulepszenia w karcie dźwiękowej, w ustawieniach zaawansowanych. Gdzieś wyczytałem w sieci, że to pomaga i u mnie pomogło, aczkolwiek Aczkolwiek na przykład czasem zdarza mi się jeszcze tak, że te wiadomości przestają się odtwarzać. Natomiast ja dość często korzystam z trybu uśpienia, z trybu hibernacji w komputerze, więc po prostu ten WhatsApp, no mam wrażenie, że wtedy najczęściej wariuje i najczęściej wtedy zdarza mu się gubić to odtwarzanie, ale teraz to już jest żaden problem, bo ja sobie po prostu go resetuję, zamykam, otwieram i działa. Większy problem natomiast jest w tym i tu taka rzecz dla tych, którzy mają więcej niż jedną kartę dźwiękową i z jakiegoś powodu chcieliby tego WhatsAppa przekierować na inną kartę. Słuchajcie, ja myślałem, że mi się ta sztuka nie uda, ale w końcu się udała, ale jeżeli mam być szczery, to nie wiem, jak ja to zrobiłem? Dlatego, że WhatsApp bardzo często nie pokazuje się w mikserze głośności. Zobaczymy, czy teraz na przykład się pokaże. Ja spróbuję wywołać ustawienia i przejdziemy sobie do miksera głośności.
4: Startowa open. Opcje miksera dźwięku, ustawienia systemowe. Właśnie. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przełączyć pogląd 1 z 1 poziom 1.
2: Opcje miksera dźwięku.
4: Ustawienia. Ustawienia okno. Dostosuj główną głośność wyjściową suwak 80. Wyjście lista rozwijana głośniki. Wyjście lista rozwijana in 03 minus 03 lista.
2: Tak, mam tu ustawienia różne.
4: Zone spot, zone 3, station, radio, cast, ops 20, NVDA, app, Miranda, IMS, Microsoft, Messenger, Pie, Google Chrome 41, 49, 38, 1, rad, 49, 38, studio, MIDI 3 z 4, 1, radio, cast, strep, dźwięki systemu 1 z 14.
2: I jak sami widzicie, tego WhatsAppa nie ma. Za którymś razem udało mi się sprawić, że on się tu pojawił. Po którymś tam restarcie WhatsAppa, restarcie komputera, pojawił się, no to korzystając z okazji, szybko przełączyłem go na odpowiednią kartę, żeby móc wam to wszystko pokazać, jak to działa. Natomiast jeżeli ja chciałbym już teraz, w tym momencie, bo mam taką potrzebę, zmienić tę kartę, to będę miał problem. Bo tego nie jestem w stanie zrobić. I nie wiem dlaczego ten WhatsApp się tak, a nie inaczej zachowuje. Natomiast przejdźmy teraz sobie do samego WhatsAppa. Zobaczmy, co my tu właściwie mamy, jak to wygląda. Tu mamy...
4: Wyszukaj lub rozpocznij nowy czat, pole edycji pusta.
2: Pole edycji do wyszukiwania czatów.
4: Wojciech Dulski 009 niezaznaczony.
2: Tu mamy czaty.
4: Komanda plika Floyda 1 nieprzeczytany. Wojciech, komand i tech 4 nieprzeczytane.
2: Tu mamy różne grupy i tak dalej, i tak dalej. Ja przechodzę teraz po tym tabem, natomiast mamy też oczywiście strzałki do poruszania się po tym na przykład drzewku.
4: Utwórz nową konwersację, przycisk. Więcej opcji po rozwinięciu, przycisk.
2: To
4: poziom 1 czaty, 1 z 3.
2: Był tab i tu mam jeszcze czaty.
4: Połączenia niezaznaczone 2 z 3 poziom 1. Status niezaznaczony 3 z 3 poziom 1.
2: I status. Połączeń nigdy nie używałem, statusu też nigdy nie używałem, używałem tylko czatu.
4: Połączenia czaty 1 z 3 poziom 1.
2: Bo z tego przede wszystkim korzystam. No więc...
4: Otwórz ustawienia niezaznaczone 1 z 2 poziom 1.
2: Zobaczmy sobie jeszcze do tych ustawień.
4: Spacja. Ogólne 1 z 8 poziom 1.
2: Mamy ustawienia ogólne.
4: Konto niezaznaczone 2 z 8 poziom 1.
2: Konto.
4: Czaty niezaznaczone 3 z 8 poziom 1. Powiadomienia niezaznaczone 4 z 8 poziom 1.
2: Powiadomienia.
4: Personalizacja niezaznaczone 5 z 8 poziom 1.
2: Personalizacja.
4: Pamięć niezaznaczone 6 z 8 poziom 1. Skróty niezaznaczone 7 z 8 poziom 1. Pomoc niezaznaczone 8 z 8 poziom 1.
2: No i pomoc. No to Wojtku, do czego zaglądamy?
0: Wiesz co, ja bym zaglądał na początek do skrótu, bo jestem ciekaw, czy u ciebie też działa ten skrót shift przecinek i kropka na przykład. Czy to w ogóle jest?
4: Skróty niezaznaczone 7 z 8 poziom 1. Spacja. Profil niezaznaczony 1 z lista. Zresetuj rozmiar tekstu. Nowy czat. CTRL N 1 z 20.
2: Może od góry. Nowy czat. Ctrl N.
4: Zamknij czat. CTRL 2 z 20. Zamknij czat. CTRL F 4 3 z 20.
2: Dwa skróty na zamknięcie czatu. Ctrl W, Ctrl F 4.
4: Zamknij aplikację. Alt F 4 4 z 20.
2: Alt F 4 zamknięcie aplikacji.
4: Nowa grupa. CTRL Shift N 5 z 20.
2: Tu nowa grupa.
4: Szukaj. CTRL F 6 z 20.
2: Tu szukaj.
4: Szukaj w czacie. CTRL Shift F7 z 20.
2: Tu, żeby nie było, Ctrl F. Nie F6, tylko F. To jest po prostu szósta z 20 pozycji, siódma z 20 pozycji. To, żeby było jasne.
4: Profil. CTRL P8 z 20.
2: Tu mamy profil.
4: Wycisz czat. CTRL Shift M9 z 20.
2: Wyciszenie czatu.
4: W.slash był wskaźnik przeczytania. CTRL Shift U10 z 20.
2: Co to robi? To pewnie jakaś informacja o przeczytaniu, że wiadomość została wyświetlona. Aha, czyli że...
0: Tak, tak, tak, tak.
4: panel emotikonów, CTRL Swift 11 z 20.
2: Tu mamy panel emotikonów.
4: Panel gifów, CTRL Swift 12 z 20.
2: Gify.
4: Poprzedni czat, CTRL Swift lewy nawias kwadratowy 13 z 20.
2: O, widzisz? Tutaj.
0: A mamy. Tak, no, no.
4: Następny
0: no,
4: czat, CTRL Swift prawy nawias kwadratowy 14 z 20. Poprzedni czat, CTRL Swift tab 15 z 20.
2: Ale działają też te skróty, o których ty wspominałeś.
4: Następny czat, CTRL tab 16 z 20. Otwórz czat, CTRL od 1 do 9, 17 z 20.
2: I tu mamy to właśnie, otwórz czat, Ctrl od 1 do 9, fajna.
4: Zmniejsz rozmiar tekstu, CTRL 18 z 20.
2: Ctrl minus.
4: Zwiększ rozmiar tekstu, CTRL plus 19 z 20.
2: Ctrl plus.
4: Zresetuj rozmiar tekstu, CTRL 0, 20 z 20.
2: Ctrl 0. I to są właśnie skróty.
0: Czyli wychodzi na to, że nie da się na Windowsie przyspieszać, a i zwalniać.
2: Wychodzi na to, że nie da się zrobić tego z poziomu skrutu klawiszowego.
4: Tak. Lista. Aby uży-
2: no, natomiast tu mamy jeszcze taką ciekawą rzecz, kiedy nacisnę tab.
4: Lista, lista. Aby użyć emotikonu kot, wpisz w czacie dwukropek i kot, a wtedy pojawi się wyskakujące okienko z odpowiednimi emotikonami 1 z 2. Aby użyć emotikonu nakrycie głowy, wpisz w czacie dwukropek i nakrycie głowy, a wtedy pojawi się wyskakujące okienko z odpowiednimi emotikonami 2 z 2.
2: Jeżeli chcecie wpisywać szybko emotikonki, jeżeli nie chcecie ich szukać, to to jest bardzo fajna sprawa, to pokażemy za chwilę.
4: Skróty 7 z 8 poziom 1.
2: No dobrze, to przejdźmy może sobie teraz tak od końca.
4: Pamięć niezaznaczony 6 z 8 poziom 1.
2: Tu mamy pamięć.
4: Profil niezaznaczony 1, zdjęcia pole wyboru oznaczone.
2: Czyli to, co ma zostać zapisane w pamięci naszego komputera.
4: Audio pole wyboru oznaczone.
2: Zdjęcia audio.
4: Video pole wyboru oznaczone.
2: Video.
4: Dokumenty pole wyboru oznaczone. Pamięć 6 z 8 poziom 1.
2: I to jest w zasadzie wszystko. Czy nawigacją dokument obiektową czegoś się tu doszukamy?
4: Video pole wyboru. Dokument brak na video. Zdjęcia wybierz automatyczne po wybierz jak automaty
2: o.
4: Pamięć.
2: O co tu chodzi? To jest w ogóle dobra wskazówka. W NVDA insert i czwórka i szóstka w tym momencie służy do chodzenia po tych obiektach, bo ja przeszedłem tabem, ale tak do końca nie wiem, o co tu chodzi. Ale kiedy sobie pochodzę tą nawigacją obiektową, to dostaję takie info, że...
4: Automatyczne pobieranie.
2: O, do czego to służy? Co tu się właściwie ma dziać? Czyli automatyczne pobieranie różnych typów danych.
4: Wybierz, jakie multimedia będą automatycznie pobierane z otrzymywanych wiadomości.
2: No właśnie.
4: Pamięć 6, dokument, pamięć, personalizacja, niezaznaczona spacja.
2: Personalizacja.
4: Profil niezaznaczony, motyw kolorystyczny aplikacji. Domyślne ustawienia systemu, lista rozwijana, domyślne ustawienia systemu zwinięte. Lista. W hubsub.paletta item wf model 1 z 15.
2: Co to jest?
4: Brak poprzed, w hubsub.lista. Esyfloresy w hubsub, pole wyboru oznaczone. Esyfloresy w hubsub, pole wyboru oznaczone. Zresetuj przycisk. Lista rozwijana 100% zwinięte.
0: To jest ważne w sumie dla osób, podejrzewam, słabowidzących. Żeby sobie ustawić właśnie ciemne tło, na przykład jasne napisy, albo jakoś tak, nie?
2: Albo jeżeli na przykład z komputera korzystamy w dwie osoby. Albo w dwie osoby chociażby, to ewentualnie, no, nam to wszystko jedno, a komuś może się
4: personalizacji
2: przydać.
4: Powiadomienia niezaznaczone 4 z 8 pod
2: spacja. Powiadomienia.
4: Profil niezaznaczony 1, nadal pokazuj powiadomienia, gdy aplikacja w WhatsApp nie jest otwarta, przycisk przełączania wciśnięty.
2: No czyli jasne, jeżeli nawet zamkniemy WhatsAppa, to on będzie i tak sobie gdzieś tam działał w tle i po prostu nasłuchiwał, czy ktoś do nas czegoś nie wysłał.
4: Wiadomości, przycisk przełączania wciśnięty.
2: Wiadomości.
4: Reakcje, przycisk przełączania wciśnięty. Połączenia, przycisk przełączania wciśnięty. Ogląd wiadomości, przycisk przełączania wciśnięty.
2: O, literówka. Podgląd chyba powinno być.
0: Tak.
4: Wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk zwinięte, domyślny. Grupy, przycisk.
2: Wiadomość. Co?
4: Wiadomości. Dźwięki powiadomień.
2: O, właśnie. Tak. Dźwięki powiadomień tu mamy.
4: Wiadomości. Wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk zwinięte, domyślny.
2: I tu
4: brak 1 z 12. Domyślny 2 z 12. Alert 1, 3 z 12. Alert 2, 4 z 12. Alert 3, 5 z 12. Alert 4, 6 z 12.
0: I tu pewnie mógłbyś sobie, Michale, jakoś też wejść, nie wiem, czy tabem, czy tą nawigacją.
4: Otwórz usta.
0: I chyba...
4: Wyszukaj profil niezaznaczony 2 z 2.
2: Wiesz co, chyba, 1 z 3, chyba nawet wiem,
4: otwórz,
2: jak tylko...
4: Wyszukaj lub profil niezaznaczony, wyszukaj lub profil, czaty 1 z 3. Otwórz, wyszukaj, czaty 1, otwórz ustawienia, ogólne 1 z 8 poziom, czat powiadomienia, niezaznaczone, persona, powiadomienia, spacja, reakcje, połączenie, ogląd, wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk, zwinięte, domyślny. Wiadomości, przycisk.
2: Czy to przypadkiem nie będzie?
4: Spacja. Wiadomości, przycisk, nie. Zwinięte, domyślny, grupy, przycisk.
2: Bo chciałbym sobie...
4: Wiadomości, przycisk, zwinięte, brak 1, domyślny, 2 z 12.
2: Na przykład...
4: Alert 1, 3 z 12. Wiadomości,
2: alert 1, ale...
4: Grupy, przycisk.
2: Nie mogę
4: wiadomości,
2: tego
4: przycisk zwinięte, ale
2: odsłuchać w żaden sposób.
4: Wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk zwinięte, alert grupy.
0: A
4: grupy,
0: jakbyś
4: przycisk
0: sobie myszką grupy,
4: wiadomości,
0: myszkę,
4: wiadomości, przycisk. Przejdź do fokusu. Wiadomości, przycisk zwinięte, alert 1.
0: Lewym klawiszem myszy wciśnął coś?
4: Wiadomości, wiesz, początek, właśnie... pusta, początek, pusta. Grupy, wiadomości, przycisk zwinięte, alert 1. Wiadomości, przycisk, spacja. Wiadomości, przycisk zwinięty, ale wiadomości, brak nas, początek. Wiadomości.
2: No nie.
4: Wiadom, lewy. Nadal pokazuj powiadomienia. Wiadomości, przycisk.
2: Nie bardzo to chce działać.
4: Reakcje, przycisk przełączania wciśnięty.
2: No ale trudno. No, mamy tu jakieś alerty. Szkoda, że faktycznie nie da się tego odsłuchać, co to jest.
4: Pogląd, wiadomości, przycisk. Wiadomości, przycisk zwinięty, alerty. Grupy, przycisk. Grupy, przycisk zwinięty, domyślny. Powiadomienia 4.8 poziom 1.
2: I to są powiadomienia.
4: Czaty niezaznaczone 3.8 spacja.
2: Czaty.
4: Profil, zarchiwizuj wszystkie czaty, przycisk.
2: Zarchiwizuj wszystkie czaty, czyli taki przycisk.
4: Synchronizowano z telefonem.
2: O.
4: Zarchiwizuj wszystkie czaty, przycisk. I
2: teraz sprawdzę sobie nawigację obiektową.
4: Historia czatów. Czaty. Profil niezaznaczony, czaty.
2: Wygląda?
4: Historia czatów. Synchronizowano z telefonem. Zarchiwizuj wszystkie czaty, przycisk. Wciąż będziesz otrzymywać nowe wiadomości z zarchiwizowanych czatów. Wyczyść wszystkie wiadomości, przycisk. Usuń wszystkie wiadomości z czatów i grup. Usuń wszystkie czaty, przycisk. Usuń wszystkie wiadomości i wyczyść całą historię czatów. Brak następnego.
2: No może lepiej nie. To...
4: Wyczyść wszystkie, usuń wszystkie czaty, przycisk.
2: Bardzo niebezpieczna sekcja.
4: Czaty 3.8 poziom 1. Konto niezaznaczone 2.8 poziom 1.
2: Konto?
4: Spacja. Profil niezaznaczony. Wiadomości i połączenia w czacie zabezpieczonym pełnym szyfrowaniem pozostają między tobą a wybranymi przez ciebie osobami. Nawet WhatsApp nie może ich odczytać ani odsłuchać. Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej, link. Pokazuj powiadomienia zabezpieczeń na tym komputerze, przycisk przełączania wciśnięty. Otrzymuj powiadomienie, gdy zmieni się kod zabezpieczenia telefonu kontaktu. Jeśli masz wiele urządzeń, to ustawienie należy włączyć na każdym urządzeniu, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia. Dowiedz się więcej. Dowiedz się więcej, link. Konto 2.8 poziom 1.
2: I to jest w zasadzie tyle, bo profil. Tu jeszcze była wiadomość, chyba gdzieś taka
4: brak poprzedniego,
2: właśnie...
4: Brak następnego. Brak następnego. Wiadomości rzecz. Zabezpieczenia. Brak zablokowanych zabezpieczenia. Brak zarządzane na tele zablokowane. Pokazuj powiadomienie. Wiadomość. Brak poprzednie. Wiadomość zabez. Brak zarząd. Potwierdzenia odczytu z WL. Potwierdzenia odczyt. Wszyscy. Dodawanie do wszyscy. O mnie.
2: Bo tutaj tak.
4: Wszyscy. Zdjęcie profilowe.
2: Nie ma. Jakby tu, zobacz, mamy kilka różnych ustawień, ale to jest właśnie tu wszyscy.
4: Widziano aktyw zarządzany na telefonie.
2: I tak dalej, ale jest właśnie taka informacja, do której też docieramy nawigacją obiektową.
4: Prywatność.
2: Że
4: zarządzane
2: prywatność
4: na telefonie.
2: Zarządzane na telefonie. Czyli my z poziomu komputera nie jesteśmy w stanie tych ustawień zmienić. My musimy, no niestety, sięgnąć po telefon i po prostu tam to poprzestawiać. Tu możemy sobie kilka rzeczy poustawiać, ale nie wszystko.
4: Profil niezaznaczony, wiadomości i połączenia w czat. Prof. Konto 2.8, ogólne niezaznaczone 1.8,
2: no
4: spacja. Profil, otwórz WhatsApp po profil niezaznaczony, otwórz WhatsApp po zalogowaniu, przycisk przełączania wciśnięty. Wybór języka,
0: lista. To jest myślę ważne też, tak. Bo tych aplikacji trzeba czasami, jak się zacznie włączać 1 500 100 900, to wiesz...
2: Dokładnie, aczkolwiek ja mam tego WhatsAppa odpalonego na starcie, bo to jest jednak komunikator, z którego korzystam dość często, więc dlaczegożby nie?
4: Zmień ustawienia pisania dla autokorekty i wyróżniania błędów pisowni w ustawieniach systemu Windows. Ustawienia no systemu tak. Windows Link.
2: To też jest fajne, że WhatsApp dzięki ustawieniom systemowym nas będzie informował, jeżeli będziemy popełniać jakieś błędy. To...
0: No tak.
2: No, to...
4: Wyloguj przycisk.
2: O, tu się możemy wylogować.
4: Ogólne 1.8 poziom.
2: Ale ja tego nie będę robił, bo musiałbym jakoś się dość mocno natrudzić, żeby ten kod zeskanować.
4: Otwórz ustawienia. Nie...
2: Dobrze.
4: Wyszukaj lub rozpocz poziom 2.
2: Wychodzę z tego.
4: Komanda Pinka.
2: Wchodzę Wojciech sobie do czatu z Wojtkiem.
4: Zaznaczone.
2: On się teraz tak trochę przymulił. Ja mam wrażenie, że to dlatego, że on się z telefonem po prostu synchronizował.
4: Napisz to.
2: I co my tu mamy? Mamy wesołą twórczość naszą z dzisiejszej audycji.
4: Dodaję
2: między innymi.
4: Michał Dziwisz. Nieodebrane połączenie głosowe o 20. Michał Dziwisz. Dźwięk 20. 27. Odebrano 390. 390.
2: O.
4: Nieodebrane połączenie głosowe o 20. 9. Wojciech Dulski. Dźwięk 20. 09.
2: I tu mamy na przykład wiadomość, którą nagrał Wojtek. No więc teraz, żeby to odtworzyć, to ja po prostu naciskam na tym Enter. I co? I nic. I nie zadziałało.
4: Nieodebrane. Wojciech Dulski.
2: I nie zadziałało. I podejrzewam, że właśnie dlatego nie zadziałało, że już mi się coś tu za długo ten WhatsApp był otwarty. Więc
4: ustawienia.
2: Zamykamy.
4: Startopuka, poczte. Wchat, zobacz, ustawienia. Startopuk, wchatsap, ustawienia. Startopuka, w te, wchatsap,
2: odpalamy WhatsApp okno. Jeszcze raz.
4: Poziom 2, utwórz nowy, Wojciech, tu komanda, Wojciech Dulski, zaznaczony.
2: Wojciech jest, znowu.
4: Nagraj wiadomość, głos, napisz, dodaj za...
2: To trwa?
4: Dodaj emotik, Michał Dziwisz. Nie ode... Wojciech Dulski. Dźwięk 20.
2: No i zobaczmy.
0: Mamy nagrywanie wiadomości. I jest.
2: I jest. Jest wiadomość głosowa.
4: Jeden razy przycisk.
2: I tu mam...
0: Tak,
2: kiedy nacisnę
0: no, się po komputerze.
2: To mam taki przycisk jeden razy.
4: Spacja.
0: Nagrywanie cały czas jest aktywne.
4: Czyli jeden, pięć razy przycisk ma fokus. Pole edycji.
0: Troszkę tak podobnie jak w aplikacji mobilnej.
2: Tak. To się zgadza. To się zgadza.
4: Wiadomości lista.
2: Tu mam właśnie wiadomość od Wojtka, to jeszcze teraz sobie otworzymy ją jeszcze raz, bo chcę coś pokazać.
4: 2000 Wojciech znajdź wczoraj. Wojciech nie odeb. Michał Dziw, nie odeb. Wojciech Dulski.
2: O, jest.
3: Mamy.
4: 1-5 suwak 3000 spacja. Dwa razy. No i spacja. Jeden razy.
2: Jeden raz.
4: Wojciech Dulski. Dźwięk.
3: Mamy tutaj.
2: Mogę się przełączyć na przykład na poprzednią wiadomość.
3: O, jak słyszycie?
2: O, i teraz na przykład załóżmy, że nie mam czasu Wojtka już słuchać. Naciskam po prostu jeszcze raz Enter na tej wiadomości. I tyle. I ona się pauzuje, kiedy chcę wznowić tę wiadomość, to po prostu...
3: Kontrolka swój status zmieniła.
2: To po prostu naciskam Enter. W ten sposób. Tak to prosto działa. I teraz, jeżeli chodzi o nagrywanie wiadomości głosowej...
4: Dodaj załącznik.
2: No to...
4: Napisz to.
2: Mam tu...
4: Nagraj wiadomość głosową.
2: Przycisk nagraj wiadomość głosową. I teraz proszę bardzo.
4: Spacja. Odrzuć wiadomość głosową przycisk.
2: No i znowu jest ten sam problem, co na Macu. Czyli odrzuć wiadomość głosową jest przyciskiem domyślnym.
4: Wstrzymaj nagrywanie przycisk.
2: Mam przycisk wstrzymaj nagrywanie.
4: Wyślij wiadomość głosową przycisk.
2: Mam przycisk wyślij wiadomość, który ale teraz aktywuję.
0: Co ciekawe, zauważ, że jest inna etykietka dla kontrolki.
2: To prawda.
4: Spacja, napisz to. Wojciech,
2: to prawda. I wiadomość już została wysłana, możesz Wojtku to zweryfikować.
0: Jasne, już patrzymy.
1: Społeczności, menu, zaznacz nowy czat, zaznaczony przycisk, grupa.
0: To myślisz, że tego WhatsAppa nie zamknąć i go podobnie nie odpalić.
2: Spróbuj może to rzeczywiście pomoże.
1: Status bar Windows, wprowadzenie, zoom share, Wojciech Tulski, okno, widok listy, tabela, dokumenty.
0: Chyba.
1: Przestrzeń z Finder, zawierająca okno Wojciech Tulski, spacer na pełnym ekranie.
2: Nie pomogło. 100%, no to chyba niestety.
1: 100%.
2: Ale jakoś ta synteza jest słyszalna, powiem ci, więc...
0: Tak, nie ma tragedii?
2: Nie, tragedii nie ma.
1: Zomus, Wojciech Tulski,
0: widok listy, tabela. Dobra, to ja szybko tu WhatsAppa.
1: Przestrzeń z Finder, WK, przed WhatsApp, uzupełniaj, Finder, Wojciech Tulski, okno, WhatsApp, desktop, zawartość www, przestrzeń z WhatsApp, zawierająca okno WhatsApp, spacer na pełnym ekranie, wyszukaj lub... Społeczność, status, nowy czat, menu, zaznaczone pole do wprowadzenia, filtr nieprzeczytany, Karol Niedziela, HTTPS, dwóch, filtr nieprzeczytanych czatów, zaznaczone, Karol Niedziela, HTTPS, dwukropek, slash, kreska, slash, youtu, krop, w, lista czatów. Lista czatów, tabela. W, lista czatów, pusty tabela. Szybka nawigacja włączona. Michał Dziwisz, 20:49, 12:21, pisz wiadomość, edycja tekstu, załącz, otwórz panel emotikonów, zaznaczone, application, dwa nieprzeczytane wiadomości, grupa. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową, wiadomość application. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosowa, grupa. 20:49. Menu kontekstowe, zareaguj, menu kontekstowe, 20:40.
2: Właśnie to jest to, o czym mówiła Aga.
1: Zaznaczony przycisk, grupa.
0: Tak.
1: Menu kontekstowe, zareaguj, koniec. Menu kontekstowe, 20:40, 12 w noc, wiadomość głosowa. Otwórz wiadomość głosową, przycisk, grupa. Wstrzymaj wiadomość głosową,
2: zaznacz. Jest ten sam problem, co na Macu, czyli odrzuć wiadomość głosową jest przyciskiem domyślnym.
4: Wstrzymaj nagrywanie przycisk.
2: Mam przycisk wstrzymaj nagrywanie.
4: Wyślij wiadomość głosową przycisk.
2: Mam przycisk wyślij wiadomość, który teraz aktywuję. Aktywuję ją za chwilę, bo tu jeszcze Wojtek mi coś dopowiada, ale że tego nie słychać, bo nie mam skierowanego tego właśnie strumienia do WhatsAppa, no to wygląda to tak, a nie inaczej. Teraz zobaczmy, co jest dalej.
4: O właśnie,
2: natomiast tak a propos tego dodatku, o którym wspominał Roberto, czyli WhatsApp Plus, ja podrzucę do niego link w komentarzu, bo myślę, że może być to dodatek dosyć przydatny użytkownikom Windowsa. Teraz zaprezentuję jeden ze skrótów, które myślę, że mogą być fajne. Ten dodatek ma oczywiście znacznie więcej skrótów, natomiast nie wiem, czy ma sens pokazywanie ich w tym momencie jako listy, czytanie tego, bo to wszystko możecie sobie znaleźć w readme tego dodatku, z którym warto się zapoznać, też zresztą podlinkuję, bo...
4: Ustawienia.
2: O co mi chodzi? Chodzi mi o wiadomości głosowe.
4: Napisz to.
2: Załóżmy, że ja chcę teraz nagrać wiadomość głosową do Wojtka. Mam nadzieję, że mi się to uda, że nie pomylę tych skrótów, bo ja ten dodatek mam od niedawna. Alt-R? Alt-R, tak. Nacisnąłem Alt-R i teoretycznie wiadomość powinna się nagrywać. I teraz, kiedy chcę zakończyć nagrywanie tej wiadomości, to znowu wciskam Alt-R. czy to zadziała?
4: Nagraj, napisz, dodaj emot, Wojciech lub Michał Dziwisz. Dźwięk 20, 49, wyświetlono 374, 2053.
2: No chyba nie, albo skrót pomyliłem.
4: Opcją punktor, control plus R, record dancer.
2: A control R, nie alt R, przepraszam. Control R.
4: Michał Dziwisz.
2: No to już sprawdzamy. To jeszcze raz.
0: Ale chodzi o to, Michale, że kiedy nagrywasz, nie możesz sobie tabem jakby...
2: Mogę. Słuchaj, Michał, mogę. To dodaj emotik- już zaraz dodaj załącznik, to napisz będziemy to sprawdzać. Ctrl R. Jeszcze raz w takim razie. Ctrl R. Naciskam Ctrl R. I wiadomość powinna się nagrywać. Naciskam tab. On się tak trochę przymroził.
4: Wyślij wiadomość głosową, przycisk. O. Wstrzymaj nagrywanie, przycisk.
2: Ale jest.
0: Jest.
2: Wyślij wiadomość, wstrzymaj nagrywanie. Naciskam Ctrl R jeszcze raz. I wiadomość powinna zostać. O, widzisz.
0: Tak,
2: jest. Tak, także nie Alt R, Ctrl R, ten skrót i wiele, wiele innych skrótów, które mogą być przydatne w korzystaniu z WhatsAppa. No niestety, ten skrót do odbierania u mnie nie zadziałał, ale to być może powinienem mieć albo WhatsApp beta, albo po prostu z jakiegoś powodu no coś tu nawaliło. Jeszcze jedna fajna rzecz, bo tego w sumie nie pokazywałeś na Macu.
4: Roberto Lombino jest w poczekalni.
2: O, a tymczasem mamy Roberta.
4: Tak.
2: Słuchamy.
5: Dobry wieczór. Słychać mnie, tak?
2: Słychać. Rozumiem. Cię głośno, wyraźnie. Witaj.
5: Dobrze, bardzo się cieszę. Ja sobie też spróbowałem po tych problemach u ciebie, Michał. Spróbowałem sobie, sprawdziłem to odbieranie i no tak, odbieranie połączeń, a że mam Androida, iPhone'a na obu WhatsAppa i właśnie tak jak pisałem, mam podpiętego WhatsAppa
2: pod standardowego i pod betę.
5: Androida, tak, do WhatsAppa betę mam do Androida, a zwykłego mam do iPhone'a, no to mogłem to spróbować i teraz tak, Windows 11 mam.
2: Aha.
5: Ten skrót z WhatsAppa Plus też mi nie zadziałał, ale tak to mogę odbierać połączenia. Z panelu powiadomień to jest Windows N i teraz to działa tak, że znajduję sobie strzałkami to powiadomienie i potem tabem przechodzę na przycisk rozwiń powiadomienie. W to klikam i w tej chwili znowu pod tabem mam odrzuć i odbierz.
2: Aha.
5: Wydaje mi się, coś z tyflo przeglądu kojarzy. Ty chyba mówiłeś, że nie przepadasz tak za tym Windowsowym panelem powiadomień.
2: Niespecjalnie przepadam, aczkolwiek ja mam Windows 10, a tu jeszcze tego panelu nie ma.
5: Jest Windows A, tylko...
2: Windows
5: tylko...
2: A, no tylko wiesz co, tylko tam, to właśnie ja już też myślałem, że pod Windows A to znajdę, a niestety nie. Z jakiegoś powodu nie widzę.
5: No to ja,
2: to
5: znaczy, to jeszcze można spróbować tabem, bo mi to działa. No nie będę teraz włączać drugiego laptopa z dziesiątką. Mógłbym to zrobić, ale zajęłoby to 10-15 minut.
2: No dokładnie,
5: tak,
2: więc to chyba nie ma sensu. Problem jest zasadniczo taki, że to okienko, które się pojawia w WhatsAppie do odbierania połączenia, po prostu jest niedostępne, bo ono
5: tak
2: ma jakąś tam... Ono nam wyskakuje. Czasem możemy go nie zauważyć, ale ono gdzieś tam pod alt-tabem będzie, ale problem jest taki, że najzwyczajniej w świecie nic tam się nie da zrobić, nawet
5: wyskakuje.
2: Próbowałem OCR-em, też nie działa.
5: Wyskakuje, ale ja z niego nigdy nie musiałem korzystać, bo właśnie nawet mogę, no co prawda nie będę mógł jakby, znaczy mógłbym wam udostępnić syntezę, ale Czechem jest ten system, mam po czesku. Ale teraz dzwonię do siebie na iPhone'a, czyli akurat na WhatsAppa betę.
2: Aha.
5: Ja mam nadzieję, że mnie na WhatsAppa zwykłego. Ja mam nadzieję, że wy mnie słyszycie.
2: Tak, słyszymy.
0: Tak.
5: Aha, no tak, wy mnie słyszycie, ale chyba ja was nie słyszę. Windows N ląduje na przełączniku Nie Przeszkadzaj. Tab, usuń wszystkie powiadomienia. Jeszcze raz tab, lista powiadomień. Strzałka w dół, powiadomienie, połączenie WhatsApp. Tab, rozwiń, spacja, przycisk się zmienia na zwiń, tab. Ustawienia dla tego powiadomienia, jeszcze raz tab, usuń to powiadomienie i dopiero potem tab, odrzuć przycisk i odbierz przycisk. No i ja może już odbiorę tutaj na iPhone'ie to i mam ogromną nadzieję, że będę was słyszeć, bo w tym momencie was przestałem słyszeć. A
2: no
5: to
2: jak
5: mnie
2: tam
5: martwi
2: słyszysz,
5: bardzo.
2: Słyszysz już. Nas, tak? No to super.
5: A, ale to... wy mam nadzieję, że słyszeliście tak, mnie cały czas.
2: Słyszeliśmy cię cały czas. Zgadza się.
5: Okej. Okay. No. No to tak to wygląda, no tak to wygląda na Windowsie 11, no więcej niestety nie mogę zrobić.
2: No, ale dzięki za te sugestie i zresztą w ogóle dzięki za przypomnienie o tym dodatku WhatsApp Plus dla NVDA, bo ja go kiedyś miałem zainstalowanego, potem zdaje się zmieniałem komputer i po prostu o nim zapomniałem, a to się rzeczywiście przydaje, no jest trochę tych różnych skrótów, faktycznie tak. Może być to fajne. Szkoda, że ten skrót do odbierania nie działa. Bo to
5: tak, by... Alt-Shift-Y. On
2: tak,
5: Alt-Shift-Y. Być.
2: Tak, tak, tak.
5: On powinien działać, ale nie działa. Jest tam kilka fajnych skrótów, na przykład na czat, że chyba Alt-T powinno przeczytać nam tytuł czatu, w którym akurat jesteśmy. Albo nawet jest skrót do przejścia do nieprzeczytanych wiadomości.
2: Tak, tak.
5: Tylko to trzeba zdefiniować. Tam jest, te ustawienia są ciekawe, bo tam trzeba mu zdefiniować, jakby wpisać po polsku nieprzeczytane wiadomości i nieprzeczytanych wiadomości, czy jakby
2: te wariacje,
5: on powinien szukać.
2: Tak,
5: tak.
2: Czego on powinien szukać i co powinien filtrować. I wtedy tak. To będzie działało.
5: Teraz jeszcze doszła opcja, która niestety jeszcze nie do końca działa. Bo w WhatsAppie beta najpierw, a potem w WhatsAppie zwykłym pewnie zauważyliście niedawno, że nasze wiadomości nagle są odczytywane z naszym numerem telefonu. Przynajmniej ja tak mam i nie tylko ja. Jakby była o tym dyskusja właśnie na kanale telegramowym, kanale twórcy tego dodatku WhatsApp Plus. O tym za chwilkę powiem też. No i ten dodatek niby jak mu wpiszemy nasz numer, to powinien zastępować to słowem you po angielsku. No, tylko teraz się to znowu jeszcze w WhatsAppie zmieniło, bo kiedyś było numer, tam tylda, powiedzmy Michał Dziwisz, przecinek, wiadomość. Teraz jest numer, tylda, imię i nazwisko, dwukropek, wiadomość. I on wariuje i w tej chwili, jeśli w wiadomości coś jest przed, jakby, jeśli w wiadomości mamy przecinek, to on na liście nam wyświetli dopiero to, co jest chyba jakby po pierwszym albo którymś przecinku wiadomości. No to jest do oczywiście zrobienia, tak? To pewnie autor w następnej aktualizacji to zrobi. No na razie niestety aktualizacji nie ma, ale autorem jest Kostia Hladki z Ukrainy. Ten sam, który napisał też dodatek Unigram Plus do Unigrama, do klienta Telegrama na Windowsa. I właśnie na kanale Unigram Plus, oczywiście oprócz samego wbudowanego tego mechanizmu sprawdzania aktualizacji w dodatku, no to na kanale Unigram Plus się pojawiają nowe wersje zarówno Unigrama Plus, jak i WhatsAppa.
2: Jak i WhatsAppa.
5: I zawsze oczywiście są komentarze, więc no. Dla iOS-owców no to wygodniej z Unigrama niż z iOS-a, ale zawsze można komentować na Telegramie. No, jeśli chcemy mieć kontakt z autorem, no to albo Telegram, albo jest e-mail w tym opisie, tak? O wtyczce, czy o dodatku, nie wiem jak... W NVDA, tak? Na liście dodatków.
2: Tak, w menedżerze dodatków.
5: Tak, w menedżerze dodatków, tam jest przycisk, tak? Jest jakby zawsze opis danego dodatku i tam... Tam jest mail, to jest gladki.kostia@gmail.com. Tam jeszcze sobie zobaczcie, jak to się dokładnie pisze, ale jeśli tylko macie zainstalowany dodatek, no to piszcie po angielsku i Kostia się bez problemów z wami dogada. Także autor jest znany, on się odzywa też w tej ukraińskiej grupie na Telegramie, o której Paweł Masaczyk mówił w tych przeglądach, więc jakby aktywny jest. No.
2: No to super, Roberto. To dzięki w takim razie za te informacje.
5: Dzięki również.
2: Pozdrawiamy cię serdecznie.
5: Aha, przepraszam, może jeszcze dodam a propos tego WhatsAppa Plus.
2: Jasne.
5: Że on też dodaje dźwięki, bo o ile się nie mylę, to to nagrywanie wiadomości głosowych w WhatsAppie nam nie odtwarza tego takiego dźwięku. Albo wysłanie wiadomości głosowej nie odtwarza tego dźwięku, nie. Który jest na smartfonie, prawda? No to w WhatsAppie Plus, jak naciśniesz Ctrl R, to usłyszysz dźwięk, niestety ten taki cichy. No kiedyś były inne, te takie starsze, one mi się w ogóle bardziej podobały troszkę. Były głośniejsze, na smartfonach też, tak? Nagrywanie wiadomości, wysyłanie wiadomości i anulowanie nagrywania. No to tutaj będziemy mieć ten dźwięk. I dzięki temu, i chyba można sobie też włączyć, odtwarzać dźwięk, jakby będąc w konwersacji, jeśli ktoś napisze nową wiadomość, tak? Co ciekawe, jak wiemy, gdzie jest folder dodatku, możemy sobie też dźwięki też czymś zastąpić, bo to są pliki WAV normalne.
2: Więc... No to tak, to jeżeli dla kogoś na przykład byłoby to za ciche, to można sobie podmienić na coś głośniejszego.
5: To samo robi Unigram Plus w Unigramie do Telegrama, więc generalnie te dwa dodatki są bardzo podobne. One mi się troszkę kojarzą ze skryptami do Skype'a dla JOS'a, co kiedyś były.
2: No tak.
5: One też dodawały bardzo dużo skrótów. No. Także tak to jest. To życzę miłego wieczoru, miłej reszty audycji.
2: Dzięki, Roberto.
0: Dzięki.
5: Trzymajcie się.
2: Trzymaj się, pozdrawiamy cię również. No cóż, to Roberto w takim... O, teraz właśnie jeszcze Zoom nam się to musi wygadać, ale już się wygadał i ja mogę przejść dalej do prezentacji. Co ja tu chciałem jeszcze pokazać, jeżeli chodzi o WhatsAppa, bo być może nie wszyscy o tym wiedzą, a to jest naprawdę fajna rzecz. Mam nadzieję, że zadziała, że się nic nie pozmieniało. Wysyłanie plików. Wysyłanie plików w WhatsAppie można zrobić w bardzo prosty sposób. Ja sobie, dajmy na to, teraz wyszukam za pomocą Everythinga jakiś plik, na przykład to nasze intro do podcastu i wyślę do Wojtka.
4: tinto.mp3, lista, tinto.mp3.apps, tinto.mp3, c.
2: O, jest. tinto.mp3, tak sobie nazwałem ten plik. I teraz co ja z tym robię? Ctrl-C.
0: I Ctrl-V.
4: W HubSap okno. Napisz to.
2: Jestem na WhatsAppie i wciskam Ctrl-V.
4: Podręczny okno. Podpis opcjonalny. Pole edycji pusta. I N T E O S P O S P O D C A S T U. Napisz to.
2: Enter.
4: Wojciech Dulski. Pole edycji pusta.
0: I przeszło.
2: I przeszło.
0: I podejrzewam, że podobnie to będzie działało na tutaj też na Macu. Bo to powinno działać w dwie strony tak samo. Zresztą na Macu dużo rzeczy da się właśnie tak fajnie robić, że Ctrl-C, Ctrl-V.
2: Bardzo jest to wygodne, naprawdę.
0: Nie mam co ci wysłać, ale...
2: No ale tak, myślę, że warto by było to sprawdzić, jeżeli ktoś miałby ochotę dzielić się różnymi plikami, no to naprawdę jest to fajne rozwiązanie. W Unigramie też działa swoją drogą, jeżeli ktoś na przykład na Telegramie wysyła dużo plików, to też warto o tym wiedzieć. No kombo takie z Everythingiem to jest po prostu świetna sprawa. Everythingiem sobie szybko coś wyszukujemy, wchodzimy na listę wyników, Ctrl-C, Ctrl-V i... poszło. Natomiast teraz załóżmy, że chciałbym wysłać Wojtkowi jakąś emotikonkę.
0: No, o, właśnie z tymi takimi...
2: Tak, z tym dwukropkiem. No to najpierw sobie wyślemy coś, powiedzmy... No jaką na przykład emotikonkę miałbym ci, Wojtku, wysłać?
0: No kota.
2: No kota, ale kota już on zapamiętał, a spróbujemy potem coś innego. Ale dobra, najpierw sprawdźmy z tym kotem.
4: Dwukropek. K, O, Y. Uśmiechnięty kot.
2: O właśnie, uśmiechnięty kot.
4: Kot.
2: Czy kot. Ja mogę to jakoś zmieniać?
4: Falafel, pusta, kotwica, pusta, czarny kot, pusta.
2: Aha!
4: Głowa kota, pusta.
2: A teraz chodzę strzałkami lewo-prawo.
4: Czarny kot, pusta, głowa kota, pusta, Lampard, pusta.
0: O, Lampard byłby
2: tak,
0: fajny.
2: Bez tego dodatku dla WhatsAppa to nie było czytane.
4: Przestraszony kot, pusta.
2: A teraz, jak chodzę lewo-prawo, to on odczytuje te nazwy tych emotikonek.
4: Głowa tygrysa. Przestraszony kot. Lampard.
2: No to chcesz Lamparda? Proszę bardzo, wysyłam ci Lamparda.
4: Lampard.
0: No, ja z ciekawości zobaczę zaraz, jak to wygląda u mnie.
4: Wyciszenie mowy wyłączone.
0: Zobaczymy, jak to...
2: Co tu przyszło i czy przyszło?
4: Mowa wyciszona. Wyciszenie mowy wyłączone. Finder, Zoom, Saf, WhatsApp, P, Zoomus, Zoom Share, status bar, window, systemowe okno dialogowe. Udostępniasz ekran, przyczep na górze przycisk. Finder, Zoomus, Safari, WhatsApp, Zoomus, Zoom Share, status bar, window, systemowe okno dialogowe. Udostępniasz ekran, przyczep na przestrzeń z aplikacjami Safari, Zoom, udostępniasz ekran, udostępniasz dźwięk, szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja, WhatsApp, P, WhatsApp, P, WhatsApp, P, przestrzeń z WhatsApp, P, zawierająca okno, połączenia wideo, zaznacz.
1: Start. Skop. Karol Niedziela. Pole do wprowadzenia. Tak. Filtr nieprzeczytanych czatów. Zaznaczone przed. Karol Michał Dziwisz. 21.06. Intro do podcastu. Pole listy. Lista czatów. Tabela.
2: O, nie wysłał się.
4: Dodaj załącz. Dodaj kontakt. Michał Dziwisz. Michał Dziwisz.
1: Załącz. Dokument. Intro do podcastu.
2: O.
1: Dodaj kontakt. Michał Dziwisz.
4: Dodaj załącz. Przycisk.
2: A, chyba.
4: Lampant.
2: Dobra, a bo najpierw jedno naciśnięcie Entera spowodowało wpisanie tej emotikonki. Tak. O, a teraz dopiero
1: menu,
2: zaznaczone przed
1: Tintro MP3 szukaj, zaznacz połączenie głosowe, menu, Tintro, otwórz panel, załącz, zaznaczone, wpisz wiadomość, edycja tekstu, no, załącz, szybka nawigacja włączona, otwórz panel emotikonu, Tintro MP3, MP3, otwórz, Tintro MP3, Michał Dziwisz, Lampart, 21.09,
2: jest Lampart,
1: Michał Dziwisz, Lampart,
2: a zobaczmy, co się stanie, grupa. Jak wpiszę teraz dwukropek kod,
4: dwukropek, K-O-T,
2: i nacisk, o, nie, nie zapamiętuję, a szkoda, bo na przykład mogłoby być tak, że kiedy wpiszę kod, to on mi zawsze będzie wysyłał Lamparta, bo
0: pytanie
2: wybrałem wcześniej.
0: To działa też na Macu, bo tu nawet, wiesz co?
1: Otwórz panel, załącz, wpisz wiadomość, edycja tekstu, nowy wiersz, kursor tekstowy.

0: prawo.
1: Szybka nawigacja włączona. Kot. Szczęśliwa buźka. Kotek. Kot. Szczęśliwa buźka.
2: Czy żeby tak mało było kocich emotikonów?
0: No nie, nie wierzę. Nie.
1: Szybka nawigacja włączona.
0: Tym bardziej, że on jako kot też zakwalifikował, patrz, kawałek dalej, kotwicę. Więc...
1: Szybka nawigacja włączona.
2: Właśnie.
1: Wpisz wiadomość, edycja tekstu, kursor tekstowy na końcu tekstu. Zaznaczenia zastąpione. Załącz, otwórz panel emotikonów, Michał Dziwisz, Lampart, 21. Wpisz wiadomość, Lampart. Edycja tekstu. No wybierz, kursor tekstowy na początku tekstu. Wpisz wiadomość, grupa.
0: Więc to faktycznie dobrze działa.
2: No jest to ciekawe rzeczywiście. To jest to ewentualnie, może ja mam to też w emotikonach, jakbym sobie tam je otworzył, te emotikony, to...
1: Panel emotikonów. Szukaj emotikonów. Pole tekstowe wyszukiwania tabela. K-O-T. Szczęść kot. Buźka wyszczerzona w uśmiechu. Kotek. Grupa. Zakochana buźka. Kotek. Ironicznie uśmiechnięta buźka. Kotek. Buźka całującego kotka.
0: Quicknawem.
1: Szczęśliwa buźka. Kotek. Buźka wyszczerzona w uśmiechu.
2: Chyba.
1: Kotek. Szybka
0: jak
1: nawigacja włączona.
2: Nie.
1: Szybka nawigacja włączona. Buźka krzycząca ze strachu.
2: Góra, dół, lewo, prawo.
1: Szczęśliwa buźka. Płacząca buźka. Kotek. Grupa. Głowa kotka. Grupa. Głowa tygrysa. Grupa. Szczęśliwa buźka. Wpisz wiadomość. Edycja tekstu. Głowa tygrysa. Zaznaczenia zastąpione. Nowy wiersz.
2: I poszło?
1: Załącz. Otwórz panel emotikonu. Michał Dziwisz. Laty. Szczęśliwa buźka. Kotek.
0: No już patrzę.
3: Zawadowy emotikon przycisk. Michał Dziwisz. Wojciech Dulski. Głowa tygrysa 21. 11379370.
0: No, głowa tygrysa. Jest. Jest. Więc słuchajcie, tak to działa. Można sobie emotki w ten sposób wpisywać. Jest to rzeczywiście wygodne. No jest oczywiście ten cały panel emotikon w Windowsie, ale tutaj od razu wprowadzamy tam dwukropek, jakieś słowo i już coś dostajemy. No i tak z grubsza można powiedzieć, że ten WhatsApp działa. Czy coś jeszcze, Wojtku, cię tu
2: jeszcze
0: w Windowsie nurtuje?
2: Interesuje mnie, tak. Jakbyś mógł zobaczyć, jak u ciebie wygląda właśnie wyjście z WhatsAppa przy nagrywaniu. Coś się wtedy stanie się.
0: A, proszę bardzo.
3: Dodaj emotikon. Dodaj załącznik. Napisz. Nagraj wiadomość.
0: To robimy. Nagrywam.
3: Nagraj wiadomość głosową. Przycisk. Spacja.
0: Włączam odrzuć nagrywanie wiadomość wiadomości. I teraz przechodzę sobie na pulpit. Jestem na pulpicie. Teraz włączę sobie menu start.
3: Startowe okno. Wyszukiwarka.
0: Właśnie, teraz na przykład otworzę sobie wyniki everythinga.
3: W HubSap.
0: I wrócę do WhatsAppa. Wstrzymaj,
3: odrzuć, wyślij wiadomość głosową, przycisk.
0: No i wysyłam wiadomość.
3: Spacja, napisz do Wojciech Dulski. Jeden
1: przycisk na wiadomość.
0: Zobaczmy, co tam przyszło. No dobra, to ja mogę już nawet w sumie otworzyć.
3: Michał Dziw.
0: Będzie chyba szybciej troszkę.
3: Wojciech, Michał Dziwisz.
0: Albo nie będzie.
2: Nie
0: będzie szybciej, bo się znowu.
3: Już.
0: Bo się znowu przywiesiło.
1: Michał Dziwisz, application. Ty, głowa tygrys. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową. Zaznaczony przycisk. Grupa.
0: I teraz. O! No i właśnie. Czyli jest problem.
2: Przestało?
0: Przestało.
1: Zareaguj, zaznaczony, otwórz wiadomość, 12 w nocy, otwórz wiadomość, 12 w nocy, ukośnik, 12.22 w nocy.
2: Nie, no pokazuje 22 sekundy.
0: No tak, ale...
1: Zaznaczony przycisk, grupa. 12 w nocy, ukośnik, 12.22 w nocy, suwak. Otwórz wiadomość głosową,
0: ale zobacz.
1: Zaznaczony przycisk, grupa. Wstrzymaj wiadomość głosową.
0: Teraz... O, widzisz? Przechodzę na...
2: No tak.
0: I niestety, czyli trzeba być w tym oknie WhatsAppa, ale na Macu to chyba lepiej działa, tak?
2: Na Macu tak, to... na Macu to działa. Ja się mogę jeszcze potwierdzić, no bo jakby nie było słychać mojej syntezy, tak?
0: Mhm.
2: Ale tak.
0: Ale tak, i my to sprawdzaliśmy wczoraj, ty to pokazywałeś i to rzeczywiście działało. U mnie niestety to nie działa i ja powiem więcej, też takie są problemy, jak na przykład chciałbym odtwarzać wiadomości i przejść gdzieś, gdzie indziej, czy zminimalizować tego WhatsAppa. On nie bardzo potrafi działać w tle.
2: To możemy zobaczyć nawet, czy to...
1: Michał Dziwisz.
0: Tylko wiesz co, muszę zrestartować tego WhatsAppa.
3: Michał Dziwisz.
0: Muszę go zrestartować, bo... No niestety... Znowu się... Pojawił problem.
3: W HubSap okno.
0: Ale już zaraz będzie okej.
3: Poziom 2, utwórz nową. Wyszukaj lub Wojciech.
0: Jest Wojtek. Zaznaczony.
3: Napisz do, nagra, Michał Dziwisz, znajdź, Michał Dziwisz.
0: I teraz poszukamy wiadomości.
3: Dźwięk 20, Michał Dziwisz, nie, Wojciech Dulski, dźwięk 20, 09371 z 308, Wojciech Dulski.

0: Polski. Dźwięk 20. 05 370.
1: Na przykład to.
2: O, jak słyszycie?
0: Pulpit lista. Reaper.
1: O. Mhm. Zminimalizowałem. Przestało grać.
0: Wojciech.
2: Przestało. Nie bym musiał, zobaczymy zaraz u mnie, jak to wygląda.
3: Szybka nawigacja włączona. Michał, otwórz panel emotik, application. Ty, application. Michał Dziwisz, otwórz wiadomość głosową 12 w nocy, ukośnik 12.22, aplik, ty, Michał Dziwisz, Tim Klemp, ty, szczęśliwa buźka, kotek, Michał Dziwisz, Lampard, Tim, ty, otwórz wiadomość głosową 12 w nocy, ukośnik 12.23 w nocy, 20.09, wyświetlono, 12 w nocy, ukośnik 12.20, menu kontekst, 12 w nocy, wiadomość głosową, otwórz wiadomość głosową, przycisk, grupa,
1: teraz jest w ogóle cisza.
3: Wiadomość głosową. Otwórz wiadomość głosową. Zaznaczony przycisk.
0: Czyli odrzuć wiadomość głosową jest przyciskiem domyślnym. Wstrzymaj nagrywanie przycisku.
3: Zomus. Zomus. Zomus.
0: Mam przycisk wyślij wiadomość, który
2: odtwarza.
1: Odtwarza. Czyli na Macu, no to zrobili lepiej.
3: Zomus i Finder. Przestrzeń z WhatsApp.
1: O, a teraz te wiadomości będzie odtwarzał po kolei. No.
2: Nie, zaraz to.
3: Wiadomość. Otwórz wiadomość głosową.
1: Tak, to fajnie by było, jakby to na Windowsie działało. Jakby on po prostu nie anonsował, nie zatrzymywał się.
0: Odrzuć wiadomość głosową przycisk.
1: No i znowu jest ten sam problem, co na Macu. Czyli odrzuć wiadomość głosową jest przyciskiem domyślnym.
3: Społeczności. Zaznaczony przycisk, Michał Dziwisz. Wstrzymaj.
2: A to u ciebie szumi, tak?
3: Grupa.
1: Nie, to u ciebie.
3: Kalendarz dzielaka, filtr nieprzeczytanych czatów.
1: Ale już.
3: Pole do wprowadzenia tekstu.
0: Naciskam kontrol.
2: Nie, jeszcze.
3: Kalendarz dzielaka, TTPS, Michał Dziwisz, 21.13.12. Wpisz wiadomość.
0: Przybroził.
3: Wyślij wiadomość głosową przycisk. Załącz, otwórz panel emotikonów, Michał Dziwisz.
1: No niestety.
3: Otwórz wiadomość głosową. Ty, Michał Dziwisz. Otwórz wiadomość głosową, grupa.
2: Chyba koniec.
1: Miejmy nadzieję, tak, zaczął odtwarzać, jak wszystko, to wszystko. Tak. No prawda, no bo to jest też takie domyślne zachowanie WhatsAppa. Natomiast to jeszcze, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, nie wiem, czy ty, Wojtku, miałeś taką sytuację, ale ja miałem raz i to... Dosyć zabawnej, no z jednej strony zabawnej, z drugiej strony sytuacja, która mogłaby teoretycznie przerodzić się w jakąś sytuację troszeczkę konfliktową. WhatsApp na komputerze od czasu do czasu nie wysyła wiadomości w czasie rzeczywistym.
2: Aha, coś się opóźniło, no tak.
1: Słuchaj, to było naprawdę dosyć ciekawa sytuacja. Siedzimy sobie gdzieś tam z moją drugą połówką, robimy coś. Monika jest zajęta swoimi sprawami, ja jestem zajęty swoimi sprawami. I teraz wyobraź sobie, że w pewnym momencie dostaję ode mnie na WhatsAppa wiadomość: okej, skarbie.
2: No.
1: No tak, wiesz, nic tego, nizowego.
2: No wiesz, to jest, niby nic się nie stało, gorzej by było, gdyby no, była jakaś wiadomość.
1: Tak, dokładnie, natomiast wiesz, no nic tego, nizowego, taka wiadomość absolutnie wyrwana z kontekstu. Okazało się, że to była wiadomość, którą ja wysłałem kilka godzin wcześniej.
2: Ale też właśnie z tego desktopowego, tak?
1: Tak, dokładnie. Po prostu WhatsApp się zsynchronizował
2: później
1: i wiadomość wysłał zupełnie innym czasie, zupełnie bez jakiegokolwiek kontekstu, więc no sytuacja dosyć ciekawa. Akurat tutaj no zaufanie gdzieś tam jest, ale po prostu to trzeba na to uczulić, że no czasem trzeba po prostu się upewnić, że te wiadomości wychodzą na bieżąco, że na przykład nie blokujemy, że te wiadomości nie są, gdzieś tam nie giną. Warto sobie sprawdzić status takiej wiadomości. Czy ona doszła, czy ona wyszła, bo i też w drugą stronę, co ciekawe, na przykład kiedy wiadomości są odbierane. Kiedy wiadomości są odbierane, też ja już parę razy zauważyłem coś takiego, że wiadomość na telefonie przychodzi szybciej, a wiadomość na komputerze przychodzi no, z opóźnieniem takim, no nawet tak, kilkuminutowym.
2: Może tak być, że to wiesz, musi najpierw, że tak powiem, przejść przez tego WhatsAppa na telefonie, nie, a dopiero później jest to zsynchronizowane jakoś tam. No, z komputerem. No,
1: tak. To jest wada tej technologii Master Slave, którą oni wprowadzili. No, jest to takie, że Zazwyczaj działa, ale czasem może być zawodne. I na to też trzeba brać poprawkę.
2: Trzeba brać poprawkę, ale tak jak mówiliśmy, ja myślę, że no, jest to fajne rozwiązanie.
1: Tak, zdecydowanie.
2: Jest to alternatywa.
1: Jest to alternatywa i jeżeli ktoś na przykład lubi pisać dużo, to WhatsApp na komputerze mu się naprawdę sprawdzi, bo co by nie mówić, czy to jest iPhone, czy to jest Android, czy to nawet byłby telefon z klawiaturą T9, no nic nie zastąpi wygodnej, fizycznej, pełnowymiarowej klawiatury, przynajmniej
2: moim zdaniem. I tak jak mówię, kiedy pracujemy, kiedy coś robimy, nie na tyle jakoś takiego zajmującego, że nie możemy się odrywać, ale no to jakby wygodniej jest sobie przełączyć okno na komputerze i sobie tam szybko ogarnąć temat, niż tam telefon brać i tak dalej, nie?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak wygląda WhatsApp na Windowsie. WhatsApp na Macu też zaprezentowany. No i mamy jeszcze komentarz od Adriana. Witam, testuję aplikację Tyflocentrum. Okej, okay, no to fajnie. Cieszymy się. Czy na YouTubie coś mamy? Nie, na YouTubie nic nie mamy. Jeszcze zobaczmy Facebooka. Bo być może na Facebooku coś do nas przyszło. Tak, już zupełnie na koniec. Nie. Więcej już komentarzy nie ma, także za wszystkie serdecznie wam dziękujemy. Czy Wojtku coś jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji?
2: Nie, ja myślę, że już wszystko powiedzieliśmy. No, testujcie, pobierajcie, używajcie.
1: Tak.
2: Cieszcie się.
1: Bo to naprawdę działa. No jak dla mnie tym minusem jest ta konieczność skanowania kodu, ale jak mówiliśmy w Tyflo-przeglądzie, WhatsApp Web ma to już rozwiązane w ten sposób, że podajemy kod numeryczny, nie trzeba skanować kodu QR. No niestety na Windowsach to na razie jeszcze nie zostało wprowadzone, na Macu też nie.
2: Na Macu też nie.
1: Co dziś pokazaliśmy, także no trzeba będzie jeszcze sobie na to poczekać, ale mam nadzieję, że się doczekamy, bo wtedy to już będzie naprawdę super, tak jak to ma rozwiązany Telegram. Tu rzeczywiście działa to świetnie. WhatsApp na komputerze to na naszym dzisiejszym, to był nasz dzisiejszy temat audycji. Wojciech Dulski prezentował WhatsAppa na Macu. Dzięki Wojtku.
2: Dzięki również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Ja pokazywałem go na Windowsie. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.

0: Minęła godzina 19, tu Radio N, jesteśmy z wami 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a słuchać nas możecie niezmiennie na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tam muzyki nie zabraknie, a w poniedziałki po godzinie 19 nie brakuje również na naszej antenie słowa mówionego, słowa poświęconego temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, bo właśnie w poniedziałki po godzinie 19 spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Ja zachęcam tak w ogóle do odwiedzenia strony internetowej www.tyflopodcast.net, bo tam znajduje się audycja, i to nie jedna, bo w liczbie już ponad 300, poświęcone te audycje są temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Swoją drogą, tu zwracam się do mojego dzisiejszego gościa, do Mikołaja Rotnickiego, którego witam serdecznie. Witaj, Mikołaju.
1: Witam.
0: Ja myślę, że z racji tego, bo nie wiem, czy ty, Mikołaju, wiesz, ale ja tak sobie zerknąłem ostatnio na daty i wyobraź sobie, że według moich wszelkich obliczeń, jakichś tam danych statystycznych, to 7 marca 2008 roku pojawiła się pierwsza audycja Tyflo Podcastu, a w ogóle to pierwszą audycję dla Tyflo Podcastu, ale pod zupełnie inną nazwą nagrałeś ty.
1: A tak, zdarzyło się, pamiętam.
0: Było no to właśnie.
1: O Wiktorze, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Dokładnie, to było o Wiktorze, miał ten serwis się nazywać Tyflocast, jak dobrze pamiętam, tak?
1: Tak, i chyba tak się zdarzyło po prostu, że wpadliśmy na ten sam pomysł w tym samym czasie i potem już z tego względu, żeby nie dublować tego, to postanowiliśmy chyba to zostawić właśnie tak, jak jest.
0: Dokładnie. I właśnie to się wtedy zaczęło. Akurat audycja Mikołaja Rotnickiego o Wiktorze też gdzieś tam w naszych archiwach jest. Ona nie była pierwsza. Na stronie jest jako pierwsza audycja, jak dobrze pamiętam, o kajetku autorstwa Tomka Bileckiego. To tak nawiasem. Natomiast no już jednak tych audycji sporo się nagromadziło i ten czas leci, to trzeba przyznać. I to leci dosyć szybko, jeżeli chodzi o technologię, bo kiedyś jeszcze wiele audycji poświęconych Windowsowi XP, później Vista, teraz Windows 7 już na tapecie, no ale oczywiście cały czas w Tyflo Podcaście publikujemy to, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. I dziś, zanim będziemy mówić o Google'u, o tym, co Google ma do zaoferowania, to tak z kronikarskiego obowiązku może, Mikołaju, powiedzmy nieco o konferencji CSUN, jaka się odbyła jakiś czas temu, w zasadzie kilka dni trwała i kilka dni temu się zakończyła, prawda?
1: Tak, zgadza się. Konferencja trwa bodajże od 28 lutego do 3 marca, czyli 5 dni. To był cały tydzień i wykładów, i konferencja odbywała się w San Diego, w Kalifornii, jak co roku. No i to jest zasadniczo takie największe, można powiedzieć, wydarzenie w dziedzinie sprzętu asystującego, technologii asystujących, pomagających osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, no ale w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, czyli i niewidomych, i słabowidzących. No i jak zwykle każdego roku firmy tyfloinformatyczne zawsze prezentują tam swoje nowości, osiągnięcia, które w danym roku zamierzają sprzedawać albo świeżo...
0: Albo którymi chcą się pochwalić po prostu.
1: Tak, tak, tak, zgadza się. Trochę tych nowości jest, może nie są one jakoś drastycznie rewolucyjne, ale widać, że się dzieje. Można by przytoczyć chociażby taki przykład, że firmy zaczynają interesować się coraz mocniej urządzeniami właśnie z firmy Apple, czyli robić wszelkiego rodzaju sprzęty, które współgrają, czy z iPhone'ami, czy z iPadami. Tutaj takim przykładem są linijki brajlowskie Humanware Brilliant, które oficjalnie właśnie kilka dni temu Humanware potwierdził, że współpracują one z najnowszą aktualizacją systemu iOS, czyli tych, które są na iPhone'ie i na iPadzie. O ile Apple samo nie uczestniczy nigdy w CSUN, trudno mi powiedzieć dlaczego, ale nie ma takiej polityki, nie wystawia się tam, to bardzo dużo firm stara się jednak aby sprzęt był, powiedzmy, kompatybilny i mógł współpracować z tymi urządzeniami. Natomiast oczywiście urządzenia z iOS mają swoją konkurencję, bo coraz więcej urządzeń z systemem Android, tym bezpłatnym systemem stworzonym przez Google'a, coraz więcej tych urządzeń się pojawia i również takich specjalistycznych, takie jak notatniki brajlowskie.
0: No właśnie, wiesz co, z pojawianiem się tych urządzeń to ja bym polemizował, bo rok temu tak dosyć entuzjastycznie podeszliśmy w jednej z audycji Tyflo Podcast w Radiu N, zresztą to chyba ja nawet bardziej tak entuzjastycznie wtedy do tego podszedłem, bo pojawiła się informacja o produkcie Orion autorstwa Level Star. Tam się w ogóle jakieś dziwne sytuacje stały i teraz ten Orion jako Braille Plus będzie za czas jakiś tworzony przez American Printing House for Blind. Jak dobrze pamiętam, tak się nazywa ta instytucja. Ale tego Oriona jeszcze nie ma. Rok czasu i nic. I nie ma.
1: Powiem ci taką rzecz, ponieważ ja troszeczkę przeglądam też cały czas listy różnego rodzaju, dyskusyjne, które i zagraniczne, i doszedłem do takiego wniosku, że tak naprawdę ten Orion to był taki, powiedzmy, ogólnie pomysł wykorzystania Androida na potrzeby jakiegoś bardzo rozbudowanego notatnika brajlowskiego. Oczywiście dzieje się to we współpracy firmy tej APH, czyli American Printing House for the Blind i Level Star. Natomiast udało mi się dotrzeć do takiej informacji, która jakby świadczy o tym, że Braille Plus jest swego rodzaju już tą implementacją Oriona. To znaczy przynajmniej z ramienia
0: American
1: Printing House for the Blind.
0: Oczywiście.
1: Natomiast Level Star chce mimo wszystko też wydać produkt o dosyć podobnych funkcjonalnościach, ale ma on jednak się w jakiś tam sposób różnić. Natomiast jeszcze jego nazwa do końca nie jest znana. Natomiast prawda jest taka, że ten Braille Plus 18 z znakową linijką de facto jest swego rodzaju Orionem. Tak można by to powiedzieć.
0: To tak samo było innej firmy. Mikołaju, to tak samo zresztą było w przypadku Icona i tego pierwszego Braille Plus, bo to wyglądało w ten sam sposób, że Level Star z APH współpracowało w zakresie tych urządzeń, więc po prostu no tu jakby ten kolejny przykład symbiozy ma miejsce. Natomiast o tym Orionie się jednak w dalszym ciągu mówi, to mówi się całkiem sporo, bo Braille Press to jest kolejna instytucja. Ja teraz jeszcze sobie sprawdzę dokładnie w notatkach, żeby nie pomylić. National Braille Press, o, tak się nazywa ta organizacja. Oni też byli na CISANie i też zapowiedzieli, że będą tworzyć notatnik brajlowski, no, który ma kosztować Orion, jak pamiętam, to jego cena miała być w okolicach $4,000. Ten notatnik od National Braille Press ma kosztować około $2,500. To ma być 20-znakowa linijka brajlowska, tam procesor 1 GHz, 32 giga wewnętrznej pamięci i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ten system ma być też wyposażony, to urządzenie też ma być wyposażone w system Android. Więc kolejna instytucja jest zainteresowana tym systemem.
1: Mm-hmm. Nie wykluczam też, że właśnie pierwotny ten projekt Orion mógł być jakby taką podstawą, na bazie której pojawiają się takiego swego rodzaju rozwidlenia. No zobaczymy, jak to będzie się dalej.
0: No ja się wcale nie dziwię. Ja jeszcze tu jako taką ciekawostkę powiem, że za stworzenie tego notatnika od National Braille Press jest między innymi odpowiedzialny Dan Blasey. Nazwisko może polskim niewidomym niekoniecznie znane, ale jeżeli ktoś gdzieś tam pokopie i sobie przypomni, że w Polsce były jakieś takie notatniki, które nazywały się Braille & Speak, Braille Light, to produkowała je taka firma, która nazywała się Blasey Engineering. I właśnie Dan Blasey to był człowiek, który założył tę firmę i którego pomysłami były właśnie te notatniki, jak Braille Light, jak Braille Speak. No, urządzenia całkiem ciekawe. Inna rzecz, że drogie, ale to jak wszystko, co dla niewidomych, a co nie jest uniwersalne, niestety, drogie, no ale zobaczymy. Ja kibicuję tym rozwiązaniom, bo mówi się sporo o projektowaniu uniwersalnym, no i Android może być takim sposobem na zaprojektowanie uniwersalnie czegoś, co jest w jakiś tam jednak sposób przystosowane do potrzeb osób niewidomych, bo nie każdy na przykład może lubić ekran dotykowy, tak jak w przypadku iPhone'a. I jednak ten system, z racji tego, że jest to system masowy, czyli po prostu no, nie tylko produkowany gdzieś tam z myślą o niewidomych, to jest szansa, że będzie on długo rozwijany i że będzie tak, dużo aplikacji.
1: Tym bardziej, że duże nadzieje też się wiąże z najnowszą wersją Androida 4.0, która te funkcje dostępności ma mieć już bardziej dostępne, jakby tak można kolokwialnie powiedzieć.
0: Ja zachęcam do odwiedzania naszej strony, do subskrypcji RSS-ów, czy do lubienia nas na Facebooku lub na Twitterze, bo już niebawem pojawią się kolejne materiały dotyczące Androida, dotyczące dostępności tego systemu autorstwa Rafała Kiwaka, więc będzie czego słuchać. Myślę, że już nawet w przyszłym, a nawet nie, nawet w tym tygodniu już pojawi się jakiś kolejny materiał dla wszystkich zainteresowanych tym, jak to wygląda od tej strony dostępnościowej Android, bo no, u nas jeszcze w Polsce temat jest bardzo słabo wyeksplorowany, więc miejmy nadzieję, że te podcasty nieco rozjaśnią kwestię. A jeszcze tak, będąc Mikołaju przy Sisanie, to jeszcze coś ciekawego cię tam zainteresowało, wzbudziło twoje zainteresowanie?
1: Tak, myślę, że teraz, żeby nie były pokrzywdzone osoby z kolei słabo widzące, to z takich ciekawostek można by przytoczyć powiększalnik kieszonkowy o nazwie wdzięcznej I love you, chociaż pisane to jest I love view, czyli właściwie tak jakby związane to było z słabym widzeniem, czyli z słabą ostrością wzroku, tak, czyli skierowane do osób słabowidzących. Powiększalnik o tyle ciekawy, że w porównaniu z konkurencją oferuje bardzo duże powiększenie, nawet do 32 razy. I tego chyba się jeszcze nie można było tego spotkać przy innych tego typu urządzeniach u konkurencji. Jest to urządzenie dystrybuowane przez AI Square, czyli tą samą firmę, która produkuje program powiększający, udźwiękawiający Zoom Text. Także to jest taka ciekawostka.
0: Czy one będą jakoś ze sobą współpracować, czy to zupełnie odrębne rzeczy, zupełnie odrębne komponenty?
1: Nie, to są zasadniczo odrębne komponenty, ponieważ no Zoom Text jest programem typowo powiększającym, udźwiękawiającym do komputera, systemów Windows, natomiast ten produkt I Love You to jest powiększalnik kieszonkowy, powiedzmy wielkości tak iPhone'a, może troszeczkę.
0: Czyli on będzie działał, jak rozumiem, niezależnie od komputera, nie trzeba go będzie nigdzie podpinać, po prostu sobie stawiamy gdziekolwiek chcemy i możemy z tego korzystać.
1: Tak, to jest urządzenie, które przeznaczone jest przede wszystkim do korzystania gdzieś, powiedzmy, w podróży, w sklepie, do sprawdzania ceny, do sprawdzania nie wiem, napisów na przykład na buteleczce z lekami. Kieszonkowy powiększalnik, typowy kieszonkowy powiększalnik.
0: No rzeczywiście, osobom słabowidzącym na pewno coś takiego może się przydać. Ja jeszcze tak a propos niewidomych, no bo ten temat jest mi bardziej bliski, mogę powiedzieć, że dziś to widziałem w serwisie BlindCool.tech. Jeżeli ktoś sobie chce posłuchać, to można. Zachęcam do odwiedzenia tego podcastu, który zresztą był pierwowzorem tak naprawdę Tyflo podcastu, www.blindcooltech.com. Jest też materiał z Sisana, w którym to panowie z GW Micro pokazują, że Windows Eyes działa z Windowsem 8. I tu się potwierdziła informacja w zakresie tego, że no, sterowników przechwytywania obrazu nie będzie, wszystko będzie przez Microsoft UI realizowane, czyli przez tą automatykę następcę Microsoft Microsoft Accessibility. Język sobie można połamać, MSA w każdym razie. O to rozwiązanie chodzi, więc no, kolejny program odczytu ekranu sobie z Windowsem 8 radzi. Ciekawy jest w ogóle. Nie, Mikołaju, ty miałeś okazję testować ósemkę już jakoś, bo wyszła ta wersja taka
1: Nie, jeszcze nie, natomiast mam jednego znajomego, co prawda dobrze widzącego, który sobie zainstalował tą betę i był akurat dumny, że jeszcze przez rok będzie mógł z niej korzystać, ponieważ ta beta jest ważna, będzie chyba do końca stycznia przyszłego roku. Natomiast mówił, że nie było żadnych problemów ani z instalacją, ani w tej chwili z użytkowaniem.
0: Jakaś tam chyba kapcza jest w pewnym momencie, wyczytałem taką informację na stronach, że przy zakładaniu konta użytkownika trzeba podać kod z obrazka.
1: No trudno mi się to odnieść do tego w tej chwili.
0: No taką informację dostałem. Natomiast no słuchałem sobie dziś tego materiału dotyczącego Windowsa i Windowsa 8. Oczywiście wiadomo, no trzeba by to mieć przed sobą, potestować, jak to w rzeczywistości funkcjonuje, bo wiadomo, że autorzy danego screenreadera na pewno nie pokażą nam tego, co jest niedorobione jeszcze gdzieś tam w tej komunikacji, ale na razie zapowiada się to całkiem ciekawie. No filozofia znowu nam się zmieniła tego pulpitu Windows 8. Mamy tam jest to teraz wszystko podzielone na grupy różnego rodzaju, ale można z tego korzystać, jest to obsługiwalne. No oczywiście z tego, co wiem, z tego, co wyczytałem, to także NVDA no, radzi sobie z Windowsem 8 całkiem dobrze. Ja podejrzewam, że to na tym się skończy, że jeszcze przez no, jakiś tam dłuższy czas to NVDA właśnie będzie najlepiej radzącym sobie programem odczytu ekranu dla ósemki, no, a te komercyjne screenreadery, komercyjne rozwiązania gdzieś tam kiedyś dogonią, a nawet może przegonią ten program, ale w każdym razie będzie to później.
1: I bardzo dobrze, że się dzieje dużo już właśnie w kwestii Windowsa 8, bo to jest jakoś tam znowu kolejny krok do przodu, prawda?
0: Dokładnie. No ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i czy w ogóle będzie zaimplementowane w programach odczytu ekranu jakieś takie sensowne rozwiązanie, tak jak w iOSie, dzięki któremu będzie można korzystać z ekranu dotykowego. No bo teraz Windows 8 to jest system dedykowany również tabletom. Ja tak odnoszę takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ja mam takie wrażenie, że o tym systemie się mówi jako o systemie dedykowanym przede wszystkim tabletom.
1: Tak, też taką opinię słyszałem, że to jest właśnie system dedykowany tabletom i de facto łączący w sobie cechy systemu przeznaczonego na komputer jeszcze, że tak powiem, ale i już właśnie ze wsparciem dla tabletów dotykowych, czyli wszelkiego rodzaju no, obsługi i funkcji obsługiwanych po prostu palcem na ekranie tabletu.
0: Jednym się to na pewno spodoba, ale znając życie, to jeszcze będzie także wielu oponentów, którym się to nie spodoba, no bo wiadomo, wszystkich się nie zadowoli, z tym jest naprawdę różnie, różni ludzie mają preferencje, a przyzwyczajenie drugą naturą człowieka jest.
1: To na pewno.
0: Jeszcze z takich rzeczy, o których gdzieś tam wyczytałem, wysłyszałem na CSUNie, no to na przykład Eurobrail zaprezentował dosyć fajne urządzenie. Ja tak fajne mówię z pewną rezerwą, bo nie wydaje mi się, żeby to było urządzenie, które wiele osób chciałoby kupić, natomiast gdyby kosztowało tyle, co zwykły laptop, to ja bym chętnie, bo to w zasadzie jest laptop z wbudowanym monitorem brajlowskim.
1: Tak.
0: I klawiaturą brajlowską.
1: Urządzenie o nazwie bodajże EasyTime, tak przynajmniej to nazwali, i jest jak reklamowane w pewnym sensie jako brajlowski laptop, czyli swego rodzaju laptop wyposażony w i klawiaturę brajlowską, i linijkę brajlowską. Natomiast ja jako osoba jeszcze coś słabo widząca miałem okazję przyjrzeć się zdjęciom tego urządzenia i wygląda to bardziej właśnie jak taki rozbudowany notatnik brajlowski z linijką brajlowską. Z tym, że tutaj trzeba właśnie zaznaczyć to, że posiada on normalny twardy dysk, procesor Intela i zainstalowany system operacyjny Windows 7, pod kontrolą którego całe urządzenie chodzi. I Można również instalować tam własne programy, czyli nawet można swój screen reader zainstalować, czy to JAWS-a, czy to Windows-a, czy...
0: Ja bym powiedział, że przede wszystkim, bo tam nie ma żadnego programu odczytu ekranu wbudowanego, Eurobraille niczego nie gwarantuje, więc tak naprawdę oprócz tego, że musimy kupić urządzenie, to jeszcze musimy się zatroszczyć o program odczytu ekranu.
1: To na pewno.
0: No chyba, że wystarczy nam darmowe NVDA, które sobie no, całkiem nieźle radzi sobie coraz lepiej, więc może akurat w ten sposób. Czy ty, Mikołaju, gdzieś o cenie słyszałeś tego urządzenia? Bo ja się nie dopatrzyłem, a podejrzewam, że będzie niemała.
1: Nie, ceny też nie słyszałem i też się zgodzę, że jeżeli o niej nie było mowy, to niewykluczone, że nie będzie to urządzenie tanie.
0: No i ja się tak naprawdę zastanawiam, kto zakupi tego typu sprzęt. Tak naprawdę, no jeżeli ja miałbym kupować takie urządzenie, to wolałbym, szczerze mówiąc, no chyba, że tak jak wspomniałem, byłoby ono w cenie jakiegoś laptopa, takiego porządnego, nawet niechby kosztowało te 5000. Podejrzewam, że to będzie gdzieś ze 3 razy tyle, albo lepiej, to jednak ja bym wolał sobie kupić, jeżeli już miałbym kupować taką hybrydę, to wolałbym kupić sobie osobno monitor brajlowski i osobno komputer, bo komputer, tak mi się coś wydaje, że przyjdzie nam wymienić częściej niż monitor brajlowski.
1: Tak, no pytanie też, do czego to zastosujemy, bo jeżeli chcemy, żeby to było urządzenie bardziej mobilne, czyli taki powiedzmy netbook, bo tak naprawdę w środku jest zainstalowany procesor Intela Atom, czyli taki jak w...
0: Czyli nie ma co się spodziewać demonów prędkości jakichś niesamowitych.
1: Nie, ja sądzę, że to urządzenie ma na celu być urządzeniem takim przenośnym, czyli no bardziej typowym notatnikiem brajlowskim, ciekawostką taką, że jest pod kontrolą systemu Windows 7. Tylko tyle, tak mi się wydaje.
0: Ty wspomniałeś, Mikołaju, o urządzeniach różnych dedykowanych iOS, pośrednio lub bezpośrednio. Czy ty widziałeś tę klawiaturę taką, którą jedna z firm z Korei Południowej na Sisanie prezentowała?
1: Nie, widzieć jeszcze nie widziałem, bo nie dotarłem przynajmniej do żadnych prezentacji wideo.
0: Szkoda, bo ja właśnie myślałem, że coś powiesz a propos tego wyglądu, bo jest taka klawiatura. Dosyć ciekawa filozofia, bo tam ma ona ułatwić wpisanie na systemie iOS. To nie jest pełnowymiarowa klawiatura QWERTY, to ma ileś tam przycisków, natomiast układ jej może być taki, jakbyśmy pisali na przykład SMS-a, czyli pod dwójką litera, na przykład, nie wiem, litery ABC, ale jest jeszcze jeden układ, pod jakimś tam przyciskiem mamy na przykład litery QWE.
1: No to ciekawe rozwiązanie.
0: Nie wiem, komu się to może przydać, no może komuś, kto się nauczy na tym pisać. Ponoć można na tym pisać szybko, tak przynajmniej mówił pan, który prezentował te urządzenie.
1: No w szczególności, kiedy na przykład iPhone'a niesiemy w jednej kieszeni albo gdzieś tam w plecaku, a w drugiej być może właśnie tą klawiaturę i powiedzmy w takich warunkach polowych się to sprawdzi.
0: Oczywiście, że tak. No, po coś te urządzenia różnego rodzaju ludzie produkują, no chyba z nadzieją na zysk. Natomiast tak obserwując w ogóle to, co się działo na tegorocznym Sisanie, szczerze powiedziawszy, to ja jakiejś specjalnej innowacji to tam nie widziałem. No chyba, że jesteś innego zdania, może mi coś umknęło.
1: Nie, no póki co, jak przeglądam te newsy, takiej typowej bomby, która by po prostu była no, czymś takim jak nie wiem, jak iPhone kiedyś, a w ogóle dla osób widzących, czy jakieś inne urządzenie, to chyba nie było. Natomiast każda z tych firm, nawet jeżeli to są produkty, które u jednej firmy się dublują z tymi z jakiejś innej firmy, no każdy coś próbuje działać. Widać jakieś trendy, że ogólnie wszystko idzie w kierunku urządzeń mobilnych, czyli no, samo wykorzystanie Androida już o czymś świadczy. Także podobnie jak świat elektroniki użytkowej, nazwijmy to dla wszystkich, idzie w kierunku mobilnym, no to tak samo tutaj dzieje się ze sprzętem dla osób niewidomych i słabowidzących.
0: No i właśnie chociażby przez tego Androida coraz więcej osób zaczyna także zauważać to, że jednak no, nie ma sensu robić sobie dodatkowej pracy i pisać na przykład system operacyjny dla swojego urządzenia, dla jakiegoś swojego notatnika, bo są gotowce i te gotowce no, są naprawdę całkiem niezłe.
1: Tym bardziej jak są właśnie oparte o otwartą licencję. Tak.
0: Dokładnie, można sobie z tego korzystać i nie ma jakichś obostrzeń z tym związanych, bo to jest też istotne.
1: Tak, to jest o tyle istotne, że to jakby nie zabija kreatywności, o tak można by powiedzieć.
0: To co, Mikołaju, czy coś jeszcze a propos Sisana? Coś jeszcze twoim zdaniem warto o czymś powiedzieć?
1: Mi się wydaje, że tak na tą chwilę to chyba by wystarczyło już o Sisanie. Można by powiedzieć, że oprócz producentów stricte sprzętu były tam obecne zarówno Yahoo, jak i Google, gdzie ich eksperci gdzieś tam krążyli wśród tłumu i przynajmniej nie na zasadzie jakiegoś własnego stoiska promowali dostępność, czy to Yahoo, swojego Yahoo Accessibility, a i Google swojego Accessibility. Tak?
0: O Google dziś będziemy mówić na pewno sporo, także pod kątem dostępności, ale może coś a propos tego Yahoo mógłbyś powiedzieć?
1: O Yahoo dzisiaj dopiero dotarłem do takich informacji. Yahoo właściwie nie powiedziało, eksperci z tej firmy nie powiedzieli, specjaliści z tej firmy nie powiedzieli nic takiego konkretnego. Natomiast jest strona poświęcona dostępności Yahoo. Zresztą miałem okazję kilka newsów ogólnie też na tym swoim blogu sixdos.pl, na którego też tutaj zapraszam i trochę relacji z Sisan tam publikuję. Ostatniego właśnie posta napisałem o Yahoo Accessibility. Yahoo cały czas wspomina o tym, że stara się, aby ich usługi, przede wszystkim poczta czy też ich własna wyszukiwarka były dostępne dla osób niepełnosprawnych, również niepełnosprawnych wzrokowo, posługujących się screenreaderami. Natomiast jakichś konkretów, czy tak naprawdę jakiejś rewolucji, no to też nie było. To była tylko właściwie informacja o tym, że też pracujemy nad dostępnością naszych usług i tyle.
0: Aha, czyli będzie dobrze, wchodźcie na nasze strony. Zresztą ja powiem tak, swego czasu jako taki dostępny odtwarzacz muzyki, nie wiem czy ty się z tym zetknąłeś, ale sporo osób polecało właśnie player od Yahoo.
1: Akurat się z tym nie spotkałem, natomiast no nie wykluczam, że tak może być.
0: No, to Yahoo akurat u nas w Polsce no zbyt znanym portalem nie jest, ale... No może kogoś gdzieś to tam zainteresuje. Ja pamiętam jeszcze, no to już było lata temu, ale to był taki pierwszy, większy portal oferujący zupełnie za darmo miejsce na postawienie własnej listy dyskusyjnej. I przy czym ta lista działała, bo były kiedyś takie portale, które teoretycznie oferowały coś takiego, stworzenie listy dyskusyjnej za pomocą maili, listy mailingowej. No ale niestety z tym, jak ta lista funkcjonowała, wyglądało różnie. Natomiast Yahoo Groups, serwis, który funkcjonuje do dziś, no działał i działa nadal bardzo ładnie.
1: Mi się wydaje, że Yahoo to jest bardziej taki portal popularny w Stanach Zjednoczonych. Ma jednak tą pozycję taką bardziej ugruntowaną niż w Polsce. Zresztą Yahoo swego czasu próbowało w ogóle wejść do Polski i mi się wydaje, że tak naprawdę na dobrą sprawę nigdy do Polski nie weszli, mimo że polska strona Yahoo już istnieje, ale w momencie, kiedy się mówiło o tym, że już Yahoo powinno wejść, to było nie wiem, może z 7-8 lat temu, to Yahoo miało jakieś opory i tak naprawdę była zarezerwowana, pamiętam, domena yahoo.pl, która
0: przekierowywała
1: chyba na brytyjską.
0: Na irlandzką chyba nawet.
1: Albo irlandzką.
0: Wersję serwisu. No w każdym razie to w ogóle się tyczy tych takich większych portali. America Online miało podobnie. Też kiedyś były plany, żeby pojawili się w polskiej wersji językowej, no ale jakoś coś mało z tego wyszło.
1: No i tylko Google się ostał.
0: Dokładnie. A do Google... a do Google przejdziemy już za moment. Za moment także uaktywnię naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Będzie można do nas dzwonić. Nasz numer telefonu 223988027, wewnętrzny 938. Także już za momencik będzie do waszej dyspozycji. Póki co odrobina muzycznego wytchnienia.

0: A ja przypominam, że wy cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat, no, przed momentem konferencji CSUN, a teraz porozmawiamy sobie nieco o, no, największej chyba wyszukiwarce, czyli na temat wyszukiwarki Google. I zresztą nie tylko wyszukiwarki, prawda, Mikołaju? No to Google to nie tylko wyszukiwarka.
1: Tak, Google to nie tylko wyszukiwarka, to właściwie teraz obecnie bardzo szeroka już gama produktów właśnie spod znaku Google'a i o tym sobie za chwileczkę powiemy.
0: A właśnie, a propos tego znaku, bo ty jesteś osobą słabowidzącą, czyli jednak coś widzisz, to zapytam, to jak właściwie wygląda ten znak Google'a, jego logo? No bo Apple to wszyscy wiedzą, jabłuszko nadgryzione, a Google?
1: A Google to jest po prostu napis Google. G, 2 O, drugie G, L, E, tylko one są w różnych kolorach. I tyle. I mają oczywiście specjalny krój tej czcionki. Może tak na wstępie można by przytoczyć, skąd się w ogóle ta nazwa Google wzięła.
0: No właśnie.
1: Po angielsku Google to jest taka liczba nieskończona tak naprawdę. I chyba stąd przynajmniej tak Google mówi, że stąd tą nazwę wzięli.
0: Że chcieli indeksować nieskończoną liczbę stron. Może o to chodziło, bo w sumie takie były początki. Jest w ogóle książka, teraz nie pamiętam czyjego autorstwa, ale jest książka właśnie opisująca to, jak Google zaczynało, jakie były początki. No i założyciele Google'a naprawdę musieli się sporo napracować, żeby dojść do tego, no, co jest obecnie. Obecnie, no, Google to tak naprawdę, co niektórzy, jak mówią, że czegoś szukają w internecie, to jest to w zasadzie synonim tego, że szukają czegoś w Google'u, bo dla niektórych początek jakiejś przygody w sieci, a zarazem i koniec kończy się właśnie na tej wyszukiwarce, na wyszukiwarce Google. Ja nawet znam osoby, które po prostu jak chcą poszukać jakiejś konkretnej strony internetowej, jak chcą wejść na jakąś konkretną stronę internetową, to i tak wpisują ten jej adres zamiast do paska przeglądarki, to w okienko wyszukiwania Google. I wtedy, no, wiadomo, pierwszy wynik to będzie ta strona.
1: No już nawet do polskiego języka i innych języków po prostu weszło słowo wygooglać sobie.
0: Dokładnie.
1: Wygooglaj to sobie. Tak?
0: Dokładnie. No to co o tej wyszukiwarce, bo to jest, myślę, że dosyć istotne. Pojawia nam się to okienko, wchodzimy sobie na stronę www.google.com albo google.pl, no i w zasadzie możemy cokolwiek wpisać. Dobra, wpisujemy.
1: Tak, z jednej strony cokolwiek, czyli interesujące nas słowa kluczowe. Kluczowe tutaj jeszcze powiem, dlaczego one się tak mówią, ponieważ to są słowa, za pomocą których Google będzie dopasowywać zaindeksowane w swojej bazie wyniki wyszukiwania, czyli adresy poszczególnych stron internetowych. Tak to ogólnie działa. Czyli jeżeli chcemy sobie na przykład znaleźć informacje o Tyflopodcaście, wpisujemy Tyflopodcast i z dużym prawdopodobieństwem, przez to, że ta nazwa jest dosyć unikalna, strona Tyflopodcastu wyskoczy nam na pierwszym miejscu.
0: A na kolejnych miejscach będą znajdować się albo poszczególne podstrony Tyflo Podcastu, albo na przykład informacje dotyczące tej strony, gdzieś tam na innych umieszczone witrynach sieciowych. Bo to też właśnie w ten sposób wygląda. Aczkolwiek czasem jest tak, że niektóre strony są lepiej wypozycjonowane, to się tak mówi, i niektóre strony mają więcej jakby tych punktów w dziedzinie, no jakby w bazie Google'a, niż strona właściwa. Ja już kilkukrotnie spotkałem się z tym, że chcą coś znaleźć, jakąś konkretną rzecz, zanim dotarłem do strony właściwej tej rzeczy, no to jeszcze znalazłem przedtem kilka innych stron i to wcale nie były strony reklamowe.
1: Tak, bo to wiąże się z tym, że Google cały czas te roboty googlowskie przeszukują internet, indeksują te wszystkie zasoby i starają się je odpowiednio, powiedzmy, skategoryzować i powiązać z odpowiednimi słowami kluczowymi. Robi to taki wielki algorytm, jest to de facto największa tajemnica Google'a. Specjaliści od tak zwanego optymalizacji wyników, czyli od SEO, Mówią, że tych czynników może być kilkadziesiąt. Google kiedyś wspominał, że tych czynników, nieoficjalnie oczywiście mówiąc, przedstawiciele Google'a się wypowiadali, że tych czynników, które wpływają na to, jaki wynik wyświetla się na pierwszym miejscu pod danym słowem kluczowym, tak naprawdę tych czynników jest około 300. I to mogą być zarówno czynniki i tego, z jakiego komputera korzystamy, gdzie się znajdujemy, czasami nawet o której godzinie wpisaliśmy dane zapytanie. Wszystko ma wpływ na to, jakie wyniki wyszukiwania osiągniemy.
0: Ja myślę, że nie jeden chciałby poznać ten klucz tajemny, bo teraz no, internet to już jest tak naprawdę biznes. Są firmy, które zajmują się pozycjonowaniem i które dbają o to, żeby strony klientów, które im takie zadania zlecają, znajdowały się wysoko w wynikach wyszukiwania. No jednym to się udaje lepiej, innym to się udaje gorzej, ale jedną rzecz chciałbym powiedzieć i tu odsyłam do materiału z zeszłego roku, który został opublikowany w Tyflo Podcaście. Jeżeli ktoś z was ma taką sytuację, że strona jest jakaś niedostępna i za bardzo nie ma możliwości przekonać osoby, która tą stroną zawiaduje, żeby ona była bardziej dostępna, żeby po prostu wygodniej się z niej korzystało, to zawsze możecie powiedzieć to, o czym mówił Michał Dębiec w tym materiale i myślę, że Mikołaju się zgodzisz ze mną, że tak naprawdę największym niewidomym i takim niewidomym, z którym się no, większość przynajmniej teoretycznie bardzo liczy, to jest Google. Bo jeżeli strona jest zaprojektowana dostępnie, w sposób dostępny, to się lepiej pozycjonuje.
1: Tak, bo Google, de facto te roboty Google'a, które przemierzają przestrzenie internetu i indeksują na te strony, zachowują się w bardzo, właściwie czytają te strony w bardzo zbliżony sposób do naszych screen readerów, czyli dla nich przede wszystkim istotny jest tekst. A to, co jest grafiką, niestety, albo jakimś tam animacją flash, niestety dla Google jest niedostępne. Czyli można powiedzieć, że takim największym niewidomym jest Google. I jeżeli strony są robione w sposób dostępny, są prawidłowo indeksowane, mają odpowiednio nagłówki, to jest większe prawdopodobieństwo, że taka strona zostanie bardziej prawidłowo zaindeksowana w Google'ach, no i tym samym będzie wyżej w wynikach wyszukiwania.
0: No ale to już powiedzieliśmy od takiego zaplecza bardziej biznesowego na temat wyszukiwarki. No a taki przeciętny użytkownik, co oprócz tego, że może sobie wpisać jakieś tam wyrazy, które uważa, że najlepiej odzwierciedlają jego wyszukiwanie, jego kryteria wyszukiwania, jak on może sobie jeszcze pomóc? Bo to chyba nie tylko polega na wpisywaniu wyrazów, prawda? Są jeszcze te tak zwane operatory.
1: Tak, są tak zwane operatory. Google w którejś kolejnej, powiedzmy, wersji całego silnika wyszukiwarki je wprowadził. I tak, oprócz wyszukiwania ogólnie, czyli wpisując, tak jak podałem wcześniej, słowo Tyflo Podcast albo na przykład audycję Tyflo Podcast, możemy również zadać zapytanie do Google, żeby przeszukało nam konkretną witrynę, a właściwie konkretną na przykład domenę. I takim przykładowym operatorem jest tutaj operator site i wpisuje to się w taki sposób, że jeżeli byśmy chcieli przeszukać na przykład stronę Tyflo Podcastu w poszukiwaniu jakiejś konkretnej audycji, no nie wiem, na przykład audycji o linijkach brajlowskich, to wpisujemy słowo linijki, spacja, brajlowskie, spacja i potem magiczne słowo site, site, S-I-T-E, bez pauzy dwukropek, potem też bez pauzy, czyli bez spacji i tyflopodcast.net. I w tym momencie naciskamy Enter i Google nam przeszuka tylko i wyłącznie zaindeksowane strony, które pochodzą z domeny tyflopodcast.net, oczywiście w poszukiwaniu tych słów kluczowych, akurat w tym przypadku linijek brajlowskich. Tak działa operator site, czyli przeszukiwanie po prostu konkretnej domeny.
0: Mamy telefon, Patryk do nas się dodzwonił. Witaj, Patryku.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Witaj.
2: Skoro już momencik, bo ja muszę sobie głośnik wyłączyć, bo mam nieprzyjemną sytuację.
0: No. Okej. Okay.
2: Skoro już tak jesteśmy przy wyszukiwarce Google, to ja chciałem powiedzieć, ponieważ jestem użytkownikiem notatnika BrailleSense. Mhm. I tam strona Google, jakby to powiedzieć, otwiera się ta strona, wersja mobilna tej wyszukiwarki. I muszę powiedzieć, że ta wersja mobilna wyszukiwarki jest moim zdaniem najlepiej dostępna. ponieważ swego czasu, dobrze pamiętam, była taka sytuacja z wyszukiwarką Google tą normalną, że wchodziłem sobie na przykład na pole edycji, które było jako pierwsze. Na przykład wpisywałem coś i zamiast przycisku o nazwie szukaj w Google, przycisk był przycisk, którego wszystkie gadacze odczytywały tia/tia. I tak samo również ten przycisk wyglądał w Braille sensie. I chyba nawet nadal to tak wygląda. Nie wiem, czy coś się zmieniło, natomiast uważam, że mobilna strona Google wyszukiwarki jest o wiele bardziej dostępna, bo nie ma tylu nagłówków. Jest pole do wyszukiwania, jakieś tam grafika i tak dalej, i od razu pod tym mamy wyniki, które nas interesują, a nie tak jak w wersji Windowsowej tej wyszukiwarki, jakieś nagłówki.
0: No właśnie, Patryku, ja tu co do tych nagłówków, to ja się będę kłócił, bo na przykład dla mnie nagłówki na stronie Google'a, właśnie na tej takiej tradycyjnej stronie Google'a, to jest bardzo fajna rzecz, bo każdy nagłówek to jest nagłówek, dzięki któremu wyświetla mi się od razu następny wynik i mogę sobie bardzo szybko od jednego do drugiego wyniku skakać.
2: Znaczy, no mi nie chodzi mi o nagłówki, mi chodzi o opcje dodatkowe, których nie ma w Google mobilnym, i w Google mobilnym można dojść szybciej do tych wyników.
0: A powiedz mi, czy w Google mobilnym też jest tak, że są te wyniki wyszukiwania, każdy wynik jest oddzielony właśnie nagłówkiem, jest w nagłówku, czy nie?
2: Nie wiem, bo BrailleSense ma troszeczkę inną politykę sterowania po tych nagłówkach. Ja tam trochę inaczej się przemieszczam. Mhm. Także nie wiem, jak tam to jest. Natomiast nie wiem, co z tym przyciskiem właśnie wyszukaj. Była taka sytuacja właśnie, że był tak on opisany dziwnie.
0: Ja powiem szczerze, nie spotkałem się z czymś takim nigdy. Mi ten przycisk zawsze był czytany prawidłowo. Inna rzecz, że ja jestem no już tak przyzwyczajony do tego okienka wyszukiwania z Firefoxa, które jest, że nawet tak naprawdę stronę Google'a to widzę zazwyczaj wtedy, kiedy ona się po prostu wyświetli już z wynikami. Ale zaraz, zresztą poczekaj, zaraz aż sprawdzę. Otworzę sobie stronę google.com. Otworzymy sobie i... Nie no, szukaj w Google, przycisk jest.
2: No, to czyli wychodzi na to, że to zmienili.
0: Jest jednak jeszcze przycisk szczęśliwy traf. To tak a propos.
2: Musieli to zmienić. Jak a propos Gmaila, to wydaje mi się, że Gmail mobilny również jest bardziej dostępny niż Gmail Windowsowy. Też ma właśnie mniej tych wszystkich opcji i łatwiej można dojść do skrzynki odbiorczej. No, w ogóle jakoś tak uważam, te mobilne wersje są bardziej dostępne Google'a. A skoro jeszcze jesteśmy, to myślę, że dojdziemy na pewno do Google Plus.
0: Właśnie, bo o tym też będziemy rozmawiać, ale skoro już jesteś, Patryku, na antenie, to może powiedz coś na ten temat. Korzystasz z Google Plusa?
2: Znaczy, czy tak korzystam? No, testowałem jako tako, jak to chodzi. No i tak, te wszystkie kręgi, które tam zakładamy, czyli tam rodzina, przyjaciele, że tam możemy sobie znajomych dodawać, to wszystko jest ładnie dostępne. Wiadomości też można odbierać tam. Nie wiem, jak czat chodzi, bo tam też jest czat. Jaki jest problem? No nie jest to tak dostępne, jak powinno być, ale jest. Problemem jednak jest to, że jeżeli dostaniemy jakąś wiadomość, czy ktoś nas zaprosi, to niestety musimy sobie odświeżać ekran, przynajmniej w DOSie. Insert Escape. Kombinacja ta odświeża okno Mozilla i w tym momencie możemy wiedzieć, że jakieś okienko dialogowe nam się pojawiło.
0: A powiedz, Patryku, z jakiej wersji JOS'a korzystasz?
2: Obecnie korzystam z JOS'a 13.
0: Z 13, okej, bo to jest też, myślę, że dosyć istotne, bo zresztą też o tym będziemy mówić, że jeżeli chodzi o tą dostępność Google'a, to jest tak, no pomijając wyszukiwarkę, chociaż okazuje się, że także i z nią są różne dziwne hece, o których powiedziałeś przed chwilą, że z dostępnością Google'a to jest tak, że z nią jest tak naprawdę różnie w zależności od programu odczytu ekranu i jeszcze od przeglądarki.
2: Tak,
0: bo to może się wszystko różnić.
2: A propos hecy, ja nie wiem, czy pamiętasz, może pamiętacie, kiedyś jak włączyło się Google, to była jakaś taka dziwna reklama, że były jakieś takie melodyjki jakby z Pac-Mana, jakby z jakiejś gry, coś tam.
0: To nie była reklama, to była gra. Mogłeś sobie grać w Pac-Mana, ja w to grałem nawet. Trzeba było wyłączyć tryb przeglądania, czy ten bufor, w którym się wyświetla strona. I wtedy po prostu wystarczyło tam przejść tabem kilka razy i można sobie było grać w Pac-Mana. Ja pamiętam, że to wiele osób denerwowało, a mi to się podobało, bo sobie mogłem w Pac-Mana pograć.
2: No i jeszcze tak do Google+, są tam po prostu standardowe okienka dialogowe, przynajmniej tak mi to widzi, z przyciskami typu OK, anuluj. Oczywiście musimy umiejętnie sobie tego Google'a ustawić, ponieważ tam mamy ustawienia w iGoogle, chyba się to nazywa, i tam, znaczy nie wiem, czy to jest akurat właśnie o iGoogle'u, bo ja nie, moglibyście powiedzieć, bo nie bardzo wiem, co to jest. Natomiast w samych ustawieniach, tych opcjach konta, można sobie ustawić wygląd Google'a, co gdzie się ma pokazywać, i naprawdę Google Plus może być całkowicie dostępny, znaczy się na swój sposób.
0: Na swój sposób, dokładnie. Ale da się z tego jakoś korzystać. A możesz tak pokrótce powiedzieć, co byś radził pozaznaczać w ustawieniach iGoogla, albo po prostu czego szukać, pod jaką, nie wiem, czy zakładką, czy linkiem?
2: Naprawdę teraz mi jest trudno powiedzieć, bo ja strasznie dawno już ustawiałem, bo to się w samych ustawieniach konta ustawia, tam w widoku, czego ma nie być.
0: Patryku,
2: nie
0: to ja miałbym taką prośbę, bo my tu będziemy jeszcze sobie rozmawiać z Mikołajem, no myślę, że do 21.

0: A jeszcze wracając do przeglądarki Google Chrome, bo również testuję ją od dłuższego czasu, z NVDA, z JAWS-em, najnowsza wersja działa pięknie. Nie wiem, jak jest z Window.i-em, natomiast...
1: Niestety nie działa. Niestety nie działa z Window.i-em w dalszym ciągu Google Chrome. Może coś się zmieni, może do tego jest potrzebny jakiś po prostu skrypt czy podobne rozwiązanie, bo linki pod tabem czytał już od dawna, czyta teraz Window.i też, nawet w tych najnowszych wersjach. Natomiast no niestety w dalszym ciągu nie chcę jakby skojarzyć sobie tego Google Chroma z tym, że ma tam włączyć sobie ten tryb przeglądania i ładować tam informacje na temat zawartości strony.
0: To tak, mam jeszcze trzy prośby na koniec do was. Znaczy, pierwsza prośba to jest taka, żebyście właśnie wyjaśnili, co to jest ten iGoogle, bo jest coś takiego, co tam można poustawiać. Druga rzecz to jest taka, żeby jakby panie Mikołaju mógł podać jeszcze raz adres do tego bloga, bo powiedział go pan tak szybko i nie zdążyłem załapać. Nie zdążyłem załapać mniej więcej, o co chodzi. I trzecia opcja. Jest coś takiego w Google jak notatki, dokumenty, książki. Są tam takie linki. Mhm. I właśnie nie wiem, o co tu chodzi. Czy to są książki, które my sobie możemy dodawać, czy to są książki Google'a jakieś tam od nich?
1: Dobrze, postaramy się o tym też gdzieś opowiedzieć. To w takim razie dziękuję ci, Patryku, za telefon.
0: Dziękuję serdecznie też.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia, trzymaj się. To co, Mikołaju, gdzieś zahaczymy o któreś z tych tematów, o które prosił nas Patryk?
2: Ja myślę, że to warto by od razu po prostu odpowiedzieć na te pytania. Pierwsza rzecz, bo jeszcze Patryk zapytał o adres tego mojego bloga, na którym różne newsy publikuję, to jest adres sixdots.pl, czyli tak jak po angielsku six dots, czyli sześć kropek.
1: Dokładnie.
2: Także tam można to sobie śledzić i sprawdzić. Natomiast wracając do tych dwóch pozostałych pytań, mianowicie od iGoogle. iGoogle to jest taka usługa Google'a, która umożliwia dostosowanie takiej własnej strony startowej Google'a, na której przynajmniej tak można by powiedzieć, że ona jest bardziej skierowana do osób może widzących. Chociaż nie wykluczam, że ona może być również dostępna dla screenreaderów. Chodzi po prostu o to, że zamiast standardowej strony startowej Google, gdzie mamy pasek wyszukiwania i te przyciski szukaj, możemy sobie uruchomić taką jakby stronę własną startową. Oczywiście do tego jest potrzebne konto googlowskie, o którym za chwileczkę jeszcze też powiemy. I na tej stronie startowej możemy za pomocą tak zwanych widgetów sobie umieszczać różnego rodzaju informacje na tej stronie startowej, czy to kalendarz, czy to jakieś newsy, czy to podgląd naszej, w skrócie powiedzmy, naszej skrzynki mailowej, czy to jakiegoś tłumacza, czy informacje o pogodzie. Za pomocą właśnie takich różnych widgetów umieszczanych, przynajmniej tak mówię tutaj dla osób widzących coś tam jeszcze, w specjalnych kolumnach można po prostu sobie jakby skustomizować, czyli dostosować do własnych potrzeb taką właśnie stronę iGoogle'ową, pierwszą własną stronę iGoogle'ową z podstawowymi informacjami, czyli takiego, w cudzysłowie można by powiedzieć, takiego jakby zrobić sobie tak zwanego huba, czyli skomasować informacje z różnych źródeł, z różnych usług Google, ale i nie tylko, w jednym miejscu na takiej właśnie własnej stronie startowej.
1: A co z tymi książkami? Wiesz może a propos?
2: Tak. Książki Google, czyli Google Books, to jest też jeden znowu z produktów Google'a. Teraz może minimalnie ciszej się o tym zrobiło, natomiast głośno było wtedy, kiedy to się zaczynało, mianowicie Google na potęgę zaczął skanować książki i to bez względu na to, czy to były książki chronione prawem autorskim, czy nie, wszystko po prostu pod ich skanery wchodziło. Oczywiście skanowali to ludzie Google'a i oni mają po prostu taki zamiar, przynajmniej taka jest idea książek Google, żeby zeskanować wszystkie możliwe książki z całego świata. I teraz nie mówię tutaj o tym, żeby je udostępnić od razu wszystkim elektronicznie za darmo, natomiast umożliwić wyszukiwanie. Czyli Google poskanuje wszystko, będzie trzymało w swoich bazach danych treść, natomiast jeżeli my posłużymy się tą wyszukiwarką Google Books, czyli tą sekcją wyszukiwarki Google Książki, wpiszemy tam jakieś słowo, to on nam wyrzuci w wynikach wyszukiwania wszystkie publikacje, w których dane słowo występuje, na przykład jakaś fraza, jakieś nie wiem, rzadkie nazwisko, czy jakiś konkretny autor, i wyrzuci nam te publikacje z informacją również, w jakiej

0: bibliotece, czy w jakich zasobach, w jakiej biblioteki taką publikację znajdziemy. Na tej zasadzie to działa.
1: Więc jeżeli ktoś będzie szukał jakiejś książki, no to po prostu będzie miał no, takie ułatwienie, przynajmniej teoretycznie. Zresztą ja też jeszcze słyszałem a propos tego, w jaki sposób skanowało Google te książki, no to w tym momencie wszyscy miłośnicy książek to będą zgorszeni. No ale niestety, taka jest rzeczywistość. Google, żeby zeskanować te książki jak najwierniej, po prostu każdą tę książkę rozrywało. Tam trzeba było po prostu pozbawić ją grzbietu. Więc te kartki były luźno, efektem czego no, jest jak najbardziej precyzyjny skan, bo każdą kartkę z takiej książki można było docisnąć bez problemu do szyby skanera i zeskanować ją jak najwierniej. Jeszcze mam tu tekstowe pytania od Patryka. Czy to prawda, że Google kupiło YouTube'a? Tak, to prawda. A co się stało z serwisem video Google.pl czy video Google.com? No właśnie.
0: On sobie istnieje równolegle, natomiast
1: tam już nie można umieszczać materiałów nowych. A w ogóle jeszcze ten serwis istnieje, bo on miał zostać zamknięty. I właśnie wszystko przeniesiono do YouTube'a.
0: Chyba jest takie jego wygaszanie i właśnie integrowanie go z YouTube'em.
1: Natomiast no, prawda jest taka, że ten serwis wideo Google'a to mi się bardziej podobał, bo tam można było zamieszczać dłuższe materiały niż te 10 minut, jak na YouTubie. Jeżeli był
0: tak,
1: jakiś...
0: ale na YouTubie już teraz też można dłuższe publikować.
1: Aha, no to dobrze.
0: Chyba nawet 30 minut, albo nawet dłuższe.
1: No tam można było chyba nawet, gdzieś mi się zdarzyło jakiś oglądać materiał 90-minutowy z wideo Google. No ale to już, no, cóż, YouTube jest bardziej popularną marką, która nie ma w dodatku w swojej nazwie słowa Google. Jako tak. Chyba jedyna rzecz, która jest właśnie, której właścicielem jest Google. A teraz jeszcze wracając, Mikołaju, do tej wyszukiwarki, bo telefon naszego słuchacza nam tu trochę pozmieniał szyki audycji, ale to dobrze, wy też dzwońcie, 223-988-027 wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. No to co my możemy jeszcze tam szukać? Wspomnieliśmy o operatorze Site, ale to nie wszystko.
0: Tak, oprócz tego możemy nasze wyszukania opatrywać na przykład cudzysłowami, czyli jeżeli piszemy cudzysłów i słowo na przykład audycję Tyflo Podcast, po spacji oczywiście dwa słowa i zamkniemy cudzysłów, to on nam wyszuka tylko i wyłącznie frazy w takiej kolejności, czyli konkretną frazę można wyszukiwać. A jeżeli wpiszemy jakieś zdanie na przykład być albo nie być, oto jest pytanie, no i ujmiemy to w cudzysłowy, to on znajdzie nam strony, na których pełen ten cytat się pojawia, w pełnej krasie. Oprócz tego możemy stosować różnego rodzaju operatory typu AND i OR, to już oczywiście można sobie już ewentualnie poszukać w pomocy do wyszukiwania Google, to chodzi po prostu o łączenie, że występuje słowo to i to, albo to lub to, więc takiego różnego rodzaju kombinacje wyszukiwań. Natomiast od kilku lat Google też umożliwia swego rodzaju takie, powiedzmy, semantyczne wyszukiwania, mianowicie semantyczne, czyli znaczeniowe. Google stara się rozumieć to, co my do niego mówimy, czy nawet piszemy. A mianowicie za pomocą Google'a można sobie sprawdzić pogodę w naszym mieście.
1: No
0: wystarczy
1: proszę.
0: Wpisać
1: jak?
0: Pogoda i nazwę miasta. I jako, nazwijmy to swego rodzaju pierwszy wynik wyszukiwania, czy właściwie taka tabelka, która się wyświetli przed jeszcze wynikami wyszukiwania, w pierwszej kolejności zostanie wyświetlona, o ile to jest odpowiednio duże miasto. Ale już takie kilkutysięczne miasta mogą być ze swobodą wyszukiwane. Na przykład wpiszemy sobie Gniezno pogoda albo pogoda w Gnieźnie i w pierwszej kolejności wyświetli nam się aktualna temperatura w stopniach Celsjusza, również w stopniach Fahrenheita, prędkość wiatru, to czy pada deszcz, czy świeci słońce, czy jest zachmurzenie, jak również pogoda na najbliższe 4 dni. Także Google możemy również zapytać o pogodę. Kolejną fajną rzeczą jest możliwość dokonywania różnego rodzaju wyliczeń. Jeżeli w Google'ach wpiszemy na przykład 2 plus 2 i naciśniemy Enter, Google pokaże nam w pierwszym wyniku wyszukiwania 2 plus 2 równa się 4. No i stosując też to różnego rodzaju operatory, równa się, razy, ujmując różne wyrażenia również w nawiasy, możemy nawet rozwiązać dosyć poważne problemy matematyczne.
1: Z ciekawości próbowałeś w ten sposób?
0: Tak, próbowałem i to nawet z sukcesem, tylko musiałem uważać, żeby się nie zapętlić w nawiasach, żeby one były odpowiednio
1: domknięte,
0: odpowiednio pozamykane. I też na przykład, jeżeli byśmy chcieli coś, powiedzmy, no nie wiem, pierwiastek kwadratowy wyciągnąć, no to nie ma znaku akurat pierwiastka kwadratowego na klawiaturze, więc po prostu zgodnie z zasadami matematyki trzeba coś po prostu podnieść do potęgi 1/2. I w tym momencie mamy to jako pierwiastek kwadratowy. Także Google może liczyć.
1: A co jeszcze?
0: Co jeszcze? Google może, skoro umie liczyć, to umie liczyć również pieniążki. A mianowicie za pomocą Google'a można sprawdzić aktualny kurs walut. I wykonujemy to w taki sposób, że najlepiej byłoby oczywiście, żeby znać kod waluty, czyli taki trzyliterowy skrót. Na przykład jak jest polski złoty ma skrót PLN, dolar amerykański ma USD, euro ma EUR, czy frank szwajcarski ma CHF. I wystarczy wpisać w Google'ach takie zapytanie, na przykład 125 spacja EUR spacja W spacja PLN. I w tym momencie Google nam wyświetli jako pierwszy wynik wyszukiwania, że 125 euro to akurat jest w tym przypadku. Tutaj sobie nawet to wpisałem, jeżeli dobrze pamiętam, 125 euro to na tą chwilę po dzisiejszym kursie, ponieważ Google wie, jaki jest dzisiejszy kurs, oczywiście średni, to jest 514,79 zł. Także można sobie konwertować i sprawdzać, ile to jest w danej walucie pieniążków.
1: To rzeczywiście też przydatne, jeżeli ktoś się na przykład wybiera za granicę i chcę sobie jakoś budżet oszacować, to zresztą ty, Mikołaju, mówiłeś, że właśnie z Google'a korzystałeś za granicą do
0: tak,
1: tych celów.
0: Tak, w zeszłym roku miałem okazję jesienią jechać do Argentyny i przez to, że jest taka waluta dosyć egzotyczna, to chciałem po prostu sprawdzić, jak wygląda kurs złotówki w porównaniu z peso argentyńskim. No i przy okazji dowiedziałem się, że peso argentyńskie ma symbol o skrócie właśnie ARS. No i mogłem sobie te rzeczy sprawdzać i to jest o tyle wygodne, że my nie musimy wchodzić na żadną stronę finansową, na żaden portal finansowy, żeby sprawdzać kursy walut.
1: A te strony są często zagmatwane.
0: Tak, i tutaj wystarczy nam po prostu okienko wyszukiwarki. Wpisujemy odpowiednio sformatowane zapytanie i otrzymujemy od razu wynik. Na podobnej zasadzie właśnie jak przeliczanie kursów walut działa również przeliczanie jednostek miar, czyli możemy na przykład, jeżeli nie wiem, kupiliśmy coś w Wielkiej Brytanii i jest na przykład napisane na tym, że to waży 12 funtów. No, funtów w sensie wagi akurat w tym przypadku. Funty mają taki skrót, jest to LBS i wystarczy wpisać na przykład 12 spacja LBS spacja W spacja KG, czyli ile to jest 12 funtów w kilogramach. I on nam od razu wyliczy, że 12 funtów to jest akurat 5,43 kg, tak jak tutaj mam akurat przed sobą na ekranie napisane. Także Google może liczyć pieniążki, przeliczać nam waluty, sprawdzać pogodę. Naprawdę jest dużo tych opcji do wykorzystania.
1: No i może także szukać, ale z tym szukaniem to też nie jest tak, że kiedyś już spotkałem się z takim stwierdzeniem, że jeżeli czegoś nie ma w Google, to nie ma tego w internecie, a to nie do końca jest prawda.
0: Tak, nie do końca jest prawda z tego względu, że trzeba o tym pamiętać, że wyniki wyszukiwania, nawet jeżeli ona jest właśnie taka nieskończona ilość, to tak prawdę mówiąc, ta ilość jest tak naprawdę skończona, mimo że ona jest bardzo duża. Natomiast Google mimo wszystko nie gwarantuje, i to jest też w zasadach i w polityce Google'a zaznaczone, że Google nie gwarantuje, że wszystkie zasoby internetu są zaindeksowane, a w szczególności takie na przykład, które są zabezpieczone powiedzmy hasłem, czyli nie musimy się na przykład bać o to, że strona z naszego banku, mianowicie na przykład konta, strona, na której logujemy się do banku i potem na której jesteśmy zalogowani, że zostanie ona zaindeksowana przez Google. Po prostu nie ma takiej możliwości. Google nie umie, a nawet no nie może się po prostu zalogować jako my do danej usługi i nie jest w stanie zaindeksować nam na przykład naszego zestawienia wyciągu naszego bankowego. Także o to nie musimy się bać, ale to też jest konsekwencją tego jest to, że nie wszystkie po prostu zasoby internetu są zaindeksowane w Google'ach.
1: Myślę, że skoro już mówimy także o dostępności w dzisiejszej audycji, to jeżeli ktoś ma problemy z główną stroną Google'a, to warto skorzystać z takiej strony, którą Google specjalnie przygotowało na potrzeby osób niewidomych. To jest google.com/ i teraz
0: accessibility
1: dokładnie
0: labs/search.
1: Zgadza się, czyli accessibility/labs/search przez ch, search. W ten sposób. No oczywiście na początku google.com wpisujemy. Taka trochę mało intuicyjna strona, jeżeli chodzi o adres, ale pod tym adresem znajdziemy taką naprawdę bardzo minimalistyczną wersję Google'a, która umożliwi nam szukanie i wyświetlanie wyników no, na takiej całkiem sensownie zrobionej stronie, jeżeli chodzi o dostępność, w wygodny sposób. Przy czym, z tego co ja wiem, to ta strona także ma jeszcze jedno zasadnicze kryterium, jeżeli chodzi o filtrowanie tych wyników. Ona bowiem analizuje również te wszystkie wyniki jeszcze bardziej pod kątem dostępności dla osób niewidomych. Więc pierwsze wyniki z Google'a, właśnie przez tą wyszukiwarkę, będą przynajmniej teoretycznie i według zapewnień twórców bardziej dostępne dla nas niż te dalsze.
0: Tak, zgadza się. Google właśnie zrobiło tą wyszukiwarkę po to i nazwali ją Google Accessibility Search, po to, żeby były w niej, nazwijmy to w pierwszej kolejności, promowane takie strony, które same z siebie po prostu są dostępne.
1: A jak z tą dostępnością u Google'a w ogóle jest? Oni tak sporo mówią o tej dostępności, prawda?
0: Tak, jak żeśmy tutaj byli w stanie przytoczyć pewna część tego adresu, czyli google.com/accessibility, jeżeli byśmy weszli akurat na tą stronę, to tutaj możemy zapoznać się z polityką dostępności Google'a. Google ogólnie dosyć dużo o tym mówi. Niektórzy uważają, że tylko mówi, a tak naprawdę nie za dużo robi. No i trochę ziarnka w tym prawdy jest, ponieważ no, ogólnie jest moda na bycie dostępnym, na promowanie dostępności, natomiast no, oprócz tego mówienia trzeba coś jednak w tym kierunku robić. Mimo wszystko nie wszystkie produkty Google'a w dalszym ciągu nie są tak dostępne, jakby mogły być, mimo tego, że osoby niewidome i słabowidzące zgłaszają te problemy do Google'a, to Google wydaje się niestety milczeć w tych sprawach.
1: W ogóle to z takich osobistych doświadczeń mogę powiedzieć, że Google jest dosyć milczącą instytucją. Ja to z jednej strony rozumiem, bo po prostu no, podejrzewam, że bardzo wiele osób pisze do Google'a w różnych sprawach, ale już nieraz natknąłem się na taką informację gdzieś w internecie, czy nawet z własnych doświadczeń, bo kiedyś też miałem pewną sprawę, jeżeli chodzi o Google'a i po prostu potrzebowałem skontaktować się tam z żywym człowiekiem, żeby wyjaśnić pewne kwestie. Natomiast no niestety te moje wysiłki spełzły na niczym. O tym, żeby w ogóle uzyskać jakiś telefon do Google'a, mimo tego, że oni mają swoje oddziały w Polsce, to można sobie pomarzyć. Znalazłem kilka numerów telefonów, jeden działał. Efekt był tylko taki, że się odbiłem o automatyczną sekretarkę, która się po angielsku bodajże do mnie odezwała i prosiła, żeby zostawić wiadomość. Zostawiłem wiadomość, oczywiście nikt nie odzwonił. Ale to samo jest, jeżeli chodzi o te formularze kontaktowe. Adresów mailowych jako takich raczej nie ma. na stronach Google'a, w działach kontakt, chyba że ty się, Mikołaju, gdzieś tam zetknąłeś z jakimiś, bo ja nie.
0: Nie, nie spotkałem się ani nie ma po prostu kontaktowego adresu e-mail, takiego nawet podstawowego.
1: Dokładnie, wszystko jest na zasadzie formularzy webowych, wypełniamy te formularze, wysyłamy, no i czekamy. Może ktoś tam nam odpisze, aczkolwiek niestety raczej rzadko kiedy pracownicy Google'a odpowiadają na takie pojedyncze wezwania, na jakieś takie pojedyncze pytania. No po prostu podejrzewam, że gdyby jakby ich zwierzchnicy wolą przeznaczyć energię tych pracowników na coś innego niż na odpowiadanie na jakieś tam pytania i wolą poświęcić tą energię na rozwój. No ale można byłoby sobie życzyć jednak, żeby ten, tak jak to się mówi po angielsku, feedback ze strony Google czasem był większy, bo czasem naprawdę są jakieś istotne kwestie, a użytkownik ma wrażenie, że jest pozostawiony z tym samemu.
0: Mm-hmm. Też to mogę potwierdzić, bo też niejednokrotnie próbowałem się z Google'ami skontaktować i tak naprawdę w ogóle mnóstwo czasu i właściwie do pewnego zniechęcenia można dojść, poszukując w ogóle informacji kontaktowych. Nie wiem, czy to jest taka zamierzona polityka, że przeszukujemy strony pomocy, przeszukujemy, nie znajdujemy tej pomocy, już właściwie mamy tego dosyć.
1: Być może po prostu jest to taka polityka na zasadzie użytkowniku, no daj nam spokój, mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Może nam się to podobać, albo może nam się to nie podobać. Ja i tak stawiam 10 do 1, że większość osób i tak z Google'a będzie korzystać, no bo korzystanie z Google'a jest po prostu wygodne, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę przynajmniej, a nie tylko o wyszukiwarkę, bo myślę, że teraz możemy powiedzieć coś więcej o innych usługach Google'a, które są obecne, bo że są dostępne, no z tym to jest różnie.
0: Tak, no taką kolejną usługą Google'a, którą właściwie po wyszukiwarce oni uruchomili, ona przez bardzo, bardzo długi czas była usługą w wersji beta. Cały czas to beta było widoczne. Jest Gmail, czyli poczta Google Mail inaczej. Poczta zasadniczo z myślą zrobiona o użytkowniku, który korzysta z niej przede wszystkim za pomocą przeglądarki internetowej, czyli logujemy się, zakładamy na początku konto gmailowe. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że nasze konto gmailowe staje się automatycznie naszym kontem we wszystkich usługach Google, za pomocą którego możemy się właśnie identyfikować jako ten, a nie inny użytkownik. Poczta Gmail głównie, jeżeli chodzi o tą taką, powiedzmy, przyjazność użytkownikowi, miała na celu to, że jest dostępna z każdego miejsca na świecie, z dowolnego komputera podłączonego do internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową. No i głównie chodziło też o to, żeby maili, które tam przychodzą, żeby po prostu ich nie kasować. Google w pierwszych takich swoich promocyjnych, powiedzmy, komunikatach, reklamach mówiło, że to jest poczta o takiej wielkiej przestrzeni. Na tą chwilę to jest chyba ponad 7 albo już prawie 8 gigabajtów na skrzynkę, co z dzisiejszej perspektywy w porównaniu z niektórymi konkurencyjnymi serwisami nie jest znowu aż tak dużo. Ale na te, powiedzmy, 6-7 lat wstecz to naprawdę było bardzo dużo i Google mówiło, maile do ciebie przychodzą, ty sobie je kategoryzuj, najwyżej archiwizuj, ale ich nie kasuj, trzymaj je po prostu w Gmailu.
1: Czyli coś w sam raz dla mnie, bo ja poczty zasadniczo nie kasuję i ja powiem szczerze, ludzie mi się dziwią, że ja nie kasuję tej poczty, ale powiem tak, mi się już nieraz zdarzyło, że musiałem odnaleźć jakiś mail, który gdzieś tam był pisany x lat wcześniej i po prostu ja nie wiedziałem, że ten mail będzie mi potrzebny wtedy i tak to bym go wykasował, a po prostu w tym momencie mogłem go znaleźć, odnalazłem go i mogłem w jakiś sposób wykorzystać informacje w nim zawarte. Zresztą w ogóle muszę powiedzieć, skoro już jesteśmy w temacie Gmaila, to wyszukiwanie tych wiadomości za pomocą interfejsu webowego, nawet jeżeli ktoś na co dzień z tego nie korzysta, bo powiedzmy sobie szczerze, używanie Gmaila z perspektywy niewidomego to nie jest zbyt wygodne. No to można i to nawet całkiem fajnie można z tego korzystać, jeżeli jest się gdzieś tam, powiedzmy, na gościnnych występach, na wyjeździe, Ja osobiście zawsze preferuję tę taką podstawową wersję HTML, do której niestety coraz trudniej się dostać ostatnimi czasy, ale ona jeszcze gdzieś tam jest, można sobie ją włączyć i po prostu, ale co jak co, wyszukiwanie w Gmailu działa naprawdę świetnie. To nie jest tylko moja opinia, także no już od kilku osób słyszałem, że po prostu no super sprawa, szukałem jakiegoś maila, nie mogłem go znaleźć, wpisałem kilka słów, które gdzieś tam pamiętałem z jego treści do wyszukiwarki Google w tym, no właśnie Gmailu oczywiście, w obrębie Gmaila, bo to jest ten sam silnik wyszukiwania, natomiast no nie, Google publicznie nie udostępnia wszystkich naszych maili, to żeby nie było, żeby, proszę nie wyciągać takich wniosków. No i udało się po prostu odnaleźć te wiadomość.
0: Tak, bo Google ma taką właśnie politykę, nie kasuj tych wiadomości, bo one ci się gdzieś tam kiedyś przydadzą i tak naprawdę ja też w podobny sposób sam wyszukuję stare maile na zasadzie, że aha, przypomniałem sobie, o czymś tam była mowa, jakieś dwa, trzy słowa kluczowe pamiętam, ale nie pamiętam od kogo był ten mail, kiedy on był i jak dawno temu i tak naprawdę wystarczyło te trzy słowa wpisać, czy nawet dwa, i wyskoczyła ta wiadomość, o którą mi chodziło, ponieważ wyszukiwanie odbywa się w obrębie zarówno treści maila, tematu, odbiorcy, jak i wszystkiego tego, co z tym mailem było związane. A nawet w załącznikach jest wyszukiwanie, jeżeli to są załączniki przeszukiwalne, czyli na przykład tekstowe, albo jakieś pliki PDF, albo Word. Natomiast to, co powiedziałeś, Michale, no, korzystanie z Gmaila z perspektywy osoby niewidomej za pomocą tego interfejsu standardowego jest no, nie najbardziej szczęśliwym pomysłem. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że z perspektywy osoby słabowidzącej z kolei można sobie tak zwane tematy, czyli tak zwane template'y, czy wystrój, którzy na to mówią też skórki, ustawić. I jest również zestaw takich template'ów, który pozwala wyświetlić stronę Gmaila w formie takiej bardzo kontrastowej, która jest w szczególności przydatna dla osób, które tego wysokiego kontrastu wymagają. Czyli tło jest czarne, litery są wyraźne, trochę większe i wyświetlane w sposób bardziej kontrastowy i przyjazny osobom z niepełnosprawnością wzroku, osobom słabowidzącym.
1: No jeżeli chodzi o Gmaila, to tyle dobrego, ja powiem ze swojej perspektywy, że można z tego korzystać za pomocą protokołu IMAP. To jest bardzo wygodne, przynajmniej jak dla mnie. No i zresztą nie tylko dla mnie, bo kiedyś szerzej mówiliśmy na ten temat w audycji dotyczącej poczty elektronicznej.
0: Zgadza się.
1: To myślę, że o Gmailu tyle. Przejdźmy do kolejnej rzeczy związanej z Googlem, do kolejnej usługi. Może coś o dokumentach, Mikołaju, bo to też jest takie dosyć, myślę, ciekawe.
0: Tak, Google po prostu zauważyło jakiś czas temu, że sporo ludzi no, korzysta tak na co dzień z tego, nazwijmy to standardowego, bo po prostu najbardziej rozpowszechnionego pakietu aplikacji biurowych oferowanych przez firmę Microsoft, mianowicie z Worda do pisania dokumentów, z Excela do edytowania i prowadzenia arkuszy kalkulacyjnych, jak i PowerPointa, czyli narzędzia służącego do tworzenia prezentacji. I odpowiednik tego pakietu Office został stworzony przez firmę Google pod nazwą Dokumenty Google, albo po angielsku Google Docs. I to jest właśnie pakiet aplikacji, ale dostępnych nie na komputerze na zasadzie zainstalowania tego, czy pobrania tego i zainstalowania na własnym komputerze, tylko zalogowania się na konkretną stronę, a mianowicie na docs.google.com i zalogowanie się swoim loginem i hasłem googlowym i korzystania tego właśnie przez przeglądarkę. Co mogę z tego powiedzieć? No jest to o tyle wygodne, że dokumenty, to podobnie jak gmailowe maile i poczta gmailowa, dostępne są z dowolnego komputera. One przechowywane są w tak zwanej chmurze, czyli po prostu w chmurze Google'a, czyli gdzieś tam na przepastnych serwerach, nie konkretnie na jednym, ale na wielu Google'a. I mamy po prostu do nich dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, wyposażonego w przeglądarkę. I te dokumenty możemy tworzyć, edytować, ba, nawet możemy współpracować jednocześnie, czyli kilka osób może edytować ten sam dokument i w danym czasie go współtworzyć w o wiele szybszy sposób i wymieniać w ten sposób myśli na danym, tworząc dany dokument. Google oczywiście tutaj też swoje informacje dotyczące dostępności tego przedstawia w pomocy. Są specjalne skróty klawiaturowe, natomiast praktyka jest taka, że niestety ze screen readerami funkcjonuje to różnie. Chyba możesz, Michał, też na ten temat coś
1: powiedzieć. Mogę na ten temat coś powiedzieć. Ja powiem szczerze, że ja zawsze pamiętam, że Jacek Zadrożny mówił, że dokumenty Google'a są dosyć fajnie dostępne z JOS-em. Ja akurat korzystam na co dzień z Windowsa, więc no, u mnie to ta sytuacja wygląda jeszcze zupełnie inaczej. Było z tym gorzej i no, żeby jakoś tak specjalnie lepiej było, to nie powiem. Odsyłam do materiału Jacka a propos dokumentów Google, a propos praktycznych doświadczeń niewidomego z e-learningiem, gdzie się okazało, że no, te dokumenty Google'a, jeżeli chodzi o edytor, to one rzeczywiście jakoś tam dostępne są. Natomiast też są problemy, chociażby był problem z wypełnieniem tabelki. Ja powiem jeszcze jedną taką rzecz. Jeżeli nawet dokumenty Google'a są dostępne, to ta dostępność nie jest taka bardzo intuicyjna. Tam są wykorzystane te mechanizmy ARIA, które no, jeżeli nasz program odczytu ekranu ma zaimplementowane, a z tym jest jeszcze bardzo, bardzo różnie, to no, skorzystamy z tych dokumentów w jakimś tam stopniu. Natomiast no, jeżeli korzystamy z jakiejś starszej wersji programu odczytu ekranu, który tej ARI nie wspiera, no to już może być tylko gorzej. Ale Google ma jedną bardzo fajną rzecz, która się tyczy wielu ich serwisów. To znaczy, oni mają taką generalnie politykę nieprzywiązywania na siłę użytkownika do siebie. Nie wiem, czy korzystałeś kiedyś z tego, ale w dokumentach Google jest taka opcja, dzięki której możesz za jednym zamachem teraz nawet wszystkie swoje dokumenty gdzieś tam zrzucić i pobrać z dokumentów Google. Że oni po prostu się przed tym nie bronią. Oni twierdzą, że jeżeli ty, no, jeżeli tobie się u nas nie podoba, no to trudno. My ciebie na siłę nie będziemy zatrzymywać, nie będziemy też utrudniać ci tego, żebyś sobie od nas poszedł. Bo po prostu no, nie na tym to polega. Trudno, nie sprawdziliśmy się, okej, okay, może kiedyś do nas wrócisz, może kiedyś będzie lepiej. To jest taki jeden plus, że Google nie trzyma tych wszystkich rzeczy tak bardzo na siłę przy sobie, żeby nie pozwolić na przykład na pobranie ich, na zabranie ich stamtąd. A druga rzecz jest jeszcze taka, że nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o korzystanie z Google Docs z aplikacji zewnętrznych. Jest sobie taka aplikacja InSense, która bardzo fajnie działa, bo możemy do niej przypiąć ileś kont googlowskich i ci wszyscy, którzy znają Dropboxa, to polubią tę aplikację. Interfejs ma w zasadzie bardzo, bardzo podobny do Dropboxa. Ja myślę, że ktoś się bardzo wzorował na Dropboxie, tworząc interfejs desktopowy dla tej aplikacji. I ta aplikacja InSense umożliwia po prostu podłączenie konta Google. Podajemy tam login, po prostu odpalamy aplikację, logujemy się na nasze konto Google i zezwalamy aplikacji na dostęp. No i po kilku minutach w odpowiednim folderze lądują wszystkie dokumenty, które mamy na swoim koncie Google. Jeżeli ktoś nam dokument udostępni, to my także możemy ten dokument podejrzeć i możemy go edytować.
0: Tutaj więc warto powiedzieć, że to są dokumenty w formacie Worda, jeżeli dobrze
1: tak,
0: pamiętam.
1: Tak, to są dokumenty w formacie Worda. To znaczy, to wszystko zależy od tego, jaki to jest dokument, bo dokumenty Google to nie są tylko dokumenty takie typowe. To są też arkusze kalkulacyjne, to są też na przykład prezentacje.
0: Tak, tak. Tylko chciałem powiedzieć w taki sposób, że dokumenty Google'a jako takie same w sobie to są po prostu, nazwijmy to w formacie dokumentów Google'a, który on istnieje tylko i wyłącznie w tej chmurze, tak? Natomiast to, co powiedziałeś przed chwileczką wcześniej, to, że Google się nie broni przed tym, żeby można było je zabrać stamtąd, a mianowicie można dowolny dokument zabrać w jednym z dostępnych formatów. I na przykład dokument typu prezentacja, tak, można zarówno zapisać sobie na dysku lokalnym w formacie PPT, czyli programu PowerPoint, jak również w formacie programu bodajże on się Impress chyba nazywa, czyli ten pakietu OpenOffice. Tak? Jak również za pomocą Google, czyli dokumentów Google, można zapisać dany dokument również do PDF-a. I tak jest chyba właściwie w przypadku wszystkich. Oczywiście jest to dokument w tym momencie nieedytowalny, ale mówię, dokumenty Google, czyli te, które są związane z dokument jako dokument, czyli taki odpowiednik Worda, można zapisać jako dokument Worda sobie na twardym dysku, wyeksportować właśnie z dokumentów Google, albo jako dokument typu ODT, albo jako dokument PDF. I podobnie jest z dokumentami Excela, czyli możemy je stamtąd sobie jakby zabrać, ale też istnieje możliwość konwersji w drugą stronę, czyli możemy dany dokument Microsoft Word, Microsoft Excel albo Microsoft PowerPoint wgrać do Google Docs i on nam jest w stanie to automatycznie albo tak półautomatycznie, mniej lub bardziej dokładnie przekonwertować to na format dokumentów Google, który się znajduje, no, tak jak podkreśliłem, w chmurze.
1: Są nawet jakieś wtyczki, kiedyś widziałem taką wtyczkę do Worda bodajże, która umożliwiała zapisywanie bezpośrednio z Worda w Google'ach, w dokumentach Google'a. No niestety z dostępnością tej wtyczki było różnie, dlatego się jej pozbyłem chyba dosyć szybko.
0: Tak, to jest nawet oficjalna wtyczka stworzona przez Google, to się nazywa Google Cloud Connect, czyli, ale jest to wtyczka właśnie dla programów Microsoft, od wersji bodajże 2003 w górę.
1: Zgadza się.
0: Którą w taki sposób umożliwia. I wracając do tego NSYNC-a, to po prostu on analizuje to, całą zawartość naszego Google Docsa, czyli całego katalogu i jeżeli dobrze właśnie pamiętam, tak jak wspomniałeś, pobiera na nasz dysk twardy w czasie rzeczywistym, synchronizuje to w formie edytowalnych dokumentów jako lokalne pliki. Chyba w tym przypadku akurat tu konwertuje to automatycznie na dokumenty Worda, Excela i PowerPoint.
1: Zgadza się. No tak, takich aplikacji jest więcej, powiem szczerze, natomiast no działają one różnie. Jak na razie ten InSync to jest taka aplikacja, która jakoś mi sprawdziła się najlepiej. Testowałem tego kilka różnych rzeczy, kilka różnych odmian tych aplikacji. No to przynajmniej na razie działa najlepiej. Zawsze to jest tak, że wszystkie te aplikacje, które się gdzieś tam pojawiają, bo przeglądam sobie różnego rodzaju serwisy z oprogramowaniem interesującym, żeby chociażby o nim coś napisać, czy w Tyfloświecie, czy gdzieś w Tyflopodcaście opowiedzieć, to zazwyczaj z takimi aplikacjami jest jeden problem. One na początku są darmowe, a później stają się płatne. Niestety, bo to zazwyczaj są jakieś startupy, które po prostu najpierw dają coś, żeby użytkownicy się z tym zapoznali, przywiązali, no a później niestety te funkcjonalności są mocno ograniczone. Aczkolwiek no, jeżeli ktoś potrzebuje takiej aplikacji do jakichś niewielkich zastosowań, to zazwyczaj te wersje darmowe wystarczają. A prawda jest taka, że może niekoniecznie jeszcze w jakichś wielkich korporacjach, w jakichś wielkich firmach, ale w tym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, to dokumenty Google, chociażby przez to, że można je podpiąć dosyć łatwo pod swoją domenę, no to są obecnie coraz powszechniejszym standardem.
0: Tak, mogę to potwierdzić, bo nawet firma, w której pracuję, korzysta też z Google Apps, czyli właśnie z dokumentów Google i poczty również gmailowej podpiętej pod własną domenę.
1: Akurat nawet jest darmowa taka wersja Google Apps, to taka informacja dla tych, którzy mają jakąś własną domenę i chcieliby podpiąć. No obecnie niewielu użytkowników można tam przyłączyć, chyba 10, tak, do 10 to spadło. 10. Kiedyś było 50, było 200. Ja się jeszcze załapałem na 50.
0: A ja pamiętam kiedyś swoje pierwsze konto i chyba nawet mam je do dzisiaj, swoją domenę mam podpiętą, gdzie mam jeszcze 200 możliwość, 200 użytkowników.
1: No i z takich ciekawostek, o której zresztą pisałeś na swoim blogu, na sixdots.pl, to Uniwersytet Warszawski ostatnio również polubił się bardzo z Googlami.
0: Tak, ponieważ oprócz tej wersji takiej klasycznej, biznesowej, gdzie ona jest tam bardzo mocno płatna, jest specjalna wersja dla uczelni i instytucji edukacyjnych. Ona bardzo mocno jest promowana w Stanach Zjednoczonych. Natomiast drobnymi kroczkami wchodzi do Europy. No i chyba właśnie Uniwersytet Warszawski jest pierwszą uczelnią polską, która zdecydowała się przejść ze całą swoją infrastrukturą mailową, czyli kontami mailowymi, dokumentami Google, właśnie do platformy Google Docs. To taki news sprzed ostatnich dosłownie chyba tygodnia.
1: No, zobaczymy, jak to będzie, czy się wszystkim spodoba, bo ja pamiętam, że kilka miesięcy temu to jakieś uczelnie, w ogóle właściwie studenci kilku uczelni wnieśli protest w Stanach Zjednoczonych, bo Google ich zdaniem nie jest tak dostępny, jak powinien być, i mieli problem z korzystaniem chociażby z dokumentów, które to dokumenty wystawiali wykładowcy im. No ja się nie dziwię, szczerze powiedziawszy, bo no, trzeba trochę zachodu, żeby z tych dokumentów Google'a skorzystać, jeżeli ktoś właśnie nie ma takiej aplikacji jak ten InSync albo podobne narzędzie, no to nie jest takie proste. To się da, ale to nie jest proste.
0: Tak, no tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych bardzo potężnie i na co dzień jest wykorzystywana przeciwko właśnie takim sytuacjom właśnie ta tak zwany 508 Act, czyli ustawa dotycząca dostępności aplikacji i w ogóle infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w administracji publicznej. Tak, jeżeli by była to właśnie uczelnia no, typu publicznego, tak, no to tutaj pod to można, że tak powiem, już posądzić, tak, zagrozić sądem, że to jest niestety niedostępne i nie spełnia to kryteriów dostępności. Pewna część osób może poczuć się wykluczona z tego powodu.
1: Ale zawsze to jakaś mobilizacja dla Google'a, żeby coś robiło w tej kwestii, bo no, ta dostępność jest ważna. Widać, że tam cały czas idzie to do przodu, może nie tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli, niemniej jednak z serwisów Google'a lepiej lub gorzej korzystać się da. No to skoro mowa o tych serwisach, to może powiedzmy o kolejnych. Co jeszcze Google ma takiego ciekawego?
0: Kolejna ciekawa rzecz i bardzo przydatna na co dzień to Google Translator. Pod adresem translate.google.com znajdziemy po prostu tłumacza, automatycznego tłumacza, który z dowolnego języka, to znaczy tych języków jest już tam chyba kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt. Możemy wprowadzić w jednym okienku tekst na przykład po rosyjsku, w drugim okienku zaznaczyć, że ma być przetłumaczony na polski i on automatycznie, tutaj podkreślam to słowo automatycznie, ponieważ jest to tłumaczenie nie zawsze poprawne idealnie gramatycznie, ale tak, żeby można było się w tym jakoś rozczytać, jesteśmy w stanie z dowolnego języka, praktycznie na dowolny język, przynajmniej z tych obsługiwanych, tłumaczyć sobie teksty.
1: No i z tym tłumaczeniem, z tym tłumaczem Google'a to też nie jest tak prosto. Ja właśnie jestem sobie na stronie, tłumacza i powiem tak, wybór języka nie jest prosty. To znaczy, jeżeli ktoś ma problemy z Arią, to podejrzewam, że będzie miał problemy także i z tym, bo w tym momencie no, próbuję wybrać język. Wciskam sobie, używam Windowsa, wciskam tutaj przycisk na języku, Enter na przycisku opisanym język polski, no i niestety jakoś nie bardzo jestem w stanie to wybrać, nie jestem w stanie wybrać ten język jeszcze ewentualnie. Sprawdzę teraz tak na szybko. Nie mam w ogóle zablokowanych żadnych.
0: Kiedyś to było w formie combo boxa, z tego co pamiętam.
1: Tak, i wiesz co? Na przykład w SeaMonkey, czyli w tym takim klonie mozillowym, który ma klienta poczty elektronicznej, który ma jeszcze tam klienta IRC i tak dalej, jest taka opcja do tłumaczenia i tam właśnie jest to w formie combo boxów. Jest to w formie combo boxów, bo wczoraj to jeszcze sprawdziłem i tak się nawet pozytywnie zaskoczyłem, bo pamiętam, że ta wersja, z którą zazwyczaj miałem do czynienia, no to nie była zbyt przyjazna. Natomiast są wtyczki, jest wtyczka do Firefoxa chociażby, która umożliwia za naciśnięciem jednego klawisza przetłumaczenie całej strony za pomocą Google Translatora. Także trochę naokoło, ale można sobie z tym radzić. No wiadomo, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.
0: Tak, jeżeli na przykład też wpiszemy w ogóle adres strony internetowej do tego okienka, w którym wpisuje się tekst oryginalny, on jest też w stanie całą stronę wyświetlić jakby po przetłumaczeniu na dany język, czyli wszystkie te elementy z zachowaniem ich layoutu i z zachowaniem ich układu, po prostu wyświetla nam stronę jakby w innym języku. Natomiast tu trzeba jeszcze zaznaczyć taką rzecz, że niestety nie przetłumaczymy stron, na które musimy się zalogować, na które mamy na przykład, nie wiem, jakieś konto, czy stronę, nie wiem, jakiegoś zagranicznego banku. Takich stron niestety Google Translate'em nie przetłumaczymy właśnie z tego względu, że Google nie wbije się, nie zaloguje się po prostu sam do danej strony.
1: Dokładnie, przeniesie nas po prostu na oryginalną stronę w oryginalnym języku, w jakim jest ona stworzona, bo ja też pamiętam, że kiedyś próbowałem się dostać na jakąś stronę rosyjskojęzyczną, na którą trzeba się było zalogować. No niestety język rosyjski to jest mi język ewidentnie obcy, a nie miałem nawet rosyjskiej syntezy, więc po prostu pomyślałem sobie, że Google Translator mi pomoże. Nie pomógł niestety, a szkoda.
0: No można by przejść teraz do kolejnych usług, mianowicie wspomnieliśmy wcześniej tu chyba przy tej rozmowie, była mowa o YouTubie.
1: YouTube no
0: kilka lat temu, nie wiem, chyba z 6 albo 7, był kiedyś po prostu takim sobie serwisem z filmami, tak? Założył, z tego co pamiętam, historia była kiedyś taka, że założył to jakiś użytkownik internetu, który umieszczał na swojej stronie filmy ze swoim kotem i potem zaprosił innych znajomych, żeby też umieszczali filmy z tym kotem, potem oni zaczęli umieszczać inne filmy.
1: Niekoniecznie z kotem.
0: No i niekoniecznie
1: psy
0: z kotem.
1: Się pojawiły.
0: Tak, psy się pojawiły, potem już nie tylko psy i stał się z tego taki serwis społecznościowy, który umożliwił dzielenie się i komentowanie swoich filmów o nazwie YouTube. Potem Google w poszukiwaniach swoich na powiedzmy kolejne biznesy pewnie się zastanowił, czy robić coś podobnego.
1: Próbowali.
0: Zera, czy też tak, i zrobili coś takiego o nazwie Google Video pod adresem video.google.com. Natomiast nie zyskało to aż takiej dużej popularności jak w międzyczasie YouTube, który bardzo szybko rósł. No i jak łatwo można było się potem domyślić, Google postanowiło za niemałe pieniądze, bo z tego co pamiętam, właściciele serwisu YouTube otrzymali od Google'a nieoficjalnie około 1,5 miliarda dolarów.
1: To niezły biznes na tym kocie zrobili.
0: No niezły.
1: W każdym razie przyznać.
0: YouTube stał się częścią Google. Google stosunkowo niedawno, chyba jakieś 1,5 roku temu albo 2 lata temu, już w pełni zintegrowało to ze swoimi usługami. Mianowicie nie założy się obecnie konta w YouTubie bez zakładania konta Google albo powiązania istniejącego konta Google z kontem YouTube. Jeżeli chodzi o dostępność, no wideo, które tam jest wyświetlane, jest to cały czas wideo we Flashu. Natomiast no, dźwięk jest dostępny, jak również coś, co Google cały czas na swoich stronach Accessibility reklamuje jako takie bardzo przyjazne, może niekoniecznie niewidomym, ale ludziom przynajmniej, którzy nie słyszą, mianowicie wyświetlanie napisów, czyli do danego filmu są automatycznie, jeżeli oczywiście są dostępne, wyświetlane napisy oryginalne, ale też mogą być przez usługę tłumacza Google w czasie rzeczywistym tłumaczone na język ojczysty danego użytkownika.
1: Natomiast no, też jest jeszcze YouTube HTML5.
0: Tak, o wiele bardziej doskonały niż ten standardowy flashowy, który cały czas podkreślam, on jeszcze w standardzie jest, ale to tylko z tego względu, że nie wszystkie przeglądarki jeszcze w pełni wspierają HTML5. I ten HTML5 po prostu wykorzystuje, można by powiedzieć, wbudowany niejako, to jakby przeglądarka przejmuje wyświetlanie tego wideo, czyli jakby wbudowany w przeglądarkę odtwarzacz odtwarza to wideo, ale z tego też powodu screenreadery, które sobie dosyć dobrze radzą z HTML5, są w stanie lepiej ten odtwarzacz po prostu obsłużyć.
1: Mimo tego są też różne nakładki dostępnościowe na YouTube'a. Swego czasu w Tyfloświecie opisywałem jedną z nich, bodajże YourTube się to nazywało. Można sobie poszukać i skorzystać, jeżeli komuś ta strona YouTube'a jest, wydaje się być zbyt skomplikowaną. No, trochę to ułatwia, łatwiej można tam różne rzeczy przeglądać. No w Klango też był YouTube zresztą, można sobie było słuchać, bo tam obrazu zdaje się nie było, ale słuchać można było, natomiast no chyba ostatnio to jest z Klango w ogóle generalnie rzecz biorąc problem, jeżeli chodzi o dostępność YouTube'a i innych rzeczy. tak, że w ten sposób to wygląda. No ale z YouTube'a da się korzystać, są osoby, które sobie chwalą ten serwis. No inna sprawa, że jeżeli wpiszemy w Google jakikolwiek tytuł jakiejś piosenki, wykonawczynie, wykonawcę, no to co będzie jednym z pierwszych linków? Filmik.
0: Najprawdopodobniej do YouTube'a. Do teledysku.
1: Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Także Google też tu dosyć intensywnie promuje ten serwis. No i całkiem słusznie, bo tam naprawdę jest dużo, dużo różnych ciekawych materiałów. Co jedynie denerwuje, to to, że wyświetla się od czasu do czasu taki fajny komunikat. Ta pozycja, ten materiał nie jest dostępny w twoim kraju ze względu na jakieś tam umowy, no ale to już niestety kwestie praw autorskich, których po prostu nie przeskoczymy, a Google też no, musi przestrzegać prawa, bo zresztą co jakiś czas tam ktoś ich pozywa o różne rzeczy. Także też nie chcą podpadać. Co jeszcze z takich kolejnych serwisów? Kalendarz mamy na przykład.
0: Kalendarz. Oprócz właśnie swoich kont właśnie pocztowych, dokumentowych, mamy również kalendarz. Wyświetlany również w przeglądarce, czyli obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej. Jeżeli chodzi o dostępność tego kalendarza, no to tu też Google podkreśla, że są specjalne skróty klawiaturowe do obsługi kalendarza, do dodawania zdarzeń, do poruszania się po kalendarzu. Natomiast tutaj znowu z dostępnością, w zależności od screenreadera i przeglądarki i systemu operacyjnego, bywa różnie. Bardziej lub mniej jest to dostępne. Natomiast jest jeden taki pozytywny aspekt kalendarza Google. Otóż można z kalendarza Google korzystać również na przykład w Thunderbirdzie, jeżeli do tego klienta poczty doinstalujemy taką specjalną wtyczkę do kalendarza. Ona się chyba Sunbird nazywa. I w tym momencie podpinając określony link na, bo każdy kalendarz w Google'ach ma swój unikatowy link, podpinając, wpisujesz ten link do...
1: Teraz to się nawet Lightning nazywa.
0: A to tak, bo to się chyba jakoś to oni to mocno zintegrowali, chyba pod inną nazwą. Mówię teraz oczywiście o Thunderbirdzie, ale można w tym momencie z kalendarza Google'owego korzystać, można powiedzieć, za pomocą klienta pocztowego wyposażonego w odpowiednią przeglądarkę i to chyba mi się wydaje, że jest bardziej dostępne niż korzystanie.
1: Jest bardziej dostępne. Ja się dawno Lightningiem nie bawiłem, tu muszę przyznać szczerze. Kiedyś próbowałem, trochę, powiem szczerze, taki śmietnik się robi w interfejsie Thunderbirda. Dużo mamy rzeczy pod tabem, trzeba się trochę nachodzić, żeby znaleźć jakąś tam konkretną pozycję. Takie to było, było to dostępne, natomiast no, nie było to jakieś bardzo, bardzo idealne rozwiązanie. Niemniej jednak możliwe. No i to jest rzecz, o której kiedyś mi kolega powiedział, którą on sobie chwali, że w Google, w kalendarzu Google'a można ustawić sobie przypomnienia i one przyjdą do nas za pomocą wiadomości tekstowej. SMS dostaniemy z informacją.
0: Tak, albo maila, tam się wybiera, a można jedną i drugą jednocześnie. Że dostaniemy i maila, i SMS-a, a jeżeli ktoś chce, to może nawet dostać specjalnie wyskakujące okienko w kalendarzu Google, jeżeli w danym momencie on jest zalogowany. Ale opcja SMS-owa jest naprawdę bardzo wygodna. Po prostu wpisujemy jakieś wydarzenie o określonej godzinie i możemy nawet zdefiniować, kiedy to przypomnienie nam się pojawi. Czy na dzień przed, czy może to będą dwa kolejne przypomnienia, na przykład na dzień przed albo na godzinę przed danym wydarzeniem. I taki SMS do nas przychodzi i to jest bezpłatne. Także nie ma żadnych, Google nie pobiera żadnych opłat za wysłanie tego SMS-a na naszą komórkę.
1: Kolejny taki serwis, z którego zresztą ty korzystasz, to jest Blogger. Też tak. W sumie taki serwis, taka nazwa, która nie ma w sobie słowa Google albo się nie kojarzy z Googlem.
0: Tak, bo Blogger kiedyś w czasach przedgooglowych był też samodzielnym serwisem blogowym. Stał się pewnie też jednym z popularniejszych na świecie. No i co za tym idzie, łakomym kąskiem dla Google'a, którego po jakimś czasie no, skonsumował i zintegrował ze swoimi wszystkimi innymi usługami. Blogger jest to taki system do prowadzenia własnego bloga. Właśnie na bazie blogera ja prowadzę ten swój serwis www.six.pl. No jest to o tyle łatwe jakby w obsłudze, że mam wszystko pod jednym loginem, tak? Czyli mój login do mojej poczty i do całego Google'a jest również moim loginem do blogera i dosyć szybko mogę tam te wszystkie swoje posty publikować. Co więcej, jeżeli osobie niewidomej korzystającej ze screenreadera czy osobie słabowidzącej nie przypadnie do gustu ten interfejs przez przeglądarkę, również istnieje możliwość wykorzystania tak zwanych klientów offline. Takim przykładowym klientem jest tutaj składnik pakietu Windows Live. On się nazywa Windows Live Writer. Pisze się Writer. I jest to taki instalowany na komputerze klient do bloga po prostu. Po jego instalacji i skonfigurowaniu wpisujemy swój login, akurat w tym przypadku Google'owy, on może również też obsługiwać WordPress, ale w tym przypadku akurat blogera i logujemy się do tego bloga za pomocą właśnie Windows Live Writera i możemy w sposób absolutnie dostępny, ponieważ ten klient chyba Michał potwierdzi, że jest w pełni dostępny dla screen readerów jako taki produkt Microsoftowy i można z niego korzystać z blogera, publikować własne posty.
1: Zgadza się. Ja sam z tego korzystam od czasu do czasu do wrzucenia jakiejś informacji na któryś z serwisów, przy których gdzieś tam coś robię. To po prostu wykorzystuję właśnie, jeżeli tylko mogę, bo szczerze powiedziawszy, nie przekonałem się do dziś do tych edytorów, którymi steruję się z przeglądarki internetowej. Nie widziałem jeszcze edytora, który byłby dla mnie wygodny i z którego komfortowo by się korzystało. Natomiast no, edytor w usłudze Windows Live, bo to tak po polsku się nazywa, Windows Live Writer, no jest programem, który może się podobać, z którego można swobodnie korzystać i który może być dla nas jakimś takim całkiem fajnym narzędziem blogowym. Tym bardziej, że jeżeli nawet nie będziemy w stanie zrobić czegoś tak bezpośrednio z poziomu tego takiego menu, to tam mamy także podgląd źródła, możemy sobie brakującą rzecz ręcznie wpisać w HTML-u, ale większość rzeczy jesteśmy w stanie zrobić po prostu zaznaczając jakiś tam fragment tekstu, wybierając pozycję z menu, na przykład jeżeli chcemy wstawić hiperłącze, to bezproblemowo możemy to zrobić, możemy tego dokonać. Natomiast dla Windowsa XP już ten program, z tego co wiem, nie jest rozwijany, dla Windowsa Vista i 7 te programy jednak są bardziej rozwijane, tam już teraz weszły wstążki, czyli te takie elementy menu, które nie wszyscy lubią, ale do których się prędzej czy później trzeba będzie przyzwyczaić i z którymi przyjdzie nam żyć pewnie dosyć długo. Niemniej jednak no, nie słyszałem żadnych informacji, jakoby były problemy z dostępnością. Ja cały czas korzystam z tej wersji dla systemu Windows XP, bo po prostu z Windowsa XP jeszcze nadal korzystam. A tu mamy takie właśnie jeszcze pytanie a propos dostępności blogera od naszego słuchacza, od Patryka. No jeżeli chodzi o dostępność, jest możliwe korzystanie z tego serwisu, tak z punktu widzenia użytkownika niewidomego. Zresztą, Patryku, no możesz sobie wejść na stronę Mikołaja na six.pl i sam ocenić, natomiast no ja powiem szczerze, że ten bloger no, mógłby być jakoś tak przejrzystszy, bardziej przejrzysty, bo no, jest to z perspektywy użytkownika czytnika ekranu takie trochę mało intuicyjne w korzystaniu.
0: Tak, no tutaj akurat mówimy o tym interfejsie takim dla już czytelnika blogera.
1: Dokładnie.
0: Tak? Czyli tego, który przegląda. Tutaj jedyną rzeczą, na którą ma powiedzmy wpływ autor bloga, to może im różnego rodzaju skórki, tak zwane template'y sobie edytować. Jest możliwość edycji kodu HTML, takiego template'u. Natomiast niestety Google do tego template'u dokleja jakieś swoje rzeczy, niestety, których nie można się tak naprawdę pozbyć. Ale jeżeli chodzi o, powiedzmy, ten właśnie interfejs autora, są osoby, którym on bardziej do gustu przypada, są osoby, którym mniej. Z własnej wiedzy wiem, że na przykład Robert Hecyk, autor tego swojego bloga Makowisko, który też jest na blogerze pod adresem makowisko.stixdots.pl, korzysta z tego, co wiem, właśnie z interfejsu blogera do edytowania i wprowadzania nowych wpisów na ten swoim blogu i chyba nie narzeka, tak mi się wydaje.
1: Skoro już właśnie o tej takiej dostępności mowa, to Google, no raczej z dostępnością, jeżeli chodzi o poprawność i o standardy, to ma problem, prawda?
0: Tak, narzekają w ogóle użytkownicy właściwie wszyscy, zarówno niepełnosprawni, jak i ci, na którym zależy, aby strona spełniała pewne standardy, że zasadniczo wszystkie jego serwisy od blogera, a takim już sztandarowym przykładem, tutaj może akurat wejdziemy w kolejną usługę Google, a mianowicie Google Sites, czyli

0: się po prostu nie walidują, nie spełniają ogólno przyjętych standardów. Natomiast Google tłumaczy się w taki sposób, że im zależy na tym, aby strona wyświetlała się w miarę tak samo w różnych przeglądarkach. No i niestety tutaj muszą różnego rodzaju triki w kodzie strony robić, aby dana strona wyświetlała się identycznie w Firefoxie, identycznie w Operze, czy w Google Chrome, czy w Internet Explorerze. No ale to niestety jest kosztem poprawności kodu źródłowego strony, który niestety się po prostu nie waliduje.
1: A czy możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, czy im się to udaje, żeby te strony rzeczywiście wyglądały podobnie?
0: Tak, mogę to potwierdzić o tyle właśnie, że kiedyś nawet robiłem sobie taki test na bardzo prostej, powiedzmy, stronie, którą sam stworzyłem akurat w czystym HTML-u i otwarłem tą stronę w różnych przeglądarkach i w różnych przeglądarkach wyglądała ona naprawdę różnie. Natomiast jeżeli chodzi o strony Google'a, jak wejdzie się na YouTube'a, czy wejdzie się na ogólną przeglądarkę, wyszukiwarkę Google'a, czy na blogera, to te strony, mimo że template'y są po prostu zrobione w bardzo taki rozbudowany sposób, jeżeli chodzi o kod, to wyświetlają się w zależności od przeglądarki zasadniczo no prawie identycznie. Prawie identycznie. Ale to niestety jest okupione bardzo dużą ilością kodu, który po prostu na bieżąco sprawdza, a jaka przeglądarka się łączy z tą stroną. Jeżeli otwiera się Opera, no to masz to wyświetlić tak, a jak się otwiera Internet Explorerem, no to wyświetl to tak. I to jest wszystko robione przez Google po to, taka wielka gimnastyka, aby te strony wyglądały przynajmniej wizualnie tak samo.
1: No niestety później efektem tego jest, są różne problemy właśnie z dostępnością też. A szkoda, bo myślę, że część tych serwisów mogłaby lepiej współpracować z programami odczytu ekranu, a niektóre z nich no, to naprawdę serwisy bardzo, bardzo użyteczne. Z takich kolejnych jeszcze rzeczy dosyć ciekawych, no to są mapy Google'a, które także mogą się przydać niewidomym.
0: Tak, wbrew pozorom mogą się przydać niewidomym, mianowicie interfejs jako taki samych map, o ile jest to interfejs taki no, bardzo graficzny, ponieważ wyszukany powiedzmy adres za pomocą tego paska wyszukiwania, który notabene jest bardzo zbliżony do tego, który jest w wyszukiwarce Google, tylko wpisujemy tam po prostu konkretny adres. I usługa na stronie, oczywiście w formie graficznej, wyświetla nam lokalizację tego miejsca, które zostało znalezione. Natomiast mogę powiedzieć, że Google Maps, czyli mapy Google, oferują również taki specjalny interfejs dla programistów, z którego między innymi korzysta projekt darmowej nawigacji satelitarnej dla niewidomych Lodestone. I za pomocą takiego narzędzia o nazwie Geocoder, które też może nie chwaląc się, ale miałem okazję zaprogramować i stworzyć, za pomocą Geocodera pod adresem geocoder.loadstone.gps, jeszcze raz to może, geocoder.loadstone-gps.pl, można sobie wejść na tą stronę. I tam, jak wpiszemy adres, to zostaną nam wyświetlone współrzędne tego adresu w formie tekstowej, bardzo prosto do zaimportowania do programu Lodestone GPS. Czyli to jest taki przykład, w jaki sposób wyszukiwarki map Google można wykorzystać również na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.
1: No i tak rzecz się ma z większością serwisów, to jeszcze raz powiedzmy, że Google jest otwarty, Google się otwiera gdzieś tam na twórców zewnętrznych, umożliwiając korzystanie z API różnych serwisów, dzięki czemu tak naprawdę Google tworzy jakąś tam bazę, ale później jeszcze drugie tyle albo i więcej, o wiele więcej nawet, jest różnych czy aplikacji internetowych, czy takich aplikacji desktopowych, czy mobilnych, które na podstawie tych danych otrzymywanych od Google'a robią coś, niekiedy tak, całkiem sensownego.
0: A w szczególności dobrym przykładem są tu mapy, które, mówię, korzysta z nich wiele aplikacji, również takich dostępnych dla osób niewidomych, no, które po prostu pomagają nam w poruszaniu się w przestrzeni.
1: A jak tam, Mikołaju, z Google+? Korzystałeś już? Bawiłeś się?
0: No właśnie, Google+, czyli

0: Konkurent
1: tak,
0: Facebooka.
1: Tak, konkurent Facebooka. Google jakiś czas temu widział, że Facebook bardzo mocno idzie do przodu, no to robimy też jakiś portal społecznościowy. No i postanowiło wykorzystać to, że ma chyba obecnie też około 300 czy 400 milionów użytkowników, tyle kont chyba googlowskich w tej chwili jest. No i warto coś z tym zrobić i stworzyli taki portal społecznościowy o nazwie Google+. Zasada działania ogólna, tak, jest zbliżona, jeżeli nawet nie identyczna do Facebooka, mianowicie też publikujemy swoje takie małe posty, czyli informacje, co aktualnie robimy, dzielimy się zdjęciami. Jest troszeczkę inna filozofia, powiedzmy, zarządzania znajomymi, ponieważ istnieją tak zwane kręgi, czyli jakby takie grupy znajomych. Możemy stworzyć sobie grupę znajomi, praca, rodzina i wiele innych, do których możemy dodawać różnych znajomych. Natomiast z dostępnością jest tu znowu różnie. Google twierdzi, że też istnieje swego rodzaju accessibility dla Google+. Są jakieś skróty klawiszowe, natomiast cała aplikacja zasadniczo jest zrobiona już w technologii HTML5, czyli też z tymi wszystkimi interaktywnymi dodatkami typu ARIA, z którymi nie zawsze i nie zawsze dobrze radzą sobie screen readery. Ja z kolei miałem okazję testować sobie Google Plusa za pomocą aplikacji mobilnej na system iOS, czyli Apple'a, i używając go troszeczkę z voiceoverem, czyli z tym screen readerem na system iOS. Jest to tutaj w tym momencie moje zdanie, ale wydaje mi się, że póki co, jeżeli chodzi o korzystanie z Google Plus, to za pomocą właśnie iOS i aplikacji na iOS, czyli na iPhone'a i iPada, z Google Plusa chyba najlepiej się korzysta właśnie z tych urządzeń. Takie jest moje zdanie.
0: No, szczerze powiedziawszy, ja jeszcze tej aplikacji Google Plusa nie testowałem, jakoś tak po pierwszym wejściu gdzieś tam na stronę, po klikaniu sobie w różne przyciski, niektóre zaetykietowane, inne nie, ale tak naprawdę specjalnie też nie dające jakichś tam efektów, to po prostu dałem sobie spokój. I jakoś nawet ostatnio nie miałem specjalnie motywacji, żeby do Google Plusa powrócić. Natomiast no, jak się okazuje, nasz słuchacz Patryk, który zresztą tu jeszcze coś pisze do nas w tym momencie, poradził sobie z Google Plusem. Bez problemów, jest w stanie korzystać. To akurat w przypadku Google'a, czy w przypadku w ogóle no, części takich bardziej zaawansowanych stron internetowych, ciężko niekiedy powiedzieć, że coś jest albo dostępne, albo niedostępne. To znaczy, no tak idealnie rzecz biorąc, to jeżeli jest dostępne dla wszystkich, to można powiedzieć, że jest wtedy no, dostępne, tak faktycznie, ale no chciałbym móc powiedzieć to o dużej ilości stron. Niestety z tym są poważne problemy, więc po prostu no, w części przypadków ta strona jest obsługiwalna, da się z niej korzystać, a znowu ktoś inny na innej konfiguracji komputera, bo na przykład, nie wiem, ma starszą przeglądarkę albo starszy czytnik ekranu, powie nie, no ja już nie jestem w stanie z tego korzystać. W przypadku aplikacji takich desktopowych można się ratować tym, że no, mamy jakąś starszą wersję programu, która była, powiedzmy, lepiej dostępna i można z niej korzystać, można sobie zainstalować. W przypadku strony, jeżeli webmaster uzna, że on teraz tu będzie robił rewolucję, no to niestety, zazwyczaj nie ma tej kompatybilności wstecznej, nie można sobie przełączyć na wersję starszą. Niektóre większe portale o to dbają, a no te mniejsze to zazwyczaj jest jedna wielka migracja i albo ci się użytkowniku to podoba, albo nie. Więc tu tak jakby nie mamy wyboru, musimy korzystać z tego, co nam dają. No a w przypadku Google'a, tak jak mówiliśmy, jest to różnie z Google Plusem. Patrzę jeszcze, co jeszcze pisze do nas Patryk. Patryk pisze, że Facebook też ma coś takiego jak kręgi, tylko inaczej jest to nazwane. Tak, ma, od pewnego czasu ma, natomiast jako w pierwszej rzeczy zaobserwowałem to właśnie w Google+, bo Facebook wcześniej tego nie miał. Podejrzewam, że właśnie sobie ten pomysł zaczerpnął ze strony Google'a. Także tak to wyglądało. najprawdopodobniej. Czy Mikołaju, jeszcze jakiś serwis Google'a warto by twoim zdaniem omówić? Coś ciekawego jest?
1: Ja na przykład korzystam również właśnie do przeglądania kanałów RSS. Jest coś takiego jak czytnik Google. To jest coś takiego, co przez stronę internetową pozwala nam śledzić zasubskrybowane właśnie w tym czytniku kanały RSS. No i tak na przykład możemy zasubskrybować tam kanał Tyflo Podcastu, możemy zasubskrybować kanał Tyflo Świata, czy na przykład też six.pl i śledzić po prostu za pomocą tego online'owego, czyli takiego webowego, dostępnego przez przeglądarkę, czytnika kanałów RSS. Z dostępnością jest zasadniczo podobnie jak z innymi usługami. One tak powoli troszeczkę migrują w kierunku właśnie tego HTML-a 5, więc tych takich powiedzmy interfejsów okraszonych tymi zdarzeniami, które się dzieją bez odświeżania strony, jest coraz więcej w usługach Google'a, również w czytniku Google. Natomiast z mojej perspektywy osoby słabowidzącej jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne korzystanie z czytnika Google.
0: Właśnie sobie jeszcze przeglądam tu, co pisze do nas nasz słuchacz, dziś stały słuchacz, który ma dużo pytań. Co to jest Google Source? Na tym jest najprawdopodobniej hostowany Skype Talking. To jest Google Code, jak dobrze pamiętam. To jest coś takiego, co umożliwia po prostu hostowanie swoich własnych aplikacji, jakichś projektów programistycznych. To jest coś takiego, podobny serwis to jest GitHub, albo na przykład SourceForge.
1: To jest takie wielkie repozytorium kodu źródłowego, różnych projektów i to jest oferowane przez Google za darmo, po to, żeby różnego rodzaju projekty programistyczne, niekoniecznie związane oczywiście z Google'ami, mogły być tam hostowane.
0: Dokładnie. I tam można sobie zamieścić, stworzyć swój projekt i nim zarządzać, aktualizować go. No, mamy takie repozytorium, dzięki któremu jesteśmy w stanie takim projektem zarządzać za darmo, co jest ważne, bo na przykład na jakieś takie małe projekty nie zawsze mają gdzieś tam, powiedzmy, pieniądze na to, żeby się rozwijać i żeby gdzieś tam nawet jakiś taki serwer większy sobie postawić. Czy coś jeszcze z takich w miarę interesujących serwisów Google'a albo tego, co wokół Google'a się dzieje?
1: No myślę, że można by tutaj w tym momencie postawić taką kropkę, jeżeli chodzi o aplikacje stricte webowe. A warto wspomnieć również o tym, że Google również swoje usługi, czy nawet produkty w tym przypadku udostępnia dla komputerów po prostu stacjonarnych. I takim sztandarowym przykładem jest przeglądarka Google Chrome, która jest dostępna dla praktycznie na wszystkie platformy, jeżeli dobrze sobie przypomnę, zarówno na Windowsa, jak i na Macintosha. I chyba na Linuxa. Jeżeli się mylę, to mnie Michał poprawi.
0: To też. Z tego co wiem, to też jest na Linuxa. Zresztą no, Google także swój system operacyjny gdzieś tam tworzy, czyli tego Androida. Więc.
1: No i Chrome.
0: No dokładnie.
1: Chrome OS. Jest bardzo związany z samą przeglądarką, czyli filozofia w ogóle systemu operacyjnego, po prostu dostępnego tylko właśnie przez przeglądarkę jako interfejs, ale to może zostawmy gdzieś tam na boku. Mianowicie, jeżeli chodzi o tą przeglądarkę Chrome, przeglądarka, która dosyć takim przebojem w ogóle wbiła się pośród inne, ponieważ do tej pory zawsze dominował Internet Explorer, potem on został stopniowo podgryzany przez Firefoxa, natomiast tutaj dosyć dynamicznie rośnie liczba użytkowników Google Chrome. Chyba teraz mówi się nawet o już ładnych kilkunastu procentach w tym torcie użytkowników, podziału użytkowników przeglądarek internetowych. Zaletą właśnie Google Chrome, tej przeglądarki, to tak z mojej perspektywy i również tego, jak to reklamuje Google, jest przede wszystkim to, mi się akurat to bardzo w wielu sytuacjach przydało, mianowicie to, że przeglądanie na kartach poszczególnych stron jest jakby zostało tak zorganizowane, że każda karta, to już tak z perspektywy może troszeczkę nieco technicznej, ale każda karta jest odrębnym procesem w systemie operacyjnym i to sprawia między innymi taką korzyść, że jeżeli z jakiegoś powodu strona internetowa otwarta w danej karcie, no się przysłowiowo nam wywali, po prostu zawiesi, tak? To zawiesza nam się tylko ta jedna karta, którą możemy po prostu zamknąć, a nie cała przeglądarka. Czyli to jest taka dosyć poważna zaleta przeglądarki Google Chrome. Nie wiem, czy w innych przeglądarkach już to zaczęto implementować, ale na pewno Google Chrome było pierwsze i to jest jedna z rzeczy, która naprawdę bardzo mi się podoba, oprócz tego, że przeglądarka dosyć jest szybka w działaniu, czyli bardzo szybko się strony w niej wyświetlają.
0: No właśnie, to jest fajna rzecz. Akurat mając możliwość potestowania, pobawienia się Google Chrome'em, to też muszę stwierdzić, że strony się wczytują szybko, natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Mikołaju, ale albo ja po prostu nie byłem w stanie dojść tam do wszystkich opcji, to mam takie wrażenie, że ta przeglądarka jest jakaś taka bardzo mało konfigurowalna.
1: Z jednej strony można tak powiedzieć, ale tylko dlatego, że te opcje są w dosyć specyficzny sposób tam wyświetlane. Jeżeli wejdzie się na stronę opcji, to tak naprawdę to te wszystkie menu, które tam konfiguracyjne, które możemy przeglądać, zostały zrobione de facto w formie takiej bardzo dynamicznej strony internetowej zrobione, lokalnie wyświetlanej. I to też jest, chyba mi się wydaje, dosyć ciekawe i dosyć przystępne rozwiązanie, mianowicie w samych opcjach przeglądarki Chrome jest taka mini wyszukiwareczka i jeżeli my nie wiemy, gdzie dana opcja się znajduje, wystarczy, że podamy jej nazwę, ona automatycznie pod tym okienkiem wyszukiwania zostanie nam wyświetlona. Także nie musimy gdzieś w jakimś drzewie ustawień grzebać. Wystarczy wpisać po prostu nazwę danej opcji konfiguracyjnej, którą chcemy gdzieś tam zmienić, a Google nam po prostu wyświetli wszystkie opcje, które zawierają to słowo kluczowe.
0: I właśnie które się gdzieś tam mogą taką kojarzyć, tak, z tą opcją.
1: Tak. Natomiast jeszcze z takich rzeczy, które bardzo się przydają w Google Chrome, jest to, że można zintegrować przeglądarkę, a ściśle rzecz biorąc zakładki, czyli można też to nazwać, nazywa się to również ulubionymi w Internet Explorerze, ale w przypadku Google Chrome tak zwane zakładki, można zintegrować z naszym kontem Google i zsynchronizować. To działa w taki sposób, że przeglądarka Google Chrome zainstalowana na kilku komputerach i podpięta do naszego konta Google działa w taki sposób, że jeżeli dodamy zakładkę do ulubionych, czy właściwie, znaczy dodamy jakąś stronę do zakładek, o tak, tak precyzyjnie mówiąc, to ona również pojawi się w tym samym miejscu, w tym samym folderze, w zakładkach na innych przeglądarkach, które mamy podpięte pod nasze konto Google na innych komputerach. To jest takie bardzo wygodne. Nie musimy zakładek importować, eksportować między komputerami. One są cały czas dostępne na bieżąco.
0: Dokładnie, to jest bardzo przydatna funkcja, z której no, zresztą nie tylko Chrome ma taką możliwość, także chociażby w Firefoxie jest to możliwe, ale pamiętam, że kiedyś bodajże to była taka pierwsza wtyczka Foxmarks, ona się nazywała, do Firefoxa. No to była rzeczywiście rewolucja, bo w końcu można było zapomnieć o konieczności bawienia się w jakiejś synchronizacji, robienie kopii zapasowych zakładek albo po prostu, nie wiem, eksportowanie ich do jakichś plików i innych takich sztuczek, no, żeby po prostu sobie zwyczajnie przenieść te zakładki na inny komputer i móc z tego korzystać. No bo już teraz, no tak naprawdę, no często jest tak, nie mówię, że to jest standardem, ale bardzo często jest tak, że nie korzystamy tylko z jednego urządzenia, takiego, za pomocą którego przeglądamy internet. Mamy komputer, gdzieś tam jeszcze często jakiegoś netbooka, laptopa, tablet, jeszcze jakąś komórkę i to wszystko się łączy nam w jednym takim ekosystemie, a problem jest tylko taki, które ma na imię synchronizacja danych. I no jeżeli jest na to dobry sposób, to ja się bardzo cieszę i oby jak najwięcej takich rozwiązań. Po 21 już mamy, Mikołaju. Tak myślę, że jeszcze o Google'ach to moglibyśmy naprawdę dużo rozmawiać, bo sporo jest ciekawego ze strony tej firmy. Niekoniecznie zawsze dostępnego, niekoniecznie tak bardzo używalnego, ale jak się ktoś postara, to na pewno jakiś sposób wynajdzie na to, jak korzystać. A z wyszukiwarki na pewno korzysta każdy.
1: Tak, to na pewno.
0: To jeszcze raz na koniec przypomnijmy adres twojej strony internetowej, żeby nasi słuchacze mogli sami ocenić blogera, jak też on sobie działa, jak też on jest dostępny dla programów odczytu ekranu.
1: To jest www.sixdots.pl i ja to przeliteruję, S jak Sabina, I jak Irena, X jak Ksawery, D jak Danuta, O jak Olga, T jak Tadeusz, S jak Sabina.pl.
0: I tam można sobie wejść, poczytać, co ciekawego się dzieje w świecie tyfloinformatyki. Zresztą tak samo jak na naszej stronie internetowej, na stronie portalu Tyfloświat, na którą też zresztą bardzo serdecznie zapraszam, www.tyfloswiat.pl, piszemy www.tyfloswiat.pl. No i na tyflopodcast.net też zapraszam, oczywiście, a jakżeby inaczej, www.tyflopodcast.net. A kolejne spotkanie na antenie Radia N już za tydzień, usłyszymy się w poniedziałek po godzinie 19. Natomiast jeszcze w niedzielę po godzinie 20 audycja z archiwum M, to taka moja autorska muzyczna audycja. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
2: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dwudziesty dzień listopada 2024 roku w kalendarzu. Mamy poniedziałek, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo w Tyflo Radiu i dziś będziemy pisać dziennik, a będzie to robił Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku.
5: Dobry wieczór, jestem wielkim fanem pisania dziennika, robię to od wielu, wielu lat. Na różne sposoby to robiłem. No i dzisiaj o jednym z takich sposobów będziemy rozmawiać.
0: To na dobry początek ja proponuję, żebyśmy sobie wyjaśnili, o co właściwie chodzi z tym dziennikiem, bo wiesz, ja bardziej ten dziennik, o którym my dziś będziemy mówili, to rozumiem jako taki swego rodzaju, no nie wiem, pamiętnik, coś takiego, coś dla nas, bo przez to, że od kilkunastu ładnych lat mamy pojęcie tych tak zwanych blogów, no to też ludzie to rozumieją jako dzienniki. I zresztą część osób to w ten sposób właśnie wykorzystuje. Pisze, co u nich, co tam się dzieje ciekawego i wszyscy mogą to czytać albo mogą to czytać wybrani, jeżeli taki blog jest na hasło. A ten dziennik, to co dziś będziemy omawiać, o czym dziś będziesz opowiadał, to jest po prostu taki nasz pamiętnik tylko dla nas, żebyśmy my mogli sobie o tym, o różnych rzeczach z naszego życia popisać, no, w jakichś takich różnych celach, to jakich i po co, to właściwie to pewnie zaraz powiesz, co tobie to daje, natomiast żebyśmy mieli jasność, mówimy o tym właśnie zastosowaniu, tak?
5: I tak i nie, bo aplikacja, o której dzisiaj mówimy, czyli Day One, posiada coś takiego jak współdzielone dzienniki. To jest coś takiego, że możemy na przykład z grupką znajomych sobie pisać, że nie wiem, byliśmy razem na imprezie i ja wstawiam coś, mój kolega wstawia jakiś filmik do tego, ale to nie jest coś, co jest niby integracja z Instagramem na przykład, czy z IFTTT, więc możemy to jakoś puszczać w świat. No i możemy też robić bardzo podobno ładnie wyglądające książki z tych naszych dzienników, więc i tak i nie. że tak powiem.
0: Ale generalnie no bardziej to jest dla nas, ewentualnie dla tych osób, którym to intencjonalnie chcemy udostępnić. O tym mówimy.
5: Tak, tak, tak, tak. Mhm. Dokładnie.
0: A tak zapytam od razu z ciekawości, co tobie daje pisanie takiego dziennika?
5: Mogę się zastanowić nad tym, co zrobiłem danego dnia, tak sobie to podsumować, takie sobie zrobić, wiesz, podsumowanie, co mi wyszło, co mi nie wyszło, co mogło mi wyjść lepiej. U mnie w ogóle pisanie dziennika zaczęło się od tego, że bardzo mi się podobał ten system w grach RPG komputerowych, gdzie bohater prowadził dziennik. I zacząłem sobie pisać takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, ja dziennik piszę w sumie od najmłodszych lat i pisałem takie głupoty, że na przykład dzisiaj pożyczyłem koledze 2 złote na soczek. Ma tydzień na to, aby mi to oddać. Potem oczywiście te wpisy zaczęły przybierać coraz to poważniejszą formę, zacząłem pisać o różnych rzeczach. Potem też w tym moim dzienniku zaczęły pojawiać się notatki, na przykład, nie wiem, mierzyłem coś i sobie zapisywałem wymiary, tam na przykład ile mam, w jakiej odległości mam gniazdko elektryczne od ściany, bo to się czasem od drzwi, od futryny w moim mieszkaniu starym, bo to się może przydawać czasami. Potem to się rozdzieliło na różne aplikacje, na przykład właśnie do takich notatek mam inną aplikację, a dziennik to jest takie typowe miejsce, gdzie piszę jakby o tym, jak się czuję, co przeżyłem w danym dniu, co robiłem, co mi wyszło, co mi nie wyszło, na kim się zawiodłem i tak dalej. O takiej introspekcji, że tak powiem, i patrzeniu w głąb siebie, to można by, myślę, zrobić zupełnie osobną audycję, kompletnie niezwiązaną z technologią, bo to jest moim zdaniem przynajmniej kompletnie oderwany od technologii temat, ale właśnie w takim celu ja na przykład prowadzę dziennik.
0: I wracasz do tego, do tych swoich zapisków, czy to jest tak, że po prostu piszesz, tworzysz sobie jakieś tam notatki i to jest bardziej tak, żeby z siebie wyrzucić pewne myśli?
5: Wiesz co, właśnie wracam do tego, na przykład ostatnio sobie patrzyłem tam na wrzesień, październik tamtego roku, bo wiedziałem, że wtedy działy się pewne ważne rzeczy w moim życiu, ale dokładnych dat nie pamiętałem i na przykład wtedy wracałem. Mogłem to znowu przeżyć. Ja też do tego dziennika w takim trochę naszoklasowym czy gadugadowym stylu wklejałem losowo, jakich piosenek aktualnie słuchałem podczas pisania tych wpisów. Więc tak, ja z tego korzystam potem, mam z tego jakiś użytek.
0: Aha. No i rzeczywiście w takiej sytuacji, jeżeli piszemy to sobie, chcąc do tego potem wracać, to przyda nam się jakaś aplikacja, która będzie te nasze zapiski gromadziła i o tym sobie dziś porozmawiamy. Dziś opowiesz o aplikacji Day One, natomiast zanim to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się do nas odezwać, o coś zapytać, a może podzielić się jakimiś swoimi, waszymi patentami na prowadzenie dziennika, bo może też to robicie, a na pewno tych patentów i możliwości jest wiele, to ja bardzo serdecznie zapraszam. 663-883-600, Facebook, YouTube, WhatsApp, kontakt.tyflopodcast.net również jest do waszej dyspozycji. No dobrze, dziś aplikacja Day One, więc aplikacja do prowadzenia dziennika. Gdybyś mógł pokrótce, zanim przejdziemy do rzeczy, tak praktycznie opowiedzieć co nieco na jej temat.
5: Zacznijmy może od tego, że w sumie dziennik można prowadzić na różne sposoby. Ja jak zaczynałem, to jeszcze nie było, w sensie no były i oczywiście komputery i były nawet już w miarę popularne, ale dla mnie to była technologia niezbyt dostępna, więc ja zaczynałem dziennik od kartek brajlowskich, które oczywiście mają oczywistą wadę taką, że nie można ich łatwo przeszukiwać. Potem to były zwykłe pliki tekstowe, potem w Wordzie coś pisałem, bo chciałem jakieś hiperlinki, chciałem taką pseudowiki zrobić, więc łączyłem sobie te dokumenty, potem w ogóle pisałem dziennik w HTML-u, potem już dużo, dużo później to był Ulysses, potem przez chwilę Devon Think, no i teraz jest Day One. I dlaczego? Skoro w sumie jakby ktoś zobaczył tak aplikację Day One, w sumie notatnik, tylko że z kalendarzem jeszcze, no nie do końca, bo na przykład Day One jest aplikacją stworzoną typowo pod to, abyśmy mogli pisać dziennik, więc możemy sobie zobaczyć na osi czasu, gdzie na przykład byliśmy, w jakich miejscach w danym dniu, żeby nam było łatwiej o tym pisać. Możemy dodawać jakieś notatki głosowe do tych wpisów, nagrania, załączniki. Mamy integrację z Apple Health, z aplikacją Zdrowie, tam te minuty uważności na przykład, czy możemy od razu z tej aplikacji zapisywać nasze samopoczucie psychiczne i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, co jest bardzo ważne w dzienniku, takim stereotypowym pamiętniku, możemy te wpisy zamazywać i możemy je chronić hasłem.
0: No właśnie, no bo to też jest gdzieś tam istotne, żeby nie każdy miał dostęp do tych naszych notatek, bo tak jak wspomniałeś o pisaniu w HTML-u czy w pliku tekstowym w notatniku, no to to nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Jeżeli nie zadbamy o to gdzieś na wyższej warstwie, no to może być problem, bo czasem w takich dziennikach to naprawdę piszemy rzeczy, o których nie chcielibyśmy, żeby wiedział ktokolwiek.
5: No, bo na przykład moglibyśmy skończyć w więzieniu czy coś.
0: Na przykład. Natomiast... Ale wiesz, nawet po prostu, no, nie no, dzielisz komputer, dajmy na to, z wścibskim rodzeństwem, powiedzmy, tak? I o, co? No. Nie fajnie by było, jakbyś na przykład...
5: A, dziewczyna cię rzuciła,
0: no właśnie,
5: nie?
0: Albo ta ci się podoba, albo coś tam, albo powiem mamie, że zrobiłeś coś tam, nie? Na przykład. W młodszych latach. No to są takie rzeczy, o których niekoniecznie chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, to są nasze sekrety i fajnie jest o to dbać.
5: Tak, więc Day One ma szyfrowanie end-to-end, możemy nawet wyłączyć, bo domyślnie jest włączone wysyłanie klucza szyfrującego, czyli jak mamy nowego iPhone'a na przykład, no to po prostu się nam to pobiera z iClouda i mamy do tego dostęp, ale jak wyłączymy synchronizację klucza, to synchronizuje się tylko surowe dane jakby, natomiast baza danych jest szyfrowana i musimy taki długi 64-znakowy klucz wprowadzić, żeby do tych danych się dostać. Właśnie ja mówię oczywiście o iPhone'ie, ale aplikacja Day One nie jest tylko na iPhone'a, bo mamy wersję na iPhone'a oczywiście, mamy wersję na iPada, mamy wersję na Maca i to są wersje, o których ja się mogę wypowiadać, ale dalej mamy wersję na Androida i mamy wersję na przeglądarkę internetową, o których wersjach to nie mogę się wypowiadać, bo nigdy ich na oczy nie widziałem.
0: Czyli co, użytkownicy Windowsa zostaje im tylko przeglądarka?
5: Właśnie nie, bo są aplikacje, jest też coś takiego jak Day One CLI i to jest aplikacja, która pozwala nam bawić się naszym dziennikiem z poziomu terminala. I są też jakieś nieoficjalne klienty Day One na Windowsa, ale czy dostępne, tego nie wiem. Jest taka sekcja Unofficial Scripts, Plugins and Clients na stronie Day One, dayone.com. I tam można pobrać sobie na przykład na Linuxa jakiś klient jest, ale tam pisze, żeby uważać, bo on podobno czasami uszkadza bazy danych. Więc no oficjalnie użytkownicy Windowsa mają dostęp tylko do przeglądarki, ale społeczność ruszyła z odsieczą.
0: Mamy pierwszy telefon, więc odbierzmy połączenie. Mateusz jest z nami. Witaj, Mateuszu.
6: Witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie, Michale, i witam ciebie, Arku. Ja mam takie pytanie, cześć Arku, ja mam takie pytanie odnośnie ZDSR.
0: Mateuszu, tylko dziś audycja nie jest poświęcona ZDSR.
6: Ja wiem, ja wiem, tylko że jakby Arek nie odpowiedział na grupie, a chciałem jakby jedno pytanie, bo...
5: Ale Mateuszu, przepraszam. Zapraszam w takim razie do kontaktu na nunomałpa.zd.hk i tam monitoruję, więc prosiłbym tam o informację. A jeżeli tam był mail i nie doszedł, to przepraszam. To nie widziałem.
6: Jasne. To ja się postaram się spisać te odpowiedzi, które mnie jakby nurtują, bo po angielsku na grupę pisałem ZDSR. Ale postaram się je przetłumaczyć na polski, bo ja to sam pisałem i postaram ci się odpowiedzieć na maila w takim razie,
0: Dobrze.
6: Jeżeli by ci to pasowało.
0: Okej, Mateusz. A czy masz jakieś tu pytania odnośnie tematu dzisiejszej audycji, a może ty jakiś dziennik swój prowadzisz?
6: Nie prowadzę dziennika, a rozumiem, że ten klient dziennika to na przykład jest dostępny na Maca tylko, tak? Na urządzenia firmy Apple.
0: Tak jak mówiliśmy przed momentem,
5: na Androida, na
0: iOS-a, na Maca. Nieoficjalne jakieś rzeczy są na Windowsa.
5: Jest też wersja webowa tego dziennika.
6: Rozumiem. I czy na przykład można powiedzmy, nie wiem, jakby te notatki powiedzmy układać sobie, nie wiem, w jakieś notatki mamy w segregatorze, taki folder i powiedzmy w jednym folderze na przykład jedne notatki, w drugim folderze jakby drugie notatki, czy jednak one są jakoś luzem, jak one są strukturyzowane?
5: Wiesz, to właśnie chodzi o to, żeby tutaj tak naprawdę jedyną hierarchię, w sensie możesz sobie tworzyć różne dzienniki, no nie? Na przykład masz jeden dziennik szkoła, drugi dziennik dom i tak dalej, ale nie masz podfolderów, bo chodzi w tym o to, żeby te notatki były ułożone chronologicznie w miarę. Tutaj o chronologię chodzi, o to, żeby to było jakoś za koleją, datami i tak dalej.
6: Czyli to jakby można z tego taki swój własny pamiętnik też zrobić.
0: No właśnie, tak? Po to jest.
5: Tak, o to właśnie chodzi.
6: Jasne. Dobra, to ja dziękuję ci bardzo, nie przedłużam. Ja postaram się to przetłumaczyć pytanie na polski i jeszcze raz do ciebie napisać, bo chciałem odpowiedzi na grupie ZSR, ale odpowiedzi nie otrzymałem.
5: Dobrze, no tam akurat nie patrzyłem, byłem na urlopie ostatnio, więc tak.
6: Jasne, okej, dobra. To pozdrawiam cię serdecznie w takim razie i
5: pozdrawiam,
6: życzę miłego
5: prowadzenia
6: audycji.
0: Dzięki Mateuszu za telefon, do usłyszenia. Z Arkiem oczywiście się nie rozstajemy i wracamy do tematu, wracamy do aplikacji Day One, która to jest bohaterką naszego dzisiejszego programu. Będziesz zarówno pokazywał tę aplikację na Maca, jak i na iOS-a, tak?
5: Tak stwierdziłem, że tak zrobię, bo są pewne różnice. No i zaczniemy sobie chyba...
0: A to ja jeszcze zapytam tylko jedną rzecz, bo tak mówimy cały czas o tej aplikacji, a jak z cenami? To jest darmowe, płatne? Jak to wygląda?
5: To jest, jeżeli mamy tylko jedno urządzenie, to jest darmowe, ale jeżeli mamy więcej urządzeń i chcemy synchronizacji, no to musimy sobie zapłacić. I niestety, jeżeli chcemy wersji na internet, na przeglądarkę, to musimy zapłacić 170 zł na rok. Mm-hmm. I to jest jedyna opcja, nie ma wersji lifetime niestety. No bo wiadomo, tam cały czas koszty serwera dochodzą, bo oni mają swój własny serwer synchronizacji. No bo wiadomo, iCloud no to nie będzie na Androidzie działał. Więc jeżeli korzystamy z urządzeń, na przykład z Maca i Androida, albo na przykład z iPhone'a i z Androida i z iPhone'a i Androida, czy jakoś tak, no to wtedy musimy się posiłkować innym serwerem synchronizacyjnym, no i dlatego pewnie aplikacja swoje kosztuje. To jest zresztą taki dinozaur aplikacji dziennikowych, to jest jedna z pierwszych tego typu aplikacji i dalej zbiera bardzo dobre opinie. Próbowałem wielu tego typu aplikacji i Day One najbardziej mi przypadł do gustu, nawet bardziej niż systemowa aplikacja Dziennik, która może jest fajna, ale dla mnie jest zbyt minimalistyczna i zbyt zabagowana, i taką najgorszą rzeczą, jaka jest w iPhone'owej aplikacji Dziennik, to brak wersji na komputer, no bo umówmy się, raczej podejrzewam, że na 100 osób, które bym zapytał, tak 80 bym powiedziało, że w sumie takie dłuższe rzeczy woli pisać na komputerze.
0: No zdecydowanie tak, zwłaszcza jeżeli nie mamy jakiejś klawiatury do urządzenia mobilnego, czy do naszego iPhone'a, czy do iPada, no to w takim przypadku to już szczególnie komputer to jest lepsza opcja do wprowadzania jakichś dłuższych notatek. No bo okej, można Braille'em, ale to też do pisania dłuższych tekstów. Jakoś, no dla mnie nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, że już nie mówię o dyktowaniu na przykład.
5: A dyktowanie to potem musisz poprawiać. Nie?
0: No właśnie.
5: Więc tak, będziemy sobie opowiadać o Day One. I myślę właśnie, może zacznę od wersji na iPhone'a.
7: Otwieram Day One, Allegro, tryb poleceń. Dech zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. ADD Essentials GUI Data Journal. Settings, przycisk wróć.
5: Tutaj się wycofam do settings, ekranu menu, setting, dole, przycisk. Jest polska wersja Day One, ale ona jest chyba automatycznie przycisk, tłumaczona i jest eufemistycznie mówiąc nie najlepszej jakości, więc polecam korzystać z programu w języku angielskim, a jeżeli potrzebujemy tłumaczenia, to sami sobie na własną rękę jakoś tłumaczyć, bo na pewno wyjdzie to lepiej niż to, co jest w programie. Nie wiem dlaczego tak, szkoda. No bo fajnie jest jednak mieć w rodzimym języku. Ale lecimy sobie od góry.
7: Side menu, przycisk.
5: Mamy taki przycisk side menu, czyli menu boczne.
7: menu, przycisk, close menu.
5: I tutaj na androidową modłę mamy, tak jak na Androidzie mamy ten przycisk więcej opcji bardzo często. Tak tutaj też.
7: Close menu, streaks, jeden day.
5: Tutaj mamy streaks, streaks, czyli jak długo piszemy bez przerwy. I tutaj mamy, że one day, czyli jeden dzień. No bo to jest testowy dziennik.
7: 65, today, jeden.
5: Today, one, czyli mamy jeden wpis dzisiaj.
7: On this day, zero.
5: W tym dniu i zero. Tutaj mielibyśmy, na przykład jakbym odwiedził jakieś ciekawe miejsca razem z telefonem i tak dalej, to wtedy by się to mogło to pokazać.
7: Daily prompt. What's a goal in prompt of making progress on? Answer. Przycisk.
5: Daily prompt. Daily prompt to jest taka funkcja, że day one zadaje nam pytanie jakieś konkretne. Jeżeli mamy problem na przykład, żeby zacząć coś pisać o czymś, no to właśnie w aplikacji Day One mamy coś takiego, że możemy sobie wprowadzać te, możemy sobie odpowiadać na te pytania programu.
7: Więcej, przycisk.
5: Dalej mamy więcej przycisk z jakiegoś powodu, ale jeszcze zanim to sobie wyjdziemy w ten Daily Prompt.
7: On poleca wejście ekranu Braille'a.
5: Bo po prostu je po kliknięciu w to.
7: Tekstowe. Edycja. What's a goal in prompt of making progress on? Tryb znaków. Punkt.
5: Po kliknięciu w to się nam od razu otwiera edytor, w którym możemy wpisywać.
7: On, 25, pon, end, done, przycisk, keyboard, hidden,
5: ja sobie entry, wyjdę
7: done,
5: z tego
7: przycisk.
5: Wpisu. On, nocne. Warto powiedzieć, że możemy sobie też tworzyć te prompty, no bo te są po angielsku, wiadomo, jeżeli będziemy chcieli prowadzić dziennik po polsku, to możemy sobie sami takie prompty stworzyć.
7: Siedemen, journal, your, siedemenu, przycisk. Close menu, strefa, today, on, za, wie, personal, na górę, więcej, przycisk.
5: Dalej mamy właśnie ten więcej przycisk.
7: Dismiss recent prompts, dismiss today's prompt, przycisk.
5: I tu się to tyczy tych promptów, mamy dismiss today's prompt, czyli jakby nie chcemy o tym pisać, nie pokazuj dzisiejszego promptu.
7: Recent prompts, przycisk.
5: Zobacz niedawne prompty, czyli możemy sobie podejrzeć, co nam program sugerował wcześniej.
7: Don't show prompts, przycisk.
5: I mamy opcję nie pokazuj promptów, czyli w ogóle nas to nie interesuje, my wiemy, o czym chcemy pisać i nie chcemy, żeby program nam to sugerował.
7: Give jeden entry, przycisk. Answer again. Give jeden entry, przycisk.
5: I tutaj view one entry, czyli możemy sobie zobaczyć, jak odpowiedzieliśmy na to pytanie.
7: Answer again, przycisk.
5: Answer again. Możemy po raz kolejny odpowiedzieć na pytanie, które mieliśmy zadane przez program.
7: Dismiss context
5: menu. Dodając do poprzedniego wpisu.
7: Dismiss context menu, przycisk.
5: No i to jest tyle.
7: Close menu, przycisk, to, on, za, journal, 11, personal, nagłówek.
5: Dalej mamy personal, czyli osobiste.
7: Journal, 11.
5: I tutaj mamy journal, 11, to jest liczba wpisów.
7: New personal journal.
5: Nowy osobisty dziennik.
7: Shared, nagłówek, new shared journal.
5: I tutaj shared, możemy sobie utworzyć współdzielony dziennik.
7: Trash, 0.
5: Trash, czyli kosz.
7: Settings.
5: Ustawienie aplikacji.
7: Settings.
5: No i tyle. Ja
7: sobie
5: tutaj dla bezpieczeństwa, bo ja tu przekopiowałem jakieś losowe wpisy, jak się dzisiaj bawiłem audycją, stworzymy sobie czysty dziennik.
7: Poletek, wyjście ekranu Braille'a, zatratę, wygaszony, new journal.
5: No bo to jest ważna rzecz, więc przy okazji chciałbym to też pokazać.
7: Strat, setting, set, tra, new personal journal.
5: New personal journal, czyli wyjście ekranu Braille'a,
7: cancel, przycisk.
5: I wpiszemy sobie na przykład Tyflo Podcast, po prostu.
7: Zatrzymaj, clear text. Pole tekstowe, description, optional, pole tekstowe.
5: I tutaj mamy description, czyli opis, i tu sobie na przykład wprowadzę, będę tutaj pisał swoje przemyślenia.
7: Swoje.
5: Na temat przeprowadzonych przez siebie audycji.
7: Temat.
5: Na przykład. W sumie ciekawy pomysł.
7: Przeprowadzonych.
0: Przez jest to
7: siebie.
0: Jakaś opcja?
7: Zatrzymaj, clear text, color, stone.
5: Tutaj możemy wybrać kolor, no to
7: advanced,
5: dla nas to nie ma jakby znaczenia akurat.
7: Nie, advanced, przycisk.
5: I mamy advanced, czyli zaawansowane.
7: Cancel content. New journal, advanced, your inscription, journal ID, unknown.
5: Tutaj ID dziennika nieznane, bo ID się tworzy dopiero, kiedy rekord pojawia się w bazie.
7: Encryption, end-to-end, przycisk.
5: Encryption, czyli jak chcemy szyfrować ten dziennik. End-to-end, czyli dziennik jest szyfrowany na urządzeniu i już w zaszyfrowanej formie jest wysyłany na serwer.
7: End-to-end encryption. By default. End-to-end encryption. Przełącznik. Włączone. End-to-end
5: encryption. Tutaj możemy sobie to zobaczyć.
7: By default. Journal data is encrypted on our server and securely transferred to the Dayon app. This is the same level of security provided by Dropbox and iCloud. By using end to end encryption, your device will encrypt all data before it reaches our servers.
5: Właśnie, chodzi o to, że jeżeli to jest wyłączone, to dane są szyfrowane na ich serwerze dopiero, a jeżeli to mamy włączone, to nasz iPhone szyfruje
7: encryption.
5: I już zaszyfrowane dane idą do day one.
7: Default template, none.
5: Domyślny szablon, czyli możemy sobie wybrać nasz domyślny prompt, jaki chcemy.
7: Conceal content. Conceal content. Przełącznik. Wyłączony.
5: Conceal content, czyli ukrywaj treść. Domyślnie, jak mamy pokazane wpisy, to te wpisy są pokazane, jakby od razu możemy je czytać, a jak są ukryte, to musimy w nie kliknąć i dopiero wtedy się pojawia ich treść.
7: Sort order. Entry date.
5: Tutaj jak chcemy sortować? Entry date, czyli data wpisu.
7: Sort order. Uwaga. Entry date. Entry date. Edit date. Przycisk.
5: Możemy datę edycji.
7: Cancel. Przycisk. Cancel. Edit. Entry date. Edit. Cancel.
5: No, część wpisów w dzienniku się nie edytuje. Przynajmniej ja tego nie robię. I tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy prowadzą dziennik, to też raczej tego nie robią, więc domyślna jest opcja taka. I moim zdaniem jest to fajny, logiczny wybór.
7: Hidden options. Nagłówek.
5: Opcje ukrywania.
7: Show in all entries. Show in all entries. Przełącznik. Włączone.
5: Show in all entries, czyli jak sobie wyfiltrujemy, że chcemy wszystkie wpisy pokazać, to wtedy czy wpisy z tego dziennika mają też być pokazywane?
7: Show in on this day. Show in on this day. Przełącznik. Włączone.
5: Show in on this day, czyli jak sobie robimy introspekcję, sprawdzamy sobie w jakich miejscach byliśmy i gdzie pisaliśmy, w jakich dziennikach pisaliśmy, no to też możemy sobie pokazać.
0: Czyli to on this day to jest na zasadzie, jak dziś mamy na przykład 25 listopada, to nam pokaże z 25 listopada zeszłego roku i tam poprzednich lat, tak?
5: Tak, byłeś tu, wtedy byłeś tu, robiłeś to, pisałeś to i tak dalej, tak.
7: Show in today VF.
5: Więc to musimy troszkę popracować nad tym, żeby ta opcja nam działała.
7: Show in today VF, przełącznik, włączony.
5: Show in today view, czyli mamy taki widok dzisiaj, gdzie mamy też podobnego rodzaju informacje, tylko z dnia po prostu dzisiejszego, bieżące informacje o dziennikach naszych.
7: Including streaks. Including streaks, przełącznik, włączony.
5: Including streaks, czyli czy wpisy w tym dzienniku mają się liczyć do naszego celu pisania, czyli do tego ile dni z rzędu pisaliśmy.
7: Location, auto-add location. Auto-add location, przełącznik, włączone.
5: Tutaj automatycznie dodawaj lokalizację do wpisów, czyli możemy sobie patrzeć, gdzie dane wpisy były.
7: Journal Media Store.
5: Akurat w tym wypadku mogę to wyłączyć, bo raczej ważne jest, co ja myślę o danym podcaście, a nie gdzie w tym momencie byłem.
7: Włączone. Auto-add location, przełącznik, wyłączone.
5: Mi ta opcja nie przeszkadza, po prostu wyłączam ją, żeby pokazać, że można.
7: Journal Media Storage, nagłówek, Media on the Vice, 0KB, wygaszony.
5: I tutaj Journal Media Storage, czyli ile zajmują różnego rodzaju zdjęcia, pliki audio związane z tym dziennikiem, wiadomo, to będzie
7: Journal Media.
5: 0.
7: Clever Local Media Storage. Dyswilfre Upload Device Storage.
5: I tutaj mamy pobierz wszystkie multimedia i wyczyść multimedia lokalne.
7: Solution Media Will Remain Storage on the Day on the Sync Server. Media Will Redownload on Demand to End NPS Are Open.
5: No i właśnie tu jest napisane, że media będą bezpiecznie przechowywane na serwerze.
7: Dyswilfre Upload Device, New Ad, Journal ID, Default Template. Advanced. Nagłówek. New Journal. Przycisk wróć. Advanced. Przycisk. Advanced. Solo. Będę tutaj pisał. Create. New Journal. Create. Przycisk. Create. Side menu. Przycisk. Journal. Search. Journal. Tyflo Podcast. Przycisk.
5: I tutaj to już wszystko, jeśli chodzi o to side menu. Teraz dalej.
7: Side menu. Przycisk. Journal. Tyflo Podcast. Przycisk.
5: Mamy Journal. Tyflo Podcast. Możemy sobie wybrać.
7: Close menu, przycisk.
5: Jaki streaks, dziennik chcemy sobie wybrać.
7: Więcej.
5: To jest ciekawe, że otwiera się dokładnie to samo menu. Jak klikniemy sobie w to journal.
7: All entries, personal, tyflo podcast.
5: Ale pod spodem.
7: Journal, personal, nagłówek.
5: Mamy tutaj personal, mam journal, journey, journal, tyflo podcast,
7: zero.
5: I tyflo podcast, zero, bo jest zero wpisów.
7: Personal,
5: i jak sobie kliknę w tyflo podcast.
7: Side menu, przycisk, journal, tyflo podcast, przycisk.
5: No to nam wybrało ten dziennik. Ten dziennik teraz widzimy i tak chciałbym, żeby pozostało.
7: Search, przycisk.
5: Mamy search o wyszukiwaniu potem.
7: More options menu, przycisk.
5: Mamy
7: przycisk.
5: More options menu jeszcze.
7: Journal settings, przycisk.
5: Ustawienia dziennika to co mieliśmy wcześniej.
7: Preview book, przycisk. Preview book,
5: preview book, czyli możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała książka z naszego dziennika, jak sobie wydrukujemy.
7: Export journal, przycisk.
5: Eksportuj dziennik.
7: Dismiss context menu, export journal.
5: Możemy sobie zrobić to, eksport.
0: Do czego możemy settings. Właśnie wyeksportować ten dziennik?
7: Import, export.
5: No właśnie, za chwilkę.
7: Do mail. Nagłówek.
5: Pokażę.
7: A variety of export options and your rent is always stay yours. Learn more. Krzyżyk. Nagłówek.
5: No mamy tu dużo opcji
7: include
5: exportu.
7: Include Tyflo podcast. Przycisk. Datrange. Alent jest. Przycisk.
5: Tutaj możemy sobie wybrać, jaki zakres dat.
7: Only include tax. Al. Przycisk.
5: Możemy wybrać, jakie tagi chcemy wyeksportować.
7: Exclude tax. None. Przycisk.
5: Możemy wybierać, jakich tagów nie chcemy
7: jeden
5: eksportować.
7: Jeden urnal. Zero entries. Zero media. Export. Nagłówek. Export day only of SON zip.
5: Możemy eksportować do JSON-a.
7: Export plain text zip.
5: Możemy do plików TXT.
7: Export summa separate CSV.
5: Do CSV.
7: PDF. Nagłówek. Export PDF. PDF settings. Przycisk.
5: Nie wiem, czemu PDF jest osobnym nagłówkiem. A, bo mamy ustawienia PDF.
0: Bo format, chyba o to chodzi, że PDF, no to będzie jednak jakiś format graficzny bardziej i jakoś będzie to ostylowane, a te wszystkie JSON, CSV i tak dalej, to są raczej takie formaty, których no nie będziemy czytać, no może poza czystym tekstem, a ewentualnie
5: mnie
0: będziemy
5: się najbardziej
0: chcieli to
5: podoba
0: zaimportować gdzieś.
5: Import, eksport do JSON-a. To muszę swój stary dziennik wyeksportować w takim razie z Emacsa. Jakoś spróbować go przerobić na ten jego format.
7: PDF settings.
5: Wejdziemy sobie w to PDF settings.
7: Font, nagłówek, padesize, font, import, export, PDF, padesize, 8.5x11, przycisk.
5: Rozmiar strony, nie wiem czemu nie ma na przykład A4, A3 i tak dalej, tylko mamy
0: tylko rozmiary
5: podane.
7: Font, nagłówek, font, lato regular, przycisk.
5: Czcionka.
7: Font size, 10, przycisk.
5: Rozmiar tej czcionki.
7: Nagłówek, tekst, przełącznik, włącz, fotos, przełącznik, włączone,
5: wideo, przełącznik, zdjęcia, włączone, filmy, audio,
7: przełącznik,
5: mieć
7: PDF,
5: dźwięk,
7: przełącznik, włączone.
5: Czy na przykład pliki PDF chcemy mieć też
7: metadata,
5: tu zagnieżdżone.
7: Nagłówek, datę, przełącznik, włączone.
5: Metadane.
7: Time, przełącznik, location, przełącznik, włączone.
5: Data, czas,
7: beater,
5: lokacja,
7: przełącznik, tax,
5: pogoda,
7: przełącznik, wyłączony, journal, przełącznik,
5: tagi,
7: wyłączone.
5: Dziennik, z którego wpis
7: nagłówek,
5: pochodzi.
7: Pad numbers, przełącznik, włączone.
5: Numerowanie stron.
7: Inner margins, przełącznik, cover, inner margins, przełącznik, wyłączone.
5: Marginesy.
7: Cover page, przełącznik, wyłączone.
5: Okładka.
7: Monthly stats page, przełącznik, wyłączone.
5: Strona ze statystykami.
7: Max, przełącznik, wyłącz, max, przełącznik.
5: Mapy, czy na przykład chcę też eksportować, jeżeli eksportujemy naszą lokalizację. Więc bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, jak dostępne są te PDF-y, bo tak naprawdę boję się eksportować swojego dziennika, żeby to przez przypadek gdzieś nie wyciekło. Nigdy tego nie robiłem.
7: PDF settings, import. Import day on a SON zip.
5: To możemy zaimportować.
7: Import CSV, CSV. Import from day on a classic.
5: Możemy zaimportować z day one classic, czyli z takiej starszej wersji aplikacji.
7: Import text on auto backup.
5: Można kopię, import można text on tylko tekst. Automatyczną kopię zaimportować, jeżeli coś by poszło nie tak, to jest taka awaryjna opcja.
7: Settings, nagłówek, done, przycisk. Nocne niebo, side menu, your, ser, more options menu, przycisk, settings, przycisk, more options menu, przycisk. Journals, preview, export, dismiss context menu, dismiss context menu, przycisk.
5: Więcej opcji.
7: Będę tutaj pisał, tyflo, add, map, przycisk, med, select, list, home, settings, przycisk, home, more options menu, settings, przycisk.
5: Dalej mamy ustawienia. Od których za chwilę.
7: Home, przycisk.
5: Tutaj mamy home, czyli widok główny. To są takie jakby karty. Domyślnie jesteśmy w tym widoku home. Ja sobie w niego
7: tyflo
5: wejdę.
7: Podcast. Nocne niebo. Zero. Place. Zero. There is. Added a new entry. Przycisk. Map. Media. Cale. Home. Przycisk. List. Przycisk.
5: Dalej mamy lista, czyli lista po prostu wpisów. Jak sobie tu wejdziemy.
7: Map, przycisk, map, list,
5: no home, settings,
7: home, list, map, map, add, entry, is villa, per, herle, add, new entry, przycisk,
5: o, empty timeline. Empty timeline.
7: Add, map, media, calendar, list, przycisk, calendar, przycisk.
0: Te przyciski, mapy, media i tak dalej, to są przyciski do tego, żeby coś dodać, czy żeby
5: wyfiltrować? To są te karty jakby.
0: A, okej. Okay.
5: One nie służą do dodawania.
7: List, calendar, przycisk.
5: Dalej mamy kalendarz.
7: 27 listopada 2024 roku. Przycisk. 1 grudnia 2024 roku. Przycisk. 29 listopada 2024. Padę 3 owsie. Padę 3 owsie. Padę 4. 7 marca 2024 roku. Przycisk.
5: Mamy tutaj.
7: 7 minut. Jur. Set. Mole. Set. Mole. List. Celem. Media. Przycisk.
5: Dalej mamy media.
7: Zaznacz. Foto. Wideo. Przycisk. Audio. PDF. Media Timeline. Foto, wideo, audio, and PDF files will appear here when added to your journal.
5: O właśnie, pliki multimedialne pojawią się tutaj, gdy dodasz je do swojego
7: media,
5: dziennika.
7: Media, PDF, audio, przycisk, video, added a new end, map, przycisk, media, przycisk, map, przycisk.
5: Dalej mamy mapę.
7: Map, parco clementina. Map, elosca lodei sapori.
5: Tutaj mamy różne miejsca, jakby w których...
7: Rozpoznawanie ekranu. Wyłączone.
5: No mam po prostu swoją lokalizację pokazaną i mam...
7: Nagłówki, wyrazy, znaki, points of interest.
5: Points of interest. I jak sobie tu przejadę?
7: Lestagioni. Elostalod. Lest. Vivairota. McDonald's. Lestag. Vivairota.
5: To mam miejsca, w których coś pisałem. Jest taki błąd, który jest krzywdzącym trochę błędem, bo on pokazuje te pineski ze wszystkich dzienników.
7: Giardini, Libre, Humanitas, Gavazzeni.
5: Ale fajnie, że pod pokrętłem możemy sobie przejść do tych miejsc.
7: Humanitas, Gavazzeni.
5: O, ale jak sobie klikniemy i mam wybrany nie ten dziennik, co trzeba, to się przynajmniej nie otwiera wpis. To tyle dobrego z tego dziennika. Zastanawiam się, czy to tylko użytkownicy VoiceOvera mają taką, że tak powiem, taryfę ulgową.
0: No
5: czy...
0: ciekawe. No bo to tak nie powinno w sumie być.
5: No nie, a tutaj mogę sobie...
7: Istituto Clementina. Istituto Superiore Guidi do Gali.
5: Mogę sobie wszędzie chodzić jakby po miejscach, w których pisałem.
7: Sidemenu. Your set more set for lead select met map przy add a new entry. Przycisk.
5: Dalej mamy opcję add a new entry.
7: Map, bardzo Clementina. Add a new entry. Przycisk.
5: Ale o tym może za chwilkę. Teraz dla porównania.
7: Speech unmuted.
5: Właśnie pytanie, czy to w taki sposób robić, czy skończyć najpierw na iPhone'ie, a potem.
0: To znaczy, wiesz co, myślę, że można by było pokazać jednak mimo wszystko, bo może kogoś interesuje konkretnie jedna wersja tej aplikacji.
5: No, tak,
0: żeby,
5: tak, tak.
0: Żeby tego nie pokazywać, tak wiesz, nie dzielić, to może lepiej najpierw całość iOS-owa, a potem na Maca.
5: No to lecimy.
7: Add a new entry. Przycisk.
5: Pasowałoby coś w tym dzienniku chyba napisać, nie? No to sobie robimy add a new entry.
7: Add a new report. Wejście ekranu Braille'a.
5: Moim zdaniem pisanie w dzienniku jest ważniejsze niż jego ustawianie, dlatego piszemy. Domyślnie pierwsza linijka to jest po prostu tytuł wpisu, więc sobie wpiszemy day one.
7: Day.
5: One. Nowa linia.
7: Nowy wiersz.
5: Postanowiłem.
7: A.
5: Opisać.
7: Opisać.
5: Tą świetną aplikację do prowadzenia dziennika.
7: Świetny. Aplikacja do prowadzenia.
5: Nie umiem szybko dziennika. Pisać Braille'em, bo mam opóźnienia. Spacja. Do prowadzenia dziennika. Oczywiście.
7: Oczywiście.
5: Na swojej audycji.
7: Swojej.
5: Skupiam się na wersji.
7: Skupiam się na wersji.
5: Na urządzenie Apple.
7: Urządzenia. Apple.
5: Super.
7: Zatrzymuję wejście ekranu Braille'a.
5: Mamy wpisik.
7: Dedelocation, przycisk. Tyflopo, gone, entryacion, pon, 25 listopada 2024 roku, 19:43, przycisk.
0: Jest data, jest godzina.
5: W samej górze mamy datę. Godzinę, jak w to sobie klikniemy, to możemy sobie zmienić.
7: Cancel, przycisk, edit date, save, przycisk.
5: Wymusić tą datę.
7: Poniedziałek, 25 listopada 2024.
5: No bo czasami na przykład jest tak, że piszemy o jakimś innym dniu, bo na przykład, nie wiem, nam się przypomniało, albo
0: wczoraj na przykład nie mogliśmy, ale chcemy uzupełnić, póki jeszcze mamy to świeżo wszystko w głowie, no to żeby się nie mieszało, to cofamy
7: edit, cancel,
0: sobie te daty.
7: Przycisk, cancel. Adelocation, tyflop, go, enter, pon, 20, pon.
5: W sumie to super pomysł. Dlaczego ja tak późno na to wpadłem? Z tym prowadzeniem dziennika o audycjach.
7: Entry actions, przycisk.
5: Dalej mamy entry actions, czyli opcje dotyczące wpisu.
7: Undo, przycisk.
5: Za dużo z produktów Microsoftu widać korzystam. Na pewno dało się to zgrabniej przetłumaczyć.
7: Undo, przycisk. Cofnij, tak, przycisk.
5: Otaguj.
7: Mówię to, wielokropek.
5: Przenieś
7: przycisk.
5: Do.
7: Copy to, wielokropek.
5: Skopiuj do.
7: Przycisk. Mowę to trash. Przycisk.
5: Przenieś do kosza.
7: Enter info. Przycisk.
5: Informacje o wpisie.
7: Version history. Przycisk.
5: Historia wersji.
7: Eksport. Przycisk.
5: Eksportuj.
7: Wiew PDF. Przycisk.
5: Zobacz PDF.
7: Wiew. 25 listopada 2024 roku. Przycisk. Dismiss storyboard. Przycisk.
5: Tutaj mamy Wiew. View, czyli możemy sobie zobaczyć
7: Open metadata.
5: Ten
7: przycisk.
5: Dzień jakby w innych dziennikach.
7: Dismiss storyboard. Open metadata. Przycisk.
5: Nie wiem, dlaczego tak losowo po środku menu mamy opcję ukryj klawiaturę.
7: Open metadata, przycisk.
5: Otwórz metadane.
7: Add media, przycisk.
5: Dodaj media.
7: Add content, przycisk.
5: Dodaj treść.
7: Edit tekst, przycisk.
5: Edytuj tekst, no bo możemy dodawać jakby i zapisywać już tylko do odczytu wtedy. Możemy tak zrobić, czy
7: logo,
5: jest tylko
7: niebo. Nie.
5: Do odczytu.
7: Dismiss storyboard, wiew PDF, open metadata, przycisk.
5: Zrobimy sobie to otwórz metadane na przykład.
7: Open metadata, no location, set location, wielokropek. Nolocation, aplocation, nolocation, setlocation.
5: I tutaj brak lokalizacji. Przycisk. Możemy ustawić lokalizację. Na przykład powiedzmy, że robię sobie taki system, że dodaję lokalizację, gdzie prowadziłem audycję. I tutaj na przykład powiedzmy, że piszę ten wpis z innego miejsca, więc to już nie jest to miejsce, gdzie ja prowadziłem tę audycję, więc mogę sobie ręcznie taką lokalizację dodać.
7: Cancel, przycisk, locati, mac. Galeria Francesco, Seemore, Corso di Porta Vivendi, Seemore, wielokropek, Corso di Porta Vivendi, Curren, Ciar, Lat, Palu, Cors, Nearby Locations, Se, Gal, Ferrerere,
0: Lat, Batman, Palu, lokalizacje w pobliżu,
5: Różne lokalizacje, ja wolę tutaj.
7: Dresses, pole tekstowe.
5: O, ale do tego się dokopałem, co chciałem. Mogę sobie wpisać Watykan na przykład.
7: Pole tekstowe, wejście ekranu Braille'a.
5: Albo w sumie nie, wpiszemy sobie, nie wiem, cokolwiek, no.

0: iPhone Location. 0 minut. Fiesa di San Bernardo.
1: Tutaj lokalizacja tego urządzenia.
0: Tax. Journal. Tax. ADD. Przycisk.
1: Tagi możemy dodawać, czyli możemy tagować jakoś wpisy, nie wiem, rodzina albo przemyślenia, jeżeli prowadzimy, tak chcemy sobie hierarchizować dziennik.
0: Journal. Tyflo podcast. Przycisk.
1: Możemy wybrać, w jakim dzienniku ten wpis ma być.
0: Datę 19.43 set, pon, 25 listopada 2000, last edited, 19.40.
1: Data edycji.
0: Edit duration, 48 sekund.
1: Ile edytowaliśmy ten wpis?
0: Weather, fetch, wielokropek.
1: Pogoda, pobierz.
0: Entry location, weather.
1: I możemy kliknąć w to.
0: Uwaga, entry location must be set to fetch weather.
1: Ale właśnie musielibyśmy ustawić lokalizację, żeby ustawić
2: żeby pogodę.
0: Zaznaczone.
1: Program jest na tyle mądry, ja się nad tym zastanawiałem, czy twórcy to przemyśleli. Jeżeli zedytujemy sobie datę wpisu, to on faktycznie ustawi datę, pogodę taką, jaka była w tamtym dniu. Mm-hmm. Tak.
2: Wiesz, z jakąś tam niedawną pogodą to pewnie nie miałby problemu, ale jeżeli miałby już pobierać jakieś historyczne dane, to pewnie musiałby się z jakimś pogodowym serwisem zintegrować. Bo przypuszczam, że on je bierze z aplikacji systemowej, te informacje.
1: Ale Apple ma API do pogody swoje, dość rozbudowane.
2: No to chyba, że tak.
1: Bo oni przejęli tą aplikację jakąś pogodową, dużą. Apple, nie wiem jak ona się nazywa, nie pamiętam, ale był to dość głośny temat przy okazji chyba premiery iOS 16.
0: Ter, fetch, edit dura, entry creation device, iPhonek, iPhone, iOS 18.2.
1: No, tutaj nawet takie mam, jaką wersję systemu wtedy mieliśmy?
0: Stats, 21, favorite, stats, 21 works, 147 har 0 photos.
1: O, tutaj statystyki.
0: Favorite, marka z favorite. Stats. Zaznaczone. Stats. Entry ID. 619156. CC24A94A86C69713DCA2F4C. Przycisk.
1: UID. Widać, że to jest UID.
0: Activity. Stationary. Przycisk.
1: Activity. Czyli co robimy? Możemy sobie to wybrać. Kliknąć.
0: Zaznaczone. Remove. Walking. 0. Running. Beat. Eating. 0. Automotive. Flying. Train. Remove activity.
1: I tutaj ta aktywność może się sama dodawać, jeżeli korzystamy z Apple Watcha i mamy integrację z aplikacją Zdrowie. Ja akurat to teoretycznie omówię, bo aplikacja Zdrowie to jest taki temat, który swoją drogą od dawna bardzo chciałbym omówić na antenie Tyfloradia, tylko nie wiem jak to zrobić bez ujawniania jakichś wrażliwych danych, więc jeżeli macie sugestie jak to zrobić, to zapraszam.
0: Tax, journal, tyflo, dat, last edit, wea, entry, stat, favorite, marka, end, activity, add, step sound, fetch, wielokropek, przycisk.
1: Liczba kroków.
0: Music, set, step sound.
1: Klikamy.
0: Step, uwaga, add, step sound, przycisk. Add, step, cancel,
1: add,
0: step sound.
1: No powiedzmy, że chcemy.
0: Journal, tyflo, podcast, przy, favorite, entry, activity, step sound, 4712, przycisk.
1: On to pobrał z aplikacji Zdrowia.
0: Step sound, uwaga, add, step sound, przy, cancel. Favorite, entry, active, step sound, music, set, wielokropek.
1: Muzyka,
0: przycisk.
1: To możemy sobie z Apple Music wybrać jakąś playlistę.
2: Jeżeli jakaś piosenka nam towarzyszy, na przykład ostatnimi czasy, tak,
0: on
2: albo kojarzy się z tym.
0: On this day, listopada 25, 0 entries, 0 photos, 0 years, przycisk.
1: No tak, no w tamtym roku jeszcze nie korzystałem z day one, więc nie mam.
0: This day, poniedziałek, 25 list, share export, przycisk, view PDF, przycisk, view plain text. Mowę to done. X business. Done. X 19. 40 X business.
1: Rzeczy, o których już mówiłem.
0: X business. Pon. Enter. Do. Day. Tyflo podcast. Dayone. Postanowiłem opisać to świetną aplikację do prowadzenia dziennika. Poletek. Wejście ekranu.
1: Wejdziemy w wpis. Bo.
0: Spacja. Spacja. Kropka.
1: Możemy formatować tekst przy pomocy Markdown. Oczywiście, czyli na przykład robimy sobie
0: spacja. Nowy wiersz.
1: Dwa znaki hash. Jak wstawimy w spację, to był dźwięk, tak jakby nic nie było, czyli znaczy, że te hasze zniknęły i coś się pojawiło, czyli nagłówek poziomu drugiego. I wpiszemy sobie telefony.
0: Telefony.
1: I wpiszemy sobie pauzę, czyli myślnik.
0: Pusty wiersz.
1: O, znowu tak samo się stało. Mateusz.
0: Mateusz, spacja.
1: Pytało ZDSR, na przykład wpiszemy. I robimy nową linię.
0: Pusty wiersz.
1: I już widać, że jest pusty wiersz, czyli się nam wstawił nowy element listy. I zobaczymy, jak ten wpis wygląda.
0: Pole tekstowe, edycja, Dayone, postanowił.

0: opisać to świetną aplikację do prowadzenia dziennika. Oczywiście na swojej audycji skupiam się na wersji na urządzenia Apple. Telefony Mateusz, pytał o ZDSR, tryb
1: no
0: znaków,
1: i niestety
0: punkt, wstaw,
1: nie mamy tak jak w Ulyssesie, że nam czyta fajnie nagłówki.
0: Wiersze. Nagłówki.
1: Można
0: nie znaleziono nagłówki. Nie znaleziono nagłówki. Wiersze. Wyrazy.
1: Na przykład.
0: ZDSR. O, pytał. Mateusz, telefon. Apple. 18 pół. Urządzenia.
1: O,
0: urządzenia.
1: Właśnie.
0: Apple. Spacja. Telefony. 20 punkt. Pogrubienie.
2: O, i tu widać, właśnie, że to się zmieniło.
1: Tak.
0: Spacja. Mateusz. 18 punkt.
2: Bo tam
0: bez
2: było,
0: pogrubienia.
2: O właśnie, 18 punktów bez pogrubienia, 20 punktów z pogrubieniem czcionka przy słowie telefony, więc no widać, że jest w jakiś sposób wyróżniony ten konkretny wyraz.
0: Mhm. Pyta. O, ZDSR.
1: Można też... Znaki.
0: Nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz.
1: Coś o czym nowy, w sumie nie wiedziałem, dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem. Możemy sobie...
0: Usuń.
1: Na przykład
0: nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz.
1: Wstawić ukośnik.
0: Wejście ekranu Braille'a.
1: I wpisać ty, o, dy, a, y. Nacisnąć spację.
0: 2024.
1: I uwaga.
0: Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. Wyrazy. Znaki. Wyrazy. 20. ZD. O. Pytał. Pytał. O. ZDS. 25.11.2024.
1: O, tak możemy. Możemy. Time. Tomorrow. Czyli tomorrow. Timet. Czyli pokaże nam czas aktualny. Tomorrow, czyli jutrzejszą datę nam wstawi. Yesterday, na przykład minus 2 today, to pokaże nam dwa, jakby przedwczoraj, przepraszam. I jest lista tych komend na stronie day one, ale gdzieś oni to mają na blogu zakopane, tego nawet nie ma w dokumentacji.
2: Pojawiło się takie pytanie od Sebastiana na Facebooku, czy te aplikacje można synchronizować przez iCloud?
1: Można. Jeżeli wyłączysz, ja będę pokazywał ustawienia i wówczas pokażę, jak to działa. Jeżeli nie korzystasz z Apple, jeżeli nie korzystasz z Androida albo nie chcesz korzystać z wersji na przeglądarkę, to możesz bez problemu.
2: I czy wtedy mamy możliwość korzystania na dwóch urządzeniach, na przykład na iPhone'ie i na Macu bezpłatnie, jeżeli
1: tak
2: synchronizujemy iCloudem?
1: Wtedy tak. Ja kupiłem subskrypcję, bo dlaczego? A, bo nie można dodawać nagrań audio do w darmowej wersji. Zdjęcia można, audio nie.
2: O.
1: Szkoda, ale tak jest. Więc tak. Oczywiście działają normalnie.
0: Znaki, edycja.
1: Komendy edycji tekstu.
0: Wejście ekranu Braille, tryb poleceń, spacja, zaznaczone, spacja, spacz, 2, 0, 2, nowy wiersz, zaznaczone, nowy wiersz, zaznaczone, usunięto zaznacz, 25.11.202, zatrzymuje wejście ekranu Braille.
1: Można normalnie sobie tekst edytować.
0: Wyrazy, znaki, 4, 4, 4, spacja, usuń, 4, 2, 0, 2, 1, 1, 5, 2, nowy wiersz.
1: Ja skasuję sobie tą datę,
0: 4,
1: bo mi nie
0: usuń,
1: jest potrzebna.
0: 4, 2, usuń. Nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz, nowy wiersz.
1: I on zawsze nam robi te puste wiersze na dole.
0: Dejon, tyflo podcast. Dejone, do, entry, pon, 20, done, przycisk.
1: Możemy sobie zrobić done,
0: pon, 27 menu, przycisk, mac. Wiaduc Bocca Leon, wiaduc Plunga, Norwec,
1: Cip,
0: Wiardinik, Cip, Jous, More, Se, Home, przycisk, list, przycisk, calendar, list,
1: home,
0: przycisk. Jeden, jeden, strea, tyflo podcast. Nocne niebo.
2: Bo mamy gdzieś tam jeden.
0: Jeden.
1: Tak.
0: Zero. Media. Jeden. Będę tutaj pisał. 2020. Będę. Jeden. Entries.
1: Jeden wpis.
0: Zero. Media.
1: Zero mediów.
0: Jeden. Days.
1: Jeden dzień.
0: Strek.
1: Ten dziennik.
0: Jeden. On this day. Jeden. This week. Zero. Place. Zero. Tak. Zero.
1: Zero
0: wideo.
1: Tagów. Zero,
0: zero
1: wideo.
0: Foto. Zero. Audio.
1: Zero zdjęcia.
0: Niebo.
1: Nocne
0: niebo.
2: No na razie skromnie, ale od czegoś trzeba zacząć.
0: Zero. Media. Jeden. Entries.
1: Gdzie się postaram podzielić, czy mi się chciało to prowadzić, czy nie. Wejdziemy sobie na przykład w listę.
0: Entry, entry, 20 listopada 2024. Poniedziałek, entry.
1: O.
0: Entry, 25 listopada 2024 roku o 7.43 p.m. Dejone, postanowiłem opisać to świetną aplikację do prowadzenia dziennika. Oczywiście na swojej audycji skupiam się na wersji na urządzenia Apple. Telefony, Mateusz, pytał o ZDSR.
1: Jak widać, mamy wpis.
0: Select, tak, trash, more, aktywuj, select.
1: Mamy czynności VoiceOvera, więc ktoś o to zadbał.
0: Aktywuj, domyślna. Select.
1: Select możemy zaznaczyć.
0: Tak.
1: Otagować.
0: Trash.
1: Przenieść do kosza.
0: More.
1: Albo otworzyć więcej opcji.
0: Uwaga, entry on poniedziałek, edit, faworite, pin, przycisk, co pyto, wielokrotek.
1: Możemy przypiąć, skopiować, przenieść albo wyeksportować pojedynczy wpis. I teraz chciałbym wam pokazać, w jaki sposób wygląda ten widok zakryty, czyli sobie zakryjemy ten
0: dziennik. Przycisk. Uwaga, tyflopodcast, nie edit, cancel, edit journal, cancel,
1: taki skrót jest, jak sobie zrobimy dwuklik z przetrzymaniem na dzienniku, to możemy od razu do jego ustawień się dostać.
0: Delete journal, delete advanced.
1: Nie no, nie chcemy go.
0: Advanced, show in sort of, cancel content.
1: Mamy conceal content, czyli zakryj treść.
0: Journal ID, 1. Delete journal. Uwaga. Distart your journal, distart, keep editing, przycisk.
1: Tutaj się program pyta, czy chcemy zapisać
0: save,
1: zmiany.
0: Przycisk,
1: tak, save.
0: Alent jest 12, alent, więcej, przycisk, stret, today, close menu, przycisk, 7.
1: I teraz
0: poniedziałek, uwaga. Poniedziałek, 25, przycisk. Poniedziałek, cancelalek entry, 25 listopada 2024 roku o 7.43 p.m., przycisk. Aha.
1: I mamy concealed entry, czyli zakryty
0: select,
1: wpis.
0: Tak, rush, more, acti- select,
1: i jak chcemy go odkryć, to klikamy aktywuj.
0: Cancelalek entry, entry, 25 listopada 2024 roku o 7.43 p.m.
2: I on nie chce od nas żadnego hasła, tylko po prostu to tak bardziej wizualnie.
1: Tak, to chodzi po prostu o to, że na przykład możemy sobie...
0: Entry, 20 false. Pon, pon,
1: ukryć.
0: Done, przycisk. 7
1: może od nas chcieć hasło, oczywiście w iOSie jest to natywnie teraz dostępne, możemy sobie ukryć, ale aplikacja posiada swój mechanizm też ochronny.
0: Journal, side menu, search, przycisk.
1: Dobrze, zrobimy sobie wyszukiwanie może, search, sobie klikniemy.
0: Wejście ekranu Braille, headlist, 0.
1: I możemy sobie tutaj wpisać po prostu termin,
0: zatrzymuj wejście, filter.
1: To jest nic ciekawego.
0: Cancel, favorite, 0.
1: Bo dalej mamy filtry. I tutaj mamy ulubione,
0: checklist, zero.
1: Checklist, możemy sobie robić pola wyboru też w naszych wpisach, jak chcemy korzystać z tego, jak z terminarza.
0: Tak, zero.
1: Tagi.
0: Place, zero. Prompt,
1: miejsca,
0: zero.
1: Po promptach możemy data. Nawet filtrować.
0: Jeden, jeden. Water, zero. Relation device, jeden.
1: Tutaj te numerki obok pokazują jakby ile będziemy mieli opcji do wyboru.
0: Activity, zero. Music, zero, music,
2: czyli
0: zero.
2: Na przykład możemy sobie wyfiltrować, że chcemy tylko wpisy z tego konkretnego urządzenia, tak? Bo tam było creation device.
1: Tak, z tego konkretnego urządzenia, albo możemy sobie wyszukać wpisy, gdzie podczas tworzenia których biegaliśmy i słuchaliśmy Taylor Swift na przykład, no nie?
2: No chociażby.
1: Więc bardzo fajne, bardzo fajna opcja.
0: Date, year, jeden. Filters.
1: O, na przykład wybieramy sobie
0: 2020, entry, side menu, przycisk,
1: your, set, more, set, home,
0: list, calendar.
1: Niestety, no, problemem tego szukania jest to, że jak chcemy więcej tych filtrów dodać, to musimy jeden filtr kliknąć, potem nam zniknie ta wyszukiwarka, otwieramy ją znowu, dodajemy drugi filtr. I te filtry to są endy, czyli jedno i drugie. To jest aplikacja do dziennika, a nie edytor baz danych, więc no nie ma żadnej jakiejś super logiki bulowskiej i tak dalej. Chociaż no można by to zrobić na Macu bardziej. Chociaż Day One ma fajną integrację z aplikacją skróty też, więc nawet i skrótami na iPhone'ie dałoby się na pewno jakieś bardziej rozbudowane filtry zrobić.
0: Co no, tak. 25 listopada. Siedem, your search, more options, settings, przycisk.
1: Teraz przejdziemy sobie do ustawień na iOSie.
0: Settings, nagłówek.
1: Mamy ustawienia.
0: Settings, Don, Arkadiusz Świętnicki. AES. Account status, premium.
1: Tutaj konto nasze, jaki mamy status konta właśnie, jeżeli
0: cancel, przycisk.
1: Chcemy sobie kupić program, to warto wiedzieć, że fajnym posunięciem twórców jest to, że jak kupimy go na iPhone'ie, to na Androidzie też go mamy, nie musimy jakby osobno kupować, co w sumie byłoby bez sensu, bo ta synchronizacja jest takim głównym
0: edit sound, nagłówek.
1: Głównym źródłem, ale dobrze, że tak jest, no, zawsze mogli.
0: Save, przycisk, user ID, 1, 3, add sound, premium, thank you for being a supporter of Day One, premium unlock self features, funkcjonali, Day One add sound information, nagłówek.
1: Informacja o koncie Day One.
0: Name, Arkady, e-mail, w 4xDV, hang a password, przycisk.
1: E-mail.
0: W 4xDV, małpa private relay.appplate.com.
1: Bardzo lubię private relay, mogę odcinać aplikację od wysyłania mi potem spamu.
0: Change password.
1: Zmień hasło.
0: Sign in with Apple. Linked. Aś. Edit photo. Przycisk.
1: Mogę sobie swoje zdjęcie Siwo. Dodać do konta.
0: Przycisk. Advanced. Przycisk.
1: Albo Nocne się wylogować.
0: Nocne niebo. Advanced.
1: Albo wejść do ustawień zaawansowanych.
0: Delete sound. Przycisk. Advanced options. Merge content into another sound. Przycisk. Merge content into another sound. Przycisk.
1: Dla tej opcji tutaj wszedłem, bo to jest ciekawe. Mało aplikacji to pozwala. Możemy złączyć konto, czyli na przykład mieliśmy tam dwa konta, powiedzmy, bo coś i chcemy sobie te konta połączyć, albo nie wiem, no...
2: Albo z kimś na przykład chcemy połączyć te
1: albo
2: nasze konta.
1: Albo z kimś, powiedzmy, że mamy
2: ufamy
1: kogoś...
2: komuś na tyle, że
1: mamy
2: chcemy.
1: Kogoś na tyle bliskiego, że sobie wciągamy te konta potem w jedno.
0: Edit sound, hang pass, signing with a cancel, przycisk. About, settings, don, Arcadia, AS, adsound status, private, security, reliability day one was built from the ground up to safeguard your memories.
1: Właśnie, prywatność, bezpieczeństwo, day one został, od początku było obudowany z myślą o tym, aby twoje wspomnienia były bezpieczne.
0: Private, security, sync, on, przycisk.
1: Synchronizacja.
0: Journals, przycisk.
1: Zaraz odpowiemy na pytanie Sebastiana.
0: Sync, sync, nagłówek, doitload 1, obrazek. Setzmy sync kreps your journal safe on our private servers mile loving you to edit entries on anedewice, anetime, learn more, krzyżyk.
1: Właśnie tutaj mamy, że ja mam włączoną synchronizację na ich serwerze, po prostu dla testu.
0: Sync status, on, przycisk.
1: Status synchronizacji.
0: Sync status. Up to date. Last sync.
1: Aktualna.
0: 25 listopada 2024 roku o 20.04.
1: Kiedy była ostatnia synchronizacja.
0: Sync status.
1: To jest po prostu informacyjnie.
0: Przycisk. Journals, sync status, on. Journal, storage, 10,4 MB. Przycisk, journals, przycisk.
1: Dzienniki.
0: Select, done, przycisk, select i wysync, nagłówek.
1: I tu możemy zrobić cancel, selektywną przycisk, synchronizację.
0: Cancel, learn more, przy, 2 of 2 headset journals will be synced to this device.
1: Czyli dwa dzienniki będą synchronizowane done, na przycisk. To urządzenie.
0: Do sync media of, if love power mode is, storage, 10, journals, przycisk, storage, 10,4 MB.
1: Ile dzienniki zużywają.
0: Sync media over cellular, przełącznik, włączone.
1: Synchronizuj multimedia przez dane komórkowe.
0: If love power mode is enabled, ile on cellular, if love data mode is enabled, day one will not sync full resolution media will be downloaded individually when opened.
1: I fajne jest to, że day one, widać, że to jest natywna aplikacja, bo on respektuje rzeczy takie jak tryb niskiego zużycia energii, tryb niskiego transferu danych i tak dalej.
0: Encryption key, nagłówek. Wiew encryption key. End-to-end encrypted journals data utilize a private key to encrypt all data before it reaches the server.
1: Właśnie, tutaj jest ten klucz, o którym mówiłem.
0: Sync nof. Use sync. Advanced sync settings. Advanced sync settings.
1: To mamy zaawansowane ustawienia synchronizacji.
0: Znak, only store encryption key in Kelheim. Sync, sync. Znak zaznaczenia. Encryption key is stored in iCloud. Only store encryption key in Kelheim. Not recommended.
1: Możemy tutaj wyłączyć synchronizację klucza z iCloudem. I jeżeli to zrobimy, no to wówczas będziemy musieli ten długi klucz wprowadzać na każdym nowym urządzeniu.
0: If you remove your encryption key from iCloud and if you have not enabled, znak zaznaczenia, sync is turned on. Disable sync, not recommended.
1: Możemy wyłączyć synchronizację.
0: Disable sync once your data will be saved only on your device. It will no longer be automatically backed up to our secure servers, and it will no longer be synced to other devices where you use the day on app.
1: No tak, nie będzie synchronizowany. No i jeżeli chcemy przenieść się z iClouda na ich serwer albo na odwrót, to niestety musimy wyłączyć synchronizację i ją z powrotem włączyć.
0: Sync, przycisk wróć. Storage, settings, przycisk wróć.
1: Swoją drogą to jest znowu to, co sync, ja mówię, on. Że ta aplikacja jest mainstreamowa, ale jest bardzo dostępna.
2: To prawda.
1: I
2: jakieś czynności dla VoiceOvera też są właśnie, jak tu pokazujesz, w niektórych miejscach. Te przyciski w większości też są prawidłowo ponazywane. To jest tak naprawdę, no widać, że ktoś rzeczywiście po prostu stworzył taką, no natywną aplikację, tak?
1: I dlatego zrezygnowałem z Windowsa właśnie, że na Windowsa nikomu się nie chce, znaczy inaczej, na Windowsa ludzie tworzą natywne aplikacje, tylko natywne aplikacje na Windowsa to jest unigram.wiewmodel.coś tam i to tak swoją drogą po prostu, taka dygresja, że kolejną aplikację omawiam i mam ich, mogę ich jeszcze z rękawa wytrząsnąć kilkadziesiąt, które są na takim samym poziomie dostępnościowym albo jeszcze lepszym.
0: Journals, przycisk.
1: No ale to.
0: Sync, on, przycisk. Private, security.
2: To tak na marginesie.
0: Tak na marginesie,
1: dokładnie.
0: Sync, reminders, 20. Przycisk, daily, sync, on, przycisk.
1: Dalej mamy dzienniki.
0: Goibok, open, obrazek. Journals, create different journals within day on forever aspect of your life. Learn more, krzyżyk.
1: Twórz dzienniki dla różnych aspektów twojego życia.
0: Selecki personal. Selecki sync. 2 of 2. Przycisk.
1: Tutaj mamy, znowu możemy się dostać do tej selektywnej synchronizacji.
0: Journal 11. Preorder journal 11. Tyflo podcast 1.
1: I tutaj możemy
0: mowę aktywu mowę
1: przenosić te dzienniki i je układać.
2: Czy to coś nam zmienia, jeżeli chodzi o tę kolejność położenia, czy tylko po prostu, no jeżeli na przykład z jakiegoś dziennika korzystamy częściej, to mamy go bliżej?
1: To tylko tyle.
0: New personal journal, new shared journal.
2: O, i tu możemy sobie tworzyć nowe
1: dziennik
2: dzienniki.
1: Współdzielony. Wejdziemy sobie, bo tego w sumie nie pokazywałem.
0: Shared journals. Shared journals are private space for your closest friends and family to connect and share memories.
1: Właśnie, to dla naszych przyjaciół i rodziny.
0: Get started, przycisk, get started,
1: no i
0: przycisk.
1: Też większa konfiguracja, bo musielibyśmy czyjeś ID podać, czy e-mail i tych ludzi zaprosić do edycji dziennika.
2: A czy na przykład, jeżeli ktoś ma konto premium, tak jak ty, i stworzy sobie taki współdzielony dziennik i zaprosi kogoś, to czy ten ktoś, żeby korzystać z pełni możliwości przy edycji tego
1: też
2: dziennika,
1: musi
2: też
1: mieć
2: musi
1: konto
2: mieć premium? Okej.
1: Tak, no ale wiesz, raczej dziennik udostępniamy powiedzmy z rodziną albo przyjaciółmi, czyli
2: no
1: te chmury rodzinne wszystkie i tak dalej, no to to pomaga akurat. No bo jak kupisz na przykład w App Store Day One, no to masz na chmurze rodzinnej tę aplikację normalnie, więc to nie jest aż tak duży problem, jakby mogło się wydawać.
2: Nie, no jasne. Właśnie też o to mi chodziło, tak? Czy ma wsparcie na przykład właśnie dla chmury rodzinnej, ale skoro ma, no to rzeczywiście jest to na pewno jakieś ułatwienie.
0: Let's start. Cancel. Przycisk. Tyflo podcast. New share journal. New personal journal. New personal journal. Reminders. Journals. Reminders.
1: Reminders, czyli przypomnienia.
0: Do e-mail notification. Obrazek. Vip reminders. I forgot to journal will be annexed to say of the past. Learn more. Krzyżyk.
1: Dzięki systemowi przypomnień już nigdy nie zapomnisz o tym, aby napisać jakiś
0: notifications.
1: Wpis.
0: 2. Przycisk.
1: Powiadomienia. 2.
0: Daily reminder.
1: I tutaj codzienne
0: włączone.
1: Przypominanie.
0: Włączone. Details. 20.
1: Szczegóły.
0: Przycisk.
1: I o której godzinie ma nam
0: e-mail?
1: Przypominać.
0: 20. Przycisk. Journal. Journal. Przycisk.
1: I tutaj czas i do jakiego dziennika, no bo...
0: Tags. Optional. Przycisk.
1: Tagi możemy ustawić. A to dlatego, że jeżeli klikniemy sobie w takie powiadomienie, to jest też fajna jakby, nie wiem jak to nazwać, fajny design po prostu, że kliknięcie w takie powiadomienie od razu przeniesie nas do pisania wpisu. I tutaj mamy czas.
0: Tutaj
1: mamy podgląd. Jak to powiadomienie będzie wyglądało?
0: Notifications. Przycisk wróć.
1: No i tyle.
0: System new reminder. Data daily device notification from details. 20. Przełącznik. Data daily device notification. System reminders. Nagłówek.
1: Tutaj możemy własne przypomnienia tworzyć zupełnie.
0: Advanced. Przycisk.
1: Nowe przypomnienie na przykład.
0: Przycisk. Repeat. Daily.
1: Powtarzaj codziennie.
0: 20. 11. Journal. Optional.
1: Dla jakiego dziennika?
0: Template,
1: znowu
0: optional.
1: Tagi, szablon możemy przypisać.
0: Pole tekstowe.
1: Możemy wpisać naszą własną wiadomość, jaka ma się pojawiać nam.
0: Dejone, now. Daily reminder.
1: Fajnie, możemy sobie wpisać, tworzyć te powiadomienia. Mamy dość rozbudowany ten system powiadomień.
0: Advanced, przycisk.
1: Mamy zaawansowane ustawienia.
0: Apple Watch Entry Celated. Notifications. Apple Watch Entry Celated. Przełącznik włączony.
2: Czyżby można było 20, 30. Z poziomu Apple Watcha też tworzyć
1: tak, można, wpisy? Można, ale ja nie umiem streamować dźwięku z Apple Watcha, dlatego właśnie jeżeli, bo kiedyś dostałem takie pytanie na maila, czy będzie Apple Watch, jesteś wiernym użytkownikiem urządzeń Apple, zrób o tym i o tym na Apple Watcha. Nie umiem z Apple Watcha streamować, niestety. Więc jak się dowiem, jak streamować, to chętnie, bo mam dużo aplikacji na Apple Watchu.
2: No ewentualnie po prostu dość solidna głośność i blisko mikrofonu. No to chyba jest jedyna metoda na ten moment.
0: Przełącznik.
1: Chyba tak.
0: Location history. 20, 30. Przycisk. Application badge. Przełącznik. Włączony. Enabling debug will result in...
1: I teraz powoli, bo to...
0: Apple Watch entry celate.
1: I teraz tak.
0: Przełącznik.
1: Czy ma nam pozwalać z Apple Watcha tworzyć...
0: Location history. 20. Application badge. Location history. 20, 30. Przycisk.
1: Historia lokalizacji.
0: System notification. Przełącznik. Włącz. Receive notification story about places you were recently visited.
1: I o 20.30 będzie się nam pojawiało powiadomienie, żebyśmy pisali o tym, gdzie byliśmy.
0: zaznaczone, exactime, 20, 30.
1: Możemy sobie wybrać, że dokładny czas po jednym, po opuszczeniu jednego
0: after
1: miejsca, po trzech miejscach
0: after 5 locations
1: lub pięciu miejscach. No ja raczej po 20:30 już jestem w domu grzecznie, więc dlatego sobie to tak ustawiłem, że o 20:30 już aplikacja zakłada, że już nigdzie dzisiaj nie wyjdę i nic się ciekawego w moim życiu nie stanie, więc wtedy mi mówi, że
0: location history 20
1: można napisać badge, czyli czy chcemy ikonkę.
0: Przełącznik. Enabling the badge will result in LDON system notifications clear to open the app is opened.
1: Włączenie tego, tej opcji spowoduje, że wszystkie powiadomienia od day one zostaną wyczyszczone po otwarciu aplikacji.
0: Enabling the badge will notifications.
1: No i to tyle.
0: Daily przełącznik. Włącz data daily device notifications. Data daily device notifications. Data daily device with reminders. I forgot data daily device. Data daily device reminders. Daily prompt. Templates. Daily prompts. Przycisk.
1: Daily prompts, czyli te codzienne zapytania.
0: Boy had messages but black question. Obrazek. Kick greeters blocks with a new greeting prompt every day. Learn more. Krzyżyk. System notification. Przełącznik. Wyłącz. Show daily prompt. Przełącznik. Włączone.
1: Tutaj system notification, czyli czy w powiadomieniu ma się pojawiać już ten prompt. Tutaj show daily prompt, czyli na ekranie pisania nowego wpisu ten prompt się pojawi.
0: Journal. Journal. Przycisk. Tax. Optional. Przycisk.
1: No i znowu możemy to ustawiać. Dziennik. Prev. Tagi.
0: Day on. No. Daily prompt. What movies do you need to watch? What movies do you need to watch? Set. Do you have messages but black question? Kick greeters blocks with a new greeting prompt every day? Learn more. Krzyżyk. System notification.
2: Okej, bo tu mamy jedno
0: wyłączone
2: powiadomienie. To znaczy jeden
1: bo
2: ten prompt.
1: To jest taki przykładowy.
2: Przykład.
1: Potem możemy tworzyć te prompty. Zaraz do czego dojdziemy.
0: Przełącz. Journal. Journal. Przycisk.
1: To możemy sobie
0: nowe
1: wybrać.
0: Zaznaczone. Journal. Tyflokowca.
1: Tyflokowca.
0: No, journal. Na głowę. Daily prompt.
1: I tak dalej.
0: Tax. What movies do you need? What movies? Prewie. Tak. Journal. Show. System.
1: No ale zaraz przejdziemy sobie do następnej zakładki.
0: Arkadiusz. Do. Arkadiusz. Day. Templates. On this day. Templates. Zero.
1: No właśnie.
0: Przycisk.
1: Templates.
0: Zaznaczone. Galery. Przycisk. My templates. Przycisk. Detecting started. Templates are a great way to add a structure and consistency to your entries.
1: No i właśnie. Szablony są świetnym sposobem na to, aby twoje wpisy wyglądały
0: daily
1: lepiej.
0: Daily 5 minutes a.m. Przycisk. One daily to do list. Bullet journal. Przycisk. Build day. Przycisk. Wind. Autumn. Przycisk. Summer. Przycisk. Spring.
1: I tutaj
0: przycisk
1: mamy różne przykładowe te szablony.
0: My templates. Przycisk. Zaznaczone. Save existing templates from the gallery or create a blank new one to set here.
1: Ale możemy stworzyć właśnie nowy szablon.
0: Przycisk. Kuletek. Wejście ekranu Braille.
1: I teraz możemy sobie tutaj po prostu pisać coś, na przykład powiedzmy, że chcę zrobić szablon dla Tyflo Podcastu. Tytuł audycji.
0: Tytuł. L, U, A, spacja, tytuł. Przenoszę do ADD Essentials Guide to Journal. Tryb poleceń. ADD Essentials Guide to Journal. Głosy. Nul. Wybrane. Zatrzymuj. Tytuł audycji. Advanced. Przy. Journal. Optional. Show system. Settings. Tytuł. Name. Tytuł audycji. Pole tekstowe.
1: Tu jest nazwa, tu się mi
0: punkt stawiania na końcu. Cancel. Przycisk.
1: Popsuło troszkę.
0: Usun. I, J, C, I, D, U, A,
1: się mi zepsuł.
0: E, U.
1: Więc nazwa tego szablonu to jest to, jak on tam się nam przedstawia w aplikacji. Więc zamiast na przykład wpiszemy Tyflo Podcast.
0: Zatrzymuj, usuń, cyfry, journal, advanced, show system reminder, settings, nagłówek, clear text, pole tekstowe, name, save, przycisk, name.
1: I tu możemy w tym drugim polu sobie wpisywać ten szablon.
0: Settings.
1: Dalej mamy ustawienia.
2: Czyli ten szablon po prostu spowoduje to, że jak otworzymy sobie wpis w naszym dzienniku, to od razu będziemy mieli wprowadzony ten tekst i na przykład będziemy mogli według tego konkretnego schematu tworzyć wpisy. Czyli tak jak tu
1: wpisy,
2: na przykład
1: tak.
2: Tytuł audycji, jakaś tam powiedzmy
1: telefony. Kto dzwonił, tak, o co pytał.
2: Albo zagadnienia w trakcie, czyli te twoje notatki od razu będziesz mógł sobie tutaj przerzucić powiedzmy do danej audycji, które gdzieś tam stworzyłeś na jej potrzeby. Także
1: tak,
2: to
1: a ja staram się na każdą audycję notatki tworzyć.
2: A to prawda.
1: I tak. Tutaj mamy
0: journal,
1: opcję.
0: Optional. Show system reminder. Przełącznik. Wyłączony.
1: Pokazuj w systemowych powiadomieniach.
0: Journal, optional. Przycisk.
1: Możemy do konkretnego dziennika przepisać
0: advanced,
1: ten wpis.
0: Przycisk. Template
1: ten
0: tak, advanced, przycisk.
1: Szablon.
0: Tax,
1: tutaj advanced.
0: Optional, przycisk. Advanced. Tax. Media. Optional.
1: Tagi,
0: przycisk.
1: Multimedia.
0: Media.
1: Tak, możemy dodać już przycisk konkretne.
0: Pole, wejście ekranu Braille'a. Tyflo podcast. Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. Znaki.
1: Ta opcja automatycznego wchodzenia w Braille'a jest błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie.
0: Set, show system, your advanced, template text, pole tekstowe, pole tekstowe.
1: To uzupełnijmy może ten szablon.
0: Wejście ekranu Braille'a.
1: Wpiszemy sobie tytuł audycji.
0: Tytuł.
1: Dwie nowe audycji, linijki. Nowy wiersz. Krótki opis.
0: Krótki opis.
1: Omawianego tematu.
0: Omawianego tematu. Nowy wiersz.
1: Tutaj sobie dwa krzyżyki wstawiamy. Wstawimy telefony.
0: Telefony. Nowy wiersz.
1: Moje przemyślenia na przykład. Odnośnie audycji.
0: Przemyślenia. Odnośnie. Audycji. Nowy wiersz.
1: Co można by zrobić lepiej?
0: Co? Można by. Nieprawidłowa pisownia. Zrobić. Lepiej. Nowy wiersz.
1: No i na przykład co jeszcze? Jeszcze miałem jakiś pomysł i wnioski końcowe na przykład.
0: Wnioski.
1: Super.
0: Zatrzymuję. Business Calibre. Pole tekstowe. Sun. Temp. Save. Przycisk.
1: Zrobimy sobie save.
0: Save. New template. Przycisk. New template. Tyflo podcast. Przycisk. Delete. Aktywuj. Delete. Aktywuj.
1: Domyśl. Name. Aktywować. Wtedy będę edytował ten szablon.
0: Show system remi. Journal. A2. Journal. Optional.
1: I mogę teraz przypisać do dziennika. Przypiszę do Tyflo podcastu ten szablon.
0: Sun. Temp. Save. Przycisk. Save. New template. New Tyflo podcast. Zaznaczone. My templates. Daily prompts. Przycisk. Template. On this day. Przycisk. Doi calendar schedule 1. Relive past memories with on this day. Learn more. Krzyżyk.
1: O, przeżyj wspomnienia z funkcją w tym dniu.
0: System notification. Przełącznik. Włączony. Notification time. 20:19.
1: Tutaj powiadomienia systemowe. Czyli na przykład za rok mi się pojawi, że dzisiaj, w tamtym roku, tego dnia prowadziłem audycję o day one.
0: This notification you often on this day in the past, helping you revisit and relive your memories. Show on timeline, przełącznik.
1: Pokazuj na osi czasu.
0: Include journals, nagłówek, journal, przełącznik, tyflo podcast, przełącznik.
1: I tutaj jakie dzienniki mają w tym brać
0: przełącznik.
1: Udział.
0: On this day, adperance, lato system font size, przycisk.
1: Wygląd, oni bardzo lubią tę czcionkę lato.
0: Teme, system, przycisk, adperance, teme, font, lato.
1: Czyli czy jasny, czy ciemny, czcionka.
0: Font size, system font size,
1: rozmiar czcionki też systemowo.
0: URLs, przełącznik, włączone.
1: Automatycznie rozwija adresy URL.
0: Autotitle first line, przełącznik, włączone.
1: Pierwsza linia automatycznie staje się tytułem.
0: The first line starts out as a title and remains until greater than 100 characters.
1: I tak jest, jeżeli linijka ma mniej niż 100 znaków.
0: Show photos in calendar, przełącznik,
1: pokazuj
0: włączone.
1: Zdjęcia w kalendarzu.
0: Show timeline strudber, przełącznik, włączone.
1: Pokazuj paski przewijania osi czasu.
0: Show Max in Red VF, przełącznik, włączone.
1: Pokazuj mapy w widoku do czytania. Jeżeli na przykład nie interesuje nas mapa, bo znamy dobrze miejsca, w których byliśmy, to możemy to wyłączyć. Mniej flikowania będzie.
0: Show step count, przełącznik, włączone.
1: Pokazuj liczbę kroków.
0: Show step count, przełącznik.
1: No i to tyle.
0: Pas to defa, adperance, pas to defa CID, przycisk.
1: I tutaj to chronienie dziennika, czyli passcode and face ID.
0: Doilot clean a big, obraz, secure your journal vita pas to de orbiometrics to prevent unwanted snooping, learn more, krzyżyk.
1: Zabezpiecz swoje dzienniki przed wcipskimi oczami.
0: Pas to de, przełącznik, wyłączone.
1: Kod. Pas to de, możemy ustawić.
0: Pas to de, przełącznik, enter new pas to de. Pas to de input, przycisk, pole 1, pas to de
1: input. Mogę sobie wprowadzić kod.
0: Przycisk, 6 menu. Pas, re-enter new pas code. Pas code input.
1: Sześciocyfrowy.
0: Pole tekstowe. HTML. Przycisk. Nie odblokuj swój dziennik. Czy chcesz pozwolić Dayone używać Face ID? Odblokuj swój dziennik. Nie pozwól. Przycisk. Uwaga. Trwa uwierzytelnie. Doilot clean a big. Face ID uwierzytelniony.
1: On automatycznie Face ID sobie zrobił.
0: Przycisk wróć. Pas code. Doilot clean a big. Nagłówek. Secure your pas code. Przełącznik. Włącz. Hangę pas code. Require after. Immediately. Przycisk.
1: Tutaj wymagaj po, czyli po ilu chcemy ten kod.
0: After leaving Dayone. After 1 hour. After 3 minutes. After leaving Dayone. How long until a pass code is required for reopening?
1: Czyli po opuszczeniu aplikacji, jak dużo czasu musi upłynąć, aby kod był znowu wymagany?
0: Zaznaczone. Immediately. After 1 minute.
1: Mamy natychmiast
0: after
1: po minucie 3.
0: After 10 minut. After 30. After 1 hour. After 1 hour.
1: Albo po godzinie jest maksymalnie.
0: Zablokowany. Secure your journal vita pass code. Do pass code. Przełącz. Hand. Require after. After 1. Face ID. Przełącznik. Włącz. Prompt for Face ID. Przełącznik. Włączone. Prompt for Face ID.
1: Tutaj pytaj o Face ID. Mamy opcję
0: Arkadiusz
1: też.
0: Świętnicki. Templates. On this day. Pass code face. Import export. Przycisk.
1: Import i export to w tej sekcji już akurat byliśmy.
0: Book printing.
1: Drukowanie książki.
0: Book printing. done, przycisk, print, zaznaczone, box, learn more, przycisk, starting at $19, pada jeden, printed box, nagłówek, done,
2: to
0: przycisk,
2: już printer, zaznaczone, chyba mowa box, o książce przycisk, papierowej dwa, nawet.
0: Orders, przycisk, create box, przycisk,
1: otwórz książkę,
0: przycisk, or, starting at $19, 99. Pada jeden
1: i za $20 możemy sobie box, wydrukować nasz dziennik w papierowej formie. I tutaj mamy edytor tego.
0: Create book, przycisk.
2: Przy czym oczywiście wiadomo, że nie wszystkie rzeczy będą w tym dzienniku w takiej formie dostępne, no bo multimediów jakiś to nie będzie, no zdjęcia ewentualnie, tak?
1: Ale w ogóle fajnie, że możesz sobie coś takiego zrobić. To jest niesamowicie kozackie, że tak kolokwialnie powiem, że wiesz, że piszesz sobie na przykład 15 lat i nagle o... Albo nie wiem, powiedzmy, masz kogoś bliskiego i tej osobie chcesz zrobić taki prezent, że jej drukujesz dziennik, nie?
2: No to prawda.
0: International Shipping Request Apple Pay to Hex Code.
1: No tak, okay, musimy okay, zapłacić przycisk. Apple Payem, jak chcemy.
0: Cancel, przycisk, net, select journals, wielokropek.
1: Wybierz
0: box target 400, 0 pages. Box target 400 pages ich. Additional box can be added to this order. Zero personal.
2: Czyli 400 stron to maksymalna wielkość tej książki,
1: jakby
2: tak?
1: Oni per 400 stron nas, czyli na przykład jak mamy 401 stron, no to tak jakbyśmy płacili za dwie.
2: Za dwie, mhm.
0: Tyflopopcas, cancel, przycisk. Done, przycisk.
1: Będę tak wysyłał sprawozdania z przeprowadzonych przez siebie audycji.
0: Printer, zespoł, create a bok, przycisk.
1: Bardzo fajne.
0: Done, przycisk. Arkadiu, AE, AC, PRIPSE, YOU, Reminders, DAY, TEMPLAT,
1: tylko
0: ANDYSDAY.
1: Gdybym robił taką typową, techniczną recenzję tego programu, to bardzo przyczepiłbym się do UX-u tutaj, no bo skąd to się wzięło w ustawieniach? Nie mam pojęcia.
2: To gdzieś prędzej w jakimś menu pomoc, albo w ogóle gdzieś dalej.
1: Tam jak już to tam w tych opcjach dziennika, gdzie tam ustawialiśmy opis i tak dalej.
2: Chociaż
1: tam,
2: wiesz, z drugiej strony opcje dziennika to nie, bo możesz zaznaczyć sobie kilka dzienników do drukowania.
1: No albo w eksporcie, w ustawieniach eksportu.
2: W ustawieniach eksportu, to już prędzej, tak.
0: Book printing, Apicon, przycisk.
1: Tylko na aplikacji, no to...
0: Advanced, przycisk, location history, przycisk, advanced,
1: inap
0: camera, nagłówek, setki, savera copy to fotolibrary, przełącznik, inap camera.
1: Aplikacja pozwala też nam robić zdjęcia, więc mamy tutaj, jak ktoś ma iPhone 16 Pro Max, no to może sobie nacisnąć ten przycisk aparatu i wtedy Day One otworzy nam robienie zdjęcia od razu.
0: Savera copy to fotolibrary, przełącznik, wyłączone.
1: Zapisuj i kopię zdjęcia w rolce
0: video,
1: z aparatu.
0: Nagłówek, autoplay wideo, przełącznik,
1: automatycznie
0: włączone.
1: Odtwarzaj wideo.
0: Audio, nagłówek. Transkrybę to tekst. Przełącznik.
1: Transkrybuj.
0: Audio transcription is done by Apple and will limit the audio recording to 10 minutes. Disable transcription to record audio up to 3 hours.
1: No i tutaj mamy, że jeżeli transkrybujemy, no to tylko do 10 minut, no bo ta systemowa usługa tak tylko pozwala.
0: Water. Nagłówek. Fahrenheit. Przełącznik.
1: Pogoda.
0: Aperance. Nagłówek. Fahrenheit. Przełącznik.
1: To jest ciekawe, że to jest pole wyboru. Znowu w sensie, no przełącznik, ale... że Fahrenheit jest włączony, wyłączony. No jak jest wyłączony, to w Celsjuszach pokazuje.
0: Show web previews for the blocks. Przełącznik. Wyłączony. Show in the entries in the entries. Show web previews for the blocks. Przełącznik.
1: Pokazuj
0: wyłączone.
1: Podglądy do bloków kodu, czyli jeżeli na przykład w dzienniku piszemy kod źródłowy, a są tacy, którym się to zdarza. Ja sobie lubię, jak coś znajdę ciekawego, albo uda mi się coś ciekawego napisać, to biorę, kopiuję z Xcode'a do dziennika ten kod i jest elegancko.
0: Show in net entries in all entries. Przełącznik.
1: Wyłączone. Pokazuj przypięte wpisy we wszystkich wpisach.
0: Read. Przycisk.
1: Położenie przycisku tworzenia nowego wpisu.
0: Search. Nagłówek. Rebuild index. Spotlight search entries.
1: Przełącznik. Indeks.
0: Wyłączone. Spotlight Search Tags Places. Przełącznik. Włączone.
1: I teraz czy chcemy w Spotlightie móc szukać wpisów?
0: Spotlight Search Entries. Przełącznik. Spotlight Search Tags Places.
1: Czy chcemy szukać tagów?
0: Usage Statistics. Przełącznik.
1: I statystyki.
0: Create Tags from Hashtags. Przełącznik. Włączone.
1: Twórz tagi z hashtagów, czyli jeżeli robimy tam krzyżyk coś tam w jednej linii, jak mamy więcej niż jeden taki tag, no to wtedy są z nich, jest to konwertowane na tagi.
0: Restore purchases. Restore purchases.
1: I przywróć zakupy.
0: Advanced. Location history. Przycisk.
1: Historia lokalizacji.
0: Void in location map. Track your location history in the background. Privately. Without any impact on your battery. Learn more. Krzyżyk.
1: Śledź swoją lokalizację prywatnie, bez wpisu, bez wpływu na żywotność baterii.
2: No ciekawe, jak oni to zrobili, że nie ma to wpływu na baterię.
1: To jest... nie powiem, że kłamstwo, ale półprawda, bo...
2: No właśnie, też tak się spodziewam trochę.
1: Ale tego. Zaraz ci powiem dlaczego. No. Dlaczego nie mówię, że to kłamstwo, bo to nie jest kłamstwo, bo to nie Day One zużywa baterię, tylko system.
2: No tak,
1: w iOSie
2: on sobie jest tak czy inaczej
1: taka...
2: pobiera.
1: W iOSie jest taka usługa jak ważne miejsca. Jeżeli o tym nie wiecie, to możecie się zdziwić, jak sobie wejdziecie w ustawienia, prywatność, lokalizacja, usługi systemowe, ważne miejsca, to pokaże się wam cała elegancka lista, gdzie wy kiedykolwiek z waszym iPhone'em byliście. No i właśnie z tego API Day One korzysta. Więc sama aplikacja Day One nie zużywa faktycznie baterii, to prawda.
2: Ale lokalizacja i owszem.
1: Ale inny proces już? Tak.
0: Location history. Przełącznik. Auto-apply point of interest. Przełącznik. Auto-apply point of interest to your entries. Point of interest will also be applied to visit found in your location history.
1: To jest ważne, żeby to mieć zaznaczone, bo dzięki temu działa nam pokrętło point of interest i możemy sobie chodzić po mapie za tymi pineskami.
0: Location history. Nagłówek. Visit history. 66 places. Przycisk. Visit auto-backups. Przycisk.
1: I tutaj automatyczne kopiowanie. Ja tutaj wolę akurat nie w kopiowanie mogę wejść. Możemy to synchronizować osobno. Usuń wszystkie dane lokalizacji.
0: Wizytę. Iphone, Alvisi, David, Locati, David, Alvisix, 66, Iphone, 2024, Iphone, 2024, 10, 14, Dysdawice, 66, Alvi, Location History, przycisk wróć.
1: I tutaj urządzenie nasze.
0: Auto-apply point of interest. Instagram, przycisk, Locat, Instagram, przycisk.
1: Integracja z Instagramem.
0: Do use the Instagram importer tool to save your social posts to day one, learn more, krzyżyk, nagłówek. Connect Instagram at
1: home. Możemy wpisy z Instagrama w Day One importować.
2: Journal, szkoda, że tylko z Instagrama.
1: Email to Journal to też jest ciekawa opcja. Każdy użytkownik Premium Day One dostaje skrzynkę mailową. Swoją prywatną, na którą może wysłać maila i mieć wpis.
0: Do you send paper plan anglesk, compose, bcc, or forward email entries straight from your email inbox to your Day One Journal, learn more, krzyżyk.
1: No właśnie, twórz wpisy w dzienniku w formie wiadomości e-mail.
0: Journal, przycisk. Tyflo podcast. Tyflo podcast.
1: Na przykład wejdziemy sobie w Tyflo podcast.
0: Journal centymetry 3x70. Custom email. Journal centymetry. Email to. Save email as new contact.
1: Zapisz e-mail jako nowy kontakt.
0: Save email as new contact. Journal centymetry 3x79 1.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8. podcast. New email, co e-mail adres, save to co, wistonnecki e-mail, cancel, can, save co, new e-mail.
1: Szkoda, że na przykład nie możemy dodatkowo zapłacić i sobie zmienić ten adres. No ale zobaczymy, czy to działa.
0: New email, co e-mail adres, przycisk. Journal centymetrycznych swaj 70.
1: O, było słychać taki dźwięk. To nie jest dźwięk z day one, tylko to jest dźwięk z mojego Maca, który informuje mnie, że coś się w schowku pojawiło. No więc spróbujemy, no. Speech unmute. Co nam szkodzi. Napiszemy Zonus. Sobie tak testowo maila i zobaczymy, co się stanie.
0: Mail. New message. Paste. Journal my. CC. CC. Sub.
1: Jeszcze raz day one.
0: No archedit. Zero indents.
1: I,
0: Arkadiusz Świętnicki, Nuno 69, małpa gmail, krop.
1: Testujemy sobie, w jaki sposób działa importowanie wpisów z maila. Oczywiście nie mam dostępu do rzeczy takich jak szablony, ale to nie szkodzi.
0: Testujemy jak szablon.
1: Command Shift D.
0: Orzeczenie. Werk mail. Google z. Google. Werk mes. Mikro. Bog. Mikro. Blog. Jure.
1: Nie, nie, to z czegoś innego akurat to mikroblog to nie ma nic do rzeczy. No i za chwilę zobaczymy.
0: Speech muted. Save email.
2: Czy coś przyszło?
1: Czy to się pojawiło?
0: Doisent. Com pose. Jure. Tyflo podcast. Przyć. Ift. Przycisk. Sub. Ift. Apple Health. Przyć. E-mail to jure. Apple Health.
1: Apple Health. Tu możemy połączyć.
0: Uwaga, Apple Health on net.
1: Właśnie mi już się to. Ja już to mam połączone, więc mi informuje, że połączono.
0: To editor
1: zdrowie.
0: Open the Health app, tab browse, mindfulness, mindfulness minutes, and select the data sources access.
1: Aby tutaj mamy instrukcję, jak w razie czego odłączyć day one od aplikacji
0: cancel,
1: zdrowie.
0: Open Health, open cancel.
1: Chodzi po prostu o to, że na przykład jak edytujemy wpisy, no to zdrowie nam zapisuje, że tutaj, wtedy zajmowaliśmy się sobą. Albo z day one możemy sobie nasz stan psychiczny wpisywać. I mamy IFTTTTTTT. Czy tam...
0: Do edit pull request. Obrazek. IFTTTRATPLEXALOF YOUTO AUTOMATICALLY IMPORT DATA FROM SPOTIFY, YouTube, STRAVA, FITBIT, FACEBOOK, TWITTER, AND MORE, LEARN MORE, KRZYŻYK, NAGU, WIFATPLEX.
1: Zobacz, aplety IFTTT to narzędzie, o którym chyba też by pasowało zrobić podcast kiedyś, nie sądzisz?
2: No to prawda.
1: Bo to jest niesamowicie potężne narzędzie do automatyzacji różnych rzeczy i tutaj właśnie mamy integrację day one z IFTTT.
2: Jest całkiem wygodne tak naprawdę.
1: Tak, to prawda. Takie skróty, tylko że wieloplatformowe jednak.
2: I pozwalają na integrację różnych usług.
1: Tak, między sobą.
0: About, przycisk, about, przycisk.
1: Tutaj mamy informację o programie i wsparcie.
0: Close, przycisk, wyjął, 2024.23.2552, Ateus, Share with friends, Instagram, Twitter, Facebook, website, blog, dayonet.com, blog, Legal and More, przycisk, Automatic Family, przycisk,
1: Legal and More, about, przed mamy informację.
0: Prince of Use, Privacy Police, Libraries Use,
1: prywatności,
0: Libraries Use,
2: użyte biblioteki.
1: To jest moja ulubiona sekcja.
0: Adres, 10, dayonet.com, Big Thank you to all the open source libraries made available and used in this dayonet project. Punktor, początek, Apple, logo, Water, Other Data Source, punktor.
1: O właśnie,
0: co
1: wygląda. Beriack.
0: Htp, punktor, co the scanner, https, github.com, twostrach, co the scanner, punktor.
1: O!
0: Twenkit, https, github.com, stewebarnegren, twenkit, punkt, oha, http, stups, htp, punkt, mb, progress, hut, htp, punkt, fl, animate, timasz, htp, punkt, ssg, archive, htp, punkt, ps, cluster, map, vf, htp, punkt, godzitpa, htp, punkt, fndb, htp, punkt, twitter, text, htp, punkt, ss, krychain.
1: Także mamy
0: gotowe
1: biblioteki.
0: Przycisk.
1: Widać, że aplikacja jest stara, bo Objective-C jest wpisana, bo mamy takie typowo biblioteki, których w Swiftie byśmy już nie potrzebowali. Ale to tak też na marginesie.
0: About terms, privacy police, libraries uset. Back, przycisk wróć.
1: Wróć.
0: Blog, legal, automatic family, przycisk, work with us, your informative here, przycisk.
1: No i no, moglibyśmy się Close, spróbować przycisk. Wysłać nasze CV i
0: about, przycisk.
1: Sobie z nimi pracować, jakbyśmy chcieli.
0: Menu, przycisk.
1: Teraz jeszcze taką jedną rzecz pokażę tak na marginesie. Ja tam zapisałem w notatkach jako różne, ale to jest na tyle mała rzecz, że ja niestety o niej mogę zapomnieć, a może się przydać.
2: Jasne.
1: Możemy łączyć ze sobą wpisy, czyli na przykład chcemy się odnieść do jakiegoś innego wpisu i możemy zrobić fajny, klikalny link sobie do tego. Żeby to zrobić...
0: listopad 2024, 25 listopada 2024 roku o 8.32 pm, przycisk. Concealed Entry, 25 listopada 2024 roku o 8.32 pm, jeszcze raz dejone, testujemy sobie, w jaki sposób działa importowanie wpisów z maila. Oczywiście nie mam dostępu do rzeczy takich jak szablony, ale to nie szkodzi.
1: Temat jest tytułem.
0: Select, tak,
2: przyszło trash, z maila.
0: More, trash.
1: Bardzo fajny to
0: poniedziałek,
1: działa.
0: 25.
1: Bo możemy na przykład sobie importować jakieś... Ja na przykład widzę do tego takie zastosowanie, że mamy jakiś newsletter, który na przykład czytamy i potem na jego temat się wypowiadamy w naszym dzienniku, że o, to mi się podobało, albo z tym chciałbym coś na przykład zrobić.
2: No to może być przydatne, to prawda. Albo po prostu, jeżeli na przykład... wygodnie nam pisać jakieś rzeczy akurat w danym momencie z klienta poczty, bo jesteśmy, no na przykład pod Windowsem właśnie, używamy chociażby Windowsa i nie chcemy korzystać z przeglądarki internetowej, tylko wolimy sobie po prostu wysłać maila, dodać tam na przykład jeszcze jakieś załączniki, jakieś no obrazki, tak. No to wtedy jest to bardzo proste rozwiązanie. Klienta pocztowego każdy, albo prawie każdy jakiegoś wygodnego dla siebie używa, więc wtedy jest to naprawdę intuicyjne.
1: No, właśnie o to chodzi.
0: Concealed Entry, listopad 2000, add, slot, filter, entries, filter, add, listopad, slot, filter, close, przy, close.
1: Ja sobie wejdę w ten wpis pierwszy o day one.
0: Concealed Entry, entry, 20, entry, pon, dwu, pon, entry, done, entry, ads, do, day on, tyflo, pot, day, do, entry, ads,
1: wejdziemy sobie jeszcze raz w entry actions.
0: Mowę, co pyto, tak, przy, mowę, co, entry info, version history, entry info,
1: wejdziemy sobie w entry info, czyli entry informacje info. O wpisie.
0: No location, set location, no location, app, iPhone location, tak, journa, date, last, edit duration, water, entry creation, stats, favorite, mark, entry activity, add, entry ID, 6,
1: i
0: 1,
1: to jest bardzo mało intuicyjne, bo klikamy w ten identyfikator.
0: Co entry URL, co entry URL, co entry URL, provide a direct link to this entry from another entry or router app. Co ty margedowny link? Przycisk.
1: I tutaj mamy opis. Entry
0: RL provides a direct link to this entry from another entry or other app. This does not make the entry public. 6, 1,
1: to 9. Nie powoduje, że wpis jest publiczny. To jest tak zwany deep linking, czyli możemy sobie do jakiejś innej aplikacji ten wpis wysłać, albo w samym day one, bo mamy opcję copy markdown link.
0: Entry ID.
1: No i wówczas taki link już jest gotowy do wklejenia na przykład w innym wpisie. I wtedy jak sobie klikniemy w ten link, no to możemy natychmiast do tego wpisu się przenieść.
0: Mowa wyłączona.
1: iPhone'owi chyba już podziękujemy.
2: A teraz Mac.
1: To będzie krótsza prezentacja, bo aplikacje mają dużo podobieństw ze sobą, ale jest kilka ważnych, moim zdaniem, różnic.
0: Speech unmuted, Spotlight, Spotlight Mail,
2: Inbox. Ja myślę, że też możesz tutaj troszeczkę przyciszyć.
1: Tak, wiem.
0: Bo jest Braille, volume, 8870, losing, volume menu, toolbar, full screen, toolbar.
1: Lecimy od góry, mamy pasek narzędzi.
0: Do glesi do menu, button.
1: Przełącz menu boczne.
0: Open vertical journal entry skip ver toolbar. I to glesi do menu. Open table, row 5 of 12. Journal 11.
1: Spin tab. Tak wygląda to menu boczne.
0: Today, row 1 on this day 3, empty cell.
1: Dzisiaj.
0: All entries 12. Journal, Tyflo podcast 1.
1: Tyflo podcast, to jest to menu boczne właśnie.
0: Open table, toolbar.
2: A dlaczego on pokazuje, że jeden tylko, skoro są dwa?
1: Bo tamten wyrzuciłem już do kosza.
2: A, okej. Okay.
1: Tutaj mamy oś czasu. Oś czasu mediów. To, co mieliśmy w iPhone'ie, tylko to było na takich kartach tam pod, nie u góry, a tutaj to jest u góry okna.
0: Map view, button, calendar view, cancel reveal entries, but filter, cancel reveal entries.
1: To jest ciekawe, bo mamy conceal reveal entries, czyli możemy na Macu możemy od razu ukryć sobie wpisy. Nie musimy w opcjach dziennika, tylko możemy na przykład szybko ukryć jakieś wpisy.
0: Search, filter, button. Search, new entry, filter.
1: Mamy osobno filtruj, szukaj.
0: New entry, button.
1: I nowy wpis mamy.
0: Table, rush, vertical, journal, entry, stimeline, table.
1: Tutaj mamy oś czasu.
0: Dejone postanowiłem, november 2024. Dejone postanowiłem opisać tę świetną aplikację do prowadzenia dziennika. Oczywiście na swojej audycji skupiam się na wersji na urządzenia Apple. Telefony, Mateusz, pytał o ZDSR, 1943 GMT plus 1, 1943 GMT plus 1, 25 mon button, 25 mon button, cuncel y i masz.
1: No, mamy tutaj właśnie ten widok.
0: Vertitext, Dejone, Nieline.
1: I pod spodem mamy
0: tekst, Dejone, postanowiłem o tyflo podcast, but tekst, Dejone, postanowiłem o
1: po prostu ten wpis, możemy coś do niego od razu dopisywać.
0: Tekst, but tyflo podcast, button.
1: Tyflo podcast, czyli dziennik, w którym to jest.
0: Tags, content menu, tags, button.
1: Tagi.
0: Content editor menu, content menu, button.
1: Menu treści.
0: Mowę, submenu, tak. Mowę, mohecma, journal.
1: To możemy przenieść do innego dziennika.
0: Recation, submenu, datę.
1: Otagować, dodać lokalizację, zmienić datę.
0: Activity, submenu, template, submenu, browse files, ellipsis.
1: Dodać załącznik.
0: Add media from today, mowę,
1: albo dodać media z widoku dzisiaj, czyli na przykład jak zrobiliśmy jakieś zdjęcia. No, Maciem raczej nie robimy zdjęć, ale jak mamy synchronizację z iCloud, no to nawet jak iPhone'em zrobimy zdjęcia, to też będą. Menu edytora.
0: Dimmet, menu. Font ellipsis, slash.
1: Czcionki.
0: Co pan?
1: Tutaj mamy blok kodu, cytat,
0: Ruleline.
1: Lista, to do, czyli możemy na przykład sobie właśnie numeret robić te pola wyboru, lista numerowana.
0: Header 1. Header
1: bold. Pogrubienie, podświetlenie i tak dalej.
0: Font ellipsis. Editor menu, tak, tyflo po tekst, daj new line. Yo tekst, daj one.
1: I to jest całe okno główne. Warto jeszcze...
2: To jeszcze zapytam, jeżeli chcemy pisać, jeżeli chcemy na przykład kontynuować pisanie tego tekstu, to co, wchodzimy po prostu
1: obok
2: w to pole, w interakcję z tym polem?
1: Tak, i piszemy od razu.
2: A, okej.
0: Media mail calendar cancel reveal filter cancel media email to glesi de media email but journal entry jest email table row 2 of 2 day in november 2000 november day one post in 25 mo 1 entry mo 25 mon button. Dwa one post cancel 19
1: WM
0: Apple menu Dejone menu about Dejone.
1: Oczywiście możemy od razu ocenić aplikację.
0: Install some monthly netos ellipsis.
1: Zainstaluj narzędzia wiersza poleceń. Jakbyśmy chcieli skryptować day one na przykład.
0: Dejone untitled, Windows. Web content, some monthly netos.
1: Właśnie to jest narzędzie głównie do importu, czyli ja na przykład chciałbym napisać swój własny importer jakichś danych, na to dzięki temu bym mógł.
0: Potem
1: musi inicjalizację sobie dokonać. Oczywiście ustawienia usługi klasycznie. Command N możemy stworzyć nowy wpis. Command Shift N możemy stworzyć nowy wpis w nowym oknie. Możemy sobie z szablonu zrobić nowy wpis.
0: Zablokować
1: dziennik. Synchronizować. Importować, eksportować.
0: Drukować,
1: ustawiać stronę i tak dalej. Menu edycja.
0: Edit, menu. Undo, credo, co, co, co, paste, paste, paste, paste, paste, markdown.
1: Właśnie możemy kopiować jako markdown.
0: Pas, past, delete, di, select, calcom, matin, writing tools, subspelling and grammar, substitutions, transformations, speech, subformat, submenu, edit, current, enter.
1: Command E możemy od razu edytować aktualny wpis.
0: Edit,
1: command T możemy edytować tagi.
0: Edit,
1: command L edytować lokalizację.
0: Toggle favorite,
1: command R ulubione. No command F to jest szukanie, command A to zaznaczanie, command V to wklejanie, command O to otwieranie i command R dopiero jest wolne.
0: Emojan persant, symbol
1: Undo, dimmer
0: widok, VF, menu,
1: ukryj dzienniki.
0: Enter full screen FNF, font, submenu,
1: timer oś czasu, command 1, zdjęcia, command 2, mapa, command 3, kalendarz, command
0: 4.
1: No i to jest na tyle. Dalej mamy dzienniki.
0: Journals, menu, journal.
1: Mamy tutaj nasze dzienniki. Mamy opcję stworzenia nowego dziennika. Jak widać, tutaj nie ma możliwości stworzenia współdzielonego dziennika.
0: Dejone postanowiłem opinion dialog. Descript. Journal, new journal. Descript color. Sort entry data end to end heads cat help showing all entries heads showing heads showing heads default none cancels un heads
1: cancels osobisty dziennik, jak chcemy współdzielony dziennik, to musimy z ustawień, nie wiem dlaczego.
0: Apple win journal vf journal new journal ellipsis
1: tutaj okno
0: windows menu tyflo heads mark journals bring out of
1: mamy listę wszystkich dzienników albo tyflo podcast. No i to na tyle, jak widać wersja na Maca jest dość podobna. No, ale po prostu fajniej się w niej pisze, moim zdaniem. Ale przejdziemy sobie do ustawień.
0: Table. Toolbar. Int appera. Journals. Select. Sync. But. General. But. Templates. Sub. Secur. Remin. Appera. Journals. General. But. Unhead. Must be enable. Unhead. Sket. Show menu bar.
1: No właśnie. Pokazuję w zasobniku systemowym, tak powiedzmy, bo większość użytkowników, większość słuchaczy to pewnie słuchają. Korzystają z Windowsa, więc pasek menu na Macu to coś jak zasobnik systemowy.
0: Ta
1: opcja musi być włączona dla przypomnień, no bo na Macu są co prawda powiadomienia push, ale jakiś proces aplikacji musi działać. No i ona właśnie w taki sposób działa, że jest ta ikonka.
0: Global menu bar shortcut.
1: Właśnie tutaj mamy skrót klawiszowy.
0: New entry opens.
1: I bardzo fajna dla mnie opcja, bo ja na przykład coś robię i mnie najdzie ochota, Ctrl Shift D naciskam, od razu piszę.
0: In main app, popłód, new entry opens.
1: Okno nowego wpisu otwiera się. Mamy w oknie aplikacji albo w nowym oknie. Ja mam w oknie aplikacji, no bo raczej jak piszę wpis, no to nie robię nic innego z tym programem.
0: Auto add location, headset, auto add, auto
1: to samo co na iPhone'ie.
0: Create tax from hashtag, head, use Fahrenheit, unhead, show team zone, head, autoplay video, head, show daily prompt, head, journal, popout, but, journal, popout, toolbar, insyn, journal, syn, general, button, Auto show menu bar, toolbar, insyn, general, syn, out of more, boot, your journal data is secure, store in the cloud, download all media, store full res, Arkadiusz Świętnik, optim, wuczte, store full resolution, metu,
1: serii, to samo co na iPhone'ie. Toolbar,
0: intol, syn, journal, adperance, book, reminders,
1: wygląd,
0: adperance, out of lato, menu, boot, to 15,
1: PPS, wiadomo, większa ściąga, no bo i większy ekran.
0: Headset, H1 app, headset, autotitle, headset, H1 app, jest mniejsze od
1: stylu. O, tutaj mamy inny opis tej opcji autotitle, bo tam było, że automatycznie, jakby pierwsza linijka staje się tytułem, a tutaj mamy, jak to się dzieje po prostu. Automatycznie robi się nagłówek poziomu pierwszego, jeżeli linijka ma mniej niż 100 znaków.
0: Headset, auto add URL previews, headset, show selected text formatting menu.

0: Reminders i wtedy aplikacja automatycznie będzie nam startowała z systemem.
1: Enabling reminders will also enable the day on menu bar item.
0: I będzie aplikacja lądowała nam w pasku menu.
1: Empty, table, add, book remove, empty.
0: I tutaj możemy empty, też empty sobie dodawać przypomnienia. To jest akurat tak samo jak na iPhone'ie.
1: Toolbar, in appearance, reminders, security,
0: bezpieczeństwo,
1: security, book auto, pull headset, enable password, protection.
0: Tutaj nie mamy kodu, a mamy hasło. No wiadomo jak to na komputerze.
1: Hand password, dimmed headset, lock after minutes of system in activity, headbox.
0: Blokuj wraz z systemem.
1: 21, dimmed headset, lock when sleeping.
0: Blokuj, gdy komputer jest usypiany. Dlaczego ja to mam wygaszone? Bo nie mam ustawionego hasła do dziennika. Tutaj, na Macu.
1: Box, dimmed on headset, show inspirational quotes on lock screen, headbox.
0: Pokazuj inspiracyjne cytaty na ekranie blokady. I tak ich nie przeczytamy, bo są renderowane jako obrazki.
1: Toolbar, in appearance, reminder, security, support, templates, templates, support.
0: Tutaj mamy wsparcie.
1: Support, browse our day on help guides or connect with other users in our support forums. Day on help guides, day on forums, contact support, usage data helps, headset, send anonymous usage data.
0: Chcemy wysyłać statystyki użycia.
1: Probless hot, day on some with an essentials guide entry to welcome you to the app. You can add the essentials guide to your.
0: Możemy dodać instrukcję obsługi do dziennika.
2: Jako po prostu taki wpis.
1: Button.
0: Tak, ona się doda jako wpis.
1: If search isn't working, co let's play in the app, rebuilding the search, rebuild search index, if you click to inspect app logs and other diagnostics information, click here.
0: Tutaj mamy, rebuild search możemy index. Przebudować indeks.
1: If you export diagnostics,
0: a tutaj możemy sobie
1: include more detail in the app logs. It can also useful details to expire out of the logs much sooner, so it should only be enabled briefly while reproducing an issue.
0: A tutaj możemy zarządzać też logowaniem, czyli dziennikami, jak się nam coś dzieje z aplikacją, to możemy tutaj włączyć szczegółowe logowanie zdarzeń. Przebudować indeks, przywrócić zakupy na przykład.
1: Are you ready to restore pull access?
0: Tak, jestem gotowy. Teoretycznie już mam przywrócone zakupy, ale...
1: Windows, journal entry jest emailina, table, prof 1 of 13.
0: Nie wiadomo, czy się coś stało. Raczej nie.
1: To już miałem.
0: Tutaj mamy też szablony.
1: Inname, tyflo podcast. Name, sound, 0, 0.
0: I tutaj, co ciekawe, mamy od razu informację, ile wpisów według danego szablonu stworzyliśmy.
2: A to też interesujące.
1: Outgal edit, but, with entries, dim, remove, but, new entry, but, to, toolbar.
2: I nawet można te wpisy sobie przejrzeć od razu.
0: Tak, z tego wpisu. Więc spróbuję sobie na Macu stworzyć jakiś wpis.
1: Windows. Journal entry jest emailina, table, apple, defile, new entry in new windows, new front template, submenu,
0: szablonu.
1: New front template, submenu, tyflo podcast.
0: Zrobimy tyflo podcast, enter.
1: Edit text, insertion at end of word, tytuł audycji, kruk, nowy wie, tytuł audycji.
0: O, i już lądujemy.
1: Tytuł.
0: I jak zaznaczyłem sobie tekst, to mieliśmy taki dźwięk.
1: Tytuł audycji. 9 items, bold, button, italics, H1, bulleted, H2, heads, H3, kwotę blocz, clear, kwotę.
0: W prawo, w lewo sobie chodzimy.
1: Edit te, tytuł audycji. Tytuł, nowy tytuł.
0: Wpiszemy sobie. Tytuł.
1: Selection replacet. P. Nie linę. Temu, nie krótki op, nie temu te. P, P, E, M, U, U, M, E, E, R. Nie krót, nowy wykrót, krót, krót. Selection replacet. O, N, E, O, O, C. I, B, L.
0: Nie się wiedzieć, co mam w planach tam na kiedyś.
1: WNOK spacer.
2: Arek pisze, ja w międzyczasie jeszcze zajrzałem, czy nie mamy żadnych pytań, ale na razie nie.
1: S-A I-M-Z spacer.
2: Więc się zaraz dowiemy, co ciekawego. Poznamy za czas jakiś.
1: Permute. Nie chciałem opisać ten konwerter audio dla systemu macOS, gdyż jest to narzędzie, może pozwolić systemu macOS, gdyż jest to narzędzie, które może pozwolić na znaczne zmniejszenie na przykład rozmiaru naszych danych. Newly telefony. Newline. Moje przemyślenia odnośnie Newline. Co można by zrobić lepiej?
0: O, i to błąd mi się wkradł.
1: Newline. Wnioski końcowe.
0: Ale jak widać, no, mamy ten szablon fajnie wpisany.
2: Tak, i można sobie według niego po prostu tworzyć jakieś konkretne wpisy.
1: Content menu, editor menu, button, conta, tyflo, edit, vertica, journal.
0: Pokażę też coś ciekawego, czego nie ma na iPhone'ie.
1: Nie telef, nie przyt, może psyst, chciałem odsyst, może przykład roz, nie linę.
0: Jak sobie wpiszę ukośnik, to pojawia nam się auto uzupełnienie.
1: time, tech, data, tomorrow, yesterday, today.

0: Tul, nof, te todo, te linę, te k1, k6.
1: Mamy wszystkie te rzeczy, które... Prawie wszystkie, bo nie mamy tego today minus 2 i tak dalej.
0: Nof, today full, yesterday,
1: today nof, wpiszemy sobie przed now, enter.
0: 54. Tele 25 listopada 2024 roku, 20:54.
1: O, od razu pełna data i czas nam się wpisze.
0: Telefon, przykład roz 25...
2: I są nawet nagłówki, jakby ktoś nie chciał markdowna wpisywać.
1: Tak. Można slash H1, slash H2.
0: Urmę lent jest imeline, kabel, imię, płacak, november 2000, płacak, alim, pro, 18, płacak, nowym, płacak, alim, nowe, ołka, werti, kable, rów 5 of 12, journal, 11.
1: No, więc tak można sobie edytować wpisy. Jeszcze może pokażę. Przejdę sobie do jakiejś innej aplikacji, naciskam sobie Ctrl-Shift-D. O.
0: Dejon, Tinder. Dejon,
1: Tinder. Teraz w Safari Ctrl-Shift-D mi robi coś innego i... sobie naprzestawiałem. Jestem w Finderze, Ctrl-Shift-D.
0: New entry.
2: I możesz
1: od razu
2: pisać.
1: Mogę pisać. Ląduje nawet mi kursor tu, gdzie trzeba.
0: Slose.
1: Ale już Tinder. Opisałem się, więc...
2: Jedyne co, to trochę szkoda, że z naszej perspektywy, jak potem czytamy te wpisy, chyba że w jakimś trybie podglądu na przykład by to działało, ale nie wygląda, że nie mamy tego formatowania, że nie możemy sobie tam potem na przykład skakać po nagłówkach.
1: To jak eksportujemy na przykład do PDF-a, no to wtedy tak, wtedy możemy. A tak to
2: ale żaden
1: niestety...
2: inny sposób.
1: Nie możemy. Możemy jakimś Kinda Vimem na przykład. To jest taki program, który robi nam z całego komputera jakby polecenia edytora Vim. To tak możemy sobie tam chodzić po tych nagłówkach. No ale to umówmy się, nie jest wygodne.
2: No tak.
1: I chyba, że ktoś lubi Vima.
2: No to ostatnio mówiłeś, że polubiłeś.
1: Tak, bardzo polubiłem Vima. Polecam. W Day One też, jak sam dla siebie piszę wpisy, to używam właśnie aplikacji Kinda Vim i w taki sposób tworzę wpisy na Macu.
2: Aha. No to rzeczywiście jest to zawsze jakaś tam opcja. Widzę, że mamy wiadomość na WhatsAppie, tylko muszę ją teraz odnaleźć, a z racji tego, że WhatsApp, no to nam niestety... ostatnio się w tej wersji webowej troszkę popsuł, ale już mamy. Mamy wiadomość od Michała, więc teraz posłuchajmy jej.
3: Michał Kasperczak, dobry wieczór. Ja tylko króciutko, nie na temat audycji dosłownie, bo będę jej słuchał później. Chciałem tylko powiedzieć, że Arek, bardzo mi się podobają podcasty, które robisz i chciałem w miarę możliwości poprosić troszkę z innej strony, tym razem Windows, o podcast o Robotask i o Fluent Search. Nie są to łatwe podcasty do zrobienia, pewnie szczególnie Fluent, no ale może się coś uda. No i pewnie też kiedyś, jeżeli chodzi o Maca, no to Keyboard Maestro, ale to pewnie w przyszłym roku spokojnie jakoś tam. No nic, tyle z mojej strony. Jeszcze raz dzięki za te podcasty, które no na pewno długo jeszcze posłużą, bo to oprogramowanie aż tak się znowu nie zmienia i na pewno stanowią one solidną podstawę dla kogoś, kto chce z taką, a nie inną dużą aplikacją się jakoś bardziej zaprzyjaźnić.
1: Dziękuję bardzo. No wiem, właśnie Robotask to jest coś, co tutaj z Michałem też parokrotnie już mówiłem, żebym chciał zrobić. O Fluencie była audycja, jak to była alfa tej dostępności, więc też by się przydało jakieś odświeżenie Fluenta.
2: Może no ja się do niego przekonam, bo ja do tej pory jakoś, jak do Everythinga się przekonałem bardzo szybko i rzeczywiście Everything to jest aplikacja, bez której ja sobie, przy moim systemie pracy, ja sobie nie wyobrażam już w tym momencie korzystania z Windowsa, to jakoś z Fluentem mi nie poszło.
1: Everything sprawił, że przestałem przykładać uwagę do tego, gdzie wpychałem pliki.
2: Dokładnie, ja mam podobnie, to mi bardzo ułatwia na przykład prowadzenie jakichś audycji, audycji, no niekoniecznie akurat w przypadku tyflo-podcastowym, ale w przypadku jakichś innych audycji, na przykład muzycznych, gdzie mam bardzo duże zbiory różnych plików i mam je ponazywane prawidłowo, ale no mam to wszystko w różnych lokalizacjach i czasem mi jest potrzebne odnalezienie jakiegoś konkretnego pliku, ale też w ogóle odnajdywanie różnych rzeczy w taki szybki sposób, gdzieś tam jakichś dokumentów, innych kwestii tego
1: typu. Everythingu był podcast? Tak.
2: Był, robiłem go i to lata temu.
1: Ale faktycznie,
2: ale tam się akurat wiele nie zmieniło, tak naprawdę.
1: Nie, to jest program, który... Akurat o Total Commanderze robiłem podcast z takich audycji, no bo tam nawet nie tyle, że zaszły zmiany, tylko tamta audycja z 2008 roku, chyba czy 2009, była w innym celu robiona niż ta moja.
2: Dokładnie. Bo no, tam chodziło po prostu o to, żeby pokazać, że coś takiego jest i do czego może się przydać, a tu przeszliśmy jednak dość mocno przez te wszystkie ustawienia Totala.
1: No tak, więc też nawet jest, to też tak nie do końca bez powodu, bo w Total Commanderze też się fajnie pisze dziennik, jak się korzysta z Totala tak jak ja, czyli z AMS Eksploratora plików, bo szybko Windows E, Shift F4 i piszemy, jak mamy jakiś folder już otwarty na przykład, więc też można.
2: No tak. To rzeczywiście. A o Shift F4 to co, wywołuje jakiś edytor domyślny? Bo nawet nie
1: nowy plik, nowy pusty plik tekstowy z jakby utwórz nowy pusty plik tekstowy i otwórz go.
2: Aha, w ten sposób, okej. Bo myślałem, że właśnie F4 no to wiedziałem, ale Shift F4 to tego skrótu nawet widzisz nie znałem. Się człowiek cały czas czegoś dowiaduje. Ale tak, Fluent Search rzeczywiście fajnie będzie kiedyś jeszcze odświeżyć i o nim opowiedzieć. No i Robotask myślę, że też to będzie jakiś...
1: No Robotask to jest program... tam można pełno... Dużo rzeczy zrobić.
2: Może powiedzmy naszym słuchaczom, jeżeli są zaciekawieni w ogóle, bo tak zaczęliśmy o tym mówić przy okazji wiadomości od Michała, co właściwie ten Robotask nam daje, do czego jest ta aplikacja?
1: Robotask służy do automatyzowania Windowsa, tak jak skróty Apple, tylko że na system Windows dużo, dużo, dużo bardziej rozbudowane, z ogromnymi możliwościami, na przykład kiedy w rejestrze pojawi się nowy wpis, to zrób to, albo kiedy... Ten program może być serwerem pocztowym, może być klientem pocztowym poniekąd, w sensie takim bardziej do automatyzacji maili.
2: Jak coś nam wpadnie na skrzynkę do odpowiedniego folderu na przykład, to coś tam.
1: Tak, to bardzo potężny program i przede wszystkim bardzo dostępny, co jest rzadkością w przypadku takich narzędzi, szczególnie na Windowsa, niestety. Więc tak, Robotask nie bezpodstawnie, że tak powiem, Michał prosi o ten program, o omówienie tego programu, bo wydaje mi się, że wiele osób znalazłoby dla niego zastosowanie po prostu.
2: No ale to plany takie na przyszłość. Dziś aplikacja Day One, którą no, omówiłeś zarówno na iOS-a, jak i na Maca. I ja myślę, że to jest rzeczywiście taki fajny tandem dla tych wszystkich, którzy chcą pisać swój dziennik, chcą gdzieś tam, może niekoniecznie publicznie, a bardziej dla siebie i dla własnych wspomnień, żeby je utrwalać, to publikować sobie tego typu materiały. Fajna też jest ta opcja możliwości dodawania różnych plików do tego, do tych notatek. To też może być przydatne. No i też dosyć ciekawa jest ta możliwość robienia nagrań głosowych. Tu ważna rzecz, że tak jak wspomniałeś, opcja premium tylko na to pozwala.
1: Tak.
2: I jeszcze jedna rzecz, jeżeli nie chcemy, żeby nam to przekształcało na tekst, to te nagrania mogą trwać do 3 godzin, a w przypadku, jeżeli tekst będzie przekształcany na mowę, właściwie mowa na tekst, no
1: mowa
2: to 10
1: tekst,
2: minut.
1: To 10 minut, tak.
2: Maksymalnie.
1: To jest Apple'owe ograniczenie, tak.
2: Tak.
1: Ale ogólnie polecam Day One, fajna aplikacja, dostępna.
2: Jak widać.
1: No, przydałbyś jakiś dedykowany dziennik na Windowsa też.
2: To prawda.
1: Swoją drogą.
2: To prawda. Może się kiedyś od twórców Day One doczekamy czegoś. To już w ogóle.
1: Może jak Fantastical wyszedł na Windowsa,
2: no,
1: to ja już
2: to
1: wiele
2: może,
1: jestem w stanie uwierzyć.
2: Właśnie. To może oni będą następni.
1: O Fantasticalu też mam w planach podcast na Maca i na iOS-a zrobić podcast. bo na Macu jest bardzo dostępny ten program.
2: No, to prawda. A więc będzie sporo różnych ciekawych aplikacji i na pewno będziemy je prezentować w Tyflo Podcaście. A na dziś, Arku, dziękuję ci bardzo za zaprezentowanie aplikacji Day One. No i cóż, i do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 7 dzień grudnia 2020 roku, godzina 19 minęła, tak jak już wspomniałem przed momentem, jakieś 3 minuty temu. Ja nazywam się Michał Dziwisz i zapraszam na kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Poniedziałek, godzina 19, to znaczy, że się Arek Świętnicki razem ze mną pojawi i znowu o czymś ciekawym opowie. To taka świecka tradycja już od pewnego czasu i miejmy nadzieję, że ona dość długo nam się utrzyma, no bo Arek już poza anteną opowiadał mi, że kolejne aplikacje, kolejne rozwiązania ma w zanadrzu i na pewno bardzo chętnie się z nami tym wszystkim podzieli. Dobry wieczór, Arku.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich ponownie, po raz już kolejny w takim, powiedzmy, ciągu już audycji z moim udziałem.
0: Tak jest, tak jest. I cóż dziś, będziemy synchronizować, tak?
1: Będziemy synchronizować jeden z moich ulubionych tematów, jeśli chodzi o informatykę, temat, który nie wiedzieć czemu bardzo mnie fascynuje. Czyli zarządzanie i przechowywanie plików. Już opowiadałem o programie Image for Windows, opowiadałem jeszcze dużo wcześniej o programie Macrium Reflect, także tutaj moja fascynacja plikami i systemami plików się kłania. Dziś porozmawiamy sobie o programie Always Sync. Zwróćcie uwagę dla ludzi, którzy znają angielski, że sylaba, akcent jest na inną sylabę, nie jest Always Sync, tylko jest Always Sync, bo to są dwa słowa. Także taka ciekawostka. I ten program służy do generalnie synchronizacji plików pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, albo też niekoniecznie pomiędzy, bo program posiada też synchronizację jednostronną, czyli że tylko jeden katalog synchronizuje się do drugiego, a drugi do pierwszego już nie. Możemy też tworzyć taką synchronizację, że tak powiem, bardziej zaawansowaną, czyli możemy na przykład 15 folderów ze sobą synchronizować, że jeden idzie do drugiego, drugi do czwartego, piąty do siódmego, siódmy do piątego, możemy takie grafy sobie robić. Narzędzie nie należy do najdostępniejszych na świecie, już od razu mówię, ale mimo tego zdobył ten program moje uznanie i moje serce i moje wsparcie, dlatego że jest to narzędzie bardzo szybkie, jest bardzo lekkie dla komputera, przede wszystkim, co niestety w takich programach to jest bardziej wyjątek niż reguła. I program jest w większości przypadków darmowy. Jego ograniczeniem wersji darmowej jest takie, że możemy tylko 30 tysięcy plików miesięcznie zsynchronizować.
0: Jeżeli by się to wydawało, że i dużo i mało, prawda?
1: I dużo i mało, no zależy jak dla kogo.
0: Dokładnie.
1: Aktualizacja
0: dokładnie.
1: Do wersji Pro kosztuje $25. Czyli to będzie około 80 zł.
0: Czyli też nie jakaś taka monstrualna kwota.
1: Z tego, że płacimy tylko raz i mamy już na zawsze update'y, więc...
0: Dokładnie.
1: Więc to nie jest jakoś bardzo dużo.
0: Zanim jeszcze tak zaczniemy, to ja dodam tylko tyle, że nasza audycja jest prowadzona na żywo, zatem jeżeli macie ochotę się z nami spotkać, jeżeli chcecie o coś zapytać, no to śmiało, bo po to tu jesteśmy, szczególnie Arek, który będzie odpowiadał na wasze pytania. Możecie do nas pisać na Facebooku w komentarzach pod transmisją na żywo, która już w tym momencie jest dostępna. Możecie pisać do nas na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie do nas dzwonić w końcu też na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom. Tam mamy kilka opcji, możecie do nas zadzwonić przez telefon. Jesteśmy także dostępni za pomocą aplikacji, czy to na komputer stacjonarny, czy na urządzenie mobilne. To tyle jeszcze tak tytułem formalności. Arku, już teraz oddaję ci głos. Co dalej z Always Synciem?
1: Co jeszcze z Always Synciem? Program ma jedną zaletę, która bardzo mi się podoba i naprawdę bardzo ten program za to szanuję. Jest dostępna oficjalna wersja Portable programu Always Sync, którą możemy pobrać i ja zaraz wszystko pokażę, jak program pobrać. Może od razu już do tego przejdźmy. Ja sobie uruchomię screen readera i wejdziemy sobie na stronę alvaessence.com. alvaessence.com. Synchronizer, mamy taki nagłówek, tytuł strony. Jeżeli damy download, to pobierze się nam wersja instalacyjna, ale jako że jestem wrogiem wszystkiego, co instalowalne, to wejdziemy sobie w opcję Other Platforms and Editions. MSI package, jakby ktoś potrzebował instalatora MSI.
2: MSI 64 bit link, download Windows 2000 XP, version
1: 30 bit link. Wersja dla Windowsa XP.
2: 60, download Windows 98 MSI.
1: Wersja dla Windowsa 98, nawet jeżeli by komuś była potrzebna.
2: Download 32 bit link, download portable app, skype, app, skype link, download 32 bit compatible
1: with Android, download Apple link,
2: slash, download Apple Shipper link, AlmaSynth, download link, visit,
1: full pro link. Czyli AlmaSynth właśnie dla mnie portable edition, którą możemy sobie pobrać. Ja już ten program pobrałem. To jest zwykły plik exe, w którym wybieramy tylko miejsce docelowe rozpakowania i się rozpakowuje, więc nie będę tego...
0: Czyli to takie samo rozpakowujące archiwum tak naprawdę, tak?
1: Nie do końca, to jest niby instalator, ale on po prostu nic nie instaluje, tak?
0: Rozumiem.
1: Kopiuję pliki. Już mam wersję przygotowaną, miałem gdzieś fantazję i przygotowałem wersję na pendrive'ie, którą sobie w tym momencie otworzymy.
2: Uruchamiamy po prostu sync app.w.exe.
1: Program jest też dostępny na Maca, ale nie mam zielonego pojęcia jak z jego dostępnością. No więc uruchamiamy teraz narzędzie. Lądujemy w polu edycji, którym zajmiemy się za chwilę. Gdyż pierwsze co, to zaczniemy sobie opis paska menu, które oczywiście rozwijamy altem. Analyze all. Program rozpoczyna analizę wybranych katalogów i wyświetla nam tabelę, w której jest jakby porównanie tychże, żebyśmy wiedzieli, ile elementów jest do synchronizacji, co zostanie dodane, usunięte, zmienione i w jakich proporcjach.
0: I to jest niedostępne, jak rozumiem, dlatego, że na razie po prostu nic nie mamy wybranego, nie wskazaliśmy żadnych katalogów.
1: Nie wskazaliśmy absolutnie nic.
2: Synchronizal,
1: to samo, co tylko że pomijamy fazę analizy, automat od razu synchronizujemy. Nie polecam, zawsze polecam najpierw analizować i sprawdzać. Przezorny, zawsze ubezpieczony.
2: Stopal.
1: Zatrzymuje wszystkie aktualne działania. Jakby ktoś potrzebował, to skrót klawiszowy to Ctrl plus pauza. Pause all. Po prostu wstrzymujemy działanie synchronizacji. Analyze group. Możemy sobie utworzyć grupę działań, możemy folderować działania. I tutaj możemy zarządzać analizą poszczególnych grup. Ja nie mam żadnych grup utworzonych, więc mam to niedostępne. Synchronize groups. No to to samo. Analogicznie.
0: A do czego, Arku, możemy te grupy wykorzystywać? W jakich sytuacjach one nam będą przydatne?
1: W takich sytuacjach, że na przykład mamy kilkanaście folderów z muzyką, więc i chcemy na przykład, żeby mamy na przykład, nie wiem, cztery dyski twarde. Jeden mamy na metal, drugi mamy na rock, trzeci mamy na pop, czwarty mamy na folk. Tworzymy sobie grupę synchronizacji muzyka i my możemy sobie ustawić dowolną ilość wejść i wyjść. I możemy po prostu bezpośrednio zarządzać całą grupą, całą kolekcją, żeby nie musieć pojedynczo, bo all, te opcje, które mówiłem wcześniej, to do wszystkich aktualnie działających zadań, których możemy mieć, nie wiem, 20, 30, 100, a grupa do mniejszego zakresu.
2: Rozumiem.
1: Export, możemy wyeksportować tutaj poszczególne dane programu.
2: Export
1: application settings, czyli eksportujemy ustawienia.
2: Export profile all job settings.
1: Export profile all job settings, czyli eksportujemy profile właśnie tych działań.
2: Export current job settings.
1: Export current job settings, czyli działanie, które aktualnie edytujemy. Czyli domyślnie jest to job 1 po prostu, tak się nazywa domyślne działanie.
2: Export application settings.
1: I to jest tyle. Import. Możemy zaimportować paczki, które stworzyliśmy wcześniej. To analogicznie, nie będę nawet tego rozwijał.
2: Minimize to notification area control M.
1: Minimize to notification area. Program zminimalizuje się po prostu do treja.
2: Exit X.
1: I exit, czyli program się zamknie.
2: Edit hasło pupalte.
1: Menu edit. Tradycyjne menu edycji. Nie ma w nim absolutnie nic ciekawego, więc szkoda chyba na nie czasu.
2: View hasło pupalte V.
1: View. Widok. No tu jest kilka rzeczy.
2: Options, control.
1: Options, trochę dziwne umiejscowienie preferencji moim zdaniem, ale tutaj mamy opcję programu.
2: Show logo, test.
1: Show logo, To możemy sobie odznaczyć, to pokazuje po prostu nam taki baner jakby tego, kto ten program stworzył.
2: Synchronizal. Blank. Wilhelm Nubio. Kasa Nubo. Shoflop S. Shoflop Window. Test.
1: Show log window, czyli pokazują nam się logi programu. Mówiłem, że ten program nie należy do najdostępniejszych i właśnie dlatego z tego względu logi polecam zostawić, gdyż w logach wiele rzeczy jest. Piszę, te logi są pisane takim językiem, że każdy, kto zna język angielski, jest w stanie je odczytać. Nie ma tam jakichś, nie wiadomo jakich technikaliów. Show log file. No niestety w programie nic się nie zadziało aktualnie. I dlatego plik dziennika nie został utworzony. Opcja ta działa w taki sposób, że dziennik otwiera się nam w notatniku. Toolbar, pasek narzędzi. Mamy tutaj kilka opcji. Możemy ukryć pasek narzędzi. Możemy pokazać pasek narzędzi korzystając z małych ikon i z dużych ikon. I możemy też ten pasek narzędzi dostosować. Ja nie widzę sensu, żeby ten pasek narzędzi tworzyć jako osoba niewidoma, gdyż no to, no większość opcji mamy dostępnych albo spod menu, albo z głównego okna programu, a te opcje, których nie mamy, to da się do nich dostać z klawiatury w ten czy inny sposób. Czyli ten pasek narzędzi, no nam się raczej nie przyda.
2: Skin.
1: Mamy skórki, które możemy pobierać ze strony programu. Kolejna rzecz, która raczej, jak już to dla osób słabowidzących, bo są jakieś skórki wysokiego kontrastu i tak dalej, jeżeli komuś by było to potrzebne.
0: A jak rozumiem, te skórki w żaden sposób nie mają wpływu na dostępność.
1: Nie mają.
0: Jeżeli chodzi o czytniki ekranu, może to
1: nie, ja próbowałem dwie jakieś po prostu losowo wybrane i nie miały one wpływu, więc chyba raczej nie.
0: Rozumiem.
1: I refresh, czyli odświeżamy okno programu.
2: Options, control, refresh, enter, new
1: job, task, option. Job, czyli rzeczy związane z aktualnym zadaniem.
2: Analyze, control,
1: analyze, analyze, synchronize, stop. To możemy sobie, że tak powiem, odpuścić, bo to mieliśmy dokładnie w menu file. Tylko, że tutaj, jak widać, mamy synchronize, pause i stop i to odnosi się do aktualnego działania, a nie do wszystkich działań, jakie mamy aktualnie zaimportowane do programu. Source folder.
2: Empty synchronization folder. Empty alma synchronization mode.
1: I tutaj mamy folder źródłowy możemy wybrać. I mamy tutaj takie opcje.
2: Empty synchronization folder.
1: Empty synchronization folder. Empty synchronization folder. Czyli dwa foldery mamy domyślnie przez program dodane, ale one są puste. I mamy też trzecią opcję. Always synchronization mode, czyli synchronizujemy w dwie lub więcej stron. Jeżeli na przykład, po co się to może przydać? Jeżeli przykładowo mamy dysk z danymi swój i mamy drugi dysk, na którym chcemy mieć dokładne lustro tego dysku z danymi, a i chcemy, żeby jeden dysk reflektował jakby drugi, to wtedy sobie tworzymy taką synchronizację i mamy na dwóch dyskach jakby zawartość jednego dysku zajmuje dwa dyski. Wtedy naprawdę nic kompletnie nie stracimy. Old version archive. Program jest w stanie przechowywać stare wersje plików. I tutaj jak rozwiniemy, to mamy deleted files, sync up folder.
2: Empty synchronization folder unavailable.
1: Tu możemy opróżnić te wersje.
2: Empty synchronization folder unavailable. Empty synchronization folder deleted files, sync up files, sync up folder.
1: Change files to do plików zmienionych.
2: Empty synchronization folder unavailable.
1: Dokładnie to samo możemy zrobić.
2: Deleted files, sync up folder.
1: Tyle tu jest.
2: Empty synchronization folder old version archive has propagated deletions.
1: Propagate deletions. Czyli tutaj mamy osobną opcję do wykonania operacji usuwania dla bezpieczeństwa. Ale jak widać, program, nawet jeżeli usunie pliki, to on trzyma je przez jakiś czas, więc nawet jeżeli coś sobie usuniemy przez przypadek, to nie ma z tym większego problemu.
0: Czyli ta opcja Propagate Deletions to polega dokładnie na czym? Na tym, że on usuwa te pliki, które ich...
1: Usuwa pliki permanentnie, te, które miał usunąć.
0: Które miał usunąć.
1: Usuwa je ze swojego wewnętrznego kosza.
2: Rozumiem.
1: Propagate Modifications to jest oznaczone domyślnie, czyli modyfikacje, zmiany plików będą automatycznie się robiły.
2: Advanced,
1: zaawansowane opcje zadania.
2: Add
1: Synchronization Folder. Synchronizacja kojarzy się nam przeważnie z tym, że mamy folder źródłowy i folder docelowy. Ale program AlwaysSync nieco łamie te konwencje. I możemy mieć na przykład cztery foldery źródłowe, jeden docelowy, albo jeden źródłowy, cztery docelowe, albo dwa źródłowe, trzy docelowe. No jak chcemy, możemy to konfigurować. Tu możemy dodać sobie taki folder. Jeżeli go dodamy, to po prostu pojawi się nam dodatkowa kolumna w tabeli, o której zaraz będę mówił.
2: Remove synchronization folder.
1: Remove synchronization folder. To możemy po prostu usunąć folder. Obecnie mamy dwa, czyli minimalną ilość, jaką potrzebujemy. Więc nie ma tutaj sensu nic usuwać. I to jest na tyle w niby zaawansowanych opcjach.
0: Czyli z tymi folderami to jest, Arku, tak, że na przykład jak mamy jakiś super ważny folder, którego absolutnie nigdy nie chcielibyśmy stracić, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy go po prostu synchronizowali, nadajmy na to, nie wiem, 5 dysków, które mamy podłączone do naszego komputera i aplikacja Always Sync nam tę robotę zrobi.
1: Oczywiście. Rename job, możemy zmienić nazwę, co od razu uczynię. Bo domyślna nazwa jest troszkę słaba. New job one. Wpiszemy sobie tyflo podcast 01.
2: Okej, bukto. Alma synt tekst. Dilegit new job, anglame job, analyze kont, tyflo pod klone job, tyflo podcast 01 tekst. Klone job,
0: tu jeszcze tak, Arku, a propos tego, co ty w tym momencie robisz i a propos klawiatury, jakiej używasz, to mamy taki komentarz od naszego słuchacza Kacpra, który napisał tak, mechaniczne klawiaturki są czymś najlepszym, co człowiek wymyślił. No,
1: a
0: nie
1: prawda?
0: Sposób się nie zgodzić.
1: Nie sposób
0: ja
1: się
0: co
1: nie
0: prawda, zgodzić. Ja co prawda mam klawiaturę mechaniczną nieco mniej hałasującą, no bo po prostu jak kiedyś miałem też właśnie na greenach, na blue przełącznikach, to po prostu mi się na tym bardzo przyjemnie pracowało i z miłą chęcią bym sobie dalej pracował na tej klawiaturze, ale wy jako słuchacze to chyba jednak to dość boleśnie w swoich uszach odczuwaliście.
1: Tak, ja niestety przepraszam za dzisiejszy setup, raczej staram się, żeby tej klawiatury nie było słychać, no dziś musi tak
0: no
1: być.
0: Nie wychodzi ci.
1: To... Nie wychodzi mi.
0: Nie.
1: Wiem, no nie da się po prostu, nie da się. No.
0: Taki urok klawiatur mechanicznych, które polecamy serdecznie swoją drogą.
1: Tak, ja bardzo. Rename job też załatwiliśmy.
2: Properties,
1: czyli właściwości zadania, tam się zaraz udamy, bo tam jest kilka rzeczy.
2: Add
1: new job, możemy utworzyć sobie nowe zadanie.
2: Delete
1: job. Program jest dość dziwny pod tym względem, dlatego że nie może być zero zadań, czyli jeżeli nie możemy usunąć jedynego zadania, jakie jest na liście, większość programów MDI pozwala nam na to. Clone job, czyli możemy utworzyć dokładnie klona, po prostu skopiować obecne zadanie do nowego zadania, co się przydaje, jeżeli na przykład mamy już bardzo zaawansowaną konfigurację zrobioną i chcemy po prostu zrobić bardzo podobne zadanie z drobnymi tylko zmianami. I mamy Tyflo Podcast 01 checked, czyli zaznaczone to zadanie. Możemy wybrać zadanie, na którym chcemy aktualnie operować. Przejdziemy sobie teraz do Properties. A nie, jeszcze w sumie nie. Jeszcze przejdziemy sobie po menu. Language. Menu z językami, już odpowiadam na wasze pytanie, które zapewne was nurtuje, sam nie wiem. Jest polski. Przełączamy?
0: Przełączamy, no i tak nasi słuchacze zapewne będą chcieli korzystać z polskiego, jak mają taką możliwość.
1: No nawet trafiłem z tłumaczeniem, jak widać.
2: Analizuj kontrol, analizuj synchronizuj, to zatrzymaj kontrol, reaktuj, analizuj, analizuj, folder źródłowy, haspopu, pef, archiwum starych wersji, haspopu, powtarzaj usuwanie plików, pef, powtarzaj modyfikacje plików, tekst, pef, zaawansowane haspopu, pef.
1: Powtarzaj modyfikacje, no dziwnie to brzmi, ale spróbujemy.
2: Zmień nazwę kontroler właściwości.
1: Właściwości, wejdziemy sobie do tych właściwości.
2: Web opcje, analizuj, są tyle tytlo, podcast, 01, expanded, 1 level.
1: I to nam otwiera gałąź preferencji programu, które też za chwilę omówię. Ale mamy tutaj tak.
2: Reguły synchronizacji, dwa level.
1: Reguły synchronizacji, czyli kiedy ma do tej synchronizacji dochodzić. I tu mamy następujące opcje.
2: Zeruje panel. Edit mode, numer, reguły synchronizacji. Ignoruj jedną godzinną różnicę między czasami modyfikacji plików, text, button, text.
1: Ignoruj jednogodzinną różnicę między czasami synchronizacji plików. Opcja dobrze niektórym zapewne znana z Total Commandera. Różnica ta wynika z tego, że jeden ze starych systemów plików, w tym momencie nie pamiętam który, zapisywał datę modyfikacji w taki sposób, że przez nowe systemy plików było dokładnie godzinę wcześniej równe 3600 sekund wcześniej niż normalnie, stąd ta opcja. Parametry zabezpieczeń. Tu możemy sobie zabezpieczyć naszą synchronizację. I tu możemy sobie zaznaczyć, no to tłumaczenie jest niekompletne, jak widać. Sam troszkę się w nim gubię. Copy locked files, czyli czy mamy kopiować pliki zabezpieczone przez system operacyjny? Nie działa to na wersji przenośnej. A nie działa to na wersji przenośnej dlatego, że coś takiego wymaga korzystanie z usługi VSS, o której opowiadałem chyba przy użyciu, przy okazji Image for Windows. Mówiłem o Volume Shadow Copy?
0: Tak, wspominałeś o tym, że to jest wykorzystywane w nowych systemach operacyjnych,
1: tak,
0: w nowych Windowsach.
1: Dla ludzi, którzy może nie słuchali, przypomnę tak szybciutko, że VSS to jest komponent systemu operacyjnego, który odpowiada za to, że jest nam w stanie dostarczyć aktualny snapshot, aktualny zrzut jakby aktualnego stanu dysku, wszystkich plików i katalogów.
2: Kierunek synchronizacji, kombobox, wyciszcz folder synchronizacji. Tryb synchronizacji, almaj. Tryb synchronizacji, almaj. Wyciszcz folder synchronizacji.
1: To jest bardzo spory błąd w tłumaczeniu, bo mamy...
2: Powtarz, kierunek synchronizacji, kombobox, wyciszcz folder synchronizacji.
1: Wyciszcz folder synchronizacji, no nie chodzi o to, bynajmniej. Chodzi po prostu o to, że jest źródło cel. Czyli tak jak już mówiłem, ten klasyczny model synchronizacji.
2: Wyciszcz folder synchronizacji.
1: W ogóle mamy dwie opcje wyciszcz folder synchronizacji. Nie wiem dlaczego, dziwne jest to polskie tłumaczenie. Tryb synchronizacji Allway, czyli to o czym już wspominałem, czyli że synchronizujemy wszystko do wszystkiego.
2: Powtarzaj usuwanie plików,
1: powtarzaj usuwanie plików, no to propagate, czyli mamy czym usuwać te pliki.
2: Powtarzaj
1: modyfikację plików, czyli czy chcemy, aby program automatycznie wykonywał modyfikowanie plików.
2: Zastosuj
1: zmiany opcji i zamknij okno. Jeżeli Michale pozwolisz, to ja się przełączę może na angielski.
0: Tak, miałem to zaproponować, bo wygląda to na to, że to nam przyniesie więcej szkody niż pożytku, to tłumaczenie.
1: Tak, no ja niestety przepraszam bardzo, nie korzystałem nigdy z niego, więc nie wiedziałem czego się spodziewać.
0: Tylko nie, ja wiem, Marku, że ty się tam zatrzymałeś na tym Chinese Simple, ale może nie.
1: Nie, ja po prostu chciałem zobaczyć, czy to na pewno to. Security attributes, czyli czy program ma kopiować atrybuty zabezpieczeń. I tu jest pusty folder synchronizacji i to nie jest wyczyść folder synchronizacji, tylko chodzi o pusty folder synchronizacji. I jeżeli byście mieli znaki interpunkcji włączone, to byłoby mniejsze empty synchronization folder i empty synchronization folder większe. Chodzi o to, czy ta strzałka, ten dziubek mówi nam, w którą stronę synchronizujemy. I znak mniejszości wygląda tak, że jest nawias ostry i dziubek skierowany jest w lewą stronę. Czyli synchronizujemy do lewego katalogu. Mam nadzieję, że to jest jasne, co mówię. Przepraszam bardzo.
0: Tak, oczywiście.
1: Tutaj mamy drugi ten folder, czyli synchronized folder większe, czyli dziubek jest skierowany w prawą stronę, czyli synchronizujemy z lewa na prawą. Ja sobie zostawię pierwszą opcję, czyli że z lewa na prawą, z lewej strony na prawą chcę synchronizować, tak jak to jest klasycznie. Jest też taka opcja set default, set the option on this page to their default values. Czyli jeżeli na przykład coś namieszaliśmy, tak jak ja, przez korzystanie z polskiego tłumaczenia, to mogę sobie to
2: nacisnąć
1: i program przywróci mi opcję tylko i wyłącznie z tej strony do opcji domyślnych. Ktoś pomyślał, bo to się rzadko zdarza w programach, żeby tylko jedną kategorię można było przywrócić. I niestety to jest... O nie, jest
2: automatic
1: w porządku. Automatic synchronization, czyli automatyczna synchronizacja. I tutaj mamy kilka warunków, podczas których synchronizacja będzie się odbywać. When removable drive is connected, czyli kiedy podłączymy jakieś urządzenie, to ta automatyczna synchronizacja się odbędzie. Through the specified period, czyli co jakiś czas. When file changes are detected, czyli jeżeli tylko zmienimy jakiś plik, to od razu program synchronizuje. When computer is idle, czyli gdy komputer jest nieaktywny. On application start, czyli jeżeli uruchomimy program, to zacznie się synchronizować. Before log off, czyli przed, jak wyłączamy komputer, to przed zamknięciem będzie zamykanie systemu trwało dużo dłużej, ale program będzie nam synchronizował. Use Windows Task Scheduler. Twórcy bardzo ładnie wybrnęli z tego, żeby część odpowiedzialności zrzucić na Microsoft. Bardzo mi się ta opcja podoba. Możemy ustawić sobie po prostu reguły w... Jak się nazywa to po polsku? W harmonogramie
0: zadań. Ale skoro jest to opcja, to znaczy, że nie musimy, tak? Że on ma jakiegoś wewnętrznego planistę, tak?
1: Tak. I to jest tyle tych opcji. Może mało dużo, nie wiem, dla mnie wystarczająco w sumie, jakie by mogły to być warunki. Możemy więcej rzeczy robić w tym menedżerze harmonogramie zadań. Inclusion and exclusion filters.
0: To przydatna rzecz.
1: Możemy sobie dodawać, co ma być zawsze synchronizowane, a co ma być synchronizowane nigdy. Ja pokażę, jak to zrobić. Tutaj warto też wspomnieć, ja to specjalnie zostawiłem na teraz, że program jest zbudowany na jakby kontrolkach webowych. Dlatego jeżeli coś do mnie czyta spod taba, no to nie wiem jak w NVDA, w moim screenreaderze to jest insert spacja, żeby przełączyć tryb widoku.
0: To w NVDA też.
1: W ZDSR-ze jest też tak i po prostu możemy sobie strzałkami czytać to. No i właśnie mamy tutaj kilka już tych filtrów utworzonych. Tutaj było napisane, że jeżeli dodamy sobie taki filtr, no to wtedy będzie on wykonywany, czyli jeżeli będziemy na przykład, jeżeli dodamy sobie ten inclusion filter, to wtedy pliki będą zawsze synchronizowane, a jeżeli dodamy sobie exclusion filter, to pliki nie będą nigdy synchronizowane. I mamy tu przykładowy filtr dodany, że pliki ukryte nie są synchronizowane. I teraz lądujemy w takiej sytuacji, że mamy dwa przyciski Add New Filter. I pierwszy przycisk odnosi się do Inclusion Filter, czyli do tego, kiedy pliki mają być synchronizowane zawsze, a drugi do Exclusion Filter, czyli kiedy pliki mają być synchronizowane nigdy. Więc sobie klikniemy w to Add New Filter w tym momencie.
2: Mamy filter tekst.
1: Mamy file
0: to pierwsze,
1: filter.
0: Jak rozumiem, tak?
1: Tak. Taki prosty filtr, że chcemy, żeby tylko pliki .exe były synchronizowane. Gwiazdka.exe. Ten filtr się pojawił już. Apply to files only, no jeżeli dodaliśmy plik filtr związany z rozszerzeniem pliku, to wiadomo, że dotyczy on pliku. Warto wspomnieć o tym, że to, że dodaliśmy taki inclusion filter, nie oznacza tego, że pliki innych rozszerzeń nie będą synchronizowane, bo jeżeli teraz chcemy na przykład, żeby wszystkie inne pliki nie były synchronizowane, to musimy dodać exclusion filter i musimy napisać takie wyrażenie regularne, aby wszystkie pliki poza rozszerzeniem .exe były synchronizowane, bo jeżeli teraz dodamy sobie, ktoś by mógł pomyśleć, że to tak działa, i na przykład dodać sobie, nie wiem, tutaj w tej drugiej zakładce dodać sobie filtr gwiazdka, czyli tą maskę wszystkiego.
0: Wszystko, no dokładnie, no tak by można było pomyśleć, że wiesz, to co mamy w filtrze tym, że ten filtr inclusion to ma znaczenie nadrzędne, a exclusion podrzędne, czyli okej, wykluczamy wszystko, ale zachowujemy pliki exe, a to tak nie działa.
1: No nie, tutaj to działa troszkę inaczej. Tutaj twórcy mają inną wizję tego. Bo ja sobie chcę na przykład dodać właśnie ten Mamy taki krótki tutorial dotyczący tych masek, bo tu możemy naprawdę takie rzeczy robić, że to się w głowie nie mieści.
2: 107 cel, advanced static text, 105 klima lewów, 101, filename filter text kreatony.
1: Nie wiem jak z NVDA. Mam szczerą nadzieję, że da się coś zrobić. Testowałem z JOS-em i z JOS-em ten program działa lepiej jak z DSR-em. Wygląda na to, że twórcy pomyśleli o jakimś wsparciu dla JOS-a.
0: Albo po prostu JOS jest więcej w stanie z tych kontrolek może wyłuskać.
1: Może tak być. Nie wiem jak to jest. Ale tutaj mogę sobie utworzyć. Tutaj mam tą maskę i opcja Advanced pozwala mi. Nie wiem dlaczego to jest tak zrobione. Opcja Advanced pozwala mi tutaj powybierać sobie z interfejsu takie maski, tylko że to jest już kompletnie niedostępne, to musimy sami pisać. Jeżeli sobie naciśniemy klawisz F1 w programie i otworzymy sobie zakładkę Using Filters, to mamy bardzo fajnym językiem opisany sposób pisania tych masek, także tego Advanced nam nie potrzeba tutaj. Ja sobie dodałem ten filtr z egzekami, ale ja go nie chcę wykonywać, bo jak będę pokazywał synchronizację, to chcę, żebyście dokładnie widzieli, jak to wygląda, dlatego ja sobie go usunę. I idziemy sobie dalej. File versioning policy, czyli w jaki sposób program ma dedukować wersje plików i co ma robić ze starymi wersjami. Remove permanently, czyli po prostu usuwamy stare wersje. Move to recycle bin, czyli przenosimy stare wersje do kosza. Move to sync up folder, czyli program przeniesie to do swojego takiego folderu archiwalnego, którego lokalizację możemy sobie ustawić. Nie wiem po co jest ta opcja Move to User Defined Location, bo to jest to samo, tylko że my sobie wybieramy lokalizację. Never delete, czyli nigdy nie usuwamy, zawsze zostawiamy stare wersje. Keep specified number of synchronizations, czyli przez ileś tam synchronizacji, przez x synchronizacji będziemy trzymali stare wersje. I to mamy wpisane w polu edycji, że 3.
0: No, bo właśnie też się nad tym zastanawiałem, co to znaczy według tego programu stare wersje. Czy każda poprzednia wersja pliku to już jest stara wersja, czy właśnie można to wybrać? Jak się okazuje, można wybrać. I bardzo dobrze.
1: Mamy tę opcję for specified period. Czyli możemy sobie wybrać przez ile czasu ma być. To mamy to samo tylko dla prawego panelu. Program ma taką budowę trochę jak Super Commander, mój ukochany, kilkupanelowy może być. Error handling, czyli jak program ma sobie radzić z błędami. Questionable file, czyli plik, co do którego program nie jest pewny. I co jak mamy plik, co do którego program w cudzysłowie nie jest pewny. Co to oznacza? Oznacza to na przykład tyle, że w dwóch miejscach plik wydaje się być taki sam. Ale na przykład nie wiem, ma inną nazwę, czy coś w tym rodzaju. Po cztery pola rozwijane dla każdego typu błędu. Dlaczego cztery pola? Bo mamy dwa dla lewego panelu, dwa dla prawego i mamy manual mode i automatic mode. Czyli manual mode, jeżeli my ręcznie uruchamiamy synchronizację, a automatic mode, jeżeli program sam wykonuje zadanie synchronizacyjne. Warning about file deletion, czyli jeżeli program ma usunąć jakiś plik, to co ma zrobić? To też jest traktowane przez program jako błąd. Substantial difference, czyli jeżeli różnica pomiędzy katalogami źródłowymi a docelowymi jest bardzo duża.
0: Marku, zapytam o jedną rzecz, bo ty tu przesuwasz się po tych rzeczach, ty się przesuwasz czym? Myszką
1: ZDSR, tak.
0: Czyli, jakby z poziomu klawiatury nie da się do tego dojść.
1: Z poziomu klawiatury, no w sensie ja to oczywiście robię klawiaturą.
0: Tak, ale chodzi mi o, wiesz, o taki standardowy fokus.
1: Nie da się do tego niestety dojść klawiaturą. Ja pisałem do deweloperów, bo ja powiem tak, jak widzicie, ten program nie należy do dostępnych, bynajmniej, ale jest to jedyne narzędzie, które ma takie, a nie inne opcje.
0: No to prawda, jest tu trochę opcji.
1: I dlatego ja jestem w stanie przełknąć te dostępy.
0: A czy na przykład, jeżeli ktoś miałby problem, powiedzmy, z tym interfejsem, to czy on ma jakieś sensowne pliki konfiguracyjne, w których można sobie to pisać?
1: Ma bardzo prosty plik INI, spis opcji jest podany, jest też interfejs CMD, jakby ktoś potrzebował.
0: Rozumiem.
1: Konsolowy.
0: Czyli można.
1: Czyli wszystko inne, powiedzmy, tak?
0: Tak. Nie wymienione wyżej.
1: Teraz możemy sobie omówić, jakie tutaj mamy opcje dotyczące w tych listach rozwijanych. Mamy stop. Czyli proces zostaje całkowicie porzucony z synchronizacji i tyle.
2: Alert,
1: czyli otrzymujemy informację o tym i mamy tak, nie.
2: Ignore,
1: czyli błąd jest ignorowany i kontynuuje się synchronizacja normalnie. Exclude, jakby pacjent sprawiający problemy jest wyrzucany z synchronizacji.
2: Maximum number of automatic retry attempts.
1: Maximum number of automatic retry attempts, czyli program będzie tyle razy próbował powtarzać operację na danym pliku. Delay in seconds before automatic retry.
0: To pewnie się może przydać szczególnie do jakichś lokalizacji sieciowych na przykład, które mogą mieć jakieś timeouty.
1: program wspiera też FTP i jak to się nazywa? AWS. A propos lokalizacji sieciowych.
2: Use
1: multi-client locks, czyli czy program ma blokować pliki na siłę.
2: Check interval, text 60.
1: Check interval, czyli co 60 sekund będzie sprawdzał, czy wszystko jest w porządku.
2: Maximum lock interval, text 600.
1: Maximum lock interval, czyli maksymalnie na 10 minut jest w stanie zablokować pliki. Custom actions, czyli jakby niestandardowe akcje. Apply general custom actions, czyli będą się wykonywały akcje, które mamy ustawione dla wszystkich zadań, a nie per zadanie. Before synchronization, nie mamy pola edycji. W tych polach edycji możemy wpisać skrypty. To są skrypty, które piszemy albo w batchu. No, możemy też po prostu podać ścieżkę do pliku wykonywalnego, jakiego bądź. I mamy oczywiście po dwa pola edycji dla lewego i prawego panelu. Before synchronization, czyli zaraz przed synchronizacją. On error, czyli podczas, jak wygenerowany zostanie jakiś błąd. After synchronization, czyli po synchronizacji. To jest tyle, co możemy zrobić. No, narzędzie dość potężne, bo możemy sobie zrobić tu co bądź. Program eksportuje też kilka zmiennych środowiskowych, które możemy używać w tych niestandardowych akcjach. Brakuje mi jednej funkcji, że te akcje nie mogą w żaden sposób wpływać na przebieg synchronizacji. Ale kto wie, program się dalej rozwija, więc kto wie, co nas czeka w przyszłości. I to jest tyle, co dotyczy opcji jakby zadania. Ale mamy też wiele opcji dotyczących samego programu, które pokażę. Application, pierwsza zakładka w widoku drzewa. Language, no opcji polecam nie ruszać.
0: Czyli to samo co w widoku, tak?
1: Tak. Oj, swoją drogą tutaj Jot sobie nie radził, ZDSR ma funkcję automatycznego etykietowania kontrolek i dlatego ten dźwięk mieliśmy. Automatically check for software updates. W wersjach instalacyjnych opcja domyślnie zaznaczona, w wersjach przenośnych nie. Czy chcemy sprawdzać...
0: Jak wygląda w ogóle, Arku, aktualizacja wersji przenośnej? Bo skoro jest niezaznaczone, to przypuszczam, że więcej z tym kłopotu.
1: Troszkę więcej, bo aktualizacja przenośna nie lubi się aktualizować automatycznie. Musimy jeżeli to zaznaczymy, to program będzie nas po prostu powiadamiał, że człowieku, jest nowa wersja, weź sobie pobierz ze strony. Nie rozumiem, po co ta opcja jest dla wersji przenośnej. Po prostu służy ona do tego, że możemy uruchomić program wraz z systemem operacyjnym. Add desynchronization application links to Windows Explorer menu. Możemy dodać opcje związane z programem do Shella, do menu kontekstowego.
2: Open links in default browser,
1: Open links in the default browser, czyli w razie jakichś adresów URL program będzie otwierał je w domyślnej przeglądarce. Jak to odznaczymy, to w Internet Explorerze. Więc lepiej tego nie robić. User interface. Interfejs użytkownika.
2: Skin, combo box default.
1: Skin, mamy default, bo nie mamy więcej skórek. Toolbar in the profile window, czyli w tym oknie głównym, co ma się dziać z paskiem narzędzi. Dokładnie to samo, co mieliśmy w menu widok.
2: Show
1: logo in the profile window, czyli czy mamy pokazywać logo. Show balloon when synchronization finishes successfully, czyli mamy powiadomienie systemowe, to tak zwane nowe powiadomienie, że synchronizacja się nam kończy. Polecam to zaznaczyć. Show synchronization root folder in file path, czy jeżeli program będzie generował ścieżki, to czy będą to ścieżki pełne, czy ścieżki relatywne?

0: Wrażenie.
1: Show event log window. Czy chcemy mieć pokazywane te logi? No ja powiedziałem, że lepiej je mieć.
0: Items in log window, text to.
1: Items in log window, 100 elementów. Troszkę może to utrudnić nawigację, dlatego polecam to zmniejszyć do 10.
0: Same log into items in log window, text 10. Same log into file, text button, text.
1: Save log into file. Polecam to zaznaczyć, też się czasem przydaje.
0: Same log into file, text button, text. Max log file, file, text 1.
1: Maksymalny rozmiar pliku dziennika w megabajtach, 1 megabajt.
0: Verbose radio button, text.
1: Verbose, czyli jaki ma być ten log. Verbose, czyli taki szczegółowy.
0: Brief radio button, text.
1: View, czyli krótki. Właśnie ten polecam zaznaczony mieć, bo on pozwala się nam niewidomym orientować, co się dzieje i nam nie przeszkadza jakoś bardzo.
0: Warnings and errors only, radio button, text.
1: Warnings and errors only. Też to jest jakieś rozwiązanie dla niektórych. Można sobie zaznaczyć tą opcję i wtedy będą logowane tylko błędy i uwagi.
0: Errors only, radio button, text.
1: Errors only. Czyli tylko błędy będą się logowały. No i to jest na tyle. General Custom Actions. Tu możemy sobie zdefiniować właśnie te ogólne akcje niestandardowe. To okno wygląda dokładnie tak samo jak w Jobs, z tym, że mamy listę i przyciski.
0: Default Profile Expanded 0 Level.
1: Default Profile.
0: Profile 1 Level. Profile 1 Level.
1: I tutaj możemy sobie ustawić opcje dotyczące profilu, bo program ma taką hierarchię, że są profile i w tych profilach są zadania, czyli możemy sobie otworzyć, nie wiem, profile dom, praca i sobie poustawiać
0: poszczególne
1: ustawienia. Reorder, tu możemy sobie zmienić kolejność tych profilów. Tu mamy tylko jedno zadanie, no trochę biednie, że tak powiem, bo ten program nie jest raczej do tego stworzony. Group, czyli grupa, grupa zadań. Add new, możemy sobie utworzyć nową grupę. Właśnie mamy new group 1, new group 2.
2: No i się już zrobiły dwie grupy.
1: Tak. Jeżeli chcemy dodać zadanie do takiej grupy, to wtedy w menu widok pojawi się nam odpowiednia opcja. Tylko, że problem jest taki, że użytkownicy widzący mają tutaj takie opcje, że możemy sobie ustawić, która grupa ma być niżej, która wyżej i to tak naprawdę tyle. No, słuchacze mogą się dziwić, dlaczego ja pokazuję praktycznie niedostępny program. Jeszcze raz powtórzę, no dlatego, że to jest program, który posiada pewne funkcje, które mnie przynajmniej one rekompensują ten brak dostępności. Jeżeli ktoś mi znajdzie narzędzie o takich możliwościach dostępne, to będę bardzo wdzięczny. Ja sobie pousuwam te grupy. Tu mamy przycisk o Add to Group. Możemy sobie wybrać zadanie też, które chcemy dodać. I ten przycisk bez etykiety usuwa te grupy. I możemy też nacisnąć Delete w elemencie drzewa. W ustawieniach i też ta grupa się usunie. Ja sobie jedną zostawiłem, bo te grupy mają też poszczególne ustawienia swoje. Gdzie możemy sobie w wygodniejszy, troszkę dostępniejszy sposób dodać nowe zadanie? Na przykład dodam sobie ten Tyflo Podcast. Jeżeli program nie pozwoli. I wybrać sobie do grupy, co chcę dodać. No, z tych ustawień dość ciężko zrobić, jak widać. Ćwiczyłem to przed audycją, ale mi nie wychodzi. Trzeba dodać po prostu to z menu widok do grupowania.
2: I tak jest najłatwiej.
1: A najprostszą możliwością jest, jeszcze prostszą chyba jest zapisanie tego w pliku INI. Ja sobie wyjdę z tych ustawień, bo to już jest tyle. I teraz przejdziemy do tego, co w tym programie najważniejsze, czyli do synchronizacji.
2: Czyli co, będziemy jakieś dodawać foldery i je synchronizować? ze sobą.

0: ja sobie zrobię na swoim dysku twardym jednym i drugim dwa foldery. W folderze dokumenty utworzę sobie folder Tyflo Podcast 1.
1: List Tyflo Podcast 1, player visual studio, Windows Phone visual.
0: I do tego folderu dodam swoje notatki z matematyki.
1: Matematyka player 07.1 ma total commander combo box text C6.6 documents. Jasem jest total list tylo podcast 1 player 0 rok list matematyka player 0 total commander combo box text C6.6 documents tylo podcast 1. Total commander.
0: To jest jeden folder. I dodam też sobie folder
1: rok matematyka list.
0: Jakiś bądź. Na przykład folder pobrane. Kopiuje się nam. Ja to robię po to w taki sposób, że zaraz utworzymy sobie drugi folder na drugim dysku.
1: Total Commander X 60 list krop krop tabloid matematyka Tyflo Podcast 1 player 0
0: list. Tyflo Podcast 1.
1: Combo box list.
0: I utworzymy sobie folder Tyflo Podcast 2 na drugim dysku twardym.
1: Total Commander Tyflo Podcast 2 player krop krop list.
0: Do którego wrzucimy folder Tyflo Podcast 1 albo w sumie nie. Nie, na razie nie będziemy wrzucać do tego folderu Tyflo Podcast 1, tylko najpierw pokażę, jak działa synchronizacja od zera. Jeżeli chcemy synchronizować folder źródłowy do pustego folderu docelowego.
2: No tak, bo zawsze na początku będzie taka sytuacja.
0: No przeważnie, w niektórych przypadkach tak, czasami może jej nie być.
2: Może jej nie być, ale zakładamy, że wiesz, mamy jakiś nowy dysk, chcemy tam zrzucić nasze dane, no to najpierw on będzie pusty, potem się ewentualnie zapełni treścią.
0: A to też ciekawe zastosowanie. W sumie nie pomyślałem o tym, żeby stosować Always Sync jako narzędzia do kopii zapasowych. Znaczy myślałem o tym, ale nie w taki sposób, w taki sposób jak ty mówisz, no też może.
2: Ale
0: by się
2: jest
0: dało.
2: To myślę opcja, co prawda tutaj nie mamy takich chyba za bardzo możliwości robienia tych kopii przyrostowych, różnicowych i tak dalej.
0: No nie, bo to nie służy,
2: bo to nie
0: do,
2: służy
0: tego.
2: Do tego. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje coś, co po prostu zapewni no, synchronizację tych danych, a to wiadomo, że im więcej źródeł, tym lepsza jest ta nasza kopia zapasowa, im więcej mamy tych lokalizacji, gdzie mamy te pliki, no to możemy spróbować wykorzystać w ten sposób to narzędzie.
0: Ja w sumie teraz w tym momencie wpadłem na taki pomysł, że jeżeli ktoś by chciał korzystać z programów, które opisywałem, to można na przykład zrobić sobie kopię w IFW i potem ustawić w IFW, żeby IFW wykonywał Always Synca i synchronizował te
2: no
0: kopie.
2: No tak.
0: Teraz mamy już gotowe nasze foldery i teraz otwieramy. Mamy otwarty program. I mamy pole edycji, gdzie możemy sobie podać ścieżkę bezpośrednio w lewym panelu, czyli w źródle.
1: Tekst.
0: Ścieżkę w prawym panelu, czyli w źródle. O to się nie martwcie, że to nie ma etykiet, bo bo tu można wszystko poustawiać. Tu mamy przycisk, który otworzy nam niedostępne menu, w którym możemy wybrać kierunek synchronizacji, ale jak pamiętacie, z menu Jobs możemy sobie wybrać w sposób dostępny ten kierunek.
1: Routing. Choose synchronization folder text Windows folder.
0: Choose synchronization folder here. Tu możemy sobie wybrać albo folder Windowsowy, albo folder FTP, albo folder AWS3. No niestety moje połączenie internetowe nie pozwala mi na pokazanie wam, jakby to działało z FTP, ale działałoby to tak samo, gwarantuję wam.
1: Choose synchronization folder text Windows
0: folder. I tu mamy folder prawego panelu, też typ folderu.
1: Tyflo podcast 01 routing. Combo box tyflo open the wizard panel browse and routing. Open the wizard,
0: open the
1: wizard panel browse.
0: Open the wizard panel browse. Ale to tyczy się po prostu tego, żeby sobie zrobić przeglądaj.
1: Mouse folder,
0: klikamy sobie
1: folder, okay,
0: przeglądaj.
1: Can't name folder. Ten make new folder, folder. Text ten palce.
0: Make okay, can't name palce. Play control. Folder.
1: Wybieramy sobie
0: Folder. mamy folder
1: TyfloPodcast1,
0: naciskamy na nim Enter. Jak widać, w jednym z tych pól edycji już się nam pojawił folder. Wybieramy sobie drugi folder, Jak już wybraliśmy obydwa te foldery, to się pojawiały się nam nowe opcje. Start Difference Analysis, czyli możemy przeanalizować różnice pomiędzy tymi folderami. Start Synchronization możemy bezpośrednio rozpocząć synchronizację, co w tym wypadku miałby największy sens. Ale jak już wybraliśmy te foldery, to udamy się jeszcze do menu Jobs. Teraz opcje Analyze i Synchronize są już dostępne, możemy je wybrać. To jest ważna rzecz. Tu możemy sobie wybrać folder źródłowy. Pamiętajmy o tym, że przeważnie lewy panel jest od źródła i prawy panel jest od docelowości.
2: Ale my tu możemy to zmieniać, możemy w zależności od tego znaczka, czy jest większość, czy większy, czy mniejszy.
0: Czy jest mniejszość, tak, ale jak ktoś nie chce mieć interpunkcji, to tu jak widać jest zaznaczone. Two-way synchronization mode. Ale ja chcę, żeby synchronizowało mi się w jedną stronę. Czyli wybierzemy sobie źródło CU Users Nuno 6 Document Tyflo Podcast 1. I jak widać, się nam oznaczyło. Czyli teraz rozpoczniemy sobie analizę. No ja wiem, że tu będzie 100% różnica pomiędzy tymi katalogami, bo to jest logiczne, ale zawsze polecam analizować. Naciskamy sobie Ctrl-A.
1: Cel.
0: I program rozpoczyna nam analizowanie tego wszystkiego.
1: Edit mode, num analyzę, synchronizę, clear, press the analyzę, button to sprawić, sprawić, see important analysis, see important messages, analysis done.
0: Analyze is done.
1: 07.1, ma noc, ma 0, ma 0, 20, 01, ma linkin, tyflo, podcast, 01, TV, substantial, more than 50% difference in synchronizing given stories.
0: Oj, to o czym mówiłem. There is more than 50% difference in synchronizing directories.
2: Ja bym powiedział, że nawet tu jest 100% difference.
0: No tak, ale mówi more
2: tak, than. Tak.
1: Zero się analizing finished, job, tyflo podcast 01, zero metadata parts obtained for web, tyflo podcast 2 device, zero metadata parts obtained, zero analizing started, job, tyflo zero application started,
0: no jak widać,
1: applic zero się analizing started,
0: job, zero metadata, zero
1: mamy, zero analizy, grafic, grafic, press, click, synchronie analizy, grafic, scroll, grafic, grafic, grafic, grafic, to jest nowe, to jest nowe, exit, r, a, r, to,
0: zero, a, to, 6, challenge, challenge,
1: deal of leaders, s, f, n, p, s, u, m, 4, 6, a,
0: m, i, kolejna rzecz, że program pokazuje litery w plikach pionowo. Ja w deserze to sobie rozwiązałem pewnym prostym skryptem, którego specjalnie nie pokazuję, bo nie wszyscy będą go może mieli. JOS pokazuje te litery też pionowo i w JOSie polecam sobie nacisnąć skrót insert strzałka w dół. Znaczy nie, tak, insert strzałka w dół i wtedy JOS będzie czytał wszystko poprawnie. A w NVDA nie mam pojęcia niestety, jak to zrobić. Podejrzewam, że jak będziemy chodzić nawigacją po tabelach, bo to jest tabela, to powinien program czytać to poprawnie.
2: A przypomnijmy, w NVDA po tabelce chodzimy sobie z prawym altem. Tak.
0: Albo z prawym altem.
2: Tak, albo Ctrl Alt, bo w układzie programisty polskim to prawy alt równa się Ctrl plus
1: right.
0: Tutaj mamy właśnie opis tej, mamy tutaj tę wiadomość. Ta wiadomość wymaga naszej reakcji, zanim program nie pozwoli nam rozpocząć synchronizacji. Dopóki my tej coś z tą wiadomością nie zrobimy. No ja wiem, że tak jest i zgadzam się z tym w 100%, więc ja ignore. Wiadomość i na jej miejsce pojawiło się coś takiego. New files. 1075. Unchanged files 1. Mam nadzieję, że deweloperzy mnie wysłuchają, bo napisałem im naprawdę bardzo długiego, kilkustronicowego maila o dostępności. Ale no nieważne. Teraz dokonamy tego aktu synchronizacji. Naciśniemy sobie Ctrl S. I program synchronizuje nam grzecznie. Tutaj się kopiują przeróżne pliki, może dla bezpieczeństwa nie będę pokazywał tego loga dokładnie, no bo to file copied, file created. Tutaj mamy takie...
2: A pliki mogą być różne?
0: Pliki mogą być różne, ja sam nie wiem, co to jest dokładnie.
2: Tak jest.
0: Więc lepiej niech to się robi. Będziemy wiedzieli, kiedy synchronizacja się skończy. Przez tą opcję, którą zaznaczyłem. Mam nadzieję, że to powinno się szybko dość skończyć, bo mam dość szybkie te dyski w komputerze.
2: On nas powiadomi jakimś dźwiękiem, czy po prostu oknem wyskakującym?
0: Po powiadomieniu Windowsa 10 się pojawi.
2: Aha. No, czyli tak standardowo z tym nie powinno być żadnego problemu. W międzyczasie zerkam na Facebooka. Tu Julia do nas napisała, że fajnie tak wejść w trakcie audycji i w sumie nie bardzo wiedzieć, o czym ona jest. No ale słusznie zauważył Mikołaj poniżej, odpowiadając naszej słuchaczce na to, na tę wypowiedź, że przecież wszystko jest w opisie. No faktycznie, zachęcamy was do tego, żebyście czytali opisy tych naszych postów facebookowych, żebyście czytali to, jakie są tytuły. Co ciekawe, te rzeczy są opcjonalne w ogóle na Facebooku, na przykład jak się wpisuje te, jak się uruchamia transmisję na żywo, to na przykład właśnie tytuł audycji jest opcjonalny i później to tak w ramach ciekawostki, dlatego bardzo często jak są różnego rodzaju transmisje, to jest, że ktoś tam prowadził transmisję na żywo i tak naprawdę nie wiadomo, co w tej transmisji jest, bo nie ma jakiegokolwiek opisu. A ja akurat staram się zawsze ten opis wrzucić, żeby po prostu było wiadomo, czego dotyczy ta transmisja, po co ona jest i czemu ma służyć. No i mam nadzieję, że te opisy wam się przydają. Tu jeszcze w międzyczasie, skoro to nam się synchronizuje, to tu jeszcze zajrzę na naszą stronę kontaktową. Bo tu...
0: Jeszcze jedną rzecz zobaczę, aha, tak z ciekawości.
1: 0% spół. 4% spół. Map memory usage 4% left 121,6 bm total 127,7 bm.
0: Czyli zużycie procesora i RAMu jest normalne. Po to pokazałem, że chcę pokazać, że program jest naprawdę lekki dla zasobu.
2: Dobra, chciałeś się pochwalić, że masz 120
0: nie,
2: giga RAMu.
0: Nie, tylko po prostu chciałem powiedzieć, że Windows zużywa mi właśnie tyle mniej więcej tej pamięci. Nie miałem tego niestety jak w inny sposób pokazać.
2: Ale swoją gratuluję monstrualnej maszyny, bo to jest, no, to już jest po prostu... Arek, słuchajcie, ma gdzieś tam pod biurkiem, można w zasadzie powiedzieć, serwer wręcz.
0: No tak. Tak. Tylko właśnie chcę powiedzieć, że w sumie mam tu uruchomionego Zooma i tak dalej, a mam w użyciu tych gigabajtów RAMu 6. Mhm. A na przykład takie programy lubią na przykład cache'ować do pamięci te pliki.
2: Owszem, lubią. Ale to ja z takiego własnego doświadczenia, co prawda no, mam tylko tam 24 u siebie giga RAMu, czy tam 28. Już teraz nawet nie pamiętam, ale coś koło tego. I muszę powiedzieć, że Chrome otwarty w wielu instancjach jest w stanie skonsumować dowolną ilość pamięci. Także
0: dokładnie, to... no dokładnie. I dlatego po to pokazałem, że widzę, że ten program naprawdę, nie wiem jak on sobie radzi i gdzie on trzyma cache, ale na pewno nie w RAMie, bo jak sobie zajrzę do menedżera zadań nawet w tym momencie,
1: List of items list. Process settings. Process settings. Element string navi pro process. Windows setting for process format macro. Element status school. Memory status school. Memory. Memory 4% sorted descending. Volume
0: the zip. Process. Anti-microprocess.
1: Process. Microprocess.
0: I jak widać nawet Zoom zużywa mi więcej RAMu niż Always Sync. Kolejna ogromna zaleta tego programu.
2: No, że delikatnie się obchodzi z zasobami komputera. Swoją drogą, tak jeszcze a propos wypowiedzi co do klawiatur, to tu Kacper napisał do nas, że od 4 miesięcy używa z niebieskimi przełącznikami od Cooler Mastera. I że to prawda, jakaś część ludzi nie lubi takich klawiatur, no bo one są po prostu dość głośne, to też trzeba przyznać tak a propos tych mechanicznych klawiatur jeszcze i tego wątku, który nam gdzieś tu się zapoczątkował na samym wstępie audycji. I co, kopiuję dalej? Swoją drogą, no to on wcale nie jest jakiś taki bardzo szybki, wziąwszy pod uwagę, że ty te foldery przecież przygotowywałeś dość sprawnie.
0: Ja właśnie nie wiem, ile mu zostało. To jest też problem, że on powinien Spróbujemy go zamknąć po prostu Alt F4.
2: No ciekawe, co się stanie.
0: A, ja miałem przecież włączony tryb skupienia, dziękuję bardzo. I dlatego mnie nie powiadomił.
2: Okej.
0: No i teraz zobaczymy sobie do tego folderu dead.wbxash Tyflo Podcast 2, który jak pamiętacie, był pusty. Jak widać, wszystko w środku jest.
2: No tak.
0: Wszystko jest tak, jak powinno być. I przyjmijmy, że teraz ja chcę z tego folderu usunąć sobie. Usunę sobie na przykład tenże folder Downloads. Taka dość radykalna zmiana w sumie. I znowu nam powie, że jest substantial difference zapewne.
2: Owszem.
0: Ale za ten folder dodamy sobie na przykład, to może nie będzie w zamian, ale dodamy sobie, nie wiem, konfigurację ZDSR-a. I uruchomimy sobie na powrót program. Jak utworzymy program, to niestety w głównym katalogu nie ma pliku exe, musimy wejść do folderu bin i w środku tego folderu jest ten plik.
1: Klient.
0: Teraz dokonujemy analizy znowu. Kontrola, a nie Alta, pomyliłem
1: się.
2: No tak, znowu ten komunikat.
0: No właśnie, w sumie mogłem troszkę nie dopuścić do niego, ale to zaraz też pokażę, jak to się zachowuje bez niego. No, ignore, bo ja wiem, że tak jest.
1: O,
0: jak widać, mamy new files 1063. New files on też liczy usunięte pliki jako nowe pliki. No bo jakby nie było, to są
2: poniekąd to są nowości. Jakieś zmiany.
0: I 13 plików niezmienionych, czyli 13 notatek z matematyki zostało nienaruszonych. Program w tym momencie skończył. Ja już poznaję, że on skończył. I teraz sobie otworzymy jeszcze raz ten folder Tyflo Podcast 2. I jak widać, mamy folder MyZDSR.
2: No tak, pojawił się.
0: A teraz usuniemy sobie ten folder i podmienimy jakby folder źródłowy z folderu Tyflo Podcast 1 na folder Downloads
3: i ustawimy sobie synchronizację two-way, żeby pokazać wam, jak działa synchronizacja w obydwie strony. Usuwamy sobie folder MyZDSR stąd, albo w sumie nie, on może tu zostać, on nie przeszkadza w tym momencie. Troszkę mi się narobi tu śmietnika, ale to wszystko jest pod kontrolą. Można sobie kompresję ustawić i tak dalej. Ja tego nie pokazałem troszkę celowo, bo w sumie to są opcje, które każdy sobie może sam dostosować i one tutaj nie ma jakby nic spektakularnego, że tak powiem. Więc zmienimy sobie. I zaznaczymy sobie Always Synchronization Mode. Teraz wejdziemy sobie do folderu Download, żeby wam pokazać, że tam ani folderu Matematyka, ani folderu MyZDSR nie ma. Jak widać na M, mogę sobie naciskać, nie ma nic, tam bo folder.maco.sx, ale to on się na kropkę zaczyna, czyli się nie liczy. I rozpoczynamy sobie analizę.
1: Cel.
3: Tak, oczywiście.
2: Znowu.
3: Ignorujemy.
1: Klik.
2: I niech działa.
3: I teraz analiza się skończyła, czyli możemy puścić synchronizację. W ZDSR-ze jest prosta sprawa, monitor ustawiamy i jest. Możemy też, jak ktoś bardzo potrzebuje, to można też zaznaczyć sobie, że chcemy plik dziennika.
2: Aha.
3: I otworzyć ten plik w notatniku i potem w Notepadzie plus można odświeżać pliki. W notatniku zwykłym nie wiem, ale tu możemy sobie odświeżyć, w Notepadzie plus możemy odświeżać sobie pliki i po prostu tak monitorować zmiany. Jeszcze program robi, ja już zdążyłem go na tyle poznać, że ja jestem w stanie sam poznać, kiedy on skończył, bo on tak charakterystycznie się zacina, jak naciskam strzałkę w dół i jeszcze coś robi. Nie jest to duże, ale można sobie to wyćwiczyć.
2: Ale da się wyczuć, tak? Że tam się tak coś w tym interfejsie jednak odświeża cały czas.
3: Nie mam praktycznie w ogóle opóźnienia, a tutaj już troszeczkę jest. No to się synchronizuje, bo to wiadomo w dwie strony. Pozwolimy mu się skończyć. Niestety nie wyłączę trybu skupienia teraz, bo to by było troszkę głupie.
2: No powiadomień by sporo zaczęło przychodzić po prostu.
3: Dokładnie. Dlatego po prostu. O, jak widzicie, teraz file copied, też wam pokazałem na momencik. File copied, teraz widzicie, jak że się kopiuje z D Tyflo Podcast 2 do C users Nuno 6 downloads.
2: Mhm. Czyli on rzeczywiście synchronizuje w dwie strony. To, czego nie ma w jednym, to przerzuci.
3: Do drugiego. I zaraz na przykład z folderu Downloads coś usunie, albo coś dodamy lepiej do niego. Bo po prostu ja raczej na przykład jak jest jakiś program do czegoś, to pokazuję raz, jak się daną operację wykonuje i tyle. Ale w tym programie uważam, że warto pokazać mniej więcej, jak to działa, bo to jest taki program, że z takimi programami raczej nie mamy do czynienia zbyt często.
2: I warto zrozumieć logikę, jak to działa, żeby sobie później nie narobić jakichś szkód. Tak.
3: Oj,
2: naprawdę.
3: Bo to można sobie nieźle napsuć.
2: Żeby się nie okazało, że zostawicie jakiegoś joba właśnie takiego, puścicie go samopas, a nagle się okaże, że coś zaczęło znikać z tych waszych dysków.
3: Dlatego ja polecam poćwiczyć sobie, tak jak ja specjalnie zrobiłem te foldery Tyflo Podcast 2 i Tyflo Podcast 1. No jeszcze się kopiuje konfig do ZDSR, a tam jest bardzo duże rzeczy w moim konfigu.
2: Chyba właśnie dużo po prostu małych plików.
3: Tam jest dużo wszelkiego rodzaju plików. Bo ja tam mam kilka takich rzeczy,
1: End of Hangout, Flex Socket, Pet, Tytlo Podcast, mamy ten.
3: No i jeszcze.
1: Classic Demo, End Intelligent Monitor 1.
3: Jeszcze się robi. Cały czas się robi. Ale już możemy sobie w sumie zobaczyć, że w folderze Downloads i nie wiem czemu. O, program skończył pracować. A nie, nie skończył.
2: Ale
3: już widać.
2: Już jest.
3: Notatki już są. No, w folderze MyZDSR jest sporo plików i dlatego on się kopiuje. Pozwolimy mu skończyć. I na przykład z folderu Downloads coś usuniemy niepotrzebnego. O, i już program skończył.
2: Okej.
3: Już program skończył. No to teraz przechodzimy znowu do folderu Downloads na dysku C. I usuniemy sobie coś takiego na przykład. Pliku nie ma, zniknął.
2: Co synchronizujemy?
3: Właśnie analizujemy najpierw.
2: A najpierw, okej. Okay.
3: Najpierw analizujemy, bo chcę pokazać, co on wyświetli.
2: Czyli dobrze sobie policzył. Jednego pliku mu brakuje.
3: Jednego pliku mu brakuje, teraz jeszcze, żeby nie było, bo uważam, że to należy szczegółowo pokazać, żeby wiedzieć, jak ten program działa. Wejdę do folderu Tyflo Podcast 2, do folderu Downloads i teraz nacisnę sobie, co sobie nacisnę? Nacisnę sobie D jak Diopus i jak widać, ten plik tu jest. No ale teraz puszczę synchronizację.
1: End of Hangout, Flex Socket, C, End of Hangout, Flex Socket, C, USEX 06, Download Slowly,
3: Start Analysis i Start Synchronization, bo teraz program skończył
1: start
3: i mamy te przyciski tutaj, znowu się pojawiają, także też można sobie to tak sprawdzać.
1: I teraz w D.
3: O, mamy desktop INI i DRV, nie ma Dopus. Także program...
2: No ale właśnie, nie ma, a nie powinien się pojawić?
3: Nie, bo ja usunąłem go. Zniknął przecież. Ja usuwałem go z Downloads, z CUSERS. No, Downloads.
2: A zrobiłeś teraz na synchronizację jaką? Że w dwie strony?
3: Że w dwie strony puściłem, a... To czekaj. Muszę chyba odświeżyć folder, bo jego nie powinno tu być. Że właśnie... W C go nie ma. A ja mu puściłem synchronizację w końcu?
2: No, a właśnie, ty mu nie puściłeś chyba.
3: Chyba zapomniałem.
2: Sprawdźmy.
3: Nie, jeszcze raz.
2: Sprawdźmy. Bo wydaje mi się, że on powinien wrzucić ten plik.
3: A, teraz, teraz.
1: Dlaczego?
3: Bajcko, bo on ze stronami. I teraz zobaczymy, czy on się pojawi w users. Nie ma. Nie ma tego pliku, coś poszło nie tak.
2: Zdecydowanie nam tu poszło nie tak, ale to jest, proszę Państwa, urok audycji na żywo.
3: The Opus i tutaj jest w Downloads, a ciekawe co...
1: Synchronization mode jest.
2: No właśnie.
3: Chyba, że ja mu odznaczyłem to, żeby on... O, sprawdzimy to w inny sposób. Na przykład dodam swój config z Reapera w jedno z tych miejsc. Tylko teraz w które? No na przykład do... Ale otworzymy sobie ten folder, skopiujemy. No i nie wiem, czy jak nie pokazywałem opcji, to w ferworze walki na przykład nie zabroniłem mu usuwać plików. Czy jak się bawiłem polskim tłumaczeniem, kto wie, co ja tam zrobiłem. No analiza, program ewidentnie się zawiesił. Nie wiem, co się stało. O,
1: jest.
3: O, i teraz działa, czyli ja mu zabroniłem po prostu usuwać w pewnym momencie. Nie wiem, co ja pokazałem. Podejrzewam, że jak pokazywałem w polskim tłumaczeniu, to zabroniłem mu usuwać plików w jakiś sposób.
2: Całkiem możliwe.
3: Jak widać, mamy numer 2139-651 i puścimy mu synchronizację, żeby na pewno pokazać, że ten program działa faktycznie.
2: Okej.
3: No jak widać, się kopiuje Reaper, config reaperowski. Toolbar icons, no coś tam się kopiuje, nie wiem. Wejdziemy sobie teraz, Tu jest Reaper, teraz w pobranych zobaczymy, czy Reaper się pojawi. Jak widać, jest config reaperowski faktycznie w folderze.
2: Chociaż powiem ci szczerze, że trochę dziwi mnie to, że ta synchronizacja w dwie strony działa tak, że jak jakiś plik pojawił się w jednym katalogu, to znaczy jak go usunąłeś z jednego katalogu, to on go usunął też z drugiego. Wydawało mi się, że on powinien po prostu ten plik, skoro go tam nie ma w tym katalogu, to powinien go przywrócić. Ale on
3: właśnie,
2: to...
3: tylko że ja mówię, tak... ja się obawiam, bo ja tam po okazji polskiego tłumaczenia coś o usuwaniu było, tak?
2: No tak.
3: A jako, że to tłumaczenie było, jakie było...
2: Jakie było, tak jest,
3: także
2: to
3: może
2: mogły
3: ja nie wiem,
2: się pojawić problemy, faktycznie.
3: Wyłączyłem mu usuwanie może po prostu, nie wiem, obsługę usuwania czy coś. Bo jak widać, kopiowanie działa. No jeszcze nie wiem, mogę spróbować zmienić nazwę czegoś, nie wiem... Żeby, bo po prostu nie chcę mieć niczyich danych na sumieniu, że tak powiem. No,
1: już
3: się skończyło kopiować.
2: A jak jest teraz z tym Deopus Cypher, czy jak ten plik się nazywał?
3: Deopus.
2: Dobra, Deopus. Czy on się teraz pojawił w tych dwóch lokalizacjach? Czy on zniknął, czy coś się z nim właściwie stało?
3: W pobranych, czyli z lokalizacji, no, w której go oryginalnie usunąłem, go nie ma. A w folderze tego podcast 2
2: jest.
3: Nie straciłem go
2: jak
3: całkowicie.
2: No właśnie, to pytanie jak w obie strony, to on powinien go też przywrócić do downloadsów, tak mi się wydaje.
3: No tak, dlatego ja się obawiam, że coś zepsułem w...
2: ustawianiu tego joba.
3: Tak, ale zmienimy na przykład nazwę folderu Reaper na Editor Audio. Puścimy mu analizę. Ten program bardzo lubi ten komunikat. Znaczy w sumie tak, no jeżeli on bierze pod uwagę ścieżki,
2: on
3: no
2: jest czujny po prostu.
3: No ale to dobrze w sumie, bo... Jak widzicie, on traktuje wszystko to jako nowe pliki. A to dlatego, że program liczy to po ścieżkach. I jako, że ścieżka się zmieniła diametralnie, no to to też się zmieniło. Puścimy mu synchronizację raz jeszcze. I tutaj Total Commander już zaczął się tam w tle gdzieś odzywać. I wejdziemy sobie w folder Tyflo Podcast 2. I tutaj jest folder Edytor Audio. W folderze D Tyflo Podcast 2. Teraz wejdziemy sobie do Users 06 Downloads. I jak widać, Edytor Audio też się pojawił. Czyli wszystko działa oprócz usuwania.
2: A Reaper jest... Reapera nie ma. A nie, jest.
3: Jeszcze jest, bo jeszcze się...
2: A, bo jeszcze się synchronizuje.
3: Tak. A po drugie, ja mu kazałem zostawiać stare wersje. Nie wiem, czy pamiętasz.
2: A, faktycznie, dobze.
3: Także jest wszystko, wszystko jest w porządku. On jeszcze tam robi. Nienaruszony, bo tak kazałem programowi.
2: Okej.
3: I edytor audio też jest.
2: Też jest.
3: Także wszystko działa.
2: Wszystko działa. Z tym usuwaniem są jakieś problemy, ale to po prostu gdzieś tam ewentualnie zadanie dla naszych słuchaczy, żeby jeżeli mają ochotę, to żeby to rozpracowali. Chociaż Arku, może dla świętego spokoju zajrzyj do ustawień tego, jak to jest. No, takie niepokojące jest, czemu tak się dzieje.
3: Propagate deletions jest niezaznaczone.
2: No i wszystko jasne.
3: Zaznaczamy teraz. Analiza. Puszczamy. O, teraz bardzo się zatkał. Tylko interfejs się zatkał, mam nadzieję. No, teraz to coś, ta analiza nawet mu trochę schodzi, bo tam przecież tych usunięć to tyle było.
2: No dokładnie.
3: Ale cała reszta systemu działa responsywnie, na szczęście. Także to jest na szczęście problem samego programu, bo o, już skończył. Nie wiem, co tu się stało w tym momencie. Chyba wolę nie wiedzieć. Nie, no żartuję, oczywiście wiem, co się stało. Folder Reaper dalej jest, ale zobaczymy, czy jest plik deopus. Tu go nie ma. A tu jest. Aha, bo ja puściłem analizę.
2: Ale analizę nie synchronizację nie puściłeś jeszcze.
3: Tak. No i teraz się synchronizuje.
2: No i zobaczymy, co wybuchnie.
3: Nic nie wybuchnie. Zrobiłem takie foldery, żeby...
2: Żeby nie wybuchło.
3: Żeby nie wybuchło.
2: No dobrze.
3: W sumie, kto wie.
2: Kto wie. Zaraz się okaże. W każdym razie aplikacja Always Sync dziś na naszej antenie. Dziś ją Arek prezentuje. No i co? I jak widać działa. Może nie jest ona... najbardziej dostępna,
3: ale jest to jedyne narzędzie swojego typu, niestety. Wolałbym wam pokazać coś, co jest w pełni dostępne i w dodatku jeszcze najlepiej ze specjalnym wsparciem dla screenreadera. No ale niestety realia i teraz poszedł.
2: No bo Reaper. Był edytor audio, tak? Bo on
3: I on usunął Reapera.
2: Dokładnie.
3: No i dobra, rozwiązaliśmy sprawę. I już nawet nie ma pliku. W Tyflo Podcaście 2 nie ma już pliku deopus.
2: No tak.
3: I Reapera.
2: A edytor audio jest?
3: Edytor audio jest.
2: I w obu.
3: Jest. I jeszcze zobaczę w download. Jest.
2: Tak, czyli teraz rzeczywiście... Czyli teraz rzeczywiście działa. Warto tylko po prostu o tym pamiętać, że on jakby... No bo to jest, powiem szczerze, dla mnie trochę jednak mimo wszystko dziwne zachowanie, że on ten plik, jeżeli on został usunięty z jednej lokalizacji, to on usuwa z drugiej. Teoretycznie, no, można by było tak, ale ja bym się prędzej spodziewał, że jak coś zostało usunięte, to on mimo wszystko, jak widzi, że jest w drugiej, no to, to go po prostu tam doda. Ale, no, jak widać, nie. I na to też trzeba zwracać uwagę.
3: Ja też korzystam z tego programu od miesiąca i 4 dni dokładnie. Więc może mam nadzieję, że jest coś, co pominąłem w szukaniu po opcjach. Bo możliwe, że właśnie jak nie oznaczymy tej opcji Propagate Deletions, no to wtedy program będzie ignorował usuwanie.
2: Ale to wiesz, a być może po prostu to... Ja źle rozumiem działanie tej opcji i tak naprawdę to jest, to on po prostu wie, że zostało to usunięte, no to skoro zostało to usunięte, to znaczy, że użytkownik to świadomie zrobił. A jeżeli użytkownik chce rzeczywiście równać coś do czegoś, to musi wskazać na zasadzie tę stronę, tak? Te mniejsze lub większe.
3: No tak. Tylko, że tutaj też... Gdzieś to było, tylko że można sobie ustawić miejsce, gdzie on ma trzymać te usunięte pliki, dokładnie gdzie ma je trzymać.
2: No tak, i zawsze, jeżeli coś tam się zadzieje, to można sobie po prostu to potem z tego kosza przywrócić.
3: Tak. I wersja Pro posiada też taką opcję, że możemy mieć powiadomienia e-mail o synchronizacji. To mi się tak przypomniało, bo zastanawiałem się, wchodziło mi po głowie takie pytanie, co jest w wersji Pro. Dzisiaj to sprawdzałem i właśnie to są powiadomienia e-mail jeszcze.
2: Aha.
3: To tak wygląda.
2: Czy to coś chyba... jeszcze, Arku?
3: Właśnie nie, chyba to było na tyle. To jest wbrew pozorom całkiem prosty program. Jeżeli chodzi o to, że nie ma w nim nie wiadomo czego, ale po prostu jest to jedyny program, który ma takie, a nie inne funkcje, z czego takich programów powinno być dużo. No bo synchronizacja plików to jest coś, co jest z nami w pewien sposób, tymi chmurami, nie chmurami, tak?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście,
3: dlatego
2: że
3: dziwnie
2: tak.
3: Mnie, że nie mogłem znaleźć programu, który robiłby to lokalnie.
2: Takich programów chyba jest dość dużo tak naprawdę, tylko kwestia ich możliwości, bo przecież... Synchronizację jakąś to ma nawet i Total Commander.
3: Tak, ale ta synchronizacja działa tak, że musisz ją ręcznie wybrać, a tutaj mogę sobie, nie wiem, jakiegoś pendrive'a nawet synchronizować, czy jak, no. Program ma największe możliwości z tych, które testowałem, a testowałem jeszcze jakiś jeden. Mhm.
2: Dobrze, to przypomnijmy tak na koniec. Strona programu, jaki adres?
3: www.alvaesynth.com, jedno słowo, www.alvaesynth.com.
2: Program jest w dwóch edycjach. Edycja darmowa, edycja płatna. Edycja płatna ile tam kosztuje?
3: $25.
2: I oferuje nam nielimitowaną ilość plików, które możemy synchronizować. To jest jedno.
3: Powiadomienia e-mail i podejrzewam, że jeszcze kilka jakichś mniejszych rzeczy, ale to trzeba sobie doczytać, bo to nie są jakieś takie bardzo ważne rzeczy, dlatego o nich zapomniałem.
2: Jasna sprawa. No w każdym razie aplikacja... Always Sync, aplikacja do synchronizacji danych, zarówno lokalnych, jak i sieciowych, to już co kto lubi, jak kto chce tam synchronizować te dane, tak będzie mógł, bo działa i FTP, i Amazon,
3: AWS.
2: Tak, AWS, dokładnie.
3: Nigdy
2: AWS.
3: Z tego nie korzystałem, nie wiem jak to działa, ale podejrzewam, że ja kiedyś pokazywałem chyba w Tyflo Podcaście taki program jak AirLife Drive, i podejrzewam, że jakby ktoś pokombinował jakoś zdrowo, to mógłby to nawet i z Google Drive'em jakimś synchronizować, czy z czymś.
2: Całkiem możliwe, że i tak by było. No w każdym razie Always Sync ma takie możliwości w sobie. Tak? A jeżeli ktoś jeszcze spróbuje zaprząc to do innych usług, no to czemu nie? Wszak możliwości na pewno jakieś będą. Tak czy inaczej, no to właśnie o tej aplikacji Arek Świętnicki dziś opowiadał na antenie Tyfloradia. Dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie w Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, dzisiaj jest cicho coś na 26. audycji Tyflo Przeglądu.
2: Zaraz będzie głośno. Ale
5: zaraz będzie głośno, bo zaraz zobaczymy, co się na audycji będzie działo, ale zanim zobaczymy, to oczywiście należałoby powiedzieć, kto dzisiaj na audycji jest. Na przykład jest między innymi Kasia Ślipek, jest Święty Mikołaj, czyli Mikołaj Kołysz, ma Świętego Mikołaja w Niku. Jest Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? No i co dzisiaj?
6: Dużo news w Tyfloprzeglądzie. Bose i Microsoft tworzą nawigację dla niewidomych. Japoński robot nawigacyjny w formie walizki. Unigram z dźwiękami w okienku wiadomości. Będzie o nowych betach w programu TalkBack. We Wrocławiu ruszy szkoła rodzenia dla niepełnosprawnych. Ariadna GPS powraca. Jeszcze tylko tydzień pozostał do wysłania propozycji do festiwalu Zaczarowana Piosenka. Unread, kolejny dostępny czytnik RSS na system iOS. Jest sposób dla androidowców na szybko wygasające płatności Blik. Syntezator Gregor dla najnowszej wersji NVDA uaktualniony i działa. Nowy Messenger dla systemu iOS. Dobra wiadomość dla muzyków. Kolejny człowiek chętny do rozwoju Osary. Tygodnik powszechny dołącza do zasobów e-kiosku de facto. Voice Dream Scanner dla Androida dostępny. Subsonic. Ciekawy sposób na słuchanie własnej muzyki i audiobooków. Płatne narzędzie sonics.ai do konwersji mowy na tekst. Nowe prawo ma ukrócić omijanie cła podczas kupowania z Chin. Jak zmienić domyślny program, w którym odpierają się pliki z Files dla iOS? Przetestowaliśmy wysyłanie paczek przez Envelo. Da się, ale mogłoby być lepiej. Wyszukiwarka Everything potrafi szukać w różnych systemach plików poza NTFS. WhatsApp, czyli społeczność skrzeszał i Nampa. Blik i ATYN nawiązują współpracę. O tym jeszcze może trochę więcej w tym tygodniu.
5: I zobaczymy, czy jeszcze o czymś. Na razie jeszcze nic nie znalazłem.
2: W każdym razie informacji jest na pewno sporo.
5: Informacji jest sporo.
7: Może zacznijmy od tego, o czym już dziś wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli odbywa się w Stanach konferencja CSUN. Konferencja chyba największa, jeżeli chodzi o technologię dla osób niewidomych. Nie mam ja, szczerze mówiąc, za bardzo newsów o tym, co jest w tym momencie na CSUN pokazywane.
8: Mam uczestniki? Czy ona będzie w przyszłym tygodniu? Bo tak coś kojarzę, że ona będzie w przyszłym. Ona chyba jest w przyszłym dopiero, ma się zacząć.
7: Bardzo możliwe. W każdym razie już zaczęła się panika związana oczywiście z koronawirusem i już pojawił się problem w kwestii, no że według organizatorów to osoby niewidome nie powinny w sumie siebie dotykać, bo to wiadomo koronawirus i że z osoby na osobę to się może przenosić, co oczywiście sprawia problem, jeżeli chodzi o przewodników, o poruszanie się z kimś, o łapanie kogoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i też nie wiadomo, jak będzie z kwestią sprzętu wszelkiego rodzaju, typu monitory brajlowskie, typu cokolwiek nawet, z czego niewidoma osoba by chciała skorzystać i musiałaby tego dotknąć, no bo właśnie ze względu na koronawirusa nie wiadomo, jak ta kwestia będzie rozwiązana.
8: No ja na pewno widziałem informację, żeby rąk sobie nie podawać na powitanie czy w jakichkolwiek innych tam gestach serdeczności. I to jest chyba zasada stosowana teraz w ogóle w wszelkiego rodzaju takim środowisku społecznym, wydarzeniach różnych biznesowych, nie tylko biznesowych. Ale rzeczywiście ze sprzętem jest problem.
9: Nawet minister w rządzie Niemiec nie podał ręki Angeli Merkel.
8: No, tak. Ale ludzie na ulicach też już sobie nie podają i w Berlinie już czytałem o takich, no myślę, że to jest jakiś środek bezpieczeństwa, natomiast rzeczywiście na przykład problemem, który ponoć nie został zaadresowany, jest to, o czym Mikołaju mówisz, żeby w jakiś sposób wyposażyć albo uczulić wystawców na to, żeby przywieźli szmateczki do dezynfekcji różnych monitorów brajlowskich, no bo na tym polega przecież cała radocha z Sisana, żeby sobie ten sprzęt móc dotknąć i coś o nim powiedzieć, jako że to jest targ, to są targi sprzętów dla osób niewidomych i oprogramowania. Czyli w ogóle niepełnosprawnych, ale najbardziej chyba niewidomych. Natomiast Amazon ponoć odwołał w ogóle uczestnictwo w Sisanie z tego tytułu.
5: To jest jedna rzecz, natomiast no może jakimś rozwiązaniem, przynajmniej na ten problem dotykania różnych rzeczy, może byłyby rękawiczki jakieś chirurgiczne, bo one są bardzo cienkie i no nie jest to ideał, ale no ale z braku
2: laku. Tak, i tymi rękawiczkami, mając je założone, to da się naprawdę wszystko w miarę bezproblemowo wyczuć, bo one są faktycznie cienkie i nie sprawia to jakiegoś większego problemu, się po prostu trzeba do tego przyzwyczaić.
7: Właśnie z Braille'em?
2: Wiesz co, ja widziałem...
5: Myślę, że jak je dobrze założysz, to spokojnie włącznie.
2: Mikołaju, powiem ci tak, z Braille'em łącznie. Ja kiedyś miałem okazję widzieć, jak pewna pani czytała Braille'a w rękawiczkach i to takich materiałowych. Więc przypuszczam, że i przez takie rękawiczki spokojnie da się wyczuć Braille'a.
5: Zwłaszcza, że one są naprawdę cienkie, te takie rękawiczki w ogóle lateksowe. To jest w ogóle jakiś sposób. My mamy w domu, tylko że my mamy jakieś takie malutkie i one są bardzo malutkie, ale myślę, że to jest w ogóle jakiś sposób na wszelkie roboty związane albo no, z jakimiś nieczystościami, z którymi no, nie fajnie jest generalnie mieć do czynienia, ale to czasem się zdarza i trzeba. Albo no właśnie, no w ogóle jakiś, wiem, że niektórzy mają jakieś problemy, żeby dotykać różnych publicznych rzeczy i może takie rękawiczki.
9: Poręcz w metro, winda.
5: Na przykład i no rękawiczki, żeby przynajmniej kupić sobie ileś par takich jednorazowych i nawet na chwilę to zakładać co jakiś czas. Właśnie w momencie, gdy tego dotykania będzie więcej, no może to jest jakiś pomysł dla nas przynajmniej.
9: Ciekawe no bo... tylko, czy to jest eko, ale lateks raczej jest eko. Lateks raczej jest jakiś taki czego, nie?
5: No.
9: Coś połączone z kauczukiem.
8: No w każdym razie Sisan będzie na pewno ciekawym mimo wszystko wydarzeniem. I jak? My chyba zrobimy tak, po prostu już to rozmawialiśmy troszkę z Michałem wcześniej, że będziemy się starali w miarę na bieżąco w tych przeglądach chyba upychać różne takie co ciekawsze smaczki z tej konferencji. Ja już się nawet śmiałem, że to będzie może pierwszy taki tyflo przegląd z sekcją, że tak powiem, wiadomości z ostatniej chwili, że prowadząc normalnie tu nasze tematy, które są zanotowane. Tak, będziemy czasami tutaj, ja na przykład mogę tak powiedzieć, że tu będę miał chyba Twittera otwartego jak zawsze na odpowiednim hashtagu. I jak coś wleci takiego interesującego, a w pierwszych dniach konferencji to z pewnością będą raczej tweety takie na gorąco, niż jakieś już przemyślane artykuły czy podcasty. Na to trzeba będzie poczekać, myślę, do końca gdzieś kwietnia, do połowy kwietnia, bo zanim Blind Bargains przygotuje materiał, transkrypty i wszystko, to myślę, że troszkę poczekamy. Natomiast takie wiadomości na gorąco, które się mieszczą w tych 280 znakach tweeta, to myślę, że to spokojnie przelecą, więc to może być bardzo ciekawa audycja z takim spontanicznie wrzucanym materiałem. Ja już nie mogę się doczekać.
5: No ale tak czy tak myślę, że nie wiem jak wy, ale ja mam tak czy tak otwartego Twittera, więc gdzieś tam sobie w przerwach między wejściami postrzytuję co tam nowego i czasami znajduję jakieś newsy.
2: No tak i to czasem wrażenie, rzeczywiście że... się okazuje, że wiadomość z ostatniej chwili jakąś mamy, to prawda. Więc...
5: Tak i naprawdę zdarzyło mi się, że w czasie audycji i w ogóle jakoś tak jest, że wtorek wieczór to jest jakiś taki okres dość mocno newsowy i dość sporo tych newsów się we wtorek wieczorem właśnie pokazuje. Nie wiem dlaczego akurat we wtorek wieczorem, ale jakoś tak jest.
2: Bo wszyscy wiedzą, że jest tyflo przegląd i chcą nas zaskoczyć.
5: Tak jest. To jest prawidłowe tłumaczenie. Dobra, to co, zaczynamy od No, komentarzy akurat w tym tygodniu jest niewiele. W zasadzie jedyne, co znalazłem w komentarzach, to prośba o jakiś sensowny program do współpracy z bazami danych, do tworzenia baz
2: danych. Do tworzenia baz danych.
5: Zarządzania.
2: To jest w ogóle temat rzeka, bo bazę danych tak naprawdę to można sobie zrobić choćby w Excelu, taką prostą bazę danych. A pytanie, co taka baza ma spełniać i jakie funkcje ma realizować, bo no, takie bazy danych duże, zaawansowane, no to chociażby Microsoft Access tylko na przykład. No, Access z moich jakichś takich obserwacji i doświadczeń nigdy specjalną dostępnością nie grzeszył. Coś tam zrobić się da oczywiście, ale to jest wszystko takie... mam wrażenie, z wersji na wersję ten akt

0: jeszcze przy okazji PowerPoint, ale ten akces to taki troszeczkę gdzieś tam zapomniany zawsze jest.
1: No a oczywiście jak ktoś lubi, no to może się bawić w, nie wiem, MySQL-a powiedzmy, czy inne tego typu.
0: No tak, tylko to trzeba sobie napisać, jakiś frontend w PHP czy w innym języku, który się będzie z tą bazą...
1: Albo bawić się w wiersz poleceń.
0: Tak, no to tak.
1: Ale
0: to można, można.
2: Nawiązując jeszcze do kwestii Office'a, bo ja jestem w temacie no, bardzo na bieżąco z uwagi na zbliżającą się wielkimi krokami, bo to już za 2 miesiące maturę z informatyki moją własną, na której to ten Office jednak jest wykorzystywany i potrzebny, zwłaszcza rzeczy typu Access i Excel. No ja powiem tak. Access jest w bardzo dużej części dostępny wbrew temu, na co on wygląda. Ale zanim my dojdziemy, jak zrobić, żeby dostępny był, no to sobie trochę poszukamy i się trochę pobawimy. Taką prostą radę, którą mogę dać, co można zrobić. W okienkach, gdzie NVDA nie czyta nic, na przykład są rzeczy typu kreator importu, gdzie ten NVDA po prostu nie czyta nic, no to musimy przełączyć się na tryb, co się podejrzewa nazywa tryb przeglądu ekranu i sobie tam numeryczną 7 i 9 chodzimy, tak a la, coś a la kursor JAWS po tym ekranie i insert numeryczny slash, przywołujemy sobie myszkę, numeryczny slash klikamy, taki bardzo kursor JAWS i tak się coś da. Oczywiście wszelkiego rodzaju wpisywanie zapytań tylko i wyłącznie SQL-em, bo bawienie się w interfejs może i można, ja nie próbowałem, ale zdecydowanie będzie to więcej klikania, więcej roboty, więcej zabawy i mniej dostępności. Dla osoby niewidomej myślę, że po prostu zdecydowanie prościej będzie w ten sposób. Co do baz danych w ogóle, kiedyś widziałem, ja też jakoś nie używałem sam jakoś bardzo, ale był jakiś taki programik mały, prosty i przyjazny, który na SQLite bazował. I to oczywiście wiadomo, że bez SQL-a to daleko jako niewidomi nie zajdziemy w tej kwestii, ale to miało jakikolwiek interfejs i wyświetlało na przykład nam te wyniki w jakiejś takiej fajnej, przystępnej formie, dało się z tego korzystać. Może uda mi się to znaleźć, może być problem, podejrzewam, że będzie to przykryte pod ilomaś na 100 tysiącami tweetów, ale może mi się uda.
1: No to zobaczymy.
3: Natomiast ja robiłam takie bazy danych na Excelu i da się, no. Owszem, bo one nie są jakieś tam super trudne, zaawansowane i tak dalej. Natomiast no da się rozbudować tak te kolumny i tabelki i tak dalej, żeby... Znaczy, bo dla mnie ważne w bazach danych jest to, żeby móc się zorientować w nich. Bo tak jak ty mówisz, Mikołaju, że właśnie przechodzi z tymi skrótami, tak, jakby kursorem myszy, no to ja wtedy nie wiem, czy bym dobrze wiedziała, gdzie ja jestem. W sensie, okej, znajdę to, co chcę, ale później na przykład, żeby wrócić do czegoś, co pamiętam, gdzie było, to pewnie już bym nie wróciła w ten sposób.
0: To znaczy,
3: natomiast
0: wiecie, podstawową rzeczą przy bazach danych to jest, i ja cały czas będę wracał do mojego pierwszego pytania, co to ma robić, bo tak naprawdę bazą danych równie dobrze może być plik w notatniku,
1: dokładnie.
0: Z jakimś tam spisem, a bazą danych może być zaawansowana struktura z wieloma tabelami, które są połączone tak zwanymi relacjami, czyli po prostu, że coś mamy w jednej tabelce, coś łączy się z tą drugą tabelką, no na tym polega cała teoria relacyjnych baz danych, czyli baz, które były od wielu, wielu lat i są nadal podstawą tak naprawdę. Teraz to się trochę zmienia, bo mamy też te tak zwane nierelacyjne bazy danych, ale tu trzeba naprawdę sobie odpowiedzieć, co ma dana rzecz realizować, po co my tej bazy potrzebujemy, no i wtedy trzeba dobrać sobie do tego narzędzie, bo wcale nie jest powiedziane,

0: że niestety no, trzeba by sobie je napisać być może, albo komuś zlecić napisanie, bo te narzędzia ogólnego przeznaczenia, jakie mamy, chociażby właśnie Excel, w którym sobie możemy to stworzyć, no okaże się zbyt złożony, tak? Bo być może to ma być jakiś prosty formularz do wpisania iluś rzeczy i później chcemy mieć możliwość wyszukania tego na zasadzie jakichś konkretnych parametrów albo filtrów. No to już po prostu niestety... Przykro mi tej odpowiedzi udzielić, ale wszystko się sprowadza do to zależy.
1: Dokładnie.
2: No, dokładnie. Też wiem, że niektórzy CMS-y jakoś na siłę, ale dostosowali do takich rzeczy.
0: Czyli systemy zarządzania treścią, takie jak WordPress tak, na przykład.
2: Jak kiedyś widziałem na przykład na WordPressie system znany z blogów, a tam była postawiona jakaś taka właśnie katalog bodajże sklepów z jakimiś tam parametrami, tam osoba nie wiadomo nawet pracowała, żeby to wpisywać, wyszukiwać tam w danych miejscach, po tam taka kategoria, takie województwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc i w ten sposób można, ale... No ale to też trzeba wiedzieć jak, co...
0: I na ten temat można, można jeszcze długo.
1: Tak.
2: Tak.
1: I co? I z komentarzy to chyba tyle, chociaż ty, Michał, chyba coś znalazłeś. Dlaczego my tak dziwnie jakoś każdy odstrasza?
0: To znaczy dostałem maila i to się tyczy naszych w ogóle audycji jako takich. Napisał słuchacz, któremu już zresztą odpowiedziałem na maila, dlaczego nas tak dziwnie czasem słychać, dlaczego czasem nam coś szumi i przecież w sumie mikrofony radiowe nie szumią tak za bardzo i że można je ustawić blisko siebie i może być wszystko fajnie. No, rzeczywiście, nie sposób się z tym nie zgodzić, tylko jedna kwestia. My tu nadajemy z iluś lokalizacji. Każdy nadaje ze swojej, każdy nadaje z pomieszczenia
3: czyli
0: o różnej...
3: nie mamy swojego studia.
0: Dokładnie, nie mamy swojego studia. Każdy z nas nadaje z pomieszczenia o różnej akustyce i... Przede wszystkim nadaje z różnego sprzętu. Tu w tym momencie mamy przekrój od mojego mikrofonu, który jest no, takim typowo mikrofonem radiowym, przez też no, mikrofon, który ma na przykład Tomek, który też spokojnie myślę, że można by było radiowo gdzieś tam wykorzystać i pewnie w jakichś studiach radiowych też się przewija, po Kasię, która nadaje z zestawu słuchawkowego. Mikołaja z...
3: Nie, z telefonu.
1: I ze smartfona.
0: No właśnie, no tak, zestawu słuchawkowego podpiętego
3: właśnie
0: do telefonu.
3: Nie.
0: Aha.
3: Nie.
0: To ty nawet nie
3: z
0: jesteś...
3: samego mikrofonu, z
0: aha,
3: telefonu.
0: Aha, z telefonu, okej, okay, dobra. No to mamy, tak. mamy jeszcze po drodze na przykład Mikołaja, który jest z laptopa, Pawła, który jest z laptopa, no i Roberta
4: z
0: też...
4: Zuma.
0: A, no właśnie, z Zuma, tak, podłączonego do laptopa i Roberta, który też nadaje nas takiego mikrofonu, no który myślę, że też w jakimś budżetowym studiu mógłby się gdzieś tam pojawić. I cała sprawa rozbija się o to, że nawet jeżeli ktoś z nas ma jedna z osób ma ten mikrofon troszeczkę bardziej szumiący gdzieś tam, wprowadzający jakieś zniekształcenia i rzeczy tego typu, no to niestety ma to wpływ na wszystko, na całą resztę. I dlatego tak to wszystko wygląda. Też byśmy chcieli, żeby było to lepiej, no ale no nie jesteśmy w jednym miejscu, nie jesteśmy w jednej lokalizacji, nie jesteśmy w jednym studiu i tak niestety być musi.
5: Natomiast jest to magia radia, są to łącza satelitarne, prawda, i to wszystko jakoś działa. O.
0: Wszystko no, jakoś nawet działa. Internetowe bym powiedział.
2: Nie zacznie sypać, a to się czasem zdarza.
0: Owszem, to prawda.
1: Tak.
2: Przecież tu Michał no straci połączenie na przykład i jest
1: to co?
2: Problem.
1: Przechodzimy do tematów już typowo, że się tak wyrażę, audycyjnych. Zaczynamy od takiego newsa, no znowu firmy Microsoft, Bose, czyli to są nie było dość duże firmy, próbują zrobić coś takiego, żeby było super. To znaczy nawigację dla niewidomych. Microsoft ma swoją aplikację na iOS-a, Soundscape się to chyba nazywa, która polega na tym, że kierunki są określane przez, może inaczej, w taki sposób, że obiekt, który słyszymy jest, może jakoś się zakałapućkałem, nazwa powiedzmy ulicy albo jakiegoś punktu, obiektu, budynku jest mówiona przez syntezator i syntezator jest umieszczany w przestrzeni binauralnie, czyli w taki sposób, że na słuchawkach można wysłyszeć, że on jest z przodu, z tyłu i tak dalej, po prawej, po lewej, no to oczywiście też. Jakby w ten sposób dowiadujemy się o tym, gdzie ten budynek albo punkt jakiś tam jest w stosunku do tego, w którą stronę idziemy i wtedy nie trzeba mówić, że coś jest po lewej, tylko syntezator jakby mówi nam to z lewej strony, w związku z czym jakby wiemy, gdzie to jest tak intuicyjnie. I teraz firma Bose jakiś czas temu wypuściła na rynek swój jak to się, Bose Frames, czyli okulary firmy Bose, okulary, które mają wbudowane słuchawki z przewodnictwem kostnym i te okulary mają iluś tam osiowy żyroskop. W związku z powyższym można sobie kręcić głową i w ten sposób ten dźwięk jakoś tam dostosowywać, przestrzeń właśnie. I teoretycznie ta aplikacja ma w jakiś sposób, nie wiem jaki, współpracować z tymi słuchawkami. Czyli teoretycznie ma być coś takiego, że idę sobie i w zależności od tego, jak mam obróconą głowę, no to jakby mogę wcelować w taki sposób, żeby jakiś tam obiekt był albo przede mną, albo za mną, albo tam po mojej lewej, po prawej. Po prostu obracając głową i tyle teoretycznie. Nie wiem, jak to wszystko będzie współpracowało, na jakiej zasadzie. To są jakieś tam zapowiedzi. No, teoretycznie ma to działać. Problem z aplikacją oczywiście jest taki, że no, nie da się tak po prostu syntezatora w voiceoverze w taki sposób w panoramie umieścić, więc Microsoft używa do tego swojej syntezy. A synteza Microsoft nowa, oprócz tego, że w języku polskim ma sporo błędów, to w języku polskim ona, zdaje się, na iOSie nie występuje w ogóle.
0: I w ogóle chyba jeszcze Soundscape nie występuje w Polsce, ta aplikacja. Tak, ona zdaje się gdzieś tam powiedzieć, że ta w Stanach dopiero.
1: W Stanach i chyba w Wielkiej Brytanii. W każdym razie wiem, że ludzie to instalowali w Wielkiej Brytanii, ale nawet gdyby to zainstalować u nas, no to wszystkie nazwy będą mówione angielską syntezą, przynajmniej na razie. No więc, no właśnie, znowu jakiś produkt, który jest dla jakiejś części ludzi dostępny, a dla części nie, po to, żeby było super teoretycznie, ale super tylko dla jakiejś wybranej grupy ludzi.
0: No wiesz, no jest to zawsze jakiś początek.
2: Przecież zobaczmy, jak Sing AI długo nie było też w polskim App Store na przykład.
3: No krócej niż Soundscape'a. Jasne, że to jest mniej skomplikowane, być może. Okazało się w implementacji, niemniej jednak to nie był aż tak długi okres oczekiwania, tam chyba rok, po roku to się jakoś pojawiło, a Soundscape już
1: no bo tam jednak nie ma syntezy Microsoftowej, tam jednak no. Używana jest syntezy. Ja się tym standardowa,
2: Soundscape'em może pobawię, bo ja mam konto brytyjskie, amerykańskie w Apple, więc postaram się pobawić i tak sobie popatrzeć, jaka ta apka z perspektywy Polaka, jaką ona ma użyteczność, czy ma w ogóle jakąkolwiek.
1: Ja kiedyś słyszałem, jak Andre Louis się tym bawił. No i no rzeczywiście ta binauralność tam jest, nam było widać, że on tam gdzieś idzie i słyszy jakby kierunek, z którego dochodzi ta synteza. Natomiast no nie wiem, mnie to jakoś nie powaliło jakoś na łopatki.
0: No i w ogóle też jakoś warto sobie zdawać sprawę, jak słychać dźwięk w tych okularach Bose Frames. Ten dźwięk wydobywa się, mamy takie wrażenie, że on się wydobywa jakby tak sprzed nas, że ten dźwięk jest przed nami. Zastanawiam się, jaki to będzie miało wpływ na te kwestie binauralności.
4: Obracanie tą głową, właśnie, ja też, no.
0: Bo ten dźwięk jest bardzo, bo ten dźwięk jest taki bardzo specyficzny. Jest on fajnie to brzmi.
4: Ale mówisz o samym przewodnictwie kostnym, czy konkretnie
0: o tych okularach? Konkretnie o tych okularach. To brzmi to inaczej niż ze słuchawek z przewodnictwem kostnym. Powiem tak.
4: Aha, jeszcze inaczej.
0: Tak, to jest jeszcze coś troszeczkę innego. Być może ze względu na konstrukcję tych okularów albo jakieś inne czynniki, ale brzmi to trochę inaczej. Efekty, nie powiem, jest fajny, bo jest. Natomiast zastanawiam się po prostu, jaki to będzie miało wpływ na odbiór takiego dźwięku przestrzennego.
2: Ile sobie za takie cudo życzą z ciekawości, wiesz może?
0: Chyba 900 te okulary stówek? To około 1000 czy tam 900 zł, tak.
1: Czy coś, no jakoś tak.
2: Aha.
1: Znaczy tak, to jest z jednej strony fajne, bo rzeczywiście jak na słuchawki z przewodnictwem kostnym, no nie brzmi to najgorzej. No choć oczywiście, no słuchać muzyki to na tym się tak nie do końca udaje, ale ten dźwięk jest dość przyjemny jak na tego typu rozwiązanie. No i oczywiście nie blokuje nam słuchu, a przy okazji mamy okularki, które podobno są całkiem fajne. No, chociaż no, to są jakieś tam w jednym konkretnym stylu te okularki, więc no, to też nie każdemu to się może spodobać. No, ale jest, no. Zobaczymy, co będzie dalej. No bo już pomijając tę funkcjonalność ewentualnie tego Soundscape'a, no to one się mogą przydać jako po prostu słuchawki takie do jakichś takich codziennych sytuacji. Natomiast gdyby ktoś jeszcze chciał sobie poeksperymentować, no to oczywiście są również wynalazki z Chin. No
0: i są pewnie tańsze.
2: Jak rozumiem, niższą.
1: Dość sporo tańsze, ale no też jakość z reguły jest jednak gorsza. Tu się nie ma co czarować. No niestety przeważnie produkty chińskie, przynajmniej jeżeli chodzi o dźwięk, różnych takich dla nas przynajmniej no-name'owych firm, no jednak ten dźwięk z reguły tam jest gorszy i tu się nie ma co oszukiwać. Jest kilka kanałów na przykład na YouTubie, gdzie są testowane głośniki przenośne różnych firm i po prostu te głośniki chińskie najczęściej no są po prostu dość słabe. Znaczy one są jak na swoją cenę, typu na przykład, że tam 200 zł, no nawet w miarę okej, okay, ale to jak no, to zawsze trzeba brać ten, to że jak na 200 zł i jak na przykład swoją wielkość, to jakoś no tam gra, ale też nie zawsze i generalnie no bardzo na to trzeba uważać, żeby zwłaszcza dla ludzi, którzy chcą mieć rzeczywiście jakiś tam względnie sensowny dźwięk.
0: To co, to zostajemy jeszcze w klimatach nawigacyjnych, bo teraz
1: no właśnie,
0: ten news, który...
1: Tak, ale przenosimy się do Japonii.
0: Tak, do Japonii, razem. Znowu, bo w poprzedniej audycji też gdzieś tam udało mi się znaleźć newsa japońskiego a propos nawigacji...
4: O tej lasce.
0: A teraz będzie też o... Właściwie to nie jest laska. To jest robot nawigacyjny.
4: Ja jestem strasznie tego ciekawa.
0: To jest robot nawigacyjny w formie walizki i na ten pomysł wpadła pani, która pracuje w japońskiej filii IBM-a, która ma jakieś problemy ze wzrokiem i w momencie którejś ze swoich podróży biznesowych, kiedy szła sobie z walizką na kółkach taką i tak sobie pomyślała, a czemu by nie można było jakby tego połączyć, to znaczy walizki, którą i tak gdzieś tam zabieramy i jakiegoś urządzenia nawigacyjnego. No i prace ponoć trwają nad takim robotem, który będzie wyposażony w jakieś tam kamery, sensory, czujniki, który będzie skanował przestrzeń wokół nas, informował nas o różnego rodzaju przeszkodach, o jakichś tam zagrożeniach, które są przed nami i będzie nam to wszystko sygnalizował poprzez wibracje, które będą przesyłane przez rączkę tej walizki, którą będziemy pchali przed
1: taka
0: sobą.
1: Taka walizka przewodnik.
0: Tak, walizka przewodnik, dokładnie. No, jest to, nie powiem, dość ciekawa koncepcja. Ja to jeszcze chciałbym oczywiście, żeby ta walizka była przy okazji też jakąś walizką, bo to słuchajcie, bo to w ogóle będzie coś interesującego. No, oczywiście pomijając, na ile będzie to skuteczne i tak dalej, ale tak sobie myślę, że to w ogóle już by było super. Mamy walizkę, pchamy ją przed sobą, ona nie dość, że pozwala nam zapakować się na podróż, to przy okazji nas informują o jakichś tam zagrożeniach i tego typu kwestiach. No, takie dwa w jednym.
4: Tylko wiecie co, ja mam wrażenie, że... Znaczy, ja nigdy nie ufam tej wibracji, jeżeli chodzi o przeszkodach, bo dlatego, że no nie wiem, jest podziemie powiedzmy i jest bardzo dużo ludzi. I teraz ona mi będzie cały czas wibrowała, że kogoś widzi.
0: No ale to wszystko zależy od tego, jak będą czujniki skalibrowane.
1: I czy to będzie to, albo wibruje, albo nie wibruje?
2: Tylu wibracji.
1: Bo to różnie to może wyglądać.
0: Tu jeszcze nie mamy zbyt wielu danych na temat tego, jak to będzie działać, tak, jak to
4: ja
0: będzie
4: chciała,
0: wszystko.
4: Żeby tak coś było,
0: no, bo oczywiście, no, jeżeli miałoby informować o wszystkim, to na przykład w jakimś, tak jak
4: że
0: powiedziałaś,
4: w obecnym stylu życia.
0: No to się kompletnie do niczego by to nie nadawało, ale myślę, że no, zawsze jest jakiś proces badawczy, projektowy, i w którym, jeżeli ma to powstać, takie urządzenie, to jednak eliminuje się różnego rodzaju tego typu problemy. No i pozostaje czekać na jakieś efekty, zobaczymy, czy w ogóle takie efekty będą, bo nie od dziś wiadomo, że projektów i prototypów jest wiele, ale później gdzieś tam projekt finalny i produkt finalny, no to jest zupełnie inna kwestia i no nie wszystko zostaje
1: i różnie to
0: zmonetyzowane.
1: Tak. To teraz troszkę zmienimy sobie temat. Może ktoś ze słuchaczy używa sobie Telegrama, czyli komunikatora, a jeżeli używa Telegrama, to używa wersję na PC. W zasadzie Unigram, czyli alternatywny klient Telegrama. I ten alternatywny klient Telegrama, który jest dla nas dostępny w przeciwieństwie, na wersja PC, w przeciwieństwie do tego oficjalnego Telegrama, ostatnio doczekał się ciekawej nowości, którą tutaj Mikołaj nam podrzucił.
2: Tak, bo do niedawna Unigram powiadamiał nas, że tak powiem, o nowych wiadomościach. Powiadamiał nas zwykłym powiadomieniem Windowsa 10 i dźwiękiem zwykłym powiadomieniem Windowsa 10, ale tylko jeżeli byliśmy jakby z dala od konwersacji, albo w innej konwersacji, albo w innym oknie, gdzieś był tam zamknięty i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym momencie doczekał się aktualizacji, dzięki której nawet jeżeli jesteśmy w konwersacji, to usłyszymy taki klik, jeżeli przyjdzie na wiadomość i też jeżeli wiadomość wyślemy. Osobom niewidomym jest to zdecydowanie przydatne. Wiadomo, osoba widząca patrzy sobie na ekran i ona widzi, że wiadomość przyszła. My nie i musimy sprawdzać to chwilę, a może przyszło, a może nie przyszło, a może przyszło i tak dalej, bo do tej aktualizacji Unigram nam nie powiedział, że cokolwiek się pojawiło. Teraz już Unigram nam jak najbardziej powie, że coś się pojawiło. Znaczy powiedzieć nie powie, ale zasygnalizuje nam choć to dźwiękiem i screen readerem możemy sobie wtedy sprawdzić na liście, co to jest i co to przyszło. To jest w ogóle ciekawe, bo jedni mówili, że im to działa, na przykład mi to działa tak o, od razu. Po prostu zrobiła się aktualizacja i działa. Jedni mówili, że oni dostali jakieś pytanie, czy oni chcą mieć dźwięki, musieli coś kliknąć i wtedy te dźwięki mają, a inni mówili, że oni tych dźwięków w ogóle nie dostali. Więc to jest też ciekawe.
1: Ja na razie nie zauważyłem, ale też
6: ja mam.
1: Jakoś...
6: Sprawdziłem specjalnie przed audycją, działa przynajmniej na wysyłanie, poszedł mi dźwięk. Na przychodzący jest ten sam dźwięk, co na wysyłanie?
2: Trochę niższy. Mogę to nawet ci zaraz pokazać, jeżeli chcesz, ale...
6: No, że nie wiem, na ile ci to zajmie dużo czasu, bo to nie chodzi nawet o to, ale z ciekawości, bo wysłałem wiadomość, więc wiem jaki jest. On jest taki dość cichy i delikatny, więc może być tak, że nie każdy go usłyszy. Ciekawe, czy to jest w ustawieniach coś, żeby to wyłączyć na przykład. Mi to nie przeszkadza, ale to tak...
1: No, u mnie na wysyłanie wiadomości jest taki króciutki dźwięk, rzeczywiście.
2: No to znaczy, że jednak w większości osób to działa.
1: Ale rzeczywiście cichutki ten dźwięk jest. Fajnie by było, gdyby można go było zmienić, ale pewnie się nie da. O, i mam też dźwięk na odebranie, ale rzeczywiście jest bardzo, bardzo cicho i można go dość łatwo przegapić. Tak prawdę mówiąc, jeżeli tych dźwięków jest dużo, jeszcze nam coś syntezator mówi, to rzeczywiście jest na to jakaś szansa. Ja w ogóle bym chciał, żeby kiedyś było coś takiego jak w tych teraz smartfonach, że można sobie...
4: Menedżer dźwięków, nie?
1: Menedżer dźwięków, znaczy w ogóle to jest, tylko niekoniecznie na powiadomienia. To znaczy, żeby można było sobie do każdej aplikacji, powiadomienia z każdej aplikacji, przypisać osobny dźwięk.
4: Dźwięk.
1: Chyba tego się
6: tak,
1: nie...
6: Tak, jest w ustawieniach opcja in-app sounds. Można zahaczyć i podhaczyć, przepraszam, że tak się wciąłem. Ale...
2: Słuchajcie, z tego co wiem, to przynajmniej aplikacje Microsoftu, jakieś stare rzeczy typu Windows Messenger, to one się chyba integrowały z rzeczami, z tym apletem dźwięk w panelu sterowania.
1: Tak, ale to musiały być zintegrowane. Z tym, a na przykład w Androidzie teraz jest tak, to też taki może jakaś podpowiedź, że w Androidzie od wersji 9 da się do każdej aplikacji przypisać inny dźwięk i niektóre aplikacje jeszcze mają kilka kanałów powiadomień. Na przykład tak ma mBank, tam jest kilka kanałów, jeden to jest informacje o przelewach, o czymś i to jest jakby jeden typ powiadomień. I można sobie tutaj przepisać jakiś tam dźwięk, potem druga, tam jakiś inny typ powiadomień, nie wiem, tam jakieś informacje na temat...
4: Autoryzacja albo coś.
1: No na przykład powiedzmy, no i to jest drugi typ powiadomień, tam chyba te dwa albo trzy są takie różne.
2: W iOSie niestety to działa tak, że to aplikacja wybiera, jaki dźwięk ona chce odtworzyć. I jeżeli aplikacja wspiera wybór tego dźwięku, a na przykład najczęściej komunikatory taki wybór wspierają, no to jest wszystko fajnie. Problem w tym, że niestety bardzo duża część aplikacji, typu na przykład mBank, typu na przykład Revolut, nie ma tej opcji w ustawieniach i ona nie wspiera tego wyboru. No i tu pojawia się problem.
1: No to w Androidzie da się to zrobić i jak, no co prawda większość aplikacji ma tylko jeden ten kanał, więc na przykład nie jestem w stanie, a bardzo bym chciał zrobić dźwięk na powiadomienie w mBanku, że na przykład odmowa płatności, tak? Na przykład. Że wiem, że coś poszło nie tak i tego nie mogę zrobić, ale przynajmniej wiem, że przyszło coś na mBank, prawdopodobnie albo przelew, przychodzący, wychodzący, tego nie wiem, ale wiem, że przynajmniej
4: że to
1: mBank
4: jest
1: to jest.
4: Że to jest konkretnie z mBanku.
1: Tak, i to przynajmniej jestem w stanie zrobić i tak samo chyba z każdą aplikacją, albo z prawie każdą na Androida. Przynajmniej to, co chciałem, na przykład aplikacją związaną z moją pralką na koniec prania, no to też mogłem sobie zrobić, że dźwięk na koniec prania mojej pralki jest inny, taki sam prawie jak u mnie w pralce, ten w pralce jako taki.
4: Ale
1: to jest.
4: Czy te dźwięki, one pobierane są z tego takiego zasobu, który jest w telefonie, w sensie tam, wiesz, dzwonków i tak dalej? Czy to są
1: tak, to jest normalny Apple...
4: Którymi dysponują konkretne aplikacje?
1: Nie, znaczy inaczej, jeżeli aplikacja wspiera wybór dźwięków tak wewnętrznie, no to ona może mieć na przykład jak Messenger. Messenger ma własny zestaw dźwięków i po prostu można wybierać spośród tych dźwięków. Ale jeżeli robisz to z poziomu właśnie ustawień tam powiadomień, no to są dźwięki tak jak w powiadomieniach. Czyli wchodzisz w tę kategorię dźwięków powiadomień. No chyba, że chcesz wybrać cokolwiek innego, to tam możesz tam zasadzić, że inne i wtedy wybierasz dowolny dźwięk z telefonu, który tam masz u siebie i który jest wspierany przez to natywne API jakby Androida. No. Nie wiem, czy jest jakiś limit długościowy. Nie testowałem. Nie dawałem sobie 10-minutowej piosenki na mBank jeszcze, więc nie wiem, czy się da. Ale no, może ktoś ze słuchaczy przetestuje.
2: To, Tu też jest chyba problem iOS-a, że w iOS-ie nie da się umieścić jakby własnego dźwięku i też aplikacja nie może umieścić jakby nieskończonej ilości tych dźwięków. Ten też na przykład problem z aplikacją Pushover, która polega na tym, że dostajemy sobie taki po prostu kod i możemy ten kod podać na jakiejkolwiek stronie, która wspiera, bądź w jakiejkolwiek usłudze, która wspiera właśnie Pushover i ona nam może wysyłać powiadomienia na iOS-a. I właśnie jest ten problem, że aplikacja może mieć tylko ileś tam dźwięków, które przychodzą z aplikacją, ich się nie da dodawać na bieżąco i nie da się to robić tak, żeby strona powiedzmy ustaliła sobie własny dźwięk, który ona chce mieć na powiadomienia.
1: No właśnie, to jest jakiś problem, który no zawsze coś za coś, bo to podejrzewam jak zwykle jest kwestią też jakiegoś tam bezpieczeństwa. I to, no niestety, tu trochę musimy się zdecydować, czy bezpieczeństwo, czy wygoda w pewnym momencie. Takie bardzo szeroko rozumiane oczywiście bezpieczeństwo.
4: Taką tendencję, że kiedyś było tak, że jakby większość aplikacji była, jakby jak miała swoją premierę, no to najpierw ona była tylko na iOS-ie, dopiero potem na Androidzie. A w tej chwili zauważam, teraz nie jestem w stanie podać przykładu, ale dużo aplikacji ma tak, że najpierw są na Androidzie, a dopiero potem są jakby opracowywane na iOS-a.
1: To znaczy, nie wiem jak to jest w przypadku takich standardowych aplikacji, niededykowanych dla nas. Natomiast z tymi aplikacjami dla niewidomych też jest taki problem, często gęsto, że kiedyś w tworzenie takich aplikacji były zaangażowane spore, duże firmy jakoś tam.
0: A teraz to są programiści tacy domowi.
1: A poza tym, kiedyś rzeczywiście prawie wszyscy niewidomi korzystali z iOS-a, bo tylko z tego korzystać się dało. I w momencie, kiedy ten Android zaczął być jakoś tam dostępny i w dodatku zaczął być promowany jako taki system dla dłubaczy, no to programiści to są z reguły, bo oczywiście nie zawsze, ale z reguły dłubacze właśnie, którzy tu chcą mieć coś po swojemu, bo umieją, bo wiedzą jak i tak dalej, i tak dalej.
0: I pamiętajmy.
1: I często gęsto mają właśnie Androidy, a to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia samego środowiska, w którym się tworzy, bo...
0: No właśnie.
1: No,
0: cena.
1: Po pierwsze cena za samo posiadanie Apple ID jest dość duża, tego takiego deweloperskiego, to jest chyba $200 rocznie, zdaje się. Czy $100 teraz, nie
0: 100,
1: pamiętam.
0: To tam ponad 400 na rok. No ale to nie jest jedyne, bo tak jak Mikołaj już to mówi, musisz mieć jeszcze Maca, żeby w ogóle z tego być w stanie korzystać. Nawet jeżeli, to jest w ogóle, bo powiedzmy aplikacje na iOS, to my jesteśmy w stanie jakoś tam wpuścić no, w różny sposób. Są różnego rodzaju narzędzia zewnętrzne, za pomocą których można sobie generować nawet te aplikacje. Już pomijam, jak to jest z dostępnością. Ale tak czy inaczej, to dobrze tego Maca mieć, bo musimy mieć możliwość zalogowania się na konto deweloperskie Apple za pomocą podwójnego uwierzytelnienia. I tu niestety jest największy z tym problem. Nie ma możliwości innej. Musi być włączone podwójne uwierzytelnienie na naszym koncie. Inaczej nie przejdzie. Po prostu się nie zalogujemy.
2: No i druga rzecz. Osoby widzące tu znowu mają łatwiej, bo są takie strony z, że tak powiem, makami do wynajęcia, gdzie płaci się ileś tam dolarów miesięcznie, oni mają jakiś serwer i po prostu przez ileś godzin w miesiącu można się podłączyć i przez taki KVM, przez taki dostęp zdalny internetowy można sobie wejść i korzystać. No tylko, że z tego co gdzieś ktoś to testował, to tam z dźwiękiem to tak jest dość spory problem i jego częściej nie ma niż on jest. Więc VoiceOver może i na, jak nam ktoś coś skonfiguruje wcześniej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to proste. No i kolejna sprawa, i z tym jest problem, i z tym jest bardzo duży problem, bo też czytałem właśnie, że niewidomi deweloperzy mieli z tym problem. Na Androidzie zrobimy apkę, tę apkę wrzucamy do Google Play'a, I jeżeli ta apka nie jest faktycznie jakimś wirusem czy czymś takim, to raczej
1: ona po prostu przejdzie.
2: Tak, się do niczego nie doczepi, bo tam nie ma jakby ręcznej weryfikacji. Z Applem jest większy problem, bo tam jest człowiek, który nam musi tę apkę przyklepnąć, zaakceptować.
1: I ona musi wyglądać.
2: Tak, dokładnie. I tam jest jakiś interfejs, który
1: i nieważne, że to jest aplikacja dla niewidomych, ona musi dobrze wyglądać dla widzących. Koniec, kropka, amen.
2: Tak, tak. I dlatego ja uważam, że aplikacja Altena na iOS-a, szczerze mówiąc, nigdy nie wejdzie do jakiegokolwiek publicznego użytku, bo myślę, że osoba niewidoma bez naprawdę sporej pomocy ze strony widzących nie będzie w stanie zrobić.
0: Wiesz co, Mikołaj, nie do końca się z tobą zgodzę, dlatego że ja pamiętam przypadek Briana Hargena, czyli też człowieka całkowicie niewidomego, który tworzył aplikację na iOS-a dla swojego radia internetowego bodajże, jak dobrze pamiętam, i on opisywał, że rzeczywiście on musiał się sporo nauczyć w tej kwestii, natomiast on to zrobił. On to zrobił i
2: jakoś się dało.
0: Tak, i jakoś się dało i jakoś ten. Natomiast podejrzewam, że po prostu no wymaga. To jest, wiecie, to jest kwestia tego uniwersalnego projektowania. I tak jak są takie przypadki, że na przykład w kwestii dostępności osoba niewidoma wcale nie jest najlepszym audytorem całkowitym, takim całościowym audytorem, jeżeli chodzi o dostępność. Absolutnie nie. Osoba niewidoma dobrze sprawdzi tylko poszczególne rzeczy. No tak. I tu dostępność, aplikację dostępną to my na pewno, jeżeli tylko mamy umiejętności, możliwości, to zrobimy fajną, natomiast no niestety ona nie będzie dostępna, całkiem możliwe, że nie będzie dostępna dla wszystkich. Łącznie chociażby, słuchajcie, i żeby tam już daleko nie szukać, może być problematyczna z dostępem dla osób słabowidzących. Już tam nie mówię o widzących, ale na przykład możemy nie zadbać o jakieś kontrasty, o rzeczy tego typu, więc tak, tak. Więc tu nawet może być kłopot.
2: Wiem,
1: a tak a propos Altena, już Dawid się zadeklarował, że aplikacji dla Androida nie będzie.
6: O, szkoda.
1: Bo stwierdził, że no to jednak jest za dużo roboty, nawet niby tworzył jakiś wspólny kod, ale to jednak... To jednak jest za dużo różnic mimo wszystko i tego nie będzie, bo on sobie nie da rady sam. Także.
6: To ode mnie ma ciekawostka taka jeszcze a propos Unigrama i w ogóle pewnej rzeczy w Windowsie 10, bo mówiłem jakiś czas temu o Telegramie i jego grupach opartych o lokalizację i ludziach opartych o lokalizację. No i się okazuje, że Windows 10 ma taką funkcję, że możemy natywnie w samym Windowsie w panelu sterowania zasymulować sobie dowolną lokalizację dla naszych aplikacji, jako domyślną. Właśnie to zrobiłem, nawet gdzieś tam przeczytało kawałek jakiejś tam mapy, że się znajduje na 500 metrów na północ od jakiegoś tam adresu. Mogłem wyszukać sobie dowolny adres i zaznaczyć go jako lokalizację domyślną i jak najbardziej Unigram wspiera też ludzi w pobliżu i grupy w pobliżu. Jedyne, czego chyba nie mogę zrobić, to nie mogę sam się udostępnić jako osoba w pobliżu. Ta funkcja jeszcze tam nie wskoczyła. Natomiast przeglądanie grup i osób w pobliżu jak najbardziej działa. Co prawda pokazał mi się tylko jeden rezultat. Nie wiem, czy to jest jakieś ograniczenie Unigrama, czy ograniczenie, bo to tak trzeba nawigacją obiektową w tym obszarze chodzić, bo tak sam z siebie niestety nie czyta nam wyników screen reader. Natomiast nawigacją obiektową da się do tego dotrzeć i ja sobie jak najbardziej zasymulowałem inny adres i zobaczyłem sobie z tego innego adresu grupy i jakąś osobę w pobliżu, ile kilometrów ode mnie, jaki nick. Mogłem sobie tam wejść, napisać do tej osoby i działa. Więc jakby ktoś chciał coś na Telegramie posymulować, to Unigramem też to się fajnie robi.
1: O. A tak przed chwilą byliśmy w klimatach aplikacji mobilnych i może do tych klimatów powróćmy. Bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się w kontekście Androida i bety TalkBacka, bo no wyszła oficjalna wersja TalkBacka chyba 8.2 i za chwilę za tą wersją wyszła dosłownie parę godzin po premierze tego TalkBacka oficjalnego, pełnego i tak dalej, wyszła kolejna beta. Tylko problem polega na tym, prawdopodobnie, to też jakieś tam różne pogłoski o tym krążą, że tej bety miało nie być. To znaczy, to miała być beta bardzo, bardzo wewnętrzna, która stała się betą zewnętrzną i ja nie wiem, czy ta beta jeszcze jest w ogóle do pobrania ze sklepu Play.
6: Nie, w ogóle sytuacja wyszła bardzo dziwna, bo nagle nawet te osoby, które testerami od zawsze były TalkBacka, tymi testerami być przestały. Jeszcze w ten sam dzień. Nie ma do dziś oficjalnego stanowiska Google, co to się stało. Oczywiście są teorie różne konspiracyjne właśnie, na przykład, że ktoś zawalił i puścił betę, która nie miała pójść do testerów, że coś tam jeszcze się stało. Jest to prawdopodobne, no bo jeżeli został zamknięty program beta testów, czy w jakiś sposób zawieszony przynajmniej na ten moment, no to coś musiało tam wybitnie nie zadziałać. Ale no, co się stało, to się nie odstanie i beta się wydostała.
1: I beta się wydostała. Nas... A beta jest to bardzo ciekawa. Z jednego powodu. Ponieważ beta zawiera, co prawda na razie tylko w języku angielskim, klawiaturę brajlowską TalkBack. I to jest klawiatura, którą normalnie która się normalnie instaluje jako jedna z klawiatur. Klawiatura nawet jakoś chodzi, co prawda, no właśnie, to jest klawiatura angielska, więc to nie wpiszemy ani polskich znaków. Klawiatura domyślnie ma włączone angielskie skróty poziomu, zdaje się, pierwszego, czy stopnia pierwszego, więc jak ktoś lubi, no to. Natomiast z TalkBackiem jako klawiatura działa całkiem sympatycznie. Nie sprawdzałem jeszcze typowych przykładów w momencie, gdy na przykład SoftBreak Keyboard ma jakieś problemy, typu na przykład jak w Chromie jest wpisywana zawsze pierwsza litera dwa razy, albo w niektórych aplikacjach jest wpisuje numer telefonu, to pierwsza cyfra powtarza się chyba ze 6 razy, albo 4, a czasem druga też. Bo SoftBreak Keyboard też jest aplikacją sprzed chyba 3 lat, w ogóle nieaktualizowaną, więc API idzie do przodu, aplikacja zostaje i tych błędów będzie zaraz więcej.
6: No tam z podziałem jest problem. Trzeba wpisywać, trzeba coś zgadnąć, w jaki sposób dane pole edycji dzieli sobie numer i wpisywać spację ręcznie w tym miejscu. Więc no.
1: Na przykład, także to tak. Są takie różne rzeczy, które no po prostu nie zostały zaimplementowane, bo wtedy tego jeszcze nie było, a potem pan od SoftBreak Keyboard przestał rozwijać z różnych przyczyn aplikacje. Niekoniecznie dlatego, że mu się przestało chcieć. Znaczy w pewnym sensie, ale no, nieważne. W każdym razie aplikacja rozwijana nie jest. No i co jakiś czas przychodzi ktoś, kto robi klawiaturę brajlowską. Różnie ta klawiatura jest przyjmowana. Często, gęsto nadal SoftBreak Keyboard jest klawiaturą, którą się używa. Natomiast co najważniejsze, no to oczywiście klawiatura nie wymaga wyłączenia TalkBacka, po prostu sobie jesteśmy w TalkBacku, wchodzimy w pole edycji, po prostu zaczynamy pisać, kończymy pisać, naciskam wstecz albo enter, albo co tam i po prostu TalkBack wychodzi z klawiatury i TalkBack przechodzi w tryb takiej reakcji standardowej, czyli teoretycznie tak jak to być powinno, w końcu ktoś coś prawdopodobnie z tym będzie robił, no ale jak się okazało, skończyło się Eldorado i wersje beta nie są dostępne. Przy okazji chyba ktoś tam jeszcze, tam jest w ogóle kilka zmian. Jeszcze na przykład jest więcej jakby typów kontrolek wypowiadanych jest, tylko że po angielsku. I na przykład na WhatsAppie mam przed każdym kontaktem coś tam object, kontakt, container, coś tam i dopiero nazwa użytkownika. Czego nie było nigdy i nigdzie w żadnym innym skinderze też tego nie ma, więc no coś tam kombinują i to tak dość chyba poważnie. No zobaczymy, co będzie dalej z tymi beta testami.
6: No w ogóle chyba jakieś parę gestów to jest w tej klawiaturze brajlowskiej, zdaje się, no nie? Jakieś enter, bo to wysyłanie, jakieś
1: tak,
6: dwa
1: bo to jest jakby osobne jest enter, a osobne to jest ten...
6: Jakby osobne jest... zdrowie.
1: O Jezu. Będę chyba jeszcze kichał, albo i nie.
2: Koronawirus.
1: W każdym razie, tak. W każdym razie tam jest osobny jakby nowa linia, a osobny jest enter, znaczy potwierdzenie tego, co się zrobiło.
2: To w iOSie też tak jest.
6: W każdym razie... też jakieś chyba w ogóle chowanie tej klawiatury, żeby ona się zmniejszyła, nie? Do poziomu tam takiego, żeby na przykład grzebać w tych sugestiach.
1: Tego już nie pamiętam, bo nie testowałem aż tak tej klawiatury.
6: I jakieś układy też są chyba, nie? Pionowy, poziomy.
1: Chyba. No w każdym razie no, klawiatura ma szansę być fajną.
4: Ale wy tą betę macie nadal.
6: Ja nie mam, bo ja nie testowałem bet.
1: Ja mam. No właśnie. Ja mam, więc no
6: jeżeli... Jeżeli jeszcze załapali, to nie mają, no, ale...
1: Tak, a poza tym no APK krążą po różnych.
4: Nie da się jakoś przesłać, no właśnie.
1: Pewnie APK da się zrobić. No. I to już pewnie zostało zrobione zresztą. Tak podejrzewam.
0: Szczególnie, że jest kilka przydatnych funkcji, więc prawdopodobnie ktoś tak czy inaczej chciał się podzielić.
1: Aczkolwiek tak jak mówię, to jest klawiatura angielska, więc no polskich znaków nie ma, kropka angielska, czyli drugi, piąty, szósty, no i tak dalej, i tak dalej.
6: Może w przyszłym tygodniu na CSUNie Google będzie mieć jakieś wystąpienie i się dowiemy czegoś więcej i oficjalnie, co tam w trawie piszczy w najbliższym
1: albo
6: czasie.
1: Tak, albo nie.
6: W każdym razie coś się rusza i nie jest to kolejne wydanie Talkbacka, w którym no, jakieś zmiany, powiedzmy, mówimy o zmianach kosmetycznych, tak?
1: No tak. No zobaczymy, co się z tego urodzi wszystkiego. No właśnie, tak.
0: A propos urodzi.
1: A propos urodzin, to we Wrocławiu powstało coś, co niektórym może się wydać dziwne. Szkoła rodzenia dla niepełnosprawnych mam. No cóż, my razem z moją Dorką byliśmy siłą rzeczy w szkole rodzenia. Martynka jest, a zaraz będzie zresztą miała siostrę. No w każdym razie jakiś sens to może mieć. Bo rzeczywiście tam było kilka takich rzeczy, które no udało się ogarnąć, bo były tam jakoś tam otwarte osoby, zresztą w ogóle no, z reguły szkoły rodzenia. Z tego co wiem, znaczy może nie to, że z reguły, ale bywa, że są prowadzone przez jakieś tam młode osoby, a z reguły jakoś młodzi mają mniejsze z tym problemy i jakoś tak starają się bardziej być otwarci. Ale wyobrażam sobie, że pewne rzeczy mogą być problematyczne i my też mieliśmy kilka takich rzeczy, nad którymi się zastanawialiśmy. I jeżeli by ktoś to dobrze zrobił, to może to mieć jakiś sens. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to powinna być szkoła rodzenia jako taka. To znaczy ja bardziej bym to sobie wyobrażał jako taki dodatek do szkoły rodzenia, znaczy, że idziemy sobie na jakąkolwiek szkołę rodzenia, bo są lepsze, są gorsze, są jakieś legendy, na które warto sobie iść, a jako taki dodatek dla niepełnosprawnych, no to można by iść sobie właśnie do tego, co tam powstaje we Wrocławiu, jako no, coś takiego, co jest związane rzeczywiście z problemami z niepełnosprawnościami.
0: Tylko wiesz, czasem, Tomek, jest sytuacja taka, że na przykład są takie niepełnosprawności, które powodują problemy w komunikacji. No, pierwsze, co mi przychodzi do głowy i gdzie dobre chęci mogą nie wystarczyć, to jest na przykład, kiedy przychodzi osoba głucha.
4: Tak.
1: No tak, to rzeczywiście może to być.
4: Albo na przykład będą takie pytania w szkole rodzenia dla osób, które nie chodzą, na które naprawdę osoby, które nie są do tego dokładnie przeszkolone, nie będą wiedziały, jak ci odpowiedzieć.
1: Dlatego, dlatego myślałem o tym, żeby to był taki trochę dodatek na zasadzie, że tam są oczywiście też osoby, które jakby mogą prowadzić szkołę rodzenia, ale jakby żeby tam się skupiano głównie na tych rzeczach właśnie, które na które niekoniecznie w takich standardowych szkołach rodzenia mogłaby być odpowiedź podana. Typu jak sobie poradzić bez rąk. Natomiast
4: no, na przykład.
1: Jakkolwiek byś nie można było sobie poradzić bez rąk, no to powiedzmy fizjologia porodu jest taka sama. Jeszcze ile rzeczy jest podejrzewam takich samych, chociaż może rzeczywiście w przypadku osób bez rąk mogą to być duże różnice. Tak się zastanawiam. No ale było, nie było. Tak czy tak inicjatywa jest dość ciekawa.
0: Oczywiście.
1: No i?
4: No, oczywiście, że tak.
1: I? No i tyle. No to co, przechodzimy chyba do następnego tematu. Była sobie dawno, dawno temu aplikacja Ariadne GPS na system iOS. Tak mi się zrymowało. I ta aplikacja doczekała się wielkiego, może nie wielkiego, ale powrotu w każdym razie.
6: Owszem, co mnie zaskoczyło, w tym tygodniu ukazała się aktualizacja. Aktualizacja nie jakaś znacząca, bo wprowadza jakieś ogólne poprawki, raczej taka kosmetyka. Natomiast ciekawszy dużo był tweet wysłany przez twórców aplikacji na ich oficjalnym koncie o tym, że właśnie aktualizacja się ukazała, natomiast więcej nowości mielibyśmy spodziewać się wkrótce, więc warto obserwować ich profil i się dowiadywać. No, myślę, że dobra to wiadomość, bo w kwestii nawigacji na iOS-a dla osób niewidomych jest coś do zrobienia, jest dużo do zrobienia i są jakieś luki do wypełnienia, więc no dobrze, że ktoś wraca, że ktoś się tym zajmuje. I z tego co wiem, Ariadne GPS to była aplikacja gdzieś tam też lubiana w czasie, gdy się rozwijała i obiecująca gdzieś tam wiele. Ja pamiętam z niej na przykład to, że to była pierwsza aplikacja, gdzie ja byłem w stanie sobie oglądać mapę palcem. Jakokolwiek w takiej mega oczywiście uproszczonej wersji i trzeba było to cały czas przesuwać i tak dalej. Natomiast dało się tak, więc no ciekaw jestem, co z tego projektu wyrośnie dalej. Ja myślałem, że oni w ogóle już się zamknęli z uwagi na to, że oni zaczęli działać w tych wszystkich aplikacjach tych Novartis, bo to jest Novartis, tak? Gdzieś tam z Novartisem zaczęli współpracować i powstały te wszystkie Via Opta, tak? Via Opta Nav, Via Opta Daily, Via Opta coś tam jeszcze. No a tu się okazuje, że ktoś jednak tą Ariadnę dalej pociągnie i to dobrze. Będzie konkurencja, będzie się coś wreszcie w tych GPS-ach dla działo, oprócz Seeing Assistant Move'a, który zdaje się sprawdza się świetnie, ale no, tam gdzie...
5: Fajnie by było, żeby się świetnie sprawdzał, ale tak? Jest aha, różnie.
6: No to widzisz, no to tym lepiej, że Ariadne coś zaczyna robić. To poczekamy, może się
2: ja się muszę pobawić. Ja podejrzewam, że będę miał niedługo
5: Ariadną bym się pobawił właśnie, bo nie bawiłem się tym. Bawiłem się i Lazarillo, i Seeing Assistant Move'em właśnie i
6: jest no też Lodestone, ale Lodestone zdaje się jakoś niepowalny. Tam się miało dużo dziać, tam było wiele obiecane. Oni już chyba, nie wiem, rok temu czy kiedyś pisali, że wejdą zakręt po zakręcie trasy. Tego chyba do dziś nie ma. Nie wiem, czy ktoś z was ma Lodestone? Chyba nie ma.
1: Ja nie mam, ale jestem na tych wszystkich grupach i myślę, że gdyby było, to ktoś by tam coś powiedział na ten temat, że jest.
6: No właśnie.
1: A tego nie ma, także... Znaczy nie było informacji, więc raczej nie ma. Ja też ostatnio Lazarillo testowałem, nawet napisałem teoretycznie uwagi do dewelopera, ale na razie odzywu brak.
6: Ciekawe, co będzie szybciej. Coś nowego w Ariadnie, czy trasy w Lodestone, czy nie, Sunscape w Polsce. Jakby no. Wyścig się zaczął, więc nie
0: zapominajcie tego. Jeszcze o nawigacji dla niewidomych w mapach Google.
2: W mapach Google.
6: A tak, to też, tak.
5: Na to
1: ale
5: też czekamy.
1: Ale taki trochę wyścig żółwi się z niego robi.
6: No tak.
1: Bardzo
0: śpiesz się powoli. To tak a propos tak, nawigacji tak. Być może troszeczkę.
1: Choć śmiem przypuszczać, że z tego wszystkiego możliwe, że Google może wygrać akurat. Bo czym skoro jeszcze to już ten, jest, ten, no to no
6: jeszcze
1: to
6: ten
1: może.
6: Amerykański miał być ten Access. Jak to się nazywało? Ten Nearby Explorer.
1: Ja to próbowałem testować. To znaczy inaczej. Jako taką nie nawigację, tylko taką informacyjną aplikację, co gdzie jest w pobliżu, to działa, ale próbowałem wyznaczyć trasę 5 minut albo 10 i nie udawało się.
6: A to już jest, tak? W tej wersji takiej, co miała
1: tak,
6: być na Europę?
1: Tak, to już jest. I to, okay. Chyba działa, i to działa chyba na silniku Google, tylko tam miałem problem, bo on próbował wyznaczyć trasę i to tak trwało.
6: Na Androidzie patrzyłeś, tak?
1: Tak, na Androidzie patrzyłem. Znaczy, raz mi się udało, ale jak byłem w domu, a jak właśnie wyszedłem, to już był problem, także...
6: Tak, muszę ściągnąć.
5: Natomiast ja testowałem te aplikacje, oprócz Ariadny, bo wszyscy mi powiedzieli, że Ariadna to już nic, z tym już to się nie rozwija i żebym sobie tym głowy nie zawracał. Testowałem Lazarillo i testowałem Seeing Assistant Move, nawet wydałem na to pieniądze odpowiednie i powiem wam, te aplikacje mają jedna i druga ma wadę w tym sensie, że jeżeli nie mamy internetu, to jak to powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy, że tak powiem, bez...
2: Ale co do Seeing Assistant, chyba można pobrać bazy, z tego co wiem.
1: Bazy tak, ale trasy po zakręcie już niekoniecznie.
5: Nie wiem, po prostu to nie działa, nie ma internetu, to przestaje działać, robi się jakiś błąd i ten. Natomiast Lazarillo, gdy nie mamy internetu, mówi nam, że brak połączenia z internetem, nie mogę tam skorzystać z koordynatów i koniec. I na tym się kończy pomoc Lazarillo.
1: No tak.
5: Jedyne, co nam działa, jak ja to sprawdziłem, proszę Państwa, może jeszcze tylko tyle, po prostu ja mieszkam na Dziczy Podlaskiej, gdzie internetu czasami brak, po prostu. I tam, gdzie jego brak, no to jedynie mapa Google działa poprawnie.
1: No bo mapa sobie pobiera mapy po prostu do telefonu. No bo pamiętajmy, że GPS to jest system, który nam pobiera tylko współrzędne geograficzne. A żeby wiedzieć, że tam jest morze, ocean, góry, czy adres, ulica jakakolwiek 18, no to musimy skądś te dane zassać. I ich się nie zasysa z satelity, tylko z internetu, z jakichś map. I albo te mapy można sobie pobrać na telefon, co zajmuje trochę miejsca, albo po prostu łączyć się cały czas z internetem i aplikacje nawigacyjne z reguły tak działają, choć do Sync Assistant Move'a można te mapy pobrać sobie, znaczy mapy, są w zasadzie zbiory punktów, można sobie pobrać offline, natomiast
5: można sobie pobrać bez internetu, z tego, i tak to nie działa.
1: Bez internetu nadal nie wyznaczę trasy.
5: Nie chcę działać.
1: Bo wyznaczanie tras działać nie będzie, bo to nie są mapy, tylko to są zbiory punktów i na zbiorach punktów trasy wyznaczać nie można, bo to nie są jakby mapy sensu stricte.
5: A Lazarillo map nie pobiera, chce cały czas się łączyć z internetem, więc tak to wygląda. Słuchajcie, jak wygląda, że tak powiem, tylko mapy Google, a mapy Google mają komunikaty takie, jakie mają, więc chodzi się tak po niewidomemu średnio na jeża, że tak powiem, przynajmniej tutaj na Dziczy Podlaskiej.
1: Dobrze, słuchajcie, co w takim razie proponuję przejść do kolejnego newsa, tym razem coś dla wokalistów, bo jak co roku, w tym roku również jest organizowany konkurs zaczarowanej piosenki, no i napisałem, że tydzień to jest trochę więcej niż tydzień, bo do 16 marca jest termin na wysyłanie zgłoszeń. No i w tym roku myślę, że warto się postarać, znaczy generalnie także jak zwykle jest półfinał, potem jest finał, do półfinału trzeba wysłać zgłoszenie, trzeba wysłać piosenkę nagraną na płycie DVD, żeby było ciekawiej, więc tam musi być wideo. No i ocenia to sobie jury, wybiera 32 półfinalistów, oni sobie występują w maju, nie pamiętam gdzie, i 12 najlepszych tych półfinalistów bierze udział w warsztatach wokalnych, mają próby z gwiazdami muzyki pop i na rynku głównym w Krakowie w czerwcu, zdaje się 13, będzie występ i koncert zaczarowanej piosenki. No właśnie, będzie koncert zaczarowanej piosenki. Piosenka musi być, ta zgłoszona musi być po polsku. No i tyle. Nie wiem, czy może być nasza, czy to musi być jakiś cover. Ale mam napisane, kto będzie w jury w tym roku. Będzie Elżbieta Zapędowska, Jacek Cygan, Zbigniew Hołdys, Jan Kanty-Pawliszkiewicz i Zbigniew Preissner. Także...
0: Czyli nazwiska znane. Chciał.
1: Nazwiska znane. Ale z reguły zaczarowana piosenka to są nazwiska znane. No i jeszcze tylko tak, może dla zachęty, a może do dyskusji między znajomymi, mogę powiedzieć o motywacji do występu i do wygrania, bo gdybyśmy stanęli sobie na podium na trzecim miejscu, dostaniemy skromne 5 000 zł, a na drugim miejscu dostaniemy 10 000 zł, a za pierwsze to skromne 24 000. Także
0: jest o co walczyć.
1: Jest o co walczyć. Tak. No dobra. To teraz przechodzimy, zmieniamy znowu tematykę. Unread, czyli znowu kolejny dostępny czytnik RSS na iOS-a.
6: I to dość nietypowy czytnik, bo ja go przetestowałem niestety tylko do połowy. Dlaczego? Z prostej przyczyny. On wymaga tego, aby było założone konto w jakimkolwiek serwisie agregującym RSS-y. Czy to jest Feedbin, czy Fiddler, czy to jest InnoReader. W czymś musimy mieć konto, bez konta ani rusz. Natomiast aplikacja z opisu wygląda dość ciekawie. Jest to drugie wcielenie, ona się nawet nazywa Unread 2. I ma zadeklarowane wsparcie dla VoiceOvera w swoim opisie oraz wsparcie dla skrótów klawiszowych dla iPadOS. Czy te skróty też działają w iOS-ie? Domyślam się, że tak, ale to trzeba byłoby sprawdzić. Skróty są do wielu rzeczy, nawet do konkretnych akcji przy jakiejś wiadomości, czyli przy artykule możemy skopiować jego link, możemy go dodać do Pocketa albo do Safari, do listy czytelniczej i tak dalej. Mamy możliwe też czynności.

0: flikami. Więc na przykład ekran główny ma nagłówek Home na samym końcu, gdzie logicznym byłoby, żeby to był jakiś drugi, powiedzmy, element od początku albo pierwszy. W wielu miejscach nie ma przycisku wróć, po prostu stuka się w pierwszy element, który jest najczęściej też jakimś nagłówkiem z nazwą, albo się pociera dwoma palcami i to jakoś działa. I jest trochę takich właśnie miejsc, które są dość, dość nieoczywiste. Natomiast to, co w tym programie jest też dość nietypowe, znaczy typowe jak na dzisiejsze czasy, ale nietypowe z uwagi na to, że mamy podobne programy na rynku z różnymi modelami opłat. No i ten program może Was nie przekonać chociażby tym, że wymaga on, jeżeli chcemy przeczytać więcej niż 50 artykułów, subskrypcji rocznej w wysokości 20 około dolarów, no czyli będzie gdzieś około, no około 80 do 100 zł, zależy od przelicznika. Więc no nietypowy czytnik, ale jest nowy, deklaruje dostępność, więc nawet jeżeli coś nie do końca jest jeszcze dopracowane, to jest szansa, że z autorem można się dogadać. Jest oczywiście możliwość wyodrębniania tekstu z całej strony, z artykułem. Różnego rodzaju cache'owanie, czy jakby zapisywanie tych treści do przeglądu offline. No i dużo różnych innych opcji, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie aplikację Unread pobrać ze sklepu App Store i się z nią zapoznać. Jakaś kolejna alternatywa to jest.
1: O. No właśnie, a skoro mówimy o alternatywach, to na Androida jest od pewnego czasu nowy czytnik, którym niektórzy się zachwycają, inni się go strasznie boją, czyli komentary. No i komentary próbuje zachęcić użytkowników bardzo różnymi funkcjami, możliwością tworzenia wtyczek do tego programu, takich jakby makr. No i właśnie te makra, które tam są zwane, o Boże, akcjami chyba.
0: Tak. Mhm.
1: No i właśnie te akcje mogą się okazać naprawdę bardzo przydatne, bo w mBanku na przykład i może jeszcze w kilku innych bankach, nie wiem dokładnie gdzie indziej wygląda, jest czasem problem z plikiem, to znaczy gdy chcę zapłacić blikiem, no to muszę autoryzację zatwierdzić. Czyli muszę wpisać PIN, bo nie zatwierdzę autoryzacji. Przynajmniej na Androidzie odciskiem palca mogę się zalogować do aplikacji odciskiem palca, ale nie zrobię weryfikacji operacji odciskiem palca. Muszę wpisać PIN. No, a na potwierdzenie w przypadku blika jest stosunkowo mało czasu.
2: 30 sekund bodajże. A jak na przykład ktoś ma bardzo długi PIN, to jest ciężko.
1: I jak ktoś ma właśnie bardzo długi PIN, to naprawdę może mieć duży problem. 30 sekund teoretycznie, choć wydaje mi się, że czasem jest 30 sekund, a czasem jest mniej. I to naprawdę mierzyłem to kiedyś.
3: To chyba jest też indywidualne.
1: Nie wiem, czy
3: dla
1: banku jest 20 sekund.
3: To jest chyba indywidualne, słuchajcie, dla banku mam takie wrażenie, bo w moim przypadku na przykład na aplikacji ICO nie ma absolutnie problemu. Ja nigdy nie miałem problemów z potwierdzaniem PIN-em transakcji blikiem. Więc tu jest, no tu problemu nie ma, co no nie znaczy, że w innych sytuacjach nie ma tych kłopotów. Także chyba to po prostu każdy bank ustala sobie indywidualnie te kwestie.
1: No i w każdym razie ten PIN trzeba... Znaczy to jest w ogóle ciekawe, bo na przykład takie standardowe operacje też tu nie ma problemu. Tam chyba też jest jakiś limit, ale to jest limit typu nie 2 minuty czy 5. No to już w ogóle nie ma problemu żadnego. I ten PIN spokojnie można sobie wpisywać.
4: Ja do nich pisałem nawet w tej sprawie, że jest WCAG, że WCAG mówi, że limit powinien wynosić tyle a tyle, że najlepiej to w ogóle, żeby go nie było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że nie spełniają standardu dostępności, punkt ten i ten, a oni powiedzieli, że limitu się nie da zwiększyć, napisz do banku, może bank coś zrobi, żebyś się nie musiał logować PIN-em, bo w niektórych bankach jak się niby zalogujemy PIN-em do aplikacji, a nie odciskiem, to wtedy już Blik nas nie poprosi o PIN.
1: A to muszę sprawdzić.
0: A w mBanku tego to nie jest to przypadkiem, tak?
1: No właśnie muszę to sprawdzić, ale...
4: Mi to działa
2: różnie.
4: Nie wiem,
2: jeszcze z odciskiem palca.
1: Ale w każdym razie, tak czy tak,

0: no właśnie te akcje, komentarze mogą nam pomóc. To znaczy, to jest oczywiście pewne tutaj ryzyko związane z bezpieczeństwem, ale można sobie pod akcję przypisać naciśnięcia kolejnych przycisków. Jeżeli zrobimy sobie akcję pod tytułem przyciśnięcie sobie przycisków PIN-u po kolei, no to program nam zacznie te przyciski sam naciskać w podanej kolejności przez nas. Oczywiście no to jest kwestia też tego typu, czy ufamy na tyle programowi, że damy mu taką możliwość i jak to nazwiemy i tak dalej, i tak dalej. I potem taką akcję można wywołać sobie albo dowolną komendą głosową, albo gestem. Przynajmniej w wersji premium można wywołać gestem, w wersji darmowej można wywołać komendą głosową. I jest tylko jeden problem, przynajmniej był taki, że program domyślnie te przyciski naciskał stosunkowo wolno. Tam 1,5 sekundy albo 2 sekundy dawał sobie taki przerwy na ewentualnie odświeżenie interfejsu, na coś tam jeszcze. No i gdy na przykład wpisuję sobie taki 8-cyfrowy kod i to trwa 2 sekundy, no to 16 sekund upływa na samo wpisanie kodu PIN. Ale można... W ogóle to się robi bardzo łatwo. Wchodzimy sobie właśnie w akcję, tworzymy nową i wpisujemy po prostu nazwy przycisków po enterze. Jeżeli to są cyfry, mBank ma po prostu cyfry, 1, 2, 3, 4, znaczy tam jest cyfry i potem, to jest śmiesznie, bo to jest trochę jak w klawiaturze takiej do SMS-ów jest na przykład 2 ABC, 3 DEF i tak dalej, jak w tych takich klawiaturach do SMS-ów starych. No w każdym razie wystarczy sobie część nazwy wpisać, czyli wystarczy same cyfry, typu 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter i tak dalej. Ale jeżeli potem dodamy dolar i czas podany w milisekundach, na przykład 100, to wtedy program będzie czekał nie 2 sekundy, tylko tyle czasu, ile my wpiszemy, czyli 1 dolar 100, 2 dolar 100, 3 dolar 100, 4 dolar 100 i wtedy program nam po każdym przycisku odczeka 100 milisekund, czyli 1/10 sekundy i w ten sposób no, taki 8-cyfrowy kod PIN program nam wpisze w niecałą sekundę. To jest trudne do zrobienia nawet dla osoby widzącej, szczerze mówiąc. No i w ten sposób można sobie ten po pierwsze kod wpisać szybko, po drugie w związku z tym, że to się wpisuje w tempie błyskawicznym, no to najczęściej syntezator nie jest się w stanie wyrobić nawet z powiedzeniem tego wszystkiego, w związku z czym to też no, może być jakąś alternatywą na wpisywanie tego kodu z włączonym głośnikiem na przykład. Bo po prostu ten syntezator mówi jakieś resztki niektórych cyfr, poza tym zwłaszcza jeżeli mam to zrobione na zasadzie takiej, że odpowiednim gestem wywołuję sobie ten skrót, no to po prostu wywołuję ten gest, zakrywam głośnik, on coś tam mi sobie bormota i ja tego nawet nie muszę słyszeć, bo wiem, że to się wpisuje.
1: No jedyny hak z tym jest taki niestety, że trzymamy plik tekstowy, który czystym tekstem ma wpisany nasz PIN.
0: No tak. No
1: to jest mój jedyny ból w tym całym. W sumie tak. Jasne, że PIN-u nikt nie może wykorzystać poza naszym telefonem i tak dalej, że to do niczego nie jest nikomu potrzebne. Ale z drugiej strony to jest jakaś furtka, żeby ewentualnie przeprowadzić jakiś atak i komuś ułatwić zadanie.
0: To jest niestety jakiś tego problem.
2: Zwłaszcza, że tym PIN-em zrobimy wszystko. Że w przypadku aplikacji mobilnej, przynajmniej w przypadku banku, nie ma jakby drugiego stopnia uwierzytelnienia, drugiego składnika, bo nawet gdy ktoś poznał, nie wiem, nasze hasło do strony, to zawsze jest właśnie aplikacja mobilna, którą musi jeszcze przejść. Ale przy PIN-ie do aplikacji mobilnej, no to niestety no, tyle wystarcza.
1: To znaczy, tak. Jedna rzecz, którą musiałbym się pobawić, to jest ten taki kreator do wtyczek, który można pobrać tam z sekcji wtyczek. On tam jest oczywiście po chińsku podpisany i tak dalej. Natomiast chyba taką prostą rzecz, jak wstawienie prostego autokliku, da się tam zrobić. Muszę jeszcze zobaczyć jak. Bo wtyczki zapisane w ten sposób, skrypty Lua zapisane w ten sposób są jakoś tam szyfrowane i nie da się tak prosto odczytać notatnikiem. Wtedy jakieś tam krzaki wyskakują.
2: No to jest pewnie bajtko, to jest pewnie kompilowany, podejrzewam.
0: No, tak, tak, no w każdym razie, no, jakiś sposób to jest na jakieś takie rzeczy. Natomiast no, rzeczywiście no, warto uważać, bo no, to już też to jest kolejny przykład bezpieczeństwa.
3: I może lepiej nie nazywać tak. sobie tego makra mój PIN do konta.
0: Dokładnie. Tylko jakkolwiek inaczej. To mogą być różne rzeczy. No to już też jest tutaj inwencja.
2: Zniszcz tak, telefon. Nasza.
3: Takie trochę security by obscurity wtedy, ale okej, ale kto się połapie z drugiej strony. No, to jest tak niszowe rozwiązanie, że...
0: Zwłaszcza, że podejrzewam i w sumie ciekaw jestem, czy dałoby się też taki security by obscurity, ale powtykać tam jeszcze przycisków, których nie ma. Typu na przykład jeden, lody, dwa, zegarek, trzy, cokolwiek, tak?
1: No.
0: I ciekaw jestem, czy wtedy by to się... No, to jest wiadomo, to zawsze jest jakiś taki tego, no ale no, nie wiem, może...
2: Albo inaczej, zrobić sobie maka lody, skarpetki, niedźwiedź, zegarek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z innym pinem, przy czym jeden byłby poprawny. Więc
0: no,
2: zakładam, że tak, trzy próby.
0: 15 pinów, powiedzmy, no tak, i który jest poprawny.
1: No, no tak.
0: To już kwestia jest tutaj użytkowników i jak to wszystko działa. Także no...
1: Ale komentarze w ogóle, bo my o tym nie wspominamy w tym co przeglądzie, ale się powolutku, pomalutku, po cichutku, ale się rozwija tak, opcja za opcją.
0: Tak.
1: I ciekawe rzeczy się tam dzieją. Dzisiaj na przykład doszedł jakiś kreator dla nowych użytkowników, który pomaga na wstępie jakieś pewne ustawienia skonfigurować i troszkę nas wprowadza w świat tego programu, co jest myślę no fajną opcją, zwłaszcza, że dużo jest pytań na sam początek, typu dlaczego to mi chodzi góra-dół, dlaczego ta pani mówi po chińsku, dlaczego coś tam jeszcze, jak mam ustawić to, jak mam włączyć tamto, no i jest to troszkę, dlaczego mi tu jakieś numerki czyta przy opcjach, no a tak to, czy już da się już wybierać numery za pomocą asystenta głosowego, można nagrywać całe makra za pomocą właśnie asystenta, że mówię mu rozpocznij nagrywanie i potem wydaję mu serię komend, na przykład kliknij tu, otwórz to, kliknij to, kliknij to, skończ nagrywanie, no i wtedy on mi zapisuje już gotową funkcję, ja nie muszę
0: i mało niczego. Tego, po każdej z tych opcji on to robi. Czyli można na przykład otwórz, nie wiem, otwórz rozkład ten jazdy, ten. Otwiera nam rozkład jazdy. Mogę sprawdzić teoretycznie, co w tym rozkładzie jest i mówi, kliknij, nie wiem, rozkład według przystanków.
1: Dokładnie. I wtedy mamy na żywo podgląd, czy to się w ogóle wykonuje. No więc tego typu funkcja doszła. Co tam jeszcze takiego? Jakiś tryb gracza już dawno temu, że można w konkretnych aplikacjach kazać mu się wyłączyć. Wsparcie dla klawiatur brajlowskich. No dużo takich funkcji, o których w podcaście nie było, a niedługo będzie rok od podcastu. I w ciągu tego roku naprawdę dużo się w tym screen readerze podziało. Wiele rzeczy jeszcze niestety nie działa jak trzeba. Jest duży brak wsparcia dla wielu, wielu, wielu API. Takich no, API natywnych dostępności. Przez co
0: ale też coraz więcej... Coraz więcej takich power userów z tego korzysta i coraz większa jest dostępność chociażby tego API, nie tylko w języku chińskim. Znaczy inaczej, ktoś to próbuje tłumaczyć i powstają wtyczki do konkretnych aplikacji, typu na przykład ostatnio powstała wtyczka do IPLI, która pozwala pauzować, bo domyślnie tak. W Androidzie to jest duży problem z pauzowaniem.
3: W iOSie też. W iOSie niestety nie ma za bardzo opcji,
0: albo
3: żeby
0: właśnie
3: to...
0: do pomijania reklam na YouTubie.
1: Tak, nawet widziałem wtyczkę, która jakoś automatycznie tłumaczy teksty, tylko ona jeszcze nie działa po polsku. Właśnie to jest problem z wtyczkami do komentarzy. Przez to, że to są zwykłe skrypty Lua, a my jeszcze tak nie też dużo wiemy o tym API do programowania tych wtyczek, to tam nie ma czegoś takiego jak lokalizacja, że można jakieś pliki pogenerować, poedit, cokolwiek.
2: Podejrzewam.
1: Więc tam trzeba po prostu tłumaczyć kod, znaczy zmienne różne kontrolki w kodzie.
2: Podejrzewam, że z komentarzy będzie trochę taki problem jak z JOS-em, że te wtyczki, tak jak skrypty w JOS-ie, ze względu na brak lepszego i fajniejszego rozwiązania, korzystają na zasadzie kliknij przycisk, który ma tekst taki. I powiedzmy angielska wtyczka może mieć kliknij tak, przycisk,
0: o tym
2: który
0: już było
2: ma tekst
0: generalnie.
2: Settings. Tak. A nasza
0: polskie
2: ustawienia.
0: Trzeba było zrobić ustawienia, powiedzmy. I no rzeczywiście jest jakiś problem. No z drugiej strony tam producent ciągle, ten deweloper coś tam robi przy tym komentarzu, więc może za jakiś czas zrobi na przykład alternatywny, że po prostu kliknij przycisk o takim, nie wiem, jak one są, czy mają jakieś ID, czy co, ale może da się tak, nie wiem.
1: Przeciąganie po pikselach jest już możliwe, że przeciągnij element znajdujący się na takiej wysokości długości, znaczy takiej wysokości i szerokości ekranu, przeciągnij o tyle, a tyle pikseli w górę do takiej takiej wysokości i szerokości na przykład.
0: No tak.
2: Tylko, że wtedy rozwiążemy jeden problem, a stworzymy drugi. Bo ile z językami nie będzie problemu, o tyle będzie problem z tym, że jeden smartfon jest mały, drugi jest duży, a trzeci to tablet.
1: Znaczy teoretycznie, wiesz, też jest tak, że komentarz sobie jakoś potrafi podzielić te programy na te węzły. Te węzły są raczej uniwersalne, mają numery, tak, że tam, nie wiem, podstawowy jest węzeł 0, czy tam powiedzmy 1, taki uniwersalny, wchodzę do środka, mam węzeł 1, 2, 3, wchodzę do węzła numer 2, 1, 2, 3, 4, 5. I to wszystko jest tam w miarę strukturalnie popakowane, tylko nie bardzo jeszcze chyba znaleziono sposób, żeby te węzły odnosić się do nich w kodzie. Ale może jeszcze no jakiś...
0: No właśnie, to też jest kwestia tego, że po pierwsze jest API po chińsku, po drugie, no niestety, deweloper to angielski to tak zna, aby coś zrobić.
1: W ogóle nie
0: koniecznie, czy w ogóle
1: nie
0: zna.
1: Ludzie
0: chyba
1: piszą przez tłumacza do niego po chińsku. Znaczy piszemy, no, ludzie, którzy mają coś do niego sprawę, piszą przez tłumacza po chińsku. I takie są dyskusje o programowaniu tam w ogóle, wiesz, jakieś wymiany kodu, jakichś przykładów, no, przez translator chiński.
0: Także tu jest jeszcze drugi. No, to zobaczymy, co się będzie dalej
4: działo. Ale to i tak nieźle jak...
0: Z tym programem.
1: No ja myślę, że jak na to, jakie mamy możliwości wsparcia i tak dalej, że to jakby jeden człowiek, o którym nie wiemy za wiele, oprócz tego, że jest z Chin, przez to, że jest bariera językowa. No i mamy Arka, który to wszystko tu jakoś rozkręcił i go gdzieś reprezentuje. No to ja myślę, że w ciągu roku ta społeczność doszła naprawdę daleko. No jest już zarówno angielski, jak i gdzieś krąży polski manual. Jest polskie tłumaczenie, które się rozwija. Coraz więcej jest
4: wyczerpywane... Takie popularne tylko i wyłącznie właśnie tu w Polsce?
1: Nie. Społeczność międzynarodowa na Telegramie ma aktualnie około 800 osób.
0: Tak, aczkolwiek no chyba to jest dość mocno łaciate. Znaczy są takie kraje typu właśnie Polska, gdzie to staje się dość mocno popularne. No, większość tych, którzy korzystają z Androida, niewidomych przynajmniej, takich, którzy tam w internecie, to przynajmniej wiedzą, że ten komentarz jest, oni niekoniecznie muszą tego używać, bo mają różne, nie wiem, że to chińskie, więc nie wiadomo, czy bezpieczne i tak dalej, ale wiedzą i coś tam, a sporo użytkowników mimo wszystko tego używa, a wydaje mi się, że na Ice Free mimo wszystko komentarz jest dość mocno nacenzurowanym. I nawet nie ze względu na...
1: Ice Free to jest osobny wątek, bo ta lista się ogólnie zwija do formy listy typowo ogłoszeniowej. Tam dużo rzeczy zaczyna uchodzić za off-topic, więc teraz się będzie przenieśli na listy, że tak powiem, alternatywne.
0: Co się zgadza.
2: Ale też zauważmy, że w Polsce jednak ten Android, ze względu na to, by nie mówić, na poziom zamożności obywateli naszego kraju, jest jednak popularniejszy, bo ja to widzę. Też na przykład fajnie sobie porównać, co słyszy się na konferencji Reha for the Blind w Warszawie, a co słyszy się na ICC. Bo na konferencji Reha for the Blind słyszy się tak 50% dźwięki talkbacka, 50% dźwięki voiceovera. Na ICC, jak ja byłem, to dźwięki talkbacka to chyba słyszałem od jednej osoby i to był Polak.
0: Znaczy też trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze ICC to jest dla młodych, a Reha to jest dla PZN-ów i tam są często słowowidzący, a dla słowowidzących to jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi
1: o... Poza ICC to jest miks, nie? To jest miks różnych krajów. Tam widzisz wyciki konkretnych społeczeństw. Jakbyś sobie to rozbił, to by się okazało nagle, że wiesz, jacyś Czesi też w dużej części używają Androida, jacyś tam Włosi może i też, tylko do nich nie dotarliśmy, nie?
0: Więc bo to też to jest... pamiętajcie,
4: bo dla mnie też denerwuje takie wyróżnianie, że Jezu, no nie wiem, no, że ci, którzy mają Androida, to są biedniejsi, bo mają Androida, a ci, którzy
1: nie,
4: mają
1: wiecie,
4: iPhone, to wcale znaczy, tak nie
0: to trochę
4: działa.
0: Niestety, trochę tak jest z kilku powodów.
3: Ale statystycznie to niestety tak wygląda. Oczywiście są też ludzie, którzy wybierają z przyczyn takich, że na przykład, nie wiem, oni walczą z systemem i iOS jest zamknięty, a Android jest otwarty, tak? Tak. To do dziś pokutuje.
0: Ale było, nie było.
3: Ale jednak ten przyczynek ekonomiczny nie jest bez znaczenia.
0: Jest dokładnie. Zwłaszcza, że no, zobaczcie sobie listy dyskusyjne jakieś tam aploskie, gdzie będą głównie nazwiska angielskie, amerykańskie, no generalnie anglojęzyczne, a na Ice Free tam jest dużo Brazylia, Włochy, Indie
1: mnóstwo, Pakistan.
0: Indie jest bardzo dużo. Generalnie tych ludzi z różnych takich krajów.
1: Amerykanów mniej... też trochę, co by nie
0: było. Tak, oczywiście, bo
1: siłą rzeczy. Na zasadzie iPhone się już znudził, bo tego jest strasznie dużo, a ten Android coś tam się rozwija, więc warto go sprawdzić.
3: Dokładnie. Ja słyszałem... Ile jest blogów i wpisów na różnych blogach niewidomej społeczności, właśnie tej anglojęzycznej? Testowałem Androida, mój tam, nie wiem, miesiąc z Androidem albo tak. Rzeczy tego typu. Jest tego naprawdę całkiem sporo.
1: Ale to się też troszkę zmienia, mam wrażenie, pod wpływem tego, że w iOSie ostatnio nie najlepiej się dzieje, jeśli chodzi o quality assurance, o testowanie nowych wersji a propos błędów, że jakby ludzi zaczyna to frustrować i takie osoby, które byli tacy, że tak to powiem, diehard Apple fans, ludzie, którzy wieszcie iPhone ponad wszystko i w życiu nie zmienię, zaczynają tego Androida, oczywiście na tym samym poziomie cenowym, czyli Samsungi flagowe, Pixele flagowe, znaczy Pixele są tylko flagowe, ale właśnie Samsungi, Pixele, takie duże firmy, zaczynają rozważać z uwagi na to, że tu coś mnie wkurza troszkę ten jack, że go nie ma, tutaj iOS ostatnio, no niby dużo nowych funkcji, ale błędów jest tyle, że to się nie godzi, a nic się w tej kwestii nie zmienia, nie poprawia i są takie
0: tak,
1: osoby
0: i w zasadzie
1: już,
0: na przykład pierwszy miesiąc od premiery nowego systemu można go odpuścić i tak dalej, tak? I to są jakieś
1: no właśnie,
0: takie różne rzeczy, które...
1: I gdzieś to Apple już gdzieś zniecierpliwia troszkę, a też te ceny rosną tego iOS-a i o ile kiedyś jeszcze gdzieś tam rozmawiałem powiedzmy na Zachodzie, czy tam w Niemczech, czy gdzieś, to ten Android to tak bardzo sceptycznie, nawet szkoleniowcy, osoby, które gdzieś tam inwestowały, były decyzyjne, żeby jakieś aplikacje rozwijać i tak dalej, bardzo sceptycznie, że no to się da. Nie powiem, że się nie da, ale jednak iPhone i w Niemczech słyszałem o takiej opinii, że ktoś zorganizował szkolenie z Androida i nikt na to nie przyszedł. Tak też ostatnio gdzieś to mnie trafiło w innym znowuż kraju, że Paweł, słuchaj, fajnie by było, jakby ktoś szkolił z Androidów niewidomych, bo zwłaszcza osoby starsze u nas, mimo że to jest Zachód, nie mają tak łatwego dostępu do na tyle wysokich świadczeń socjalnych, żeby podołać tym cenom rosnącym tych nowych iPhone'ów. I Android się może okazać całkiem przydatny. I gdzieś ta popularność, właśnie jakieś warsztaty o Androidzie. No ja na ICC robiłem, na ICC Weekend nawet ostatnio, czy na ICC nawet zwykłym kiedyś, takie podstawowe warsztaty z serii Android. Czyli pokazaliśmy jakieś ten Xiaomi Mi A1, jakieś talkback, jakieś tam takie powiedzmy hitbajery, jak ja to nazywam, czyli możesz nagrywać na Androidzie za pomocą widgetu bez otwierania aplikacji prosto z ekranu głównego albo w ogóle przytrzymując głośność. Tu jest Dotwalker, fajna nawigacja, na iOSie takiej nie ma. No i tego różnego rodzaju rzeczy takie powiedzmy przebijające się. I ludzie rzeczywiście byli zainteresowani. Potem ktoś do mnie pisał z Holandii. Paweł, kupiłem sobie nowego Androida. Czy w razie czego mogę się do ciebie zwracać? Więc to gdzieś tam ludzi interesuje. I to myślę się będzie tak...
2: Ale
1: może nie jest przebiegnie się szala, ale to gdzieś tam się będzie...
2: Jak już o tym mówimy... To w tym roku właśnie na ICC Weekendzie w listopadzie ten co był, bo ja byłem, jednym z warsztatów był właśnie warsztat z komentarii. Mnie tam nie było, bo i też nie chciałem się wybrać akurat na ten konkretny, ale być był.
0: No tak. Ciekawe, ile tam osób było.
1: Nie, tam z reguły dostaniesz na tyle. U mnie chyba na tym androidowym były 3 albo 4. Przy czym 6 to jest taka norma, bo to też nie chodzi o to, żebyś miał pełną salę, bo te sale są mniejsze i nie opanujesz, to jest jednak nie jest wykład, tylko jednak czasami ktoś potrzebuje, żeby indywidualnie im pokazać, zwłaszcza te gesty elkowe, ludzie tego nie łapią za pierwszym razem, więc trzeba im naręcznie pokazać, jak to działa. jakiś braille, jakieś takie rzeczy, więc to no, 6 osób to jest takie optimum slash troszkę już za dużo. Więc nie, to nie jest tak, że to nie było kompletnie zainteresowanie, więc to się dzieje, a komentarz jest takim właśnie trochę no, Jossem, w takim sensie, że takim screenreaderem dla grzebaczy. On jest fajny, jego można fajnie wytłumaczyć. Może, tylko że chodzi o personalizację, tak? Że Joss ma tych funkcji od personalizacji w piguły i trochę, tak. Ja ich wszystkich teraz nie pamiętam. I,
2: ale właśnie ta otwartość, nie... te wtyczki,
1: to coś tam. To skrypty.
2: No.
0: W każdym razie tak czy tak, no jest.
1: Więcej niż ta norma korporacyjna, tak, która jest wydana. Mhm. Więc
0: no i było, nie było. Rzeczywiście ten czynnik ekonomiczny, gdzie iPhone kosztuje powiedzmy 3000 w górę, natomiast telefon, który działa po prostu z Androidem i on całkiem nieźle nawet będzie działał.
4: Jezu, ale mnie
0: kosztuje 800 zł.
4: No bo wy tak mówicie, jakby ten iPhone lepiej działał. Jakby...
1: Taka jest świadomość.
3: No bo z reguły...
0: Po pierwsze...
3: Inaczej. Słuchajcie, kwestia jest po prostu taka, że dla użytkownika, który dopiero zaczyna. I tu myślę, że to jest kwestia taka najważniejsza. Dla użytkownika, który zaczyna, z iPhone'em jest po prostu mniej problemów. Zdecydowanie mniej problemów. Ten telefon wyjmuje się z pudełka i on po prostu działa. Jak ktoś chce się bawić w grzebanie gdzieś tam powiedzmy i może liczyć czy na jakąś pomoc, czy po prostu jest w stanie jakoś to wszystko opanować, to z Androidem też sobie poradzi, bo to nie jest tak, że nie, ale niestety Google skutecznie, nawet i w nowych telefonach, co zresztą ostatnio miał okazję doświadczyć Robert, sprawia, że po prostu Androida samemu naprawdę jest bardzo ciężko skonfigurować od samego początku. No przecież jaka była sytuacja, to Robert
0: z Pawłem, ze mną tu siedzieliśmy.
3: Coś możesz powiedzieć,
0: żeby w ogóle tego Androida włączyć. No i...
1: No w dużym skrócie, telefony androidowe lubią język angielski na początku mieć. Może nie wszystkie, bo to jest kwestia, może też mam wrażenie, co telefon to obyczaj i trzeba trafić na fajny. No więc.
0: No właśnie, ale nawet fakt, że trzeba
1: Nokia...
0: trafić na fajny, tak?
3: iPhone to też jest loteria. Tak, dokładnie.
1: Telefon Nokia Roberta postanowił, że on zagada po polsku, a przynajmniej tego spróbuje, tej sztuki, po czym się zamknie. Więc trzeba było na ślepo poniekąd wybrać angielski. Dobrze, że pomógł nam Envision AI, żeby się zorientować, na jakim ekranie jesteśmy, i moja intuicja, w który przycisk można by kliknąć. Że to przeskoczyło na angielski i to się dało ustawić, a potem zrobić polski, jak już było Wi-Fi.
0: I jest jeszcze jedna taka pułapka trochę androidowa. Bo skoro Android, no, są telefony tanie, to ludzie kupują często tanie telefony różnych firm. Różnych.
4: Z małym RAM-em na przykład.
0: I, znaczy z małym RAM-em jak z małym RAM-em, ale firm, które, no powiedzmy, nie boją się eksperymentowania. Są telefony, które niekoniecznie mają wszystkie opcje dostępnościowo poprawnie w związku z tym zaimplementowane z różnych przyczyn.
2: Ja
0: kupują ludzie telefony za 300 zł czy ileś jakichś bardzo mało znanych firm, które by nie wiadomo co zrobić, bo jest to problem. No i potem jest, no ale Android to jest problem. Natomiast nawet, no niestety, czysty Android, gestny, coś... Jednak te gesty lepiej wchodzą na iOS-ie. Aż kilka osób miałem na szkoleniach, tak, między innymi. Niestety gesty lepiej działają na iOS-ie. Po prostu zwyczajnie. Naprawdę miałem osoby w bardzo starszym wieku z jakimś Parkinsonem i te osoby nie miały większych problemów. Znaczy czasem niektóre miały oczywiście, ale niektóre nie miały problemów z iOS-em.
4: Nawet
0: na Androidzie był problem wielki. Właśnie pokrętło nawet jakoś tam za którymś razem... Znaczy inaczej, pokrętło to był jeden problem. Ale to był jeden problem. Natomiast na Androidzie tak. Po pierwsze L-ki, które używane są non-stop, bo wstecz jest na L-ce chociażby.
4: Nie, koniecznie.
0: Ale to trzeba albo tego szukać. I teraz tak. Jest kilka takich może i drobnych problemów, ale które zniechęcają osoby, które dopiero przesiadają się na telefony dotykowe. Czyli
3: No właśnie, i to jest Tomek też słowo które się przesiadają, bo to jest podstawowa rzecz. Jak dostajesz urządzenie, które jest zupełnie ci nieznane, tak naprawdę w ogóle jakiś ekran dotykowy, a wcześniej zawsze był klawisz, no to kurczę, tak, i jeszcze są problemy.
0: Jeżeli jest tylko jeden problem na iOS-ie, to spoko. Wobec tego pokrętło przynajmniej w pierwszym momencie też można jakoś tam przeżyć. W sensie takim, że no... Jakby można...
3: Niekoniecznie sobie... trzeba go używać. Bez tego pokrętła się przez chwilę przeżyje nawet.
0: Przez chwilę się przeżyje. Potem jak trzeba już, a jak się tu kasuje wiadomości, a jak co, no to rzeczywiście to pokrętło jest fajne, tylko trzeba to się tego nauczyć. Ale to jest jeden z bardzo nielicznych problemów takich ogólnosystemowych. W Androidzie ich jest kilka. Po pierwsze L-ki, po drugie obszar tych przycisków wstecz, home i ostatnie aplikacje, które albo są... No takie, że to po prostu się w to stuka i to już działa i to dla niektórych jest duży problem. Nawet jeśli nie, no jeżeli się w nie kliknie, no TalkBack chodzi sobie po nich flikami i trzeba znowu gdzieś na ekranie stuknąć, czyli jest masę wyjątków od reguły. W iOSie tych wyjątków od reguły prawie nie ma. W Androidzie ich jest troszkę i to wszystko trzeba zapamiętać. I w momencie, kiedy mamy do zapamiętania przede wszystkim właśnie ten nowy system ekranu dotykowego i jeszcze 15 wyjątków, to nagle się robi, nie, słuchajcie, to jest dla mnie za trudne, ja nie, to jest jednak iOS.
4: Rozumiem.
0: Dwa gesty i tymi dwoma gestami mogę na początku się zadowolić, a potem to ja sobie będę wprowadzał udogodnienia. Ale na początek te dwa gesty wystarczą. W Androidzie... Niestety niekoniecznie.
3: Bo jak ja pamiętam ze swojej przygody z Androidem pierwszej, z jakimś tam Androidem piątką, ja już naprawdę nie miałem problemu. Co ja się nadenerwowałem, że tam pewne rzeczy nie działają mi tak, jak ja bym chciał od samego początku, no to okej. Okay. Ale ja sobie już z tym poradziłem. Natomiast gdybym ja dostał ten telefon jako pierwszy, no to na pewno zajęłoby mi to znacznie więcej czasu skonfigurowanie Androida. Wtedy to był Android 5. Jak dobrze pamiętam, zajęło mi bagatela około 3 godzin przejście przez kreator.
2: Słuchajcie, ja jestem użytkownikiem iOS-a zapalonym i myślę, że w najbliższym czasie się to nie zmieni, zwłaszcza, że się ostatnio wyposażyłem w nowego iPhone'a, a też Android był rozważany. Ale miałem taki okres w swoim życiu przez rok, gdzie byłem użytkownikiem tak naprawdę tylko i wyłącznie Androida. To był też Android 5, Samsung Galaxy S4 i to był faktycznie mój główny telefon. Ja tego przez rok używałem jako głównego telefonu. Ja to do Androida powiem tak. Ten system działa. Można. Dla mnie już nawet wtedy, jako doświadczonego użytkownika, który potrafił sobie poradzić i instalował jakieś różne dziwne rzeczy, nawet próbował się bawić w robienie jakichś prostych apek na tegoż Androida. Okej, ale dla mnie był z tym wszystkim inny problem. Że dla mnie telefon ma działać. Ja bawić to się mogę z komputerem. Instalować jakieś systemy, konfigurować, próbować coś tamtego. Ale dla mnie telefon to ma być urządzenie, które ja wyciągam na jakimś głośnym w ogóle jadącym pojeździe, stoję w ogóle gdzieś tam, chcę do kogoś szybko zadzwonić i ja się nie chcę bawić, o Jezu, gdzie ja mam tu, co ja mam tu, ja chcę szybko znaleźć i zadzwonić. I to nie ma być trików i kombinatorstwa, to po prostu szybkie, fajne i działające. I tu iOS się sprawdza bardzo dobrze, właśnie w takiej ergonomii, szybkości użytkowania, że tu dock, tu coś, tu się kliknie, tu szybkie przeskakiwanie po nagłówkach, indeks tabeli, alfabetyczna lista kontaktów, po której się jakoś łatwo skacze, tutaj się coś kliknie, tego, jakieś gesty, play pauza dwoma palcami szybko, odbieranie, rozłączanie dwoma palcami, jakieś pokrętło, szybkie akcje, szybkie skakanie po nagłówkach, po linkach, po czymś tam, żeby za szybko na stronę wejść, szybko coś wyszukać. A Android? Okej, da się. My dojdziemy do tego wszystkiego, ale musimy mieć na to czas. Jak my tego czasu nie mamy i próbujemy coś zrobić szybko, no to jest, mam wrażenie, trochę większy problem mimo wszystko.
0: A czy tu już akurat wchodzimy w jakieś rzeczy, bo ja ci mogę też powiedzieć argumentem, no ale jak sobie ustawisz,
4: ja
0: no
4: też.
0: To oto tego. Ale tu
3: ale musisz poświęcić powoli, czas, żeby to ustawić.
0: Ale tu
1: właśnie,
0: zaczynamy powoli wchodzić...
1: Na to, ile tematów tak. My jeszcze mamy, a już jest trochę 22, więc...
0: Tak, zaczynamy ja powoli tak wchodzić
1: przez szacunek
0: dyskusję,
1: dla naszych słuchaczy.
0: Tak samo jak no, swego czasu były wielkie dyskusje Just czy Windows.
3: Owszem.
0: To tutaj znowu Android czy iOS. I to są, obawiam się, podobne dość dyskusje. I tu się nie da po prostu przekonać. To po prostu tak działa i już. I po prostu
3: ewentualnie kiedyś można, kiedyś można będzie zrobić tak jakiś dalej program znowu odświeżający ten temat, ale to osobny, bo jednak ten Android też się rozwija. To nie jest tak, że nie i myślę, że tu warto to kiedyś
0: tak,
3: gdzieś tam sobie
0: odświeżać. Tak, i pewne przewagi, które miał iOS, przestał je mieć, ale znowu też pewne przewagi, które miał do tej pory Android, przestał je mieć, chociażby skróty na iOS-a, tak?
3: No tak.
0: Także no to są różne rzeczy, o których jakby warto wiedzieć, natomiast no taka audycja to by, o Jezu, trwała i trwała, bo to naprawdę bardzo, to, żeby to wszystko omówić, to naprawdę trzeba paru ładnych godzin, a nie każdemu chce się tyle czasu słuchać. Dobra, no zobaczymy. Coś nam może się udać. To może przejdźmy do innego tematu, już nie związanego ani z iOS-em, ani z Androidem, ale z technologiami jak najbardziej, czyli syntezator Gregor, czyli zrobiony przez Grzyszka Złotowicza, doczekał się wsparcia dla NVDA 2019. Czy,
5: Robert? No właśnie, czekaliśmy. Się okazało niezbyt długo. Wczoraj gruchnęła informacja, że pan Grzegorz syntezator uaktualnił, okazało się to prostsze niż myślał sam. Syntezator jak najbardziej działa, jak ktoś lubi tę mowę, mało tego rozbudowano indeksację i ma lepiej literować. Ja tam tego specjalnie nie zauważyłem, ale działa to i dodatek można pobrać ze www.zlotowicz.pl i tam trzeba kliknąć na moje dodatki do NVDA. Link bezpośredni zamieszczamy na naszej stronie
3: pod audycją.
0: No w komentarzach pod audycją.
5: I tyle można powiedzieć na ten temat. Jak ktoś lubi tę mowę, można, już działa. Jest to jakaś tam alternatywa do kolejnych syntezatorów.
3: Ja tylko tak jeszcze wspomnę a propos NVDA i a propos dodatków, że warto, jeżeli ktoś korzysta ze starej wersji NVDA, jeszcze na Pythonie 2, to warto sobie jej zrobić jakąś kopię z aktualnymi dodatkami, bo na przykład coś ostatnio na liście deweloperów Joseph Lee pisał o tym, że będzie usuwał swoje dodatki, które były pisane na Pythonie 2. Więc trzeba lepiej sobie to gdzieś pozabezpieczać, porobić kopię.
2: Zróbmy sobie wersję przenośną.
3: Tak.
2: Najlepiej skopiujmy sobie tę wersję przenośną tak, żebyśmy mieli zainstalowaną i dwie przenośne. I jedną z tych przenośnych zostawmy jako starą, drugą sobie zaktualizujmy. Jak stwierdzimy, tak, dobra, fajnie, podoba mi się, to sobie aktualizujemy instalacyjną ewentualnie.
3: Dokładnie, bo to jednak no nie wszyscy chcą się aktualizować na nowe NVDA, no więc warto sobie po prostu gdzieś te kopie zachować, bo no przy okazji czy jakiejś awarii, czy reinstalacji systemu, to może nam się przydać do odzyskania po prostu. A nie wszystkie dodatki mogą już być dostępne.
2: Ktoś wie, jak jest kwestią syntezatorów, Vocalizer, a cappella? Czy już, czy jeszcze nie?
1: Chyba już. Hey. Ktoś widziałem jakiś link, że to już jest zrobione, no, w kilku miejscach nawet, więc trzeba by sięgnąć dokładnie gdzie, ale coś chyba już jest.
5: Znaczy zrobione to jest, tylko trzeba zapłacić.
2: No tak, ale jakby dla osób, które
0: aktualizacja
2: mają...
0: do 2019.
2: Tak. O to chodzi bardziej.
5: Ponoć zrobione.
1: Chyba tak.
0: No zobaczymy. Może.
5: Wiem, że Gregor jest za darmo i Gregor jest lekki, jest taką alternatywą dla tych takich...
2: Taki nowoczesna alternatywa dla spika, dla syntoka, mam wrażenie.
0: Coś tak jakby.
2: Synteza, która robi co musi i nie więcej. I to jest dokładnie fajne.
5: Tak. Dokładnie.
0: A tymczasem a propos różnych zmian i w ogóle, no to Facebook teraz kombinuje dość mocno z Messengerem i zmieniają, dodają, odejmują zakładki i tak dalej, i tak dalej.
3: I odchudzają kod.
0: odchudzają tak. kod. Mikołaj tu właśnie wpisał, że jest nowy Messenger jest na iOS-a.
2: Nowy Messenger na iOS-a, dokładnie. Odchudzony znacznie, mimo tego, że ilość funkcji, jaką ma, jest mniej więcej taka sama, to usunięto z niego, w ogóle jest stworzony całkowicie od nowa, to nie jest aktualizacja, to jest totalnie jakby, znaczy to jest aktualizacja w App Store, nam się ten Messenger zaktualizuje, ale on jest po prostu stworzony od nowa, od zera, od kompletnie nowych fundamentów, to nie jest jakby ulepszenie tego, co było, tylko po prostu ktoś go napisał jeszcze raz od zera i tyle. Jest znacznie mniejszy, znacznie szybszy, znacznie fajniej działający, bo oni kiedyś próbowali robić rzeczy typu jedna aplikacja, która z niewielkimi modyfikacjami ma działać na dwóch systemach naraz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz to jest w ogóle aplikacja robiona typowo pod iOS-a i tylko pod iOS-a. Android będzie miał swoją. No i ta aplikacja ma działać lepiej, ma działać szybciej, ma być bardziej stabilna. Z 1,5 miliona linijek kodu zostało odchudzone do 300 tysięcy, więc dość sporo. Co ma też ułatwić w przyszłości dodawanie jakichś nowych, fajnych funkcji, co też pomoże użytkownikom, bo wiadomo, im coś mniejsze, tym prościej nad tym pracować. No, co do dostępności. Usunięto dźwięk i jakikolwiek powiadomienia o tym, że ktoś pisze wiadomość. To się da gdzieś sprawdzić, ale my się o tym automatycznie nie dowiemy. I usunięto, z tego co wiem, rzeczy typu jakieś efekty tam na przytrzymanie ikonek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli widać po prostu, że ta aplikacja jeszcze ma jakieś takie bóle wieku dziecięcego, że tam jeszcze coś można by dopracować, ale dostępna jest, korzystać można.
3: Tak, to ciekawe, na przykład są problemy tego typu, chociażby z kwestią zareagowania na jakąś wiadomość. Tam trzeba kliknąć 3 razy na daną wiadomość i wtedy nam się otworzy tam się otworzy okienko robienia tych reakcji, czyli tam wyszczerzona buźka i kciuk w górę, kciuk w dół i tak dalej, i tak dalej.
2: Ciekawości, bo ja jeszcze się aż tak nie bawiłem, bo ja tu mam jakiś problem w ogóle z logowaniem do tej aplikacji ostatnio. Czy ty masz nadal komunikaty typu łączenie połączono?
3: Nie miałem tego, przynajmniej dziś tego nie miałem. Odpaliłem tę aplikację na chwileczkę, ale też jest na przykład jeden problem. Problem jest chociażby z odczytaniem informacji o tym, czy wiadomość została dostarczona i wyświetlona.
4: Nie, bo też nie ma dźwięku pewnie.
3: Nie.
2: To nie jest problem voice-overa, tego tam nie ma.
3: No to, ale wiesz, ale dla nas to też było fajne, tak? Więc to może tak, nie problem, ale w sensie, dostępnościowy, ale problem tak, taki to generalnie użytkowy.
2: Tak, tak.
3: Ale jak wejdziemy w szczegóły wiadomości, wystarczy to kliknąć tam 2 razy tę wiadomość, to mamy szczegóły wiadomości i to nam się otwiera, tam takie jakby sub-okienko, że je tak nazwę, i pojawia się konkretna informacja. Też mam wrażenie, że są zdublowane czynności na pokrętle. Z jakiegoś powodu, kiedy jesteśmy przy konwersacji, to mamy kilka czynności tego samego typu na pokrętle. Ktoś po prostu chyba coś tam przedobrzył. No i mamy w interfejsie 2 zakładki zamiast 3, ale reklamy niestety mamy nadal gdzieś tam wyświetlane.
2: A bawił się ktoś, jak wygląda kwestia jakości? Czy coś się zmieniło? Czy to wiadomości głosowych, czy to rozmów głosowych?
3: Z tego co wiem, to się nic nie zmieniło. Teraz chyba nie trzeba trzymać tego przycisku, kiedy wysyłamy wiadomość głosową, ale limit jest dalej ten sam, jaki był, czyli tam koło minuty. Mhm. Także
0: na Androidzie będzie pewnie więcej zmian, bo tam jest jeszcze wersja light Messengera. Przynajmniej na razie.
3: Zgadza się.
0: Na to, że są jednak na telefony bardzo tanie, które tego ramu mają maluteńko i no na Androida jest Messenger i Messenger Lite. Na szczęście Messenger Lite jest dostępny.
3: A tymczasem mamy telefon, słuchajcie, bo można do nas dzwonić, tak sobie nie powiedzieliśmy o tym, ale stali słuchacze wiedzą, że można dzwonić i korzystają z tego. Kogo witamy? Halo? No i chyba jednak nie mamy tego telefonu.
0: Może jeszcze
3: Może się uda, ale w ogóle coś widzę, że z naszym telefonem dziś jest jakiś problem. Jak to testowałem go wcześniej, to jakieś problemy się pojawiły. No może się jeszcze
0: może się poprawi,
3: coś uda
0: zobaczymy.
3: Z tym zrobić. Tak, oby. O, jeszcze, no to, dobra, jeszcze, różnych... jeszcze raz, o. Jeszcze raz spróbujemy, ale nie. O. No, jak widać, nie. Jak dziś coś na łączach nam szaleje po prostu ten telefon.
0: Natomiast też taka ciekawa informacja dla muzyków niewidomych. Jest udźwiękowienie do programu Reaper, czyli Osara, którą rozwija James Tech, czyli no, gość dawno NVDA. No i niedawno programem zainteresował się taki człowiek, który się nazywa Wiktor Gorelow. Podejrzewam, że większość ze słuchaczy nie wie, kto to jest i absolutnie się temu nie dziwię. Natomiast możliwe, że ktoś coś mógł o człowieku słyszeć. To jest no pan oczywiście ze wschodu, jak się można łatwo domyślić, który swego czasu tworzył coś, znaczy nadal chyba tworzy, taki jest projekt Native Keys, to się nazywa. To są skrypty do JOS-a do obsługi różnych instrumentów VST. To znaczy chodzi o uskryptowienie interfejsów instrumentów VST, które z zasady są niedostępne, no w taki sposób, aby ta dostępność tam się pojawiła. I to są nieraz duże instrumenty, duże programy, które mają dość sporo tych kontrolek. Za to się płaci ileś tam. Nie pamiętam w tej chwili ile, ale no myślę, że są osoby, które no mogą mieć problem, że to jest aż tyle. W każdym razie no jest coś takiego. No i człowiek niedawno napisał na listę mailingową a propos, taką Reaperową, no że no jest ta Osara, on sobie czytał kod, on sobie sprawdził, że on ma parę pomysłów, jak to zrobić, wie jak to zrobić. No i jak się dostać do ekipy? No mu tam napisali, że no jest GitHub, no zrób pull requesta i pewnie James, znając życie, będzie więcej niż szczęśliwy, jak coś tam fajnego zobaczy. Więc możliwe, że za jakiś czas coś nowego w Osarze się pojawi. Co to jeszcze zobaczymy i kiedy i w ogóle. No ale jest człowiek, który chce się tematem interesować. I możliwe, że coś ciekawego zrobi. Także no zobaczymy, co się no właśnie urodzi znowu. I mam jeszcze jedną konkretną, taką fajną wiadomość. A propos tym razem czasopism dla niewidomych. No zawsze fajnie, jak kolejne czasopismo dołącza do tych, które są dla nas dostępne. Tym razem Tygodnik Powszechny dołączył do e-kiosku de facto.
1: No tak. No i to w zasadzie tyle, co można o tym powiedzieć, bo komunikat prasowy Tygodnika jest dość krótki, lakoniczny i konkretny. Jest za darmo dla osób niewidomych, no właśnie, które mają dostęp do de facto. Bo tu już część jakichś śledzących zagranicznych, którzy interesują się językiem polskim i znają, mieli nadzieję, że się uda, a tu niestety tylko jak się ma polskie orzeczenie. Ale jest w zasobach e-kiosku, no i można czytać.
0: I można czytać. No i ostatnia taka typowo tyflowieść, też raczej no pozytywna, bo pojawił się kolejny program dla Androida do rozpoznawania tekstów, który na iOS-a już od jakiegoś czasu funkcjonuje, czyli Voice Dream Scanner. Aplikacja pojawiła się chyba wczoraj i to jest też wersja, no taka publiczna beta. Znaczy nie trzeba się tam jakoś specjalnie zapisywać, natomiast no ma status bety, tam jest napisane, że to jest napisane wcześniejszy dostęp, czyli no właśnie publiczna beta, ta aplikacja może zawierać błędy i rzeczywiście zawiera. Kosztuje 28 zł, nie wiem ile kosztuje na iOS-a w tej chwili. Ktoś się orientuje? Ile
2: ja zapłaciłem 18, ale to była jakaś promocja.
0: Aha, no to oryginalnie kosztuje 28, przynajmniej na razie, na Androida. I no ja sobie tę aplikację pobrałem, pobawiłem się na chwilę, no na razie chwilę raczej. No i powiem tak, no jest to, znaczy może to być ciekawa aplikacja. Na razie zapowiada się ciekawie, ale jeszcze spokojnie, bo tak. Uruchamiam aplikację, no i aplikacja się włącza, mam przycisk do skanowania, mam przycisk do włączania flesza, czyli latarki, mam przycisk do włączania wykrywania krawędzi. No i pierwszy problem. Ten przycisk ma etykietę, która się nie zmienia. Znaczy, zawsze jest napisane, że to jest wyłączone albo włączone w zależności od tego, jak włączymy telefon. Ale jeżeli mamy talkbacka, jeżeli wyłączymy funkcję albo włączymy, no to talkback powie, że powiedzmy latarka wyłączona albo włączona. Ale etykieta przycisku nadal zostaje taka, jaka była. Podejrzewam, że to jest jakiś błąd, który zostaje naprawiony, ale na razie tak jest. Druga rzecz, jeżeli się ma komentary, to komentary w ogóle nie mówi, że to jest latarka wyłączona i wtedy w ogóle nie wiadomo, co się włączyło, co się wyłączyło. Trzeba przestartować aplikację i wtedy to jest napisane. Ale znowu, przy każdej zmianie no też nie jesteśmy informowani. Druga rzecz, z nieznanych przyczyn wydaje mi się, że aplikacja domyślnie obraca sobie tekst do góry nogami. Nie wiem czemu. To znaczy mam jeszcze drugą aplikację do rozpoznawania tekstu, taką dość prostą, czyli Brincando com Braille. Ona nie rozpoznaje orientacji tekstu. I Voice Dream w tym momencie na Androida też nie rozpoznaje orientacji tekstu. I w tym momencie, żeby przeczytać stronę jakąkolwiek, kartkę, jakiś tekst Brincando com Braille, musi być no w jedną stronę, a żeby go przeczytać Voice Dreamem, muszę kartkę obrócić o 180 stopni i wtedy jest czytana. Dlaczego tak jest, pojęcia nie mam, ale tak jest. No jest jeszcze generalnie kilka innych błędów, natomiast no jakość tej aplikacji jest, powiedzmy, obiecująca. No to nie jest może Envision jest no po prostu najlepszy. Aczkolwiek
2: Programing
0: dzisiaj...
2: AI?
0: Envision, jak przepraszam, Envision. Envision.
2: Tak, czy porównywałeś Sing AI? Jak się ma Envision do Sing AI?
0: Nie, nie porównywałem, bo Sing AI nie ma na Androida.
2: Mhm.
0: Na razie przynajmniej.
2: Właśnie.
0: Mówią,
2: to jest ciekawe,
0: że Envision jest lepszy. Nie wiem, na ile to prawda. W każdym razie... myślę, że Voice Dream jest jakości tego silnika Google'a rozpoznawania tekstu, bo porównywam do ID i to jest mniej więcej ten poziom ID. ID nie pamiętam w tej chwili, ile teraz wersja Pro kosztuje, tylko ID Pro ma tam jeszcze kilka innych funkcji, bo ID Pro to ma jakieś, gdzie jestem, teoretycznie jakąś prostą nawigację, tam jakieś rozpoznawanie obiektów, coś tam jeszcze. Natomiast moim zdaniem najlepiej działa ten moduł właśnie rozpoznawania tekstu. Voice Dream Scanner jest tylko do tego, natomiast Voice Dream Scanner ma na przykład coś, czego ID nie ma, czyli przetwarzanie wsadowe, oni to nazwali, czyli no, teoretycznie mogę sobie ileś stron zeskanować. Natomiast na razie to podobno też tak działa.
4: Znaczy w sensie
0: różnie.
4: W takim buforze i...
0: No tak, bo no jakby... No bo to jest na przykład dobre dla studentów. Masz sobie na wykładzie, nie wiem, 15 kartek, musisz z tym pracować. Dajesz telefon sobie widzącej, choć podobno no, też Voice Dream jakoś nie... Coś chyba jest z tym modułem w ogóle rozpoznawania nie tak, ale no to jeszcze muszę kiedyś sprawdzić, zrobić taki duży test tych programów. Ja tak się przymierzam do takiego podcasta porównawczego już od pół roku chyba. I co chwilę albo się pojawia jakiś nowy program, albo u mnie się pojawia jakaś nowa idea, którą warto, bo ciągle tak się zastanawiam nad formułą i nad, jak to się mądrze mówi, nad procedurą testową tych wszystkich aplikacji, żeby to dobrze przetestować.
2: I jeszcze iOS-a by warto do tego jakkolwiek włączyć, bo to też system.
0: Tak, nie włączę, bo moja Dorka ma iPhone'a, co prawda 7, ale myślę, że no, aparat jest na tyle dobry, że da się to jakoś tam rozpoznawać.
1: No ja miałem to szczęście, że mi się udało porównać te różne aplikacje. Oczywiście na konkretnych jakichś przykładach, nie wiem, na wszystkich scenariuszach, ale i mam doświadczenie troszkę z tym iOS-owym spektrum i z Androidem. Przede wszystkim jak chodzi o Voice Dream Scannera na Androidzie, to testowałem wersję i na iOS-a, i na Androida, i na iOS.
3: Chyba Paweł właśnie się... Paweł nam zniknął.
0: Tak, no to jest ja odzrana. Mówiliśmy na temat łączy, że różnie to bywa.
2: I ja mogę Voice Dream powiedzieć tylko tyle, że jest jakby to, co wyróżnia tą aplikację spośród na przykład aplikacji typu Sing AI, jest to, że Voice Dream działa w 100% offline. Efekt tego jest taki, że jeżeli mamy jakiś dokument, że tak powiem, prywatny, czy to, nie wiem, chociażby dowód osobisty, z którego potrzebujemy numer, jakąś kartę bankową, jakąś umowę,
0: ale to jest jedna sytuacja.
2: Cokolwiek.
0: Ale druga sytuacja jest po prostu, jesteśmy w podróży, gdzie z internetem jest bardzo różnie. I no musi to być wszystko offline, bo inaczej się nie da.
2: No tak.
0: Na przykład. No to rzeczywiście. Akurat w przypadku Androida tych aplikacji jest kilka. Znaczy jest to Envision, który ma tryb offline. Sobie porównywałem. No jeżeli, nawet nie wiedziałem, że Voice Dream jest offline'owy. Jeżeli tak, to rzeczywiście, na pewno, bo ja sobie też porównywałem do tych programów, które są offline, to rzeczywiście z tych offline'owych programów Envision zdaje się działa. Znaczy Voice Dream rzeczywiście, no to w takim razie jest bardzo ciekawy. Bo na przykład rozpoznawałem sobie lekarstwo, któreś chyba Orofarm, czy nie pamiętam. No to zarówno Envision w tym trybie offline, jak Brinkando rozpoznał tylko 30 tabletek, kropka. A Voice Dream no to rozpoznał, że Orofar, Max, na ból gardła, coś tam. Oczywiście on się trochę przy tym mylił, ale wiadomo było, co to za lek i tam na co troszeczkę i tam coś próbował. I to tak sporo próbował. Voice Dream to był też jedyny program, który mi próbował przeczytać całkiem nieźle PITA. Te wartości, te tabelki wszystkie. Bo właśnie akurat w tym akurat konkretnym jakoś te inne programy różnie to działały. Albo kawałek tylko czytały na przykład. Nie wiem czemu. Jakoś tak było. A tymczasem Paweł przyszedł. Chyba. Ale Tylko
3: na razie nic nie mówi.
0: No to w takim razie to no, chyba przechodzimy do newsów technologicznych bardziej.
2: A to już po 22.
3: Albo no, dopiero.
0: Albo dopiero. A tych newsów też jeszcze kilka jest. No. Zobaczymy. Subsonic, Mikołaju.
2: Tak, jest usługa, ostatnio ogarnęła gdzieś tam grupę, w której gdzieś tam się kręcę fala ekscytacji i usługa jest testowana na wszystkie możliwe sposoby. Najprościej mówiąc, instalujemy sobie to na komputerze, serwerze, czymkolwiek, co raczej częściej chodzi niż nie chodzi. Stawiamy sobie serwer, podłączamy go podajemy w jakieś foldery, gdzie trzymamy nasze dane, typu muzykę, audiobooki, cokolwiek. Instalujemy jakiegokolwiek klienta, bo Subsonic ma otwarte tak zwane API, czyli każdy programista chętny może napisać sobie klienta własnego i nic mu nie stoi na przeszkodzie. No, łączymy się do naszego serwera, podajemy tam login i hasło i mamy ze smartfona, z poziomu smartfona dostęp do całej naszej muzyki, audiobooków i czegokolwiek byśmy tam nie trzymali na tymże serwerze. Możemy słuchać za pomocą streamingu, czyli włączyć i słuchać jakby na bieżąco, dociągając sobie konkretne dane. Możemy pobrać i na przykład słuchać sobie offline, jak czy to komputer nie będzie chodził, czy to internetu nie będzie. Jest open source'owa implementacja, otwarta implementacja Subsonica, bo domyślny serwer, jakby główny, polecany przez autorów, jest tam jakiś, ma jakieś funkcje płatne i tak dalej, ale wersja właśnie otwarta, nazywająca się Gonit, wspiera nam coś takiego właśnie jak to API, można się do niej połączyć, jest w 100% darmowa. No i na iOS-ie klient pla.sub bodajże, którym ludzie się zachwycają. Podobno autor jest bardzo chętny na wsparcie dostępności. Dużo się zmieniło, podobno bardzo fajnie jest. No wiadomo, mamy słuchanie muzyki, mamy streaming, pobieranie, mamy książki audio, włącznie z tym.
0: Paweł, znowu.
2: Tak, że serwer zapamięta, gdzie skończyliśmy. Tak, o. I możemy sobie na przykład na jednym smartfonie coś zacząć, na drugim coś skończyć i nasz serwer będzie wiedział, gdzie my w danym pliku skończyliśmy. Więc jeżeli ktoś lubi się bawić czymś takim,

0: i słuchać sobie na przykład muzyki, którą gdzieś tam powiedzmy ten użytkownik ma dokładnie, czy na przykład czy jakieś książki. No, no to, generalnie to jest do multimediów. A powiedz mi jak z filmami, czy też, czy to jest tylko audio?
1: To jest kierowane na audio, więc musielibyśmy chociaż... Coś jest do wideo, ja nie wiem jak to się zachowuje. To API, które ja widziałem, niby to wspiera jakoś, ale mówię, nie wiem totalnie jakie jest tego wsparcie. Wiem, że to na pewno można zrobić, to jest przekonwertować sobie to po prostu do MP3. Zresztą
0: no filmy z audiodeskrypcją
1: są bardzo często tak udostępniane jako MP3, co się przydaje w przypadku na przykład seriali, bo to sobie też można do VoiceDreama wczytać i traktować jak książkę, zatrzymywać sobie i kontynuować potem odtwarzanie od danego momentu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób zadziała na pewno. Nie wiem, jak jest ze wsparciem wideo.
2: O. No i tak. To co, przechodzimy do następnego newsa?
1: No, myślę, że tak.
2: Sonics AI?
0: Zgadza się.
3: Czy Paweł chciałby dokończyć...
4: Tak, ja może po prostu tylko szybko. Ten okay. Voice Dream Scanner... Mnie słychać w tym momencie, tak?
0: Tak, tak.
1: Tak, tak.
0: Dobrze, słychać.
4: Ten Voice Dream Scanner nie piszczy u mnie, jeśli chodzi o wykrywanie tych krawędzi. Udało mi się zrobić takie zdjęcie, że ten tekst był nawet do przeczytania. Problemy były takie. Mieszanie linijek jedna z drugą, czyli powiedzmy jest fragment jednej linijki, nagle coś gdzieś tam w ogóle z drugiej strony się pojawia.
3: Tak jakby pod skosem było, no nie?
4: Coś takiego.
3: Robienie to...
4: tak. Polskie znaki, które czasem były, czasem ich nie było. No i taka klasyka OCR-u, czyli M przedstawione jako RN. Polskie znaki w ogóle w jakiejś innej sytuacji, jakieś E jako T albo jako jedynka. I jako jeden, no tego typu klasyka, że po prostu bardzo często pojawiające się litery gdzieś tam jako cyfry się pojawiały. No i również to automatyczne wykrywanie tekstu i robienie zdjęcia też nie zawsze chciało jakoś zaskoczyć. Więc jest tam jeszcze coś do dopracowania, są jakieś błędy do poprawienia. Natomiast z tych różnych testowanych przeze mnie aplikacji do skanowania tekstów, powiedzmy mówię o tekstach dłuższych, czyli KNFB, czyli właśnie Voice Dream Scanner, który na iOSie właśnie sobie poradził całkiem fajnie. On tam też jakieś błędy może i miewał, ale tekst rozpoznał, jak się odpowiednią technikę zastosowało. Ja z książkami próbowałem i moja taktyka na to jest mniej więcej taka, żeby położyć telefon albo iPoda po środku zgięcia dwóch stron, jeżeli chcemy dwie strony sfotografować. Po środku zgięcia w ten sposób, że po prostu i od góry, i od dołu sobie odmierzamy ilością palców, czy porówno możemy sobie odmierzyć od jednego krańca telefonu od drugiego. Poziomo oczywiście, czyli... Telefon leży w poprzek książki i aparat delikatnie wystaje na drugą stronę, na prawą stronę książki, ewentualnie leży jeszcze przed zagięciem. No i wtedy podnosimy telefon do góry na wysokość taką, no, żebyśmy się od stołu trochę odchylili, powiedzmy. Możemy być wyprostowani, możemy być troszkę bardziej pochyleni, też różne mamy wzrosty. Ja mam około 1,80 m, no dla mnie taka pozycja wyprostowana, ewentualnie lekko zgięta jest okej. I Voice Dream Scanner poradził sobie super, jeśli chodzi o samą jakość tekstu, natomiast jeszcze lepiej poradził sobie Seeing AI, który właśnie żałuje, że nie ma tego trybu wsadowego, że można mu więcej stron naraz podać, ponieważ on nie tylko poprawnie czytał tekst, ale także zaznaczył mi numery stron, że strona lewa miała swój numerek, strona prawa swój, no i też formatowanie całe sobie też jakoś zaimportował, że powiedzmy, jeżeli w książce był gdzieś wyszczególniony tytuł rozdziału, on był jakoś pogrubiony, wyraźnie oddzielony od reszty tekstu, no to wtedy został wstawiony na główek w Wordzie. Więc wow. Formatowanie też byłoby załatwione. Z tym Voice Dream Scannerem na Androida będę jeszcze próbował, bo słyszę z tego, co tu mówicie, że u Tomecki u ciebie na przykład działa, też na grupach innych słyszałem, że działa. No więc no tak. kto wie. Może coś
1: beta będą. Tak. Może jak się beta przestanie być betą, to też będzie trochę lepiej.
2: Może. No i ciekawe, że rzeczywiście pytanie... Ja muszę sprawdzić, czy faktycznie ten Voice Dream jest darmowy. Znaczy jest offline na Androidzie też. Bo gdyby był offline, to by też było
1: właśnie
2: bardzo ciekawe.
1: Dlatego na iOSie, właśnie dlatego, że jest offline, to z tego co wiem, nie ma wsparcia dla tych wszystkich alfabetów niełacińskich, czyli wszelkiego rodzaju cyrylicy, wszelkiego rodzaju jakichś arabskich, hebrajskich, no to możemy o tym niestety zapomnieć.

0: jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś używa, oczywiście myślę, że mało osób potrzebuje i używa, ale jeżeli ktoś używa, no to będzie miał problem.
1: I będę musiał też sprawdzić to z ciekawości, czy szybciej działa rozpoznawanie na telefonie z dobrym procesorem, jakiś, nie wiem, Galaxy S10, a jak to wygląda na mojej Motorola, która jest telefonem typowo ze średnio niskiej półki, bo w tej chwili kosztuje 650 zł.
2: No to co, to teraz o Sonix.ai, czyli tak, o takim narzędziu, które odpowiada na jeden problem, taki chociażby jak nasz, tyflopodcastowy. Bo na przykład ktoś chciałby te materiały, które my prezentujemy, mieć w formie tekstowej. No i oczywiście można siąść i przepisać, tylko czasu na to poświęcilibyśmy naprawdę sporo, chcąc to uczynić, a można do tego zaprząc sztuczną inteligencję, oczywiście nie za darmo. Jeżeli ktoś miałby ochotę potestować to narzędzie sonix.ai, może pół godziny, tak Pawle? Pół godziny mamy darmowe do naszego konta.
0: Dokładnie.
2: I wtedy po prostu... A potem no, trzeba się zdecydować na jakąś opcję abonamentową albo założyć konto następne. To już...
0: Przy czym płaci się chyba od godziny nagrania. $10 za godzinę? Jakoś tak to jest.
2: Tak, to są, wiesz co, tam są różne cenniki, różne abonamenty i w zależności od tego płacisz jakąś podstawę droższą bądź też tańszą, a później i tak za jakąś tam godzinę nagrania, to zdaje się, że płaci się osobno, tylko że te stawki są mniejsze. To jakoś oni mają taki model biznesowy wypracowany.
3: Natomiast, a czy to wspiera polskie
2: no
3: litery?
2: Właśnie, oczywiście, że wspiera. Wspiera język polski, czyli ładujemy tam sobie plik audio, wybieramy język, no i czekamy. Ja akurat testowałem to na polskim nagraniu, zresztą podcaście, kiedy to Piotr Witek opisywał, jak się kran wymienia. No i tak. Kwestia wyglądała w ten sposób. To nagranie ma około 20 minut. Tam 23 chyba, czy coś koło tego. Czekałem na przetworzenie tego nagrania na postać tekstową około 10 czy tam 15 minut. Dostałem oczywiście powiadomienie, że już jest gotowe i tak dalej, i tak dalej. No i teraz. Serwis niestety ma pewne błędy, jeżeli chodzi o dostępność. To znaczy, na przykład w przeglądarce Chrome w momencie, kiedy wyślemy plik na serwer i chcemy rozpocząć procedurę rozpoznawania tego tekstu, no to mamy tam kilka takich pól do zaznaczenia. I jak ich nie zaznaczymy, to, to chyba nam to po prostu nie przejdzie dalej, ale nie da się ich zaznaczyć z klawiatury. Trzeba używać nawigacji obiektowej, trzeba tam klikać. Z kolei, kiedy rozpoznamy już ten tekst i chcemy zapoznać się z transkryptem właśnie w formie tekstowej, no to niestety zdecydowanie odradzam korzystanie z przeglądarki Google Chrome, bo tam po prostu nie za bardzo mamy jak przeczytać ten tekst, który został rozpoznany. Co
3: a
2: ciekawe...
3: Jak jest na Firefoxie?
2: No właśnie o tym chcę mówić. W Firefoxie działa z kolei to. Więc a sami twórcy nie zalecają chyba Firefoxa nawet za bardzo do tego, żeby korzystać z tego serwisu. Więc to
0: tak, zwłaszcza jak się ładuje plik. Ja miałem problem z załadowaniem pliku na Firefoxie.
2: No właśnie na Chromie działa,
0: ale się nie chciała
2: załadować. Na Chromie działa bez problemu i te operacje możemy wykonać na Chromie. Natomiast jeżeli chcemy się zapoznać z tym już efektem finalnym, to zdecydowanie lepiej odpalić sobie Firefoxa czy na przykład Baziliska. I wtedy działa to bez problemu, tylko jedna rzecz, trzeba na to uważać, bo tam klawisz Tab jest zaprogramowany do włączania i wyłączania takiego wewnętrznego odtwarzacza, za pomocą którego możemy sobie słuchać tego nagrania, tam ten tekst się przewija i dokonywać jakichś takich poprawek. Natomiast co do efektu finalnego, no cóż, powiem tak, słowa rozpoznaje i to nawet rozpoznaje, powiedziałbym, nie najgorzej. Ma problem z nazwami własnymi. Jest co prawda tam jakiś słownik, w którym można dodać najczęściej pojawiające się słowa i tak dalej, więc teoretycznie powinno to ułatwiać. Nie testowałem tego, ale być może coś to daje. No i oczywiście jedna podstawowa rzecz, o interpunkcji możemy zapomnieć. No i nie wszystkie słowa, wiadomo, będą rozpoznane dobrze. Tyle jeżeli chodzi o tekst polski, o mowę polską. I to taką, myślę, że dość zrozumiałą, bo Piotr mówi składnie, dość powoli i tak, że nie było tam jakichś przeszkadzających elementów. Więc ja powiem, że ten materiał był moim zdaniem dość wyraźny i nie powinien sprawiać większych problemów. Na pewno ten tekst, który uzyskaliśmy po transkrypcji, no nie był taki, który można by było gdzieś oficjalnie dalej puścić bez jakiejkolwiek korekty. A jak to było, Pawle, w twoim przypadku z tekstem angielskim?
4: Trochę lepiej mam wrażenie. Największy problem to jest interpunkcja, czyli po prostu w momencie, kiedy my sobie rozmawiamy tak jak teraz, tak? Czyli zdania są niedokończone często, my coś tu urwiemy, coś przyjdzie jedna myśl do głowy, no to urywamy, zaczynamy następną, powtarzamy jakieś słowa, bo to jest mowa potoczna, mowa na freestyle'u, że tak powiem, w radio. Więc on wtedy, no widać, że wali taką ścianą tekstu. I bez przecinków, bez żadnych średników, oczywiście bez niczego, no śle w nas takie po prostu wypluwy. Natomiast jeśli chodzi o samą dokładność rozpoznanych słów, jest całkiem okej. Okay. Mam wrażenie, że lepiej niż w tym tekście polskim. No i oczywiście koronne są tutaj przykłady nazwisk, jakichś właśnie nazw produktów, jakieś takie mniej spotykane, z którymi on sobie no nie radzi, próbuje je transkrybować, różnie to wychodzi. I że tak powiem, to na pewno wymaga poprawy. Natomiast to, co jest ciekawe, bo ty, Michale, chyba ściągałeś transkrypt z TXT.
2: Owszem, ale można to w iluś innych formatach sobie też pobrać.
4: Tak, ja ściągnąłem w Wordzie. I Word został po pierwsze sformatowany, tak, że tam był nagłówek, który oznajmiał gdzieś tytuł. Każda wypowiedź on wykrywał, że powiedzmy jedna osoba skończyła mówić, zaczęła następna, więc zrobił przerwę, chyba za dwa entery i nowy akapit. I tu można było się bardzo prosto w tym zorientować. Tutaj też taka mała adnotacja, że jest też opcja wrzucenia wielościeżkowego audio, więc gdybyśmy robili tak, się robi podcasty. Tyflo podcast tak, że każdy z nas nagrywa siebie samego i wysyła Michałowi wszystkie pliki i potem te pliki są montowane razem, to można by wrzucić każdy plik osobno i zostalibyśmy transkrybowani z imion. I w takim transkrypcie byłoby widać, że Kasia powiedziała to, Michał powiedział to, a Mikołaj tamto. Więc tutaj jakby jest to zachowane, jeżeli myślę, mamy takie wielościeżkowe audio.
0: Myślę, że taki transkrypt, jeżeli już, to byłaby jakby podstawa do dalszej pracy, żeby samemu nie przepisywać, tylko ewentualnie, żeby coś poprawić, a nie jako tako gotowy jakby efekt końcowy.
4: Tak, coś... tylko zdaje się, że w polskim to byłaby robota zbliżona gdzieś do czasu potrzebnego, tak, na przepisanie wszystkiego od zera. Tak rozumiem, a w angielskim ewentualnie troszkę krótsza, a w angielskim jest tego troszkę mniej, tej roboty, mam wrażenie. No głównie interpunkcja i poprawić te nazwy.
3: A co z przeszkadzajkami typu jak on to interpretuje?
4: Pomija to, nie widziałem tam. Czasami jak to rzeczywiście ktoś na przykład mówi w taki sposób, że te przeszkadzajki połączy ze słowem, typu, że coś mówię, to czasem to jest źle gdzieś tam rozpoznane jako jakiś fragment innego słowa, więc tam to jest potem przekręcone czasem. Ale na ogół jest to wycinane. Na pewno jak ktoś powtarza słowa, to te słowa są powtarzane i to potem wygląda tak trochę niechlujnie, jakby ktoś po prostu nie umiał pisać. Natomiast...
1: A porównywał ktoś to do Google'a?
4: Znaczy ciężko Google'a porównać, na tak, bo to jest kwestia tak długiego tekstu, nie? Że jakby wrzucasz 5 minut audio i... W znaczy, Google to ja sobie, ciężko.
1: Ja sobie robię tak, że w Google wrzucałem krótkie fragmenty, to znaczy włączałem tłumacza. Nasłuchiwanie z mikrofonu, nasłuchiwanie ze stereomiksa i wrzucałem teksty. Jakby te same pliki mu puszczałem w czasie rzeczywistym, znaczy te same, no puszczałem mu coś w czasie rzeczywistym, tylko to były krótsze rzeczy. Ja może się tak pobawię z tym Sonics AI, czy AI w ten sposób, że wrzucę mu kilka plików, ale krótkich z różnych scenariusze na Google'a i na to, bo Google też pamiętajcie, że ma taki Znaczy, nie wiem, czy tam można wrzucać pliki do tłumaczeń, ale też ma na pewno
2: API. Pliki nie, ale z mikrofonu on jest w stanie jakoś, i to chyba nawet w dokumentach Google
3: w czasie rzeczywistym
2: jest w stanie na przykład to obsługiwać. Kiedyś o tym czytałem. Nie testowałem tego, co prawda, ale można, zdaje się, jakoś podpiąć rozpoznawanie mowy w ogóle do dokumentów Google.
1: Oni tam w ogóle mają kilka algorytmów, bo osobny jest algorytm, znaczy osobny. Jest taki jakiś standardowy, jest jakiś telefoniczny, jest jakiś tam jeszcze. Jest algorytm do filmów. Taki.
0: No i tak, to jest w ogóle ciekawe.
1: I to jest w ogóle ciekawe, że jeżeli ktoś by chciał tego do filmów użyć, to on jest dwa razy droższy od tych standardowych. Tam, bo tam się płaci z kolei chyba od minuty, zdaje się. Nie pamiętam, czy od. No, ileś tam ja się płaci też w każdym razie. Także.
0: Bawiłem się napisami na YouTubie kiedyś, tymi automatycznie generowanymi, i to co ciekawe, do piosenki. I co prawda tam była tylko gitara i człowiek, który śpiewał, ale to wbrew pozorom działało.
4: Po polsku?
0: Nie, po angielsku.
4: Mhm. No to ja ale jeszcze dorzucę może. Mhm, powiedz.
0: Nie sądziłem, że śpiewającego człowieka jeszcze z gitarą w tle, on naprawdę tak ładnie wychwyci.
1: Tak, ja testowałem to, zdaje się, po polsku. Jak była taka nieskomplikowana piosenka, to on też jakoś to tam wychwytywał. Jak był cały duży kawałek, nie wiem, rockowy, no to już miał problem.
0: No tak.
1: Ale w jakichś standardowych piosenkach, znaczy takich właśnie skromnych piosenkach, no to się jeszcze dało.
3: Właśnie
1: jak był chórek, no to też był problem. Tylko też trzeba pamiętać, że Google ma przeolbrzymią przecież bazę wypowiedzi, na której może trenować to wszystko. To jest naprawdę tak ogromna baza. Znaczy YouTube to jedno, rozpoznawanie mowy to drugie w tych wszystkich telefonach. I jakkolwiek, no dobra, stosunkowo niewiele osób z tego może korzysta, z rozpozna, ale jednak...
0: Oj, ja kiedyś jechałem jakimś czymś i słyszałem ten wędki, coś tam.
1: Nie no, tak, tylko jakby chodzi o to, że mimo wszystko...
0: Używają.
1: My tego używamy jako osoby niewidome więcej oczywiście, niemniej rzeczywiście. Tak, no tak czy tak ta baza jest przeogromniasta tych różnych rzeczy. Tych wypowiedzi. No i ciekaw jestem, jak się ma Google w związku z tym do tego serwisu. No może.
4: Ja tylko może jeszcze dorzucę, że właśnie teraz czytając Twittera mi mrugnęło z Product Hunta, bardzo ciekawa zresztą strona, która promuje różnego rodzaju startupy, ciekawe jakieś serwisy nowe, aplikacje, produkty i tak dalej. Że jest podobny serwis, też bazujący na deep learningu, czyli sieci neuronowe, AI i tak dalej. Audio Data. Adres to jest audio-data.cc. Darmowych mamy pierwszych 5 minut. Ponoć wspiera 190 języków i kosztuje w wersji Pro $3 za godzinę.
2: To chyba jest bardziej przejrzysty ten cennik niż w przypadku Sonixa, mam wrażenie. Bo tam
4: $3 za godzinę, a 2 przy większym wolumenie, ale nie wiem, czy za godzinę też, czy za co, ale...
2: Może też.
4: No możemy się po audycji pobawić. Może damy jakiś raport.
2: Dokładnie, coś wrzucimy, potestujemy.
1: W ogóle...
0: Przegląd.
1: No, w ogóle to takie głębokie uczenie maszynowe, to już jest tyle tych projektów na GitHubie na przykład, które z tego korzystają. Ja sobie wpisałem niedawno Denoise, czyli no odszumiaczka. I też widzę ileś różnych projektów właśnie opartych na uczeniu maszynowym do odszumiania głównie głosu. Są porównania iluś różnych algorytmów na GitHubie i tych projektów jest naprawdę sporo, więc podejrzewam, że niedługo nam się naprawdę ciekawe narzędzia do audio mogą zacząć wykluwać.
3: I myślę, że też urządzenia mogą być ciekawe, bo o ile już mamy słuchawki, które mają właśnie te takie odszumianie hałasu i tak dalej, no to właśnie też mogą być różne inne zaimplementowane fajne funkcje.
1: To znaczy z urządzeniami jest jeden problem, zwłaszcza typu słuchawki. Bo słuchawki mają baterie bardzo słabe. I ten algorytm musi być przystosowany do tego, że tam jest bateria typu 400 mAh i to w dobrym wypadku, częściej 300 na przykład mAh.
3: No i też mało słuchawek, i te w ogóle słuchawki nie wiem, muszą... które mają do internetu jakieś podpięcie.
1: Tak, i to musi wytrzymać, więc jeżeli by... Znaczy, inna rzecz, że coraz więcej robi się na przykład smartfonów, które mają jakiś procesor dedykowany właśnie obliczeniom takim neuronowym. Zdaje się, że Pixel ma, a jakiś nowy iPhone ma, zdaje iPhone się 11. Trochę czemu innemu służą te rzeczy, bo właśnie iPhone ma chyba głównie do jakichś manipulacji z obrazem, a Pixel właśnie ma do rozpoznawania mowy, żeby część komend asystenta była rozpoznawana przez telefon. I trochę mam nadzieję, że takie jednostki do obliczeń tych na sieciach neuronowych zaczną coraz bardziej być dostępne w procesorach. Mam nadzieję, że nie tylko iPhone'owych, ale również i desktopowych. Ale no nie wiem, no to trochę mam nadzieję, a czy to faktycznie tak będzie, no to zobaczymy. Tak. No, zobaczymy. W każdym razie, no, coraz więcej ta technologia zdobywa sobie zwolenników i coraz więcej programów jest pisanych w ten sposób. Coraz więcej też ludzi kupuje rzeczy z Chin i dostrzegło to Ministerstwo Finansów i nawet nie Ministerstwo Finansów, bardziej Unia Europejska. I podobno robią się zmiany w prawie, które dość mocno uszczelnią pobieranie VAT-u i cła z produktów kupowanych z Chin i już nie będzie tak łatwo zrobić, że o, to prezent masz tu z Chin i więc bez VAT-u, bez niczego i podobno ma być to trochę uszczelnione, nie wiem na ile uszczelnione, nie wiem jak, ale podobno 2021 roku coś ma wejść takiego, że ten VAT ma być podobno pobierany znacznie, i cło znacznie częściej. Że, no.
3: O ile rozumiem, że to ma jakiś wpływ na gospodarkę, bo wiadomo, że no jakby więcej VAT-u, no to więcej jakby wpływa pieniędzy na gospodarkę. O tyle zgodzę się, kiedyś powiedzieliście, ty Tomek i chyba Michał, że znowu Unia robi coś przeciwko swoim obywatelom. No bo jakby... Rzeczywiście znowu będzie tak, że nie będziemy mieli dostępu do pewnych rzeczy, albo będziemy musieli za nie zapłacić prawie że krocie, więc no jest prawa strona, jedna strona i druga strona medalu rzeczywiście. O ile znaczy, jestem
1: Bogiem
3: w stronie zrozumieć ten VAT.
1: Bogiem ma prawdę, no powinno się płacić tak naprawdę VAT i cło, no bo to po prostu jest prawo.
3: No ja to
1: tak
3: rozumiem,
1: naprawdę
3: tak?
1: To co się dzieje, że kupujemy rzeczy z Chin, bez cła i bez VAT-u, to jest jakoś omijanie tego prawa, tak naprawdę.
3: Tak, tylko że ludzie się już do tego przyzwyczaili, ja to rozumiem.
1: Dobra,
3: tylko,
1: no, ale
3: że ja
1: co
3: rozumiem
1: to?
3: Też, jakby rozumiem też, że może być jakiś bunt społeczny mały, w sensie tym, że jakby my jesteśmy już jako społeczność do tego przyzwyczajeni i nagle ktoś nam chce to ukrócić.
0: Na razie to jest na tyle nisza, mimo wszystko, że...
3: W sensie?
1: Znaczy, ja myślę, że nawet, znaczy, bunt nie bardzo ma tutaj cokolwiek do powiedzenia, bo to jest jakby, to jest tak jakby piraci się zaczęli oburzać, że ich policja ściga.
0: O Jezu, przecież
3: oni oburzają się.
0: Byli tacy. Przecież
1: tak,
0: te piraci
1: tylko,
3: się oburzają.
1: Ale oczywiście, że tak, tylko że jakby, no to z tego, policja ma absolutnie wszelkie prawo ich ścigać i tu jakby... Jakby nie ma żadnego prawnego jakiegoś usprawiedliwienia do tego. Znaczy oczywiście można mówić, że nie wiem, w przypadku piractwa powiedzmy audio, że muzyka jest droga albo gry są drogie, programy czy tam cokolwiek, ale z punktu widzenia prawnego jakby nie ma
3: nie
1: czegoś
3: ma takiego,
1: takiego
3: znaczenia.
1: To może to być jakkolwiek okej. Okay. To jest piractwo i już, i koniec. A to, że tam ktoś coś chce myśli, to jest w ogóle... To jest coś... Ale no, z drugiej strony powstało Spotify, które myślę dość skutecznie walczy z piractwem i sporo osób, które kiedyś rzeczywiście siedziało na tych różnych torrentach czy innych jakichś takich programach do tego wszystkiego, to teraz rzeczywiście przerzuciło się na tą jasną stronę mocy i korzystna z tego wszystkiego.
0: Mówi, dać ludziom fajne narzędzia, które nie próbują być nieprzyjazne dla użytkownika i być jakby tylko dla firmy, ludzie przestaną piracić, bo po prostu tak będzie łatwiej.
1: No nie wiem, czy tu można coś takiego zrobić.
4: No z drugiej strony słyszałem też już gdzieś takie głosy, że torrenty nie do końca tak powiem, upadły i wracają do łask, zwłaszcza jeśli chodzi o filmy. No bo się okazuje, że jeśli chodzi o streaming filmów, to wszystko spoko. Jest Netflix, ale też jest HBO Go, teraz jest Disney, jakiś Amazon Prime, jakiś Apple TV Plus. I się okazuje, że jakbyś chciał w sumie do wszystkiego mieć dostęp, na co masz ochotę i co byś chciał sobie obejrzeć, to najlepiej byłoby wykupić 5 subskrypcji w 5 serwisach i za wszystkie 5 płacić miesięcznie. No i ludzie się w tym troszkę gubią i troszkę jest ta polityka nie do końca. Więc tutaj sobie troszkę strzelono w stopę, jeśli chodzi.
1: No tak, ktoś się zgadza. Picioku, troszkę się zacząłeś, Pawle, ciąć. Ale no tak, no cóż. No to tak czasami bywa. W muzyce teoretycznie też jest ileś tych serwisów, ale one w bardzo dużej części jednak są
3: Pokrywają się
1: treścią i to w zasadzie jest głównie kwestia przekonania, kto z czego będzie korzystał teraz. Tak
0: i jakichś dodatkowych opcji, typu rekomendacje, polecanie, playlisty i tak dalej.
1: Tak, bo to się rzeczywiście troszkę różni. Gdyby rzeczywiście coś takiego zrobili z filmami, no to może by jeszcze coś było, a jak robią takie dziwne rzeczy, no to rzeczywiście jest problem. No ale cóż, no zobaczymy w każdym razie. No, ma wejść prawo, które ma uszczelnić ten VAT. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. Tymczasem jest program, który zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników Everything, program do wyszukiwania. Jak się okazuje, ten plik może również wyszukiwać rzeczy, które normalnie dla Windowsa chyba nawet nie bardzo są widoczne. To Michał tutaj korzysta z tego Everythinga, więc...
2: Ja powiem sobie szczerze, ja nie wyobrażam sobie niekorzystania już w dzisiejszych czasach z Everythinga. Ja jestem, słuchajcie, tak leniwy, że jak chcę otworzyć jakiś katalog, to ja otwieram Everythinga, wpisuję nazwę tego katalogu i wciskam na nim Enter, zamiast szukać go gdzieś tam po eksploratorze Windows. Natomiast w Everythingu jest opcja w opcjach, tak. Wchodzimy sobie w narzędzia opcje i wybieramy sobie coś, co nazywa się foldery z tego drzewka. Ale po co w ogóle ja o tym mówię? Mamy na przykład jakiś system plików, który nie jest NTFS-em, bo Everything tak natywnie jest przystosowany do korzystania z niego na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS. No, ale na przykład mamy sobie taki programik jak Keybase, o którym już tu kiedyś mówiliśmy. Chmurka oferująca nam 250 giga za darmo. Podpina nam się to do naszego eksploratora jako dysk zewnętrzny. Ale domyślnie ten dysk zewnętrzny nie jest indeksowany przez Everything. Co musimy zrobić, żeby tak się zadziało? Musimy go po prostu dodać w sekcji foldery, czy jakikolwiek inny folder, który chcemy w ten sposób monitorować, a przez Everythinga domyślnie nie jest widziany, bo jest na przykład na jakimś nietypowym dysku, w jakimś nietypowym systemie plików. I teraz tak.
0: Na dysku zewnętrznym w FATie 32 na przykład.
2: No na przykład, I teraz możemy sobie tu wybrać kilka rzeczy. Między innymi możemy sobie wybrać taki przycisk opcji jak aktualizuj cyklicznie i możemy sobie tu wybrać, co ile on nam się ma odświeżać. I na przykład możemy sobie w wersji hardcore, ja tak zrobiłem, odświeżaj co minutę. No, czemu nie? Chciałem sprawdzić, czy mi to jakoś nadmiernie obciąży zasoby, czy też nie. Okazuje się, że zasobów mi nie obciążyło, więc to na razie tak zostawiłem i to po prostu działa. Jeżeli coś się pojawi, no to na tym dysku, no to po minucie już będę w stanie z tego wyszukiwać. I rzeczywiście, wpisuję jakąś frazę, chcę wyszukać jakiś plik, który wiem, że znajduje się w tej lokalizacji, on po prostu wcześniej nie był widoczny, teraz jest widoczny, więc jeżeli wy również macie tego typu problemy, bo jakichś dysków, jakichś folderów sieciowych wam Everything nie widzi, no to po prostu skorzystajcie z tej opcji foldery, bo to ułatwia. To oczywiście nie jest tak, że te zmiany będą natychmiastowe, bo tu trzeba sobie ustawić, co jaki czas ma to odświeżać i tak dalej, ale jest to jakieś obejście problemu, a Everything jest naprawdę świetną wyszukiwarką. Jeżeli ktoś nie używał, to ja polecam każdemu, bo to po prostu jest bardzo, ale to bardzo wygodne.
0: Jest podcast.
2: Jest podcast, oczywiście, sam robiłem.
0: I to ten program robi tyle, ile robi, on więcej robić nie musi. On się z tego, co wiem, od tego podcastu wiele nie zmienił, mimo że ten podcast jest dość stary, więc myślę, że warto go faktycznie posłuchać, tak. bo tam niewiele będzie różnicy.
2: Natomiast ja tu jeszcze mam taką jedną rzecz, chyba że ktoś z was chce o tym opowiedzieć, bo ja w międzyczasie sobie to tak przynajmniej do połowy przetestowałem o tym, co nam Piotrek podrzucił, otwieranie plików w plikach za pomocą innych aplikacji.
1: To ja mogę słówko
2: na ten temat powiedzieć. Jest artykuł, będzie on podrzucony oczywiście w komentarzach, bo to Piotr Malicki, którego dziś z nami nie ma, odnalazł i nam przekazał ten artykuł. Bardzo ciekawa porada, jeżeli chcemy otwierać pliki audio albo jakiekolwiek inne w innej aplikacji niż domyślna na iOS-ie w programie pliki. Co musimy zrobić? Musimy na plik danego typu stuknąć 3 razy i wybrać coś, co tam się nazywa bodajże szybki podgląd i następnie wybrać opcję wyślij i wskazać aplikację, której chcemy użyć do otwierania pliku tego typu. Nie sprawdziłem tego jeszcze do końca, ale czytając, to znaczy nie przetestowałem tego ostatniego kroku, bo dopiero teraz się tym zająłem, natomiast zgodnie z opisem z tego artykułu powinno to tak działać, a największy problem z interpretacją tego artykułu mógłby być z przytrzymaniem i z opisem tego, co tam trzeba zrobić w tym pierwszym kroku. A trzeba po prostu stuknąć 3 razy w dany plik, czyli otworzy nam się menu kontekstowe i wybieramy tam opcję tego szybkiego podglądu. I w tym momencie możemy wybrać sobie jakiś inny program, którego chcemy używać do otwierania plików danego typu, jeżeli taka nasza wola. No myślę, że przydatne, coś, co rzeczywiście może się od czasu do czasu okazać pożyteczne.
3: O. To prawda.
1: No tak. iOS się otwiera coraz bardziej.
3: Tak, i no właśnie mówią o tym, że właśnie iOS już przestaje być taki bardzo hermetyczny i co i rusz słyszę gdzieś tam albo czytam różne głosy, że no zatraca poniekąd swoją taką odrębność, indywidualność i to coś, na co stawiał Steve Jobs. Niektórzy twierdzą, że w tych czasach, które mamy, no to już się tak dłużej nie da. Niektórzy się oburzają, że Apple i iOS traci właśnie swoją taką markę trochę.
2: Szczerze mówiąc, ja się nigdy nie spotkałem z opiniami, że iOS traci swoją markę z tego powodu. Ja bardziej się spotkałem z opiniami, że traci markę z powodu takiego, że najzwyczajniej w świecie po prostu nie wszystko jest dopracowane tak, jak powinno być. Nie, że po prostu nie wszystko jest testowane, ale raczej nigdy się nie spotkałem.
3: Ja już gdzieś czytałam. Nie jestem w stanie ci wskazać. Aha,
2: no jasne, jasne.
3: No, bo
2: różne ludzie mają opinię.
3: Ale ja już się gdzieś spotkałam, tak.
2: No to jest ciekawy, to jest w ogóle ciekawy koncept.
3: Ja powiem szczerze, że tak. I ja powiem szczerze, że no jakby tak pomyśleć, to można i by się do tego przychylić. Bo poniekąd tak jest, no nie.
2: Ale do czego?
0: Ja uważam, że ta otwartość jest, ale ona jest zrobiona z głową.
2: Tak.
0: Bo tam nadal jest ten proces przeglądu tych aplikacji w App Store i tam żaden wirus nie ma prawa się dostać.
2: Tak łatwo nie wejdzie. No, prawo zawsze ma, ale tak łatwo się nie dostanie.
4: To jest coś, na co liczyła społeczność jailbreakerów, że ci tacy, którzy później pracowali dla Apple jako pentesterzy i tak dalej, oni apelowali nawet w momencie, kiedy było naprawdę ciasno i nie dało się wymyślić nic w kwestii jailbreaków, żeby Apple po prostu otwarł ten system na jakieś modyfikacje systemu, oczywiście na zasadzie takiej, że dalej będą one podglądane gdzieś przez Apple i kontrolowane, i do pewnego tam etapu ta personalizacja będzie umożliwiona, ale żeby mimo wszystko takie modyfikacje, jak Cydia oferowała, jakieś modyfikacje zachowania systemu, jakieś motywy, jakieś takie gadżety opcjonalne, które nie wszystkim są potrzebne, żeby na tego typu aplikacje właśnie zezwalało Apple. No może nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, ale w wielu kwestiach już ustąpiono. Dla mnie naprawdę wielkim przełomem było to, jak był iOS 5 i oprócz dzwonka mogłem też dać swój własny dźwięk na SMS-a. Przykład. To już, wtedy się już zaczynało dziać.
2: To jest po prostu taki proces, który nie jest takim procesem nagłym, ale on jest bardzo powolny, ale tu się nagle okazuje, że o, i to można zrobić, i to można zrobić, i jeszcze to można zrobić, jak się chce, a kiedyś tak. To się nie dało praktycznie niczego z zewnątrz.
1: To się zgadza. To
0: z iOS 8 coś tak weszło, te klawiatury zewnętrzne, to, że można przesłać jakikolwiek plik z jednej aplikacji do drugiej, przecież tego kiedyś też nie było.
1: Tak, no teraz
3: to jest. A my to mamy na co dzień.
2: Słuchajcie, szykuje nam się rekordowy tyflo przegląd. Nie chcę nic mówić, więc może przejdźmy dalej.
1: Przejdźmy dalej. No właśnie, u mnie co prawda Martynka tu szaleje, jak pewnie słychać, ale mimo wszystko spróbuję powiedzieć o tym, jak to dzisiaj spróbowałem sobie wysłać paczkę przy pomocy czegoś, co się nazywa Envelo, czyli system Poczty Polskiej do adresowania przesyłek z domu. Znaczy chodzi o to, że zakładamy sobie konto w serwisie Envelo przez V opisane. Nawet jest też aplikacja na Androida i chyba iOS-a. Nie wiem, jak jeszcze
3: ale nie
1: dostępna.
3: Patrzyłeś, czy jest dostępna.
1: Jeszcze aha. Nie. I teraz tą aplikacją można było jeszcze śledzić przesyłkę. Nie wiem, czy można też adresować. Na pewno adresować można ze strony internetowej. Polega to mniej więcej na tym, że mam sobie pole edycji. Adres adres najpierw odbiorcy, adres nadawcy, czy to jest paczka, i tu jest jeden problem, czy to jest paczka standardowa, czy niestandardowa. Nie wiem, co to jest paczka standardowa. Na pewno standardowa jest, i tu też jest skomplikowane, czasem do 30 kilo, czasem do 20, to zależy od urzędu pocztowego. Niektóre urzędy pocztowe wspierają, że tak mówię, wysyłanie paczek do 30 kg, reszta do 20. Bo tak, jest teoretycznie lista placówek, ale średnio to jest dostępne. No i generalnie rzecz biorąc, w ogóle z dostępnością, no właśnie, tu jest podobny problem, jak chyba ty, Michał, mówiłeś o tym serwisie do transkrypcji nagrań. Tam pola wyboru. To jest w ogóle jakiś taki coraz częstszy motyw pod tytułem...
2: To są jakieś takie modalne okna, które wyskakują i pola czasem wyboru, które, Chrome ma z nimi problem na przykład.
1: Które nie deklarują się jako pola wyboru, tylko jako...
2: Nie, właśnie one są polami wyboru. W tym przypadku przynajmniej one były polami wyboru, tylko nie zdało się ich zaznaczyć, wiesz? To bardziej o to chodziło.
1: Nie, to tutaj jest pole, które jest...
2: Klikalne. Niczym. Takie po i nie prostu... masz stanu, czy to jest...
1: Nawet nie klikalne chyba, po prostu jest sobie aha. Tekst i trzeba sprowadzić myszkę i kliknąć i liczyć na to, że coś się zmieni. I tam są ze 2 czy 3 takie pola do kliknięcia. Nie wiadomo, czy poczta zmieni. Niestety możliwe, że nie, bo nie. Ale zobaczymy, może. No i na końcu jest no coś, co trzeba wydrukować i razem z paczką zanieść na pocztę i to wtedy się wysyła. I tu miałem problem, ponieważ no wydrukowałem, zaniosłem na pocztę i stoję przy tym okienku. Stoję minutę, dwie, pani mówi, ale proszę pana, bo mi tu numer paczki nie wchodzi. To co ja mam z tym zrobić? Nie wiem. Ja też nie wiem. Stoję 5 minut, 10 minut, 15 minut. W końcu dzwonię na infolinię Envelo. Pani mówi, że ten numer jest z paczki, więc ona w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Pani też pokonferowała chwilę z infolinią Envelo, potem pani pokonferowała z infolinią Poczty Polskiej i po 20 paru minutach okazało się, że ja nie, jakby nie ten wydruk przyniosłem, co trzeba, bo tam jest jeszcze można wydrukować potwierdzenie nadania. Ja to przyniosłem. Tylko bardzo no, jest niefajne to, że pani w poczcie się nie zorientowała, że proszę pana, pan nie to przyniósł, tylko próbowała to wpisywać jakoś tam. I to trwało. I trwało, zanim to się okazało. Bo potem, jak przyniosłem właściwy wydruk, to w ogóle okej, okay, dobra, już zeskanowało się, już dziękujemy. Trwało to 30 sekund, jak tam stałem przy tym okienku. Więc no, trzeba pamiętać o tym, żeby wydrukować neopaczkę, a nie coś innego. I generalnie rzecz biorąc, no dałoby się lepiej to zrobić, jeżeli chodzi o dostępność, ale da się. Tam jest jeszcze możliwość wysyłania listu standardowego. Tego jeszcze nie próbowałem. Nie wiem, czy tam też trzeba wtedy wydrukować takie potwierdzenie formatu A4, ale no można.
0: Obiecywano kiedyś taką apkę, nie wiem w końcu, czy to weszło, żeby listy można było pisać z poziomu interfejsu, żeby, w sensie, że my napiszemy list, podamy adres
2: i on zostanie wysłany.
0: To wydrukują, zapakują w kopertę i wyślą.
1: Nie wiem, czy nie ma czegoś takiego. Znaczy, nie testowałem jeszcze tego. Ja na razie testowałem tylko wysyłanie paczek z tym czymś, bo akurat musiałem paczkę wysłać. A że jest trochę taniej.
4: I to i tak trzeba przyjść na pocztę, nie? Bo to nie jest tak, że ci przyjdą do domu wziąć.
3: Właśnie. Ja rozmawiałam o tym z Tomkiem. Mi brakuje absolutnie, ewidentnie tego, że przyjedzie kurier i mi to odbierze razem, zabierze razem z tym papierkiem. Bo dla mnie, co to jest za problem w sumie iść do okienka? Skoro ja i tak muszę czekać, aż ona to zweryfikuje, skoro ja i tak muszę czekać, czy ja to dobrze wydrukowałam, skoro ja i tak muszę czekać, jak no w twoim przypadku kilkadziesiąt minut tak naprawdę ci zeszło, żeby to w ogóle, to prościej by było, ja wiem, że to był twój pierwszy raz, ale jakby nie wiadomo, czy prościej by nie było po prostu iść na pocztę i powiedzieć dzień dobry, ja chcę wysłać paczkę. To by dla mnie miało sens wówczas, gdyby rzeczywiście było tak, że przyjedzie mi po to kurier i mi to zabierze razem z tym dokumentem.
1: Są dwie rzeczy tutaj. Znaczy dwie takie sprawy, które mimo wszystko warto się z tym Envelo zapoznać. Po pierwsze, cena wysłanie paczki jest droższe tak standardowo niż z Envelo, z tego co wiem. Po drugie, nie zawsze pracownicy poczty są gotowi wypełnić za mnie papier przewozowy, ten list przewozowy, czy jak to nazwać, ten druczek. Bo przecież to jest, jak się pomylę, to będzie na mnie. I pan musi sobie kogoś znaleźć.
3: To prawda.
1: Żeby uniknąć tego typu sytuacji, no warto się mimo wszystko z tym zapoznać, bo raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty nie będzie problemu, a za którymś będzie problem, bo będzie, nie wiem, nowy pracownik na poczcie. Albo będziemy gdzie indziej to wysyłać. Albo sobie poczta wymyśli, że nie wolno, bo tak. Albo cokolwiek. I jakby jeżeli chcemy być niezależni, to warto sobie przećwiczyć taką sytuację. Po prostu po to, żeby w razie czego nie mieć tego typu problemów.
2: Ja jeszcze tylko co najwyżej mogę dodać, że oczywiście alternatywą są różnego rodzaju firmy kurierskie, tylko że one są droższe oczywiście, ale też są różnego rodzaju firmy pośredniczące, które potrafią trochę z tej ceny zejść, bo mają po prostu wyższy, większy
4: wolum można nadać paczkę
2: zamówień.
1: Tak, znaczy te firmy kurierskie rzeczywiście nieźle działają, znaczy tu trzeba przyznać, że trochę firmy kurierskie dały takiego kopa tej Poczcie Polskiej. Bo jak kiedyś to działało trochę tak, jak se to chciało, ta cała nasza Poczta Polska, i to był taki jeden z synonimów takich instytucji, która nie działa zasadniczo, i przychodzą listy, to były już nawet całe skecze kabaretowe, jak to przychodziły życzenia bożonarodzeniowe na Wielkanoc, albo w ogóle po iluś latach, tak? jakieś takie różne rzeczy. To teraz rzeczywiście ta poczta zaczęła działać, odkąd ci kurierzy dość się mocno rozwinęli. Ja trochę mam nadzieję, że tak podobnie będzie z PKP, ale no zobaczymy.
3: Ale PKP, no nie wiem. Musiałoby być większą, mieć większą konkurencję, żeby coś takiego
1: No to powoli
3: było.
1: Się zaczyna generalnie, ale no zobaczymy. No w każdym razie, no Envelo jakoś działa, mogłoby lepiej, no ale no tak, da się. Mhm.
2: To co, teraz Winamp.
1: Teraz Winamp.
2: Teraz Winamp. Ktoś by mógł pomyśleć, że Winamp jest programem, który w zasadzie już został zapomniany i wiele by się nie pomylił, bo twórcy Winampa, czyli Nullsoft, obecnie Radionomy, ostatnio nawet jakąś wersję Winampa nową wypuścili. Coś tam miała jakieś poprawki, błędów czy rzeczy tego typu, ale jakoś nie bardzo widać, żeby ktokolwiek się miał zamiar za to poważnie z tej firmy zabrać. Jak na razie to Radionomy to bardziej się zwija niż rozwija. Natomiast społeczność Winampa, społeczność użytkowników Winampa wzięła sprawę we własne ręce. No, jeżeli chodzi o kwestie, podejrzewam, jakichś tam praw własnościowych, autorskich do kodu, to jest to mocno sprawa dyskusyjna. Natomiast jest coś takiego jak WACUP, czyli Winamp Community Update Project. Jest sobie strona internetowa getwacup.com, za pomocą której możemy sobie pobrać, no właśnie, WACUPa, tak? Czyli tego Winampa na sterydach, Winampa zmodyfikowanego, ale nadal będącego Winampem, posiadającego interfejs Winampa. Dodatkowo ma tam kilka różnych rzeczy, w tym interfejsie jakiś wykres fali dźwiękowej, który warto sobie wyłączyć, można. Podgląd okładki albumu, który warto sobie wyłączyć, też można z głównego menu, ale za to ma trochę różnych wtyczek, między innymi ma jakiś swój własny serwer audio, do którego można streamować muzykę bezpośrednio z Winampa i gdzieś to udostępniać. Ma jakiś generator tonów, który działa na zasadzie, wpisujemy sobie pod Ctrl-L, tam gdzie mamy adres strumienia internetowego. Wpisujemy na przykład syn:// i chyba częstotliwość w hercach i chyba jeszcze po przecinku długość tego tonu, jeżeli nam jest potrzebny na przykład. Ale to nie tylko sinusa potrafi generować, także inne tam kształty fali też jest w stanie generować. No i jeszcze ileś innych różnych wtyczek, ma na przykład wsparcie dla WASAPI, czyli dla tego nowego systemu audio. Winamp, przypomnijmy, natywnie tego nie wspiera, bo wspiera tylko Direct Sound i Wave Out. Nawet kernel streamingu nie wspiera. Wsparcie dla Azio też ma ten WACUP. Ma rozwijaną bibliotekę, ma klienta podcastów, jakiś katalog radia internetowego, który działa, powiem szczerze, tak sobie, bo te stacje, tych stacji jest tam niewiele, znaczy ich jest tam chyba blisko 800 czy 900, ale mam wrażenie, że on jest słabo aktualizowany, ten katalog. No i jeszcze sporo innych wtyczek różnego rodzaju, jakiś tam scrobler do Last.fm, można wysyłać na Twittera, to co gramy na Discorda i tak dalej, i tak dalej. Problem jest taki, że niestety, ale ten Winamp nowy na sterydach, odświeżony, ma kłopot z wtyczkami, które były tworzone dla starszych Winampów. Na przykład nie obsługuje różnych tam wtyczek DSP, Autoscure Crossfading, czyli ta wtyczka taka robiąca takie fajne przejścia jak w stacjach radiowych, ona też tak nie bardzo chce ponoć działać, więc no coś za coś, ale WACUP instaluje się do osobnego katalogu, więc możemy sobie mieć Winampa starego i możemy sobie mieć tego nowego, testować, sprawdzać, jak tam nam się będzie z tego korzystało, więc jest to jakaś opcja. Myślę, że warta przetestowania przynajmniej. Nie wiem, czy się będziecie na to przesiadać,
3: dobrze,
2: ale...
3: Dobrze, to się nie podmienia.
2: No, tak, oczywiście, no bo zresztą projekt ma już też zupełnie inną nazwę, chociaż otwiera nam się, no... dobrze znane okienko i dźwięk, że Winamp, it really whips the llama's ass. Także...
1: tak.
2: Także działa.
4: Meh. Ale on chyba też, tak. On chyba też YouTube'a wspiera, czy YouTube DL-a
2: tak,
4: i
2: tak. Wspiera,
4: z YouTube'em.
2: Wspiera YouTube'a.
4: Powinien z Vimeo, z SoundCloudem i z Mixcloudem. Ale
2: z Mixclouda nie działa na pewno, ale YouTube'a, jak sobie wkleimy adres filmu do, pod Ctrl-L, to działa, nawet powiem więcej, wspiera playlisty, tylko te playlisty wspiera tak śmiesznie, że nie wiemy, co mamy na playliście, zanim tego nie zaczytamy. Więc jeżeli na przykład mamy utwór pierwszy na playliście, to mamy http://youtube.com/watch coś tam, wczytamy go, to już wiemy i to zostaje na tej playliście, ale następny utwór z tej playlisty dalej jest dla nas nieznany i musimy go najpierw wczytać.
1: Ja to się szybko wczytuje w ogóle. On musi cały wczytać film? Czy
2: nie wiem, czy cały, ale chwilę to trwa. To nie jest tak, że wciśniesz i gra od razu, to nie działa błyskawicznie. I szkoda, że nie ma wyszukiwarki, bo niestety to nie działa, tego nie ma, nie ma możliwości szukania. A wtyczka do fubara dla YouTube'a na przykład ma możliwość.
1: No tak, taką wyszukiwarkę posiada. No i taki ostatni news, który mogę troszkę rozwinąć potem jeszcze o jedną rzecz. Generalnie powiększa się możliwość płacenia różnymi nie przelewami i nie kartami kredytowymi. Znaczy, po pierwsze, Blik zyskał, znaczy, no zyskał, no jest Blik i...
4: Nawiązał nową współpracę partnerską. Tak. Ze startupem holenderskim, który się nazywa Aiden chyba? Albo Aden?
1: Aiden się pisze. Nie wiem,
4: Aiden nawet. Który to jest dostawcą płatności dla wielu aplikacji, niekoniecznie polskich i koniecznie znanych. Takich jak na przykład Spotify, Uber, LinkedIn, Booking.com. Tam jeszcze jakaś jedna była wymieniona. I no co mogę powiedzieć? No na razie to jest tylko współpraca. Jakieś wdrożenie techniczne ma nastąpić w marcu, czyli w zasadzie już teraz, w tym miesiącu. No i od tej pory... jakby ci, którzy korzystają z usług tego startupu, będą mogli zaimplementować dość prosto Blika w swoich aplikacjach. Czy to zrobią, czy nie, to jest inna sprawa, ale potencjalnie... O, jeszcze eBay z takich znanych serwisów korzysta z nich. Ale potencjalnie jest szansa, że w większej ilości aplikacji takich też znanych, dużych, zagranicznych, zacznie się pojawiać płatność za pomocą Blika.
1: Tak samo Google teraz zaczęło współpracę z jednym z tych polskich płatności, portali płatności i też teoretycznie Google Payem będzie można prawdopodobnie płacić w różnych sklepach internetowych, które miały na przykład karta kredytowa, przelew, Blik, to teraz będzie może niektóre z nich miały również Google Pay na przykład.
4: Mi się trafił już Payu. Mi się chyba na Payu już trafił Google Pay. Kupowałem ostatnio coś, chyba licencję na Esseta przez firmę Mojosoft.
1: Tego coraz
4: więcej. Jakieś Payu było używane, czy jakaś inna bramka? I tam na przykład, co ciekawe, Blika nie było. To mnie zaskoczyło. Jakoś się schował, ale był za to Google Pay.
1: Ja w sumie jestem ciekaw, jak to działa na komputerze, bo używam Google Pay.
4: Jesteśmy
1: i co
4: proszeni wtedy o logowanie się do konta Google, jeżeli to nie jest Chrome. To na pewno. I wtedy pewnie jest jakaś autoryzacja tokenu, coś tam i to jest przepuszczane.
1: Aha, okej. No, w każdym razie tak czy tak, logowanie się ciągłe do banku będzie coraz rzadsze. Miejmy nadzieję. I coraz więcej tych alternatyw płatności. No, to co? Mamy coś jeszcze, co się pojawiło w trakcie tej trzygodzinnej audycji?
0: Mówiłem, że będzie, potem mówiłem, że nie będzie. Teraz się okaże, że jednak jest. Będzie, myślę, że już w następnej audycji coś będę mógł powiedzieć o przydatności prawdziwej Alexy dla osoby mieszkającej w Polsce, bo udało mi się to zamówić. I idzie, będzie u mnie prawdopodobnie w czwartek lub piątek.
3: To ja mogę powiedzieć, że jestem świeżą i szczęśliwą posiadaczką Braille Sensa Polaris Mini i jeżeli tylko ktoś będzie miał jakieś pytania, myślę, że Michale, moglibyśmy kiedyś zrobić też podcast, tylko daj mi chwilę do zapoznania się, bo chyba nie widziałam żadnego podcastu.
2: No, jeszcze o tym nie było.
3: Cisza.
4: Natomiast...
3: Więc jeżeli będziecie chcieli państwo, no to jakby zapraszam do kontaktu albo na stronie się określić, czy coś takiego by odpowiadało. Coś tam mogę zawsze opowiedzieć.
4: Natomiast WhatsApp na Androida testuje szyfrowanie kopii bezpieczeństwa na dysku Google. Jakby ktoś chciał mieć hasełko i mieć pewność, że ani WhatsApp, ani Google wam tam nie zajrzą, no to będzie można. Na razie jeszcze nie jest to aktywna funkcja, są wzmianki w kodzie, ale ma być.
1: Mam, tak.
2: No i WhatsApp dziś w ogóle zdaje się wdrożył tryb ciemny też przynajmniej iOS-a.
1: Chyba obu platform jest napisane, więc pewnie te wersje...
2: Więc i dla Androida
1: ja akurat mam betę WhatsAppa, a poza tym ja nie pamiętam, czy włączyłem tryb ciemny. Może to... W każdym razie... No... Jakoś ten tygodniu sporo tych nowości się
2: zbierało. Oj, sporo, na ponad 3 godziny audycji.
1: Sporo. No bo na 3 godziny audycji to takie pokłosie może 25...
4: No nie, po prostu weszła dyskusja czegoś. iOS kontra Android i to
2: no
4: jest...
2: Tak.
1: To też. No. Ale wiecie, u nas czasami są takie tematy rzeki, ale mimo wszystko to jest... Ale i tak dużo było
3: staramy
1: tych tematów.
3: Się bardzo
4: dlatego są rozdziały też, no.
2: Dokładnie. No to co, kończymy.
1: No dobrze.
4: No to za tydzień Sison, miejmy nadzieję.
3: Bardzo jestem ciekawa.
1: Kończymy jako i zaczęliśmy. Co prawda Pawła troszeczkę nam czasami wycinało, ale dzielnie się trzyma.
4: Dotrwał do końca, obronił się.
3: Dotrwał.
1: Tak jest. Tak. No to co, pora przypomnieć, że dzisiaj Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz.
3: Dziękuję serdecznie, Michał, dobrej nocy. Dziwisz.
2: Dobrej nocy.
1: Paweł Masarczyk, Robert Łobęcki i ja z rodzinką, można powiedzieć. No i co, do usłyszenia za tydzień oczywiście.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Witam Państwa w Tyflu Podcaście, tym razem Robert Hecyk i dzisiaj po raz pierwszy chyba zajmuję się tego rodzaju urządzeniem. Będę opowiadał o rejestratorze Olympus LS100. I od razu mogę powiedzieć, że dopóki to będzie możliwe, nagranie będę realizował przy pomocy tego właśnie rejestratora. Dopóki to będzie możliwe, to znaczy dopóki nie wezmę go do ręki, nie zacznę opisywać urządzenia, jak ono wygląda, gdzie są poszczególne manipulatory, jak są rozmieszczone, etc., etc. Tymczasem jednak przemawiam właśnie do mikrofonów LS100. Muszę powiedzieć, że jakość tych mikrofonów jest więcej niż zadowalająca. Bardzo ładnie oddaje szeroką gamę częstotliwości i są to żywe. Jest to dźwięk żywy, taki soczysty, powiedziałbym. Być może znawcy mogliby się czegoś czepiać, czego ja nie słyszę, ale do tych zastosowań, do jakich ja go używam, a używam go do nagrywania głównie głosu, wydaje się jakość tego sprzętu więcej niż zadowalająca. Od razu powiem, że ten przegląd, jaki zrobiłem, jaki przygotowałem i moje doświadczenia z LS100 nie są jednorodne. Są, delikatnie mówiąc, mieszane. Bardzo mnie cieszy udźwiękowienie tego urządzenia i to, że przynajmniej z części jego funkcji można korzystać, nie posługując się wzrokiem. Ale z drugiej strony są rzeczy, które w nim po prostu znaleźć się nie powinny, takie braki, których myślę można było uniknąć. Jednym z takich braków na przykład, czy też z niedogodności może bardziej niż braków, jest latencja. Nawet na wyjściu słuchawkowym bardzo słyszalna latencja. Jest to niby ułamek sekundy, ale kiedy do Państwa mówię, do mnie w słuchawkach dochodzi takie echo mojego głosu. jest to dosyć deprymujące i obniża zdecydowanie komfort pracy z urządzeniem. Póki co, zacznijmy może od tego, co otrzymujemy w kartonie Olympusa. No i znów od razu mały przytyk do tego, co Olympus nam proponuje jako karton. Jest mnóstwo wszystkiego w tym kartonie. Jest osobny kartonik na książeczkę, są różne papiery, ale przede wszystkim jest labirynt wszelkiego rodzaju przegródek. Naprawdę miałem poważny kłopot z odszukaniem na przykład baterii w pudełku Olympusa. No cóż, jest to pewna jakaś koncepcja, jakaś konstrukcja, ale jeśli o mnie chodzi, dość mnie zmęczył sam moment rozpakowania urządzenia i szczerze mówiąc, już mi ciarki chodzą po

mamy, nie wiem, filc to nie jest. Jakaś taka tkanina dość miękka, całość jest wyprofilowana tak, że rejestrator wchodzi w tą i nie lata tam po tym pokrowcu. Całość jest zamykana na podwójny zamek, taki zamek z dwóch stron, jak walizeczka mniej więcej. I jest naprawdę to bardzo zgrabny pokrowiec. Zasilacz, to taki zasilacz, do którego się podłącza również kabel USB, bo urządzenie jest zasilane z wejścia USB. Do zasilacza dodano wtyczki europejską i brytyjską. To bardzo miłe, że wtyczki są wymienne. Dalej instrukcja obsługi. Wersja cyfrowa instrukcji obsługi znajduje się w pamięci samego urządzenia, warto o tym pamiętać. Dalej adapter USB, taki adapter z dużego wejścia, z dużej wtyczki USB na małą, może się przydać, kiedy będziemy podłączać do urządzenia na przykład nagrywarkę CD czy DVD. Dlaczego i po co, to później jeszcze powiem. Braki w wyposażeniu sobie tutaj zapisałem. No tak. Urządzenia podobnej klasy, również takie, na jakim w dalszym ciągu będę nagrywał audycję, wtedy kiedy wezmę LS100 do ręki, mają już na wyposażeniu od razu taki moduł do instalowania na statywach. Taki kołeczek wkręcany w tył obudowy. Niestety tutaj go zabrakło. Zabrakło również windscreena, czyli osłony na mikrofon, odsłony przeciwwietrznej i przeciw różnego rodzaju efektom tak zwanego popingu, czyli tego pykania. W tej chwili założyłem na urządzenie windscreen od mojego rejestratora Zoom H4N. Dobrze, pewne cechy charakterystyczne, jego główne funkcje teraz chciałbym Państwu przedstawić. To jest oczywiście kolejność dość przypadkowa, a jeśli nie przypadkowa, to taka wzięta z instrukcji obsługi, ale chciałbym to zgromadzić w jednym miejscu, żebyśmy mieli jasność, z jakim urządzeniem tutaj pracujemy. Jedną z cech charakterystycznych tego rejestratora jest to, że może nagrywać bardzo głośne dźwięki, koncerty rockowe czy jakiekolwiek inne koncerty, dające ciśnienie do 140 dB. To jest duże osiągnięcie i te mikrofony sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o jakość zapisywanego dźwięku, no to częstotliwości klasyczne od 20 Hz do 20 kHz, a jakość zapisu samego to jest częstotliwość próbkowania do 96 kHz, bardzo ładnie. Rozdzielczość do 24 bitów, bardzo ładnie. To są parametry rzeczywiście dobre. To nie tak, że to jest jedyne urządzenie na rynku, jakie ma te parametry, ale są to rzeczywiście bardzo dobre parametry. Już można bardzo dobrą jakość uzyskać, bardzo dobrą jakość nagrania uzyskać na tym rejestratorze. Notabene do najczęstszych zastosowań sądzę, że to będzie aż nadto. Format zapisu to PCM, czyli klasyczny WAV i MP3. MP3 gdzieś tam od 60 pewnie 4 kilobitów na sekundę aż do 320 kilobitów na sekundę, taka przepływność. Teraz dwa słowa o trybach nagrywania. Oprócz zwykłego nagrywania takiego, że włączamy urządzenie i ono zbiera to, co słyszy, to mamy jeszcze nagrywanie wielościeżkowe. Ten tryb wielościeżkowy obsłuży do 8 ścieżek, ale bez użycia wzroku nie można tego obsłużyć, no niestety to nie jest udźwiękowione. Kolejny tryb nagrywania to nakładanie drugiego śladu, na przykład lektor, tłumacz czy głos śpiewający na instrument. Po prostu w tym trybie

uruchamiamy jakiś plik, z którego dźwięk słyszymy w słuchawkach i nakładamy na ten dźwięk to, co mamy do powiedzenia, zaśpiewania, zagrania i stwarza się w ten sposób nowy plik zawierający jedną i drugą warstwę, przy czym plik wejściowy, ten, z którego odtwarzaliśmy dźwięk, nie zostaje ani skasowany, ani naruszony. Także to jest taki tryb troszkę lektorski, można powiedzieć. Następnie podobny tryb, czyli odtwarzanie w słuchawkach innego pliku, dźwięku, na bazie którego chcemy coś powiedzieć lub zaśpiewać. To może być jakiś akompaniament na przykład. Przy czym nagranie, które pozostanie w pamięci urządzenia, to tylko to, co powiemy lub zaśpiewamy lub zagramy, czyli akompaniament na przykład słyszymy w uszach, ale nagrywamy tylko i wyłącznie nasz własny głos na przykład. Nagrywanie z synchronizacją głosu i mamy dwojaką synchronizację głosu, to znaczy, że określony poziom dźwięku uruchamia nagrywanie. Kiedy ten poziom spadnie poniżej określonej wartości, nagrywanie zostaje wstrzymane i znów wznowione wtedy, kiedy poziom dźwięku osiągnie zadeklarowaną w ustawieniach wartość. Kolejnym wariantem tego samego rodzaju nagrywania jest nagrywanie uruchamiane głosem i kiedy poziom sygnału wejściowego spadnie poniżej zadeklarowanej wartości, nagrywanie zostanie wstrzymane i rejestrator zostanie ustawiony w pozycji stop. To tyle, jeśli chodzi o rodzaje nagrywania. Dalej inne funkcje urządzenia, które już niekoniecznie są dla nas dostępne. Stroik do gitary i basu, stroik chromatyczny oraz kalibrowanie, strojenie do dźwięku A. Niestety wszystko to jest niedostępne. Metronom i jest jeszcze pomiar różnicy fazowej pomiędzy mikrofonem prawym, lewym i źródłem dźwięku. Służy to do tego, aby źródło dźwięku umieścić we właściwej pozycji w stosunku do mikrofonu. No niestety pomiar ten jest ilustrowany na wyświetlaczu, również jest niedostępny, nieudźwiękowiony, niedostępny dla nas. Dalej transpozycja w trybie wielośladowym. Można zmieniać tonację zarówno chromatycznie, jak i o oktawy. Dalej bezpośredni zapis CD. Zapis płyty kompaktowych, to znaczy to, co nagraliśmy w pamięci rejestratora, możemy bezpośrednio zrzucić na płytę kompaktową i dlatego, jak o tym już mówiłem, mamy ten adapter, który umożliwia podłączenie nagrywarki bezpośrednio do LS100. Konwersja do plików MP3. Możemy wewnątrz urządzenia dokonać konwersji nagranych plików do postaci MP3. To tyle, jeśli chodzi o podstawowe funkcje tego urządzenia. Przyznacie Państwo, że to bardzo bogate w funkcjonalności urządzenie i rzeczywiście najwybredniejszych może usatysfakcjonować. Nastąpiła zmiana rejestratora Zoom H4N, tym razem do Państwa dyspozycji, a ja mam w ręku bohatera naszej dzisiejszej audycji, rejestrator Olympus LS100. Bardzo to solidnie wyglądające urządzenie. Wydaje mi się lekko lżejsze w stosunku do tego, co sugerowałaby jego wielkość. Myślałem sobie, że to może być cięższe urządzenie. Jeśli położymy nasz rejestrator Olympus LS100 przed sobą, w takiej pozycji, żeby mikrofony były skierowane do przodu, no to od przodu znajdziemy właśnie te mikrofony skierowane pod kątem, zamocowane na takim, powiedzmy, kabłąku plastikowym bądź metalowym. Trudno mi to powiedzieć. Wygląda to raczej na tworzywo.
Te dwa mikrofony, one są właśnie tak troszkę odstawione na zewnątrz całej obudowy. Obudowa jest dla odmiany metalowa, oczywiście z fragmentami plastikowymi. Na głównej powierzchni urządzenia, na tej płycie głównej, mamy po pierwsze wyświetlacz. Wyświetlacz jest na środku, jest dość duży. Po bokach natomiast wyświetlacza mamy już przyciski. I tak, po lewej stronie od góry jest przycisk Home, który zawsze nas odeśle na główny ekran urządzenia. Tam już można się łatwo zorientować, gdybyśmy przypadkiem zapuścili się w jakieś niedostępne dla nas i nieudźwiękowione rejony. Pod nim jest przycisk, trudno mi sobie przypomnieć, jak to zostało nazwane w instrukcji, ja bym to nazwał powrót lub back. Ten przycisk zawsze nas cofa o jeden poziom z różnych ustawień bądź funkcji, w jakich się znaleźliśmy. Także w strukturze folderów nas cofa wtedy, kiedy chcemy się wydostać z jakiegoś folderu i przejść do następnego. Pod nim przycisk menu. Ten przycisk uruchamia menu i pozwala nam powrócić z trybu menu do trybu pracy z urządzeniem. Trzy przyciski znajdujące się jeden pod drugim blisko lewej krawędzi urządzenia w górnej jego części po lewej stronie wyświetlacza. Po prawej stronie wyświetlacza są dwa przyciski i one umożliwiają przyspieszanie lub zwalnianie odtwarzania. Pod wyświetlaczem, bezpośrednio pod nim, znajdują się trzy obok siebie umieszczone przyciski. To są tak zwane klawisze funkcyjne. Pierwszy, drugi i trzeci. One są programowalne i to, jakie funkcje do nich przypiszemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Programowanie tych przycisków jest zupełnie dostępne i obsługiwane przy pomocy przewodnika głosowego, także nie ma z tym żadnego problemu. A przydaje się oprogramowywanie tych przycisków, ponieważ możemy dzięki temu wywoływać funkcje, których najczęściej używamy. Ja na przykład sobie zaprogramowałem drugi przycisk funkcyjny jako przycisk wybierania źródła dźwięku, z którego chcę nagrywać, i to sprawia, że nie muszę wchodzić do menu, tylko naciskając ten przycisk mogę od razu przejść do wybierania źródła dźwięku. Dalej, poniżej tych przycisków są dwa bloki przycisków, lewy i prawy. Już jesteśmy w drugiej części, czyli tej bliższej spodu części urządzenia. I tak po lewej stronie mamy takie koło z punktem w środku. I to koło tak naprawdę jest czymś w rodzaju joysticka, bo joysticka to za dużo powiedziane. Jest to przycisk czterokierunkowy. To wszystko jest razem ze sobą zintegrowane, czyli nie są to poszczególne klawisze tworzące okrąg, tylko właśnie jedno takie duże koło, ale nie ma z tym problemu, nie ma problemu z nietrafianiem we właściwe miejsca. To wszystko działa bez zarzutu. W środku przycisk zatwierdzający, OK. Natomiast obok jest drugi blok klawiszy. Tych klawiszy jest cztery. Ułożone są w taki prostokąt czy kwadrat, no czworobok na pewno. I tak. Pierwszy z lewej od góry przycisk to jest przycisk stop. Pierwszy z góry od prawej to jest przycisk nagrywania. Pod przyciskiem nagrywania, czyli po prawej stronie na dole, jest przycisk kasowania i po lewej stronie na dole znajduje się przycisk odtwarzania, play. Jeśli chodzi o moje uwagi i wnioski co do tych przycisków, one zasadniczo są zróżnicowane, ale cała obudowa, przynajmniej ta część, która jest z plastiku, jest dosyć śliska i niektóre z tych przycisków są dość płaskie w tej obudowie i trzeba troszkę szukać tych przycisków. Oczywiście do tego się można przyzwyczaić,
ale one same mogłyby być bardziej szorstkie i bardziej się odróżniać od tej obudowy, bo czasami niestety nie jest to takie naturalne trafienie w ten przycisk. To tyle, jeśli chodzi o główną ściankę urządzenia. Na spodzie urządzenia, czyli na jego wąskiej części przeciwległej do mikrofonów, czyli tej, która patrzy na nas, są dwa gniazda combo, czyli takie, które mają w sobie zarówno XLR, jak i gniazdo na dużego jacka. To, czego mi brakuje, no to są zaczepy, takie blokady wtyczek tych XLR, które się tutaj wkłada. Mimo wszystko ja się czuję bezpiecznie, kiedy moje mikrofony czy urządzenia XLR, jakie podłączam do rejestratora, kiedy są tam zablokowane, kiedy wiem, że się nie wysuną przypadkowo i mogę być pewien również, że podłączyłem je tak, jak tylko się da, czyli aż do końca. Miałem taką historię właśnie z Olympusem LS100, że miałem mikrofon podłączony nie do końca, dochodziły mnie jakieś zakłócenia, nie wiedziałem dokładnie, co się dzieje z tym nagraniem, a okazało się, że po prostu mikrofon nie był do końca wciśnięty. Na spodzie urządzenia znajduje się nic praktycznie, czyli nic się nie znajduje, oprócz po pierwsze głośnika, ściśle mówiąc, tych otworów wylotowych dla dźwięku, i pod nim jest gniazdo do wkręcenia tego modułu, który umieszczamy w statywach do mikrofonu. I tutaj moja kolejna pretensja do LS100 po wkręceniu tego modułu dla umieszczenia urządzenia w statywie. Urządzenie się po prostu kiwa, zwyczajnie się kiwa. Jest niestabilne, tak jakby tam coś w środku było luźne. Mam nadzieję, że jest to defekt tego konkretnego urządzenia, a nie cecha charakterystyczna całego urządzenia, bo to daje poczucie takiej niestabilności, już nie mówiąc o tym, że dotknąwszy tego rejestratora na statywie od razu uzyskujemy dodatkowy hałas od takiego właśnie bujnięcia się urządzenia. Teraz będę opisywał boczne panele. Lewy panel, tak jak patrzymy na urządzenie. Po lewej stronie od góry mamy regulator głośności odsłuchu, czyli głośnika lub gniazda słuchawkowego. Regulator jest takim zwykłym pokrętłem, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni ze starszych odbiorników. To nie jest klawisz w górę i w dół elektroniczny. Przypuszczam jednak, że jest to regulator zupełnie nieanalogowy. Dalej pod nim są dwa gniazdka. Jedno to gniazdko słuchawkowe, a drugie jest gniazdkiem mikrofonowym bądź liniowym, zależnie od potrzeb. I od razu mówię, do tego gniazdka liniowego można również wyprowadzić zasilanie dla mikrofonu. Nie powiedziałem, a powinienem. Podobnie jak dla wejść XLR. Tu możemy uruchomić Phantom 24 bądź 48V. Wracam jednak na lewy panel. Poniżej gniazdka mikrofonu i linii znajdują się dwa przełączniki uruchamiające Phantom. I znów nie wiedziałbym tego i wiem to jedynie dzięki osobom widzącym, które razem ze mną oglądały Olympusa. Włączenie bądź wyłączenie Phantomu nie oznacza przesunięcia tych przełączników w tę samą stronę. Okazuje się, że przełączniki zsunięte ku sobie, czyli jeden w dół, a drugi w górę, oznaczają włączony lub wyłączony Phantom, a przełączniki rozsunięte, czyli jeden w górę, a drugi w dół, tylko odwrotnie, ten górny do góry, a ten dolny do dołu, oznaczają znów włączony lub wyłączony Phantom. I proszę Państwa, nie wiem, która pozycja jest która. To jest kolejna taka jakaś, myślę, wada, czy też nieprzemyślane rozmieszczenie, czy ułożenie tych
pozycji włączenia i wyłączenia fantomu. Teraz powiedziałbym, że skończyliśmy oglądać lewy panel, ale to nieprawda. Urządzenie jest dość grube, więc ponad tymi manipulatorami, które omówiłem na lewym panelu, są jeszcze inne. Jakby drugi rząd manipulatorów. I tak od góry przycisk Hold i Power skierowany do góry zablokuje nam klawisze, wszystkie manipulatory urządzenia, także przypadkowo nie nastąpi ani uruchomienia, ani zatrzymanie nagrywania, ani niczego nie zrobimy przy pomocy klawiszy. Pociągnięty natomiast w dół spowoduje włączenie urządzenia, bądź też pociągnięty w dół i przytrzymany nieco dłużej jego wyłączenie. To standardowy taki przełącznik Olympusa. I poniżej tego przełącznika jest jeszcze gniazdo zdalnego sterowania oraz gniazdo USB. Tam również poniżej obu tych gniazd znajduje się gdzieś miejsce na zainstalowanie smyczy. Ja go specjalnie jakoś nie mogę zidentyfikować. Nie próbowałem zresztą smyczy zakładać. Prawy panel, nie ma tutaj wiele rzeczy, jest gałka, powiedzmy pokrętło do regulacji poziomu nagrywania oraz gniazdo baterii i karty SD. Trzeba przesunąć i nacisnąwszy baterię, ona wyskoczy i będzie można ją wyciągnąć. Podobno bateria ma opis, jak ją należy wkładać, ale można ją włożyć odwrotnie i wejdzie, i da się zamknąć, więc tutaj możemy łatwo się pomylić. Czas byłoby uruchomić Olympusa LS100.

0: High.
1: No dobrze, battle level high. Ten cały czas ciszy, który mieliśmy tu po drodze, to był czas uruchamiania się rejestratora. I tak nieźle, bo mój zoom uruchamia się znacznie dłużej. I cóż, jesteśmy na głównym ekranie. Po tym ekranie należy się poruszać strzałkami w lewo i w prawo. Te klawisze w lewo i w prawo to ni mniej, ni więcej tylko to kółko, takie, o którym mówiłem, nawigacyjne. Naciska się je na godzinie 9 lub na godzinie 3. Strzałka w lewo to godzina 9, strzałka w prawo godzina 3. Nacisnę w lewo. Metronom. I nawet możemy sobie do niego wejść, naciskając klawisz zatwierdzający ten OK w środku. I tu poruszamy się z kolei strzałkami na godzinę 12 i 6 naciskamy. A nic, spokój, nie ma nic w ogóle. No więc klawiszem powrót wycofujemy się z tego. Jeszcze raz w lewo. A jeszcze raz się muszę wycofać. Dobrze. Nacisnę home, bo widzę, że... Tuner. No to wejdźmy w tuner w takim razie. Calibration.
0: Chromatic.
1: Guitar. I bass.
0: Calibration.
1: I to wszystko. Nic więcej nie zrobimy. Znów home. Dobrze, jesteśmy w skrajnie lewej pozycji. Tuner jest ostatnią z lewej pozycji.
0: Metronome.
1: Recorder. Zaraz do tego wrócę. Idę dalej w prawo.
0: Multitrack.
1: Nawet nie ma co tam wchodzić. Nic nie jest udźwiękowione.
0: Lisaju.
1: To jest właśnie pomiar różnicy faz, o którym mówiłem, omawiając podstawowe funkcje rejestratora LS100. Jesteśmy teraz w pozycji recorder, czyli nagrywacz. Wszedłem tam i poruszając się w górę i w dół, poruszam się od folderu do folderu. Akurat w tym folderze nie ma żadnego pliku. I teraz możemy zacząć nagrywać. Nagrywać zaczynamy naciskając klawisz zapis. I słyszymy taki oto właśnie dźwięk podwójny. Wiemy w związku z tym, że jesteśmy w trybie gotowości do nagrywania. Jeśli jednak w tym trybie gotowości pozostaniemy nieco dłużej, to urządzenie zacznie nam to sygnalizować krótkimi takimi piknięciami, co jest o tyle wygodne, że przynajmniej gdyby się tak okazało, że wydawało nam się, że uruchomiliśmy nagrywanie, a nie uruchomiliśmy go w rzeczywistości, to przynajmniej po niedługim czasie moglibyśmy się przekonać, że jednak jesteśmy nadal w trybie gotowości i że nic się nie nagrywa. Także tutaj wielkie brawa dla Olympusa za takie rozwiązanie problemu. Już Państwo słyszeli. To piknięcie sygnalizuje właśnie, że jesteśmy w trybie gotowości. Wystarczy jednak nacisnąć klawisz zapis ponownie, aby nagrywanie zostało uruchomione i w ten sposób zaniknie też to pikanie. Teraz nacisnąłem stop.
2: Aby nagrywanie zostało uruchomione i w ten sposób zaniknie też to pikanie.
1: No, słyszą Państwo, właśnie odtworzyłem to, co przed chwilą nagrałem. No ale przejdźmy do menu urządzenia, bo myślę, że to nas będzie interesować. Menu znowu muszę się trochę czepiać, bo menu jest zrobione co najmniej dziwnie, zupełnie nielogicznie. Dobrze, jesteśmy w recording menu. Ja najpierw przejdę się z Państwem po tych wszystkich głównych punktach menu. Poruszamy się w prawo i w lewo strzałkami, a wchodzimy do tego menu strzałkami w dół i w górę, przemieszczamy się po poszczególnych zakładkach.
0: Playback mode.
1: File lock setting.
0: Off.
1: Off. Czy Państwo rozumieją, co to znaczy off? Nie ma żadnego tytułu do tego menu. Za chwilę zobaczymy, co to jest to off. File lock setting to też nie jest nazwa tego menu. To już jest konkretna funkcja tego menu. Blokowanie plików i tak dalej. A tutaj z kolei nacisnąłem strzałkę w dół. To znaczy, że to jest jednak menu poświęcone plikom. No ale tutaj mamy z kolei Move and Copy. File Divide. Możemy dzielić pliki i to do tego służy. Kto ma na przykład Olympusa LS3 czy 5 czy 7, to ma podobne funkcje.
0: Property.
1: Właściwości pliku niedostępne dla nas.
0: MP3 Convert.
1: No, czyli można tutaj dokonać tej konwersji, o której już mówiłem.
0: CD Write.
1: Zapis na CD.
0: Bounce.
1: To jest funkcja służąca do połączenia poszczególnych podplików, tak to nazwijmy, w jeden cały plik. Jeśli nagrywaliśmy w kilku śladach, to Bounce nam to wszystko połączy w jeden plik.
0: File lock
1: setting. No to właśnie jest blokowanie. Także jest to pewna niekonsekwencja w nazywaniu tych poszczególnych części menu.
0: Off.
1: A co to jest off? Zaraz zobaczymy.
0: Countdown,
1: tempo, select sound.
0: Rhythm pattern.
1: Volume setting.
0: Display. Countdown.
1: Już Państwo się domyślili? Ja też. To jest metronom.
0: Setting detail. Backlight setting. Off.
1: Off. Właśnie, metronom jest off, ale nie wiemy, że to chodzi o ustawienie metronomu.
0: Backlight setting.
1: Następna zakładka menu to jest backlight setting, ale jak pójdziemy w dół,
0: LED lamp setting.
1: Tu mamy LED lamp setting.
0: Beep sound setting.
1: No i także beep sound.
0: Language select menu. Voice guidance setting. Intro playback setting. Backlight setting. LED lamp setting.
1: No i różne inne.
0: Function key menu.
1: A tu mamy function key menu.
0: Memory select.
1: Ale również memory select.
0: Power save setting. Time and date setting. USB setting. Reset setting. Format menu. Memory information. System information. Function key menu.
1: No, widzicie Państwo. Wróciliśmy do recording mode setting. Warto dwa słowa temu poświęcić. Idźmy w dół.
0: Mic gain setting.
1: Mic gain.
0: Built-in mic setting.
1: Czyli czułość mikrofonu. Osobno dla wbudowanego mikrofonu.
0: External mic setting.
1: Zewnętrznego mikrofonu podłączanego do tego gniazdka mini jack, które jest na lewym panelu.
0: XLR.
1: Tu mamy osobną regulację czułości wejść XLR lewego i prawego. Bardzo to ciekawe rozwiązanie i bardzo dobre. O, wróciliśmy do mikrofonu wbudowanego. Aby wyjść z tej części menu, naciskam strzałkę w lewo. O, i jesteśmy na pozycji Mic Gain Setting. Poziom nagrywania. Recording level setting. I znów osobno dla mikrofonu wbudowanego. Zewnętrznego. Dla linii tym razem również. Linia to również to samo wejście co mikrofon zewnętrzny. Tak, dla poszczególnych wejść XLR. Wróciliśmy do mikrofonu wbudowanego. Naciśnijmy OK. Zobaczymy, jakie tam mamy możliwości.
0: Manual.
1: Manual.
0: Auto.
1: Oczywiście. Ale jeśli wybierzemy manual.
0: Limiter compressor or. Limiter one. Limiter two. Compressor one. Compressor two.
1: Mamy dwa rodzaje limiterów i dwa rodzaje kompresorów. Pierwszy limiter i pierwszy kompresor według tego, co pisze producent, są polecane do zastosowań muzycznych, na koncertach zwłaszcza, a drugi, zarówno limiter, jak i kompresor, mają zastosowanie przede wszystkim do nagrań głosu.
0: Recording level setting. Input select setting.
1: Input select, no to tutaj możemy wybrać źródło dźwięku.
0: External mic. Line. XLR phone. Built-in mic.
1: Wróciliśmy
0: znowu. Input select setting. Mic power setting.
1: Mic power.
0: Phantom power setting.
1: Phantom, czyli na wejścia XLR.
0: Plug-in power setting.
1: I plug-in power setting, czyli na wejście mikrofonowe, to mini jackowe.
0: Phantom power setting. Mic power setting. Rec format setting.
1: Rec format, czyli format nagrywania.
0: PCM mode. MP3 mode.
1: Do wyboru.
0: KHz,
1: a jak już się wybierze któryś, na przykład tak jak ja teraz wybrałem PCM, czyli nagrywanie w Wave.
0: Monaural. 96 kHz, 24 bits. 88.2 kHz, 24 bits. 88.2 kHz, 16 bits. 48 kHz, 24 bits. 48 kHz, 16 bits. 44.1 kHz, 24 bits. 44.1 kHz, 16 bits.
1: No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Ja sobie teraz dopiero uświadomiłem, że dosyć szybko mam ustawioną tę syntezę, czy raczej ten przewodnik głosowy w LS100. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie. Ja też będę się starał powtarzać mimo wszystko te przynajmniej ważniejsze ustawienia. Low cut filter. Można ustawić albo 100 Hz, albo 300 Hz. I tu niestety nie mamy podziału na mikrofon, mikrofon zewnętrzny czy inne źródła dźwięku. Pre-recording, czyli słuchanie dźwięków płynących z otoczenia na wypadek, gdyby osoba nagrywająca spóźniła się z rozpoczęciem nagrywania, to bufor bodajże 2 sekund. Uratuje nam nagranie, ponieważ od uruchomienia będziemy mieli już nagrane jeszcze te 2 sekundy przed naciśnięciem przycisku nagrywania. I stąd to się może przydawać w pracy gdzieś w terenie, gdzie musimy nagrywać coś, co może się wydarzyć dość niespodziewanie.
0: Recording monitor,
1: to znaczy wyjście sygnału nagrywanego, czy to przez głośnik, czy przez słuchawki, raczej przez słuchawki niż przez głośnik, no bo inaczej mielibyśmy non-stop sprzężenie.
0: Recording mode.
1: Recording mode. Może być to normalnie. Over, czyli to ten tryb lektorski, o którym mówiłem.
0: Placing,
1: czyli nagrywanie z jednoczesnym odtwarzaniem pliku dźwiękowego.
0: Voice synchro.
1: I znów jesteśmy na normalnie. Voice synchro, też Państwu mówiłem, na czym to polega. Także już nie będę tego powtarzał. Tyle jeśli chodzi o recording mode, czyli o sposób nagrywania. I tyle jeśli chodzi o menu nagrywania. Wejdźmy jeszcze może do menu playback setup. Tu możemy ustawić, o jaki interwał ma się przesuwać nagranie, kiedy naciśniemy przycisk w prawo lub w lewo. Może się przesuwać o jakiś interwał, bądź też może przeskakiwać do następnego pliku, bądź poprzedniego pliku.
0: Playback mode setting.
1: Playback mode, zobaczmy.
0: Playback file. List.
1: Playback file lub list.
0: Playback file. List. Playback file.
1: Czyli może się nam urządzenie zatrzymać po odtworzeniu pliku, bądź też przejść do następnego pliku z listy czy z folderu. A tu mamy tylko te dwie pozycje. Dobra, tam wszędzie już byliśmy. Aby wyjść z menu, naciskamy przycisk menu właśnie. To tak mniej więcej by wyglądało, jeśli chodzi o urządzenie rejestrujące Olympus LS100. Bardzo dziękujemy firmie Olympus tak w ogóle za udostępnienie do testów tego urządzenia. Jest to na pewno najlepiej nagrywające, udźwiękowione urządzenie, jakie znam, a przynajmniej częściowo udźwiękowione. Tak więc jeśli ktoś z Państwa potrzebuje dokonać jakiegoś nagrania dobrze brzmiącego i nie może tego zrobić przy pomocy komputera, a potrzebuje urządzenia do tego, może to zrobić przy pomocy tego właśnie rejestratora, niewątpliwie, bo przynajmniej tę część, która odnosi się do nagrywania, ma on udźwiękowioną i nie ma z tym problemu. Jest kilka takich drobiazgów, o których mówiłem, których się troszkę czepiałem, które trochę obniżają komfort pracy z samym urządzeniem, ale myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o takie kwestie programowe, typu menu i takie inne rzeczy, myślę, że Olympus potrafi nad tym zapanować. Dobrze by było, gdyby zapanował również nad kwestią jakości wykończenia. Tu się odnoszę zwłaszcza do tego bujania się urządzenia w statywie, to do tego nie powinno dochodzić. Można przemyśleć politykę opakowań, które niekoniecznie muszą być labiryntem do prywatnego demontażu i montażu. Tyle. Przyznam bez bicia, nie znam ceny urządzenia. Nie popatrzyłem na stronę internetową, ale myślę, że każdy z Państwa może to zrobić dla siebie. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy jakość tego urządzenia przystaje do ceny, czy też nie. O ile pamiętam, Neil Evers zrobił taki podcast z Olympusem LS100, gdzie przy okazji można posłuchać próbek nagrania. Ja tego już nie będę robił. Nie jestem poza tym znawcą nagrywania w różnych przestrzeniach akustycznych. Ja używam rejestratorów do celów reporterskich, do celów nagrywania audycji, nagrywania reportaży, wywiadów. Nie wiem, czy potrzebuję takiego urządzenia. Na pewno byłoby przydatne o tyle, że jest udźwiękowione i nagrywa dźwięk bardzo wysokiej jakości, również za pośrednictwem wbudowanych mikrofonów. One są naprawdę niezłe. Natomiast czy potrzebuję takiego skomplikowanego urządzenia, z którego i tak w większości nie mógłbym skorzystać? Nie wiem. Myślę, że Olympus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w zakresie mobilnych rejestratorów i udźwiękowionych, dla nas to najważniejsze, rejestratorów. Tak więc sądzę, że należy oczekiwać nowych modeli, a na pewno aktualizacji firmware'u i całego oprogramowania związanego z Olympusem LS100. Dziękuję Państwu za cierpliwość do moich opowieści o tym rejestratorze. Zapraszam do słuchania Tyflo Podcastu. Zapraszam do komentowania i zadawania pytań na stronie tyflopodcast.net pod audycją i do zaglądania w ogóle na te strony, do śledzenia nas za pośrednictwem RSS bądź też iTunes, tak abyście Państwo byli na bieżąco, bo dość często się kolejne Tyflo Podcasty ukazują. Tymczasem żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Mówił Robert Hecyk.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. C.
5: Coraz bliżej wiosna, bo to 20 dzień marca 2023 roku w kalendarzu, poniedziałek. My spotykamy się, żeby wam poopowiadać o ciekawych technologiach dostępnych dla osób niewidomych i niedowidzących na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie naszego łącza Edwin Tarka. Witaj.
6: Dobry wieczór, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Ty już z właściwego urządzenia, jak rozumiem, o którym dziś będziemy mówić.
6: Przygotowałem przed programem, więc tak musiało być już z właściwego, żeby tutaj nie robić zbędnych przepięć, a przede wszystkim, żeby słuchaczy nie zmylić, tylko żeby się osłuchali nieco.
5: Tak, bo to nie będzie jakaś taka próba oszukania was albo zgaduj zgadula, który to mikrofon. Nie, ty już mówisz z mikrofonu właściwego, a dziś będziemy rozmawiać o urządzeniu, które to ostatnio w tyfloprzeglądach naszych dość często się pojawiało. Mówiliśmy o nim, no bo to jest rzeczywiście urządzenie, które przynajmniej dla tych, co to dużo mówią do mikrofonu, może być naprawdę sprzętem wartościowym. Jest to mianowicie zestaw słuchawkowo-mikrofonowy Audio-Techniki ATH.
6: ATH M50X STS.
5: Tak jest, STS jest, i tak. Ten zestaw występuje w dwóch wersjach.
6: Tak. W ogóle może najpierw zacznę, że jest to rzeczywiście headset, nawet na jego okartonowaniu, opakowaniu jest napisane streaming headset, czyli właśnie urządzenie przeznaczone dla tych wszystkich, którzy są vlogerami, podcasterami i pracują generalnie głosem, nie tylko z głosem, ale też głosem i mową.
5: Ale dla radiowców też chyba.
6: Dla radiowców tak, jak najbardziej, jeżeli powiedzmy ogarniamy coś radiowego chociażby w domu i potrzebujemy, albo w trasie nawet, nie w studiu nagraniowym, w studiu radiowym, gdzie mamy sprzętu ciut i jeszcze trochę, także na wszelkiego rodzaju wyjazdy, plenery także. Zestaw streamingowy, headset streamingowy na bazie już bym powiedział chyba legendarnych i klasycznych już słuchawek Audio-Techniki ATH M50X. To są słuchawki po prostu przewodowe, które możemy wykorzystywać no wszędzie tam, gdzie taka nasza wola.
5: Ty miałeś okazję wcześniej te słuchawki testować jakoś? Czy...
6: Nie, słyszałem po prostu dużo o nich, że to jest takie klasyczne brzmienie i sztandarowy produkt tego japońskiego twórcy Audio-Techniki. Natomiast nie słyszałem nigdy tych słuchawek. W tym momencie, jak słucham, to po prostu... Tyle straciłem, bo tyle dobrego, ale może zaraz też o odsłuchach. Tak, w dwóch wersjach to urządzenie występuje, czyli już wracając do rzeczy, czyli ATH M50X STS Streaming Headset, tak? To jest urządzenie, które występuje w wersji USB, którą właśnie nabyłem i od kilku dni testuję i posiadam i jestem szczęśliwym użytkownikiem. I jest też wersja XLR-owa, którą możemy podłączyć pod mikser, pod interfejs audio. No generalnie będziemy potrzebowali jeszcze jakiegoś urządzenia z fantomowym zasilaniem do tego, do działania tychże słuchawek, tegoż headsetu.
5: To jest ważna informacja, że to będzie wymagało zasilania fantomowego, czyli tego 48V, dlatego, że tam mamy kapsułę mikrofonu pojemnościowego, bo wspomniałeś już o tym, na jakim modelu słuchawek bazuje ten zestaw, ale to nie tylko słuchawki, to
6: nie
5: też
6: wszystko.
5: Mikrofon.
6: Na modelu słuchawkowym wspomniałem, natomiast jeżeli chodzi o mikrofon, producent chwali się, że są to zastosowania inspirowane mikrofonem Audio-Technica AT2020. On też jest dostępny w wersji XLR-owej i USB swoją drogą.
5: Zgadza się.
6: I także polecany sprzęt swoją drogą, jeżeli mikrofonu pod USB ktoś by szukał, no to myślę, że też tak dygresyjnie można od razu odesłać i skierować do tych AT2020, bo zacne są te mikrofony. Mam przyjemność częstego korzystania i nagrywania w studiu i pracy z tym mikrofonem, więc też też mogę się pod wieloma recenzjami podpisać.
5: Ja akurat też mam ten mikrofon, używam go jako mikrofonu zapasowego, w razie czego stwierdziłem, że na samym szurze SM7B, do którego teraz mówię, no nie ma co polegać, bo to wiadomo, różnie być może, warto jeszcze się dozbroić w jakiś sensownie brzmiący i stosunkowo niedrogi mikrofon pojemnościowy, w taki się kilka lat temu zaopatrzyłem. Mogę zdradzić, to też już od razu, że na pewno te słuchawki, o których ty mówisz, to ja będę w najbliższym czasie intensywnie testował, ale właśnie będę intensywnie testował te słuchawki w wersji XLR, bo ja troszeczkę mam jednak inne potrzeby niż ty i zaopatrzyłem się w te słuchawki właśnie w tej edycji.
6: Zęby cieszę w tym momencie, że kolega pozazdrościł.
5: Tak jest, tak jest. Natomiast do mnie jeszcze te słuchawki nie dotarły, więc pewnie od najbliższego Tyflo Przeglądu coś będę próbował do nich mówić, więc zobaczymy, jak też ta wersja z USB się sprawdzi. Oczywiście wiadomo, ja postaram się podpiąć to do naszej tu radiowej całej infrastruktury, więc no, spodziewam się samego dobrego. Powiem tak.
6: Myślę, że będziesz content, będziesz zadowolony z tymi moimi potrzebami. No to rzeczywiście tak jest trochę, że sprzęt XLR-owy i sprzęt stacjonarny na fantomowym zasilaniu posiadam i rzeczywiście tak jest. Miałem bardziej mobilne potrzeby i potrzebowałem tej wersji USB właśnie do innych komputerów, do innych stanowisk pracy.
5: Ja z kolei potrzebowałem czegoś, co może nie będzie jakoś tak ekstremalnie przenośne, ale co będzie jednak mimo wszystko na tyle niewielkich rozmiarów, że będę w stanie to spakować do jakiejś torby, zabrać ze sobą laptopa i ewentualnie właśnie interfejs audio i dzięki temu, co prawda, no, zabierając sobie trochę więcej miejsca, ale będę w stanie z dowolnego miejsca na świecie wyprodukować no, w pełni funkcjonalny program radiowy. Więc ja akurat szukałem takiego rozwiązania, co oczywiście, no wiadomo, każdemu wedle potrzeb. W twoim przypadku przede wszystkim chodziło o to, żeby była jednak ta możliwie największa przenośność zachowana, jak rozumiem.
6: Dokładnie. Potrzebowałem urządzenia mobilnego, przenośnego, kompaktowego zarazem. No to co, bierzemy się za jakiś unboxing?
5: Bierzemy się za jakiś unboxing, taki chociaż wirtualny, no bo w sumie ty te słuchawki masz już na głowie, więc co tu unboxować?
6: Co tu unboxować? Opowiem po prostu, co w kartonie dostajemy. No dostajemy ubogi, ale myślę, że po prostu taki ubogi, ale konieczny zestaw, no bo co tutaj więcej dawać ze słuchawkami? Podstawowy headset, kabel jest niewymienny, od razu powiem. Z jednej strony jest po prostu na sztywno zainstalowany do urządzenia, z drugiej strony mamy końcówkę USB. W zestawie dostajemy także adapter, za pomocą którego możemy go połączyć przez USB-C, więc jest to przejściówka USB na USB-C, więc na początek warto też dodać, że do smartfona możemy go wpiąć.
5: Raczej z ciekawości tego testowałeś? Android.
6: Nie, dlatego że nie posiadam smartfona z Androidem. Mógłbym może potestować w interfejsie, przez interfejs zewnętrzny audio. Tylko przyznam szczerze, że interfejs cały czas czeka na swój unboxing.
5: Aha, no to może
6: na razie,
5: to może
6: na razie,
5: jeszcze będzie ciekawa audycja kiedyś do zrobienia.
6: Może jeszcze będzie, więc nie porywam się z tymi testami interfejsowymi, po prostu jest dużo spraw na głowie, ale może będę mógł go kiedyś także przetestować w warunkach mobilnych. Natomiast taki adapter dostajemy. Dostajemy wymienne pady, dlatego że te, z których jestem teraz, nausznic, to są te takie skórzane albo ekoskórzane, natomiast w zestawie są też welurowe, takie przyjemne w dotyku i myślę, że nieco zmieniające także charakterystykę brzmienia.
5: No właśnie, ja gdzieś tam czytałem nawet o tym, że one wręcz, jedne z nich, nie pamiętam teraz już które, to mi zaraz pewnie powiesz i naszym słuchaczom przy okazji też, czynią z tych słuchawek jedne to jakieś takie otwarte, a drugie to nawet bardziej zamknięte te słuchawki, bo jedne nas bardziej izolują od otoczenia, a inne mniej, ale te, które nas izolują od tego otoczenia, to ponoć są mniej wygodne. To jestem ciekaw, co powiesz na ten temat.
6: Izolują nas na pewno te ekoskórzane, dlatego że rzeczywiście to jest kawał nausznicy, więc zakładając takie słuchawki, jesteśmy odcięci od otoczenia. Czy one są niewygodne? Powiedziałbym, że po prostu kawał sprzętu czuję na uszach, że ja mam kawał headsetu na głowie, ale praca w nich jest bardzo komfortowa, z tym, że może problematyczne będzie lato, kiedy będzie gorąco i kiedy rzeczywiście ta potliwość będzie bardziej intensywna. Natomiast w tym momencie ja nie zauważyłem jakichś większych dyskomfortów w pracy. Te nausznice welurowe, mało w nich pracowałem. One czynią te słuchawki bardziej takie otwarte, bardziej nam dają przestrzeni. Natomiast te koskórzane, w których w tym momencie jestem, one zdecydowanie powodują, że czuję się jak w takich zamkniętych, typowo zamkniętych studyjnych konstrukcjach.
5: A jak z łatwością wymiany tych padów? Jest to jakiś problem, czy spokojnie można sobie poradzić?
6: Nie wymieniałem ich, szczerze powiedziawszy, sam, dlatego żeśmy testowali je komisyjnie, więc zajął się tym ktoś inny.
5: Rozumiem. Ale miał jakieś problemy, tak?
6: Nie, nie miał. Po prostu zmieniliśmy, słuchaliśmy, testowaliśmy i szczerze powiedziawszy już później stwierdziłem, że wygodnie mi w tych ekoskórzanych, więc...
5: Bo domyślnie poszły... są jakieś nałożone?
6: Tak, te ze skóry właśnie. One są domyślnie zainstalowane, a w zestawie mamy jeszcze welurki.
5: Rozumiem. No to okej. Okay. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że problemem nie będzie wymiana tych padów. W różnych słuchawkach różnie to bywa, dlatego o to pytam. Bo czasem to nawet trzeba coś odkręcić, czasem trzeba coś tam dość mocno się naszarpać z tymi osłonkami, które nam dość ściśle przytwierdzają te pady do konkretnej słuchawki. Ja ostatnio, powiem szczerze, w swoich Beyer Dynamikach miałem okazję może nie wymieniać pady, tylko je po prostu z powrotem zakładać, kiedy kot mi zrzucił te słuchawki i kiedy po prostu tak jakoś je trącił intensywnie, że jeden z tych padów zwyczajnie się odczepił. I tu się okazało, że no, w tych słuchawkach nie ma najmniejszego problemu, wystarczy tak mocno przyłożyć, jakby zakręcić i tyle.
6: Jeden z powodów, dla których jakoś nie mogę się przekonać do kota w domu. Piesełka taka.
5: Kot jest bardzo fajny, on po prostu wszedł tam, gdzie wejść nie powinien i to go troszeczkę zdenerwowało.
6: Że coś mu tam przeszkadzało mi.
5: Wiesz co, nie, on po prostu wszedł w kable i dotknął chyba jakiejś wtyczki. Całe szczęście nie wysokiego napięcia, tylko takiego po prostu gdzieś tam od słuchawek, jacka, czy jakiegoś czy jacka, tak. No. I to wystarczyło i on się bardzo tym zdenerwował, no bo było coś, co poczuł i co mu się nie spodobało, a tak to jest naprawdę bardzo, bardzo grzeczny i spokojny.
6: Przyjazny.
5: Jest bardzo przyjazny dla sprzętu. Powiem ci, że uwielbia się wylegiwać za mikserem.
6: Nie dziwi mnie to, bo to są takie fajne miejsca dla kotów właśnie.
5: Tak.
6: Za mikserem, na jakimś dekoderze telewizyjnym, tam gdzie ciepło.
5: Tak, natomiast dla niej jakby, wiesz, z racji tego, że cały czas się słyszymy, to znaczy, że nie zniszczył niczego
6: specjalnie. I prawidłowo.
5: I oby tak zostało. No
6: tak
5: dobra.
6: Bo my jak koty trochę, innymi drogami w tym momencie
5: tak jest,
6: powędrowaliśmy
5: zmieniając temat z kota na słuchawki.
6: Wracamy na nasz dach.
5: Tak, które to są jednak bohaterami tej naszej dzisiejszej audycji. No to już wiemy, jak z tymi nausznikami. No i co mamy dalej? Kabel, mówisz, że jest przytwierdzony na stałe. Trochę szkoda.
6: Szkoda, przydałby się wymienny kabel, tak. Szczególnie, że no przede wszystkim warto wspomnieć o cenie tego sprzętu.
5: No właśnie.
6: Bo o ile podstawowa wersja M50X, taka po prostu do słuchania, jeżeli potrzebujemy słuchawek do pracy, kosztuje nas około 600 zł, o tyle ta wersja headsetowa to jest wydatek rzędu 1000 zł.
5: Tysiąca lub troszeczkę
6: tysiąca
5: niecałego tysiąca, jeżeli chcemy kupić tę wersję bez USB.
6: Mm-hmm. Nie ukrywam, że to jest dobrze ulokowany 1000, jeżeli mamy na uwadze profesjonalizm, tak, i jakość sprzętu. No, Audiotechnika byle czego nam za te pieniądze nie sprzedaje.
5: To prawda.
6: Więc to jest akurat firma naprawdę, naprawdę godna polecenia i, no, mówiąc potocznie, zacna, zacna. Natomiast tak, to jest wydatek rzędu 1000 zł. Za tę cenę, no, może przydałby się ten wymienny kabel, jednak chociaż z drugiej strony w Beyer Dynamikach też nie mam tego wymiennego kabla. A to też są...
5: W moich akurat już jest, co mnie bardzo cieszy.
6: Aha, aha. Dobrze, bo to może jakiś, no, inny model. Ja akurat posiadam DT990 Pro.
5: Ja teraz, wiesz co, powiedziałbym ci, który to jest, tylko zapomniałem tego numeru.
6: No ale, wróćmy do tych audiotechnik, bo widzę, właśnie, że lubimy dzisiaj popadać.
5: Pływać, różne... tak. Tak lubimy jest, pływać, no, tak, w tematach.
6: Natomiast tak.
5: Jak rozumiem, bo nawet nie wiem, co mnie będzie czekało, jak mi te słuchawki przyjdą, te słuchawki z XLR-em, to one też nie mają odczepianego kabla.
6: Z tego, co się orientuję, też nie mają odczepianego kabla. Po prostu końcówkę mają inną, mają tę XLR-ową właśnie.
5: I jackową.
6: I chyba jackową, no bo...
5: No muszą mieć.
6: Muszą mieć, żeby to podłączyć jakoś pod...
5: Dokładnie. No to powiem szczerze, audio, no, szkoda. Ja uzupełnię oczywiście informacje na ten temat, ale też coś gdzieś mi tam mignęło, że nie jest to odczepiany kabel. Chociaż na przykład w opisie aukcji była informacja, że ten kabel jest odczepiany, więc tak trochę zgłupiałem. Bo to znaczy w charakterystyce tego urządzenia była informacja, że kabel jest odczepiany, a w opisie samym była informacja, że nie.
6: Więc no więc
5: ciekawe.
6: Zostaje po prostu przetestować i zdać relację.
5: Pozostaje tylko, wiesz, pytanie, jak wygląda serwis tego urządzenia później, w razie czego. No słuchawki, nie oszukujmy się, mają to do siebie, że one spadają, one lubią gdzieś tam żyć swoim życiem i o ile, no powiedzmy, podejrzewam, że zarówno w twoim, jak i w moim przypadku, to te słuchawki będą sobie gdzieś tam zazwyczaj leżały grzecznie, to nie będą słuchawki takiego codziennego użytku, ale na jakichś wyjazdach, w jakichś plenerach, w jakichś takich miejscach, to jednak...
6: To nie daj Boże.
5: No właśnie.
6: Coś może się z nimi...
5: Stać.
6: Stać.
5: I pytanie, czy takie słuchawki będzie nam w stanie naprawić ktoś, no bo ten okres gwarancyjny się w końcu zakończy. Pytanie, czy w ogóle gwarancja obejmuje tego typu uszkodzenie, że na przykład nam coś tam się zadzieje z kablem. Już pomijam kwestię kapsuł mikrofonowych, które, no to już w ogóle jest delikatna sprawa, niestety. Mikrofony pojemnościowe to nie należą do mocarzy, więc z tym się też trzeba liczyć, że lepiej ostrożnie się obchodzić z tym sprzętem. Natomiast

0: Nie w twoim przypadku. W przypadku tych analogowych słuchawek wydaje się to prostsze. Ale przynajmniej tak teoria.
1: A tutaj w praktyce może być ciężko, dlatego że no jest jeszcze DAC wbudowany w słuchawki. No jest tutaj trochę tej elektroniki na pokładzie, żeby to wszystko dobrze chodziło.
0: To się zgadza. No dobra, mamy kabel. To teraz jak to z tym mikrofonem jest?
1: No to może tak o konstrukcji samych słuchawek. One są, bym powiedział, jednolitym sprzętem. To znaczy ten mikrofon nie jest jakoś odczepiany z kolei też. Więc nie tylko kabel, ale i mikrofon nie jest w jakiś sposób odczepiany.
0: Czyli
1: jest
0: one wyglądają jak taki klasyczny zestaw słuchawkowy dla gracza.
1: No nie? Właśnie nie do końca, dlatego że te zestawy dla gracza przede wszystkim, co akurat niewidomym jest i tak wszystko jedno, ale one świecą jak choinki. I druga sprawa, one mają bardzo często jednak odczepiane te mikrofony i dość czasami dziwaczne kształty. Te nausznice, te słuchawki po rogach, one wyglądają czasami jak potworki. I są tu gładsze, tu jakieś tam bardziej zaokrąglone, zakręcone. Te zestawy mikrofonowe, słuchawkowo-mikrofonowe dla graczy, to one czasami naprawdę wyglądają tak, jakbyś miał jakiś hełmofon na głowie albo pół statku kosmicznego.
0: A to sporo się zmieniło. Ja już dawno nie miałem w rękach słuchawek z mikrofonem, takich
1: klasyczne,
0: typowych.
1: Takie klasyczne słuchawki z mikrofonem, one rzeczywiście no, przypominają takie klasyczne słuchawki z mikrofonem, z tym, że to jest dość, mówię, nie znam konkretnej gramatury tego sprzętu, ale po prostu no, kawał headsetu. Masz wrażenie, że trzymasz w dłoniach i zakładasz na głowę kawał headsetu. To nie jest coś kompaktowego, to nie jest może coś, co wygląda jak potworek z krainy Harry'ego Pottera i nie wiem, słuchawki dla graczy. To wygląda jak estetyczne, studyjne, profesjonalne słuchawki, ale kawał headsetu masz na głowie, na pewno ci to nie spadnie, wygląda to profesjonalnie, wygląda to stylowo i w ogóle, jeżeli ktoś na to spojrzy widzący, no to myślę, że coś takiego budzi samym widokiem, budzi respekt, uznanie, że jednak pracujemy na profesjonalnym sprzęcie, a nie jakichś tanich słuchawkach z odpustu.
0: No jasne, no to też nie jest bez znaczenia.
1: Nie, to nie jest bez znaczenia, umówmy się. My możemy sobie być niewidomi, natomiast jeżeli idziemy między ludzi, idziemy w plener, bardzo też jest ważne, żeby przestrzegać tego, że jak cię widzą, tak cię jednak piszą, więc jeżeli używamy sprzętu, musimy liczyć się z tym, żeby po prostu to wyglądało też. Z jednej strony było funkcjonalne, było praktyczne i wiadomo, na naszą kieszeń. I nie mówię, że każdy musi pracować w audiotechnikach. Dzisiaj robimy audycję o audiotechnikach, więc staramy się też do nich przekonać słuchaczy, ale szczególnie niewidomych uczulam na to, żebyście też zadbali o tę wizualną stronę swojego warsztatu pracy i swojego miejsca pracy, bo to jednak ma znaczenie. Może niekoniecznie dla nas, ale dla naszego otoczenia.
0: Tak, zwłaszcza, że w takich sytuacjach, no, jeżeli jesteśmy gdzieś w plenerze, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy robili jakiś wywiad, z kimś rozmawiali, albo chociaż zdawali relacje, a po zdaniu relacji będziemy robili coś jeszcze dodatkowego. Na przykład prowadzili jakąś imprezę plenerową chociażby. No i
1: tak,
0: to już wtedy...
1: Warto mieć na uwadze po prostu dobry dobór sprzętu. Dobry to znaczy z konkretnej półki cenowej.
0: Tak jest.
1: Żeby i wyglądało, i ale przede wszystkim było efektywne, nie efektowne, ale efektywne w naszej pracy.
0: Tak, i to ty, zdaje się, gdzieś tam przy okazji naszych różnych rozmów, czy to takich prywatnych, czy to na jednej z naszych grup dyskusyjnych, gdzie tam sobie gaworzymy, to tak wspomniałeś, zdaje się, tak, że nigdy więcej headsetów dla graczy.
1: Nigdy więcej headsetów dla graczy, ale wiesz co, przypomnij mi, żebyśmy do tego wrócili, bo żeby nam się to nie pomieszało, ja jeszcze o headsetach dla graczy wspomnę w jednym z następnych, powiedzmy, kroków naszego dzisiejszego spotkania.
0: Tak, bo na razie jesteśmy przy opisie słuchawek, już wiemy, że mikrofon jest nieodczepialny, jest on przytwierdzony do tych słuchawek, które sprawiają wrażenie no takich po prostu solidnych.

0: Tak. Na lewej słuchawce mamy umiejscowiony mikrofon, który chodzi dość, bym powiedział, opornie, ale to dobrze. To nam się nie majta jak tania chińszczyzna jakaś, tylko on stawia opór, możemy go wyregulować, a w tym momencie, trochę nam się to przesterowuje, bo bardzo blisko ustawiłem.
1: Wiesz co, nawet się nie przesterowuje, tylko po prostu jest ten bardzo silny efekt zbliżeniowy.
0: Zbliżeniowy.
1: I, krótko mówiąc, popisz pan.
0: Tak, popie, pypy. Odsunąłem w tym momencie, ale rzeczywiście no, można go od ust odsunąć, można go do tych ust przysunąć i co ciekawa sprawa, podnoszę w tym momencie ramię mikrofonu.
1: I kolega nam zniknął.
0: I kolega zniknął i kolega wrócił, dlatego że jeżeli ramię mikrofonu podniesiemy do góry, ono nam tak delikatnie kliknie. Nie wiem, czy to jest słyszalne.
1: Leciutko tak.
0: Ciap. O, leciutko tak. Natomiast on się nam wycisza. Przydatne, kiedy na przykład podczas naszej pracy chcemy odebrać telefon, a na przykład uczestniczymy w jakimś spotkaniu, konferencji wirtualnym, tak, na Zoomie czy na innych Teamsach. Ktoś do nas zadzwoni, chcemy się wyciszyć, możemy po prostu zrobić to z poziomu naszego headsetu, unosząc ramię mikrofonu i wyciszając się.
1: Ja zawsze współczuję tym wszystkim, którzy muszą się wyciszać za pomocą jakichś skrótów klawiszowych, czy to na Teamsach, czy to na Zoomie, czy to gdziekolwiek tak naprawdę, no bo okej, to rzecz jasna jest do zrobienia, tylko na przykład na Zoomie to jest taki problem, że on się nam zawsze tyle nagada. Wyciszony dźwięk z komputera, wyciszony, czy tam mikrofon wyciszony, potem kiedy się odciszamy, to on znowu zaczyna o tym gadać, a jeżeli musimy tak w miarę płynnie wskoczyć do tej rozmowy, to taki gadający komputer nas najzwyczajniej w świecie będzie trochę jednak mimo wszystko rozpraszał. Więc zdecydowanie ja się cieszę, że ja mam tu pod ręką mikser, że wystarczy, że nacisnę guziczek.
0: I już kolegi nie ma w tym momencie.
1: I już mnie nie ma. I bardzo dobrze, że jest taka możliwość także i na tym zestawie słuchawkowym. No cóż, troszeczkę podejrzewam, że jak będziemy chcieli tam tym mikrofonem pomajtać, przesunąć go do góry, będzie to troszkę słyszalne, ale no ty to przed chwilą robiłeś, to troszkę jakiś tam stukot był, no bo siłą rzeczy musi być, ale nie
0: i
1: jakiś
0: to,
1: taki
0: i
1: bardzo.
0: Robiłem to też w celach demonstracyjnych, wiadomo, że kiedy nagrywamy podcast, w którym nie mamy tego na celu, albo wchodzimy na żywo w programie radiowym, no to raczej nie będziemy sobie majtać przy mikrofonie, ale taką samą uwagę bym powiedział, jeżeli pracujemy stacjonarnie, tak? Jesteśmy na żywo, no to też nie kręcimy sobie przy statywie, żeby ten mikrofon nam tam trzeszczał, skrzeczał, popił i tak dalej.
1: No generalnie staramy się go po prostu nie dotykać, tak?
0: Dokładnie.
1: Ja w tym momencie teraz mam tu mikrofon i on sobie jest na statywie, to bez potrzeby ja też go nie dotykam, nie ruszam go, chociaż na przykład ja teraz trzymam ten mikrofon w ręku i teraz sobie tym mikrofonem tak manewruję, żeby z ciekawości pokazać, jak to tutaj słychać, no ten statyw dobrze amortyzuje i zresztą SM7B to też ma to do siebie, że on całkiem fajnie działa, ale jak zrobię tak, o,
0: pyk, no to już, słychać, heavy metal.
1: Heavy metal, tak jest. Dobrze.
0: Warto jeszcze wspomnieć, że tak pod kątem trochę ten mikrofon możemy ustawić, bo nie dość, że to ramię jest no, naturalnie ruchome, to sama kapsuła ją można odgiąć.
1: To ona jest na
0: tak
1: takiej
0: jakoś tak
1: elastycznej rurce, czy jak wygląda
0: tak,
1: to ramię?
0: Ona... Ramię jest takie właśnie elastyczne, taka rurka prążkowana, jak to często w takich ramionach mikrofonowych w słuchawkach.
1: Taka gęsia szyjka?
0: Gęsia szyjka taka, którą można też troszeczkę tutaj sobie uformować, zgiąć. Ona jest bardzo elastyczna, ale i sam mikrofon, sama kapsuła, ona jest taka... Kurczę, za bardzo też nie chcę nią majtać, bo mam wrażenie, że ja bym ją jakoś tak wyłamał, odłamał, ale ja ją mogę tak trochę skierować. Samą tę kapsułę, która jest na końcu tej szyjki, czyli to okrągłe, ona się kończy nam na okrągło i to koło, którym jest zakończona, ma po jednej stronie i po drugiej membrankę, taką Siateczkę. Jak mikrofon, jak głośnik, jak wszystko, co może taką membrankę, takową membrankę posiadać. I to koło, kółeczko z membranką, ta mobilna kapsuła, ona właśnie może nam się przemieszczać pod kątem. Ja w tym momencie troszeczkę tak ją odgiąłem, teraz bardziej ją wyprostowałem w stronę ust i ustawiłem mniej więcej do poziomu, z którego zaczynaliśmy. I tak swoją drogą też nadmienię, że w tym momencie dzięki takiemu headsetowi nie siedzę przy stole emisyjnym, tak jakbym to robił przy nagrywaniu każdego innego podcastu albo programu radiowego, tylko pozwoliłem sobie na wygodne rozsiądnięcie się na kanapie.
1: Co nie jest również bez znaczenia i właśnie o tym chciałem też powiedzieć. Bo to nawet nie chodzi o wygodę. Oczywiście o wygodę też, bo każdy człowiek lubi sobie usiąść w jakimś tym fajnym bardziej, fotelu.
0: Tym bardziej, że jestem gościem programu.
1: Oczywiście, że tak. Tak. Ale i prowadzący też sobie lubi usiąść i mieć wygodnie, zwłaszcza, że no jednak prowadzi się te programy zwykle po parę godzin, więc fajnie, żeby nas ani plecy, ani to, co poniżej, nie zaczęło boleć. Ale problem jest taki, że o ile w naszym własnym pomieszczeniu, w naszym własnym domu, studiu, no gdziekolwiek, to my jesteśmy sobie w stanie zapewnić takie komfortowe warunki. Ja tu mam statyw, ten statyw jest odpowiednio ustawiony. To nie jest jakiś taki statyw, który gdzieś tam zabiera mi miejsce na biurku, on jest do niego przykręcony. Ten mikrofon na wysięgniku jest umiejscowiony przed moją twarzą i jest fajnie. Natomiast problemem zazwyczaj w jakichś miejscach, gdzie jesteśmy i robimy coś zdalnie, to jest to, że okej, laptopa to my sobie jeszcze jakoś gdzieś tam położymy na jakimś stole, nawet może do niego sobie, jakbyśmy mieli potrzebę, to jakąś klawiaturkę dopniemy, jeżeli lubimy, ja na przykład lubię, wolę do laptopa mieć jakąś taką klawiaturkę pełnowymiarową, więc albo większy laptop, albo po prostu coś zewnętrznego, ale problemem jest to, że zazwyczaj albo często no te stoły, przy których siadamy, jeżeli w ogóle mamy do dyspozycji jakiś kawał stołu, to one są niskie. I teraz statyw, który bierzemy ze sobą, no to też przecież nie będzie jakaś nie wiadomo jak duża rura, z którą możemy sobie wszystko zrobić i uregulować, wyregulować do swoich potrzeb. To będzie jakiś malutki statywik, ja taki mam. To jest taki kawałek rurki i trzy nóżki, takie metalowe, wiesz, skręcane.
0: Czyli taki biurkowy statyw do mikrofonu.
1: Dokładnie, taki biurkowy statyw do mikrofonu. I problem z tym biurkowym statywem jest taki, że nawet jak ja sobie siedzę i postawię sobie mikrofon na takim niskim stoliczku, to on mi się bardziej patrzy na brzuch względnie, ewentualnie na klatę, a nie na moją twarz. I żeby...
0: To może trzeba taki żeliwny wtedy statyw sobie zanabyć. Jak już o tym tak też skręciliśmy w tę uliczkę. Aha. Bo są takie statywy, które są na takiej ciężkiej, znaczy ja mówię żeliwnej, ciężkiej metalowej podstawie i tam można sobie ramieniu...
1: Ja wiem, o jakim ty statywie mówisz, tylko te statywy, ty masz na myśli tę taką podkowę.
0: Na przykład podkowa.
1: Z taką rurą. No to teraz pytanie mam do ciebie, Edwinie, drogi, jak byś to chciał zapakować do walizki?
0: No tak, bo my przecież mówimy w tym momencie o mobilnych rozwiązaniach.
1: No właśnie. I
0: bo
1: tu,
0: tak na biurku to spoko, natomiast w mobilnych rozwiązaniach to rzeczywiście, no nie, zamyśliłem się.
1: Właśnie wyobraziłem sobie, pakuję...
0: Bierzemy to ramię
1: i wyobrażam sobie też minę mojej drugiej połówki, jak próbuję coś takiego spakować do walizki, na przykład jednej na dwie osoby. To... Chyba nie byłaby zadowolona.
0: Bo będę robił program z wakacji. Także rzeczywiście, to by nie zdało egzaminu. Więc rzeczywiście, kiedy możemy sobie dać spokój ze statywami, używając headsetu, bo jest to po prostu wygodne i praktyczne. Nie tylko wygodne, ale właśnie też takie praktyczne, że nie musimy się martwić o ten statyw. Kolejną ważną w ogóle rzeczą i wartą podkreślenia w tym headsetcie jest zero latencyjny, zero opóźnieniowy odsłuch z mikrofonu, co myślę, że jest bardzo ważną rzeczą. Dlatego, że często w słuchawkach z mikrofonem mamy po prostu nagrywanie, odtwarzanie, ale zakładając te słuchawki nie słyszymy się. Nie słyszymy się, ale one po prostu najczęściej są produkowane właśnie dla graczy, gdzie jedyne co mamy słyszeć to dźwięk z gry i jedyne co mamy powiedzieć do człowieka to schowaj się, strzelaj, gdzieś tam, gdzie jesteś. A tutaj mówimy o headsetie streamingowym, który rzeczywiście ma odsłuch. Podłączając go do USB, automatycznie zaczynamy się słyszeć w tych słuchawkach bez żadnego opóźnienia, co w tym momencie jest dla mnie kolejną bardzo komfortową i praktyczną rzeczą, bo po prostu praca w radiu też mnie nauczyła tego, że powinienem się słyszeć.
1: No trzeba się
0: słyszeć. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważny. Czy to w radiu, czy osoby śpiewające, czy w ogóle pracujące głosem powinny mieć jakiś odsłuch z siebie. Tutaj audiotechnika zadbała o ten odsłuch zero opóźnieniowy. Bez żadnych opóźnień słyszymy się w czasie rzeczywistym.
1: Czyli coś takiego to ma, jak mają zazwyczaj mikrofony na USB, bo często tak jest, że jak mamy jakiś mikrofon na USB, pokroju jakiegoś Blue Yeti, albo nawet i tańszych rozwiązań. Ale
0: czy
1: jak...
0: nawet i tej audiotechniki
1: tak,
0: na te 20-20.
1: Tak, to prawda. Jeżeli chcecie tak swoją drogą posłuchać tej audiotechniki, a te 20-20 jak brzmi w wersji na USB, to sobie posłuchajcie audycji z Romkiem Roczeniem, Time for Bass, bo właśnie Romek mówił do tego mikrofonu. Także jeżeli macie ochotę sobie to porównać, ocenić, no to odsyłamy do tego podcastu.
0: Tak, natomiast ten właśnie odsłuch z tych mikrofonów jest tutaj regulowany. Także ta funkcja jest obecna w mikrofonach USB i tutaj muszę się trochę przyczepić, bo audiotechnika nie zadbała o inną z kolei bardzo ważną rzecz, dlatego że owszem, odsłuch możemy wyregulować z poziomu headsetu, możemy się wyciszyć podnosząc ramię, o czym wspominałem, możemy wyregulować odsłuch, dlatego że na lewej słuchawce, bym powiedział mikrofonowo, sterowniczej, mamy z jednej strony ramię, natomiast z drugiej strony słuchawki jest taki mały, nazwę go wichajster, bo to nie jest ani pokrętło, ani przycisk, taki pindryczek, taki suwak, który też jest elektroniką napędzany, bo on, chociażby mi zapiszczał w słuchawkach, góra, dół możemy go sobie przesuwać i w ten sposób przesuwnie regulujemy sobie odsłuch w słuchawkach. Odsłuch z nas, odsłuch z mikrofonów. Natomiast do czego się muszę przyczepić? To jest jeden z niewielu mankamentów, które jak na razie tutaj znalazłem. Dźwięk z słuchawek. Nie możemy podgłosić, przyciszyć tego, co słyszymy.
1: To musimy software'owo realizować.
0: Już musimy software'owo sobie po prostu ściszyć w systemie, dlatego że no niestety żadnego pokrętełka, żadnego wichajstra, żadnego suwaczka po prostu w tych słuchawkach, w tym headsetcie nie mamy.
1: No to akurat szkoda, bo rzeczywiście by się to przydało. Dobrze, że ktoś nie wpadł na pomysł synchronicznej regulacji tego. To znaczy, wiesz, że jak ściszasz sobie mikrofon, to automatycznie ścisza ci się cała reszta, bo to też by dobre nie było. Wszak wiadomo, różnie to bywa, z różnymi poziomami sygnałów mamy do czynienia i czasem chcemy, żeby ten mikrofon był no jednak troszkę ciszej niż to, co słyszymy, albo w drugą stronę, i to chyba nawet częściej. Mikrofon chcemy mieć głośniej, a resztę ciszej.
0: Tak jest. Właśnie, teraz się chyba na chwilę też wyciszyłem.
1: No momencik,
0: wyciszyć,
1: tak.
0: Wyciszyć się można... Aha. Dobrze, bo wyciszyć też się można, ja jeszcze tutaj próbowałem co nieco potestować, wyciszyć się można także z poziomu tego wichajstra. Czyli można go przycisnąć. Niekoniecznie musimy unosić ramię. Wystarczy ten wichajster nie przesunąć w górę czy w dół. Wystarczy go, on jest także wciskany, bezstanowy niestety, ale no...
1: Ale wtedy przestajemy się słyszeć pewnie.
0: Przestaniemy się słyszeć, więc po prostu automatycznie wyciszamy się.
1: A to spróbuj to zademonstrować. Jak?
0: No, wciskam go w tym momencie, no i teraz pytanie, czy mnie słychać?
1: Słychać cię cały czas, czyli to jest wyciszenie tylko od słuchu.
0: Ach, czyli to jest wyciszenie od słuchu, po prostu.
1: Tak, jeżeli po ktoś prostu, na przykład nie lubi się słyszeć...
0: Jeżeli ktoś nie lubi się słyszeć, może sobie ten odsłuch wyciszyć, wyłączyć.
1: Albo na przykład, jeżeli używamy tych słuchawek tylko do odsłuchu, no to po prostu, jeżeli zakładamy te słuchawki na głowę i chcemy sobie coś tam działać, posłuchać muzyki, albo na przykład zajmujemy
0: film
1: się...
0: Film obejrzeć, albo obrobić coś, bo one są bardzo fajne do obróbki dźwięku. Wtedy ramię mikrofonowe idzie w górę i wtedy czy wichajstrem, czy bez wichajstra po prostu jesteśmy wyciszeni i tyle.
1: Ale jeżeli ramię mikrofonowe idzie w górę, to jak
0: wtedy
1: rozumiem...
0: wyciszamy wtedy... i odsłuch, i nagrywanie.
1: I nagrywanie, więc, okej.
0: Więc to jest taka różnica.
1: Więc po prostu w takim przypadku, kiedy tego ramienia nie chcemy dawać w górę, bo na przykład za chwilę będziemy i tak musieli coś tam powiedzieć... Na przykład na antenie, dajmy na to, chcemy sobie coś na szybko obrobić i nie chcemy mieć dźwięków z zewnątrz, żeby nam to jakoś tam zakłócały, ale z drugiej strony nie ma co tym mikrofonem machać, bo i tak za chwilę trzeba będzie gdzieś tam coś powiedzieć, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że taki przypadek może mieć miejsce i fajnie, że o to zadbano, no tylko skoro wymyślono takie przypadki, powiedzmy sobie szczerze, dość ekstremalne i takie zastosowanie, to dlaczego nie wprowadzono jeszcze jednego jakiegoś wichajstra, pokrętełka, czegokolwiek, żeby można sobie było wyregulować głos?

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy
2: u nas
1: w pewnym...
2: jest zimno.
1: O,
3: tu też.
1: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni, więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
3: Przede wszystkim każdym... do wszystkiego dobrego dla naszych mam.
4: Tak oczywiście, jest. Tak jest.
5: Dzień 26.
1: Tak. Wszystkiego dobrego dla naszych mam, a dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz,
4: dobry wieczór.
1: Paweł Masarczyk,
3: witajcie.
1: Piotrek Malicki, Paweł witajcie. Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co, chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymieniłem, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
5: W tym tygodniu w Tyflo-przeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się